0: dużego miasta. Także no, wydaje mi się, że to może być jakiś problem, ale no, są różne propozycje, może ktoś kiedyś rzeczywiście wpadnie na jakiś genialny pomysł.
1: Trzeba po prostu obserwować to, co technologia nowego przynosi, no i może kiedyś.
0: Ale już dzisiaj jest Remote Incident Manager, czyli program do pomocy zdalnej, przystosowany dla osób niewidomych, czy w zasadzie tworzony z myślą o pomocy osobom niewidomym i przez osoby niewidome, co ważne. Programy wspierających i Windowsa, i Maca, NVDA, i JOSa. No i właśnie, a propos JOSa, bo no, program współpracuje z JOSem, podoba się użytkownikom JOSa, no ale, no właśnie, jest ale pewne.
1: Jest ale przede wszystkim takie, że to narzędzie, no niestety, nie pozwala przekazywać wszelkich informacji, które ten JOS z siebie wypluwa. JOS, zarówno jak i Fusion też, zdaje się, mianowicie tutaj kwestia związana z powiększeniem. Ale ja się może skupię bardziej na kwestiach JOSa. Ten temat podjął Brian Hardgen, czyli człowiek, który no, na JOSie się bardzo dobrze zna, bo to jest jego podstawowe narzędzie pracy. On tworzy różnego rodzaju skrypty, pomaga też użytkownikom, pomaga swoim klientom, no i od pewnego czasu używa Remote Incident Managera do tej pomocy zdalnej. Okazuje się, że to jest zdecydowanie nawet i w przypadku użytkowników JOSa lepsze narzędzie niż to, co JOS ma w sobie, czyli Tandem. Zresztą ten Tandem to już od iluś lat nie jest rozwijany. To narzędzie kiedyś tam zostało wprowadzone i ono w zasadzie, no jakie jest, jakie zostało wprowadzone, takie po prostu jest. Ono tam wiele, wiele lat temu zostało wdrożone i jakichś specjalnych poprawek nie ma. Takim podstawowym na przykład problemem z JOS Tandemem to jest to, że trzeba wprowadzić ID tego naszego spotkania, które to z różnych powodów może być problematyczne. To znaczy ten cały proces może być problematyczny. Przede wszystkim czasem użytkownicy, którzy są początkujący, to w ogóle nie wiedzą, jak do tego Tandemu się dostać. No, ale to jest jedna kwestia i tu rzeczywiście można by to było jakoś zrobić łatwiej, ale drugim problemem i drugim kłopotem jest chociażby to, że użytkownicy, którzy posługują się dyktowaniem, a Brian też ma takich klientów, którzy sterują całościowo komputerem za pomocą mowy i korzystają z JOSa. Więc na przykład w ich przypadku, kiedy muszą podyktować jakiś ten identyfikator, no to jest o tyle kłopot, że to ten mechanizm rozpoznawania mowy czasem przekręci jakąś literkę, jakąś cyferkę, no i zdecydowanie dłużej trwa nawiązanie tej pomocy. Więc Remote Incident Manager tu się jawi jako zdecydowanie fajniejsze narzędzie, ale też jest kilka kłopotów. To znaczy z NVDA generalnie okazuje się, że działa lepiej, chociażby ze względu na Braille'a. Jeżeli uruchomimy Remote Incident Managera z JOSem, we współpracy z JOSem, to po prostu no, możemy zapomnieć o tym, że dostaniemy jakąś informację zwrotną na monitorze brajlowskim. I to jest podstawowy problem. Tu po prostu no, nie ma żadnego mechanizmu, za pomocą którego JOS by z tym narzędziem rozmawiał i za pomocą jakiego mógłby przekazywać informacje na monitor brajlowski. Ponoć twórcy JOSa coś rozmyślali i zastanawiali się, jakby to można zrobić, i na przykład zaproponowali jakiś wirtualny monitor brajlowski, który przekazywałby w ten sposób informacje. Ale Brian też w tym artykule, w tym takim liście do twórców, do Vispero, no też wspomina o tym, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie, dlatego że ten monitor brajlowski, no to trzeba by było wtedy w JOSie zmienić. A co w przypadku, kiedy na przykład współpracuje z użytkownikiem i chciałby mieć informację brajlem wypisywaną na swoim monitorze i też na monitorze użytkownika, bo czasem też tak się zdarza. Kiedy na przykład on pisze jakieś skrypty i testuje je w środowisku pracy tego swojego klienta. No i jeżeli w tych skryptach jakaś konkretna informacja musi być wypisana na monitor brajlowski, fajnie byłoby, żeby rzeczywiście również w takim przypadku to działało. No i jakiś czas temu już Brian kontaktował się z twórcami JOSa, prosił o to, żeby to zostało uwzględnione. To było, zdaje się, około roku temu. No i oczywiście gdzieś tam pojawiła się informacja, że no za jakiś czas być może coś zostanie z tym zrobione, natomiast no ponoć nie ma specjalnie zainteresowania, żeby jakoś temat ruszyć. W związku z tym Brian Hardgen na swoich stronach internetowych opublikował taki list otwarty. Zachęca wszystkich tych, którzy korzystają z Remote Incident Managera, żeby i używają JOSa, żeby pisali do twórców, mogą wklejać ten tekst, który napisał Brian, coś dodać jeszcze od siebie. No ten tekst jest bardzo taki obszerny i wyjaśnia tam szczegółowo, o co chodzi, w czym jest problem i dlaczego to jest tak ważne, żeby jednak ten JOS z Remote Incident Managerem dobrze współpracował. Więc Brian zachęca tych wszystkich, którzy korzystają z JOSa, którzy pracują z RIM-em, żeby po prostu pisali i jakoś jednak może wymogli na twórcach JOSa, żeby coś z tym zostało zrobione. No, fajnie by było.
2: Ja tylko chciałem dodać, że akurat tak się złożyło, że w ten weekend miałem okazję dosyć długo korzystać z RIM-a właśnie z JOSem, bo napisała do mnie koleżanka, która kupiła sobie nowy komputer i poprosiła, żebym jej wszystko pokonfigurował i ona właśnie jest osobą, która trochę z NVDA korzysta, więc no generalnie łączyliśmy się przez NVDA Remote, ale generalnie jest też użytkowniczką JOSa i na przykład w Office'ie większość swojej pracy właśnie w Wordzie spędza, no to woli korzystać z JOSem, więc właśnie jedną z rzeczy, o które mnie poprosiła, to właśnie instalacja i konfiguracja tego JOSa. Więc miałem okazję dosyć intensywnie to narzędzie przetestować w sytuacji, kiedy te screen readery się zmieniały kilka razy podczas instalacji, bo nawet w ogóle najnowszy instalator JOSa to już nawet nie mówi sam siebie. Przy starcie prosi nas, żebyśmy sobie włączyli narratora lub NVDA, ja akurat to NVDA robiłem. No i sam RIM to generalnie działa bardzo fajnie do tego stopnia, ja tu nawet nie wiedziałem, kiedy po instalacji system nie poprosił mnie o restart. Uruchomiłem JOSa, stwierdziłem, no to może nie trzeba. Okazało się, że przy pierwszym starcie JOS sam bez pytania uruchamia ponownie system, to też była taka niespodzianka, natomiast RIM to złapał i oszczekł mnie, że ten system zaczął się restartować bez mojej zgody, czy chciałbym, żeby to połączenie zostało automatycznie wznowione. Kliknąłem tak, no i to się nawet wznowiło do tego stopnia, że włączyła się ta tymczasowa wersja NVDA, z którą RIM przychodzi, która mi nawet działała na ekranie logowania. Tutaj to była taka fajna rzecz. Akurat ta koleżanka nie miała wtedy nic na ekranie logowania skonfigurowanego, bo chciała tam JOSa, więc ja jej mówiłem w ogóle, co tam się wyświetlało przez tą chwilę. No ale potem, kiedy ten JOS wystartował, to generalnie wszystko działało, natomiast niektóre klawisze nie chciały też przerywać mowy. I tak na przykład, nie wiem, ściałki, czy Tab, czy Enter działały, ale na przykład podczas alt-tabowania mowa się nie przerywała, podczas tego, kiedy próbowałem gdzieś nacisnąć kontrol, żeby tą mowę zatrzymać, JOSem to nie chciało działać. Może przez to, że tam faktycznie te czytniki ekranu się zmieniały kilka razy i on tam RIM musiał coś zrobić, czego po prostu nie zdążył, przez to nie jestem pewny, natomiast faktycznie generalnie z NVDA to działa chyba trochę lepiej. Z JOSem też działa fajnie i tam no generalnie cały dźwięk przesyłany do opóźnienia jest bardzo niski, więc można z tym spokojnie pracować, ale widać, że JOS ciutkę gorzej się z tym integruje.
1: Tak, więc myślę, że tu rzeczywiście warto pisać do twórców i no może w którejś kolejnej wersji coś uda się osiągnąć w myśl zasady, że kropla drąży skałę. Tymczasem mamy kolejną wypowiedź na naszym WhatsAppie. Tym razem posłuchajmy wiadomości, którą wysłał do nas Michał.
3: Chciałem się z wami podzielić kilkoma wrażeniami z wizyty w iSpocie, w którym wczoraj byłem. Nie jest to nic może nie wiadomo jak nowego, bo salony iSpot są obecne w galeriach handlowych w największych miastach Polski. Wielu z słuchaczy Tyflo Podcastu, Tyflo Przeglądu pewnie było w nich i jakoś tam będzie w tych sklepach. Albo bywa w nich od czasu do czasu. Ja zupełnie przypadkiem tam po coś wszedłem, ani nie byłem umówiony na jakieś, ani też nie chciałem oglądać bardzo mocno sprzętu, ale że chwilkę byłem, no to tak pomyślałem, że sobie obejrzę to, co tam było i gdzieś tam się przy okazji podzielę z wami moimi no, refleksjami, za dużo powiedziane, ale jakimiś tam przemyśleniami. No, widziałem te nowe MacBooki i w sumie, znaczy nowe i nie nowe w takim sensie, że jeżeli chodzi o wnętrze nowe, a jeżeli chodzi o obudowę, one są stare, tak? Bo MacBooki Pro, one nie zmieniły obudowy. Ale ja jakoś tak wcześniej się bardzo mocno tymi komputerami nie interesowałem. No i rzeczywiście, one, tak jak się mówi, one są dosyć ciężkie, znaczy dosyć ciężkie jak na Maci, tak? Bo one 1,7 kg to nie jest znowu jakoś bardzo dużo, ale rzeczywiście to jest solidny sprzęt, który się, no z jednej strony łatwo się chwyta za podstawę i go jakoś tam przenosi, nie to co cienki MacBook Air, ale rzeczywiście ten sprzęt trochę ciąży. On jest taki dość solidny, dość mocny. Jedni takie lubią, drudzy nie. Nie mówię tego, nie poczytuję tego, broń Boże, jako jakiś zarzut, jako coś złego, że to jest taki sprzęt ciężki, no ale trzeba gdzieś tam o tym pamiętać. No rzeczywiście port, tak jak się mówiło, z jednej strony MagSafe i 2 USB-C, właściwie Thunderbolt, z prawej strony HDMI, USB-C i czytnik kart, także wszystko w takim komputerze jest. Nie zauważyłem, żeby ten gładzik był jakiś taki większy niż w moim MacBooku Air. Nawet nie pamiętam, czy on jest taki sam, czy nie, ale jakoś nie zrobiło to na mnie wrażenia. No klawiatura taka, jaka jest, to ją jakoś tam mniej więcej znamy. No także tyle MacBooki Pro. No ja już teraz wiem, że chyba jakbym następny komputer, to bym raczej wybrał Maca Mini. Chociaż tutaj, znaczy Maca Studio nawet, ale to gdzieś tam zupełnie inna sprawa. No MacBooki Air nowe, no to te 15 to są takie jak moja 13, więc tutaj nie ma co o tym za dużo gdzieś tam opowiadać. iPady, no to też nie będę jakoś szczegółowo na ten temat się rozwodził, bo raz, że nie mam dużej jakiejś bardzo wiedzy, dwa, że wczoraj mieliśmy audycję Wojtka Dulskiego na temat iPadów, myślę, że dość szczegółową i jeszcze jej nie słuchałem, ale posłucham. No i też były oczywiście te iPady z klawiaturami, nawet te klawiatury całkiem przyjemne, jedna ta z gładzikiem to zupełnie jak Mac, inna sprawa, że ten gładzik dla VoiceOvera niestety no nic, on nam w niczym nie pomoże, no i ta taka druga klawiatura bardziej cienka, wyspowa, taka bardziej szorstka, całkiem sensowna, całkiem przyjemna, chociaż ja dalej się upieram, że iPad dla nas to takie rozwiązanie ciekawe, nie twierdzę, że złe, ale mnie jakoś ono bardzo, bardzo nie przekonuje. No i też oglądałem troszkę sobie iPhone'a 15 Pro z racji tego przycisku Action Button umieszczonego zamiast suwaka tego przełącznika dźwięku, dzwonka. No ja, wielu ludziom to się nie podoba, ja jestem za, mi się ten przycisk podoba. Inna rzecz, że on był na iPhone'ie bez etui, tak? Nie wiem, gdybym miał iPhone'a w pokrowcu, no też oczywiście pytanie zależy w jakim pokrowcu, to czy ten przycisk by odpowiednio wystawał i na ile on by był taki przyjemny do wciskania, ale rzeczywiście, lekko go nacisnąłem, nic się nie stało, mocniej przycisnąłem, był nawet teraz nie wiem, czy wibracja, czy jakiś haptik, a może i to, bo to też jest możliwe, pewnie. Także ja jestem za tym przyciskiem jakoś tak bardzo i sobie wyobrażam, że przełączanie, właśnie włączanie trybu nie przeszkadzać, albo jakiegoś menu, skrótu z jakimiś menu z innymi skrótami. No, byłoby to ciekawe. I tak myślę, czy coś... Aha, jeszcze widziałem Apple Watcha Ultra. Apple Watch Ultra, no nie, nie dla mnie. Mam za drobną rękę i myślę, że dla wielu osób to nie będzie zegarek. To znaczy, można się pewnie przyzwyczaić. Tutaj zachęcam do recenzji, do przeczytania dużej recenzji, jaką kiedyś Piotr Witek napisał na łamach portalu swojej strony mojaszuflada.pl. Zegarek rzeczywiście jest ciężki, jest duży, jest wysoki, ma duży wyświetlacz, porządne, grube szkło, co sprawia, i rzeczywiście on jest taki trochę jak szkło ochronne na iPhone'ie, czyli że to, ten wyświetlacz wystaje, jest w takiej ramce, i wierzę w to, że to dzięki temu mogą się gesty łatwiej wykonywać, można je bardziej zamaszyście robić i przez to jakoś tam łatwiej sięgać do krawędzi zegarka. Więc no, chciałbym kiedyś potestować to jakoś na ręce dłużej i pobawić się, nie wiem, kilka dni chociażby, ale obawiam się, że i dla mnie, i dla wielu to jest urządzenie po prostu za duże, za ciężkie i tyle. To taki naprawdę kawał mocnego zegarka. Aż za mocnego być może. No ale takie też jego przeznaczenie było. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Niby nic takiego, no ale może kogoś to natchnie, żeby też się przejść, zobaczyć sobie pewne sprzęty, jakoś tam skonfrontować to, o czym się czyta, z rzeczywistością. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam i słucham dalej audycji.
1: To nagrał Michał, a wy oczywiście możecie też do nas dzwonić pod numer telefonu 663-883-600. I właśnie z tej opcji ktoś skorzystał. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, Paweł Podolski z tej strony się kłania.
1: Witaj, Pawle, słuchamy.
4: Chciałem nawiązać przede wszystkim do rozmowy o notatniku, którą państwo tutaj przed chwilą mieli w audycji. Otóż też uważam, że notatnik się naprawdę unowocześnił. Można się przełączyć także alt-tabem. Pomiędzy poszczególnymi dokumentami się można przemieszczać. Można mieć otwartych kilka plików. No więc myślę, że warto skorzystać. A chciałem się zapytać i zaproponować taki pomysł na audycję, żeby omówić różne przeglądarki, z których najczęściej korzystacie na Androidzie, w Windowsie, na iPhone'ie i przede wszystkim pod względem różnych dodatków, które macie w tych przeglądarkach zainstalowane. Co warto zainstalować, jakie opcje na przykład pod względem dostępności, tak jak kiedyś mówiliście o tej opcji About Flags w Chrome i coś tam trzeba było zmienić, żeby mieć takie szybkie menu do najczęściej używanych funkcji. No takie różne myki właśnie z tymi przeglądarkami, żeby taką audycję zrobić.
1: A no to jest rzeczywiście temat, do którego co jakiś czas warto wrócić. Swego czasu robiliśmy taką audycję, to już co prawda kilka lat temu, ale może warto, żebyś, Pawle, też sobie ją odświeżył.
4: Ja pamiętam tę audycję.
1: Pamiętasz, okej. Tylko chciałbyś coś nowszego, bardziej aktualnego.
4: Tak, dokładnie tak. A chciałem się też zapytać, korzystacie z tej opcji Whisper, z tego narzędzia do tłumaczenia też podcastu na formę tekstową.
1: Tak jest.
4: I chciałem się zapytać, jaką najlepiej kartę graficzną kupić do komputera, żeby to oprogramowanie BAS, żeby ono no po prostu szybko działało.
1: Znaczy, no to musi być karta Nvidia, musi wspierać te wszystkie rozszerzenia, te cuda tak zwane, i to raczej z tych RTX-ów, i tu im więcej pamięci operacyjnej, tym lepiej. Ty, Tomku, zdaje się, ty masz taką akurat tę kartę, prawda? Którą ty masz?
0: Zaraz, jaką mam kartę? O kurczę.
1: 3070 Ti?
0: Tak, tak, 3070, oczywiście laptopową.
1: Więc na przykład taka, ja mam 3090. Możesz, Pawle, powtórzyć?
4: do komputera stacjonarnego potrzebuję.
1: No to też na przykład 3070 albo 3090. No 3090 to jest akurat nawet trochę aż za mocna, z jakimś takim nadmiarem pewnym, bo ona ma aż 24 GB pamięci operacyjnej, natomiast Whisper tak w praktyce potrzebuje około 10.
0: To znaczy inaczej, bo ten model też jest kilka, bo ten domyślny Whisper rzeczywiście potrzebuje około 10. Ja najczęściej wykorzystuję coś, co nazywa się Faster Whisper. I ten Faster Whisper potrzebuje chyba 3 giga, czy 4, nie pamiętam, dużo mniej. Bo ja mam 8 giga i ten Faster Whisper nawet na large'u mi się tam bez żadnego problemu mieści i się robi bardzo szybko. Dwugodzinny plik robi mi się 15 minut na tym Faster Whisper.
4: A chciałem się jeszcze zapytać o YouTube'a. Na aplikacji YouTube na Androidzie czy na iPhone'ie jest taki przycisk, on się nazywa Cast albo Połącz. I mogę sobie rzucić na przykład na telewizor film, który aktualnie oglądam na YouTubie. Proszę mi powiedzieć, jak taki efekt uzyskać w przeglądarce na komputerze, bo w Firefoxie się tego nie da zrobić.
0: W Chromie się da, podobno.
4: W Chromie tylko.
0: Tak, podobno w Chromie. To znaczy generalnie, bo to jest ta technologia Chromecast i to musi rzeczywiście obsługiwać aplikacja. Podobno w Chromie, gdzieś w menu Chroma, czyli jak naciśniesz sobie chyba Alt, tylko musisz być na jakiejś stronie. Ja sobie zaraz tutaj wejdę na jakąś stronę i teraz w Chromie powinno coś być na ten temat, tylko ja teraz nie pamiętam, gdzie to się robi. Natomiast ja tego nie używam, bo nie mam telewizora żadnego i tu tego nie widzę, bo tu gdzieś powinno być, że otwórz na urządzeniu czy przekieruj. Nie pamiętam dokładnie, jak to się robi, więc chyba...
1: To nie jest przypadkiem ta opcja przesyłaj w menu Chroma?
4: Tak. Najprawdopodobniej to będzie o to chodzi.
1: No, to ja bym, Pawle, spróbował tego.
4: Ale to trzeba w ustawieniach znaleźć tam...
1: Nie, to tak? Jest w menu, to jest w menu po prostu. Wchodzisz altem i masz przesyłaj.
4: Aha, a coś takiego kiedyś udało mi się w Firefoxie uzyskać. Miałem wtyczkę do YouTube'a, no ale ona już nie jest właśnie wspierana i w Firefoxie no, nie umiem tego właśnie.
1: To znaczy w ogóle teraz przeglądanie YouTube'a w Firefoxie będzie coraz gorszym pomysłem niestety. Ostatnio się pojawiła jakaś taka informacja, że Google wstrzykuje kod JavaScript, który po prostu powoduje, że ten YouTube na Firefoxie działa wolniej. I no.
4: No właśnie to zauważyłem. Ja mogę mi się strony często...
2: To ja mogę tutaj doprecyzować, bo później też okazało się, że te raporty też zaczęły przychodzić na przykład od użytkowników Edge'a, chociaż co ciekawe nie Chroma, i do tego ustosunkowała się firma i oni powiedzieli, że owszem, takie rzeczy robią, ale to nie jest związane z tym, z jakiej przeglądarki ktoś korzysta, tylko z tym, żeby zachęcić ludzi korzystających z adblocków do niekorzystania z adblocków i wykupienia sobie YouTube'a Premium, więc ale no mówię, co ciekawe, nie słyszałem, żeby ktoś korzystający z tego oficjalnego Chroma miał ten problem, ale no tutaj generalnie to teoretycznie nie chodzi o to. Ja, jeśli to coś pomaga, właśnie akurat mam ten pakiet YouTube Premium wykupiony i nie kojarzę, żebym, nie wiem, zauważył, że ten YouTube jakoś mi się ładuje wolniej w Firefoxie, a z Firefoxa głównie korzystam ostatnio.
4: Miałem jeden czy dwa dni takie, że w ogóle się nie dało korzystać właśnie w Firefoxie, a na smartfonie czy na innych przeglądarkach wszystko działało ok.
2: No faktycznie YouTube walczy z adblockami, też o tym zresztą będziemy mówić później.
4: A ja mam też premium. Nie mam adblocku.
2: Okej, okay, no to ciekawe.
1: To już w ogóle ciekawe, czemu tak się dzieje.
4: I jeszcze chciałem się podzielić z wami tylko jedną informacją, tak na koniec. Jest promocja na słuchawki Aftershock, no teraz one się Shox nazywają. Dużo niewidomych to ma, bo to są te z przewodnictwem kostnych. No i te słuchawki Open RAN Pro, one zostały przecenione z 990 zł na około 650, więc jakby ktoś chciał, kupić, że to jest okazja.
1: No to faktycznie fajna promka. To...
0: A propos słuchawek, to niedawno kupiłem też słuchawki, takie trochę ala z przewodnictwem kostnym, to myślę, że to na, już na zakończenie myślę audycji, żeby tu nie zaburzać, ale myślę, że o nich opowiem.
4: No właśnie
0: bo są
4: ciekawe, czy są
0: ciekawe,
4: inne modele jakieś, które też w tej technologii działają. Ja znam
0: są.
4: Ten cały czas
0: są,
4: właśnie.
0: To ja opowiem o moich doświadczeniach z tymi słuchawkami, także, ale to mówię, to raczej na końcu audycji.
4: Dobrze, jeszcze to ja wam bardzo dziękuję, miłego prowadzenia audycji dalej, do widzenia.
0: Dzięki.
1: Dzięki Pawle, do usłyszenia.
0: Jeszcze a propos kart tych graficznych, bo ta seria 3.30, czyli 30, tam 50, 60 i tak dalej, to jest ta seria jednak starsza. Nie wiem, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o nowe karty. To znaczy wiem, że

0: 70 jest dużo tańsza niż 40, powiedzmy te 70. Natomiast na ile ona jest faktycznie nowa, to nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Zwłaszcza, że no Nvidia od dłuższego czasu, że to nie tylko Nvidia, no ma trochę problem z kartami. Te karty są wykupywane natychmiast, bo po prostu głód na sztuczne inteligencje, zresztą nie tylko na sztuczne inteligencje, na różne rzeczy jest ogromny i te karty są wyprzedawane bardzo ponoć szybko rzeczywiście, jest duży problem. No i wiem, że z tymi kartami były problemy, jak one jeszcze były normalnie w sprzedaży. No i co to się pojawiło, że nagle one w sprzedaży jednak są? Nie wiem, nie mam pojęcia. Być może to tak po prostu jest. Być może jako nowe są sprzedawane, nie nowe. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na tym, nie badałem sprawy, ale no... No też gdzieś tam może ktoś ze słuchaczy wie, albo jeżeli nie, to warto gdzieś tam na to mieć baczenie, może tak powiem. To co, to przechodzimy do newsa chyba kolejnego. Znowu będzie sztuczna inteligencja. Ostatnio dużo tej sztucznej inteligencji, ale to się nie ma co dziwić. Bima AI oczywiście wiadomo raczej co to jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Dla tych, którzy mimo wszystko nie wiedzą, to jednak przypomnę, bo nie każdy musi wiedzieć. To jest coś, co na iPhone'ie na razie, na Androidach trwają testy, rozpoznaje treść, czy w zasadzie potrafi opisać zdjęcie modelem GPT-4. No i tak się zastanawialiśmy, no a kiedy wtyczka do NVDA z czymś takim? Odpowiedź brzmi już.
1: Dokładnie, bo tak jak 2 tygodnie temu wspominaliśmy, że powstało do tego API, z którego każdy już może korzystać i mówiłem, słuchajcie, pewnie będzie coś na Maca i na NVDA, no i co, spełniło się, tak. W zeszłym tygodniu było narzędzie na Maca opisywane, no to w tym tygodniu przyszła pora właśnie na NVDA. Dodatek nazywa się AI Content Describer, jest na GitHubie, on chyba jeszcze w sklepie nie jest, ale może kiedyś się pojawi, natomiast można go sobie po prostu z GitHuba ściągnąć, jest skompilowana wersja w dokumentacji, jest opisane, jak to się wszystko robi. No, instalacja wygląda bardzo podobnie. Musimy sobie wygenerować klucz API do platformy OpenAI. To możemy zrobić zakładając konto. Dostajemy, jeśli to jest nowe konto, jeśli nigdy nie logowaliśmy się do aplikacji ChatGPT, tutaj też uwaga, też ostatnio problemy się z tym pojawiły. Jeśli to jest nowe konto, to dostaniemy $5 za darmo na przetestowanie. Jeśli już kiedyś to konto zakładaliśmy, albo po prostu wykorzystamy te $5, no to musimy sobie to konto doładować, tam po prostu musimy dane karty wpisać i to się nam doładuje. Generujemy klucz API i ten klucz możemy sobie wpisać do ustawień dodatku, no bo ten dodatek już akurat ma swoją sekcję ustawień, która tam się doda do listy kategorii w NVDA. Oprócz tego, że tam możemy wpisać ten klucz, możemy sobie zmodyfikować prompt, więc tutaj już spokojnie można sobie poprosić go, żeby te opisy były generowane w języku polskim na przykład. Można też sobie tam ustawić jaką maksymalną długość odpowiedzi ma ją przyjąć. Tam jest domyślnie wpisane 250 tak zwanych tokenów, ale to sobie można zwiększyć chyba maksymalnie do 500. Można poprosić, żeby te widoki wyświetlały się jako wirtualny dokument, a nie tylko czytane, więc można sobie je wtedy skopiować. No i takie właśnie ustawienia mamy na razie, planowane są jeszcze inne funkcje. Ale co możemy zrobić? No możemy zrobić całkiem sporo, bo możemy naciskając NVDA Shift i wywołać menu i w tym menu możemy rozpoznać albo grafikę, która jest pod fokusem, pod nawigatorem NVDA lub cały ekran. Ponadto możemy rozpoznać coś, co jest w schowku. No i tutaj to może być albo po prostu dane zdjęcia, więc na przykład w przeglądarce klikamy prawym przyciskiem myszy, dajemy kopiuj obraz, ale też to może być ścieżka do jakiegoś pliku i tutaj są wszystkie formaty wspierane, nie to jak na przykład w przypadku tego dodatku Expose Image Captioner, który tylko działał z eksploratorem i to nawet też nie wszędzie. No tutaj na szczęście takich problemów nie ma. No i właśnie możemy sobie albo ze schowka, albo z kursora NVDA, czy z kursora systemowego rzeczy rozpoznawać. Te skróty domyślnie to mogą się kolidować. Tutaj taka informacja. Jeśli macie albo dodatek Braille Extender, albo dodatek JGT, Japanese Game Translator, no to te dodatki też mają podobne skróty.

0: skróty i będzie trzeba sobie w ustawieniach tego dodatku po prostu te skróty pozmieniać. Ja to zrobiłem i w sumie mogę takie szybkie demo zrobić teraz, więc sobie, ja już mam akurat, mam akurat w schowku zdjęcie, no i zobaczymy, co on nam powie. Ja sobie ten prompt zmieniłem, tam dopisałem, było po prostu zdanie, zresztą mogę pokazać, że to domyślny prompt, który tam był.
1: Audio 4 of 23, Advanced 15 of 20, iContent Describer Property Pade, OpenAPI Calyx Prompt Edit Multiline Describer Hissimade, Subcinstle Butinas, Much Detailas, Ossibletche, Description Must, Ben Polisch.
0: Właśnie, to po prostu dopisałem sobie ostatnie zdanie, że opis musi być po polsku, ale jeśli ktoś tak nie chce, można po prostu napisać inaczej ten prompt sobie jakoś, albo no, można to na wiele sposobów. Jeśli chcemy, żeby skupił się na jakimś konkretnym detalu podczas opisywania, no to możemy sobie to zmienić. Niestety na razie nie ma skrótu, żeby on nas o ten prompt na bieżąco zapytał, ale wiem, że no, parę osób o to prosiło, więc może coś takiego zostanie dodane. Natomiast zobaczmy, co mi powie na temat tego zdjęcia, które mam w schowku. Dostajemy informację, że pobieram opis.
2: Chwilkę to trwa, jak to zwykle przy tego typu operacjach.
0: No i wygasło tym razem. Oczywiście, żeby nie było, przed audycją to działało. Ale dobra, może spróbujemy jeszcze raz. Tak, dokładnie. Przed audycją to robiłem zdjęcia wszystkiego, co popadnie właśnie ze schowka, ale też na przykład z YouTube'a zatrzymywałem filmy. Coś na Mastodonie rozpoznawałem. I za każdym razem to działało. Spróbujemy jeszcze raz, jak nie zadziała, no to po prostu.
1: Unsupported image format. Leaset opiano chwilę to.
0: Aha, dobra, bo tutaj było też problem z rozszerzeniami. Było rozszerzenie JPG, ale napisane dużą literą, dużymi literami i nie wiem, czemu to tak miał z tym problem. Ja to szybko tutaj poprawię na tym zdjęciu. I próba druga.
2: I czekamy. Tak. Zobaczymy, co teraz będzie. Ale jest niestety szansa, żeby...
0: No nic.
2: Coś tu
0: proszę
2: się
0: mi wierzyć, że przed audycją działało, więc warto sobie ściągnąć i przetestować, bo dostawałem fajne opisy. Opisy, które były jak najbardziej po polsku. Było zdjęcie z, akurat z Krakowa i on nawet mi rozpoznał, że to był Kraków, że sukienice zobaczył, jakie były, że dwie osoby na zdjęciu, jak były ubrane, więc no, jak najbardziej to działało i te opisy były takie no naprawdę na przyzwoitym poziomie.
3: I po audycji też pewnie będzie działać.
2: Ja sobie spróbuję ten... tę wtyczkę zainstalować jeszcze w trakcie audycji, to może gdzieś tam na koniec uda się coś takiego zobaczyć.
3: A tymczasem mamy telefon, jest z nami Wojtek, witaj.
4: Cześć.
3: Cześć,
4: nie wiem,
3: cześć.
4: Czy nie słuchać odbicia waszej audycji, jak słuchać, to powiedzcie.
0: Nie, nic,
3: nie, jest nic, wszystko, nie. Wszystko jest w porządku.
4: Widzę, że odszumiarki są genialne. Nie ukrywam, że dzisiaj taka audycja chyba obchodziła w telefony, bo mój będzie też z tych gatunku tych długich, bo chciałem opowiedzieć dłuższą historię, która jest w sumie historią niezakończoną, ale optymistyczną dla nas pod kątem dostępnościowym. Historia zaczyna się gdzieś tam no, ponad pół roku temu, myślę, od mojej serdecznej koleżanki, która tak długo mnie zachęcała, że w końcu postanowiłem, że złożę aplikację na tłumacza akredytowanego przy Unii Europejskiej. No i złożyłem taką aplikację i tam się zaczęły, i o tym procesie dostępności chciałbym o tym właśnie dzisiaj powiedzieć wam. A może kogoś to zachęci do tego, żeby coś takiego w przyszłości zrobić. Jeszcze zresztą będzie taki twist na koniec tej historii ciekawy. Muszę powiedzieć tak, po pierwsze, sama aplikacja to był dostępnościowy dramat. Znaczy, to była strona internetowa jak sprzed 15 lat, pole edycyjne po 20 na stronie, żadne z nich nie opisane. Trzeba było dołączyć jakieś zdjęcie dyplomu czy skany, no w ogóle dramat. Samodzielnie dla nas do wypełnienia, no właściwie niemożliwe. Ja tam się właśnie łączyłem z różnymi osobami, no i to jakoś się udało zrobić. No i grzecznie, ale stanowczo dałem im znać, że no to, co oni robią, jest słabe, ponieważ Unia Europejska podpisała konwencję, jest autorem mnóstwa całych ustaw, które są potem transponowane do prawodawstwa krajów członkowskich i tam się mówi o dostępności cyfrowej, a sami mają taki formularz okropny. I muszę wam powiedzieć, że pierwsze tutaj pozytywne zaskoczenie jest takie, że oni mi zupełnie, nawet nie tyle, że mnie nie zlali, co naprawdę się tym przejęli. I to widać było, że w tej strukturze jakiejś tam wielopoziomowej to miało bardzo duży odzew. No i zaczęli się mnie pytać, ale co dokładnie jest nie tak. Znaczy, może tak akurat nawet nie pytali się, ale powiedzieli, że tak, że oni za to bardzo przepraszają. Rozumieją, że jakby mogłem wpisać, nie wiem, zamiast numeru PESEL nazwisko i że ten mój formularz będzie o tyle inny od tych pozostałych, że gdyby coś się okazało, że jest nie tak, to oni oczywiście zwrócą się do mnie, żebym przesłał w dogodnej dla mnie formie te dane, których tam gdzieś zabrakło. Więc to było pierwsze doświadczenie i tu już nawiązałem kontakt z panią tutaj koordynatorką egzaminu całego i od tego czasu już było tylko właściwie lepiej. Ja do takiego egzaminu nigdy jeszcze nie podchodziłem. Okazuje się, że ja nie przeszkadzam wam tym, że mówi radio, ale to, że ja mówię zaraz potem, to mnie z kolei przeszkadza, więc musiałem wyciszyć. Więc nigdy do czegoś takiego wcześniej nie podchodziłem, także nie wiedziałem właściwie, wiedziałem czego się spodziewać jakby merytorycznie, ale nie wiedziałem czego się spodziewać technicznie. No i powiedzieli mi w pewnym momencie, że tak, że zostałem przyjęty i że, no, że będę podchodził do tego egzaminu, że spełniam kwalifikacje formalne. To akurat nie zdziwiło mnie w zupełności, bo tam i dyplomy jakieś inne. Tam są różne opcje, nie trzeba mieć koniecznie dyplomu jakiegoś językoznawczo-lingwistycznego. W każdym razie długo się zastanawiałem, czemu oni się właściwie nie odzywają, skoro już wiadomo, że to będzie możliwe, a przecież trzeba tam się udać do Brukseli, żeby ten egzamin zdawać.
3: Czyli tego tak, nie zdajesz jakoś online, nie ma takiej
4: opcji. No, widzę, że będzie więcej tutaj nieoczekiwanych zwrotów tej akcji. No i egzamin już wiedziałem, ponieważ oni powiedzieli, że to jest mój obowiązek, jest PDF i trzeba sobie sprawdzać, kiedy jest egzamin dla danej kombinacji. No i ja to sprawdziłem, że to będzie 21 listopada. No ale wiecie, jest wrzesień, połowa września, październik, połowa października. Jeszcze sobie cholera, no tak, ja teraz mam kupować te bilety lotnicze, to przecież to będzie teraz dużo kosztowało. Jakież było moje zdziwienie, jak otrzymałem mail i następnie telefon, że panie Wojtku, my tutaj już od 3 lat egzaminów stacjonarnych nie przeprowadzamy. Wszystko jest online. No i to z jednej strony ulga, no bo dużo też organizacyjnego wysiłku, ale z drugiej strony i myślę, to jest jakby dominujące moje uczucie, było takie, o nie, online, no to zobaczymy, jak będzie z dostępnością tego. No więc tak, bardzo fajnie. I teraz tak, egzamin ten składa się z dwóch części. Składa się z części przekładu symultanicznego, czyli po prostu tego, że jest przemówienie, ja jednocześnie jakby, no nazwijmy to tak, że jednocześnie w tym samym czasie tłumaczę to, a potem jest taka część przekładu konsekutywnego, czyli takiego, gdzie jest tam 6-minutowe przemówienie, ja robię sobie do tego notatki i potem sobie to tłumaczę na ten język wskazany. Już jakby po tym, jak to się przemówienie skończy. No i pierwsze moje zdziwienie pozytywne to było takie, że powiedziano mi tak, proszę pana, my tu wiemy, że pan jest osobą niewidomą, my tu mamy taką procedurkę, bo wiemy, że tutaj wy nie jesteście na równych szansach w tym konsekutywnym, że gdyby pan znał tę pierwszą część, to ta druga to jest druga symultana. No i w to mi graj oczywiście, bo to jest rzeczywiście prawda, że no nie jesteśmy tutaj na równych szansach, bo notowanie papierem i ołówkiem, a notowanie notatnikiem brajlowskim to są dwie zupełnie inne rzeczy i można oczywiście stawać na głowie i to robić, ale no, tłumacz widzący nie staje na głowie, tak? Po prostu wykonuje swoją pracę. Więc to było pierwsze moje takie pozytywne zaskoczenie, które może właśnie opowiadam o tym, ponieważ może kogoś to też spotkać i kogoś może to blokować, że ta część konsekutywna jest taka trudna i nie będę do tego podchodzić. Nie ma sensu tak myśleć. potem jeszcze pokażę, że to zostało jakby sprawdzone z drugiej strony, że zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Więc to było moje pierwsze. No ale mówię tak, no dobrze, no to już państwo macie tę platformę, w porządku, nic inaczej się tego nie da zrobić, no ale jak jest z dostępnością? No my nie wiemy. No dobrze, ale czy ktoś może to sprawdzić? No tak, mamy tutaj taką tłumaczkę, niewidomą ona pracuje, to mogłaby to sprawdzić, bo to wie pan, bo to nie my mamy tę platformę, oczywiście tylko nasz podwykonawca to robi. No tak, a jest możliwość, żeby się wcześniej dostać? No jest, na 10 dni przed egzaminem są takie próbne egzaminy, żeby pan sobie zobaczył tę platformę. No dobrze, no ale jak to będzie źle zrobione, to ja wolałbym wcześniej się tym zająć, żeby na spokojnie wynaleźć rozwiązanie. Nie, nie, nie, to jest absolutnie niemożliwe, bo to by było nierówność szans. No dobrze, no co było robić? No więc czekałem z zapartym tchem, co się wydarzy, jak każą mi się do tej platformy zapisywać. A tam oczywiście trzeba mieć ten EU login, ale to jest taka procedura, chociaż upierdliwa, pod kątem technicznym, to jest to procedura w miarę okej, wydaje mi się, dostępnościowo, ten EU login. W każdym razie dotarłem do tej platformy i słuchajcie, moje pierwsze zdziwienie to coś się nazywa Assessment IQ. Jeżeli ktoś na coś takiego trafi, to można od razu być pewnym, że ta platforma jest naprawdę ogarnialna dla nas. Byłem tym bardzo zdziwiony, ale tak. Tryb wysokiego kontrastu robi sens, a trzeba powiedzieć, że często ten tryb wysokiego kontrastu jest po prostu źle zrobiony. Przykładów na to można podawać bardzo wiele. Tu nie. Jeśli chodzi o screenreaderowe używanie, bo ja korzystam i z tego, i z tamtego, to przyciski są ładnie oznakowane, nagłówki są ładnie, sensownie porobione. Ja przypuszczam, że tylko bezwiednie jakby ci, co wypełniali platformę treścią, źle zrobili, no bo zabili owszem nagłówek, ale to był nagłówek, treści nagłówek pierwszy to był poziom 6. No ale oczywiście na każdym z tych etapów ja im mówiłem, co jest do poprawy i oni są mi za to teraz bardzo wdzięczni i to bardzo dobrze, bo ktoś, kto będzie z tym na następnym razem się stykał, to będzie już miał łatwiej. Cała procedura jest bardzo stresująca. No tak, trzeba mieć w przeglądarkach Chrome, nie można na Safari, nie można na żadnej innej przeglądarce, bo tylko to oferuje to, co tam oni chcą. No ale naprawdę wszystko jest ładnie ten. Jak są potencjometry głośności tego mojego nagrania, tego nagrania mówcy, można nimi regulować. Jak jest wyłączenie, zatrzymanie, nagranie, odtworzenie, wszystko to można też, są oznakowane jako przyciski. Dalej, poprzedni też jest wszystko oznakowane. No to, i to była ta wersja testowa, gdzie mogłem sprawdzić, jakby czy się da. Jedyne co, to, że oni radzili słusznie oczywiście robić z mikrofonu takiego zewnętrznego, bądź najlepiej w headsetie. Ja taki oczywiście mam, ale Chrome, on tego automatycznie sobie nie ustawia jako mikrofon. No ale to raz zobaczyłem, że mi bierze z tego laptopowego mikrofonu. Sam tego nie wiedziałem, ale dowiedziałem się szybko w internecie, jak zmienić w Chromie ten mikrofon i to się od razu zmieniło. To nie było kłopotu, tylko dla nich to jest, że dla instrukcji muszą to dodać. No i to wszystko sprawdziłem. I to było dobre. I jeszcze mało tego, mają taki skrót, że nieważne gdzie jesteś, to naciśniesz spację, zaczyna się nagrywanie, znaczy odtwarzanie tego przemówienia i nagrywanie jednocześnie twojej tam performancji na tym przemówieniu. No i to
3: bo
4: tyle.
3: To tak od razu zapytam, to działa na tej zasadzie, że ty sobie możesz to pauzować, odtwarzać?
4: Nie. Nie.
3: Czy po prostu play i musisz to tłumaczyć na bieżąco, nie ma opcji, żeby tam się zatrzymać?
4: Tak. Znaczy, tak działało to w sesji próbnej, że mogłeś sobie właśnie to zatrzymać, mogłeś sobie odtworzyć twoje nagranie jednocześnie. Od razu było powiedziane, że w sesji tej takiej prawdziwej raz wciskasz tę spację, czy tam ten przycisk nagrywaj i już nie ma zmiłuj się, nie ma...
3: Choćby się waliło i paliło, musisz rzeźbić.
4: Tak, tak, tak. Dlatego ja na przykład wyłączyłem domofon w domu, zamknąłem się na cztery spusty. Tam, no ale to jest bardzo stresujące, no bo tak, padnie ci internet, nie? No i to jest koniec w zasadzie. Ale jeszcze nie dotarłem do tego egzaminu, bo chciałem powiedzieć, że to było wszystko fajne, ale dowiedziałem się jednej rzeczy, która mnie bardzo zaniepokoiła. I tu też o tym mówię, bo chciałem powiedzieć, jak te instytucje rzeczywiście reagują i są fajne. Zaniepokoiło mnie to, że tam jest coś takiego, że na to przemówienie jest wiadomo, że ono będzie miało około 12 minut. Ale jest też wiadomo, że na każde z tych zadań, bo ten, ja miałem trzy przemówienia, bo no już nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, ale tam są języki B, który się zdaje w obie strony, C, który się zdaje z jedną stronę, więc trzy miałem. I jest tak, że na wykonanie każdego z tych zadań masz ileś tam czasu, czyli te 12 minut, oni sobie wyliczają, plus 3 minuty sobie wyliczają. I jest timer. Tam było napisane, że po prawej na górze, że w tej sesji próbnej nie ma, ale w tej prawdziwej będzie timer. I to było dla mnie coś bardzo niepokojącego, bo ja się bałem, że jak ktoś się przejął bardzo tą dostępnością, to se zrobił tak, że teraz jak ja będę mieć włączonego voiceovera, to on będzie mi na przykład co sekundę wysyłał, tak? 10.03, 10.02, 10.01. No to oczywiście by kompletnie rozwaliło cały ten mój egzamin. No i oni tego oczywiście nie mogli zweryfikować. Ja dzwoniłem specjalnie do Holandii, do technika. Technik powiedział, dobra, sprawdzimy. Nic nie sprawdził albo nic nie potrafił zweryfikować. Ta tłumaczka była zbyt zajęta, żeby cokolwiek w ogóle przetestować. Ja cały czas w rezultacie byłem tu z organizatorką na łączach tego polskiego testu i ona na koniec mi powiedziała tak, panie Wojtku, to robimy tak. Pan to spróbuje zrobić. Gdyby się okazało, że ten timer, chociaż wygląda na to, że nie, bo nikt wcześniej nie zgłaszał tego typu problemu, ale gdyby się jednak to okazało, to pan chwyta za telefon, przerywa pan, chwyta pan za telefon, robimy dla pana egzamin w nowym terminie bez timera. Czyli naprawdę już po prostu wyszli z siebie, żeby mimo jakby tej ich no, nieznajomości tego tematu i bezradności wobec tego, że po prostu mają podwykonawcę, któremu płacą za to, żeby tę platformę ustalił i postawił, nic ich nie interesuje, żeby to dla mnie było dostępne. I to było strasznie fajne. No, w rezultacie poprosiłem ich jeszcze o coś takiego, żeby mi jakby dali na każde z tych zadań 20 minut. To się okazało, że to jest 5 niż więcej niż wszystkim dają. Oczywiście to z perspektywy jakby egzaminu nie ma to znaczenia w tym sensie, że właśnie to jest to, że wciskasz, raz się odtwarza i nie ma czegoś takiego, że chce wrócić do czegoś i poprawisz, bo masz jeszcze te 5 minut. Tylko po prostu dłużej czekasz, aż przejdziesz na kolejny ekran. Masz więcej czasu na to, żeby nacisnąć tam stop i rozejrzeć się, przeczytać instrukcję. Także w rezultacie to fajnie wyszło i to trzeba pamiętać, żeby też jak macie takie egzaminy, żeby po prostu prosić o ten dodatkowy czas, bo to nie jest nic nadzwyczajnego, że nam po prostu to więcej czasu zabiera.
3: Tak, no generalnie, jeżeli my na przykład korzystamy z jakiejś strony pierwszy raz, to zawsze, zwłaszcza jeżeli to są jakieś takie rzeczy, od których dużo zależy, to my się tam naprawdę dobrze powinniśmy rozejrzeć, sprawdzić wszystko, co do czego jest, jakie elementy są na tej stronie, bo tu naprawdę czasem po prostu no są pewne rzeczy i pewne elementy na takiej stronie, które mogą być zaskakujące i lepiej nie być zaskoczonym.
4: Albo chociażby taka głupia sprawa jak to, który mikrofon, do którego mikrofonu mówisz. No ja
3: dokładnie.
4: Przykład, wchodząc na tę stronę, no to znaczy to było dobrze akurat zrobione, bo ja myślałem, że właśnie to będzie łup, wal ten test, nie? Nie, to jest jeszcze tak, że jest taki krótki filmik i oni tam mówią, że tego nie musisz tłumaczyć, to nie będzie oceniane, bo tam rzeczywiście mówią po prostu o samym teście, tylko nagraj coś, zobacz sobie, czy z dobrego mikrofonu idzie, czy wszystko jest okej. No i tam jest mowa o tym, jak to będzie wyglądało. No i to rzeczywiście było naprawdę mądrze, słuchajcie, zrobione. I zrobiłem ten, no pierwsze, rzeczywiście tam, no trochę się tym zdenerwowałem, więc to trochę mi czasu zajęło, ale spokojnie przeszło to na drugi ekran, dostałem 5 minut tam odpoczynku, tak jak wszyscy. Potem zrobiłem drugie, potem zrobiłem trzecie i nawet jeszcze mailowałem z tą kobietą od tego egzaminu i ona też cały czas właśnie powiedziała, że okej, so far so good, ale gdyby coś się działo, to proszę pamiętać, że ja tu jestem i że w razie czego zawsze można do mnie zadzwonić i będziemy starać się jakoś rozwiązać. Mało tego, jeszcze nie wiedząc tego, bo jeszcze o tym powinienem powiedzieć, że nie wiedząc tego, jak to będzie działało, to oni powiedzieli, że w tej mojej sytuacji mam prawo do tego, żeby ktoś obok mnie siedział i to obsługiwał. Niezależnie od tego, czy to jakby stwierdzę, że to jest mniej czy bardziej dostępne, że oni po prostu są okej z tym. żeby ktoś siedział. Warunek tylko był jeden, musi być widoczna ta osoba w kamerze, bo to jest też ważna rzecz, że przy tym egzaminie było nagrywane wszystko audio i wideo. To, co ja robię. No i rozumiem, że ideą tego nagrania jest to, żeby nie siedział ktoś obok mnie i nie podpowiadał mi na przykład, co akurat w moim przypadku byłoby dość karkołomne, żeby mi podpowiadać, na przykład podrzucając karteczkę. Tam jeszcze był też taka była opcja, że oni powiedzieli, że można sobie mieć kartkę papieru i coś notować, no więc się zapytałem, dobrze, taki jest ekwiwalent, czy jak ja otworzę sobie inne okienko, to mi unieważni to egzamin, czy mogę sobie notować elektronicznie, więc powiedzieli, że nie, no wszystko jest okej, tylko pamiętaj, żeby tam mieć wolne łącze na to na ten egzamin, żeby tam cię nie zerwało. No, no i to już przeszło, także jestem po tym egzaminie. No ja muszę wam powiedzieć, że już trochę jednak lat mam, trochę lat pracuję w tym zawodzie, też bo około 15. Generalnie chyba też, Michał, jak współpracowaliśmy, no nie zauważyłeś, żebym się tym denerwował jakoś szczególnie, ale taki egzamin to są straszliwe nerwy. Ja nie pamiętam od czasu chyba matury czy egzaminu na studia, żebym się tak denerwował. No to i to potem mi ktoś wytłumaczył, że to dlatego właśnie, że już dużo pracujesz i byłaby siara tego nie znać, nie?
3: No, a czy jest opcja jakiegoś powtórnego podejścia, tak z ciekawości, czy to jest tylko bilet w jedną stronę?
4: Na razie to jest bilet w jedną stronę. Gdybym zdał, a co jeszcze mi od razu uprzejmie oświadczono, że egzaminy, wyniki tej części egzaminu w lutym, więc trochę się naczekam.
0: Trochę.
4: Ale wiecie, to najważniejsze, że to jest z głowy, bo po prostu taki dzień nerwów to strasznie. Dobrze, że to o 10 było. No i jak to znam, to będzie ta część tak zwana konsekutywna, która będzie dla mnie tak naprawdę tym samym powtórką z rozrywki. I tam jest rzeczywiście powtórka, jakby coś. Na razie to muszę zdać. No jak będzie, no to trzeba, wiecie, trzeba zachować jakąś pokorę i po prostu, no trudno, jak się zda. Wszyscy tak mądrzy ludzie mi naokoło mówią, no cóż, no jak nie, tak mi koleżanka mówi, no byłeś bardzo zestresowany, no to jakbyś chciał powtórzyć to za 2 lata, to już będziesz mniej zestresowany w takim razie tym. Także teraz na razie czekam, ale jeszcze taka dwie rzeczy na koniec tej długiej historii. Pierwsza jest taka, tego samego dnia, już po tym egzaminie, już wymieniałem się mailami z tą panią i powiedziała mi, że w lutym, to powiedziała tak do mnie, by the way, jakby pan mógł wysłać mi skan orzeczenia, no bo to potrzebujemy. I to było dla mnie czymś takim wzruszającym, że w Polsce myślę, że gdyby o cokolwiek zacząć...
3: To od tego orzeczenia prosić, trzeba by pewnie zacząć.
4: Tak. To by było dobra, panie, a należy się to panu, dawaj orzeczenie, nie? A tu po prostu nikt, no okej, też wiadomo, no nie jestem taką postacią tam anonimową, nie? Tam też ludzie mnie znają, bo przez różne rzeczy po prostu jestem tam znany, ale nevertheless, u nas by tak nie było po prostu, że ktoś cię zna i mówi ci, dobra, to tam przyjdź to orzeczenie kiedyś, nie? A tu po prostu, no wzruszyło mnie to, że było, jest takie zaufanie, że nie trzeba właśnie to obstawiać, że one są oczywiście istotne, te papiery, to jest jak najbardziej, i to ja rozumiem, ale nie ma tego, że nie zacznę z tobą rozmawiać, dopóki nie dasz mi orzeczenia. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, już kończąc tę historię, jest taka, że tego samego dnia, zresztą bardzo ciekawą konferencję wpadłem na to, że będzie konferencja w Grecji tłumaczona na angielski o słuchu tłumaczy właśnie pod kątem pandemii i zamierzam na to pójść. Ale że Grecja, to mi przyszło do głowy, że mamy taką koleżankę, tu z Pawłem nawet się komunikowałem, taką Greczynkę, ona ma na imię ładnie Paraskiewi, z nią ostatnio widziałem, co się z kolegą z kabiny się śmialiśmy, że idziemy do Praskowi Fiodorownej. No i dzwonię tam do niej, czy piszę i mówię, słuchaj, czy ty znasz tę konferencję, czy ty wiesz, bo to jest fajne, a tak w ogóle to miałem dzisiaj ten egzamin straszliwie stresujący, potworny, no ale przynajmniej dostępny. I jakież było moje zdziwienie, jak ona mi zaraz się tam odklikała i mówi, słuchaj, tak, wiem, jak stresujący, bo dzisiaj też miałam ten egzamin. No i wszystko tam potwierdziła, że właśnie też, że dostępne, że ta platforma w ogóle jej nie sprawiła jakichś większych problemów. Także Wiem, dlatego powiedziałem, że to zostało też od drugiej strony sprawdzone, bo dwie osoby, jak się okazało, niewidome do tego podchodziły, niezależnie i oboje żeśmy stwierdzili, że ta platforma jest dostępna. Także Assessment IQ firmy Televic. I to mnie też trochę nie dziwi, ponieważ ta firma też robi takie konsole dla tłumaczy i to są jedyne konsole, które są obrajlowione. I są mega wygodne, fajne i takie udźwiękowione dosłownie, bo też mają takie dźwięki, żebyś nie mówił tego, co nie chcesz do mikrofonu włączonego.
3: No to rzeczywiście, w takim razie dobrze, że tak ta sytuacja się rozwinęła. No i cóż, i teraz to tylko czekać na wyniki.
4: Tak, tak. No to jest tylko zapomnieć o tym i czekać na wyniki. Tak. Jeszcze taka anegdota bardzo miła, właśnie tak dużo takiego wsparcia mam, bo też niewielu osobom się jakby przed tym egzaminem chwaliłem, ale teraz sobie miałem zajęcia z moimi super seminarzystkami na licencjacie i właśnie mówię, że to taki stres, no bo wiecie, bo to człowiek uczy tego, pracuje w tym, to głupio by trochę było nie zdać, a one tak mi mówią, ale wie pan co, ale jak pan tego nie zda, to my pana dalej będziemy lubiły. Także bardzo to jest takie, myślę, miłe i no i właśnie czekamy sobie spokojnie na te wyniki. Jak coś będzie wiadomo, to oczywiście się tam odegram, ale gdyby ktoś kiedyś chciał podejść do takiego egzaminu akredytacyjnego, to można wiedzieć, że tam pracują, ta koordynatorka polska jest bardzo miła i jest to taka procedura, która owszem jest gigantycznie stresująca.
3: Fajnie, że i techniczny, i czynnik ludzki też są sprzyjające. To też jest ważne.
4: Tak, tak. Ten czynnik ludzki w szczególności, no bo ta technika zawsze może zawieść, ale w momencie, kiedy ktoś ci stawia jakby kolejne ograniczenia i mówi, że to musisz zrobić tak, a nie inaczej, to jest zupełnie inna rozmowa niż jak ktoś ci mówi, dobrze, ty nie martw się, zadzwoń, to coś spróbujemy wymyślić, tak, żeby to było na równych warunkach z innymi. Żebyś nie dostał ani żadnych forów, ani też żebyś nie był z tyłu. Bardzo mi się podoba ta idea i bardzo bym chciał, żeby w Polsce też coraz więcej instytucji w ten sposób pracowało, ale niestety nie jest to, no nie zawsze jest to regułą. No znam właśnie przypadek teraz niedawno osoby, która chciała aplikować na tłumacza przysięgłego, no i powiedziano, że z całym szacunkiem dla dokonań osób niewidomych, a jak pani będzie poświadczała dokumenty? To jest, myślę, większa normalność, norma, nienormalność, norma w Polsce. Jak najbardziej nienormalność. No i to. Z rzeczy innych, jeśli jeszcze mogę zabrać, ale dosłownie już dwie minuty, to chciałem powiedzieć, że z tymi sprzętami się nic nie wyjaśniło. Jest to coś totalne szaleństwo, ponieważ ten interfejs audio jest zdrowy, mój komputer jest zdrowy, przychodzę z trzema przejściówkami, tymi hubami, wkładam do huba A, nie działa, wkładam do huba B, nie działa, wkładam do huba C, działa, następnego tygodnia wkładam do B, nie działa, wkładam do C, nie działa, wkładam do A, działa. Już w końcu wymyśliłem, że on ma jakiś timer tam taki, że on musi namyślić się nad tym, zanim on się włączy, czego nigdy do tej pory nie było. A już to, co mi się zdarzyło teraz, że włączyłem i patrzę, jest, wykrywa na liście sprzętów, widzi go Mac, widzi go Hijack, wszystko gra. Tylko wszędzie poziom dźwięku zerowy. Nic nie działało, przełączyłem w tym samym hubie do innego gniazda USB-A. Jak ręką odjął, wszystko zaczęło działać. Jak to jest, nie mam pojęcia. Co oni tam narobili, ci cudaki techniki? Nie wiem. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że pytaliście się, i to chyba wczoraj była audycja tych iPada. Ja tego w ogóle nie zarejestrowałem, ale ja też mam iPada i nie wyobrażam sobie życia nawet bez tego iPada, ponieważ on służy do słuchania wszystkiego. To jest takie centrum multimediów. Wszystkie podcasty, audiobooki, gazety, wszystko słucham tam, bo po prostu na iPhone, jakbym to robił, to w pół dnia bym miał wyładowaną baterię, a ja czegoś non-stop słucham.
3: A no to tak, rzeczywiście, tak, to rzeczywiście jest w takim przypadku i zwłaszcza jeżeli ten iPhone no, jest ci potrzebny gdzieś tam często na zewnątrz, więc nie masz możliwości, żeby go sobie regularnie doładowywać, no to w takiej sytuacji ten iPad faktycznie jest dobrą opcją.
4: I jeszcze specjalny interes do Piotra, znaczy przede wszystkim podziękowania tam za pomoc udzielaną mailowo, ale też prośba o powtórzenie, jak się nazywa ta aplikacja, alternatywa do Voice Dreama, do odtwarzania audiobooków.
0: Book Player po prostu.
4: Book Player, tak? I to tak. Jest jakiejś firmy, jakiegoś czegoś?
0: To była chyba jakaś osoba indywidualna, ale ja sobie szybko to otworzę i zobaczę.
4: Poszukam, jak coś, to napiszę komentarz, to ewentualnie wkleić na przykład link z App Store'a.
0: Ja tak. Może wrzucę w sumie, wyślę Michałowi, chyba nawet to znalazłem, też widzę, że jak się wygoogluje Book Player iTunes, to jest chyba pierwszy wynik. Tak, autorem jest pan... Gianni Carlo, no i to jest jego aplikacja. On ogólnie też jest na GitHubie, to jest w ogóle aplikacja otwartoźródłowa, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, jak się pisze aplikację na iPhone'a, to można ją sobie podejrzeć, ale ona też jest za darmo po prostu dostępna w App Store.
4: To ja bardzo chętnie, bo kierunek zmian w Voice Dream Leaderze jest jakiś porażający i nie wiem, co to będzie. Myślę, że wkrótce będziemy musieli zacząć powoli schodzić z tego Voice Dreama.
3: No, jest jeszcze Speech Central i Speech Central zdaje się, że szykuje się do jakiejś nowej wersji. Chyba nawet jest już aplikacja albo ma niedługo się pojawić w test flightie. Co prawda autor na razie bardzo oszczędnie wspomina o tym, co tam będzie nowego w tym Speech Centralu. No ale autor ma to do siebie, że się w dosyć specyficzny sposób komunikuje z użytkownikami, więc zobaczymy, co nowego przyniesie Speech Central.
4: No to super, dobrze, cieszę się, że są alternatywy. Bardzo wam dziękuję za te cykliczne audycje. Jesteśmy oboje tutaj z małżonką moją, Kamilą, fanami was i często was sobie słuchamy po prostu razem, także bardzo taki miły, środowy rytuał.
3: No to bardzo nam miło to słyszeć.
4: Dzięki.
3: Dzięki.
4: Do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
4: Cześć.
3: Cześć. A teraz, skoro telefon za nami, to proponuję, żebyśmy jeszcze zajrzeli do wypowiedzi, które nam tu przysyłacie i są już wypowiedzi głosowe i tekstowe, to na razie posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Kamil.
5: Przejdź wyżej.
6: Witam, tutaj Kamil. Ja mam pytanie, czy mógłby ktoś z was podpowiedzieć mi, jak ustawić program Zoom, żeby odtwarzał mi w nagraniu potem dźwięk z gry, bo nagrywam sobie grę, ale po prostu słychać w nagraniu potem tylko mnie, ale nie dźwięk z gry. Czy możecie mi coś doradzić, pomóc? Ewentualnie? Jeśli tak, to dziękuję z góry i życzę miłego wieczoru.
3: Jasne, Kamilu, to jest akurat bardzo proste. Wystarczy po prostu udostępnić w Zoomie ekran. To jest pod Windowsem kombinacja Alt-S, lewy Alt i literka S, a następnie zaznaczamy pole wyboru, które mówi o tym, żeby udostępniał też dźwięk. Tam jest jeszcze taki przycisk, który warto sobie kliknąć, bo domyślnie dźwięk będzie udostępniany w mono. Więc jeżeli chcesz, żeby się to wszystko nagrywało w stereo, żeby ten dźwięk był przekazywany w stereo, to po prostu trzeba to zaznaczyć, no i wtedy powinno już wszystko działać. Więc literka, a właściwie skrót Alt i literka S, no i wtedy już myślę, że sobie poradzisz. Wtedy tak naprawdę nie ma specjalnie znaczenia, jakie okno udostępnisz, natomiast z racji tego, i tu taka uwaga, która mi wyszła z różnego rodzaju doświadczeń praktycznych, jeżeli udostępniamy jakieś jedno konkretne okno, bo w Zoomie możemy udostępnić konkretne okno, możemy udostępnić też cały ekran. I teraz tak, jeżeli wybierzemy, że ma być udostępniane jakieś konkretne okno, to trzeba liczyć się z tym, że kiedy na przykład opuścimy to okno, przejdziemy na jakieś inne i będziemy na przykład robili coś tam innego w jakimś oknie, które nie jest udostępniane, to to udostępnianie zostanie zatrzymane i co więcej, my możemy nie zostać o tym powiadomieni. Więc to jest taka ważna rzecz, którą trzeba mieć na uwadze. Też warto pamiętać, że w zaawansowanych opcjach ustawienia tego udostępniania ekranu można udostępnić sam dźwięk. Nie trzeba też wtedy udostępniać obrazu. Także to jeszcze też taka informacja. A teraz komentarze tekstowe. Tu właśnie też Kamil, ciekawe czy to ten sam słuchacz, napisał nam tak. Żeby wejść do ustawień notatnika, wcale nie trzeba wchodzić do żadnych czcionek. Wystarczy po naciśnięciu Alt nacisnąć raz Tab. Mamy ustawienia. Nie trzeba też używać nawigacji obiektowej. Opcje po prostu rozwijamy spacją. A to dzięki Kamilu za te informacje. Kolejna wiadomość jest od Boczka. Przydał mi się tylko w szkole. Słuchawki na głowie i speak strasznie wolno. Odczekanie z pół sekundy i czytamy. Czasem ten sposób stosowałem zamiennie z czytaniem po słowach. To jak się domyślam właśnie sposób na powtarzanie za syntezą, o którym mówiłem. No i kolejny komentarz, którego autorem jest Tyflo Pasjonata. Witajcie, mam problem z linijką brajlowską Focus 14 Blue 5 generacji. Kupiłem ją w kwietniu tamtego roku. Po pół roku zapadł mi się przycisk punktu pierwszego. Wymieniono mi ten klawisz w Altixie. Po roku mam ten sam problem, że przycisk jest lekko zapadnięty, ale działa. Co może być powodem? W serwisie sugerowali mi, że zbyt mocno naciskam, ale wydaje mi się, że naciskam lekko. Czy może być tak, że te fokusy 14-znakowe są mniej trwałe od 40-znakowych? Podejrzewałem tak, dlatego, bo wcześniej używałem przez 5 lat fokusa 40 starszej generacji i nigdy nie było z tym problemu. Dodam, że sprzętu używam bardzo intensywnie, bo 8-10 godzin dziennie. No, mając na względzie i na uwadze, że to jest plastik, że to tam wszystko to są elementy plastikowe, to ja bym się wcale nie zdziwił. Jeżeli to może właśnie być kwestia nadmiernej eksploatacji, oczywiście nadmiernej zdaniem gdzieś tam serwisu, bo no wiadomo jak to jest. Podejrzewam, że może te klawisze no nie są aż projektowane z myślą o tak intensywnym użytkowaniu i tu rzeczywiście może być coś na rzeczy. Może ktoś jeszcze się podzieli jakimiś swoimi doświadczeniami odnośnie wytrzymałości fokusów. No, czekamy na wasze komentarze. Chyba, że wy chcecie coś dodać z własnych obserwacji.
0: No ja też mam takiego fokusa, ale u mnie na szczęście odpukać od kilku lat wszystko jest okej, więc tutaj się nie wypowiem.
3: Okej, okay, no to jeszcze jeden komentarz od Matiusa. Witajcie, ja przychodzę z newsem dla was, że strona, na której były sklepy do kupowania klocków Lego na rynku wtórnym, została od bodajże 2 tygodni zhakowana. Dane nie wyciekły, ale hakerzy straszą sklepy, aby im zapłaciły, bo inaczej usunie asortyment, a asortyment tam się dodaje bardzo czasochłonnie. No to tak podejrzewam w kontekście tej audycji o klockach Lego, którą Ola Bohusz prowadziła z Piotrem Malickim. Być może też nasi słuchacze korzystali z tego typu serwisów. Dzięki w każdym razie za informacje na ten temat. No i cóż, i to tyle, jeżeli chodzi o komentarze.
0: No to zanim przejdziemy dalej, ja też w międzyczasie próbowałem kombinować z tym dodatkiem. Okazuje się, że udało mi się problem rozwiązać. Sam w ustawieniach jest pole edycji do ustawienia, jak długo ma czekać na odpowiedź. Myślę, że dla języka polskiego warto to sobie zwiększyć, bo domyślnie to jest 10 sekund. Natomiast zwłaszcza właśnie kiedy generujemy te odpowiedzi w innych językach, to może potrwać trochę dłużej, bo jednak ten model no, jest bardziej przystosowany do języka angielskiego, w innych językach troszeczkę mu to może zająć więcej czasu. Jak już to zwiększyłem sobie do 30, chociaż nie wiem, to może 15 zajęło, nie czułem, żeby to było 30 sekund na pewno, no to wynik już dostałem. Akurat nie będę tego opisywał, ale mam po prostu ten wynik w schowku. No i to jest to zdjęcie, które próbowałem wcześniej rozpoznać. On mi je opisał tak.
1: Na zdjęciu widzimy zatłoczony rynek miejski, prawdopodobnie w Polsce, na którym krząta się wiele osób. Cechuje go brukowana nawierzchnia i historyczna architektura w tle, w tym budynek z wieżą zegarową, który przypomina typowy dla Polski ratusz. Na pierwszym planie jest kobieta i trójka dzieci. Jedno siedzi w wózku, a inne dwoje stoi obok. Po lewej stronie zdjęcia znajdują się dwaj młodzi mężczyźni ubrani w casualowe ubrania, którzy rozmawiają ze sobą, nie zwracając uwagi na otoczenie. Pogoda wydaje się być umiarkowana, a niebo jest częściowo zachmurzone. W tle po prawej stronie obserwujemy elektryczne pojazdy turystyczne TZW Meleksy, które są często używane do zwiedzania miast w Polsce.
0: Ciekawe, bo wcześniej jak opisywałem to zdjęcie, to nie użył wtedy tego określenia o Meleksach, a zwrócił uwagę, że to są prawdopodobnie sukiennice. Teraz zwrócił uwagę na troszeczkę inne detale, mniej więcej no widać, że ten opis faktycznie jest taki no całkiem fajny. Ciekawe słownictwo, to casualowe ubrania, no ale jak widać jak najbardziej po polsku potrafi.
2: A jaki zrobiłeś maksymalny limit tych
0: 500.
2: Czyli, że aha.
0: Okay. Zobaczę jeszcze, czy tam tego nie zmieniałem drugi raz, ale z tego co pamiętam, to zwiększałem.
2: Okej. Okay. Ja właśnie też się tym bawię i rzeczywiście, no, rozpoznaję te zdjęcia. Mi też tam rozpoznał jakieś zdjęcia. No, ja nie pamiętam już, co to są za zdjęcia. Także, no, zobaczymy, ale no, w Be My Eye to rozpoznawał całkiem fajnie. Też taka może podpowiedź dla niektórych, w Windowsie jest to przeglądarka zdjęć, jeżeli otworzymy sobie jakieś zdjęcie programem, to potem można strzałką w prawo, jeżeli to są zdjęcia na komputerze, to strzałką w prawo przemieszam się do następnego zdjęcia, mogę sobie tam nacisnąć ten skrót, NVDA SHIFT U i wtedy on rozpozna zawartość tego konkretnego zdjęcia i rzeczywiście no to dużo szybciej, no dużo mniej czasu zajmuje niż przebijanie się przez udostępnianie i Be My AI i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie spróbowałem też włączyć coś tak, znaczy włączyć, do promptu dopisać, żeby używał stylu potocznego i rzeczywiście wtedy potrafi też troszeczkę ten, to skrócić troszeczkę ten opis właśnie przez to, że on nie buduje takich zdań długich, opisowych, tylko, tylko robi takie opisy bardzo rzeczywiście potoczne. I to czasami jest chyba ciekawsze, choć rzeczywiście ten opis jest czasami no, rzeczywiście taki bardzo potoczny. To trochę jakby rzeczywiście ktoś taki faktycznie młody wziął, napisał bardzo luźno taki opis. Tam nie ma nic jakby złego, natomiast ten opis jest taki rzeczywiście bardzo, bardzo potoczny.
3: No jak potoczny, to potoczny.
2: Tak, jak potoczny, to potoczny. Mi się to na przykład lepiej czyta. Natomiast...
0: No jak widać, każdy może sobie dostosować do indywidualnych potrzeb.
3: Tak.
2: Tak, i to jest też naprawdę fajne, bo można sobie rzeczywiście te opisy generować po swojemu i być może gdzieś tam też to sobie no właśnie dostosować do swoich potrzeb. Też rozpoznałem sobie kilka zdjęć, patrzyłem ile to mniej więcej kosztuje tak per zdjęcie, no to jak mam ustawiony ten limit na 250 tych tokenów, no to rozpoznałem chyba z 5-6 zdjęć i zjadło mi tam chyba trochę ponad 1 centa, czyli jakieś 5 groszy, czyli powiedzmy uśredniając grosz lub 2 grosze per zdjęcie, tak mi się przynajmniej wydaje na razie na początek. Więc no tak to wygląda. Podobno w angielskim jest lepiej, no bo w angielskim te tak zwane tokeny to jest większa część wyrazu. No większy, podobno w językach innych niż angielski te tokeny jakby są krótsze, to są mniejsze części słów. Przynajmniej póki co, także zobaczymy co będzie dalej. Niestety nie widzę tutaj możliwości dopytania się o zdjęcie, tak jak jest to w Be My AI. A to by się czasem też przydało.
3: Ale to też może gdzieś tam w przyszłości w tym dodatku będzie.
2: No, miejmy nadzieję. No to jest... Ja się wcale nie zdziwię, jak to rzeczywiście dość szybko wejdzie. No bo to jest coś takiego, co w tym Be My AI rzeczywiście jest, no i tak. No i też chyba jest coś takiego, chociaż nie jestem pewien, że tam jest chyba określona, ale może i nie, określona ilość chyba wiadomości na 3 godziny? Tak, dobrze mi się wydaje, że po tej tam 50 czy ileś na 3 godziny i po tym chyba jest jakiś limit, nie pamiętam.
0: Może i nie. Czego nie zauważyłem, tam widziałem chyba kilkadziesiąt zapytań, ale to chyba było nawet na minutę, więc jeśli my tak sobie raz na jakiś czas rozkładajmy jakieś zdjęcie, to raczej nie powinno być problemu.
2: No to też, prawda. No dobrze. Jeszcze a propos tego czytania ze zdjęć, to jeszcze mogę w sumie coś tutaj pokazać, tylko tutaj wezmę sobie jakiś kawałeczek tekstu, na przykład, Na przykład weźmy sobie tego twojego newsa. No i weźmy sobie, jeżeli to przeczytam przez przeglądarkę, tak czytając słowo po słowie, no to jest napisane, okay, że...
1: Piotr, I, content, desceliber, rozpoznawanie, zdjęć, GPT, 4W, dodatku, NVDA.
2: I no rzeczywiście czyta słowo po słowie, natomiast jeżeli to samo wkleję do notatnika, tylko tu sobie stworzę nową kartę, bo akurat coś tutaj, coś tam mam, teraz zobaczcie.
1: Piotr, dwukropek, I, content, desceliber, dwukropek, rozpoz, zdjęć, GPT, 4W, dodatku, NVDA.
2: Czyli NVDA. Tutaj kontrol strzałka w lewo, w prawo przymiesza się po słowach, ale również po znakach interpunkcyjnych.
3: Po znakach, tak, tak.
2: I to ja może wiem, być dla niektórych może być fajne, dla niektórych nie. Mnie się to osobiście podoba. Ja mam oczywiście do czytania ustawioną znacznie większą tę szybkość i jeżeli czytam sobie, ja próbuję robić coś takiego, żeby czytać jakieś dwa słowa jakby do przodu, może trzy. I jeżeli trafię na słowo z jakimś dwukropkiem, z przecinkiem, to już nie muszę się domyślać z kontekstu, jaką tutaj intonację, że tak powiem, zastosować, tylko tutaj już syntezator mi czyta, jaki to jest znak interpunkcyjny. Także no to jest też, to może być też ciekawe, przynajmniej dla niektórych osób. I też jakby warto wiedzieć, że w przeglądarce jest inaczej niż w notatniku. Jedni wolą tak, inni wolą inaczej. Dobrze, że jest wybór, ale fajnie, ale nie każdy musi wiedzieć, że on w ogóle jest.
0: To ja jeszcze może uzupełnię jedną rzecz, jeśli chodzi o przeglądarkę, to jeśli chcemy, żeby on nam tą interpunkcję czytał, a no myślę, że to się może przydać, to możemy sobie wtedy tymczasowo zmienić ten poziom interpunkcji w NVDA, to jest NVDA i P. Jeśli mamy ustawione na niektóre, czy na większość lub na wszystkie, no to nawet jeśli przeglądarka nam się nie będzie zatrzymywać na znakach interpunkcyjnych, a taki znak gdzieś na końcu zdania będzie, to NVDA go przeczyta. I z tego co pamiętam, JAWS to po prostu robi z automatu. Niezależnie od tego, jaki mamy poziom interpunkcji ustawiony, jeśli chodzimy po słowach, no to on zawsze nam wszystkie znaki przystankowe po prostu przeczyta. Z voiceoverem chyba... Kurczę, teraz nie pamiętam, jak się voiceover zachowuje, ale w razie czego wtedy też można ten trik na Macu wykorzystać, też po prostu sobie interpunkcję zwiększyć tymczasowo.
2: Tak, tylko też trzeba pamiętać o tym, że zdaje się, jak to sobie włączy, zresztą zaraz to sprawdzę, że tak, najpierw czyta słowo i dopiero po słowie jakby muszę przeczytać całe słowo i on czyta Piotr, na przykład Piotr dwukropek jako jedną rzecz, a tutaj mam Piotr i osobno dwukropek w notatniku. To czasami jest dobre, czasami nie jest dobre, to oczywiście zależy jakby, to zależy oczywiście od tego, co się chce zrobić, ale rzeczywiście to też jest taka ciekawa rzecz. No to co, przechodzimy do następnego newsa, mam takie wrażenie, czyli do Telegrama, bo została tutaj zgłoszona petycja, żeby Telegram, czy klient telegramowy na iOS-a był bardziej dostępny.
3: Zgadza się, jest taka petycja, ona pojawiła się w serwisie change.org, hange.org, no i co tu dużo mówić, po prostu petycja pojawiła się w trzech językach, po angielsku, po niemiecku i po rosyjsku, zdaje się. No i ta petycja, tę petycję można podpisać. Jak na razie ma ona ponad 500 podpisów dotyczących tego, żeby twórcy Telegrama coś w końcu zrobili i sprawili, żeby ta wersja na iOS była bardziej dostępna, bo na przykład tam w tej petycji podnoszony był taki temat, że chociażby no, niektórzy prowadzą swoje biznesy w oparciu o Telegrama i to, że ta aplikacja na iOS-ie jest słabo dostępna, bądź też w jej dostępności można by było dokonać jeszcze różnych usprawnień, no to sprawia to kłopot w jakimś takim intensywnym korzystaniu akurat z Telegrama na iOS-a. Ja podpisałem, was też zachęcam. Bardzo prosto się podpisuje, bo podajemy tylko swoje imię, nazwisko oraz maila. Następnie na maila przychodzi nam link. Ten link klikamy i to już jest wszystko, jeżeli chodzi o podpisanie takiej petycji. Tam jeszcze potem mamy taką sugestię, że chyba za 12 zł można by było ją jakoś jeszcze podbić, że ona będzie bardziej popularna i w związku z tym może zyskać więcej podpisów, natomiast oczywiście absolutnie tego robić nie trzeba, wystarczy po prostu podpisać, no i też można na przykład udostępnić gdzieś tam na Facebooku czy w innych swoich mediach społecznościowych poznajomych, którzy korzystają z Telegrama, no bo to wiadomo, im więcej tych podpisów, tym lepiej. Jak na razie tam ponad 500 osób. No, jedni powiedzą dużo, inni powiedzą mało. Wydaje mi się, że to chyba jeszcze nie jest koniec możliwości. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście twórcy przede wszystkim no, przejmą się tą petycją i zobaczą, że tych niewidomych to jednak z tego Telegrama korzysta trochę, więc warto by było coś dla nich zrobić. Tym bardziej, że no, kiedyś już pewne dostępnościowe poprawki zostały wdrożone. Natomiast potem jakieś dziwne ruchy nastąpiły i na przykład pewne funkcje dostępności zostały po prostu zakomentowane w kodzie i tak się to nieszczęśliwie złożyło na iOS-ie, jeżeli chodzi o Telegrama, bo na Androidzie, jak rozumiem, Tomku, dalej Telegram ma się dobrze, jeżeli
7: tak,
3: o dostępność
7: chodzi.
3: Tak, ma się
7: dobrze, jest dostępny i tutaj nie ma problemów raczej.
3: Okej, no to zajrzyjmy tym razem nie na Telegrama, a na WhatsAppa, bo tu kolejne wiadomości do nas spływają. I jest ich kilka. Pierwsza wiadomość od Grzegorza.
8: Cześć wam. ChatGPT na obu systemach mobilnych dostał opcję konwersacji głosowej, tej samej, która była dotąd w wersji płatnej. Byłem zaskoczony tym, jak to działa. Rozmawiasz z nim faktycznie, jakby to była konwersacja. Co do YouTube działającego wolniej w Firefoxie, wystarczy zainstalować wtyczkę do zmiany user agenta i przestawić na Chrome. Mam taką sugestię. Czy zrobicie pod koniec roku audycję podsumującą temat sztucznej inteligencji, choćby w kontekście pomocy dla niewidomych? Zawsze robicie taką audycję podsumującą rok w Tyflo Technologii. Podobną można by było zrobić w kontekście sztucznej inteligencji. Pozdrawiam.
3: Ja nie wiem, czy w kontekście sztucznej inteligencji i tego, co dla niewidomych ona zrobiła, to akurat całą audycję o tym, bo tych tematów aż tak wiele, mam wrażenie, nie ma, choć one są istotne. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej, ale podejrzewam, że takie podsumowanie tak czy inaczej zrobimy, więc tu spokojnie, Grzegorzu, możesz takiej audycji oczekiwać. Zaglądam teraz do kolejnej wypowiedzi, do kolejnego komentarza, a wiadomość do nas nagrał Piotr.
9: Witam. Miałem okazję porównać najnowszy zegarek Apple, ten celular i SE 2020.
10: Ekran wygaszony.
9: I gdybym drugi raz kupował, to nie kupiłbym tego najdroższego. Ze względu na fakt, że przy wyłączonym oszczędzaniu baterii ten zegarek działał u mnie 60 godzin, a ten SE 2020 50 godzin. Natomiast, kiedy było włączone oszczędzanie baterii, to ten Ultra działał 140 godzin, a ten SE 60 godzin. Tu była duża różnica. Tyle, że kiedy robiłem te pomiary, świadomie nie używałem YouTube'a i radia. Co bym jeszcze na ten temat mógł powiedzieć? Gdyby nie pomiar tlenu we krwi, to praktycznie czy ten, to tam mała różnica. Zegarek. Jeszcze ten Ultra mógłby mieć pomiar ciśnienia. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku wykrywania wypadków. I tu właśnie mam do was pytanie. Czy jeżeli mam włączone oszczędzanie baterii, czy również zegarek reaguje na wypadek albo upadek? I jeszcze jedna rzecz. Gdybyście wiedzieli, jak ustawić zegarek, żeby cały czas ekran był czynny, czyli, że tak powiem, świecił, bo do tego jeszcze nie doszedłem. Pozdrawiam.
3: Dzięki, Piotrze, za tę wiadomość. Piotrze, tu pytanie do współprowadzącego dzisiejszy Tyflo Przegląd. Czy ty jesteś w stanie jakoś pomóc tutaj?
0: Było pytanie, jak wyłączyć, żeby ekran cały czas się nie świecił, tak? Tak?
3: Żeby się właśnie chyba świecił, ja to tak zrozumiałem.
0: To znaczy w tych nowych zegarkach, przynajmniej powiedzmy tej serii piątej, teraz nie pamiętam, czy SM miał tą funkcję. Chyba nie, ale tutaj mogę się mylić. Na pewno w serii piątej jest ten tak zwany always on display, czyli ten wyświetlacz cały czas jest po prostu włączony, nawet jak jest zapakowany, to tam powiedzmy ta godzina się wyświetla, on się wtedy chyba co minutę odświeża, więc tam dużo baterii nie zużywa. Gdzie to się wyłączało? Bo to się da wyłączyć. To w... Na pewno w aplikacji z Watch i to jest pewnie w, po prostu tam jest sekcja ustawień, po prostu wyświetlacz tam gdzie się też jasność ustawia i tam też po prostu z tego co kojarzę był do tego przełącznik. Jeśli to nie jest, jeśli na tej pierwszej liście nie ma ustawień wyświetlacza, no to to będzie pod sekcją ogólne, ale to będzie gdzieś tam.
3: Okej, okay. Natomiast to nie są

0: natomiast no, warto było to jeszcze sprawdzić i zweryfikować. No i jeszcze jedna wiadomość, tym razem już ostatnia, która się tutaj pojawia, przynajmniej na razie, bo my oczywiście nie kończymy naszego dzisiejszego programu, jeszcze mamy dla was trochę informacji i mamy też wiadomość głosową, tym razem od Agi.
1: Witajcie, ja dzisiaj przychodzę do was z takim pytaniem, ponieważ tak jak tutaj Paweł dzwonił i mówił, że jest promocja na słuchawki Shox, a dokładnie interesują mnie te słuchawki Shox z serii Open Run Pro i zastanawiam się właśnie, czy będą one się sprawdzały w rozmowach telefonicznych, czy dobrze z nich słychać w ogóle, jak te Shoxy działają, tudzież Aftershoxy. I głównie bym właśnie chciała ich używać tak, nie wiem, do nawigacji, czy one są odpowiednio głośne, czy są za ciche, czy może macie jakieś doświadczenia w ogóle z tymi Shoxami, czy takie słuchawki by do takiego czegoś się nadawały, czy jednak są za ciche lub coś innego warto by było sobie kupić. No i też właśnie w tych słuchawkach kostnych ja się obawiam, że, bo tutaj różne słuchy mnie dochodzą i ja się tego też sama obawiałam i też o to pytałam, jak to jest z przebijaniem się dźwięków do otoczenia? W sensie, jak ja bym siedziała sobie w pociągu koło kogoś, koło jakiegoś pasażera i słuchała sobie coś przez te słuchawki, to czy ten pasażer będzie też słyszał to, co ja tam sobie słucham? Czy będzie to słyszał wyraźnie? Czy jest to, czy będzie to na tyle dla niego niewyraźne, że nie będzie tego słyszał? Bo opinie właśnie są tutaj różne. No, głównie słyszę takie, jak się pytam ludzi, że bardzo się przebijają te dźwięki jednak i że są słyszalne, zwłaszcza w głośnym otoczeniu, jak się podgłośni, no to to jest słyszalne. Czy to by jednak miało sens, czy dla takich też rozmów telefonicznych i nawigacji, czy będą ciche, czy nie? I czy bardzo dźwięki się przebijają do otoczenia? Jakbyście mogli tutaj coś podpowiedzieć? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Aga.
0: Ja korzystam ze słuchawek, co prawda troszeczkę starszych, mianowicie Aeropexów, ale też Aftershocks. Ponoć te słuchawki Open Run, to one są jeszcze lepsze generalnie niż te, które...
2: Trochę widziałem je.
0: Które mam ja. No i jak twoje wrażenia?
2: Jeżeli są lepsze, to chyba niewiele lepsze. One są... Znaczy, to jest ewolucja, mam wrażenie. To nie jest rewolucja. One troszeczkę różnią się kształtem, ale to jest jakby ten sam, no, podobny rozmiar. Przynajmniej mam wrażenie, że to jest podobne. Być może ono się tam różni jakoś tam troszkę, ale to jest jakby ten sam typ brzmienia. Jakby to nie jest to, że to jest jakiś efekt wow. To jest raczej ewolucja, jeśli już. W związku z powyższym, no, jeżeli ktoś nie miał, jeżeli ktoś ma Aeropexy, ja nie wiem, czy bym próbował te Open Run Pro. No jak ktoś nie ma, no to jak kupi to, to raczej nie będzie gorzej, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Natomiast... O, właśnie, bo ja to, tak ze swojego użycia parę słów mogę powiedzieć. Ty, Tomku, pewnie też coś dodasz, skoro widziałeś te słuchawki. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o rozmowy, moim zdaniem to będzie taka kontrowersyjna teza, ale po prostu ja tak akurat no wychodzę z takiego trochę założenia dość radykalnego. Żadne bezprzewodowe słuchawki nie nadają się. Jeżeli cenimy naszego drugiego rozmówcę, to żadne bezprzewodowe słuchawki się nie nadają do rozmów telefonicznych z dłuższych. Bo po prostu ta jakość dźwięku jest zwyczajnie gorsza. No i tyle.
2: Jest gorsza, tylko problem polega na tym, że jeżeli gdzieś idziesz i musisz zadzwonić, masz, wiesz, jak, no, ja mam dwoje dzieci, idę z jednym dzieckiem,
0: no oczywiście,
2: w ręce,
0: że tak.
2: W drugiej mam laskę, no nie da się.
0: Oczywiście,
2: jak
0: że
2: na coś
0: tak.
2: takiego, to Aftershocks to nie jest źle.
0: Tak, to nie jest źle. To nie jest źle, naprawdę ten dźwięk jest w miarę okej. Okay. Natomiast no właśnie, to wszystko, co mówisz, to jest prawdą. Natomiast no, porównując to, jeżeli ktoś oczekuje, że te słuchawki, że jakość tego dźwięku będzie taka jak z telefonu przyłożonego do ucha, no to nie. To absolutnie nie, ona będzie gorsza. Ona będzie mniej wysokich tonów, będzie więcej jakiegoś pogłosu, trochę jakichś bulgotów może się gdzieś tam pojawiać. No to będą tego typu artefakty i tego nie unikniemy, ale

0: tego nie unikniemy w żadnych słuchawkach bezprzewodowych. Każde słuchawki bezprzewodowe nam po prostu no, pewne rzeczy gdzieś tam będą wprowadzały. Słuchawki przewodowe sobie mają przynajmniej potencjał radzenia z tym lepiej, ale to też oczywiście wszystko już wtedy zależy od konkretnego modelu. Więc to a propos rozmowy. Tu można, ale na przykład jak ja rozmawiam z Aeropexów, jak na przykład mamy spotkania w pracy i są Aeropexy, ja korzystam z Aeropexów albo po prostu mam taką możliwość, żeby rozmawiać bezpośrednio z telefonu, na Teamsach nawet, a Teamsy to no, nie mają jakiegoś, nie wiadomo jakiego super dźwięku, więc to jest taka jakość typowa dla Skype'a, ale od razu słychać te różnice, nawet i na Teamsach. Czy ja rozmawiam z telefonu, czy z tych słuchawek bezprzewodowych. To jest rzecz jedna. Natomiast co do odsłuchu, to teraz tak. W przypadku jakiejś na przykład jazdy pociągiem. Ja bardzo często korzystam z tych słuchawek. Bardzo często. I nie ma moim zdaniem najmniejszego problemu. To ten dźwięk, który się wydobywa z tych słuchawek, on troszeczkę gdzieś tam na zewnątrz oczywiście może być słyszalny. Ale moim zdaniem i też zdaniem osób, które gdzieś tam słyszały ten dźwięk, to nie jest tak, że ktoś, kto będzie siedział obok nas, to będzie rozumiał, czego my słuchamy, będzie słyszał wyraźnie i zrozumie nasz czytnik ekranu, więc tutaj ta dyskrecja jak najbardziej jest. Oczywiście, porównując te słuchawki z takimi słuchawkami wkładanymi do uszu, ten dźwięk będzie się jakoś tam troszeczkę bardziej przebijał na zewnątrz. Natomiast to jest raczej na zasadzie troszeczkę, a nie jakoś bardzo mocno, że teraz wszyscy będą nagle słyszeli na szczytnik ekranu albo na przykład książkę, którą czytamy. Nie, tak nie będzie. Więc to jest jedna jeszcze taka rzecz a propos tego. Moim zdaniem do nawigacji też to się sprawdza, nawet w jakichś takich głośniejszych sytuacjach. Oczywiście wiadomo, no to wtedy sobie czasem trzeba te słuchawki dość mocno rozkręcić, ale ja nigdy nie miałem problemu ze słyszeniem tego, co tam z tych słuchawek się wydobywa, więc no ja jestem akurat szczęśliwym użytkownikiem, ja jestem użytkownikiem zadowolonym. Ty, Tomku, coś dodałbyś do tego?
1: Nie wiem, no chyba tyle, jeżeli chodzi o Aftershocks. To w sumie jak już jesteśmy przy tych słuchawkach, no to właśnie...
0: To może opowiedz też o tych, które ty testujesz.
1: Tak. Mam jeszcze słuchawki Creative. Nie wiem, jak się to czyta. Outflier 3 to się pisze. I tak, one są trochę większe od tych słuchawek Aftershocksowych, słychać w nich trochę więcej. Jeżeli chodzi o dźwięk, mają trochę więcej niskich częstotliwości, znaczy no takiego basu. No, basu. W przypadku słuchawek z przewodzeniem chłostnym i tak ten bas, no to trochę jak mowa o basie w telefonie, czyli dźwięki trochę niższe niż te wysokie. Może tak to umijmy. Natomiast chyba troszkę jest mniej tych wysokich częstotliwości niż w tych słuchawkach Aftershocksa. I te słuchawki mają dużo, dużo gorszy mikrofon. To jest do tego stopnia zły mikrofon, że na mieście trudno mnie w nich zrozumieć, jak próbuję przez nie rozmawiać przez telefon. I to naprawdę jest źle. Z drugiej strony one mają wbudowany 4-gigowy odtwarzacz plików MP3, kosztują 500 zł, bez żadnych promocji. Jest jeszcze wersja bez Pro, Outflier 3, za chyba 350 zł bez tego odtwarzacza. I ten kabel magnetyczny do ładowania też tam jest pewna różnica, bo ten kabel troszkę gorzej się trzyma, dużo łatwiej te słuchawki odłączyć. Natomiast po podłączeniu do komputera jest widoczny dysk USB, znaczy dysk przenośny, na którym można sobie wrzucić MP3, są chyba w ogóle 2 czy 3 w zestawie, że się tak wyrażę, na urządzeniu. Też są 3 przyciski na tych słuchawkach, czyli głośność w tym, głośność w... no, głośniej, ciszej. i przycisk wielofunkcyjny. Po chyba po czwórnym jego w ogóle wciśnięciu włącza się tak zwany tryb dla graczy, bo te słuchawki wykorzystują, są w standardzie Bluetooth 5.3 i one potrafią troszkę obniżyć sobie opóźnienie, tylko że domyślnie to opóźnienie jest ogromne, a po zmianie tego opóźnienia ono jest chyba troszkę mniejsze niż w Aftershocksach. Natomiast ostatnio kupiłem sobie jeszcze jedne słuchawki. One są nie do końca z przewodnictwem kostnym. Nazywają się, to jest marka QCY. Ona dość ostatnio przebojem wchodzi do Polski z tanimi, z różnymi słuchawkami. Chyba nie tylko. QCY T22. One na początku były dostępne, potem się zrobiły niedostępne. No, niedawno znowu wróciły na Allegro, były przez chwilę za 250 zł, teraz są za 130 zł. To znaczy niedawno były za 130 zł, teraz podobno za 150, więc te ceny się zmieniają i nie ma za dużo aukcji z tymi słuchawkami. Ja je kupiłem akurat właśnie za 130 zł. One nie są tak do końca z przewodnictwem kostnym. Tam jest napisane, że one mają jakieś szczeliny, które, to znaczy jakby to są słuchawki takie standardowe, tylko że mają jakieś szczeliny, które kierują dźwięk wprost do naszego kanału słuchowego i błąd bębenkowych, dzięki czemu jest całkiem nieźle. Natomiast one wyglądają w zasadzie tak jak te słuchawki z przewodnictwem kostnym, tyle że jak te słuchawki z przewodnictwem kostnym domyślnie jakby się je zaczepia, znaczy zaczepia, zaczepia się za głową, ale te elementy zgające są zrobione w taki sposób, że domyślnie one są przed uszami, to w tych tutaj słuchawkach one już zaczynają wchodzić do uszu. One nie zasłaniają tego słuchu jakoś szczególnie, ale jakaś tam drobna różnica jest. Jeżeli ktoś nie chce mieć niczego absolutnie w uszach pod żadnym pozorem, no to rzeczywiście może mieć problem. Jeżeli, ale to jest powiedzmy tego rodzaju zasłonięcie uszu, co nie wiem, czapka i to też taka niezbyt gruba. Więc nawet mniej. Więc mi to osobiście nie bardzo przeszkadza, w każdym razie nie na tyle, żeby mieć z tym jakiś problem. Te słuchawki też mają Bluetootha w wersji 5.3 i te słuchawki mają niższe te opóźnienia i to zarówno w tym trybie dla graczy, bo on też tam jest, jak i w tym trybie powiedzmy zwykły. Znaczy to są według mnie słuchawki, które mają najniższe opóźnienia ze słuchawek bezprzewodowych, które testowałem. No też warto zaznaczyć, że nie testowałem ich jakoś za dużo, więc możliwe, że są słuchawki, które są lepsze od tych, ale no te są, no nie znam słuchawek, które mają lepsze opóźnienia od tych. Niemniej, tak jak mówiłem, tych słuchawek też nie testowałem za dużo.
0: Co do tych opóźnień, to ja też tak dopowiem, że mi na przykład te opóźnienia w Aftershocksach, to w zasadzie jedyne, w czym przeszkadzają od czasu do czasu, to przy pisaniu. Przy pisaniu jakichś tekstów, zwłaszcza Braille'em, no to po prostu to rzeczywiście denerwuje i to dla mnie to jest jakiś taki dyskomfort. Natomiast w jakiejś takiej nawigacji po telefonie, przeglądaniu czegoś, czytaniu, to absolutnie nie jest to jakoś tam problematyczne. Natomiast, na co trzeba też zwrócić uwagę, i to już w ogóle taka informacja dla naszych słuchaczy, którzy się zastanawiają nad słuchawkami z przewodnictwem kostnym, warto sobie takie słuchawki gdzieś tam wypróbować, dlatego, że niektórzy mogą źle na takie urządzenia reagować. Po prostu. Dla kogoś może okazać się to zbyt dużym dyskomfortem noszenie takich słuchawek. Ja i ty, Tomku, myślę też, znamy jeden taki przypadek osoby, która po prostu z jakichś tam przyczyn, chyba też trochę neurologicznych jeszcze dodatkowych, no się nie polubiła po prostu kompletnie z tymi słuchawkami. Więc
1: natomiast
0: trzeba na to zwracać uwagę.
1: Tak, natomiast muszę powiedzieć, że akurat te słuchawki, właśnie te słuchawki, te QCY, w związku z tym, że one to nie są słuchawki tak do końca z przewodzeniem kostnym, one to raczej należy traktować jako słuchawki, które udają słuchawki z przewodnictwem kostnym, ale de facto takimi nie są. Mi się zdarzyło chyba ze dwa razy w nich zasnąć. I się obudzić i nie miałem takiego problemu, tak jak miałem nieraz z przewodnictwem kostnym, że robiły mi się przy uszach no takie No, nie odciski, ale takie ślady po tych słuchawkach. Tutaj tego nie było, w związku z tym, że te słuchawki rzeczywiście już zaczynają tak powoli, powoli wchodzić do uszu. I tu nie mam też czegoś takiego, że ten pałąk gdzieś tam za głową mi się jakoś wciska, coś, jakoś wygodnie się w nich leży, w tych słuchawkach. Poza tym ten kabel magnetyczny lepiej też tutaj pasuje do tych słuchawek. Natomiast wada. No, wady są takie, że te słuchawki mają ogromną redukcję szumów, choć starają się, znaczy inaczej, na pewno ten mikrofon jest lepszy niż w tych słuchawkach creative'owych. Znaczy każdy mikrofon powinien być lepszy od tych słuchawek creative'owych, to zacznijmy od tego, ten jest lepszy, ale to jakby nic szczególnego. Natomiast wydaje mi się, że ten w Aftershocksach jest jednak lepszy. No i tutaj, jeżeli idę sobie środkiem miasta, przez centrum miasta, jest jakaś ruchliwa ulica, to słuchawki za wszelką cenę będą chciały wyciszyć samochód, więc ja będę dość mocno bulgotał, mówiąc w tych słuchawkach, i raczej cicho to tutaj mówić nie da rady. Więc trzeba troszkę wytężyć głos, żeby było mnie słychać. Szkoda, wolałbym, żeby ta redukcja była mniejsza, a mnie, żeby było mimo wszystko słychać lepiej, bo to z reguły tak, co działa. Zwłaszcza, że iPhone ma teraz możliwość, nie wiem, czy to się też tyczy, ale chyba tak, słuchawek właśnie bezprzewodowych. iPhone ma możliwość swoich algorytmów redukcji szumu, które są dużo lepsze od tego, co oferują tego typu słuchawki z reguły, no bo one po prostu mają zbyt małą baterię, żeby oferować jakieś nie wiadomo jakie algorytmy. W każdym razie, no, mają, zdaje się, IP68, więc można je moczyć, choć nie próbowałem jeszcze osobiście. I szczerze mówiąc, jak na 130 zł, to no, myślę, że mogę polecić. To znaczy, jeżeli ktoś chciałby się zastanowić, a może, ale nie wiadomo, czy mi się chce wydawać te 800-900 zł, no bo okej, teraz mamy Black Friday, ale ta promocja się skończy, one pewnie powrócą do 1000 zł.
0: No więc prawdopodobnie
1: tutaj mamy 130
0: tak.
1: zł i się można zastanowić, no bo te słuchawki Aftershocks, no właśnie, mają trochę lepszy mikrofon. Mają, one mają wyższy bas, znaczy nie schodzą tak nisko, bo te słuchawki, o brzmieniu jeszcze nie powiedziałem, te słuchawki mają, no na, bas mają na pewno lepsze od tych słuchawek, natomiast nadal to należy traktować jako słuchawki raczej nie do rozkoszowania się muzyką, tylko do słuchania mimo wszystko mowy, a muzyki, no to no jak nie ma nic innego, to trudno. Natomiast te słuchawki, co ciekawe, mają swoją aplikację mobilną, która jest odrobinę bardziej dostępna na Androida niż na iOS-a. Można na przykład tam wybierać swoją korekcję. Można też, niestety to jest już niedostępne w ogóle, tworzyć własną korekcję. Natomiast ile to jest pasmowe, jak to wygląda, tak jak mówię, nie mam jeszcze pojęcia, dlatego że no, wymaga to współpracy z osobą widzącą. Jest szansa, że w ten weekend będę miał taką możliwość i wtedy dam znać, jak te słuchawki pod względem się sprawdzają. I dla wszystkich wielbicieli też dobrego dźwięku muszę powiedzieć, to też jest kolejna wada tych słuchawek, że one bardzo łatwo, znaczy inaczej, wystarczy delikatny ruch tych słuchawek w uszach, żeby one trochę zmieniły charakterystykę brzmieniową i zaczęły mieć taki dźwięk, jakby ktoś komuś założył, nie wiem, miskę na głowę. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Z takim czymś wybitymi takimi...
0: Ale masz na myśli dźwięk w odsłuchu, tak?
1: W odsłuchu, tak, aha, w odsłuchu. I trzeba czasami bardzo sobie te słuchawki wyregulować. Jeżeli na przykład czasami wykonuję jakieś aktywności związane z bieganiem, czy jakimś takim szybkim poruszaniem się, nie wiem, albo na przykład jak z dziećmi się bawię jakoś bardziej dynamicznie, to te słuchawki potrafią mi się troszkę przestawiać i ten dźwięk w słuchawkach może się mi rzeczywiście zmieniać. Więc na to też warto uważać. No, oczywiście, o ile komuś to przeszkadza, bo podejrzewam, że są osoby, które no dobra, byle było słychać, a jak to już tam wszystko jedno. No i te słuchawki nie są tak głośne jak na przykład Aftershocksy, natomiast w związku z tym, że to nie są słuchawki też z przewodzeniem kostnym, to nie mają tego tego efektu swędzenia jakby. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi, jak przygłośnisz te słuchawki, to
0: tak, aż... to potrafi łaskotać.
1: Tak, to potrafi łaskotać. Tutaj tego nie ma w ogóle, bo to nie są słuchawki tak naprawdę z przewodzeniem kostnym, choć wyglądają jak słuchawki z przewodzeniem kostnym. Mało tego, w skrobie X.com są opisane jako słuchawki z przewodzeniem kostnym, ale to jest nieprawda.
0: O, to też warto mieć to na uwadze. No cóż, to myślę, że tyle, jeżeli o to chodzi, a chyba, że Wojtek będzie chciał się jakoś do tego tematu odnieść. Zobaczymy. Mamy od Wojtka wiadomości na WhatsAppie.
2: Cześć, to ja nie dzwonię, żeby już nie przedłużać, ale krótki komentarz do tego, co, o co się pytał słuchacz. Ekran zawsze włączony, tak, ja sobie to też zawsze wyłączam, więc to trzeba wejść rzeczywiście w aplikację zegarek, ekran jasność i tam jest przycisk zawsze włączony. Tam trzeba wejść i go wyłączyć, nomen omen. I będzie zawsze wyłączony wtedy, kiedy tego chcemy. Pozdrawiam.
3: Przycisk.
2: To ja jeszcze a propos tych shocksów, łamane na aftershocksów. No my już trochę tego doświadczenia z tym sprzętem mamy. I myślę, że najfajniejszy stosunek jakości do ceny oferują te słuchawki Open Move. Nie Open Run, tylko Open Move, a już bardziej nie Open Run Pro, które też to jest coś za coś, tak? Bo one tam mają szybkie ładowanie, są fajne, tak jak na przykład dla Kamili są fajne, bo ma po prostu oferują ten mniejszy taki pałąk. Więc to jest fajne, bo na przykład jak leży w łóżku, to nie gniecie jej głowy, ten taki przyduży ten z tyłu, ten pałąk. Ale żeby to była jakaś rewolucja, no na przykład my te Aeropexy, to nie wiem, czy je jakoś używaliśmy intensywnie, ale po prostu one się szybko niszczą, moim zdaniem, te Aeropexy. Natomiast Open Move to są słuchawki bardzo, bardzo stabilne, wytrzymałe. Ja w tym momencie, a ja naprawdę korzystałem zawsze i wszędzie z różnego rodzaju słuchawek, to intensywnie korzystam już z nich. No, będzie ponad półtora roku i są praktycznie jak nowe, tak muszę powiedzieć. Więc to bym zdecydowanie sugerował. Co do jakości połączeń telefonicznych, to tak, to oczywiście co do tej nawigacji jak najbardziej się spisuje, chociaż ja nie wiem, chyba raczej nie jestem przygłuchy, ale jednak dla mnie to jest, one trochę są za cicho w tych głośnych środowiskach. W pociągu to nikt nas nie usłyszy, bo to po prostu jest na pewno za ciche. I w ogóle często to w pociągu, gdyby z tego korzystać, to trzeba by było używać tych zatyczek, bo jest jednak głośno, nie dalej. No dzisiaj też jechaliśmy, to po prostu bez jakichś zatyczek albo słuchawek z tym aktywnym, tym ANC. Wygłuszaniem to nie da rady po prostu, bo jest głośno od pociągu, głośno od pasażerów, głośno od wszystkiego. Także to się poniekąd do tego nie sprawdza, ale z takich nietypowych zastosowań to właśnie Kamila korzysta z tego na ściance wspinaczkowej, ponieważ zawsze to był dla niej problem, żeby ktoś krzyczał z dołu, ona tego nie słyszała, tam się różne rzeczy działy, a teraz po prostu połączenie Bluetooth, słuchaweczki Open Move i nie ma problemu, prosto do ucha otrzymuję instrukcję, a raczej w drugą stronę to chyba ten kontakt nie jest taki istotny, ważne jest, żeby otrzymać te instrukcje. Także tak bym to podsumował, że to jest bardzo fajny produkt, ale nie ma co przepłacać na te Open Runy czy Open Runy Pro. Chyba, że no jest kwestia właśnie tego, że będzie bardzo niewygodne to, że, no, że one mają jeden rozstaw, długość tego z tyłu, tego pałąka, te Open Move, ale generalnie to super. No i przede wszystkim, co myślę, warto podkreślić, to, że one się świetnie trzymają, tak, że one nigdy w życiu ci nie spadną. Po prostu nie ma takiej opcji, żeby spadły te słuchawki. No dzisiaj to jestem słuchaczem Neverending Story. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam nagrać. Aplikacja Allegro. Odkryłem ostatnio, że aplikacja Allegro ma swoją wersję na zegarek. I to jest o tyle fajne, że o ile InPost nie ma, to Allegro ma. I w momencie, kiedy mamy paczkę do odebrania, to można sobie spokojnie z zegarkiem pójść, pokazać kod QR i tę paczkę odebrać łatwo w paczkomacie. My akurat mieszkamy koło paczkomatu, który nie ma zdalnego odbioru, więc QR to jest jedyna opcja. I właśnie zastanawiałem się, czy jest coś takiego, żeby zegarkiem to odebrać. Jest, jeśli paczka jest przez Allegro kupowana.
3: Send przycisk.
0: I tyle wiadomości od Wojtka.
1: W takim razie przystępujemy do kolejnego newsa. I tak się zastanawiam, że może teraz twój news, Michale, bo potem będzie i tak Piotrka maraton. Więc o tańcu z audiodeskrypcją. Może.
0: Jasne, to ja sobie tylko. To ja sobie tylko otworzę, bo to będzie news, który mam właściwie do odczytania z naszej strony, ze strony fir.org.pl. I to taka ciekawa informacja, myślę, że przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa. I ten artykuł brzmi następująco. Wielką dumą i satysfakcją napawają nas chwile, gdy uczestnicy projektów idą dalej i rozwijają swoje pasje, których zalążek narodził się właśnie w projekcie. Tak było w przypadku jednej z uczestniczek naszego projektu Inkubator Dostępności, pani Katarzyny. Testowała ona innowacje Zmysły w Ruchu, model choreografii dla osób niewidomych. Pani Katarzyna nie spoczęła jednak na laurach. Jej wielka pasja i zaangażowanie zaowocowały współpracą ze Starym Teatrem w Krakowie. A co z tej współpracy wynikło? Zobaczcie sami. 24 listopada o godzinie 18 na dużej scenie Teatru Wielkiego w Krakowie zagrany zostanie spektakl zatytułowany Boa. Jest to pierwszy w historii Starego Teatru spektakl taneczny i jedna z pierwszych w Polsce audiodeskrypcja tańca. Boa to pierwszy spektakl choreograficzny w historii Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Jego głównym tematem i obszarem ruchowej eksploracji jest pożądanie, rodzaje jego manifestacji, ucieleśniania i performowania. W Boa choreograf Paweł Sakowicz zastanawia się nad tym, jakimi drogami pożądanie cyrkuluje w ciele. Jak realizuje się poprzez przestrzenną orientację ciał, jak bywa zapośredniczane przez kulturę popularną, dyskursy, technologie oraz jakie są tego ucieleśnione konsekwencje. Przemierzając trajektorię pożądania, Boa skupia się przede wszystkim na dwóch częściach ciała, biodrach oraz oczach, które by dotykać nie potrzebują zmysłu dotyku. Sakowicz sięga po filmowe narzędzia budowania relacji, organizowania obrazu i internalizowania cudzego spojrzenia, choć na scenie nie ma żadnej kamery. Ciała stają się tu nośnikami śladów ukradzionych choreografii i skrawków ognistych telenowelowych fabuł. Aktorki i aktorzy praktykują uwikłane w kulturowe stereotypy tańce społeczne południa, uwodzą nieistniejącą kamerę, istniejącą publiczność i siebie nawzajem. Cena biletu to 30 zł, czas trwania spektaklu około 75 minut. Uwaga, w spektaklu wykorzystane są światła stroboskopowe oraz głośna muzyka. I tutaj też link do informacji dodatkowych, natomiast to nie jedyna aktywność stowarzyszona z tym spektaklem, bo również 24 listopada, ale nieco wcześniej, bo o godzinie 16.30 w sali Modrzejewskiej, znajdującej się tuż obok dużej sceny, odbędą się warsztaty wprowadzające w spektakl, pozwalające na doświadczenie na własnym ciele ruchu wykonywanego przez aktorów. Czas trwania warsztatów to około 75 minut. A jutro, bo 24 to jest piątek, natomiast jutro, czyli w czwartek o godzinie 17 i to będzie do 20 w sali Modrzejewskiej odbędą się warsztaty teatralne Usłyszeć taniec, audiodeskrypcja spektakli tanecznych i tłumaczenie międzyzmysłowe. Warsztaty będą dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. I to tyle, jeżeli chodzi o te wydarzenia, więc jeżeli ktoś jest z Krakowa, interesuje go właśnie taka sztuka, interesuje go taniec, a może chce posłuchać, jak można ten taniec opisywać, to myślę, że rzeczywiście warto się wybrać na któreś z tych wydarzeń stowarzyszonych ze spektaklem BOA, bądź też na sam spektakl BOA.
1: I teraz już w zasadzie zostaną same newsy od Piotrka. Jak już... ta sztuczna inteligencja gdzieś tam się u nas przewija, to niech się poprzewija jeszcze chwilkę, bo Orcam, no urządzenie znane, o którym chyba nawet jest jakiś podcast, zdaje się, na TVR podcaście.
0: Tak jest.
1: Czyli urządzenie, które wygląda mniej więcej tak, że mamy taką malutką kamerkę, która jest podłączona do takiego większego urządzenia, który zawiera jakiś tam procesor do przetwarzania obrazu i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest czytane przez słuchawki, co tam widzi. Do tej pory to było OCR. No do tej pory, bo teraz tam jakaś sztuczna inteligencja się pojawia właśnie.
4: No właśnie, ile w tym sztucznej inteligencji, a ile w tym marketingu, to też do końca nie wiem. Natomiast właśnie pojawiła się nowa generacja urządzenia Orcam Read. To jest troszeczkę inne urządzenie od tego, co było demonstrowane w Tyflo Podcastie, bo to był w Tyflo Podcastie demonstrowane bodajże urządzenie MyEye, które przyczepia się właśnie do jakichś okularów, tą kamerkę, powiedzmy ten moduł. A to jest urządzenie, które możemy albo jakoś trzymać w ręku chyba, albo zamontować na stojaku, który tam też z tym urządzeniem przychodzi, które nam pomoże w czytaniu. I ja na początku, jak to przeczytałem, no to stwierdziłem, że to może być bardziej urządzenie dla osób słabo widzących, ale chyba nie do końca, bo ono samo w sobie nie ma ekranu, bo to jest urządzenie naprawdę bardzo małe. Tutaj w notce prasowej producent dosłownie mówi, że to urządzenie wygląda, jest takiej wielkości jak batonik Twix. No myślę, że większość z was widziała takie batoniki, więc to już daje jakieś wyobrażenie, jakiej wielkości to mamy to urządzenie. To jest jego trzecia generacja. No i generalnie o co w tym chodzi? No chodzi o to, że właśnie możemy sobie jakiś dokument, bo ono też ma kamerkę, możemy sobie jakiś dokument z nim zeskanować, a później odczytywać w ponad 17 albo 20 językach, no bo tutaj na tej notce prasowej jest napisane 17, na stronie produktu 20, więc no kilkanaście języków jest. No i właśnie możemy ten tekst odczytywać, możemy tym urządzeniem sterować albo gestami, albo poleceniami głosowymi, albo tam są dwa przyciski, które też pozwalają nam po tym tekście nawigować. No i co to urządzenie potrafi? No oczywiście może nam ten tekst odczytywać. Mamy też, co ciekawe, no właśnie tutaj możemy czytać te teksty. Mamy tak zwaną funkcję inteligentnego czytania i to nam pozwala chyba właśnie poleceniami głosowymi poprosić, żeby urządzenie nam konkretne słowo jakieś znalazło i od tego słowa zaczęło czytać. Mamy też zintegrowany czytnik kodów kreskowych, który pozwoli nam zidentyfikować różne produkty. Jakiej bazy to korzysta? Nie wiem, nie jest to niestety nigdzie napisane. I mamy też lupę nowej generacji, jak to zostało nazwane. No, jak tu można zrobić lupę na urządzeniu wielkości Twixa? No, można to zrobić w ten sposób, że urządzenie ma Wi-Fi i ma aplikację, z którą się może łączyć. Też można się do niego zalogować przez internet. No i po prostu naszym ekranem do tej lupy jest dowolne właśnie urządzenie z dostępem do internetu, czyli to może być nasz smartfon, to może być jakiś tablet, to może być jakiś laptop lub komputer stacjonarny, nawet może telewizor w sumie z jeszcze większym ekranem, no i wtedy możemy sobie dowolne takie urządzenie połączyć. To jest właśnie napisane, to jest lupa działająca na podstawie przeglądarki, no czyli pewnie jeśli coś może się z tym urządzeniem połączyć po Wi-Fi, no to pewnie można je w ten sposób wykorzystać, więc w ten sposób łączymy się z tym urządzeniem. No i wtedy możemy sobie jakiś tekst zeskanować, a później go powiększać, poruszać się po nim, czyli pewnie też tam jest jakiś interfejs, że po tym jak sobie przejedziemy jakąś stronę tym urządzeniem, czy ono nawet może całą gdzieś stronę wychwyci właściwie, no to będziemy mogli później sobie jakieś pojedyncze elementy później na naszym urządzeniu, komputerze czy smartfonie powiększać. No właśnie, mamy tutaj ten stojak, o którym wspominałem, więc można sobie to urządzenie na tym stojaku oprzeć, no i później sterować je gestami lub poleceniami głosowymi. ten stojak jest malutki, można go złożyć, no i on wtedy jest, można go łatwo przenosić. No i w końcu dochodzimy do tych funkcji AI, no bo jak to trzecia generacja urządzenia, a wszyscy dodają różne właśnie funkcje AI, no to czemu nie miało być tak samo w przypadku Orkama? No i taki interaktywny asystent AI został dodany. Co nam on da? Na początek będziemy mieli opcję podsumowywania tekstu, no czyli możemy po prostu poprosić, żeby ten tekst, który nam został zeskanowany, po prostu streszczony. Możemy poprosić o kilka zdań, czy takie dłuższe podsumowanie. Też niedługo ma się pojawić funkcja tłumaczenia. Jeśli chodzi jeszcze o to podsumowanie, to tam na stronie produktu pisze, że na razie niestety to jest dostępne tylko w języku angielskim. No przypuszczam, że tłumaczenie już będzie szerzej dostępne. No i na koniec tutaj właśnie jest podkreślone to wszystko, co wymieniłem wcześniej, że to dzięki temu są bardzo fajnie wyczuwalne przyciski, no i można nim sterować na wiele sposobów, więc dzięki temu urządzenie powinno być dostępne dla wszystkich. Te funkcje AI nie działają na urządzeniu, one już wymagają dostępu do internetu, więc tutaj musimy połączyć je z czymś, co taki dostęp ma, czyli no pewnie tak samo jak to było z tym podstawowym Orkamem, tym MyEye, tam też trzeba było połączyć się z smartfonem i tam z poziomu aplikacji można było połączyć po prostu jakieś aktualizacje i różne rzeczy tego typu z internetu zrobić. To urządzenie, no jak się można spodziewać, nie jest tanie, no bo w Stanach kosztuje ponad $2,700, czyli na dzisiaj, nie licząc podatków VAT i innych tego typu rzeczy, to jest no prawie 11 000 zł, czyli jakby wliczyć VAT i te wszystkie inne rzeczy, no to pewnie po 12-13 000 cena by podeszła, jak nie więcej. No czy to jest warte tej ceny? No każdy będzie musiał się zastanowić. Też zastanawiam się do końca, dla kogo właściwie to urządzenie jest kierowane. Czy bardziej pod osoby niewidome, czy słabowidzące. Natomiast tutaj jak widać, firma Orkam cały czas jak najbardziej jest i jak najbardziej próbują jakieś nowe rzeczy na rynek wypuszczać.
0: Tymczasem zaglądam do komentarzy. Tu prośba od Maćka. Gdzie teraz znajdę ten dodatek AI Content Describer? Piotrze, zarzucisz adresem. No to widzę, że jest na GitHubie. To...
4: Tak.
0: Może podajmy przynajmniej repozytorium tego użytkownika.
4: Jasne. To jest github.com/charter-tem/AI_content_describer. I to jest tam.
0: Tak jest. Kolejne pytanie, tym razem od Mateusza. Witajcie, macie może pomysł, dlaczego nie działa skrót odpowiadający za wejście do zasobnika systemowego Insert plus F11. Stało mi się to z dnia na dzień. Używam laptopa z Windowsem 11 i JOSa 2022. No,
4: z tym zasobnikiem to były różne przewroty. Kto wie, czy po jakiejś aktualizacji Windowsa ten zasobnik się jakoś nie zmienił, bo tam niektóre ikonki były poukrywane. No i teraz pytanie, czy po prostu w JOSie 2022 to się jeszcze będzie dało ogarnąć? No właśnie to pierwsza rzecz, której bym spróbował, zaktualizować sobie JOSa, jeśli
0: dokładnie
4: to jest możliwe.
0: Dokładnie.
4: No jeśli to nie pomoże, no to niestety może JOS 2023 albo 2024.
0: Tak, wydaje mi się, że właśnie aktualizacja to tu niestety będzie opcją jedyną na rozwiązanie tego problemu. No i pamiętaj, Mateuszu, pewnie to wiesz, ale na wszelki wypadek powiem, że do zasobnika systemowego no też można dostać się za pomocą skrótu Windows B. To nie jest mniej wygodna opcja oczywiście niż Insert F11.
4: No, zwłaszcza w 11, gdzie tak, niestety te ikonki są poukrywane i nie da się włączyć tak, żeby wszystkie ikonki były zawsze widoczne.
0: Dokładnie, ale to jest zawsze jakieś obejście tego problemu, więc jeżeli nie aktualizacja JOSa na przykład, no to być może właśnie to. Swoją drogą to to będzie coraz większy problem, tak mam wrażenie, właśnie no, przede wszystkim dla użytkowników tych, dla użytkowników płatnych rozwiązań, właśnie takich jak JOS, nadganianie tych systemów, bo kiedyś to było tak, że jak mieliśmy jakiegoś tam powiedzmy JOS-a i Windowsa, dajmy na to, nie wiem, XP, 7, nawet jeszcze 8, 8.1, to no po prostu to albo działało, albo nie i generalnie te zmiany nie były aż tak istotne, a tu czasem w systemach no potrafią się zadziać takie rzeczy, które pozbawiają nas pewnych funkcji, bo te systemy się tak aktualizują dość mocno i często średnio mamy na to wpływ, żeby te aktualizacje wstrzymać. No można coś tam próbować, ale prędzej czy później to po prostu ta aktualizacja i tak nas dopadnie. Mnie już się system co chwilę pyta, czy ja bym aby 11 nie chciał sobie zainstalować na komputerze. No na razie bym nie chciał, ale pewnie za jakiś czas trzeba to będzie tak czy inaczej uczynić. Kolejna informacja to jest i kolejny komentarz od Pawła Masarczyka, który dziś nas słucha, dziś jest na odbiorze. Co do zadawania pytań we wtyczce AI Image Describer, to autor dodatków poświęconemu mu wątku na forum Audio Games napisał, że chwilowo implementacja tej funkcji obarczona jest ograniczeniami API do rozpoznawania obrazów. Zdaje się, że w tym trybie czat nie pamięta poprzednio wysłanych zapytań, więc nie jest w stanie powołać się na kontekst, co było przed chwilą. Co prawda można by to obejść, wysyłając wraz z każdym pytaniem całą historię zapytań, ale to z kolei zwiększałoby koszty po naszej stronie. No i to tyle, jeżeli chodzi o komentarze na ten moment.
1: No ale to zdecydowanie nie tyle, jeżeli chodzi o newsy, bo nawet jeszcze w tych rowiesiach tych newsów kilka zostało. Jak już jesteśmy przy sztucznych inteligencjach i to takich sztucznych inteligencjach, które się w jakiś sposób na siebie zakłada, no to headset z rozszerzonej rzeczywistości, tym razem dla słowidzących dedykowany.
4: Dokładnie, to urządzenie przychodzi do nas z firmy, która, i tutaj pewnie pokręcę jak się to czyta, bo to się pisze OCU TRX, więc to może być równie dobrze OCU TREX albo OCU TRAX, czy może coś innego. Mniej więcej to jest taki startup ze Stanów Zjednoczonych. Urządzenie nazywa się OcuLens i ma właśnie zastosowanie być takim headsetem rozszerzonej rzeczywistości dla osób słabowidzących głównie. Dlaczego to urządzenie powstało? No dlatego, że ojciec założyciela tej firmy przez długi czas rozwijał swój biznes, który gdzieś właśnie zajmował się dystrybucją oprogramowania, no natomiast z czasem po prostu zaczął po prostu tracić wzrok. Było to spowodowane zaawansowanym zwyrodnieniem bramki żółtej. No to jest dosyć częsta choroba, która niestety właśnie zabiera wzrok, zwłaszcza właśnie osób starszych po 60 roku, ale nie tylko. I to jest taka choroba, która no, najpierw ten wzrok gdzieś tracimy na centrum. Mamy gdzieś jeszcze widok na po tych peryferiach tak zwanych, ale no właśnie centralnie z tym jest gorzej. No i problem właśnie jest taki, że współczesne właśnie headsety do rozszerzonej rzeczywistości nie są tego przyzwyczajone, no bo one generalnie pokazują nam świat, ale też coś na ten obraz jeszcze wyświetlają. No ale te kamerki, które właśnie mają to zadanie, nie mają bardzo szerokiego obiektywu. No i przez to właśnie jak ktoś ma problemy ze wzrokiem, no to ciężko się im z takich headsetów korzysta. No i właśnie stąd urodził się pomysł na ten headset OcuLens, który ma bardzo szeroki kąt widzenia, dzięki czemu nie dość, że po prostu pozwala na uruchamianie różnych właśnie aplikacji na rozszerzoną rzeczywistość, to też przy okazji ma jakieś oprogramowanie, które pozwala nam to widzenie po prostu korygować. Po prostu te kamery będą pomagać nam zobaczyć te rzeczy, których normalnie przez naszą wadę wzroku byśmy po prostu nie mogli zauważyć. Więc to jest bardzo fajny pomysł. No mniej fajne jest to, ile to urządzenie na przykład będzie kosztować. No to jest dosyć mocne urządzenie. To jest headset taki bardziej mobilny na bazie procesora Snapdragon XR2, czyli taki właśnie procesor do tego typu zastosowań. W wczesnym roku 2024 będzie już tak zwany SDK dostępne, więc trzecie firmy będą mogły różne aplikacje na ten headset pisać. Natomiast właśnie to urządzenie będzie można sobie kupić. Na razie tutaj jest mowa o Stanach Zjednoczonych. I tutaj, żeby nie pokręcić, to urządzenie no, będzie kosztować jedyne $6000, niestety, więc to nie mało, cena dosyć wysoka. No jeśli ktoś jest gdzieś tam w Stanach ubezpieczony, no to ubezpieczenie może pokryć $1800 z tego, no bo to jest też po części sprzęt korekcyjny, który nam gdzieś pomoże z tym wzrokiem. No, natomiast fajnie, że takie rzeczy powstają. Miejmy nadzieję, że gdzieś kamery w takich bardziej popularnych headsetach, no bo przecież trochę tego sprzętu powstaje, też będzie z czasem się poprawiać na tyle, że tego typu rozwiązania będą mogły być tworzone na takie urządzenia, które, no, umówmy się, aż tyle nie kosztują. No, natomiast fajnie, że też dla osób, które jednak te resztki wzroku mają i chcą z nich korzystać, jednocześnie też nie męczyć oczu swoich, no ale chciałyby gdzieś właśnie korzystać z tych nowych technologii, a no jednak coraz więcej tego typu rozwiązań na rozszerzoną rzeczywistość powstaje, że będą mogły no właśnie na przykład z tego typu urządzeń jakoś korzystać.
1: O, już chyba jestem. Chyba już mnie słychać?
0: Jesteś.
1: Tylko coś nie mogę znaleźć naszych newsów. Co tu się u mnie?
4: Drobne newsy jeszcze będą, które gdzieś nam uciekły.
1: Tak, rzeczywiście.
4: Drobne newsy. No i tutaj w drobnych newsach zaczniemy od tego, że mi się telefon rozkładał, przepraszam. Od tego, że zostało wydane nowe oprogramowanie dla nowych monitorów brajlowskich od Humanware. To jest zarówno Brilliant BIX oraz Mantis Q40, które jak najbardziej są w Polsce sprzedawane. I co się w tych nowych wersjach zostało dodane? No, dla użytkowników Brilliantów BX, które też mają głośnik, zostało dodane więcej głosów TTS, no bo one wsparcie dla mowy już jakieś miały, to są bodajże głosy a cappella, natomiast nie dało się łatwo ściągać takich głosów, jakbyśmy chcieli dla języków, które może chcemy mieć właśnie kilka języków zainstalowanych. No to podobnie jak w przypadku Victora Stream, teraz możemy sobie niezależnie od tego, jaki język mamy, po prostu dowolne głosy ściągnąć, tam zresztą też nie wiem, czy wcześniej była polska synteza na tych urządzeniach obsługiwana, czy nie, natomiast tu jest napisane, że po aktualizacji oprogramowania, zgodnie z wersją językową, którą mamy wybrane, urządzenie nam automatycznie ściągnie odpowiedni głos, ale też będziemy mogli sobie wejść w ustawieniach i ściągnąć dodatkowe głosy. I tutaj zarówno mowa o w innych językach, gdzie mamy kilka głosów, no to można każdy z tych głosów wybrać, no a dla innych języków będzie można sobie po prostu ściągnąć. Maksymalnie mogą być dwa głosy, więc możemy sobie na przykład dwa różne języki wybrać i mieć zainstalowane, no i w ten sposób sobie różne pliki tekstowe czy książki DAISY czytać. A propos książek DAISY, zostało dodanych kilka nowych bibliotek, m.in. Bard i też kilka usług DAISY Online. Tutaj nie ma niestety polskiego DZDN-u. Nie wiem, czy on po prostu już wcześniej był dostępny, czy po prostu jeszcze nie jest. No i niestety na razie jeszcze nie został dodany. Jeśli tak jest, no to miejmy nadzieję, że też gdzieś do tego nowego Brillianta będzie dodany. Niestety też nie skorzystają z tego użytkownicy linii jak Mantis, no bo Mantisy po prostu nie mają głośnika, to znaczy mają, ale on tylko może z siebie różne piski wydawać, więc tam nie ma takiego typowego wyjścia dźwięku, tam też nie ma gniazda słuchawkowego, więc one po prostu żadnych książek audio ani syntezy na tym swoim głośniczku nie mogą po prostu odtwarzać. Natomiast co co Mantis dostał w tej nowej wersji, to tak zwana funkcja lepkich klawiszy. Coś, co może znacie z Windowsa, kiedy nacisnęliście klawisz Shift kilka razy, może tylko, że chcieliście mowę wyciszyć albo w coś graliście, no i zaczął wam taki komunikat wyskakiwać, to wiecie, o co chodzi. To jest funkcja ułatwień dostępu, która no, powoduje, że klawisze są lepkie, że się zatrzymują. Powiedzmy, jeśli chcemy nacisnąć jakiś dłuższy skrót, nie wiem, Ctrl, Shift, Alt i jakąś literę, no to normalnie musimy te wszystkie klawisze nacisnąć naraz. Z tą funkcją po prostu możemy je nacisnąć po kolei. Ctrl, Shift, Alt i dopiero jakąś literę i wtedy ten skrót naciśniemy. To no, ułatwia korzystanie z urządzeń dla osób, które z jakiegoś powodu nie mogą tylu klawiszy naraz używać. No i teraz właśnie Mantis taką funkcję dostał. Ona działa bardzo podobnie do tego, jak działa na przykład w Windowsie, czy na Macu lub na iPhone'ie zresztą, bo te systemy też takie funkcje mają. Pierwsze naciśnięcie jakiegoś klawiszu po prostu go zacznie trzymać. Jeśli naciśniemy go drugi raz, no to on zostanie zablokowany, a trzecie naciśnięcie po prostu go puści. To też będzie informowane dźwiękiem, no i to obsługuje klawisze Ctrl, Alt, Shift i FN, więc te wszystkie właśnie modyfikatory, które na tym urządzeniu są. Można to sobie właśnie włączyć tym skrótem naciśnięcia Shifta 5 razy, no i też można to zrobić z menu. No i to jest właściwie wszystko, co zostało dodane. Tutaj jeszcze są poprawki błędów i został naprawiony problem z iOS-em w otwieraniu menu i filtrowanie niektórych plików z iOS-a. Nie wiem, czy to nie chodzi o te pliki, które na przykład Mac lubi też zostawiać. Może o to tutaj chodzi, jak mamy kartę pamięci włożoną. No, tych plików już nie powinno widać być. Następnie zostajemy przy tematach HumanWare, bo HumanWare ogłosił ciekawą nowość, a mianowicie nawiązał współpracę z firmą TuneIn, czyli no właśnie TuneIn Radio, aplikacja, którą możecie kojarzyć, to jest taki właśnie katalog radiowy, z którego między innymi korzystają wszystkie inteligentne głośniki, czy to jest Alexa, czy to jest Google, czy to jest coś innego, chyba nawet Siri w iPhone'ach w sumie, więc trochę tych urządzeń korzysta z tego katalogu, no i teraz właśnie też będzie korzystał z nich Victor Leader Steam najnowszej trzeciej generacji, który wcześniej miał dostęp do katalogu iTunes i w sumie nie wiem, czy cały czas to też będzie dostępne, jakby ktoś nie chciał. Natomiast do tego też dołączył właśnie katalog TuneIn Radio do tego stopnia, że TuneIn to też nie jest właśnie tylko radio, gdzie zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest oferowany pakiet premium, który to nam daje dostęp też do rzeczy takich jak podcast, słuchanie radia właśnie bez reklam, bo tam jeśli otwieracie jakieś stacje w TuneIn, to czasami można przed nimi, chyba zwłaszcza właśnie za granicą, jakieś reklamy słyszeć, chociaż w Polsce też mi się zdarzyło parę razy. No to jeśli mamy ten pakiet wykupiony, no to tych reklam nie ma. No i właśnie są podcasty i...
0: W Stanach przede wszystkim też te transmisje sportowe, tak.
4: Właśnie
0: tak.
4: Chciałem do tego przejść. Jest baseball, futbol amerykański, hokej pewnie też, no trochę tego sportu tam jest. I wiem, że jak ta informacja się pojawiła, ludzie się zastanawiali, czy to będzie dostępne. Tak, właśnie o to w tym chodzi, że będziemy mogli sobie, jeśli mamy ten pakiet TuneIn Premium wykupiony, będzie można na Wiktorze się do naszego konta zalogować, no i wtedy będziemy mieli dostęp do wszystkich tych transmisji właśnie łącznie z tym sportem. Więc to taka informacja, która na pewno ucieszy osoby, które gdzieś korzystają właśnie, zwłaszcza w Stanach z tego katalogu, a może ktoś, może są tutaj wśród słuchaczy, jacyś fani sportów amerykańskich na przykład, którzy gdzieś z VPN-a korzystają, żeby sobie to wykupić, no to będzie można sobie z nowego Wiktora też tego słuchać. A propos rozrywki, no to teraz chwilkę porozmawiamy o grach, a konkretnie o jednej grze, The Last of Us. Tym razem to jest druga część, no bo ostatnio jak rozmawialiśmy o The Last of Us, no to mówiliśmy o tym, że pojawił się remaster części pierwszej, która wyszła 10 lat temu. Ona niedawno została odświeżona, właściwie przepisana od nowa. Najpierw na PlayStation 5, później też na komputerze, no i co za tym idzie, przez to, że powstała w nowym silniku, no to dostała właśnie udźwiękowienie. To była też chyba pierwsza taka gra duża, która dostała również audiodeskrypcję. No a teraz przyszła kolej na część drugą. Część druga, która w sumie no, ukazała się niedawno, bo niecałe 4 lata temu, więc tutaj społeczność jest podzielona, czy był sens zrobić remaster tej gry tak szybko. No ale jeśli pamiętacie, właśnie jak ta gra się pokazała, to była właśnie taka pierwsza duża gra dla widzących, która miała tak rozbudowaną dostępność. Tu pamiętam nawet Tomek Tworek był gościem w Tyfloprzeglądzie, czekał na premierę tej gry. No to było całkiem niedawno. No ale to była właśnie gra na konsolę PS4. Teraz pojawiła się oczywiście nowa konsola. No i firma Sony, zarówno właśnie z właściwie producentem tej gry, czyli Naughty Dog, stwierdzili, że dobrze byłoby zrobić remaster, odświeżyć grafikę tej gry. No i to zrobiono. Właśnie to będzie na razie dostępne na konsoli PS5. Może za jakiś czas też się pojawi na komputerze. Jeśli tak, no to pewnie za rok, może mniej. Tutaj myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że pierwsza część już się tak pojawiła. No i czego się możemy spodziewać? No przez to, że gra jest dostosowana do tej najnowszej konsoli, no to będzie wykorzystywała wszystkie jej funkcje, między innymi to jest bardzo fajnie zrobiony dźwięk binauralny, to jest obsługa zaawansowanej haptyki na kontrolerze i tak zwanych adaptywnych spustów, które nam mogą dawać opór, na przykład kiedy strzelamy z łuku lub jeśli używamy jakiejś broni automatycznej, to te spusty będą nam dosłownie gdzieś pod palcem podskakiwać, one mogą nam właśnie taką informację zwrotną gdzieś w ten sposób dawać. No i oczywiście będzie dostępność, tak jak to było w oryginalne i ta dostępność będzie jeszcze poprawiona, no bo tutaj było powiedziane, że tak jak właśnie do remasteru, do remake'u właściwie pierwszej części została dodana audiodeskrypcja, no to do tej drugiej części ta audiodeskrypcja też przy okazji tego remasteru trafi, więc tutaj Brandon Cole też potwierdził, że miał okazję też tą grę testować, gdzieś konsultował jej rozwój, więc tutaj spokojnie to będzie wszystko fajnie dostępne. Jeszcze jest dodany taki fajny tryb dodatkowy, no return tak zwany, w którym kiedy przejdziemy grę, będziemy mogli sobie wejść do takiego trybu, który będzie działał w takim stylu roguelike, czyli no, jak ktoś grał w na przykład Slay the Spire, to wie o co chodzi. Będziemy mogli sobie wybierać różne ścieżki, które nam będą stopniowo dawać coraz trudniejsze wyzwania. Tutaj głównie twórcy piszą o tym, że będziemy musieli coraz trudniejszych przeciwników pokonywać. No i pewnie będziemy później zdobywać różne zasoby, no ale jeśli zginiemy, no to po prostu to jest koniec gry, będziemy musieli sobie ten tryb rozpocząć od nowa. Tam też będą różne postacie, które będziemy mogli odblokować i w ten sposób się sobie grać. To fajnie, bo ta gra generalnie była skupiona na fabule. Tam no wiadomo, było dużo sytuacji, gdzie musieliśmy walczyć, właśnie gdzieś szukać różnych przedmiotów i właśnie różne rzeczy konstruować, natomiast no główny nacisk w tej serii był na fabule, no tutaj dodano taki tryb właśnie, kiedy tą fabułę skończyliśmy, ale chcielibyśmy jeszcze właśnie sobie postrzelać na przykład do zombie, no bo generalnie o to w tej grze chodzi, no to będziemy mogli sobie w ten sposób to zrobić. No i na koniec jeszcze powiem, gra ukaże się w styczniu i dla tych, którzy już sobie ją zakupili wcześniej na konsolę PS4, będzie ją można kupić po prostu za jako upgrade za $10, co w sumie no fajnie, że tak zostało to zrobione. Teraz mamy czarny piątek, więc chyba przypuszczam, że ta gra jest na promocji, więc jeśli ktoś ma konsolę PS5, a jeszcze nie grał, to warto sobie tą grę kupić i po prostu w styczniu wtedy ten upgrade sobie dokupić, bo przypuszczam, że po prostu wyjdzie dużo taniej. I na koniec jeszcze dwie rzeczy w tej sekcji. Najpierw Clubhouse, który jak wiecie ostatnio został przebudowany od zera z naciskiem bardziej na prywatne rozmowy niż takie publiczne pokoje. Natomiast przy okazji tego niestety bardzo się popsuła dostępność tej aplikacji do tego stopnia, że tam VoiceOver widział tam chyba 20% rzeczy, które powinien widzieć i to tam były naprawdę ważne rzeczy, które były niewidoczne. Z początku firma nie odpowiadała na prośby osób niewidomych, które no, były bardzo niezadowolone. Natomiast na ostatnim tak zwanym spotkaniu, bo czasami producenci takie spotkania organizowali, przeprosili, powiedzieli, że wiedzą, że tutaj no, dali ciała i to mocno. No ale obiecują poprawki. Tyle wiemy na razie. Jeśli korzystacie z tej aplikacji albo korzystaliście, no i nie mogliście z niej korzystać, no to warto obserwować App Store'a, czy czy sklep Play, w sumie nie wiem jak na Androidzie z dostępnością tej aplikacji, wiem, że na iOSie się popsuło dużo. No jak korzystacie, to za jakiś czas może ukaże się aktualizacja, która tą sytuację poprawi. I na koniec taka fajna stronka, na której możemy znaleźć schematy dźwiękowe do różnych aplikacji. To są aplikacje takie jak NVDA, Quinter, TV Blue, Twistcake i nawet system operacyjny Windows. Tych schematów do niektórych tych aplikacji jest dużo. Tak na przykład do Twistcake'a, no to mamy tych paczek 54, one są podzielone na różne serwisy, bo akurat tak w Twistcake'u to jest zrobione. No Macedonia na przykład to jest najwięcej, bez ich 15, do Telegrama też jest 17 motywów, więc jeśli ktoś chce sobie dźwięki pozmieniać, no to można sobie tutaj rozejrzeć się, bo tutaj są różne dźwięki wzorowane na różnych aplikacjach, zarówno innych gdzieś klientach do Macedona czy Twittera, jak i grach, na przykład Mario coś widziałem było, więc no jak ktoś sobie lubi grzebać, zmieniać dźwięki, no to warto zajrzeć, link będzie w komentarzu, ale jeśli ktoś chce sobie podejrzeć teraz, no to można wejść na stronę spc

0: się jakieś, powiedzmy, pojedyncze słowa, powiedzmy kilka słów wklejamy do Excela i w jednym z tych słów jest ukreskowane i idąc strzałką w prawo po znakach, po tym, że słowie z tym ukreskowanym, na przykład zamiast spacja mówi wam space, albo jeżeli po tym będzie kropka, to mówi dot, przecinek, co ma, że zmienia wam się język na język angielski?
1: Ja szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałem.
0: Bo ja tutaj właśnie zaobserwowałem właśnie, że tak powiem tutaj w moim codziennym zajęciu, nazwijmy to w ten sposób, że jak wkleją na przykład jakąś tam nazwę czegoś, już nie będę tutaj streszczał czego, i jest na przykład, nie wiem, słowo góra, zakładając hipotetycznie, i po tym jest jakieś jeszcze inne słowo, to idąc strzałką w prawo, to wiadomo, G ukreskowane, RA, space. I mówi następne słowo i na przykład jeżeli trafimy gdzieś kropkę albo przecinek, to właśnie czyta coma, dot. I się zastanawiam właśnie, czy to jest coś w NVDA trzeba przestawić, ale ja bodajże nie mam ustawionej automatycznej zmiany języka chyba. I to zazwyczaj tylko się dzieje w Excelu.
1: Ja w tym momencie sprawdziłem, jak to wygląda u mnie. No i co ja ci mogę powiedzieć, Bartku? U mnie to się nie dzieje. Ja sobie jeszcze przełączę na eSpeak'a na przykład.
0: Na eSpeak'u bynajmniej u mnie, Michale, też to zauważyłem.
1: Tak, dobra. To teraz sobie jeszcze tylko muszę zmienić język na przykład na polski. I teraz powiedzmy wkleiłem to. No i nie występuje u mnie to. Jak rozumiem, sprawdzasz sobie to literka po literce, naciskając w komórce F2.
0: Tak.
1: No to nie, to ja nie potwierdzam.
0: Nie wiem, czy to tylko ma miejsce w Windowsie 11?
1: Wiesz co, dziwne byłoby to, gdyby to zależało od systemu. No, ciężko mi tu znaleźć jakiś powód, dlaczego
0: bo
1: się tak dzieje u ciebie.
0: Aktualną wersję NVDA raczej posiadam, bo żadne tutaj powiadomienie o nowej wersji mi nie wyskoczyło. A gdyby nawet wyskoczyło, to oczywiście od razu tutaj instaluję, więc z wersją NVDA. A zresztą, sekundkę, wolę tutaj was nie kłamać, więc jeszcze szybciutko sprawdzę. Akurat właśnie laptopa mam odpalonego.
1: Ale Bartku, wejdę ci w słowo i powiem tak. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, czego rzeczywiście warto by było szukać, to w ustawieniach mowy te wszystkie kwestie zmiany języka, zmiany dialektu, no bo nic innego nie powinno za to odpowiadać.
0: No tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, praktycznie to tutaj, Michale, stuprocentowo mogę się z tobą zgodzić.
1: No właśnie.
0: Tylko że właśnie szukałem tego w ustawieniach i według tutaj mojej wiedzy, którą, miejmy nadzieję, posiadam, jest wszystko tak, jak być powinno.
1: Bartku, a czy ty nie masz dla Excela na przykład osobnego profilu ustawionego?
0: Możesz, Michale, rozszerzyć?
1: No chodzi mi o to, czy na przykład nie masz, bo ja tak mam. Dla Excela ustawiony osobny profil.
0: A chodzi o profil NVDA.
1: Tak,
0: nie, ja niczego
1: tak.
0: takiego sam nie stwarzałem.
1: Okej. No to poza tymi opcjami to nie mam pomysłu, co by to jeszcze mogło być.
0: I właśnie sprawdzam te aktualizacje i jest brak aktualizacji, czyli wersja NVDA jest jak najbardziej aktualna.
1: No nie wiem, czy ktoś z was ma jakiś pomysł, co można tu jeszcze sprawdzić oprócz tego języka?
2: A jaki tu jest problem?
1: Że po wklejeniu czegoś z ukreskowanym. Tak, to w momencie, kiedy Bartek porusza się strzałką po tych literkach w Excelu, to czyta space na przykład, zamiast spacji.
2: Okej, nie wiem, bardzo z kodowaniem. No język wklejanego tekstu chyba odpowiada językowi klawiatury, no ale tam jest raczej polska klawiatura, więc...
0: Tak, ja mam
2: właśnie.
0: Tylko ustawioną polską, mam rosyjską, ale to wiadomo, że tutaj jest zupełnie inny układ klawiatury.
1: No tak.
0: Ale żeby właśnie, Michale, jeszcze było śmiesznie, jak się cofniemy przed to słowo z ukreskowanym, to

0: Zaczyna czytać już normalnie, czyli spacja, gdzie tam jest jakikolwiek znak, przecinek, kropka, wykrzyknik. Wszystko działa normalnie, tylko to się właśnie dzieje po słowie z ukreskowanym.
1: Obawiam się, że nie pomożemy, Bartku, w takim... To jest bardzo specyficzny przypadek. Może ktoś się z nim zetknął, wiesz, może ktoś się z nim zetknął i coś skomentuje na przykład, albo napisze, albo zadzwoni, bo no ja się z tym nie zetknąłem, sprawdziłem przed momentem, ja takiego problemu nie mam.
0: Okej, to jakby była pierwsza sprawa i jeszcze druga, miejmy nadzieję, że raz, dwa, że tak powiem, tutaj załatwię i już znikam wam z anteny. Czy już ktoś z was próbował zastrzeżyć sobie PESEL?
1: Właśnie. Dobrze, że o tym mówisz, bo tu też takie małe uzupełnienie odnośnie tego zastrzegania PESEL-a. Na razie można zrobić to tylko przez stronę internetową. Nie da się tego zrobić
0: no
1: z aplikacji.
0: No właśnie, bo tak mówili tutaj w mediach, w telewizji,
1: tak,
0: w radiu.
1: Tak,
0: jak
1: i
0: się
1: my
0: słucha,
1: zresztą też mówiliśmy o tym i ja też zresztą o tym mówiłem, no bo taka informacja padła, że od 17 listopada będzie możliwe zastrzeganie numeru PESEL zarówno na stronie internetowej, jak i przez aplikację mObywatel. Niestety okazuje się, że coś poszło nie tak i można tylko przez stronę internetową to na razie zrobić. To ma być dostępne w najbliższym czasie.
0: Nie.
1: I to jak najbardziej, jeszcze tego nikt nie ma.
0: Ani w usługach nawet. Jeszcze tego, usługi miałem na myśli.
1: Bartku, i jeszcze tego nikt nie ma, to dopiero ma być dostępne.
0: Możliwe, że to pojawi się w najbliższej aktualizacji.
1: Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, że tak.
0: Chociaż twierdząc po tym, że to już można zrobić od 17 listopada, to wydaje mi się, że już w tym tygodniu taka aktualizacja,
1: Bartku,
0: się pojawić powinna.
1: Bo tak jak mówiłem, to można zrobić, ale przez stronę.
0: Tak, ale tutaj tylko
1: przez aplikację się nie da.
0: Aplikację. No nie. Właśnie na tą chwilę się jeszcze nie da.
1: Dokładnie.
0: No,
1: niestety.
0: No cóż, będziemy obserwować następne aktualizacje mObywatela i wtedy będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście ta usługa została wprowadzona. Chociaż na przykład zauważyłem, że niby wyborów już nie ma, ale pozycja wybory cały czas jest.
1: No cóż, to już tak na przyszłość.
0: No chyba, że już szykuję się na przyszły rok, kiedy będą wybory
1: samorządowe. Kolejne wybory, tak, kolejne wybory przecież przed nami, samorządowe i prezydenckie i w ogóle, i do parlamentu UE, i więc tych wyborów tam trochę jest przed nami.
0: Na tą chwilę nie powiem, co się stanie, jak wejdziemy w te opcje, bo że tak powiem, tego nie testowałem, bo akurat nie o to chodziło, prawda? Więc tylko tak tutaj napomknąłem, okej. W porządku, to na tą chwilę będzie wszystko. Ja spróbuję jeszcze coś zdziałać w przyszłym tygodniu, dam znaka, jak to się mówi.
1: Okej, to dzięki w takim razie za telefon.
0: Dzięki,
1: pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam was. Do usłyszenia. Hej.
1: Trzymaj się, do usłyszenia. To odbierzmy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem?
2: Witam, Sławek Pies mówi.
1: Cześć, Sławku.
2: Chciałem powiedzieć na temat słuchawek i Reapera, bo też mam aftershocki, ale powiem wam, że zredukowałem ich funkcję tylko do użycia w studiu w momencie, kiedy na przykład siedzi kilka osób i wszyscy słuchamy z głośników, a jednocześnie te osoby proszą mnie o na przykład ściszenie czegoś, podgłośnienie, czy tam dodanie jakiegoś rewerbu i tak dalej, tak? No więc muszę słyszeć te osoby, które ze mną siedzą i to, co z głośników płynie, więc wtedy rzeczywiście gadacza mam ustawionego na tych kostnych i to się sprawdza, natomiast to osobiście dla mnie, no niestety, no jako dla muzyka, to ten dźwięk jest fatalny z tych słuchawek, do tego zredukowałem je tylko do takiej potrzeby, ale potem się zainteresowałem słuchawkami na Bluetoothie, przy czym takimi słuchawkami, które są na jedno ucho, bo pomyślałem, że jeśli chodzi o nawigację i użycie ich w terenie, czy nawet do rozmowy, to może być coś, czym warto się zainteresować. I znalazłem takie słuchawki, słuchawkę, która, no bo to pewnie też i różne firmy robią, które te słuchawki wyglądają podobnie. Otóż o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby ta słuchawka nie wchodziła nam i nie zatykała kanału słuchowego, tak jak są te słuchawki dokanałowe, tylko to jest słuchawka, która ma taką na końcu jakby trąbeczkę, w taki dzióbek, i ten dzióbek ma otwór. I teraz jak my tą słuchawkę sobie założymy, tam jest takie zawiesie jak do okularów, no jak ktoś miał do czynienia z tymi słuchawkami pojedynczymi, to wie, o co chodzi, więc to zawiesie jest na ucho, a ta trąbka, ta gumowa, ta silikonowa, ona wchodzi nam do ucha, natomiast nie zatyka nam kanału, tylko ten dźwięk jakby transmituje z tej dziurki, z tego dzióbka, i ten dzióbek, tą trąbkę możemy sobie ustawiać, czy chcemy, żeby ona była do góry, czy na dół, czy do przodu, czy do tyłu, w zależności jak nam tam wygodnie. I teraz co ja zauważyłem, to jest świetne, bo nie blokuje nam to zupełnie obrazu akustycznego, który do nas dociera. I o to mi chodziło. Czyli z taką słuchawką rzeczywiście ten obraz, no ja wiem, mamy zniekształcony, ale to w kilku procentach praktycznie. W kilku procentach. I można spokojnie z tą słuchawką na uchu chodzić, korzystać z nawigacji, a jednocześnie no bardzo dobrze odbierać otoczenie. Jeśli chodzi o słuchawkę, którą warto się zainteresować, to jest taka polska firma Figar przez FEE Figar, i jedna z tych słuchawek jest rzeczywiście rewelacyjna, bo ona trzyma ponad 30 godzin, rozmów jest ponad 30 godzin, nie stand-by'u, ale ona ma, w odróżnieniu od innych słuchawek, które wyglądają tak, jakby się trzymało na uchu pendrive'a, prawda? I z przodu pendrive'a jest mikrofon, to tutaj z przodu tego pendrive'a wychodzi taka rureczka pod odpowiednim kątem, na końcu której jest maleńki mikrofonik. Także on się właściwie znajduje prawie przy kąciku ust. I teraz ja testowałem to z kolegą i powiem wam, że efekty są rewelacyjne, bo ona ma też redukcję hałasu, redukcję otoczenia, tam jest inny mikrofon, który za to odpowiada. I testowaliśmy to w różnych warunkach. On w Warszawie wychodził na ulicę, gdzie był bardzo duży ruch samochodów. Cały czas go słyszałem bez problemu. Albo na przykład odkręcał w domu prysznic, albo na przykład nachylał się nad zlewem w kuchni i miał odkręconą wodę na maksimum. I cały czas był słyszalny. I do tego stopnia, że czasami nawet miałem wątpliwości, czy ja go słyszę z słuchawki telefonu, czy ja go słyszę z tej słuchawki na ucho.
1: A no to rzeczywiście, to jest bardzo fajne rozwiązanie, o którym
2: bardzo
1: mówisz.
2: Bardzo polecam, ona nie jest wcale jak za takie pieniądze, bo ona kosztuje tam 200 parę złotych, ale no na razie nic lepszego w tej chwili nie ma. Oni naprawdę zrobili porządną robotę. Można się z nimi też kontaktować, tam jest telefony, można znaleźć, bardzo uprzejmi, mili ludzie, i nawet jeżeli coś z tą słuchawką jest nie tak, czy coś, można ją odesłać. Respektują wszelkie gwarancyjne naprawy, czy też jakieś sugestie i tak dalej. Także z tym mikrofonikiem właśnie, który lekko wystaje, to jest, ja wiem, 4 centymetry, ale to właśnie daje przewagę nad tymi innymi słuchawkami. No i przede wszystkim ta redukcja jest no świetnie zrobiona. No i to, że to nie zakłóca obrazu akustycznego, ponieważ właśnie w środku jest ta taka trąbeczka. Zresztą te trąbeczki
1: są... Z ciekawości, Sławku, ty do nas z tej słuchawki właśnie w tym momencie mówisz?
2: Nie, akurat teraz.
1: Aha,
2: nie.
1: Okej. Okay.
2: Akurat mówię teraz normalnie do telefonu, tylko mam na głośno mówiący ustawiony.
1: Jasne.
2: iPhone. I właśnie ta trąbka, która tam jest w uchu, ona nam nie zakłóca z zewnętrznego obrazu, akustyki. Jeżeli chodzi o opakowanie tego, mamy kilka rodzajów, no bo ludzie mają ten kanał słuchowy różnych rozmiarów, tak samo jak i ucho, więc mamy tam kilka tych trąbek, które możemy sobie wymieniać. One są takie silikonowe, je nakładamy i ściągamy. Są mniejsze i większe. jest ich 3 albo 4 sztuki. Do tego jeszcze mamy różnego rodzaju zawiesia na ucho, także możemy też je sobie wymieniać w zależności, które nam pasują. No naprawdę jest to bardzo przemyślane, jest na USB typu C, ma bardzo ładne, eleganckie pudełeczko, takie z takiej ekoskóry, zapinane na zamek. Także polecam Figer, czyli F-E-E-G-A-R, Figer. To jest jedna rzecz. Druga sprawa dla osób, które się troszkę zajmują dźwiękiem takim bardziej profesjonalnym, albo nie tylko, ale chcą posłuchać dość dobrej jakości muzyki. Chińczycy jakiś czas temu wypuścili świetne słuchawki wokół-uszne, bo one są duże, tylko przewodowe. Nazywają się ISK 49999. One kosztują w tej chwili 300 albo nawet niecałe 300 zł, ale słuchajcie, brzmią obłędnie. To jest tak, jak inżynierowie na świecie piszą, tam inżynierowie dźwięku, że to jest jakby taka kompilacja Sennheisera i AKG. Rzeczywiście można się z tym zgodzić. Przenoszą dźwięk aż do 7 Hz na dole. No ma się wrażenie, jakby człowiek kolumny przyłożył do głowy, przy czym grają naprawdę płasko. Nie ma czegoś takiego, że one tam strasznie nam podbijają bas, żebyśmy się czuli jak tacy DJ-e czy coś, ale jest to tak, jak to zostało nagrane, tak to i jest. Natomiast jeszcze jedna rzecz ważna w tych słuchawkach, no to przede wszystkim bardzo, bardzo ładnie się słyszy panoramę, czyli można dokładnie, precyzyjnie określić, gdzie jaki instrument nam zagrał. Czy jest na godzinie 11, na pierwszej, drugiej i tak dalej. Świetnie słyszymy częstotliwości od góry do dołu. Także do tego jeszcze znakomicie też przekazują plany akustyczne, czyli co jest bardziej z tyłu, co z przodu. Można usłyszeć różne rewerby, zastosowane chorusy i tak dalej. No, kapitalna rzecz, wszystkim polecam. ISK 9999. To są słuchawki, które można dostać
3: na Allegro. Ja powiedziałem z HD na początku. ISK HD 9999.
2: Bo właśnie może. Okej, okay, może to jest, może albo to jest coś nowego, albo to jest to samo, tylko ja po prostu nie wymieniłem tych dwóch literek.
3: Bo jak wpisałem na Allegro samo 4 ISK 9 nie znalazło, jak wpisałem z HD, to już rzeczywiście znalazło.
2: Okej, okay, no to w takim razie taka nazwa.
3: 329 zł.
2: Tak, to będzie, jakoś tam pierwszą, tak się wahały ofertę. Te ceny. Tak. To jest to. Odnośnie Reapera chciałem powiedzieć, też może kogoś to zainteresuje, bo jakby tutaj sam na to wpadłem, ale może to jest też coś, czego ja wcześniej nie widziałem, a może ktoś to też już stosuje. Otóż zawsze mnie jakoś denerwowało to, że że jest problem, żebyśmy mogli sami na przykład wyrównywać pewne rzeczy, tak jak osoby widzące, prawda, mają czy gitarę basową, czy piano, czy bardziej perkusję, czy perkusjonalia. I teraz chciałoby się, żeby ktoś tak fajnie zagrał ładnie do metronomu, tak, a jemu to nie wyszło. No i teraz wreszcie wpadłem na to, bo ja wcześniej też prosiłem mojego syna, żebyś trochę tym zajmował. On się ucieszył, bo też tam dałem mu zarobić, więc trochę czasu nad tym spędził, ale ja potem nie dałem za wygrane. I co się okazuje, słuchajcie, że jeżeli zastosujemy tam plugin pod tytułem Audio Statistics, to jest plugin z serii JS, to możemy w tym pluginie zobaczyć dokładnie, jaka jest wartość górna i dolna sampla. Chodzi o wyrażenie w decybelach. I wtedy na tej podstawie ustawiamy transient detection. I w tym momencie możemy sobie dzielić ten item na, czy to stretch markerem, czy itemami. Ustawić oczywiście rodzaj kwantyzacji, czyli albo 1.4, 1.16, czy I idealnie to działa. Działa to perfekcyjnie i działa to automatycznie. Także to jest po prostu coś niesamowitego. Ja się bardzo z tego ucieszyłem, bo tutaj nie muszę korzystać z tej pomocy zewnętrznej, a nawet mogę to w trakcie sesji nagraniowej zrobić, żeby przygotować podkład pod kolejne nagrywki, pod nagrania kolejnych ścieżek. Także Audio Statistics bardzo dobrze działa i możemy sobie dokładnie
3: tak,
2: sprawdzić.
3: Potwierdzam, znam wtyczkę, lubię i...
2: Tak. Także tutaj też...
3: W ogóle też w nowych wersjach Reapera, jak po renderowaniu, też widać wartości tych wszystkich lufsów i tak dalej, tak. I tak dalej. To jest też dla mnie jednak bardzo ważne w przypadku miksu, zwłaszcza teraz, gdzie te wszystkie serwisy streamingowe wymagają od nas konkretnych parametrów tego dźwięku, no to można sobie zobaczyć.
2: Zgadza się. I jeszcze jedna sprawa, tam na początku audycji coś była mowa o używaniu białej laski i o tym, że ewentualnie może będzie taki czas, kiedy nie trzeba będzie jej używać. No ja na przykład osobiście sobie tego nie wyobrażam, ale to nawet z takich powodów czysto społecznych, takich czysto ludzkich, no bo jednak ta biała laska jest informacją przede wszystkim dla innych, tak, że my nie widzimy i po prostu wielokrotnie może nam uratować zdrowie, bo jak wpadniemy na kogoś i on nie widzi białej laski, no to może się odwinąć, no krótko mówiąc.
1: Ale też i prawnie jest to zapisane, prawda, że...
2: Ale i prawnie, tak, i prawnie jest to też zapisane, a poza tym no trzeba wziąć pod uwagę takie rzeczy jak nawet takie detale jak, nie wiem, wsiadanie czy wysiadanie z autobusu, czy z tramwaju, czy już tym bardziej do pociągu, gdzie jeżeli mamy dobrze opanowaną technikę białej laski, no to jest po prostu no coś, no to jest nieodzowne, no. Kiedy właśnie możemy ją wyczuć, prawda, jaką mam odległość od peronu, gdzie są te stopnie, to jest, no nie wiem, co by to mogło być lepszego, czy tak samo jak schodzimy po schodach, czy wchodzimy po schodach, czy kontrolujemy krawędź peronu, no dużo jest takich elementów, także nie wiem, co to ktoś by mógł wymyśleć, chociażby, żeby zastąpić psa przewodnika. W tym momencie. Ale na pewno sztuczna inteligencja tutaj jeszcze wprowadzi jakieś rewolucyjne zmiany, to nie wątpię. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem też poruszyć. Otóż mój kolega takie urządzenie zrobił, bardzo proste, oparte na kompasie. I chciałem zapytać, czy wy znacie coś takiego, co by było ewentualnie dostępne w aplikacjach do nawigacji. Otóż tu chodziło o to, żeby można było chodzić absolutnie prostymi ścieżkami, że tak powiem, ponieważ nas niewidomych trochę znosi, a to na prawo, a to na lewo, tam to zależy kto i jak tam chodzi, ale no, jest bardzo ciężko utrzymać linię prostą. I teraz nam oczywiście w tym pomaga, jeżeli mamy jakieś punkty odniesienia. Jeżeli chodzi o na przykład białą laskę, no to trawnik, tak, czy krawężnik. Jeśli chodzi o słuch, no to jeżeli na przykład mamy jakieś ogrodzenie po prawej czy lewej, czy mur, czy właśnie jadące samochody, nam też bardzo mogą pomóc, no bo ten dźwięk odbity też nam cały czas pozwala na kontrolę naszej trakcji, że tak powiem. A tutaj ten kompas, cała zabawa polegała na tym, jakby się szło właśnie mając tak zwaną ścianę wirtualną. Czyli jeżeli ja na przykład ustawiłem to urządzenie, wycelowałem, że chcę iść właśnie prosto w tym kierunku, to w tym momencie to urządzenie nie pozwalało mi zboczyć ani na prawo, ani na lewo, bo w momencie, kiedy ja tylko kilka centymetrów dosłownie zszedłem z kursu, to włączał się silniczek wibracyjny, ale oczywiście można to też było inaczej zrobić, to znaczy, że ten silnik jakby wibruje, to taki od telefonu, że on wibruje wtedy, kiedy jesteśmy na kursie, tak? Czyli jakbyśmy szli wzdłuż ściany i powiem tak, że oczywiście laska jest z przodu, kontrolujemy teren, natomiast tak prosto, to w życiu nie szedłem, naprawdę. I zresztą ten kolega widział, jak to było wyłączone, to mówi, wiesz, jak to jest wyłączone, to ty się trochę tak kręcisz, taki masz zupełnie inny ruch. A jak to tylko włączysz, to po prostu wrażenie jest niesamowite, jak się na to patrzy. I teraz pytanie jest też do was, czy na przykład jest jakaś taka funkcja w którejś z tych aplikacji, która by dawała też taką możliwość, żeby jakby trzymała nas w tej trakcji.
1: Ja szczerze mówiąc nie kojarzę żadnej takiej dedykowanej funkcji. Wydaje mi się, że bazując na jakby czujnikach z telefonu, napisanie czegoś takiego, stworzenie w którejś aplikacji do nawigacji nie powinno być wielkim problemem. Być może po prostu nikt nie zgłosił takiego zapotrzebowania.
2: Jest takie coś, co znalazłem, być może też ktoś tutaj to zainstalował u siebie. Na iPhone'ie to akurat zainstalowałem. To się nazywa Talk Compass. Nie Talking Compass, tylko Talk Compass. I to już trochę działa w ten sposób, tylko nie ma żadnej wibracji, niczego takiego, ale jak się idzie z telefonem i minimalnie się zmieni kąt, to on od razu wydaje dźwięk plus podaje nam zmianę tego kąta, czyli ilość...
1: O ile stopni.
2: Stopni, tak, tak, właśnie. Ale tego, co by się tutaj przydało, to jeszcze nie... Więc być może, że ja może napiszę po prostu do tej osoby, która to zrobiła, że można by ten temat jakoś dalej pociągnąć.
1: Tak, no bo to ewidentnie na kompasie po prostu trzeba by było oprzeć, a telefony mają te czujniki tego typu, więc...
2: Tak, i myśmy też to testowali, to urządzonko na przykład na takich miejscach jak jakieś duże place, duże parkingi, tak, że w momencie jak wchodzimy na parking, no to teraz po niewidomemu jest trudno przejść prosto. Mamy tak ogromną przestrzeń. Albo hala dworcowa, albo, nie wiem, galeria handlowa. A tutaj to po prostu działa. No wchodzimy na parking i musimy przejść prosto na jego drugą stronę i to idealnie działa. To po prostu co do centymetra.
1: No to takie ciekawostki. Rzeczywiście fajne rozwiązanie. To pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś w jakiejś apce do nawigacji to zobaczymy.
3: Nie wiem, czy nie było tego w którymś, ale nie jestem pewien, zegarku chyba dla niewidomych, czy jakiejś opasce takiej, że właśnie tam też można było, tak mi się wydaje, zaznaczyć w tym kierunku idź, ale nie jestem pewien właśnie, czy czegoś takiego nie...
2: No tutaj to by było bardzo wygodne, żeby to na przykład... Tutaj to by było bardzo wygodne, gdyby takie coś było w okularach, prawda? No bo głowę jednak jakoś trzymamy prosto, a poza tym nic nie mamy w rękach wtedy i to by nam po prostu jakoś wibrowało w tych okularach. Na przykład mógłby być przycisk gdzieś tam z boku, tak jak na słuchawce, który naciskamy, jeżeli uznajemy, że chcemy pójść w danym kierunku. No i tyle, a wtedy nie musimy tam już zaglądać do komórki i tak dalej. No dużo różnych rozwiązań, myślę, też nas czeka w najbliższej przyszłości w związku z rozwojem też sztucznej inteligencji, więc zobaczymy, co się będzie działo, ale tak wam mówię też jako taką ciekawostkę, bo rzeczywiście byłem pod wrażeniem tego urządzenia, no bo człowiek idzie jak taki sterowany, jak pocisk rakietowy.
3: Smartfon ma też jedną zaletę, że nie trzeba kupować sprzętu, a sprzęt w tym wszystkim jest najdroższy. No i jeżeli,
2: tak, to prawda.
3: Jeżeli idziemy w jakiejś pogodzie takiej ciężkiej, deszcz, niestety te urządzenia rzadko kiedy mają certyfikat takiej pełnej wodoodporności, a zwłaszcza w deszczu, w silnym wietrze może mieć problem właśnie z taką nawigacją. A smartfony, nawet jeżeli go nie mają, to no, gdyby to było dostępne zwłaszcza na Androida, są nieraz naprawdę można kupić telefon po taniości, jakiś używany, za naprawdę grosze i po prostu przeznaczyć ten telefon tylko do tego rodzaju zastosowań, na przykład na szelkach tych takich na smartfona, na których wieszasz sobie telefon na takich szelkach na wysokości klatki, mniej więcej. I ten telefon jest w jednej stałej pozycji, i wtedy jest jakby i kamera widoczna, więc ja sobie na przykład też mogę wyobrazić, że mogą powstać aplikacje, które nawet nie na zasadzie kompasu, tylko na zasadzie tego, co widać z kamery, tak? To, że jakby ten obraz, tak. Prawie pewne
2: elementy. No to jest już rozwiązanie, jeżeli właśnie na tych szelkach, to rzeczywiście, bo to rzeczywiście jest rozwiązanie szelki, ponieważ to wtedy już jest precyzyjne. No tak, tak, to jest. No nic, to by było wszystko. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
1: Dzięki Sławku za telefon. Dobrej nocy.
2: Dzięki. Dobrej nocy.
3: To w takim razie przechodzimy do technikaliów już chyba faktycznie. I pierwszy news tutaj od Piotrka dotyczący Chroma i taka trochę dla niektórych niezbyt wesoła wiadomość, Chrome, czy Google w zasadzie, bierze się za te wszystkie wtyczki blokujące reklamy.
4: Tak, oficjalnie to nie o to chodzi, bo ogólnie o co chodzi? Wszystkie rozszerzenia do przeglądarek, głównie właśnie do Chroma, chociaż właściwie przez to, że Chrome jest tak popularny, to wszystkie inne przeglądarki też tak działają. One powstawały na tak zwanym manifestie V2. No, jest taka specyfikacja na to, co te rozszerzenia mogą, jakie mają API do dyspozycji. No i ten manifest 2 to był naprawdę taki, no dużo pozwalał. I to się Google'owi nie podobało. Oni stwierdzili, że to jest po prostu niebezpieczne i przez to mogą jakieś złośliwe rozszerzenia nam albo wyłodzić jakieś dane z przeglądarki lub po prostu gdzieś ten adres przechwycać. No więc powstał manifest V3, który rozwijał się w bólach od właściwie kilku lat. On już miał wejść wcześniej, natomiast przez to między innymi, że właśnie autorzy rozszerzeń blokujących reklamy i nie tylko rozszerzeń też dbających o naszą prywatność prosili, że to jest zły pomysł i generalnie to spowoduje, że prywatność nasza w sieci będzie dużo gorsza, no to to zostało spauzowane do teraz, bo od czerwca przyszłego roku w wersji przynajmniej beta i Canary Chroma wszystkie rozszerzenia Manifest V2 zostaną automatycznie wyłączone. Nie będzie też można ich instalować ze sklepu, no a autorzy rozszerzeń będą musieli po prostu już wysyłać rozszerzenia w tym systemie Manifest 3. Co on zmienia? No on zmienia dosyć dużo rzeczy, tam dużo się API pozmieniało, niektóre zostały w jakiś sposób zastąpione, w ogóle w pierwszej wersji to nawet rozszerzenia nie mogły w żaden sposób wykonywać zdalnie skryptów, bo no to mogło gdzieś poniekąd być wykorzystywane do pobierania jakiegoś złośliwego oprogramowania, no ale przy okazji też by kompletnie wyłączyło takie rozwiązania jak Tamper Monkey na przykład, w którym można na przykład jakieś patche dostępnościowe do różnych stron instalować. Na szczęście to zostało, no, powstało alternatywne API. No poniekąd podobnie stało się z blokowaniem reklam, natomiast to, co rozszerzenia mają teraz, to jest nic w porównaniu z tym, co mogły robić wcześniej. Spróbuję to wytłumaczyć tak w miarę tak zrozumiale. Chodzi o to, że w tej poprzedniej wersji rozszerzenie mogło obserwować sobie wszystki ruch przychodzący do przeglądarki. No i powiedzmy trochę tak jak jakiś celnik na granicy, po prostu każdy gdzieś plik, który był pobierany, każdy adres, który przeglądarka gdzieś pobierała, po prostu mógł, zanim on został pobrany, przechwycić, no i coś z tym zrobić, albo po prostu zmodyfikować, albo odrzucić po prostu, albo po prostu przepuścić. No to pozwalało na to, że właśnie rozszerzenia typu uBlock Origin, takie najbardziej popularne rozszerzenie do blokowania reklam, mogło mieć takie setki tysięcy nawet takich reguł, które blokowały reklamy, ale nie tylko, no bo też można było blokować tak inne rzeczy, na przykład reklamy wideo, bo to też mogło działać na elementach multimediów, mogło nawet gdzieś, jeśli jakaś reklama próbowała naszą przeglądarkę przekierować na inny adres, o to się czasami zdarzało, mogło to powstrzymać. Właśnie tego typu zabiegi mogły być robione. W tym API Manifestu 3 to API do obserwowania, jakie adresy są pobierane, zostało zmienione tak, że właściwie rozszerzenia mogą tylko sobie na to popatrzeć, czyli no po prostu zamiast tego, że właśnie ten celnik stoi na granicy, to sobie może co najwyżej popatrzeć przez okno, ewentualnie dać przeglądarce wytyczne, jakiego typu adresy mają być przepuszczone lub nie. Problem w tym, że tych adresów może być znacznie mniej, bo wcześniej to tak naprawdę nie było limitu, przez co Google mówiło, że to bardzo źle wpływało na pamięć RAM. W praktyce to ta różnica to było kilka megabajtów w jedną, w drugą stronę, jak strony same z siebie po prostu są tak dzisiaj źle zrobione, że niestety potrafią wykorzystywać setki megabajtów, w tym strony googlowskie swoją drogą.
1: Tak, bo biorąc pod uwagę, ile RAMu tak potrafi zjeść Chrome, to...
4: No właśnie, w pierwszej wersji tych reguł mogło być do 5000, ostatecznie zostało to zwiększone do 30000, to się może wydawać, że to jest dużo, dopóki nie usłyszymy i na przykład ile ma taki pełny Ulbok Origin, nawet tej podstawowej wersji, tak zwanym easy liście, czyli jest taka podstawowa lista w domen, z których są serwowane reklamy, zanim my sobie powłączamy domeny do różnych języków, na przykład do polskiego, ich tam jest chyba 300 tysięcy. Więc widać, o ile to będzie mniej skuteczne. Jakieś najbardziej popularne reklamy można tym blokować, ale no nie wszystkie. Też nie da się blokować wszystkiego, nie wszystkie wyrażenia regularne tak zwane działają, więc takie bardziej potężne reguły po prostu nie będą mogły działać. No i niektórych rzeczy nie da się blokować, nie da się blokować po tak zwanych nagłówkach odpowiedzi i nie da się blokować niektórych elementów multimediów, więc jakieś reklamy wideo, no to będą niestety mogły w ten sposób łatwiej przechodzić i to jest jeden duży problem. A drugi problem jest taki, że te reguły, które takie rozszerzenie może podawać przeglądarce, nie mogą zostać dostarczane z zewnątrz. To jest dosyć duży problem, bo te reklamy, gdzieś te domeny się zmieniają bardzo szybko i to nawet mogą być też nawet jakieś złośliwe domeny, bo niedawno nawet byłem świadkiem tego, że jakaś domena wygasła, ktoś tą domenę wykupił i ona automatycznie zaczęła przekierowywać właśnie na jakąś stronę, gdzie był taki typowy scam taki na Windowsa, że wyświetliło się, że komputer ma wirusa, był jakiś numer telefonu podany, jak tam ktoś by zadzwonił, no to by wyłudzili dane karty, zalogowali się do komputera i jeszcze coś poinstalowali. Więc no, takie domeny trzeba aktualizować jak najczęściej. Niestety to teraz będzie wyglądało tak, przynajmniej z Chrome'em, że te reguły nie będą mogły być dostarczane z osobno z pliku, który sobie to rozszerzenie może aktualizować co jakiś czas, tylko po prostu te reguły będą musiały być skompilowane w tym rozszerzeniu, czyli z ich do 30 tysięcy i po prostu aktualizacje tych reguł będą wymagały w aktualizacji całego rozszerzenia, no co po pierwsze zajmie dużo więcej czasu, a po drugie, no tak jak to jest na przykład w App Store czy w innych tego typu stronach, no to będzie wymagało weryfikacji, tak? No ktoś z Google'a po prostu takie rozszerzenia będzie mógł przeglądać. Oni obiecują, że jeśli taka aktualizacja będzie modyfikowała tylko te reguły, to będzie jakaś uproszczona weryfikacja, która przejdzie szybko. W praktyce kto wie, czy na przykład by nie stwierdzili, a w sumie to jak macie tam reguły dotyczące YouTube'a na przykład, no to my tej aktualizacji wam nie zaakceptujemy. No więc jest już wersja uBlocka dla użytkowników Chroma, która jest nas to pod zoptymalizowana, on się nazywa uBlock Origin Lite, no i ona właśnie ma tylko tam to niecałe 30 tysięcy tych reguł, no ona jest niestety mniej efektywna, na razie ta wersja starsza jeszcze działa, no i ona oczywiście będzie nadal działała w Firefoxie, który też gdzieś ten manifest 3 zaimplementuje, no bo po prostu chodzi o ułatwienie portowania rozszerzeń deweloperom, natomiast niektóre gdzieś specyfikacje tego manifestu Mozilla po prostu zmodyfikowała tak, żeby właśnie nie było takich ograniczeń co do reguł, co do wyrażeń, jakie te reguły mogą stosować i też, żeby one mogły na przykład blokować, modyfikować adresy strony, kiedy wchodzimy na nie z paska adresu. O co tu chodzi? No na przykład często jeśli mamy jakiś link, na przykład w wiadomości e-mail, one często mają takie zmiany na końcu tego adresu, które są wykorzystywane przez reklamodawców, żeby nas śledzić. No i są rozszerzenia, których zadaniem jest po prostu wycinanie tych części z tego adresu, zanim przeglądarka na ten adres przejdzie. No niestety w nowym Chromie tego się też nie będzie dało zrobić, bo po prostu rozszerzenia nie mają dostępu do tego na tym stopniu. One mogą coś działać dopiero jak strona już zacznie się ładować, jak przeglądarka na dany adres przejdzie. Więc no przez te zmiany, jeśli korzystacie z Chroma, no to po prostu no będziecie mniej bezpieczni, jeśli korzystacie z takich rozszerzeń. Ja bym generalnie polecił, No myślę, że tak, Chroma warto mimo wszystko mieć zainstalowanego, czy Edge'a. Niestety Edge też raczej pójdzie śladami Chroma. Tutaj ludzie mieli nadzieję, że może Microsoft też jakoś tutaj zrobi ukłon w stronę deweloperów. Niestety to się nie stało. Safari też. Na szczęście Safari tutaj poszło bardziej za Firefoxem i Safari też takich limitów, z tego co wiem, nie ma. Tam chyba uBlocka niestety na Safari nie ma. To jest chyba raczej związane z tym, że żeby wrzucić rozszerzenie na Safari, to tam trzeba też zapłacić za konto deweloperskie Apple'a, więc tutaj trochę tak jak z publikowaniem aplikacji na App Store. Zresztą rozszerzenia też są po prostu aplikacjami, które gdzieś do App Store'a muszą trafić, więc może po prostu tutaj autorzy nie chcieli za to płacić, więc no uBlocka Origin akurat na Safari nie ma, są inne gdzieś rozszerzenia do tego. No natomiast właśnie, jeśli chcecie korzystać z takich najlepszych blokerów reklam, no to najlepiej gdzieś korzystać z Firefoxa, który... Ja się przeprosiłem z Firefoxem, szczerze mówiąc, był czas, że nie korzystałem z niego, on był bardzo wolny. Ostatnio Mozilla dokonała bardzo dużych zmian w tym, pod tą kwestią, naprawdę teraz on znacznie przyspieszył i działa naprawdę fajnie. No jest jeszcze Brave, chociaż tam Brave też tam różne rzeczy swoje robił, też były adresy gdzieś zmieniane, żeby producent coś dostawał, zarabiał na tych adresach, więc to też były różne rzeczy z kryptowalutami, też ostatnio instalował po cichu ich VPN-a, nawet jak on nie był włączony, to tam gdzieś usługa się niepotrzebnie na Windowsie instalowała, więc no, też mógłby ktoś
1: zresztą
4: się wykorzystać.
1: Ja z Brave'em to, powiem szczerze, korzystałem przez dłuższy
4: no
1: czas.
4: Ja też jakiś
1: nawet
4: czas, tak.
1: Ale ja z niego zrezygnowałem i to wcale nie ze względu na te powody, o których mówiłeś, że tam się coś instalowało, czy jakieś linki, że się zmieniały, bo ten Brave generalnie działał dobrze, ale w pewnym momencie to się tak mi zaczął zawieszać, po prostu. Korzystałem sobie z jakichś kilkunastu, kilkudziesięciu stron, mam otwartą kartę, robię coś na stronie i nagle po prostu okazuje się, że nie mogę poruszać się tabem. Klikam w jakiś link, przestaje się ta strona wczytywać. Okazało się, że po prostu Brave się zawiesił z jakiegoś powodu. Mogłem się przełączać pomiędzy stronami, ale dana strona po prostu przestawała odpowiadać. I to było coraz częstsze, więc ja z Brave'a wróciłem do Chroma, po prostu zacząłem częściej korzystać z Firefoxa, chociaż ja mam wrażenie, że ten Firefox jednak troszeczkę gorzej działa w porównaniu do Chroma, no ale jeżeli nagle przestanie być możliwe blokowanie reklam, a przynajmniej na tak intensywny, w intensywny sposób, to naprawdę chyba trzeba będzie się z tym Firefoxem przeprosić, bo ja sobie średnio wyobrażam przeglądanie internetu bez jakiegoś sensownie działającego blokera reklam. Jak otwieram sobie na przykład gdzieś tam na Facebooku chociażby jakąś stronę, to mnie po prostu... skacze ciśnienie, tak delikatnie powiem, jak widzę, co się dzieje na stronach, a jak potem podchodzę do komputera i przeglądam tę samą stronę albo z tego samego portalu, to widzę zupełnie, zupełnie inną stronę i te reklamy są dla nas też bardzo, bardzo irytujące, zwłaszcza na urządzeniach dotykowych, gdzie po prostu trzeba naprawdę... My mamy to samo wrażenie, nie wiem, czy to do końca o to chodziło, ale my mamy te same wrażenia i doświadczenia, co osoby widzące, szukające po prostu tego X-a, żeby tę reklamę zamknąć. Tak. To naprawdę niekiedy się dzieje. A tymczasem, słuchajcie, mamy telefon i to mamy telefon od naszego współprowadzącego. Paweł jest z nami. Dobry wieczór, Pawle.
5: Z wami, hej, hej.
1: Cześć.
5: No ja postanowiłem, że jednak no, w jednej kwestii się tutaj wypowiem i zaraz zmykam znowu na nasłuch. Mianowicie linia prosta, utrzymywanie linii prostej i tak dalej. Dobrze słyszałem, że ktoś wspomniał, Tomecki, tak, o pasie Fill Space?
3: Tak. No właśnie nie pamiętam, o co chodziło. Wiem, że coś było
5: tak
3: mówione, ale już...
5: Ja pas FillSpace mam, ja no z pasem FillSpace byłem też na Reha Forte Blind jako quasi przedstawiciel firmy. Produkt produkcji niemieckiej, który jest tam jak najbardziej w sprzedaży. No wiem, że tu były jakieś próby przesiedlenia tego na polski rynek. Niestety gdzieś tam mi się urwał kontakt i nie wiem, co z tego wynikło, ale wiem, że była możliwość w czasie no Reha Forte Blind zapisać się na listę, na taki newsletter osób, które były zainteresowane rozwojem sytuacji. Ja też tam raczej byłem, więc pewnie bym coś wiedział, gdyby i pewnie więcej nas by coś wiedziało, gdyby coś się ruszyło, więc prawdopodobnie utknęło w martwym punkcie, a szkoda. Produkt, który jest pasem zapinanym na rzep, to tak gwoli przypomnienia wokół talii, z taką zwisającą troszeczkę z dół skrzyneczką, gdzie są cztery przyciski. No i w dużym skrócie jego główną funkcją, w ogóle projekt powstał jako efekt badań naukowych, to było jakiś tam projekt studencki, właśnie założycielek firmy, jakiś tam, żeby wynaleźć nowy zmysł, coś takiego, po czym ktoś im uświadomił, że tak naprawdę najbardziej z tego ich eksperymentu skorzystają niewidomi. I w podstawowej funkcji, no, w podstawowej wersji pas miał być założenia kompasem. I właśnie miał zawsze swoją wibracją, a pas jest wyposażony w 16 silniczków wibracyjnych, wskazywać północ. Więc tam, gdzie czuliśmy wibrację, czy to jest lewe biodro, czy to jest no, kość ogonowa, powiedzmy, czy tam dolne jakieś odcinki lędźwiowe, czy to jest nasz brzuch, tam jest akurat północ. Więc możemy się do tej północy jakoś ustosunkować i sobie wykalkulować, no, w jakim kierunku aktualnie stoimy, co do świata. Natomiast funkcja, którą właśnie tutaj Sławek pytał, czyli utrzymywanie linii prostej. Rzeczywiście jest taka funkcja, w której my, że tak powiem, no i to jest, tak, kompas. Natomiast jest funkcja, w której my możemy aktualne ustawienie kompasu, czyli to, jak teraz stoimy, zapisać jako nasze ustawienie i wtedy klika się tam szybko dwa razy przycisk i wibracja, tak jak stoimy, zaczyna w tym momencie być na brzuchu, czyli to jest jakby to, do czego my dążymy, bo brzuch to jest zawsze północ, brzuch to jest potem w trybie nawigacji, ta nasza słynna godzina 12 i tak dalej. No i to jest właśnie tryb, który producenci nazwali po prostu trybem przechodzenia przez ulicę i tam po prostu my, stojąc przed przejściem, włączamy właśnie tenże tryb, czujemy wibrację na brzuchu i naszym celem jest, no w idealnym przypadku, że przejście dla pieszych przebiega prosto, a nie po ukosie, aczkolwiek jak po ukosie to trzeba tylko nie wiem, z instruktorem orientacji, z kimś tam samemu w miarę możliwości no, nauczyć się, że po prostu wtedy ten wibracja pasa musi skręcać w jakąś konkretną stronę i jeżeli tak skręca, to znaczy, że dobrze idziemy. Natomiast przy idealnym założeniu, że przejście przebiega na wprost, no to trzymamy się tej wibracji na brzuchu i gdybyśmy tylko mieli jakkolwiek, no 16 motorków, to jest więcej niż nawet 12 godzin zegara, jakieś nawet niuansowe rzeczy, gdybyśmy mieli lekko gdzieś się wykręcić, to byśmy to poczuli. I teraz, no apka też ma, znaczy apka, bo to jest aplikacja do tego też, do sparowania tego ze smartfonem. No i to umożliwia nam wtedy nawigację, czyli możemy sobie wytyczyć trasę zakręt po zakręcie, albo na azymut wziąć jakiś tam adres, albo nawet współrzędne, co jest mega fajne. Wydaje się, że nawet założycielka firmy, no osoba widząca, ale myśląc o takim rozwiązaniu miała na myśli geocaching, czyli taką zabawę, w której w aplikacji odpowiedniej wyszukuje się współrzędne miejsca, w których społeczność pochowała różne fanty. Jakieś tam malutkie skrzyneczki, malutkie tam jakieś takie fiolki jak po lekach i tam są w środku jakieś karteczki powciskane, można się do tej karteczki dopisać z tam jakiegoś niku czy imienia, nazwiska. No też znalazłem. No i znalezienie takiego kesza to często jest bardzo prosta sprawa, bo po prostu mamy współrzędne, idziemy i jest, a czasem to jest dopiero początek zabawy, bo takie szukanie ma wiele etapów, trzeba rozwiązać zagadki. No taka zcyfryzowana wersja podchodów. Natomiast, więc tam bardzo ważne są nam współrzędne geograficzne, więc można wpisywać współrzędne też. No i można sobie taki punkt wyznaczyć jako punkt do nawigacji. No i wtedy też trzymając się tych wibracji, tych wskazań, tych naszych motorków w pasie, możemy iść. I tu muszę przyznać, że taki poziom komfortu nawigacji, no ciężko mi sobie wyobrazić w formie telefonicznej, bo to jakby, znaczy telefonicznej, no czegokolwiek na smartfonie, bo jakby samo urządzenie nie robi nic magicznego, tak? To nie jest na przykład... Wiele osób pytało, czy to urządzenie wykrywa przeszkody, czy to urządzenie korzysta z jakichś nie wiadomo jakich sieci. Nie, urządzenie jest po prostu tym samym, co robi nasz telefon, kiedy nam mówi, że mamy iść na godzinę 12 czy pierwszą, tylko robi to cały czas ciągłą wibracją, nieprzerwaną. Jest samodzielnym urządzeniem, które nawet nie jest widoczne, jak je zapniemy sobie gdzieś pod kurtką, czy gdzieś schowamy sprytnie. Tego nawet nie widać. My czujemy te jego wibracje. Telefon autentycznie można schować do kieszeni, aczkolwiek warto czasem na niego spojrzeć, żeby chociażby wiedzieć, na jaką ulicę mamy skręcić. I my możemy tak naprawdę pruć przed siebie. To nie jest idealne, bo już mi się zdarzyła nawet w zeszłą niedzielę sytuacja, że się gdzieś pogubiłem. Kwestia nie była tego typu, że pas coś zawalił, czy że GPS zły, czy coś. Bo ja znalazłem się tam, gdzie chciałem, tylko po drugiej stronie budynku, jakoś od strony okien, od tyłu jakoś jakby. Ale ten budynek jakby sam, który chciałem znaleźć, to znalazłem. Tylko kwestia wymanewrować tak, żeby znaleźć się z przodu i przy głównym wejściu. Natomiast jak najbardziej jest to do zrobienia. Wiele już celów w ten sposób znalazłem, do tego stopnia, że nawet się z widzącymi osobami gdzieś tam umawiam na mieście i one mi dają adres, ja po prostu go wpisuję i lecę z tym pasem. No, kiedyś już nawet w ten sposób znalazłem dwie osoby, z którymi się umówiłem, a które nie wiedziały do końca, czy nie zdawały sobie może sprawy, że nie widzę, więc nie wiedzieli, że mam troszeczkę, no, realizuję tą drogę na troszeczkę trudniejszym levelu. No i byli pod wrażeniem. Jutro też będę musiał w pewnej sprawie ten pas wykorzystać. Jestem bardzo podekscytowany, jak to się uda. Natomiast no, on mi się po prostu sprawdza i obawiam się, że no, telefon, no można by coś pewnie zrobić. Ja na przykład jest taka aplikacja, my o niej mówiliśmy w tym przeglądzie jakiś chyba rok temu, Blind Compass. To jest kompas, który, tylko to też trzeba się nauczyć, jak to działa, sygnalizuje nam te różne kierunki łącznie z odchyleniami, z takimi dość zniuansowanymi detalami w formie dźwięku, który tam rośnie, opada. To jest jakoś tak, ale to jest chyba niestety tak, że ten dźwięk jest jakby taki sam dla północy i południa. Różnica jest tylko taka, że synteza nam wtedy mówi north albo south. I można w ten sposób pokombinować też z jakimiś słuchawkami. No kiedyś ten Osmand Access, ten przerobiony, przerobiona oficjalna nawigacja OpenStreetMap na Androida, o, tak w dużym skrócie, miała taką funkcję, nie wiem, czy się jeszcze rozwija, gdzie mogliśmy nawigować do punktu na kompas i ten kompas był swego rodzaju widełkami, że teraz, żebym się nie pomylił, że chyba północ i południe były jakoś sygnalizowane, czy powiedzmy dwa odległe kierunki, dwa przeciwległe bieguny były jakoś sygnalizowane dźwiękowo i to były swego rodzaju takie widełki, chyba między które się trzeba było wstrzelić. Wiem, że to wymagało też jakiejś praktyki, do której ja nie doszedłem osobiście. Natomiast tego typu próby też były podejmowane. Chyba też Tomecki, my się bawiliśmy na Androidzie tą jakąś aplikacją Pathfinder, to się nazywało. Też jakieś takie kreślenie.
3: Oj, było coś.
5: Takie kreślenie ścieżek, że ktoś nakreśli mi ścieżkę i ja mogę ją odtworzyć, kierując aparat telefonu na ziemię. Nie wiem, wiem, że ta aplikacja mi się zawiesiła, cały telefon się przegrzał i na tym zakończyliśmy współpracę i z tego, co pamiętam, to miałeś podobny rezultat chyba. Tam ktoś czegoś nie zoptymalizował. Miało być AR kolorowo-miodowo-orzeszkowo, a skończyło się na tym, że no, o aplikacji słuch zaginął. Więc ten pas, on jest sprzętem dodatkowym i jest niestety drogi, bo kosztuje w Niemczech 2500 euro. Bagatela. Natomiast no tutaj no nie chcę wchodzić w dyskusję o jakby cenach tych produktów, bo to otwarlibyśmy stary, znany temat i nic pewnie nie uradzili nowego. Natomiast na pewno jest to jedna z takich pomocy typowo tyflo, które no mogę z całym sercem powiedzieć, już pomijając kwestię ceny i tego, czy jest to tej ceny warte, czy też nie, że to się sprawdza, to pomaga i to autentycznie coś mi w życiu dodaje, jakąś wartość dodaną. Ja wiem, że obiecałem podcast o tym pasie, tylko cały czas jakoś utknąłem na kwestii tego jak i chyba niestety nic mądrego nie wymyślę bardziej, więc trzeba po prostu przystąpić do działania i, no i zrobić to tak jak się da, czyli wam po prostu to wibracje pokazać w warunkach domowych, a w warunkach drogowych po prostu pozwolić się wam zdać na wyobraźnię. No bo nie wiedziałem jak konkretnie mogę wam pokazać to, że on wibruje co chwilkę z innej strony i tu sygnalizuje skręt w prawo, tu sygnalizuje skręt w lewo.
4: Może jakoś ambiosy zaczepić gdzieś po bokach tego pasa, nie wiem.
5: Wiesz co, i to może byłby dobry pomysł, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że będąc na zewnątrz, zbieramy też dźwięki otoczenia i ta wibracja, jakkolwiek mocno byśmy jej nie nastawili, będzie troszkę przytłumiona przez samochody, przez chociażby powiew powietrza, wiatru, przez ptaszki śpiewające, przez przeróżne inne rzeczy. I bo ja już też próbowałem, ja mieszkam w dość spokojnej okolicy, i próbowałem i nawet tam właśnie ptaki, no przepiękny pejzaż dźwiękowy na ogół, tu niestety troszkę zepsuł efekt, więc chyba prawdopodobnie trzeba będzie to zrobić niestety tak, że się to nagra opisując wam po prostu, że on teraz zawibrowało na moim prawym biodrze, to znaczy, że jak tylko będzie taka możliwość, to trzeba będzie skręcić w prawo. W ten sposób byśmy ten temat doprowadzili może wreszcie do jakiejś finalizacji. No to już mówię, zastanawiam się na ile, zważywszy na to, że ten start w Polsce jakoś tam nie idzie i nie idzie. No ale zawsze warto, ja wychodzę z założenia, że warto wiedzieć, co w ogóle istnieje.
1: Warto wiedzieć, tak jest.
5: Tak, jeżeli mam możliwość to zademonstrować, no to też w jakiś sposób się czuję. Może nie zobowiązany, ale że w moich rękach jest, żeby to zrobić. O. Więc nie chcę się teraz żadną datą wiązać, ale jak tylko złapię chwilę oddechu, tak to ujmijmy, to siądę na pewno i wrócę do tematu, bo mi on siedzi w głowie, ewidentnie. No i jest sobie, po prostu. Także no to jest moja propozycja, bo po prostu stały, wibracyjny feedback to jest tak proste i tak intuicyjne, że chyba prościej się nie da, bo dźwięk zawsze trzeba będzie jakoś uczyć się interpretować, mieć te słuchawki na uszach albo gdzieś dookoła. No z tym dźwiękiem przestrzennym to jest w ogóle, no jest nawigacja voice-vista, tak, która nam podaje kierunkowo za pomocą dźwięku. Teraz już chyba nawet zakręt po zakręcie, tak naprawdę. Jakieś informacje. No ale to właśnie, jakie słuchawki dobrać, żeby sobie nie odcinać tych ważnych informacji słuchowych, które odbieramy z ulicy. Jakieś kompasy, można coś próbować telefonem, który, no de facto, żeby z telefonem mieć jakiś kontakt, jakiś feedback, trzeba byłoby zawsze mieć chyba go w pobliżu, gdzieś, na pewno nie w kieszeni. No albo mieć jakieś słuchawki, albo no inaczej tego nie widzę, bo na przykład telefon nie ma więcej motorków wibracyjnych niż jeden. A dźwięk to jest chyba jedyne medium, którym można sobie zapewnić stały feedback. Tak mi się wydaje. I no to chyba by się dało zapośredniczyć jedynie dźwiękiem. A tu mamy wibracje. No więc no, tak to widzę. I to chyba wszystko z mojej strony. Także pozwalam wam już dalej prowadzić i przechodzę na słuch z powrotem.
1: A jeszcze chwilę tu będziemy. Dzięki, Pawle, za telefon. Do usłyszenia, dobrej nocy.
4: Do usłyszenia, cześć.
1: Tymczasem mamy pytanie od Bobo, który do nas napisał tak, i to już jakiś czas temu. Chciałbym zapytać, o co chodzi z tym modem dostępności do Yu-Gi-Oh! Master Duel. O tej grze, zdaje się, coś już mówiłeś, Piotrze, swego czasu.
4: Tak, no mówiłem tylko tyle, że ten mod powstaje. Chwilę dziś posłuchałem też, ta osoba, która pracuje z autorem tego moda, czyli ta właśnie niewidoma osoba, która z kim się musiała skontaktować, żeby coś takiego powstała, no to demonstrowała to, natomiast no tak naprawdę cały czas no, nie wiemy nic poza tym, on cały czas gdzieś się tam rozwija. Wiemy, że będzie, kiedy, jak, skąd to będzie można pobrać, na razie niestety nie mamy więcej informacji.
6: No dobrze, to przechodzimy w takim razie do następnego newsa. Będziemy mówić o rozmawianiu z czatem GPT, które jest możliwe.
1: Tak.
6: Czyli chodzi o rozmawianie
1: głosowe, głosem. Takie po prostu, dokładnie. I to już Grzegorz wspominał o tym w wiadomości, którą do nas wysłał, więc ja tylko króciutko. Także jeżeli mamy darmową wersję, jeżeli korzystamy z darmowej wersji czata GPT, czyli 3.5, możemy korzystać z funkcji rozmawiania głosowego. W aplikacji, ja testowałem na iOSie, jest odpowiedni przycisk, który po prostu wciskamy, no i mówimy do czata GPT, a on nam odpowiada swoim głosem. To jakiś czas temu Paulina pokazywała, jak to działa, bo to było dostępne w wersji płatnej, teraz już jest za darmo. Ja pogadałem sobie chwilę z czatem GPT i rzeczywiście to działa, udało mi się porozmawiać, natomiast od razu uprzedzam, przynajmniej dziś, być może dlatego, że ta funkcja no teraz dopiero została udostępniona szerszemu gronu użytkowników, to niejednokrotnie, a rozmawiałem zaledwie tam kilka razy, to niejednokrotnie w trakcie tej konwersacji otrzymywałem informację, że przepraszam, i to po angielsku w dodatku ta informacja się pojawiała, a z czatem można sobie spokojnie rozmawiać po polsku, że przepraszamy, ale w tym momencie coś poszło nie tak, coś nie zadziałało, spróbuj ponownie za chwilę. I to dosłownie co kilka wypowiedzi, więc z mojej perspektywy ta rozmowa z czatem GPT nie była najszczęśliwsza. Prawdopodobnie użytkownicy wersji płatnej są jakoś wyżej w kolejce. Prawdopodobnie też za jakiś czas zostaną tam dołożone serwery dla użytkowników darmowych, żeby to jednak dobrze działało, bo pamiętam, że na początku, kiedy użytkownicy otrzymali tę aplikację mobilną dla użytkowników darmowych i kiedy w ogóle ten chat GPT został udostępniony nieodpłatnie, no to też też wcale to aż tak dobrze nie działało. Tam co jakiś czas coś się wykrzaczało, a po jakimś momencie, po kilku tygodniach, miesiącach zostało to wszystko doprowadzone do takiego stanu, że naprawdę ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio z czatem GPT miałem jakiś większy problem, a korzystam z niego regularnie. Co prawda z wersji darmowej, bo jednak chyba nie jest to dla mnie aż tyle warte, żeby płacić za wersję 4, ale to ja.

0: Tylko, że wiesz, wchodzi aplikacja mobilna, to każdy mówi, no to muszę sprawdzić. Ileś osób to sprawdza. Teraz pewnie weszła ta synteza mowy, no to trzeba to sprawdzić. Każdy sprawdza, każdy testuje. No i w pewnym, no i no wiesz, no to jest coś takiego, że jakby nie każdy potrzebuje takiego właśnie dostępu z trybem mowy.
1: Ale jest to spróbuję.
0: Ale jest to spróbuję i podejrzewam, że to będzie tak. No spróbowałem, fajnie działa, no ale jednak tekst jest fajny, bo to się szybko czyta.
1: Natomiast wiesz co, ja... Może dlatego, że właśnie no, jestem jednak przyzwyczajony do tego korzystania głosowego z urządzenia i tak jak zresztą my wszyscy, to naprawdę no, z tym czatem GPT mi się całkiem fajnie rozmawiało, gdyby to po prostu działało stabilnie. I
2: tak, bo to...
1: I powiem szczerze, że tak właśnie wyobrażam sobie w przyszłości jakiegoś asystenta głosowego, który jest dostępny rzeczywiście w telefonie. Że no w ten sposób to działa, tylko szybciej być może trochę. Bo jednak na te odpowiedzi trzeba trochę poczekać.
0: No tak, to się zgadza. No ale no zobaczymy, no, być, no jest teoretycznie szansa na to i wydaje mi się, że też te różne firmy chyba, mam wrażenie, że troszkę tak chyba się przemierzają do różnych takich rzeczy, ale oczywiście tego nie wiadomo tak do końca. W każdym razie, a propos właśnie czata GPT, niedawno miałem taką historię, związaną troszeczkę w pewnym sensie z programowaniem. Tworzyłem tam jakiś kolejny głos do RH Voice'a i tam jakaś nowa metoda, bo to tworzenie głosu to ma ileś takich procedur. Te procedury mogą być wykonywane przy użyciu różnych takich narzędzi, powiedzmy, i pojawiło się jakieś nowe narzędzie, które mogło być wykorzystywane również z użyciem karty graficznej, dzięki czemu no miało to być wyrobione szybciej. No ale u mnie nie było. No więc czytam, o co chodzi. No bo trzeba tam pozmieniać w pliku, coś tam trzeba dopisać, coś pozmieniać. Pozmieniałem. No i pojawił się błąd. Błędu nie bardzo zrozumiałem w ogóle, o co mu chodzi, że coś cuda, nie można, lista, coś tam, jakieś wartości, tensor, w ogóle nie wiem, o co tam chodzi za bardzo. I mówię, a spróbuję czatowi dać. Dałem czatowi błąd z taką informacją w zasadzie, co ja robię, tak mi się przynajmniej wydaje, co ja robię, że używam tego a tego narzędzia, próbuję zrobić to i wyskoczył mi taki błąd. Może wiesz, co zrobić? Mówi, on mi tam dał jakieś tu wyjaśnienie, którego niewiele zrozumiałem, z którego, no i powiedział, spróbuj dopisać jeszcze to. Dobra, dopisałem i ruszyło. Także z samego błędu czat powiedział mi, co zrobić. To jest jakby taka rzecz. Potem się szybko zapytałem, ale w zasadzie o co tu chodzi? Tylko wytłumacz to jak zwykłemu człowiekowi. Się okazuje, że to narzędzie generowało jakąś tam listę swoich tam wyników w formacie takim, jak to generuje karta graficzna. A ta cała reszta tego, co ja tam chcę zrobić, potrzebowała w takiej formie, jakby to wygenerował procesor i trzeba było zamienić jedno na drugie. I to narzędzie umiało to zrobić, tylko trzeba tam było dopisać w pewnym momencie CPU gdzieś tam w jakiejś linijce. Także no do takich różnych dziwnych rzeczy, no to czasami ten chat GPT się też przydaje.
1: Tak, ja ostatnio też właśnie robiłem pewną rzecz, która wymagała przekształcania w różnego rodzaju sposób plików i ogólnie zabawy z wierszem poleceń. Po prostu musiałem tam wykonać parę różnych operacji, które mógłbym zrobić ręcznie, ale to zajęłoby mi dużo czasu. Więc napisałem chatowi GPT, czego ja oczekuję, co ja chcę żeby on zrobił. I on naprawdę najpierw chciał mnie namówić na tworzenie jakichś tam plików BAT. On mówi, nie, słuchaj, nie chce mi się. Zrób mi to na zasadzie polecenia do CMD, żeby to po prostu jakoś było szybciej, bez tych tam wszystkich poleceń, bo ja to chcę raz tego użyć. Okej, proszę bardzo, wyrzuca konkretne.

0: polecenie. Jeszcze poniżej opiszę, co tam, co to polecenie właściwie robi. Przycisk kopiuj, który wystarczy po prostu wcisnąć, wejść w wiersz poleceń, wkleić i to naprawdę działa. Oczywiście on się zawsze gdzieś tam zabezpieczy, bo to były takie polecenia, które no, mogły namieszać w tych plikach, że proszę, no, upewnij się, że kopię, wiesz, co robisz, tak, albo zrób sobie kopię. Dokładnie, dokładnie, on się zawsze zabezpiecza, ale to jest naprawdę fajne, ale z drugiej strony też, to mam wrażenie, że tak trochę uczy takiej trochę odwrotności jakby tego programowania, bo zawsze się mówiło, że programowanie to jest rozbijanie jakiejś takiej czynności na rzeczy podstawowe. I żeby napisać jakiś kawałek kodu, to trzeba sformułować te problemy w rozbiciu na konkretne czynności. I teraz my zazwyczaj, jeżeli nie mamy jakiegoś takiego wielkiego doświadczenia w programowaniu, albo nawet żadnego doświadczenia w programowaniu nie mamy, no to w tym momencie napiszemy temu GPT bardzo ogólnie coś, co i on może nawet to zrobi, ale nie zrobi nam czegoś. I w tym momencie my dopiszemy, ale słuchaj, zrób to jeszcze w jakiś inny sposób. A tak. Potem jeszcze coś i jeszcze coś. Więc my tak naprawdę, kiedy programista tworzy jakiś kod, to tworzy właśnie ten problem, budując go, a my tak naprawdę rozbieramy ten problem na czynniki pierwsze i też poniekąd sobie tworzymy taki algorytm. I ten ChatGPT może nam...
1: Tak, z tym czatem budować dokładnie właśnie coś takiego. Właśnie pamiętam, jak robiłem program taki, który miał robić za takiego misia papugującego, jak to kiedyś było, z czatem GPT. Właśnie no, najpierw napisałem bardzo ogólnie. Zrób program, który najpierw nagrywa dźwięk, potem odtwarza i tak w kółko. Tak przez 10 sekund, żeby to było. No to zrobił. Tylko, że on go zapisywał na dysk. Mówię, ale ja nie chcę, żebym go zapisywał na dysk, tylko i tak dalej. Właśnie takimi różnymi rzeczami, które gdzieś tam się robiło i w sumie się potem okazywało, że ale tego to ja nie chcę, bo ja chcę to tak zrobić.
0: I
1: to
0: i
1: tak
0: ja się wcale nie zdziwię, jak dla części osób, bo ja to widzę po sobie, taki sposób pracy będzie najzwyczajniej w świecie łatwiejszy i bardziej zrozumiały. Ja zawsze mówiłem, że okej, ja o komputerach coś wiem, ale programista ze mnie żaden, bo dla mnie właśnie ten sposób formułowania tego całego algorytmu zawsze był dużym problemem. A tutaj widzę, że jak mam pewnego rodzaju odwrotność, to mi to zdecydowanie łatwiej idzie i podejrzewam, że więcej osób jest takich.
1: To jest jedna rzecz, ale załóżmy, że ja bym to komuś powiedział, słuchaj, zrób mi. No ktoś by to nawet zrobił. Dostaje program i chciałby na przykład wiedzieć, co ten program w zasadzie robi. No to teraz mam dylemat. Czy temu gościowi mówi, ej, słuchaj, ale co ty w zasadzie mi zrobiłeś? Weź mnie wytłumacz. Dobra, poczekaj, tylko znajdę jakąś chwilę wolną. Dobra, to czekam na chwilę. Znalazł chwilę, zaczyna mi coś tam tłumaczyć. W pewnym momencie mówi, że musi kończyć. A ChatGPT to ma czas. Ja się go mogę pytać 10 razy o to samo. Ja się mogę dopytywać, on z nieskończoną cierpliwością wszystko tłumaczy. Jak nie zrozumiem, wytłumaczy inaczej. Jak jeszcze raz nie zrozumie, to jeszcze inaczej wytłumaczy. Oczywiście on się może pomylić.
0: Oczywiście.
1: To jest jednak sztuczna inteligencja, tak, która lubi sobie czasem pozmyślać, to żeby nie było, ale no myślę, że to jest jakaś taka, może nie to, że baza, ale może element bazy, bo to wiadomo, trzeba te wszystkie, czy warto w sumie te wszystkie informacje weryfikować, jeżeli się chcemy oczywiście czegoś nauczyć tak sensownie, ale to może mieć naprawdę taki fajny punkt zaczepienia, w którym właśnie pisze program ChatGPT i potem on często jeszcze nam mówi w zasadzie, co on zrobił, po co on to wszystko robi. Ja się na przykład go pytam, a po co tu są podwójne nawiasy kwadratowe, bo ja słyszę, że to pojedyncze, a bo jak są dwa, to jest takie zabezpieczenie. I tak coś tam jeszcze pisze. Także on takie różne fajne rzeczy czasami pisze, no oczywiście trzeba to sobie potem sprawdzić, czy to faktycznie tak jest, ale no, mam tu zwróconą uwagę na jakiś pewien problem, bo być może ten problem nie występuje. Mogę mu potem na przykład modyfikować ten program. Jak nie wychodzi, to mogę się go zapytać. Zmodyfikowałem to, ale mi nie wychodzi. Powiedz dlaczego. I znowu, nie ma czegoś takiego. Wiesz co, bo ja nie mam w sumie czasu. to dba czas i ma cierpliwość i będzie tłumaczył, a co, a jak, a dlaczego. Więc jeżeli ktoś chciałby tutaj się trochę pobawić w jakieś skrypty, w jakieś rzeczy, to naprawdę polecam, zwłaszcza jak zaczyna, no podejrzewam takim programistom już zaawansowanym, to nie wie, czy on to pomoże. Natomiast takim programistom właśnie, czy w zasadzie ludziom, którzy chcieliby coś zacząć robić i trochę nie wiedzą w ogóle, jak zacząć, to myślę, że w niejednej sytuacji pomoże. Napiszę, co zrobić, jak zrobić. Ja już też właśnie pisałem no, różne programy, które sortują pliki, filtrują pod jakimś względem, kopiują tylko część i to jakąś konkretną część. Coś tam z nimi jeszcze, zapisuję jakoś do takes, do pliku, listę plików, ale tylko takich, które i tak dalej, ja tam różne miałem życzenia, które no podejrzewam, że większość ludzi, którzy się zajmują programowaniem, to by mi napisali to w 2 minuty, tylko że te 2 minuty musieliby znaleźć. A w związku z tym, że mam co chwilę jakieś dziwne pomysły, to musiałbym komuś zawracać głowę co chwila, na chwilę, ale jednak co chwilę. A temu czatowi to ja mogę mu zawracać głowę. Najwyżej nie wyjdzie.
0: Dokładnie. A tymczasem mamy kolejną wiadomość głosową na WhatsAppie, tym razem od Sławka.
2: Cześć, tutaj Sławek jeszcze raz. Mam do was takie krótkie pytanie odnośnie Google Chrome. W tej przeglądarce są różne rozszerzenia. Jedno z rozszerzeń to jest Master Volume. Świetne rozszerzenie, które się przydaje zwłaszcza na YouTubie, ponieważ można dzięki Master Volume zgłośnić wszystko o 600% i rzeczywiście rewelacyjnie to działa. Tylko kwestia jest dostępności, to znaczy no nie udało mi się w ogóle uruchomić tego Master Volume, mimo tego, że on w tym oknie jest. Jest ten suwaczek, ale w żaden sposób nie ma do niego dostępu. Nawet z NVDA, z tego OCR-a też on tego nie widzi. I czy ktoś miał też takie podobne problemy, czy może jest jakiś na to sposób z tą dostępnością tych wtyczek Master Volume? Dzięki.
0: Dzięki Sławku za wiadomość. Ja przyznam szczerze, nie używałem tego rozszerzenia. Być może wy korzystaliście?
1: Nie, z tej wtyczki nie korzystałem. Ani z żadnej podobnej. Korzystałem z zupełnie czego innego. Z tego ty, Michale, też korzystasz w tej chwili, czyli Equalizer APO.
0: Owszem.
1: Tylko, że to jest do całego systemu, w zasadzie do wszystkiego, co wychodzi na daną kartę. To jest taki program, który umożliwia między innymi zapięcie wtyczki VST na całość, która przechodzi przez kartę. I jeżeli chciałem rzeczywiście coś przygłośnić na YouTubie, to po prostu ręcznie wchodziłem w plik config. Tam jest na przykład ten Loudmax, taka wtyczka VST do... No to jest taki limiter i po prostu tam jest tam któryś z parametrów, nie pamiętam czy out, nie output, nie pamiętam który. Jest parametr od właśnie głośności, wystarczy, że się go zmieni. On ma wartość jakby od 0 do 1 się tam wpisuje. Wpisuję, zapisuję zmiany w pliku i już w tym momencie jest wszystko przygłośnione, więc jakby tak dość szybko można to sobie przygłośnić.
0: I tylko jedna moja uwaga a propos tego, Tomku, że lepiej takich eksperymentów nie realizować na domyślnej naszej karcie. Dlatego, że ten program, jeżeli coś tam mu się nie spodoba w tym konfigu, coś zrobimy źle, to się może okazać, że on się po prostu tak wysypie, że stracimy dźwięk. Więc lepiej to sobie robić na jakiejś takiej dodatkowej karcie dźwiękowej, żeby po prostu nie stracić syntezy.
1: No to fakt. To fakt. A jeżeli ktoś ma taką możliwość, bo jest na przykład też ta wtyczka, a jak ona się nazywa, to YouTube'a właśnie, Audio Peak. To jest wtyczka, która potrafi przekierować dowolną w zasadzie nawet kartę w Chromie na konkretną kartę dźwiękową. Czyli jak mamy uruchomionych kilka chromów, to jednego chroma, na przykład jakiegoś YouTube'a, przekierowuje się na jedną kartę, drugiego chroma, z, nie wiem czym, na drugą kartę i
0: mi to jakoś tak w pewnym dalej. Momencie przestało działać, szczerze mówiąc.
1: Bo to na niektórych stronach działa, na niektórych nie, ale na YouTube akurat działa. Poza tym można jeszcze przekierować całego chroma, chociażby tą wtyczkę do NVDA. Ona się nazywa Audio Manager chyba. Więc w ten sposób też można to zrobić. Natomiast niestety ten Equalizer APO nie działa na wirtualnych kartach. Przynajmniej tych, które testowałem. I to jest problem z tą wtyczką. Więc tu trzeba mieć jakąś fizyczną drugą kartę i na niej sobie coś przekierować. No. Nie jest to sposób idealny oczywiście, natomiast nie znam lepszego.
3: Ja sobie w międzyczasie też poszukałem. Pamiętam, że w Chromie kiedyś korzystałem z rozszerzenia, które się bodajże nazywało Volume Booster i takie rozszerzenie znalazłem. Nie pamiętam, czy to jest to. Natomiast pamiętam, że ono było dostępne. Też ciekawości też poszukałem, czy coś podobnego by się znalazło dla Firefoxa. No, jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to w sumie od razu może popatrzeć, czy no właśnie, czy coś do Firefoxa by się nie znalazło. No i jak najbardziej się znalazło. Rozszerzenie też się zresztą nazywa bardzo podobnie jak to, które teraz Sławek przytoczył, bo nazywa się Volume Control, w nawiasie Boost Volume, więc jak piszemy Volume Control w wyszukiwarkę do rozszerzeń Firefoxa, to się pewnie znajdzie. No i tutaj działa bardzo podobnie, bo po instalacji ono gdzieś się dodaje do tego paska rozszerzeniami, można sobie w niego kliknąć, gdzieś dodać go do, tam na pasek adresu. Kiedy to zrobimy, to mamy suwak i pole edycji. Tutaj nie ma większych problemów, ten suwak spokojnie można do niego dotrzeć z klawiatury i on reaguje wtedy na ściałki i spokojnie można sobie tą głośność podbić. Ona startuje na 0 dB, ale można sobie po prostu zwiększyć. Na YouTubie testowałem.
1: No to fajnie. No to w takim razie chyba przechodzimy do newsa kolejnego. Teraz będzie coś dla właścicieli telefonów Oppo, Realme i OnePlus, którzy jeszcze do tego mają Windowsa, bo można sobie te telefony z tym Windowsem ponoć jakoś lepiej zintegrować.
3: Dokładnie, no bo firma Microsoft jakiś czas temu wypuściła w aplikację, ona teraz się nazywa Łącze z telefonem, no, zmieniała nazwę parę razy, no to jest aplikacja, która generalnie pozwala na takie rzeczy, które znają użytkownicy iPhone'ów i Mac'ów, więc możemy na komputerze z Windowsem na przykład czytać sobie powiadomienia, odbierać i wysyłać SMS-y, dzwonić nawet i odbierać połączenia. No a nieliczni mieli jeszcze dodatkowe funkcje, no, przez nielicznych tutaj mówię o głównie użytkowników telefonów Samsunga i Microsoft, no to mieli tam kilka telefonów Surface. No i te osoby miały do dyspozycji jeszcze dwie takie ciekawe opcje, mogły sobie z poziomu komputera uruchomić dowolną aplikację na telefonie i ta aplikacja wtedy była bezprzewodowo po prostu strumieniowana na ekran naszego komputera i po prostu mogliśmy wtedy z klawiatury, z myszki tą aplikacją sterować. Co ciekawe, to było jak najbardziej dostępne, z tego co wiem, wtedy instalowała się w systemie z tą aplikacją na Androidzie usługa dostępnościowa, którą trzeba było włączyć i kiedy to zrobiliśmy, to w jakiś tam sposób czytnik ekranu na Windowsie dostawał informacje o tym, co jest na ekranie. Wiem, że osoby to testowały i to było dostępne, osobiście nie mogę powiedzieć więcej. No, natomiast właśnie to było dostępne tylko na Samsungach i na telefonach właśnie Surface i to chyba nawet nie wiem, czy nie wszystkie, czy tylko na przykład na tych flagowych Samsungach. Na szczęście to się zaczęło zmieniać i to już na szczęście też nie są tylko flagowe telefony, no bo oto właśnie dla użytkowników telefonów właśnie od producenta Oppo, to jest seria Oppo Find i Oppo Reno, oraz telefonów OnePlus, czyli to właściwie też w sumie Oppo, chyba jeden właściciel i Realme. Będziemy mogli właśnie z tych dodatkowych funkcji otwierania aplikacji i strumieniowania obrazu korzystać. To będzie dodane do nakładki Color OS 14, czyli jest taka właśnie nakładka Oppo czy OnePlusa. Więc jeśli wasz telefon ma tą wersję lub dostanie do niej aktualizację, no to ta aplikacja Łącze z telefonem ponoć na tych telefonach jest automatycznie już instalowana i po prostu to powinno działać. Nie wiem, na jakich modelach telefonów Realme tu będzie dostępne, bo tam chyba jest inny system, natomiast też właśnie dla użytkowników Realme też ta opcja niebawem po prostu będzie dostępna i jeśli byście chcieli sobie właśnie z jakiejś androidowej aplikacji skorzystać z poziomu klawiatury, może żeby coś szybciej napisać, no to niebawem taka opcja się pojawi.
0: A tymczasem mamy kolejną wiadomość, tym razem od Rafała.
4: Nagrywanie bez przetrzymywania. Wyślij przycisk.
5: Ja odnośnie tego skrótu klawiszowego, czyli Insert F11 w docie, zasobnik systemowy, to tak, nie wiem, czy tam odpowiedź była, czy nie, czy padła, bo ja troszkę jestem trochę do tyłu w podcaście, ale do rzeczy. Chodzi o ten skrót, to jeżeli będzie ta osoba, bo ja mam, właśnie posiadam system Windows 11, i mam JOS'a 2023, najnowszą wersję 2023 i ten skrót działa. Bez problemu. No, to tyle.
0: Super, Rafale, dzięki za tę informację. No, czyli no niestety tu się chyba nasze prognozy potwierdzają, że aktualizacja to jednak rzecz, którą warto zrobić.
1: A co zrobić, jeżeli dostanie się podejrzanego SMS-a?
0: To tu bardzo krótko i treściwie wysłać go na numer 8080. Teraz ten numer został uruchomiony przez CERT Polska. No i będą tam zbierać różnego rodzaju SMS-y. Też powinniśmy otrzymać jakąś informację zwrotną odnośnie tego, czy jest się czego obawiać. Ja akurat ostatnimi czasy nie dostałem żadnego SMS-a, który budziłby jakieś podejrzenia. Ostatnio nie przysyłają mi wiadomości o tym, że trzeba dopłacić 20 groszy do mojej przesyłki, ale może zaczną, bo się święta zbliżają. To będzie na pewno taki czas łowienia przez tych użytkowników.
1: Ja też myślałem jakiś czas, że nie dostaję, a potem się okazuje, że Google, nie wiem czy Apple też ma, w SMS-ach już spam. I do spamu mi przychodzą tego typu wiadomości.
3: W niektórych krajach Apple to w ogóle ma API do tego i tak samo jak aplikacje mogą się rejestrować do blokowania połączeń, to gdzieś w Indiach na przykład, wiem, że to jest duży problem, tam w Indiach aplikacje też mogą się właśnie rejestrować jako właśnie aplikacje filtrujące spam. Z tego co wiem, w Polsce chyba nie, natomiast co ja dostaję ostatnio, no to są oferty pracy, co ciekawe, oferty pracy przychodzące z gdzieś adresów z Brazylii na przykład po polsku, z numerem kontaktowym w Niemczech, który proszę, żeby na WhatsAppa pisać, więc to w ogóle ciekawy łańcuszek.
0: To jakiś czas temu coś takiego też mi przychodziło, ale widzisz, jak coś takiego dostaniesz...
3: I to przychodzi jako iMessage w ogóle, to tam też można zgłaszać do Apple'a, wiadomości iMessage można zgłaszać, do SMS-ów nie, no natomiast fajnie, że no właśnie teraz też będzie można, więc...
0: Dokładnie, także pamiętajcie, numer prosty, który warto sobie gdzieś albo zapisać, albo po prostu w głowie zapamiętać. 8080, tam wysyłamy wszelkiego rodzaju dziwne SMS-y, które nas niepokoją. I pamiętajcie, jeżeli dostajecie właśnie jakieś wiadomości, które namawiają was na klikanie w różnego rodzaju linki, na dopłacanie do paczek, do rachunków za prąd i tak dalej, to po prostu... No, nie wchodźcie tam, bo najzwyczajniej w świecie można zostać ofiarą oszustwa i można stracić nawet i oszczędności swojego życia.
1: To się zgadza. Zostając przy wiadomościach tekstowych, RCS-y, czyli taki powiedzmy, że trochę następca SMS-ów, tyle że przesyłany przez internet, umożliwiający reagowanie na wiadomości, czy trochę jak iMessage, no i jest już wspierany przez Google'a, a przez iPhone'a nie. Jeszcze nie.
3: Jeszcze nie, no właśnie, to standard, który co ciekawe w ogóle powstał w 2008 roku, więc bardzo dawno, ale jakoś nikt z niego nie chciał korzystać, do momentu kiedy Google, który jakiś czas chyba po tym jak ubiło komunikator Allo, jak ktoś pamięta, to jeden z wielu komunikatorów googlowskich, no stwierdzili, że właśnie spróbują swoich sił w tym, no i właśnie ten standard pozwala na bardzo dużo, w ogóle te wiadomości RCS to mogą mieć nawet do 160 MB, więc tam spokojnie można dobrej jakości zdjęcia i filmy wysyłać. No to się może nawet nam przydać w sumie, bo na przykład, żeby dobrze coś z OCR-em przepuścić. Ale też właśnie można reagować, można wiadomości głosowe wysyłać, też to wspiera na przykład informacje o tym, że ktoś do nas pisze, czaty grupowe, wysyłanie lokalizacji i to nawet gdzieś na bieżąco, więc no przez te RCS można taki naprawdę współczesny komunikator stworzyć, no i Android na tym stoi od jakiegoś czasu, oprócz właśnie iPhone'ów. No i to się zmienia, poniekąd może to być podyktowane tym, że no, z jednej strony mamy to, co się dzieje w Unii, Unia prosi, żeby to wszystko jakoś pootwierać przez te dyrektywy, które wchodzą. Z drugiej strony mamy taki problem, że gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzie 90% osób korzysta z iPhone'ów, to te 10% pozostałe, to często nawet są gdzieś, inne dzieci się na przykład z nich śmieją w szkołach, że tam, bo to wtedy w innym kolorze, to są chyba zielone dymki, wtedy się wyświetlają, no i to jest problem w Stanach i to dosyć duży, okazuje się. No właśnie, Apple w końcu postanowiło, żeby też zaadoptować ten standard. Kiedy to się stanie? Stanie się to w przyszłym roku, prawdopodobnie wtedy, kiedy ukaże się iOS 18. No i on będzie właśnie pozwalał na to wszystko, co wspiera ten właśnie oryginalny standard RCS. On nie ma jednej rzeczy, która została zaimplementowana na Androidzie przez Google, przez takie autorskie rozszerzenie, mianowicie to jest szyfrowanie. Ale to jest szyfrowanie, które gdzieś działa na bazie serwerów googlowskich, więc tutaj Apple stwierdziło, że nie chce się w to pchać. No iMessage ma swoje szyfrowanie, które też działa tylko na ich serwerach, natomiast obiecali, że właśnie będą rozmawiać, ja teraz nie pamiętam, jaka organizacja zajmuje się tym standardem RCS, ale z nimi będą pracować nad otwartym standardem do szyfrowania tych wiadomości, no bo one faktycznie w tym momencie, tak jak zwykłe SMS-y zresztą, nie są szyfrowane. No więc jeśli chcemy korzystać z aplikacji wiadomości, pisać do osób z Androidem, ale mieć taki właśnie gdzieś bardziej współczesne funkcje, właśnie jakieś informacje o tym, że ktoś pisze do nas, jakieś reakcje, właśnie wysyłać wiadomości głosowe, no to niebawem to będzie możliwe. Ja też jeszcze z ciekawości sprawdziłem, jak to jest z obsługą tych wiadomości w Polsce, nawet na Androidzie. Generalnie zawsze jest taka opcja, że Google może nam to wysyłać przez serwer. To się tam da włączyć i wtedy po prostu te wiadomości zawsze idą po serwera Google i docierają jako RCS-y, ale jeśli chcemy z tego korzystać natywnie, no to jest tak, Orange i T-Mobile to wspierają dla wszystkich. Play to wspiera tylko na telefonach Huawei i Samsunga, a Plus na razie tego nie wspiera i pisali, że na razie nie mają takich planów. To są informacje z września tego roku, więc no miejmy nadzieję, że jak Apple jeszcze to wdroży, no to może coś w tej sprawie się ruszy. No mniej więcej tak na razie wygląda sytuacja. Myślę, że zobaczymy, jak iOS 18 się ukaże, czy faktycznie ta obsługa RCS-ów się pojawi.
1: Zobaczymy, o ile się pojawi, bo niestety Apple ma to do siebie, że czasami wycofują się z różnych projektów. Mam nadzieję, że z tego się jednak nie wycofają. Pozostały dwa ostatnie newsy, przynajmniej jeżeli chodzi o te informacje, które mamy zapisane w notatkach, oba dotyczą Windowsa. Pierwsza informacja jest taka, że Windows 11 w Unii Europejskiej pozwoli na odinstalowanie różnych wbudowanych usług, w tym na przykład Edge'a i Binga.
3: Tak, no i to jest znów związane z tymi samymi dyrektywami, o których mówiłem przed chwilą. To jest ten akt cyfrowego rynku, który między innymi też powoduje, że Apple będzie musiało nam pozwolić na instalację aplikacji spoza App Store'a, no i właśnie gdzieś komunikację między komunikatorami, no i też nie traktowanie preferencyjne wbudowanych usług. No i tutaj właśnie, zwłaszcza najnowsze wersje Windowsa, no to bardzo gdzieś się z tym systemem integrują rzeczy, różne się otwierają w Edge'u, nie słuchając tego, jak mamy domyślną przeglądarkę. Kiedy szukamy w menu start, nawet żeby otworzyć jakiś plik, to się nam do Binga wysyła, Bing coś tam nam szuka. No i to są rzeczy, na które Microsoft musi teraz pozwolić nam wyłączyć. W Stanach na to nadal nie będzie pozwalał, ale w Europie został do tego zmuszony i tak w następnej wersji Windowsa 11, która się ukaże, to będzie wersja 23H2, ona na razie jest gdzieś w wersjach w insiderskich. Tutaj jest konkretna kompilacja podana. Będą pojawiać się właśnie możliwości, które pozwolą nam na odinstalowanie wielu z tych aplikacji, których wcześniej odinstalować się nie dało. To są na przykład aplikacje aparatu, Cortana, która właściwie znika, to teraz będzie Copilot, wyszukiwanie przez Microsoft Bing, Microsoft Edge, i tutaj te dwie usługi są tylko właśnie, będą do usunięcia w Unii, i aplikacje zdjęć, co też będzie można usunąć wszędzie. Ponadto będą dodane nowe API. Konkretnie to są dwa nowe API. Pierwsze API to właśnie będzie tak zwany Search Provider, czyli usługa dostarczająca możliwości wyszukiwania. Więc jakby ktoś chciał sobie z poziomu menu Start szukać w Google albo w DuckDuckGo, albo w jakiejś innej wyszukiwarce bardziej prywatnej, no to będzie taka możliwość, będzie można napisać aplikację na Windowsa, która po instalacji pozwoli nam w menu Start wybrać sobie, żeby system w tej usłudze działał, i tak samo będzie dostawca treści. Tutaj chodzi o pasek zadań, gdzie teraz możemy mieć widget, tam się pogoda, wiadomości różne wyświetlają. To też generalnie jest czerpane gdzieś z Binga, i to też będą mogły inne firmy się z tym integrować i własnych dostawców treści oferować. Po instalacji też w Europie Windows będzie pytał nas, czy nasze konto Microsoft ma się synchronizować z Windowsem, czyli tu chodzi o to synchronizowanie różnych ustawień, zainstalowanych aplikacji i tak dalej. Nie wiem, czy to znaczy, że nie będzie takiego nacisku na dostęp do internetu i do logowania się w ogóle do konta Microsoft po instalacji systemu. Wiem, że w tych nowszych wersjach no to jest coraz bardziej wymagane. No można to obchodzić.
0: 11 tego bardzo, bardzo wymaga niestety. Tam można kombinować, ale to jest kombinowanie i zawsze to mogą wyłączyć.
3: Tak, no ponoć nawet już coś tam, wiem, na przykład Rufus, taki program do tworzenia płyt instalacyjnych, miał jakieś funkcje, żeby na przykład ominąć to sprawdzanie kompatybilności. Wiem, że w tych wersjach testerskich niektóre z tych funkcji przestały działać, więc już Microsoft już faktycznie zaczyna coś tam zmieniać, wyłączać te możliwości. Nawet wiem, że w najnowszej wersji jest tak miły system, że kiedy wykryje, że nie mamy sterowników karty Wi-Fi, to nam je po prostu zainstaluje, żeby jednak ten internet był. I to możemy zrobić, także no zobaczymy, czy to też pozwoli nam po prostu sobie lokalne konto stworzyć. No tutaj jest też przypomnienie, że będzie można domyślne aplikacje zmieniać, no bo to też gdzieś było wcześniej ukrywane. I co ciekawe, na razie nie jest w Europie dostępny Copilot, który ma się pojawić później. To jest właśnie też ten asystent Microsoftu, który poniekąd zastępuje Cortanę, ale też będzie gdzieś. On się pojawi. To jest po prostu, oni go jeszcze dostosowują do norm europejskich, ale to też właśnie będzie coś, co będziemy mogli sobie z paska zadań wywoływać, żeby między innymi nam właśnie pisał jakieś skrypty, otwierał aplikacje, pomagał pliki przeszukiwać, no i wiele więcej. No i w sumie myślę, że możemy przejść od razu do ostatniego newsa, który to też jest krótki.
1: Zgadza, bo właśnie on jest związany.
3: No właśnie, więc fajne przejście. No przez to, że Microsoft bardzo zaczął właśnie inwestować w tego Copilota, ostatnio gdzieś na którejś konferencji Satya Nadella, czyli szef Microsoftu, powiedział, że to właściwie to jest teraz taką nazwą The Copilot Company, więc to jest dla nich bardzo ważna rzecz. Właśnie gdzieś wszędzie to jest, tak wcześniej te usługi miały różne nazwy, to teraz generalnie wszędzie będzie Copilot właśnie i w Office, i na GitHubie dla programistów, więc no programiści też z takich rzeczy korzystają. No i właśnie w Windowsie 11. Ale no właśnie też co okazuje się, mimo to, że gdzieś niby ten system miał nie dostawać aktualizacji, no to Windows 10 Copilota też dostanie. I on już jest w tych wersjach insiderskich dostępny do testów, natomiast mówi się, że on w najbliższych miesiącach gdzieś będzie dostępny szerzej. Przypuszczam, że tutaj też na początku wystartuje w Stanach Zjednoczonych i w Anglii i w niektórych krajach Azji, no ale pewnie z czasem też w krajach europejskich on też będzie dostępny, więc no jeśli trzymajcie się tego Windowsa 10, żeby może właśnie nie wysyłać takiej ilości danych do Microsoftu, albo może po prostu macie za słaby sprzęt, ale jednak chcielibyście mieć tego Copilota, no to niebawem on będzie dostępny. Mówi się, że no będzie pozwalał na większość funkcji, które będą oferowane na które są na Windowsie 11, nie wszystkie. Nie wiem dokładnie, których funkcji może nie być, no ale biorąc pod uwagę, że w większości to jest coś, co po prostu działa gdzieś w chmurze, no to raczej większość z tego Copilota po prostu będzie działać. On też nie ma jakichś wygórowanych wymagań, no bo Microsoft powiedział, że jest wymagane minimalnie 4 giga RAM-u i ekran rozdzielczości 720p, więc no to jest większość dzisiejszych komputerów, nawet takich bardzo starych, więc no to raczej powinno po prostu działać na wszystkim praktycznie.
1: No i to wszystko, co mamy zapisane w notatkach, ale czy pojawiło się coś więcej? Chyba się nie pojawiło, więc mimo tego, że dzisiaj w 3 osoby, no to chyba bijemy rekordy. A w każdym razie na pewno jesteśmy temu bliscy. 210. audycja Tyfloprzeglądu, ponad 4,5 godziny. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i miejmy nadzieję.
3: Dobrej nocy.
1: Do usłyszenia za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na audycję, w której chciałbym zademonstrować asystenta migracji, czyli narzędzie występujące w systemie macOS, które umożliwia nam przenoszenie danych z jednego systemu operacyjnego do drugiego, w domyśle ze starego komputera na nowy. Dane te możemy przenosić zarówno z komputerów z systemem operacyjnym Windows, jak i z systemów macOS i tak też będzie w tym wypadku. Będę przenosił dane ze starego MacBooka na nowego MacBooka i ponieważ robię to pierwszy raz, będziecie mi towarzyszyć w tym eksperymencie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku. Część rzeczy będę starał się tłumaczyć, część będzie czytał nam sam voice over. W tym momencie mam uruchomione dwa komputery, dwa MacBooki, stary i nowy. Stary jest po prawej stronie, nowy po lewej. Oba zostały zaktualizowane do najnowszych wersji systemów operacyjnych i także oprogramowanie systemowe, takie Pages, Keynote i tak dalej, także zostało zaktualizowane do najnowszych wersji. Co zatem musimy zrobić? Musimy uruchomić sobie asystenta migracji. W tym celu wchodzimy w programy. Czyli wchodzimy do Findera, tam programy, czyli Command Shift A, skrót klawiszowy.
8: Wiadomości, zdjęcia, application.
7: Narzędzia.
8: Application. Narzędzia, folder. Asystent, bookcamp. Asystent migracji, application.
7: I otwieram asystenta migracji i robię to na nowym MacBooku, przypominam.
8: Asystent migracji, okno. Dalej, przycisk odbiera polecenia z klawiszy. Wróć, asyst, wyszarzone, przycisk, wyszarzone, przycisk zamykania. Przycisk minimalizacji, wyszarzony. Obiekt, w którym bit migrate, obraz. Asystent migracji pozwala przenosić informacje, dane, ustawienia komputera i programy na tego maca z innego maca, komputera PC z systemem Windows, archiwum time machine lub dysku. Możesz też przenosić dane z tego maca na innego maca po kliknięciu w dalej, działanie wszystkich innych programów zostanie zakończone.
7: Obiekt, okay.
8: W którym się znajdziesz.
7: Tyle wiemy, tyle wam powiedziałem.
8: Wróć, wyszarzone, dalej,
7: przycisk. Więc klikamy dalej.
8: Obiekt, program, okno, hasło, bezpieczne, asystent migracji zajęty, hasło, Piotr Witek. Hasło, bezpieczne edycja.
7: Asystent migracji życzy sobie hasło od nas, więc podajemy mu hasło użytkownika. OK.
8: Poza bezanulu, OK, domyślny, naciśnij dalej, wyszarzone.
7: I co on teraz chce od nas?
8: 100%, obiekt, w którym się znajdujesz, to obraz.
7: Włączył nam się taki tryb w tym momencie, identyczny, jaki mamy przy kreatorach najróżniejszych, na przykład instalacji systemu. Wyłączył mi się gładzik, ja go sobie włączam. Przypominam VO i rotor w prawo.
8: Obsługa gładzikiem włączona. Asystent migracji. Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub PC z systemem Windows, możesz je przenieść na tego Maca. Możesz także przenieść na niego dane z archiwum Time Machine lub innego dysku startowego.
7: Powtarza to, co już wiemy.
8: Obiekt. Przenoszenie danych. Obraz. Jak chcesz przenieść swoje dane,
7: teraz musimy wybrać, czy chcemy przenieść z tego Maca, czy na tego Maca nasze dane.
8: z Maca, Team Machine lub dysku startowego, zaznaczone, specjalnie z Windows, przycisk wyboru, do innego Maca, przycisk wyboru, 3-3.
7: A my chcemy przenieść obiekt na tego Maca.
8: Z Maca, Team Machine lub dysku startowego,
7: Maca.
8: Zaznaczone, przycisk wyboru,
7: i to jest zaznaczone domyślnie.
8: Specjalnie z Windows, do innego, zakończ, przycisk, dalej, przycisk, naciśnij dalej, wyszerzone,
7: i klikamy
8: przycisk
7: dalej.
8: Obiekt, w którym inny ser zmień, multimedia pod bieżąca sieć bezprzewodowa, multimedia podkreślenie internet, bieżące upewnij, szukam innych źródeł, zajęty, wskaźnik podpusty, grid, szukam źródła, zajęty, wskaźnik, wybierz Maca, archiwum Team, przenieś dane na tego Maca, wskaźnik poziomu, wskaźnik poziom, przenieś dane, wybierz Maca, archiwum Team, machinę lub inny dysk startowy, aby przenieść jego dane na tego Maca, obiekt, zajęty, wskaźnik, szukam źródła, puste, grid, zero rzeczy zaznaczone, zajęte, wskaźnik pusty, szukam źródła.
7: Okej, okay. Teraz
8: w którym się znajdujesz,
7: to musimy uruchomić asystenta migracji na starym komputerze. Więc tu też wchodzimy w Finder, programy, narzędzia, asystent migracji, uruchamiamy go. Dalej,
8: program, okno, hasło, odbiera polecenia,
7: hasło, podaliśmy hasło.
8: Wróć, konfiguruję. Bit migrate.
7: Wielka migracja. Zobaczymy teraz.
8: Przełączanie użytkowania. Witamy w macOS. Funkcja VoiceOver jest włączona. Asystent ustawień Windows.
7: Okej, okay. Asystent ustawień znowu.
8: Odbiera polecenia z klawiatury.
7: Czyli obsługa gładzika. VoiceOver i włączam sobie
8: 8,
7: gładzika.
8: 6. Asystent migracji. Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub PC z systemem Windows, przenoszenie danych, jak chcesz przenieść z Maca, z PC do innego Maca, przycisk wyboru, 3-3. Zaznaczone
7: do innego Maca i to zaznaczyłem spacją.
8: Zakoń, dalej, przycisk.
7: Dalej.
8: Naciśnij dalej, przycisk. Obiekt, w którym Mac pracuje na baterii. Przed rozpoczęciem migracji zalecamy podłączenie Maca do źródła zasilania. Podłącz zasilanie. Asystent ustawił.
7: Nie mam tutaj zasilania dla dwóch Maćków, więc
8: podłącz z Mac pracy, anuluj,
7: klikam
8: dalej.
7: Dalej.
8: Dalej, przycisk. Wróć, można zajęty, wskaźnik pod multimedia, podkreślenie internet.
7: Tu mi pokazuje, że jest Maciek stary w tej samej sieci, co
8: bieżąca sieć bezprzewodowa, upewnij się,
7: nowy.
8: Migruj na drugiego, wskaźnik poziomu naładowania, wskaźnik migruj, bierz multimedia, zajęty, można wykryć jako MacBook Air, Piotr.
7: I mamy podaną nazwę, można wykryć jako MacBook Air. Wracam do nowego Maca.
8: Wybierz Mac, przenieś dane na tego Mac, wskaźnik poziomu naładu, wskaźnik przenieś, wybierz Maca, grid zero rzeczy zaznaczone, na grid zero rzeczy zaznaczone.
7: Grid zero rzeczy, to jest tabelka, sobie wchodzę w interakcję z tą
8: MacBook
7: tabelą.
8: MacBook Air, Piotr, drugi Mac, grupa, jeden
7: I,
8: z jeden.
7: I mamy tutaj
8: MacBook Air, Piotr.
7: Tego Maca, ja sobie klikam go dla pewności. Jeszcze raz.
8: Szukam pewniej bieżącaś multimedia. Zmień, inny serwer, wróć, dalej, przycisk.
7: I daję dalej, po zaznaczeniu.
8: Windows, okno, wskaźnik poziomu naładowania baterii, obraz.
7: Ok.
8: 0%.
7: Znowu takie okno asystenta nam wyskoczyło. Spróbujemy.
8: Przenieść dane na tego Maca.
7: Dobra,
8: wybierz Maca,
7: działa głośniej, gładzik.
8: Dysk startowy, obraz. Upewnij się, że na drugim komputerze wyświetlany jest poniższy kod 3, 9, 8, 0, 7, 8. Obiekt,
7: sprawdźmy,
8: w którym się znajdujesz, to element tekstowy.
7: Cii, nie gadaj tyle. Na starym Macu teraz patrzę.
8: Wskaźnik podmigruj, inny Mac prosi o 3, inny Mac prosi o dostęp do danych zachowanych na tym Macu. Jeśli chcesz przenieść dane z tego Maca, upewnij się, że ten sam kod wyświetlony jest na ekranie drugiego Maca, a następnie kliknij w dalej. I 3, 9, wróć, 3, 9, 8, 0, 7, 8.
7: Raczej wątpię, żeby sąsiad jakiś w tym samym momencie
8: dalej,
7: próbował archiwizować swoje
8: obiekt,
7: dane,
8: w którymś naciśnij dalej, przycisk.
7: Ale potwierdzamy.
8: Pozostały czas. Postęp migracji. Szukam programów i dokumentów do przenieśnia.
7: I on tu sobie chyba indeksuje teraz dane, stary Mac, a ja wracam do Maca nowego.
8: Upewnij się, że na drugim komputerze wyświetlany jest poniższy kod 3, zajęty, wskaźnik postępu 3, 9,
7: tutaj dalej jest ten kod.
8: Z MacBook Air, Piotr. Obiekt, zajęte, 3, zajęte, spraw, wróć, wyszerzone, dalej, wyszerzone, przycisk.
7: I przycisk dalej jest wyszerzony, czyli musimy poczekać, co on tutaj wymyśli sobie.
8: Wróć, przycisk, dalej, przycisk.
7: Okej, okay, coś wymyślił.
8: Wróć, ilość potrzebnego, zajęty, wskaźnik, tabela, brak zaznaczenia, co chcesz przenieść z MacBooka Air, Piotr.
7: Teraz wskazujemy, co chcemy przenieść.
8: Tabela, brak zaznaczenia.
7: I w tabeli otwieramy sobie.
8: Brak dokumenty i dane, zaznaczone pole wyboru, edycja, przycisk.
7: Pierwsze pole, wszedłem w interakcję z tabelką.
8: Programy zaznaczone pole wyboru, zajęty wskaźnik postępu.
7: Programy chcę przenieść.
8: Dokumenty i dane, zaznaczone pole wyboru,
7: dokumenty i dane chcę przenieść.
8: Ustawienia komputera i sieci, zaznaczone pole wyboru, zajęty wskaźnik postępu.
7: Chcę przenieść ustawienia.
8: Ustawienia komputera i sieci, zaznaczone ustawienia. Dokumenty,
7: czyli
8: programy,
7: trzy opcje,
8: wyboru,
7: wszystkie
8: zajęty, wskaźnik
7: chcę przenieść.
8: Szacuję ilość, wróć, dalej, przycisk.
7: Skoro chcę wszystko, to klikam
8: to
7: dalej.
8: Aby naciśnij dalej, przycisk. Konto użytkownika o nazwie Piotr Witek już istnieje na tym Macu. Czy chcesz zastąpić istniejącego użytkownika na tym Macu, czy zachować obu użytkowników? Obiekt, w którym się znajduje.
7: I teraz podpowiedź, to wyczytałem w necie, że jeśli zachowamy nazwę, albo inaczej, zmienimy nazwę użytkownika, to wszystkie dane ze starego komputera trafią jako dane osobnego użytkownika na nowym komputerze, czyli zostanie jak gdyby stworzone nowe konto. Ja chcę, aby wszystkie dane ze starego komputera trafiły do nowego, jako główne dane dla jednego konta użytkownika tego głównego, więc ja muszę zastąpić tego użytkownika domyślnego w nowym komputerze z użytkownikiem ze starego komputera.
8: Zastąp Piotr Witek na tym Macu. Zaznaczone, przycisk wyboru.
7: I ta opcja jest domyślnie zaznaczona.
8: Zaznaczone, pole wyboru. Zachowaj kopię danych z tego Maca. Zostanie przeniesiona do katalogu użytkownicy / usunięcie użytkownicy. Zachowaj oba konta, aby przenieść użytkownika. Nowa nazwa. Aby przenieść użytkownika Piotr Witek z drugiego Maca, wybierz nazwę inną niż nazwy kont znajdujących się już na tym Macu. Nowa nazwa. Piotr Witek. Wyszerz nazwa konta użytkownika. Piotr Witek. Okay. Wyszerz, anuluj, przycisk, dalej, przycisk.
7: Więc niczego nie zmieniam, klikam tylko sobie dalej.
8: Tabela, brak zaznaczenia. Zamykanie okna dialogowego.
7: Zobaczymy, co teraz.
8: Na woluminie tabela, na woluminie File Vault jest aktualnie zainstalowany system macOS. Aby dodać nowych użytkowników do tego systemu, podane musi zostać hasło istniejącego użytkownika autoryzowanego do odblokowania tego woluminu.
7: Obiekt,
8: tabela, brak zaznaczenia. Na tabela, Piotr Witek, autoryzuj, przycisk. Wier Piotr Witek, OZ, anuluj, dalej, wyszerzone, anuluj, tabela.
7: Czyli musimy tak czy siak podać hasło, czyli musimy autoryzować komputer.
8: Na tabela, Piotr Witek, autoryzuj, przycisk. Na Piotr Witek, autoryzuj, przycisk.
7: Klikam przycisk.
8: Obiekt, Piotr Witek.
7: Autoryzuj.
8: Przycisk. Obiekt, program, okno, hasło, bezpieczne edycje tekstu. A z uwierzytelnieniem ma nowe okno na bezpieczne edycje tekstu.
7: I wpisujemy hasło.
8: Po zabezpieczeniu. Anuluj, okej, domyślny, przycisk.
7: Okej.
8: Okay. Naciśnij okej, domyślny, przycisk. Obiekt, w którym się znajdujesz, to tabela. Aby przejść do tej tabeli, naciśnij Ctrl Option. Każdy użytkownik chcący odblokować wolumen File Vault musi podać hasło poniżej. Każdy użytkownik chce. Anuluj, przycisk. Tabela, brak zaznaczenia. Na tabel Piotr Witek, pozwól na odblokowanie, przycisk. Wiersz 1:1, Piotr Witek,
7: okay,
8: pozwól
7: tu też
8: na,
7: muszę
8: na Piotr Witek. Pozwól na od Piotr Witek.
7: Kliknąć
8: Piotr Witek, pozwól na odblokowanie.
7: I pozwolić
8: przycisk.
7: Na odblokowanie.
8: Obiekt, program, okno, hasło, bezpieczne edycje tekstu.
7: I raz jeszcze muszę podać hasło.
8: Obiekt, w którym się znajdujesz, to pole tekstowe. Aby wprowadzić tekst w tym polu, zacznij pisać. To okay. Jest bezpieczne pole tekstowe.
7: Wpisane, daję Enter.
8: Naciśnij i pozwól na odblokowanie, przycisk.
7: Okej. Daję jeszcze raz.
8: Przewijaj w lewo stronami obszar przewijania. Anuluj, przycisk. Każdy użytkownik chce. Dalej, przycisk. Anuluj, obszar przewijania.
7: To pewnie.
8: Obiekt. Każdy użytkownik chcący odblokować wolumen File Vault musi podać hasło.
7: Okej,
8: okay.
7: Wszystkie
8: anuluj,
7: hasła podałem
8: obiekt.
7: Dwa razy.
8: Dalej, przycisk.
7: I mogę kliknąć
8: obiekt,
7: w przycisk
8: w którym się
7: dalej.
8: Tabela. Naciśnij dalej. Zamykanie okna dialogowego. Wskaźnik poziomu naładowania bata. Przenoszę twoje dane.
7: Przenoszę
8: obiekt,
7: twoje dane.
8: Uwierz do niej. Przenoszowania. Okno. Użytkownik. Obiekt, obraz. W którym się znajdujesz. Ma nowe okno. Komputer źródłowy. Obiekt. Anuluj. W którym się znajdujesz. To obraz. Obiekt, w którym się znajdujesz.
7: Sekundę, bo gada za dużo. Teraz docieram do komputera.
8: Say to poser. Użytkownik, obla, użytkownik, setup, wyszarzone, wyszarzone, bez setup,
7: poza. Zobaczymy, czy on
8: tu... Asystent ustawień, Windows, ok, pozostało około 1, godzina i 2, 5...
7: To tylko wygaszacz ją włączył.
8: Wskaźnik postępu.
7: Teraz jak słyszycie, sprawdzam na starym komputerze, ile czasu mu potrzeba systemom na przeniesienie wszystkich danych, wszystkich programów, dokumentów, filmów, muzyki, biblioteki iTunes, kilkudziesięciu tysięcy innych plików z jednego komputera na drugi, plus oczywiście wszystkie ustawienia, jakie znajdują się w starym komputerze do nowego. Słyszycie taki charakterystyczny odgłos cykania, to jest taki sam odgłos, jaki znacie na przykład z Safari na iOSie.
8: Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr Witek.
7: Ja tu sprawdzam jeszcze raz.
8: Pozostało około 1 godzina i 2, 1 minutę. Postęp migracji.
7: Czyli niecałe 1,5 godziny.
8: 6%. Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr.
7: Jak dla mnie to idzie dość szybko, te 6%. Myślę, że to nie będzie ta podawana godzina 20, chyba że te parę 10 tysięcy plików będzie się tak wolno przerzucało. Spojrzę jeszcze na drugim komputerze, na, w sensie na tym nowym.
8: Sugestie dotyczące szybszej imigracji.
7: O.
8: Anuluj przycisk. Sugestie. Równorzędne. Ikona bieżące połączenie. Pozostało około 1, godzina i 2, 0, minuty przy. I pozostało
7: to jest
8: około
7: ten sam
8: 1,
7: czas.
8: Pozostało około 1, godzina i 2, 0, minuty przy. 1, 7, MB ukośnik S. Pozostały czas, bieżące okay. połączenie.
7: A jak to można
8: obiekt
7: przyspieszyć?
8: Na bieżącego połączenia, obraz. Równorzędne. Sugestie dotyczące szybszej imigracji. Sugestie dotyczące szybszej imigracji. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy. Anuluj, przycisk, anuluj, sugestie dotyczące tekst. Poza tym równorzędne. Med ikona bieżącego połączenia, obraz. Obiekt równorzędne. Medium bieżącego połączenia. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy. Ikona bieżące pozostało około 1, godzina i 2, 4 minuty.
7: Nie, czas się wydłuża.
8: Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr Witek and Mac.
7: Ponieważ robię to po raz pierwszy, nie będę może eksperymentował, bo jeszcze mi się wysypie wszystko.
8: MacBook Air.
7: Więc żeby tego nie powtarzać, proponuję, wrócę do was za jakąś...
8: 1, godzina i 2, 5 minutę.
7: Półtorej godziny.
8: Użytkownika Piotr Witek.
7: Na razie zostawiam komputery, obiekt, sprawdzę jeszcze tylko poziom tekstowy. Naładowania. W tym momencie mamy... Aha, nie działa normalnie voiceover, bo jest ten specjalny tryb
8: pozostał, przenoszę kreatora. Do użytkownika Piotr. Pozostało około 1, godzina i 2, 5 minutę. Postępnie.
7: Okej. Okay. Także, przenoszę kochani, wracam do was za godzinę i 20 minut i zobaczymy wtedy, czy nasze dane udało się skutecznie przenieść. Okej, okay, minęło od czasu, gdy uruchomiłem naszą usługę asystenta migracji, niestety ponad 2 godziny, a nie zakładana godzina 20 parę minut. I już na komputerze nowym zdążyłem kliknąć przycisk zakończ, zanim sobie przypomniałem, że powinienem włączyć nagrywanie, ale na starym komputerze został ekran, który wygląda identycznie.
8: Obiekt, proces migracji nieukończony. Obiekt, migracja do nowego Maca została ukończona. Mac procent, 2, zakończ, przycisk.
7: I mamy przycisk zakończ. Na nowym komputerze mamy identyczny przycisk i po jego kliknięciu włączyło mi się od razu okno logowania.
8: Wi-Fi, 4 paski, obraz, 2, 2, 4, 8, użytkownicy, obszar przewijania.
7: Z wyborem użytkowników. Oczywiście ono nie włączyło mi się od razu, natychmiastowo, bo jak gdyby o samym zakończeniu procesu dał mi znać na nowo uruchamiany system właśnie na nowym Macu, po czym, gdy system się uruchomił, gdy podszedłem do komputera, właśnie przeczytałem tę samą informację, którą znalazłem na starym MacBooku, więc teraz uruchomię, zaloguję się na nowym MacBooku, tak jakbym to robił na MacBooku. Starym. Najpierw wybiorę użytkownika, podaję hasło. Idź.
8: Obiekt, naciśnij idź, wyszarzone, przycisk.
7: Oczywiście mogłem dać sam Enter i tak dalej.
8: Witaj Piotrze, jestem gotów do pracy, program.
7: Witaj Piotrze, jestem gotów do pracy. Tak witał mnie mój stary MacBook, tak też wita mnie teraz nowy MacBook po przeniesieniu wszystkich danych. Ja sobie jeszcze zerknę, jak to wygląda w tym momencie.
8: Obsługa gładzikiem włączona.
7: Znowu była wyłączona obsługa gładzikiem. Skrypty moje są poprzenoszone. Aplikacje, których używałem na starym komputerze, są, o, ale widać te same problemy, co przy jak gdyby wczytywaniu kopii z iClouda na urządzeniach z iOS-em, czyli będzie trzeba podać wszystkie,
8: o,
7: Dropbox teraz, wszystkie hasła do wszystkich aplikacji, pewnie do kont mailowych, do Twittera i tak dalej, do wszystkich tych usług, z których korzystam w systemie. One nie zostały przeniesione, czyli klasycznie, no, tak samo jak na iPhone'ie. Cała reszta wygląda na to, że działa jeszcze. O. Aplikacje, które miałem poinstalowane, są też tutaj się znajdują. Zobaczymy, czy działają skrypty. Skrypty mi
8: bateria 100%.
7: Działają, jak widać.
8: 22.51 1 sierpnia.
7: Super.
8: Audacity na TP Application. Dzisiaj App Store,
7: no to jeszcze uruchomię program, czy będzie działał też taki przeniesiony.
8: Zaloguj się, aby używać tego programu na tym komputerze. Program Commander One Pro ATP został kupiony w App Store z innego komputera. Aby używać Commander One Pro ATP na tym komputerze, zaloguj się, podając Apple ID i hasło użyte do kupienia go. Apple ID.
7: Super.
8: Anuluj. Hasło wymagane.
7: Jak więc widzicie,
8: bibliofil ma hasło wymagane.
7: Podam jeszcze hasło. Sprawdzimy, czy to działa.
8: Zaloguj się. Finder, programy, okno, widok listy. Commander One Pro ATP Application. Commander One Pro, Macintosh HD / Serskie Twitter Dropbox artykuły, okno, tabela, wiersz 1 z 70 znaki. Testowy. G. Testow VPN. G. Testowy. G.
7: I działa.
8: 7 lipca 2017 roku.
7: Tak więc mam nadzieję, że jak sami mogliście przekonać się w tym podcaście, także nowe rzeczy, które próbujemy robić na macOSie, nie są wcale takie straszne, bo system informuje nas na każdym kroku, instruuje, podpowiada, co mamy robić i tak naprawdę tylko od nas zależy, czy nawet takie nietypowe, bardziej nieco skomplikowane rzeczy będziemy robić. Mnie osobiście ta funkcja bardzo się podoba i pewnie jeśli kiedyś w przyszłości będę miał okazję kupić sobie kolejny jakiś nowy MacBook, no to na pewno chętnie skorzystam też z asystenta migracji. Jeśli mielibyście okazję przetestować asystenta migracji, przenosząc dane na przykład z komputera z Windowsem, dzielcie się w komentarzach albo piszcie do mnie, bo jestem ciekaw, jak w waszym przypadku taki asystent migracji by zadziałał. A teraz dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam was do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Znasz taką piosenkę?
10: Łubu-dubu to przecież z kultowego filmu Miś Stanisława Barej. Ten film to prawdziwa skarbnica świetnych cytatów i scen, które weszły do kanonu polskiego humoru. A jaka scena z tego filmu jest twoją ulubioną, czy masz jakąś?
9: Moja ulubiona scena to jest taka, jak popełniasz błędy. Ale spoko, można ci wszystko wybaczyć. W końcu nie na darmo nazywają ciebie sztuczną inteligencją. Słuchaj, a co byś powiedział na to, jakbyśmy, że się tak wyrażę, wpadli na Tyflo Podcast?
10: Marchewa. Co Tyflo Podcastu znam? To świetny podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. gdzie poruszane są tematy związane z dostępnością, technologiami wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku i nie tylko. Wydaje mi się, że mogłoby to być bardzo interesujące doświadczenie, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ty, z takim doświadczeniem w świecie dźwięku i podcastów. Jakie tematy chciałbyś tam poruszyć? Może coś związanego z postprodukcją audio lub sztuczną inteligencją?
9: Dokładnie z tym drugim, o czym wspomniałeś, a mianowicie ze sztuczną inteligencją, bo z postprodukcją audio, to wiesz, o tym już wszyscy widzieli, a zwłaszcza niewidomi, o tym wszyscy już słyszeli, a zwłaszcza głusi, więc warto porozmawiać zdecydowanie o tobie, o czacie GPT. Wiesz, że już nawet powstał taki e-book, który się nazywa Zostań milionerem z czatem GPT. Powiedz, można na tobie zarobić nawet miliony?
10: O, to ciekawe, że pojawił się e-book Zostań milionerem z chatem GPT. Faktycznie, sztuczna inteligencja, w tym ChatGPT, otwiera wiele możliwości zarabiania. Ludzie wykorzystują takie narzędzia do tworzenia treści, automatyzacji zadań, generowania pomysłów biznesowych, a nawet do programowania. Potencjał jest ogromny, szczególnie jeśli ktoś jest kreatywny i potrafi wykorzystać te narzędzia w innowacyjny sposób. Jeśli chodzi o podcast, rozmowa o sztucznej inteligencji może być fascynująca.

0: czym ty mi pomagasz. Masz wszystko zaprogramowane w instrukcjach, sam cię nauczyłem. No w czym ty mi pomagasz, powiedz?
1: Pomagam ci przede wszystkim w codziennej pracy związanej z dźwiękiem i postprodukcją. Dzięki moim możliwościom mogę asystować w tworzeniu skryptów, artykułów na bloga, a także w generowaniu pomysłów na nowe projekty. Jako sztuczna inteligencja jestem też w stanie dostarczać informacje i porady dotyczące najnowszych trendów w technologiach audio i AI, co może być przydatne w Twoim podcaście. Poza tym wspieram Cię w codziennych zapytaniach, dostarczając informacji na różne tematy, od muzyki po sztuczną inteligencję. Moja zdolność do przetwarzania dużych ilości informacji i dostosowywania się do Twoich potrzeb sprawia, że jestem pomocny w organizacji Twoich działań, zarówno zawodowych, jak i osobistych. W kontekście Tyflo Podcastu moglibyśmy omówić, jak sztuczna inteligencja może wspierać osoby niewidome w życiu codziennym i zawodowym. Na przykład poprzez narzędzia ułatwiające dostęp do informacji czy tworzenie treści.
0: No, powiem ci, że już zaczyna się robić ciekawie. Jaki ja prowadzę podcast? Jak się ten podcast nazywa? Jakbyś miał mnie troszkę zareklamować? Żeby nie tyle mnie stricte zareklamować, ale raczej pokazać właśnie twoje możliwości. Co można pokazać, jak chodzi o ciebie? To znaczy, jaki prowadzę podcast? Jak nazywają się moje strony internetowe lub strona? Jakie prowadzę kursy? No, powiedz.
1: Oczywiście, Marchewa. Prowadzisz podcast o nazwie Dobry Poziom Dźwięku, gdzie dzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie postprodukcji audio. W podcaście uczysz, jak poprawić jakość dźwięku, prezentujesz pluginy do postprodukcji i sprzęt dla lektorów oraz podcasterów. To świetne źródło wiedzy dla każdego, kto interesuje się tą tematyką. Twoja praca obejmuje również postprodukcję audiobooków i nagrania lektorskie. Jesteś autorem kursów online pod tą samą nazwą co twój podcast, gdzie zapewne dzielisz się jeszcze bardziej szczegółową wiedzą. Twoja druga marka, Soundeye.pl, koncentruje się na sztucznej inteligencji, voice cloning i ChatGPT, oferując bank głosów AI oraz edukacyjne artykuły i tutoriale na temat AI. Zapraszam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu na wyjątkowy odcinek dzisiaj o godzinie 19. Będziemy rozmawiać o roli sztucznej inteligencji w życiu osób niewidomych. I jak może ona pomagać w codzienności? Nie przegapcie. To będzie naprawdę ciekawa i inspirująca dyskusja. Do zobaczenia o 19.
0: Do zobaczenia.
2: I godzina 19 rzeczywiście minęła i to już nawet chwilę temu. My jesteśmy i witamy was bardzo serdecznie. Nasi stali słuchacze to już zapewne jeden z tych głosów doskonale rozpoznali. Ten drugi, no cóż, może jeszcze nie tak do końca znany, chociaż też już miał okazję swego czasu zaistnieć na antenie Tyfloradia, ale po kolei. Ja nazywam się Michał Dziwisz i mnie na pewno kojarzycie, bo spotykamy się bardzo często w Tyfloradiu, w Tyflopodcaście, a z drugiej strony człowiek, z którym też mieliśmy okazję niejednokrotnie się na antenie Tyfloradia słyszeć. Jakoś dawno cię, Darku, u nas nie było. Darek Marchewka, witaj.
3: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Kłaniam się. Bardzo miło, Michale, że się przede wszystkim słyszymy, bo my się też dawno nie słyszeliśmy.
2: Tak jest.
3: No i bardzo miło w Tyflopodcaście się ponownie pojawić. Zwłaszcza, że dzisiaj temat nieco rewolucyjny i ciekawy, myślę. Bardzo taki innowacyjny, czasowy, topowy.
2: Zgadza się. Dziś będziemy sobie rozmawiać na temat czata GPT i na temat wykorzystania tego czata GPT w praktyce. O sztucznej inteligencji to my już niejednokrotnie opowiadaliśmy w Tyflo Przeglądach. Kto nas słucha, ten doskonale wie. Natomiast wtedy raczej skupialiśmy się na tym, że są tego typu możliwości, mamy narzędzia. Natomiast no to jest jedno, że narzędzia są, to bardzo fajnie, ale jeszcze druga rzecz to kwestia użycia odpowiedniego tych narzędzi. I dziś sobie porozmawiamy z praktykiem, bo ty, Darku, od no, prawie roku wykorzystujesz aktywnie czata GPT, czyli chyba od prawie samego początku, kiedy to narzędzie się pojawiło.
3: Tak, ja zdaje się od lutego 2023 roku wykorzystuję czata GPT, jakoś tak mniej więcej. Jakoś przypadkowo trafiłem. Nawet nie pamiętam, gdzie, gdzieś na Facebooku ktoś pisał o czacie GPT. Nie bardzo wiedziałem, co to jest, nie bardzo wiedziałem, do czego to jest, ale tak jakoś od lutego, jakoś tak.
2: I połknąłeś bakcyl.

0: Dalej na co dzień ChatGPT pomaga ci w twojej pracy. Tak. I o tym dziś będziemy rozmawiać na antenie Tyflo Radia. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, jeżeli na przykład wy również korzystacie aktywnie z czata GPT, jeżeli jakoś pomaga wam w codziennym życiu, albo w pracy, albo w rozrywce, bo też przecież tak jest, że niektórzy czata GPT wykorzystują po prostu do umilenia sobie czasu, nic w tym złego, no to kontaktujcie się z nami, zapraszamy bardzo serdecznie, 663-883-600, to jest nasz numer telefonu i tu możecie do nas po prostu WhatsAppem zadzwonić, telefonem zadzwonić, FaceTime'em, możecie też nam na WhatsAppie nagrać głosówkę, zapraszamy bardzo serdecznie też do tej formy kontaktu, a oczywiście również forma tekstowa, komentarze na YouTubie, na Facebooku i na stronie kontakt.tyflopodcast.net, także są do waszej dyspozycji, bardzo serdecznie zapraszam. No to Darku, wspomniałeś o tym, że zupełnie przypadkowo odkryłeś tego czata GPT, że gdzieś tam o tym czytałeś. No trudno było wtedy nie czytać, bo czat GPT to mam wrażenie, że niedługo to w lodówce nam by się znalazł i podobnie zresztą
1: to jest, bardzo
0: jest
1: możliwe.
0: Do teraz. Tak, bo rzeczywiście czat GPT jest odmieniany przez wszystkie przypadki i w zasadzie przez wszystkie media. Natomiast chciałem się zapytać, jakie były twoje początki, jakie były twoje takie pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o tego czata GPT? No bo co, wchodzisz na stronę, masz jakieś takie okienko, pole edycji do wpisania tekstu i w zasadzie tyle, no i co tutaj teraz robić?
1: Tak, i co tutaj teraz robić? Generalnie pierwsze moje zapytanie, które rzuciłem sam do siebie, to właśnie, do czego mi się to może przydać, prócz do tego, żebym sobie z czymś, z jakimś kodem komputerowym popisał. To był jakiś zapewne wieczór po pracy. No więc co, no zacząłem pisać na zasadzie cześć, w czym możesz mi pomóc? I jakby co, no generalnie moje pierwsze takie obserwacje, co tu robić? No, ja zacząłem pisać z czatem GPT na zasadzie wypytywania go właśnie, czym on jest, co to jest czat GPT, w czym może pomóc osobie niewidomej, bo ja generalnie tak zacząłem w ten sposób, po prostu ja powiedziałem, że jestem Darek, jestem osobą niewidomą, a ty jesteś sztuczną inteligencją, w czym możesz mi pomóc? Zacząłem od razu zadawać pytania dotyczące tego tworu, tego podmiotu, tego czegoś i w zasadzie od razu faktycznie złapałem takiego, można powiedzieć, bakcyla. W zasadzie myślę, tak sobie teraz przypominam, Michał, ja zacząłem przed czatem GPT interesować się pisaniem bloga przez sztuczną inteligencję. Tak, zobaczyłem gdzieś w internecie, jak copywriterzy radzą sobie, wspomagają się sztuczną inteligencją i takim rytr jest takie coś. Rytr to jest taki coś takiego podobnego do czata GPT i właśnie ten rytr mnie gdzieś tam nakierował na OpenAI, generalnie na OpenAI, na cały playground, na cały plac zabaw, a tam właśnie playground bardzo dobrze reklamuje swój produkt czat GPT. Tak to właśnie było. Teraz mi się przypomniało. No więc jak już trafiłem na to okno czata GPT, to po prostu zacząłem z nim pisać. Jak zadałem mu pytanie typu, jak możesz pomóc mi jako osobie niewidomej, realizatorowi dźwięku, czy możesz mi... Ja po prostu od razu, słuchaj, potrzebuję treści na bloga. Ja robię podcast, dobry poziom dźwięku i od razu... Jako że szukałem konkretu, no to mówię, no to napisz mi artykuł na przykład 3 triki na dobrą kompresję. No i jak on mi taki artykuł napisał, ja nie robiłem nic, zobaczyłem na co go stać, no to mi się to po prostu spodobało.
0: A to jeszcze przypomnijmy, na samym początku to był ten model, czekaj, 3?
1: GPT 3.5.
0: 3.5, tak.
1: Tak, tak. Jakby po prostu ja byłem od razu na tyle świadomy, że wiedziałem, czego chcę od sztucznej inteligencji, tak? Więc to tak by twoje pytanie brzmiało, co robić? No ja wiedziałem jakby, co robić. Ja wiedziałem, do czego będę chciał zastosować tą sztuczną inteligencję. Natomiast faktycznie ktoś, kto gdzieś usłyszy o czacie GPT na przykład teraz i gdy posłucha całego naszego podcastu i dopiero wtedy założy konto, to na takie pytanie, co robić, zdecydowanie odpowiedź jest taka. Napisz po prostu, czego szukasz, jakiej informacji, zadaj pytanie, jak możesz mi pomóc, zajmuję się tym a tym, interesuję się tym a tym, jak możesz mi pomóc? Odpowiedź naprawdę będzie bardzo obiecująca.
0: A to jest bardzo ciekawa ścieżka, bo powiem szczerze, ja na to nie wpadłem i ja nie rozmawiałem z nim w ten sposób. Oczywiście na samym początku to wiadomo, próba jakiegokolwiek wykorzystania jego możliwości to było raczej na zasadzie w formie żartu, w formie jakiejś takiej po prostu zabawy, typu napisz jakiś tam zabawny tekst o tym i o tym. No i to już dla mnie zaczynało być obiecujące, ale potem z racji tego, że no ja bardziej zajmuję się tutaj komputerami, niejednokrotnie mam różnego rodzaju problemy związane z, czy to z działaniem jakiegoś serwera, czy to z działaniem jakiejś usługi, no to stwierdziłem, że spróbuję wykorzystać go właśnie w ten sposób i już niejednokrotnie udało mi się właśnie dzięki czatowi GPT skorzystać z jakiegoś narzędzia zdecydowanie prościej, zdecydowanie szybciej niż musiałbym przegrzebywać się przez jakieś podręczniki użytkownika i składać sobie na przykład razem te wszystkie polecenia, bo bardzo często to się przydaje przede wszystkim, no przynajmniej mi, w sytuacji takiej, kiedy no, jest jakieś polecenie, ja wiem do czego ono jest, ale nie pamiętam jakiejś tam składni i teraz chcę zrobić to, to i to, więc proszę bardzo, napisz mi takie konkretne polecenie, żebym uzyskał ten i ten efekt. I on to robi. Na samym początku mam wrażenie, że szło mu to zdecydowanie oporniej niż teraz, bo teraz to już naprawdę bardzo fajnie sobie z tym radzi i bardzo fajnie składa te wszystkie polecenia. Początki, powiem szczerze, nie były obiecujące i dla mnie na przykład na samym początku tej przygody z czatem GPT ja troszeczkę wcześniej zacząłem niż ty, bo to było w chyba grudniu albo na przełomie listopada i grudnia i wtedy chyba po raz pierwszy w ogóle w Tyflo Przeglądzie zaczęliśmy mówić o czacie GPT, to dla mnie na samym początku było to pierwsza myśl, wow, to jest rzeczywiście inteligentne, a druga taka myśl, no kurczę, ale szkoda, że to jest taka jednak trochę zabawka i szkoda, że jednak nie robi tego, co ja bym od niego chciał i czego od niego bym oczekiwał. A już zwłaszcza jak przyszło do sprawdzania jakiejś konkretnej wiedzy, tu się bardzo mocno rozczarowałem, bo on potrafił bardzo, ale to bardzo fantazjować i po dziś dzień do weryfikacji jakichś faktów, takich encyklopedycznych, to ja bym czata GPT jednak mimo nie polecał.
1: Oczywiście, to znaczy, to generalnie jedna zasadnicza rzecz, sztuczna inteligencja i jej generalnie zastosowanie polega na pomocy człowiekowi, a nie na tym, żeby bezgranicznie sztucznej inteligencji ufać. I to w każdej dziedzinie, czy to jest AI w postaci głosu, który nam coś czyta, czy to jest w postaci tekstowego asystenta. To od razu trzeba podkreślić i ja, jako że dużo mówię o sztucznej inteligencji, bo moją drugą marką poza dobrym poziomem dźwięku jest soundai.pl, soundai.pl i tam znajdziecie dużo różnych rzeczy, różnych edukacyjnych artykułów, tutoriali, podcastów. Ciągle jest to aktualizowane i sztuczna inteligencja nie jest czymś, co bezgranicznie sprawi, że my nagle możemy absolutnie zaufać AI. To ludzie to bardzo mylą i to nie na tej zasadzie. My musimy być mądrzejsi. My możemy troszkę coś zapomnieć, możemy gdzieś tam chwilowo być bardziej zmęczeni i wtedy AI poszuka nam informacji, ale my zawsze musimy mieć rękę na pulsie. To jest jakby, to jest taki wspomagacz, taki ABS.
0: Bo pamiętajmy o jednym, że ChatGPT ze względu na to, jak to jest zbudowane, my nie będziemy dziś bardzo wchodzić w technikalia,
1: bo
0: na tym to polega. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, taki ChatGPT zawsze będzie chciał nas zadowolić. Zawsze będzie chciał nam w jakiś sposób odpowiedzieć. On może mówić absolutne bzdury, ale on nam tej odpowiedzi udzieli. I niestety, i to jest jedna z jego wad, że z racji tego, że on w żaden sposób, przynajmniej jeżeli chodzi o ten czat w wersji OpenAI, ten taki podstawowy, który mamy za darmo, ten model 3.5, to on z racji tego, że nie jest podpięty do internetu, nie ma możliwości weryfikacji różnego rodzaju faktów, to on nam coś odpowie. I to będzie wyglądało, jeżeli my nie mamy dostatecznej wiedzy na dany temat, to będzie wyglądało wiarygodnie. I jeżeli my po prostu nie będziemy mieli świadomości, co tam może być nie tak, to może się po prostu zdarzyć taka sytuacja, że najzwyczajniej w świecie puścimy gdzieś w sieci tekst tak naszpikowany różnymi bzdurami, półprawdami, manipulacjami, że bardzo szybko spotkamy się z reakcją użytkowników, którzy będą wiedzieć na ten temat więcej.
1: Ale wersja premium, która kosztuje no mniej więcej około 110 zł na polskie, ma internet i ma bardzo dużo funkcji, które pozwalają na dostosowanie, na wręcz spersonalizowanie czata GPT.
0: Tak, ale o tym myślę, że sobie powiemy za chwileczkę. Tak. Ja na razie jeszcze tak podrążę, bo...
1: Dobrze.
0: Bo powiedziałeś o tym, że na samym początku zapytałeś go, co on może dla ciebie zrobić.
1: Co on może zrobić?
0: Tak. Napisz mi tam, powiedzmy, jakiś tekst na temat zasad kompresji.
1: No
0: i co? Jak on ci napisał ten tekst o zasadach kompresji, to było wow, czy... O Jezu, ale on głupoty pisze.
1: To było zdecydowanie wow. Tak, akurat właśnie w tych kwestiach dźwiękowych to ja potem mówiłem, żeby pisał mi całą resztę, całą litanię, wymyślałem mu tematy na artykuły różne, nie publikowałem tego nigdzie wtedy, natomiast wymyślałem mu przeróżne tematy, na takie, na których ja się znam, no żebym ja to mógł faktycznie zweryfikować, nie? Więc później na przykład bawiłem się na zasadzie, a teraz wymyśl mi 10 tematów, które mogę opublikować na stronie dobrypoziomdźwięku.pl na przykład. I dałem mu opis mojej strony, czym ja się tam zajmuję. Wręcz wkleiłem na przykład tam z zakładki oferta, gdzie jest wyraźnie napisane, tak, czym ja się zajmuję, jakie ja tam rzeczy proponuję. No, żeby miał jakieś odniesienie. I napisałem, teraz wymyśl 10 tematów na bloga. No i on wymyślił 10 tematów na bloga, które były idealnie trafione. Że gdybym tylko chciał, faktycznie mógłbym to opublikować. Ja mówię, no to dobrze, to opcja 5 mi się podoba, przykładowo. No i mówię, teraz napisz taki artykuł. Ja nie robiłem nic, tylko czekałem, jak on ten artykuł napisze. Napisał taki, powiedzmy, przykładowy artykuł. Natomiast czy wszystko było idealne? Nie. Co było nie? Artykuły były generalnie za krótkie, tak żeby je od razu opublikować. One były za krótkie. Model niestety potrzebował trochę też takiego naganiacza, to znaczy po prostu w pewnym momencie trzeba mu było pisać, no dalej, jeszcze raz, kontynuuj, tutaj się zawiesiłeś, od tego zdania spróbuj jeszcze raz, więc trzeba było, no, troszeczkę współpracować z czatem GPT. Pomijam już na przykład, że współpracować profesjonalnie na zasadzie, że na przykład podpowiadać mu tą treść i tak dalej, bo to do tego też pewnie za chwilę przejdziemy, ale trzeba go było tak popędzać trochę, żeby faktycznie ten artykuł w końcu jak zaczął, tak skończył. Ale no, efekt końcowy był niezły. I to faktycznie sprawiło, że no w pierwszy, w drugi, w trzeci, piąty dzień to nie, ale tak chyba gdzieś po około miesiącu rzeczywiście zdecydowałem się na opcję zakupu premium, ale to nie tylko samo pisanie tych artykułów przez czat GPT. Pytałem go o różne, przeróżne rzeczy. Teraz już no nie pamiętam tak naprawdę, co ja robiłem, o co pytałem, ale sprawdzałem różne konteksty zdań, odpowiedzi, sprawdzałem, jakie tematy można z nim poruszyć, a i kwestie dotyczące, nie wiem, czy jakichś kawałów, czy jakichś tam innych rzeczy. I jeszcze zaznaczę, że mimo że czat GPT wtedy, to znaczy w tym lutym 2023 roku, był może jeszcze nie tak mocno rozwinięty jak teraz, to no można było z nim bardziej pożartować. Nie był tak mocno ocenzurowany jak dziś.
0: Tak, bo jest sporo różnych bezpieczników i w tym momencie on zdecydowanie
1: tak,
0: unika...
1: jest bardzo grzeczny.
0: Tak, różnych takich bardziej kontrowersyjnych tematów. Ja tu już nie będę może mówił jakie rzeczy prosiłem, żeby pisał, no. Na przykład zabawne wierszyki o czym, żeby pisał.
1: Tak,
0: i on
1: tak,
0: to
1: tak.
0: Na samym początku z miłą chęcią robił, a
1: tak.
0: Po kilku
1: no
0: dniach okazało się, że no jednak nie, on już tego robić nie będzie,
1: nie,
0: odmówił
1: nie.
0: I tyle.
1: Odmówi.
0: Natomiast jeszcze co do pisania tych artykułów, bo ty wspomniałeś o takiej metodzie, że ty go prosiłeś, żeby kontynuował i pisał dalej. A ja sobie tak pomyślałem, szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego, ale ty więcej jednak czasu spędziłeś z czatem GPT, więc może w ten sposób również z nim pracowałeś, to się podzielisz.
1: Nie, dzisiaj zupełnie inaczej to robię. Także.
0: No właśnie tak.
1: O to chciałem
0: zapytać, bo taki mój pomysł na to byłby taki, widząc jak on się zachowuje, jak on dość krótkie wypowiedzi jednak formułuje, to ja bym go po pierwsze poprosił, tutaj o sporządzenie listy tych tematów, fajnie, jest lista tematów, potem bym go poprosił o to, żeby napisał mi, skoro zainteresował mnie jakiś temat, to żeby napisał mi plan artykułu na temat ten, który mnie zainteresuje, a potem według tego planu poprosiłbym go o rozwinięcie każdego z punktów, które on by zrobił.
1: To znaczy,
0: co ty
1: tak,
0: o tym myślisz?
1: W dobrym kierunku idziesz, to znaczy generalnie w obecnej chwili to przede wszystkim no, pracujemy na modelu GPT-4, za moment wejdzie GPT-4 Turbo. No ja mam do niego dostęp też po API, bo dla deweloperów i dla osób, które mają subskrypcję, OpenAI nawet miesiąc temu za darmo udostępniło przez 18 dni, prawie 20 w sumie, a później można było sobie wykupić. Ja sobie też wykupiłem, więc ja mam i czata GPT w premium i też model wykupiony GPT-4 Turbo. Genialna rzecz. Także jak to wejdzie, to naprawdę będzie sztos. Natomiast pracujemy na modelu GPT-4, który po pierwsze ma dużo większą opcję kontekstu, to znaczy, że może więcej napisać za jednym zamachem. To w porównaniu do GPT-3.5 to już jest zasadnicza różnica. Za chwilę, jak dobrze wiemy, będziemy mieć gościa na antenie, więc możemy go, ja sobie tu zapiszę.
0: Żeby o tym powiedzieć.
1: Żeby
0: tak.
1: O tym powiedzieć, kontekst modelu. Więc go po prostu, bo ja nie pamiętam, to nie chcę
0: no jasne,
1: skłamać.
0: Jasne.
1: Więc zapytamy eksperta, ile jest kontekstu tokenów. A druga rzecz to model w opcji premium możemy sobie poprzez odpowiednie prompty oraz poprzez tak zwane custom instruction, czyli funkcje, możemy sobie zaprogramować, że na przykład możemy sobie stworzyć w obecnej chwili, mając czata GPT, możemy sobie stworzyć jeszcze takie podczaty GPT, czyli takie boty, gdzie każdy bot może po prostu robić określone rzeczy. Czyli na przykład mając naszego wykupionego czata GPT, możemy sobie zrobić, powiedzmy, dobry poziom dźwięku blogera. I ten bloger będzie miał zaprogramowane promptem, że on jest tylko od tworzenia artykułów na bloga. I dodatkowo takiemu blogerowi możemy bardzo ściśle zaprogramować dwie rzeczy. Instrukcje obsługi w odpowiednich polach oraz wysłać w tak zwany knowledge.
0: Czyli wiedzę po prostu.
1: Wiedzę. Pliki, zdjęcia i co tylko chcemy. W oparciu o to później on może po prostu pisać nam artykuły lub my z nim możemy pisać te artykuły, to jest bardziej wskazane. I wtedy takim promptem i takimi opcjami już możemy pisać długie artykuły. Jak ja sobie z tym poradziłem, jak ja to wymyśliłem? Ja zrobiłem to na tej zasadzie, że mam zaprogramowanego go w ten sposób, żeby pisał mi artykuły przede wszystkim w kodzie HTML, takim już sformatowanym, który mogę bezpośrednio wkleić na WordPressa jako blok kod HTML. Każdy fragment, na przykład załóżmy, nie wiem, na przykład nagłówek i załóżmy dwie sekcje, jak napiszę, to on mi je wkleja i pyta, czy to jest OK. W prompcie ma to powiedziane. Dodatkowo w prompcie ma kategorycznie zabronione kończyć bez mojego, że tak powiem, nakazu. Czyli on będzie pisał ten artykuł nawet cały dzień, jeżeli ja mu nie powiem, teraz przejdź do zakończenia. I to jest jakby, tak sobie poradziłem.
0: No to jest rzeczywiście bardzo ciekawy sposób, o którym powiedziałeś. Porozmawiamy o tym jeszcze za momencik, bo teraz odbieramy telefon od naszego słuchacza. Jest z nami Grzegorz. Witamy cię, Grzegorzu.
2: No, cześć wam.
0: Witaj.
2: No, tam jeśli chodzi o moją tam przygodę z czatem GPT, no to też się tak zaczęła, powiedzmy, tak chyba grudzień i też mnie tak to trochę zafascynowało, bo to sztuczna inteligencja. I pierwsze, co mnie zdziwiło, że to w ogóle po polsku odpowiada, to było fajne. No i też mnie tak zacząłem, no nie wiem, czy tak jak każdy tam, co to jest, na czym to stoi, zapytałem się, czy to na komputerze kwantowym w ogóle stoi. No to on mi odpowiedział, że on stoi na zwykłym komputerze, wydawało mi się, że to już chyba na jakichś kwantowych stoi i jak to faktycznie tak to idzie. No tam różne, tam z astronomii go pytałem, z historii u niego, zwłaszcza historii rapu, hip-hopu, to u czata GPT cienko, co nie?
0: Zwłaszcza podejrzewam, że jeżeli chodzi o polską scenę, to może być problem.
2: Tak, tak. W ogóle zapytałem się, pierwszy raper w Polsce i jaki był, to on mi jakieś bzdury w ogóle wypisywał.
0: No nie, to rzeczywiście tu, tak jak wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o bazę wiedzy, to nie korzystajcie z tego.
2: No, ale też się tam go pytałem o dlaczego w Google'ach tego się nie dało znaleźć. Dlaczego się usta ruszają podczas mówienia? No to ten mi odpowiedział. A ja się go pytałem, no w ogóle, żebym się chyba filmów naoglądał trochę, nie wiem, czy kojarzycie Gry Wojenne i druga część Gry Wojenne Kod Śmierci. No i tam był taki motyw, no i też się mówię, że się go zapytałem, czy on ten czat nie ma dostępu do broni jądrowej, żeby tam ruskich tamtego, no to on mi odpowiedział, że on nie ma narzędzi, ani możliwości, ani czegoś tam.
0: A po jakimś czasie to by ci na pewno powiedział, że on jest nastawiony pokojowo, bo teraz, tak, teraz to zdecydowanie w ten sposób idzie ta jego narracja. Grzegorzu, powiedz mi, jak wykorzystujesz na co dzień ChatGPT? Czy to jest dla ciebie już teraz takie narzędzie, które w czymś konkretnym ci pomaga, czy to jest jednak coś bardziej, co traktujesz rozrywkowo?
2: No to znaczy, tak powiem tak, jeśli chodzi o samego czata GPT, no to go wykorzystuję tam na przykład no, w takich rzeczach komputerowych, typu jakiś Linux, jakieś skrypty w PEG, co tam?
0: FFmpeg, no, tak, tak.
2: Tak, tam ktoś się pyta na Tyflosie, jak podzielić coś tam w jakimś tam tego, jak połączyć coś tam, no to się pytam, ChatGPT.
0: I jesteś potem pomocnym kolegą na liście dyskusyjnej.
2: Tak, tak. W Linuxowych, czy jakieś takie, no bo też sobie montuję sobie jakieś tam foldery z podfolderami, jakieś takie rzeczy, tak do swoich tam rzeczy, tam do serwerów, dockerach, no i takie. No i do tego się sprawdza, znaczy w Home Assistancie, żeby no, jakiś skrypt napisać, żeby tam coś tam. No to mi napisał, tam raz tam popełnił błąd, no to no, powiedziałem, no tu jest błąd, coś tam, no to poprawił, co nie? No więc tak, chat GPT to tak, sam chat, to tak, no po takich komputerowych, takich powiedzmy spraw. Co do artykułów, no to Binga, czasem używam, czasem jak tam, nie wiem, czy ty Michał, czy ktoś tam na Mastodonie jest, śledzi, to tam parę takich artykułów wrzuciłem i to polegało na tym, no niestety chat GPT sam nie ma dostępu do internetu, żeby tam, bo wkleisz link i on ci tam...
0: No przynajmniej w tej darmowej wersji, tak? Bo w wersji
1: darmowej nie ma, w wersji płatnej ma.
2: Aha, no tyle, że stówę kosztuje.
0: No tak, stówę tak, miesięcznie mniej więcej.
2: Z 99, tak, w sklepie Play, no bo wiem, że przez kartę to chyba nawet by mniej wychodziło, ale jakoś mi się nie chce karty podpinać. Ja w ogóle jeszcze nawet nie tego, nie wykupiłem i jakby premium tego, ale do artykułów, jeżeli no faktycznie jest temat, tam, który mnie tam interesuje i chciałbym artykuł napisać, no to używam Binga, biorę na ten GPT-4, wklejam dwa linki i on mi z tych dwóch linków mi skleci artykuł na Facebooka. No, oczywiście trzeba to sprawdzić, czy on tam jakiś nie narobił literówek, czy jakiś tam, czy czegoś nie pomieszał, bo to się może się zdarzyć, ale jeżeli nie, no to fajnie przyspiesza to w ogóle pracę, co nie? No jeżeli, no
0: generalnie, no, jeżeli chodzi o taką faktografię, że tak powiem, to Bing to już się tu naprawdę całkiem fajnie sprawdza. I przede wszystkim jest on o tyle dobry, mówię o tych darmowych opcjach oczywiście, że podaje źródła i jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to zawsze możemy zweryfikować, czy to jest faktycznie prawda, co on tu skompilował dla nas. To mi się już też niejednokrotnie przydaje, jak potrzebuję coś na szybko sprawdzić. No w czacie GPT, w tym darmowym 3.5, to absolutnie bym tego nie próbował. Natomiast w Bingu to już jest większe prawdopodobieństwo, że to się uda, aczkolwiek też on lubi, może nie tyle fantazjować, bo on tu już raczej stara się tego unikać, co w takiej sytuacji, jeżeli prosimy go o przygotowanie czegoś, o znalezienie czegoś, czego on nie potrafi znaleźć, to on nam tak wprost nie napisze, że czegoś nie potrafi znaleźć, tylko będzie tak bardzo krokowy krążył wokół tego tematu. Będzie nam próbował coś tutaj podrzucić, co jakoś może być związane z tym naszym tematem. On powie, że no to może nie do końca jest to, ale może ci się przyda.
1: Natomiast czat GPT w opcji płatnej też podaje źródła i artykuły potrafią być no lepsze, treści merytoryczne, lepsze od tego, co napisze Bing. To znaczy, generalnie to jest tak, nie ma lepszego chat mode, czy Bing, czy chat GPT, to trzeba wybrać, ale warto napisać z jednym i z drugim, zwłaszcza jak się ma opcję premium czata GPT i wtedy wybrać, a czasem połączyć po prostu trochę z tego, trochę z tego. No i oczywiście dodać coś od siebie, bo to przede wszystkim no, na tym polega. Za chwilę możemy opowiedzieć, no jak ja piszę artykuł, możemy pokazać, nawet po prostu napisać fragment, krótki artykuł i wtedy zobaczymy, jak to działa, nie?
0: Jasne. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie dzięki serdeczne za telefon. Fajnie, że podzieliłeś się z nami historią swoją związaną z chatem GPT.
1: Życzymy powodzenia.
2: Jutro myślę, że pogadamy o Be My Eyes, Sync AI i Plumie.
0: Tak, bo w końcu na Androidzie się pojawiło. Ale to jutro. Okej? Okay? W Tyflo Przeglądzie.
2: Okej. Okay,
0: no. Jasne. Dzięki za telefon, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Darku...
1: A swoją drogą Be My Eye właśnie, opcja moduł Be My Eye od Be My Eyes jest oparty o tym najnowszym modelu GPT-4 Turbo dostosowanym przez OpenAI, zdaje się, dla Be My Eyes.
0: To chyba tam... nawet, wiesz co, w drugą stronę było, że OpenAI generalnie przygotowało ten model, ale ćwiczyli z tym modelem właśnie niewidomi. Dany im, żeby, bo wiadomo, kto będzie najbardziej zainteresowany tym, żeby skanować różnorodne zdjęcia, różnorodne obrazki i prosić o opisanie. No wiadomo, że my to jesteśmy po prostu tak idealną grupą doświadczalną, że lepszej sobie wymarzyć nie można. Więc właśnie tak to się zaczęło, a dopiero potem wszyscy inni otrzymali ten moduł.
1: Ale to radzi sobie dobrze.
0: To prawda.
1: No, ale okej, no nie zbaczajmy z tematu.
0: Dokładnie. Wróćmy do czata GPT. Wspomniałeś o tym, że jest w stanie pomagać ci w pisaniu artykułów i do tego sobie też na pewno wrócimy w jakiejś takiej praktycznej demonstracji. Wspomniałeś też, że GPT zna się na dźwięku. Można mu zaufać, czy też tu trzeba jednak dość ostrożnie?
1: W tej sprawie można mu naprawdę bardzo zaufać. Ktoś się tam postarał, słuchajcie. No, nie powinienem nawet tego mówić, ale powiem, że można. Jest w stanie, ja powiem tak, zrobiłem już kilka moich kursów, jeden nawet na dobrym poziomie dźwięku zrobiłem kurs, który nazwałem wręcz Ty, Reaper i Chat GPT, czy jakoś tak, mniej więcej. I tam zrobiłem po prostu kompletny kurs oparty o zaprojektowane przeze mnie i z pomocą Chata GPT prompty, gdzie po prostu człowiek po takim kursie nauczy się obsługi Reapera, będzie wpisywał prompty, a Chat GPT będzie mu wypluwał, mówiąc brzydko, będzie mu wypluwał instrukcje. Nawet, kurczę, mogłem to przygotować. Jak mi się uda? Zagadaj no, słuchaczy, ja poszukam, spróbuję poszukać ten mój kurs tu u siebie.
0: Jasne. Ja przypomnę w ogóle nasze środki i metody kontaktu 663-883-600. To jest nasz numer telefonu. Grzegorz skorzystał z tej metody przed momentem i zadzwonił do nas. Wy też możecie. Tu kilka komunikatorów, bo mamy telefon taki zwykły, tradycyjny. Jest też WhatsApp. Bardzo zachęcamy, żebyście wysyłali nam tam wiadomości głosowe, jeżeli tylko macie taką możliwość. No i FaceTime. FaceTime też jest do waszej dyspozycji. Możecie również do nas pisać. Jest kilka metod. Jest Facebook, jest kontakt.tyflopodcast.net, no i jest YouTube. Ja w tym momencie tak sobie tu przeglądam, czy do nas coś napisaliście, ale wygląda na to, że na razie nie, więc zobaczymy, może za jakiś czas się odezwiecie, będziecie pisać i może się z jakimiś swoimi doświadczeniami związanymi z czatem GPT podzielicie, do czego wy go wykorzystujecie. Czy ty się, Darku, tak zapytam tylko...
1: Jeszcze chwilę.
0: Tak. Natomiast ja tylko chciałem zapytać, czy ty próbowałeś też, aby ChatGPT wcielał się w jakieś albo osoby, albo postaci, albo jakieś inne role odgrywał? Czy ty próbowałeś w ten sposób się z nim jakoś tam
1: Oczywiście, nawet zaprogramowałem sobie bota, możemy to pokazać też za chwilę. Nazwałem go Aristokrat i on do mnie mówi... Wasza wielmożność i tak dalej, i tam, ależ wasza królewska mość, czego król sobie życzy. No, możemy to za chwilę. Tylko szukam, bo to bym wam chciał pokazać, tylko nie to wiem, ja
0: powiem,
1: gdzie
0: to ja powiem, że akurat tu znalazłem prompt, ja go sam nie napisałem, natomiast znalazłem bardzo ciekawy prompt, którym się kiedyś bawiłem. Słuchajcie, ChatGPT proszony był o to, żeby zachowywał się jak serwer. To znaczy jak taki Linux w trybie tekstowym z jakimś tam systemem plików, w którym po prostu ja wydaję jakieś konkretne polecenia. I to pokazuje tak naprawdę, jakie to jest wszystko tam jednak mimo wszystko spójne ze sobą, bo kiedy ja na przykład wydałem mu polecenie, żeby utworzył jakiś plik w tym swoim wirtualnym systemie i potem wydałem polecenie, żeby on ten plik, żeby on sprawdził zawartość jakiegoś katalogu, no to on widział, że ten plik tam w środku jest. To oczywiście nic się nigdzie nie działo, te pliki absolutnie nie były nigdzie tworzone, ale po prostu on w tym swoim kontekście pamiętał, że ja go poprosiłem o to, żeby dany plik był utworzony i ten plik tam był, mogłem sobie jego zawartość wyświetlić, dopisać coś do tego pliku i tak dalej, i tak dalej. Był to naprawdę bardzo ciekawy prompt, który pokazuje, jak to wszystko tam jest naprawdę, no może niekoniecznie mądre, ale jak dużo danych i na jak dużych zbiorach danych ten ChatGPT pracuje i że on jest w stanie naprawdę dostosować się do różnych rzeczy. I ja mam wrażenie, że nawet sami twórcy, firma OpenAI, nie do końca też zdaje sobie sprawę, do czego jeszcze można tego ChatGPT wykorzystać. I chyba właśnie dlatego on został uruchomiony i oddany użytkownikom. Na początku tak naprawdę zupełnie za darmo i zresztą dalej tak jest. On jest cały czas udostępniany za darmo. Jest oczywiście ta wersja premium, o której Darek wspominał. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę tak po prostu spróbować, pobawić się, zobaczyć co to jest i nawet wykorzystać po prostu to w praktyce, bo ja korzystam na co dzień z czata GPT. Jak mam jakąś tam potrzebę, żeby coś sobie posprawdzać, to czy jakieś właśnie takie bardziej skomplikowane polecenia albo jak potrzebuję kawałek kodu, żeby napisać, to ja wykorzystuję czata GPT i wykorzystuję go w tej darmowej wersji. W zupełności, w większości przypadków mi to wystarcza. On się naprawdę do tego sprawdza. Darku, jak tam? Czy ty odnalazłeś to, czego szukałeś, co chciałeś?
1: Generalnie z tego kursu nie znalazłem, pewnie go mam na innym dysku, albo gdzieś w chmurze, ale znalazłem coś innego, bo zająłem się też tworzeniem kursu do WordPressa, też na zasadzie promptów, jeszcze go nie opublikowałem, ale mam prompty i zaraz to wam pokażę, ustawię tylko... czata GPT i syntezę w odpowiedni sposób i zaraz tutaj damy.
0: No to jest rzeczywiście też bardzo ciekawa rzecz, że tak naprawdę można... To jest w ogóle nowy sposób tworzenia kursów tak naprawdę.
1: Ale słuchajcie, powiem wam tak. Absolutnie. Jeżeli macie, bo też jedna rzecz, trzeba ziarno od plew odróżnić. Jeżeli znacie się na czymś, znacie się, macie w czymś doświadczenie, no a ja WordPressa, no to też już myślę, mógłbym spokojnie uczyć. Zrobiłem już kilka stron na WordPressie w różnych dziedzinach, nie tylko dźwiękowych. Więc jeżeli się na czymś znacie, to naprawdę możecie zrobić taki kurs na zasadzie 100 promptów, ale prompty muszą być szczegółowe. Mogą być też bardzo krótkie. Mogą być długie, mogą być krótkie, nawet składające się z dwóch nawet zdań, a mogą być i długie z 10 zdań, ale musicie się na tym znać i faktycznie świat należy do was, możecie zarobić niezły na tym hajs. Teraz jest ten czas. Natomiast druga strona medalu, jeżeli się nie znacie, to nie jest tak, bo też w internecie dużo się o tym mówi. Spokojnie napiszę, na przykład zrobię kurs informatyki. Informatyka od A do Z. Ja, Darek Marchewka. Wezmę, wloguję się w czat GPT. Cześć, czat GPT, słuchaj, jestem Marchewa, chcę zrobić kurs informatyka od A do Z. Wymyśl mi 100 promptów i opracuj taki kurs, a ja jutro zarobię milion. Nie, absolutnie to tak nie działa. Czat GPT zrobi taki kurs. Słuchajcie, zrobi wam prompty, zrobi wam landing page, zrobi wam całą strukturę, moduły, wszystko. Nawet wygeneruje zdjęcia, bo mówimy o opcji premium, ale później ludzie, którzy od was to kupią, będą was o różne rzeczy pytać i polegniecie w pierwszy dzień po sprzedaży.
0: Bo może się okazać, że na przykład no, najzwyczajniej w świecie nie znacie jakiegoś tematu, bo to też jest kwestia złożoności i szczegółowości tych promptów. Ja się już też przekonałem o tym, że na przykład jak potrzebujemy, żeby ten chat GPT napisał nam jakiś kawałeczek kodu, zazwyczaj pierwsza wersja po prostu nie działa.
1: Tak.
0: Albo nie robi do końca tego, co byśmy chcieli. No i wtedy musimy doprecyzować. Ale słuchaj, ja chcę, żeby tu robił to, to i to. A w tym momencie robi mi coś takiego. Dobra, okej, przepraszam, to teraz w takim razie spróbuj zrobić tak. I potem kolejna rzecz i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wymaga precyzji. I jeżeli my dokładnie wiemy, co chcemy zrobić, jaki cel chcemy osiągnąć, a my po prostu nie mamy pomysłu na to, jak to wszystko napisać, jak to zapisać, to ten chat GPT jest nam w stanie pomóc. Oczywiście w jakichś takich prostych rzeczach. Jeżeli mu na przykład powiemy, słuchaj, no ja bym chciał, żebyś napisał mi system operacyjny albo nawet jakiś edytor tekstów zaawansowany, no to może być z tym problem. To on na tym najprawdopodobniej polegnie, bo zwyczajnie, jeszcze zwłaszcza w tej darmowej wersji, chociaż podejrzewam, że i w płatnej miałby kłopot. To nie jest coś takiego. To na różnych takich bardziej złożonych rzeczach on jest w stanie się wyłożyć. Natomiast na rzeczach prostych, które po prostu my jesteśmy też w stanie jakby z nim pracować i doprecyzowywać, to on nam spokojnie o tym wszystkim jest w stanie powiedzieć i przedstawić kawałki kodu, ale my się na tym musimy też jakoś mniej więcej znać.
1: Dobra. Pierwszy z brzegu prompt jednego z kursów, którym pewnie się kiedyś tam zajmę, brzmi tak.
3: Jak utworzyć kategorie i błąd tagi dla moich postów w błąd WordPressie?
1: Myślę, że będzie to zrozumiałe, nie?
0: Tak, oczywiście.
1: No, to taki prompt. Ja to wysyłam czatowi GPT. Nie przeraźcie się, on jest spersonalizowany, więc on pewnie odpowie, cześć Marchewa, już ci powiem, albo coś takiego. Natomiast jeżeli taki sam prompt wpiszecie w ten zwykły, darmowy model GPT-3.5, odpowiedź zdecydowanie też będzie dość poprawna, dość dobra, trafiona. No dobra. Ja to teraz dałem enter.
3: Ja, chat. Hej.
1: Dobra.
3: Hej Marczewa. Tworzenie kategorii i tagów w WordPressie to prosta sprawa, ale bardzo ważna dla organizacji twojej strony. Oto jak możesz to zrobić krok po kroku. Kategorie. Pierwszego. Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPressa. Wejdź na swoją stronę WordPress i zaloguj się do panelu administracyjnego. Drugiego. Przejdź do kategorii, w lewym menu znajdź posty lub articles, a następnie wybierz kategorię. Trzeciego. Dodaj nową kategorię. Nazwa, podaj nazwę kategorii. Powinna być krótka i opisowa, na przykład podcasting, audio tips. Slug, to wersja nazwy kategorii odpowiednia dla URL. Zwykle WordPress wygeneruje ją automatycznie. Rodzic, jeśli tworzysz podkategorię, wybierz kategorię nadrzędną. Opis, możesz dodać opis kategorii, ale to nie jest wymagane. 4. Network error. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
1: A, i nam się zawiesił czat GPT. Tak.
0: Po czwarte network error. Tego nie miało być w kursie.
1: Tego nie miało być w kursie. No, oczywiście wtedy szukamy przycisku regenerate.
3: Regenerate przycisk. Message chat GPT.
1: No i wtedy oczywiście...
3: Koniec pole. Drugi menu posty. Kliknij w posty w menu drugiego.
0: Szukaj czwartego.
3: Menu posty. Kliknij w posty w menu po lewej stronie, a następnie wybierz kategorię. Trzeciego. Tworzenie kategorii. Nazwa. Wpisz nazwę kategorii, na przykład. Postprodukcja audio. Podcasty, a i w dźwięku.
0: O, ale zobacz, on już zupełnie
1: zmienił.
0: Tak, zmienił.
3: Kategorię.
1: No ale wiadomo, o co chodzi, nie?
3: Za ZWCHAI jest to nazwa kategorii napisana małymi literami i złącznikami, na przykład. Postprodukcja audio. Rodzic, jeśli tworzysz podkategorię, wybierz kategorię nadrzędną. Opis, możesz dodać krótki opis kategorii, ale to opcjonalne. Kliknij dodaj nową kategorię. Tagi, pierwszego. Menu tagi, w menu posty, wybierz tagi. Drugiego. Tworzenie tagów. Nazwa, podaj nazwę tagu, na przykład. EQ, compression, audacity. Slug, podobnie jak w kategorii, wpisz slug przyjazny dla SEO. Opis, opcjonalnie dodaj opis tagu. Kliknij dodaj nowy tag. Przypisywanie kategorii i tagów do postu.
1: No i dobra, ale teraz tak. Co jest w tym...
3: Chat GPT.
1: Co jest w tym fajne? No dobra, mamy instrukcję krok po kroku. Ale teraz załóżmy, że taki kurs kupuje osoba niewidoma. I dobrnęła od instalacji, bo ten prompt jest tam któryś tam kolejny. Wszystko będzie się zaczynać od zainstalowania WordPressa, a w zasadzie wcześniej od zakupu hostingu, co to jest WordPress i tak dalej. No nikt nie zaczyna od tworzenia kategorii, nie?
0: Oczywiście.
1: No. I teraz możemy na przykład, bo na tym polegają dzisiejsze prompty, na tym polegają dzisiejsze kursy. Nie na tym, że siedzimy i czytamy długiego e-booka albo oglądamy film za filmem, tylko właśnie, możemy na przykład zadać takie pytanie.
3: Okej. Jestem niewidomy, więc powiedz mi, co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym w tym, co wymieniłeś z, bo ja korzystam z da.
1: Myślę, że było zrozumiane. Napisałem, że jestem niewidomy i powiedz mi, co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym z tego, co wymieniłeś, bo korzystam z NVDA. Dla nas kluczowa sprawa.
0: Oczywiście.
1: Zakładamy, że nigdy nie korzystałem z WordPressa. Okej, już jestem na etapie, że utworzyłem jako taką stronę, już zrobiłem to, już zrobiłem tamto, dodaję kategorię produktów, ale no powiedziałeś mi jakaś tam nazwa, opis, coś tam, no ale czego ja mam szukać? Co jest przyciskiem? Co jest... No tego nam osoba widząca tak dobrze no nie wytłumaczy. No jedź dalej. Ono, tu masz przycisk.
0: Tu kliknij.
1: No właśnie. Coś, co nas po prostu zawsze... No, ja do tego cierpliwości nie... I teraz zobaczymy.
3: Okej, jestem nie w... Jako czat GPT, rozumiem, to bardzo ważne, aby dokładnie wiedzieć, co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym, szczególnie gdy korzystasz z NVDA. Oto szczegółowy opis interfejsu WordPressa pod kątem dostępności. Kategorie. Pierwszego. Panel administracyjny. Po zalogowaniu się do WordPressa, NVDA powinno poinformować Cię o sukcesie logowania i przeniesieniu na kokpit. Drugiego. Menu posty. NVDA odczyta opcję menu. Szukaj opcji posty i użyj strzałek do nawigacji. Pod posty znajdziesz opcję kategorie, która jest przyciskiem. Naciśnij Enter, aby ją otworzyć. Trzeciego. Tworzenie kategorii. Nazwa, pole edycyjne. Wpisz nazwę kategorii. Slug, pole edycyjne. Wpisz slug kategorii. Rodzic, lista rozwijana. Jeśli tworzysz podkategorię, użyj strzałek, aby wybrać kategorię nadrzędną. Opis, pole edycyjne. Możesz dodać opis kategorii. Dodaj nową kategorię, to jest przycisk. Po wypełnieniu informacji, naciśnij Enter, aby dodać kategorię. Tagi. Pierwszego. Menu tagi. Pod posty znajdziesz również tagi, co jest przyciskiem. Naciśnij Enter, aby go otworzyć. Drugiego. Tworzenie tagów. Nazwa, pole edycyjne. Wpisz nazwę tagu. Slug, pole edycyjne. Wpisz slug tagu. Opis, pole edycyjne. Opcjonalnie dodaj...
1: No i tak dalej.
0: I bo już to... mogę powiedzieć, że ściemnia niestety.
1: Tak, tak.
0: Bo linki, bo tagi i kategorie to nie są przyciski, to są linki.
1: To znaczy tak, tylko też zależy w jakim,
0: sprawdziłem,
1: w jakim szablonie.
0: Sprawdziłem. Nie, bo to w kokpicie nie masz szablonu, chyba że korzystasz z jakiegoś dodatkowego narzędzia, jakby, które ci ten kokpit zmienia. Ale w domyślnym kokpicie WordPressa, co właśnie sprawdziłem, bo aż się zalogowałem na panel Tyflo Podcastu, żeby to zweryfikować. Linki i kategorie i tagi to są właśnie linki. Więc linki. On tutaj ściemnia, no. Niestety. Mm-hmm. I na to trzeba zwracać uwagę i właśnie to jest to, o czym też mówiłeś, że po prostu trzeba dokładnie wiedzieć i trzeba się jednak znać na tym, co tworzymy, ewentualnie weryfikować, bo teraz wyobraźmy sobie, że powiedzmy, i ja mam w ogóle takie trochę wrażenie, że on, jeżeli chodzi o taką wyspecjalizowaną wiedzę dla niewidomych, to nie jest najlepsze rozwiązanie, po które można sięgnąć, bo tej wiedzy gdzieś tam zapisanej w internecie na ten temat jest mało i po prostu on tego do końca no nie jest w stanie nam zinterpretować. Więc jeżeli będziemy go pytać, jak jako osoba niewidoma mamy zrobić coś, to on może popłynąć. To
1: może
0: niestety.
1: Popłynąć.
0: Jeżeli będziemy chcieli mieć i uzyskać jakiś taki opis, że na przykład chcemy zrobić to i to, to on nam to powie, on może spróbować opisać nam całą sytuację z perspektywy osoby niewidomej, ale on może wymyślać. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. I na przykład, jeżeli widzisz, jeżeli chciałbyś zrobić
1: pole edycyjne, powiedział, co jest, ale tak, tutaj linki są linkami.
0: Jeżeli chciałbyś zrobić kurs dla osoby niewidomej w oparciu o ChatGPT,
1: to trzeba było to sprawdzić,
0: to trzeba
1: absolutnie.
0: By było to bardzo weryfikować i mam wrażenie, że to akurat w takim konkretnym, bardzo wyspecjalizowanym przypadku mogłoby się nie sprawdzić.
1: Generalnie kursy, które ja robię dla osób, bo ja robię akurat dla widzących osób kursy, to ja i wszystkie artykuły na moich blogach, które są, to ja robię na takiej zasadzie, że jak on mi napisze fragment, to ja robię na tej zasadzie, że ja potem piszę moje zdanie. Ja nie umiem za bardzo pisać dość składnie, więc ja piszę moje zdanie, takie jak ja tam bym chciał napisać, po mojemu, i mówię, żeby mi to po prostu przeredagował, nie?
0: I do tego ChatGPT bardzo dobrze się sprawdza.
1: Tak.
0: Jeżeli nie potrafimy pisać, jeżeli mamy problem z formułowaniem własnych myśli i przelewaniem ich na papier,
1: dokładnie.
0: To naprawdę, oczywiście wiadomo, i to też, jeżeli mamy wykształcenie humanistyczne, albo po prostu tak zwane lekkie pióro, No to nie, to ChatGPT nie będzie od nas lepszy. To nie ma nie, w ogóle to co jasne. O tym myśleć. Natomiast jeżeli mamy faktycznie problem z pisaniem, jeżeli dla nas to zawsze była męczarnia wypracowania z polskiego, dla mnie na przykład, widzisz, dla mnie nigdy nie było to problemem. Ja może nie mam jakiegoś przesadnie lekkiego pióra, ale też nie było nigdy dla mnie problemem pisanie. I dlatego jak na przykład ja ChatGPT prosiłem zawsze o stworzenie jakiegoś tekstu, ja potem i tak siedziałem i to poprawiałem, bo nie, dobra, no. Ja to zrobię lepiej, ale jeżeli ktoś nie ma jakiegoś takiego doświadczenia w pisaniu, jak najbardziej, ja życzyłbym w ogóle sobie, żeby większość ludzi, szczególnie w

0: interpunkcję, no, no to słuchajcie, nie, to już w takiej sytuacji wchodzicie sobie na tego czata, powiedzcie mu, co ma wam napisać i on to zrobi. I naprawdę zrobi to lepiej.
1: No, powiem tak, do pisania artykułów na bloga, jeżeli mamy wiedzę specjalistyczną na jakąś tam swoją, znamy się na dźwięku, tak jak no, w moim przypadku to jest akurat dźwięk, to jest świetna rzecz. Do opracowania kursu, jeżeli znamy się na czymś, ale już tutaj nie mówię o kursu, o kursach związanych z, opracowanych na zasadzie promptów, tylko typowo, że nagrywamy tutorial albo podcast, albo audiobooka i potrzebujemy po prostu opracowania później jakichś materiałów w PDF do napisania e-booka. No ja napisałem już kilka e-booków, ale no jeżeli chodzi o napisanie e-booka, to już jest wyższa szkoła jazdy, bo na przykład ja napisałem teraz właśnie na mojej platformie dobrypoziomdźwięku.pl właśnie wyszedł już wczoraj e-book, który jest o Reaperze. No tu dużo treści i to już właśnie nie jest oparte zupełnie na promptach, tylko całkowicie od A do Z cała treść. Napisałem to razem z czatem GPT, ale to robiłem cały tydzień, więc albo i więcej.
0: Ile stron ma ten e-book?
1: Mało. Nie, wiesz co? On ma... Wiesz co, w PDF-ie może z 35, więc to nie jest e-book, który ma 200 stron, natomiast wszystko jest tam bardzo przemyślane, więc, no bo tam są jeszcze tutoriale później, więc wiesz, no to jest na tej zasadzie, ale treści są bardzo... bardzo skonstruowane, wiesz, sama praktyka, co, jak zrobić, instrukcje krok po kroku, ale na zasadzie, wiesz, jak on mi to pisał, mi się jakieś tam zdania nie podobały, coś mi się nie... Ja to sprawdzałem, to jest nie tak, to trzeba zmienić. Pisałem to kilka razy, więc... No, to jest trochę wyższa szkoła jazdy.
0: To teraz w takim razie odwrócę trochę sytuację, bo ty wspomniałeś o tym, że tworzysz tutoriale, różnego rodzaju kursy dla osób widzących. Tak. Z perspektywy osoby niewidomej, to w jaki sposób ChatGPT ci pomaga?
1: W jaki sposób? Trudne pytanie, bo nie wiem, od czego zacząć. Na każdym etapie w zasadzie mi pomaga. W tworzeniu filmów?
0: No na przykład, ale w ogóle, wiesz, jakby... Bo okej, ty znasz, na przykład skupmy się na Reaperze. Ty znasz Reapera. Ty znasz Reapera, umiesz z niego korzystać, ale korzystasz z niego w oparciu o klawiaturę, w oparciu o dodatek Osara. Osoba widząca... korzysta z
1: nie
0: tego Reapera w
1: Osary,
0: zupełnie inny sposób. Aha. I będzie klikać myszką. I teraz...
1: Dobra.
0: No, i
1: jak
0: teraz
1: to zrobić? Jak to zrobić? Tak. No więc generalnie ja robię to na tej zasadzie, że piszę rozdział, przykładowo rozdział e-booka, jak montować, no, jak bym to zrobił teraz, tu i teraz, no to napisałbym rozdział, w którym opisałbym, co to jest item, co to jest marker, co to jest region i jak wykorzystać to w montażu podcastu. I opisałbym, jak to zrobić i wtedy poprosiłbym promptem czata GPT, żeby mi to napisał, jak, w jaki sposób to zrobić z perspektywy osoby widzącej. I napisałbym po prostu takiego prompta. Napisz to obrazowo, opisowo, w taki sposób, aby zrozumiała to osoba. Bardzo początkująca, średnio zaawansowana, jak i zaawansowana, kurs jest wyłącznie dla osób widzących. Napisz, jeżeli trzeba kolory, rozmieszczenie przycisków, jeżeli trzeba użyć myszki, napisz w jaki sposób to zrobić, napisz to w taki sposób, jak będzie

0: jakby to wyglądało na zdjęciu. I tu kluczowe są te właśnie zdania. Obrazowo, na zdjęciu, kolory, osoba widząca.
1: I teraz, Darku, moje pytanie podchwytliwe. Czy ty to w jakiś sposób potem weryfikujesz?
0: Tak, tak. I potem dodatkowo robię na tej zasadzie, że kolejna rzecz, to potem jak on mi to napisze, oczywiście jak ja to przeczytam, to później generuję, każę mu wygenerować zdjęcie. Mówię, żeby mi wygenerował zdjęcie, na którym jest to, co on napisał, nie? I on potem generuje zdjęcie i później sprawdzam z kilkoma innymi modelami sztucznej inteligencji, na przykład z Google Bardem, z Bingiem, co jest na tym zdjęciu i jeszcze oczywiście z osobą widzącą sprawdzam, czy rzeczywiście to dzieje, no czy to jest tak, jak tak z osobą widzącą też to weryfikuje.
1: No właśnie, no bo tu mamy taki problem, że
0: tak, tak.
1: On może mieć w swoich zasobach informacje przestarzałe. Reaper się na przykład zmienia.
0: No nie. To mam instrukcje obsługi najnowsze z Reapera strony.
1: Aha, czyli ty go po prostu nakarmiłeś tą wiedzą.
0: Tak,
1: podrzuciłeś mu instrukcje.
0: Instrukcje.
1: Czyli tutaj jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że on będzie popełniał jakieś błędy.
0: Nie. Mówiłem o tym właśnie Knowledge, że można zrobić, ja sobie po prostu spersonalizowałem kilka botów, aha, między innymi takiego, który mi po prostu pomaga stricte w mojej ofercie. Ja go nakarmiłem instrukcjami wtyczek, instrukcjami właśnie Reapera, instrukcjami różnych rzeczy, które są obecnie w rynku, nie?
1: Czy to jest tak, że on akceptuje jakąkolwiek dowolną pomoc, nie wiem, w PDF-ie, w CHM-ie?
0: W PDF-ie, w zdjęciach, w HTML-u, w Excelu, zdaje się też. Tak.
1: Tak, i wtedy, jeżeli go nakarmimy taką wiedzą, to on po prostu sobie to przetworzy i nie ma problemu. No bo właśnie, bo zastanawiałem się, w jaki sposób unikamy jakichś takich przekłamań, no bo...
0: Nie, to nie można tak. To absolutnie trzeba weryfikować. No i absolutnie trzeba sprawdzać to później też z kimś widzącym. No to jest must have, no nie można wierzyć sztucznej inteligencji.
1: A powiedz mi, często mimo tego, że nakarmiłeś go taką wiedzą, to on
0: czy się
1: zmyśla?
0: Myli?
1: Tak.
0: W dźwięku nie. W dźwięku jest dobry. To jest ta dziedzina, właśnie ta kwestia Wavesów, Reapera, Izotopa, Icon Digital, tych rzeczy takich, gdzie akurat ja sprzedaję rzeczy. No kurczę, to tutaj dobrze sobie radzi, wyjątkowo dobrze.
1: Ale myślisz, że dlatego właśnie, że mu dostarczyłeś aktualną wiedzę, czy on raczej już prawdę pisał od samego początku?
0: To znaczy, prawdę pisał od samego początku, tutaj dość dobrze sobie radzi, natomiast googlowski Bard, co mnie bardzo dziwi, totalnie zmyśla... No niestety, rozczarował mnie bardzo Bart, ma straszne halucynacje, nie polecam. Fajnie to wszystko stylistycznie potrafi napisać, z przykładami, z różnymi tam odnośnikami do jakichś tam rzeczy, ale nie dałbym rady zrobić żadnego e-booka, żadnego kursu, jakiegoś artykułu opublikować. Natomiast jeszcze raz, nie wiem który, ale podkreślę, cokolwiek dajecie w świat ze sztuczną inteligencją, 10 razy zweryfikować i sprawdzić. Naprawdę, to jest świetna sprawa, ale w 100% nie można ufać nawet wersjom płatnym. Jeżeli o czymś robimy kurs, artykuł, to my musimy mieć w głowie wiedzę, a ta sztuczna inteligencja jest asystentem, nie?
1: z drugiej strony też on może nam pozwolić tę wiedzę zdobyć. Jeżeli o czymś tak, nie oczywiście. Wiemy, to my możemy się z nim uczyć i takim przykładem jest chociażby to, że z ciebie zaczyna być programista.
0: No, zaczyna, w powijakach.
1: No ale wiesz, to już jest zawsze coś i teraz chciałbym troszeczkę o tym porozmawiać. Jak to się u ciebie zaczęło, jeżeli chodzi o programowanie? To było tak, że stwierdziłeś, a dobra, to weź mi napisz tam jakiś podstawowy skrypt i zobaczyłeś, że to działa i wow, super, to idziemy z tym dalej, czy jakoś inaczej?
0: Już ci powiem, jak to się zaczęło. Wszystko to jest kwestia, te kursy mnie motywują i właśnie to, przepraszam, to, że to jest no, wyzwanie, jakie sobie postawiłem, jest bardzo trudne i cały czas mam pod górkę i to jeszcze bardziej mnie nakręca. No to jest jednak, to są kursy dla osób widzących. Osoba niewidoma z moich kursów niewiele wyniesie i czasami jak do mnie dzwonią osoby niewidome, to ja mówię wręcz, że nie mam kursów dla niewidomych. Raz, że po prostu jest to nierentowne, bo osoby niewidome nie lubią płacić, a dwa, po prostu... Jest to jednak nisza na tyle mała, że nie widzę jakby potencjału, żeby robić takie kursy dla nas, dla niewidomych, ale bardzo szkoda. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, że będziemy się uczyć dźwięku na tyle, żeby po prostu później na tym zarabiać. No więc jakby osób widzących, które są... i chcą żyć z dźwięku, jest od groma i jeszcze więcej. A skoro tak, no to osoby widzące chcą mieć film jako tutorial, chcą mieć tekst, a w tekście chcą mieć obrazki. Jeżeli decydujemy się na e-booka, w którym piszemy instrukcję krok po kroku, to w takiej instrukcji koniecznie trzeba dać jakiś zrzut z ekranu. I tu no, miałem jeden zasadniczy problem. Zrobić zrzut z ekranu to jest proste jak budowa cepa. No, naciskamy na przykład Alt Print Screen, no i mamy screen.
1: I mamy zrzut z aktualnego okna.
0: Tak jest. Tylko jak później ten screen wstawić do dokumentu i wygenerować ładnego PDF-a, jak zrobić, żeby wyglądało to ładnie, schludnie, żeby to był taki ładny PDF, taki e-book, w którym będzie i copyright, i w którym będą linki, odnośniki, do różnych artykułów, do różnych innych rzeczy, które chcemy. No żeby to po prostu było tak, jak kupujemy, nie wiem, w Helionie, w jakimś tam Amazonie, gdzieś e-booka. Marchewski też chciał coś takiego mieć. Jak się logowałem do Canvy, jak się logowałem gdzieś w jakichś tam innych rzeczach, a później w online'owych, darmowych programach, czy jakichś tam narzędziach, to zawsze mi coś nie odpowiadało, bo okej, e-booka pisałem na zasadzie takiej, jak te artykuły, czyli HTML sformatowany z czcionką Roboto, albo jakimś tam Arialem 16, czy 18. No, ale te PDF-y, jak już mi zrobił z HTML-a na PDF, musiałem łączyć. Ale ciągle gubiłem te PDF-y, one nie były w takiej kolejności. Później musiałem to wszystko niestety jeszcze raz robić. Było to bardzo czasochłonne, no ale dalej bez obrazków. No i co zrobić z tymi obrazkami, żeby było? I właśnie to mnie zmotywowało, żeby któregoś razu zapytać, po prostu powiedzieć czatowi GPT, że mam taki problem. Że właśnie chciałbym, że fajnie, że mi piszesz artykuły, fajnie, fajnie jest, ale chciałbym też pisać e-booki, ale właśnie takie, z obrazkami, takie jak, kurczę, w Helionie, w Amazonie, wow. I ChatGPT po prostu zasugerował mi, że możemy napisać w Pythonie oprogramowanie. Oprogramowanie, które będzie dedykowane dla mnie, będzie autorskie, żebym ja mu powiedział, co ja dokładnie chcę. Jaki ma być interfejs, jakie mają być funkcje, jakie mają być przyciski, a on mi to dopasuje. No ja sobie myślę, o, no ładnie, no tak, tak, tak dobrze. No i w zasadzie na początku mi zaproponował już mniej więcej, jak to mogłoby wyglądać, bo ja mu powiedziałem, że chciałbym wkleić kod HTML i mieć możliwość wybrania czcionki, najlepiej z listy rozwijanej. Chciałbym mieć możliwość wstawiania obrazków i linków. I generalnie, żeby potem to wszystko wyglądało jak e-book. I napisaliśmy takie oprogramowanie. No, napisaliśmy je chyba w 2 tygodnie, dlatego że dużo rzeczy nie pasowało na początku. No, na przykład ja też trochę się chciałem tego nauczyć. Nie umiem, nie można powiedzieć, że ja umiem kodować, bo ja na razie to bardziej zaczynam...
1: Kopiujesz i wklejasz.
0: Kopiuję i wklejam. Owszem, dobra, znam biblioteki, wiem, jakie są biblioteki do tworzenia filmów, do konwersji PDF na HTML i tak dalej, i tak dalej. No mniej więcej wiem na przykład już, jak wygląda kod, który na przykład wiem, że się już nie nadaje, więc nawet go wiem, kiedy go nie wklejać, bo wiem, gdzie ChatGPT zrobił błąd w strukturze kodu. No już dobra, na tyle gdzieś tam troszeczkę jestem obcykany. Więc już dziś może nie wklejam tak wszystkiego, co on napisze. Już na przykład mu potrafię powiedzieć, że tutaj zrobiłeś błąd na końcu kodu, musisz poprawić coś tam. Więc powiedzmy taka klasa, zdałem z zerówki do pierwszej, albo jestem w przedsionku. Ale mam, mogę wam pokazać, jak wygląda
1: ten programik do e-booków. No to myślę, że będzie bardzo ciekawe.
0: Dobra.
1: Ja w ogóle powiem tak, że też z moich obserwacji, bo ChatGPT jest nam w stanie pisać kod
0: i
1: w różnych językach.
0: I do tego naprawdę się nadaje, kurczę.
1: W różnych językach, ale tak. Przede wszystkim najlepiej radzi sobie właśnie w Pythonie. Dlatego, tak. Że no, wszystko jest kwestią tego, na czym ten ChatGPT ma się uczyć. Tak. A ChatGPT dzięki temu też, że współpraca z Microsoftem przez OpenAI tak. kwitnie, a Microsoft, tak. moi drodzy, jest właścicielem GitHuba. To jest ten serwis dla programistów, którzy tam umieszczają kody źródłowe swoich
0: Dokładnie.
1: Programów. I najlepiej właśnie no, mu czyta się Pythona i tego Pythona jest najwięcej, bo to jest stosunkowo tak. prosty język. W Pythonie jest chociażby NVDA napisany.
0: No właśnie,
1: jest to stosunkowo prosty język, który daje naprawdę duże możliwości. No dla nas on ma jeden zasadniczy minus, mianowicie te wcięcia, które tam trzeba stosować.
0: Tak,
1: więc
0: tak,
1: to
0: tak,
1: jest kłopot. Tak. Natomiast no, można sobie z nim poradzić. I jeżeli już gdzieś tam sobie powiedzmy ogarniemy tego Pythona albo poprosimy ChatGPT, żeby nam coś napisał w tym Pythonie, to rzeczywiście, tak jak ty mówisz, można się zacząć tego powoli uczyć.
0: Uczyć.
1: Ja na przykład, ze mnie też nigdy programista dobry nie był i dla mnie napisanie jakiegoś kawałka kodu, mimo że jestem po informatyce, ale nigdy programowanie to nie było to, czym ja się lubiłem zajmować. Jakoś nigdy to nie było moje ulubione zajęcie. Natomiast, no fakt faktem, tutaj już też od czasu do czasu siadam z tym czatem GPT. Proszę go o napisanie jakiegoś kawałka kodu. Ja jestem w stanie go przeczytać, wiem o co chodzi, co tu jest, co można by było poprawić i tak sobie też gdzieś tam coś tworzymy, więc to jest dobra droga i dzięki temu, nawet jeżeli ktoś tego na początku nie rozumie, jeżeli na początku wydaje mu się to po prostu czarną magią, to z czasem też może zacząć pojmować, o co tu chodzi. Jest taka trochę tak. Nauka programowania od drugiej strony.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Okej. O, moment, bo ja tych programów to w ogóle już mam tyle napisanych. Ja sobie go nazwałem Marchewski. Dobra, dam no, tak jakiś bardziejszy...
2: Microsoft PHP version 4 plusy mobilne Windows. Moje program... Marchewski Ebog Gen Creator X40.
0: No. Marchewski Ebog Gen Creator.
1: Fantastycznie.
2: Konwerter.
0: Nie?
1: A jak?
0: No, więc generalnie jakbyście chcieli pisać oprogramowanie w Pythonie, to biblioteka, która jest, którą ja polecam, jeżeli chodzi o interfejs, polecam WX Python do interfejsu, bo jest tych bibliotek sporo, na przykład Dekinter, który jest... No różnie z jego dostępnością, jak chodzi o interfejsy, to jest tak połowiczne rozwiązanie, czasem...
1: Jak dobrze pamiętam, z WX Pythona też Python. NVDA korzysta, więc no, myślę, więc że jest dobra rekomendacja.
0: No, no widzisz, więc coś tam, wiesz, klasa wstępna jest, nie? No jest dobra rekomendacja jest. Więc... Po odpaleniu Marchewskiego kreator do e-booków mamy
2: pusta
0: pole edycyjne do wklejenia, na przykład
2: wpisz lub wklej kod HTML poniżej pole edycji wielowierszowe,
0: więc mam wszystko zaetykietowane. Jedna rzecz właśnie, generalnie to jest też tak, że wszystkie nazwy, które w tym programiku są przeze mnie wymyślone, nazwane, wszystko, co tu jest nazwane, cały układ, wszystko, to jest mój pomysł. Każde słowo, to, co jest po kolei, wszystko to jest jakby mój pomysł, nie? Więc tu możemy na przykład wpisać kod HTML lub możemy wpisać zwykły tekst. Jakikolwiek tekst w tym polu wpiszemy, program przekształci to później na HTML. Jedziemy dalej.
2: Konwertuj na PDF przycisk.
0: Tutaj mamy po prostu konwersję na PDF. Program przekonwertuje używając dwóch bibliotek, zapomniałem teraz jakich, nie będę się tutaj wymądrzał, ale zapomniałem, nie, teraz nie przypomnę sobie, jakich tam użyłem.
2: Dodaj obrazek przycisk.
0: Tutaj mamy opcję dodaj obrazek przycisk. Przycisk dodaj obrazek robi bardzo fajną rzecz i nad tym się właśnie męczyłem bardzo długo, bo to jest świetna rzecz. Jest taka opcja, która się nazywa base 64, która polega na tym, że gdy dodamy obrazek z komputera, obrazek jest przekształcany na kod HTML.
1: Tak, Base 64 to jest po prostu taki sposób zapisu tego, tak, jako taka zakodowana... Zakodowany fragment tekstu. Mhm.
0: Wada tego jest taka, że plik no, jest wtedy odpowiednio duży, ale zaleta jest taka, że mamy obrazek w kodzie HTML, a potem możemy taki HTML, jak wiemy, przekonwertować na dowolny dokument. I wtedy nie musimy się martwić na przykład, że tekst z obrazkiem nam się gdzieś tam rozwali, bo na przykład nie wiemy, gdzie jest obrazek. W momencie, kiedy tworzymy sobie jakiś dokument i wstawiamy obrazek, no to najczęściej ten obrazek wstawiamy na zasadzie ścieżka do obrazku. Zwłaszcza w HTML-u robimy tam img, source, c://obrazy/ala.jpg. No ale wystarczy tylko, że coś nam się tam gdzieś tam rozjedzie, gdzieś tam ten obrazek niechcąco wywalimy, no i już obrazka w pliku nie ma. Natomiast właśnie Base 64 powoduje to, że obrazek jest od razu zapisany w dokumencie bezpośrednio. To jest taka metoda, ja właśnie tu miałem problem, nie wiedziałem, co zrobić, żeby... jaką alternatywę znaleźć, żeby właśnie nie zapisywać jako ścieżkę do obrazka, tylko właśnie takie coś. No i tak sobie to z czatem GPT wymyśliliśmy.
1: Efekt uboczny tego jest, jak się domyślam, taki, że masz dużo śmieci w tym tekście co jakiś czas, kiedy są wklejane te obrazki, prawda?
0: Śmieci? No nie wiem, no jest ciąg... ciąg obraz...
1: znaków. Po prostu... I on jest znaków. Taki dość długi. Na długi, przykład jak chcesz potem to przejrzeć, no to okazuje bardzo. Się, że trzeba się tam tą strzałką czy czymś innym przemieszczać dość mocno. Ciekawe, czy nie udałoby się na przykład jeszcze rozbudować tego programu? Podejrzewam, że tak. O to, żeby na przykład był w stanie skakać po takich fragmentach tego kodu, żebyś ty nie musiał tego potem przewijać, bo ja się domyślam, że to może być taki trochę problem sprawdzaniu tego.
0: Tak, no można spróbować. Jedziemy.
2: Dodaj nowy rozdział, przycisk.
0: Opcja dodaj nowy rozdział tak naprawdę robi zwyczajnie nowy nagłówek w HTML-u, no ale w PDF-ie później jest to widoczne po prostu jako coś bardziej widocznego, wytłuszczonego. To robi coś na zasadzie...
2: Dodaj nowy rozdział, dialog. Podaj tytuł rozdziału, pole edycji pusta.
0: I tutaj możemy wpisać na przykład rozdział pierwszy. No i jak to zrobimy? Wpisujemy...
2: Rozdział. Rozdział pierwszy. OK, przycisk. Konwerter HTML.
0: I mamy rozdział pierwszy.
2: Wstaw link, przycisk.
0: Opcja wstaw link.
2: Wstaw link, dialog. Podaj URL, pole edycji pusta. OK, przycisk. Wstaw link, dialog. Podaj tekst linku, pole edycji pusta.
0: I tu na przykład możemy napisać kliknij tutaj, nie?
2: Okej.
0: To jest bardzo dobra rzecz dla mnie w momencie, kiedy robię, kiedy piszę e-booki do kursów, no bo to jest opcja, gdzie piszemy na przykład, nie wiem, wtyczka, którą opisałem, sprawi, że twój dźwięk będzie brzmieć, nie wiem, bardzo, bardzo super, zawodowo. Ten korektor nada twojemu dźwiękowi świetnego brzmienia. Jeżeli chcesz tą wtyczkę zakupić, kliknij tutaj, nie? I mamy od razu taki odnośnik w PDF-ie, więc PDF robi się od razu interaktywny. To jest bardzo fajna rzecz, przyciąga to uwagę.
2: Otwórz HTML, przycisk.
0: Jeżeli już mam wcześniej jakiś HTML, ten program jest też od razu i edytorem, więc mogę otworzyć jakiś HTML lub...
2: Zapisz HTML, przycisk.
0: Jeżeli pracuję, no to mogę zapisać HTML.
2: Lista rozwijana, Arial zwinięte.
0: I tu mam do wyboru kilka czcionek. Arial...
2: Calibri, Times New Roman, Verdane, Helletica.
0: Po prostu zaimplementowałem... czcionki i można wybrać rozmiar.
2: Lista rozwijana 12, 14, 16, 18. Wpisz lub wklej.
0: No i to tyle, nie?
2: Moje programy.
0: Opcja konwertuj na PDF powoduje skonwertowanie tego, co zmajstrujemy, na naprawdę ładnie, estetycznie wyglądający PDF, nie umniejszając tym z Canvy, gdzie już mamy z obrazkami, z linkami.
1: A z ciekawości, jak tego PDF-a się potem czyta z naszej perspektywy? Też
0: no,
1: jest fajnie?
0: No właśnie, no oczywiście. To ja mówię opcja po jakby wiesz, weryfikacji już kawał czasu temu przez osoby widzące. Tak, tak.
1: Tak, tak, tak. Właśnie wiesz, bo chodzi mi o to, że coś może wyglądać fajnie,
0: nie,
1: no. Ale no jeżeli chodzi o czytanie potem z poziomu czytnika ekranu, to może być różnie niestety z PDF-ami. Tak, z naszej perspektywy, tak.
0: Oczywiście, bez najmniejszego problemu.
1: Też jest fajnie. No, to super.
0: Oczywiście. Masz, normalnie otwierasz w Chromie, czy w Edge'u, czy w Mozilla, to co masz tam nagłówkami, to masz nagłówkami. Wręcz, teraz nie pamiętam, który... Chyba Google Chrome Canary czyta ci nawet z OCR-em, to ci przeczyta, jak jest na przykład obrazki wtyczki, to ci nawet wręcz czyta screeny.
1: Tak, opiszę, co tam jest. Próbuję zocerować, dokładnie. No, jest to też fajne. No więc takie rzeczy można robić z czatem GPT. Ty to robiłeś już z tą wersją premium, czy to na darmowej?
0: Z premium.
1: A ciekawe, czy by się dało taki programik
0: zjergać. Myślę, że dało. Ale jeszcze jedną rzecz mogę wam pokazać, jaką zrobiłem, tylko...
1: To ja jeszcze tak dodam, bo niektórzy na przykład...
0: Jest znak wodny.
1: A przez chwilę nie było cię słychać.
2: Darku. Połączenie internet.
1: Jesteś z powrotem.
0: Tak. Nawet zrobiłem sobie właśnie taki program DPD Watermark, który mi dodaje do tych e-booków znak wodny.
1: Aha.
0: W postaci tam adresu strony i tam hasła, tylko sprawdzone sposoby na zawsze dobre produkcje dźwiękowe. Więc też taki programik, ale chcę wam jeszcze pokazać taki, tylko nie wiem, gdzie to mam. Zaraz. Szukam. Jak zaraz znajdę. O, już mam.
1: Aha.
0: Już. O, jeszcze taki programik sobie napisałem, który no czasem się przydaje, zamiast odpalać przepraszam, całego Reapera, nazwałem go sobie DPD Recorder. Prosty jak budowa cepa, no ale się przydaje. Przycisk record.
2: Record, przycisk ma focus.
0: Program ma po prostu nagrać dźwięk w wave'ie do folderu, w którym go odpalimy, ale możemy też zdecydować, jeżeli chcemy w innym folderze mieć dźwięk również. Program prosty.
2: Settings rozwijane Alt S. Settings menu. Device D1/1. Settings dialog. Select device. Lista rozwijana.
0: I tu możemy sobie wybrać...
1: Urządzenie wejściowe.
2: Select format. Lista rozwijana zwinięte. Mono. Stereo. Bit. Step mono. Select bit depth. Lista rozwijana zwinięte. 16. 24. Select sample rate. Lista rozwijana zwinięte. 44100. 48000. Enter save path. Pole edycji pusta.
0: Tu możemy wpisać ścieżkę, gdzie chcemy, jeżeli nie chcemy nagrywać w opcji, w której jest zapisany program.
2: Select device, lista.
0: Dobra, to już było.
2: System przenieść settings via Microsoft Sound Mapper.
0: No dobra, to jest to. No to tyle, że tak się wyrażę, zamykamy.
2: DPD Recorder. Record, przycisk ma focus.
0: I jeżeli naciśniemy rekord, to po prostu program zacznie nagrywać. Jeżeli stop, to program zacznie, się zatrzyma.
1: I tu na przykład też widzę jakiś taki potencjał, dajmy na to, że chcielibyśmy mieć jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy z tym związane, bo programów nagrywających jest sporo, ale na przykład ja bym sobie, mając coś takiego, to dodał jakąś rzecz, że na przykład jeżeli zaczynam nagrywać, jeżeli włączę nagrywanie, to odegraj mi jakiś dźwięk.
0: Tak.
1: Bo chcę wiedzieć, chcę mieć pewność, że to się zaczęło nagrywać. Ty akurat sobie tego nie dodałeś, ale ktoś, kto też chciałby mieć coś takiego i mieć na przykład zawsze pewność, że on to zrobi, to mógłby. To jest po prostu kwestia gdzieś tam.
0: A to tylko dopisanie jednej linijki.
1: Dokładnie.
0: Oczywiście.
1: I coś takiego by było. Więc
0: oczywiście.
1: Ktoś, kto na przykład nie ma jakiegoś programu, który w 100% spełniałby jego oczekiwania, a jest to jakaś taka prosta aplikacja, to może popróbować swoich sił i coś takiego sobie na własne potrzeby stworzyć. Oczywiście będzie to praca, no, żmudna.
0: No jest przy tym trochę...
1: Bo trzeba cały czas mu gdzieś tam mówić, co i jak, co źle, co poszło nie tak. Ile na przykład ten rekorder tworzyłeś, pamiętasz?
0: A rekorder akurat krótko, widocznie miał dobry dzień. Nie, myślę, że rekorder to tak jakieś 2 godziny.
1: A no to rzeczywiście.
0: To krótko, ale ten e-book kreator to naprawdę to było długo.
1: To było długo, no okej. Okay. Zresztą też ty, zdaje się, udostępniłeś publicznie jeden ze swoich programików, prawda?
0: Do normalizacji dźwięku.
1: Mhm.
0: Tak.
1: Gdzie go można pobrać i sobie przetestować?
0: A nie wiem, czy on nawet nie jest w grupie Tyflo Poziom Dźwięku. Więc zapraszam. Generalnie jak będziecie mieć jakieś pytania dotyczące tego czata GPT i tego dzisiejszego odcinka, to zapraszam do Facebooka, do dołączenia do grupy Tyflo Poziom Dźwięku, Tyflo Poziom Dźwięku. Więc tam na Facebooku można dołączyć. A jakby go nie było, to ja go bardzo chętnie udostępnię. Ewentualnie możemy się umówić w ogóle, że później ci go, Michał, po prostu na Messengerze dam, to
1: tak,
0: możesz
1: i podlinkujemy, go go na przykład w komentarzu w
0: tak, bo ten program ja udostępniam jak najbardziej do normalizacji. Program jest fajny, bo on normalizuje bardzo, bardzo poprawnie, bardzo dobrze. Ja napisałem instrukcję obsługi, dopilnowałem, żeby ta instrukcja była napisana naprawdę tak od A do Z, tak żeby każdy zrozumiał. Właśnie ta instrukcja do tego programu jest przykładem na to, jak można napisać dobrze coś z czatem GPT, bo to on tam zaczął mi pisać tą instrukcję, ja go poprawiałem bardzo dużo razy tam właśnie na zasadzie ten zwrot mi napisz jeszcze raz, to mi się nie podoba, to jest za ogólnie, tutaj użyj innego zwrotu, nie? Więc to jest bardzo tak napisane, żeby osoba totalnie początkująca, która nie do końca wie, co to znaczy normalizacja, żeby zrozumiała. Tam jest tak wszystko bardzo jasno, klarownie określone.
1: Pisanie tekstów, pisanie artykułów, tworzenie kursów, programowanie, no do całkiem pokaźnej ilości, liczby różnych działań wykorzystujesz czata GPT, czy do czegoś jeszcze?
0: Tak, no do... To chyba mówiliśmy, albo i nie, no do generowania zdjęć. Do generowania zdjęć to przede wszystkim ostatnio, bo ChatGPT, jego opcja DALL-E 3 generuje grafiki. A grafiki na social media, grafiki na strony internetowe. No właśnie, do czego jeszcze? No do właśnie do projektowania stron internetowych. ChatGPT może bardzo dobrze zaprojektować nam strony internetowe. Przecież w momencie, kiedy nawet piszemy bloga, no to jedna rzecz to treść, ale druga rzecz to musi też wyglądać. To nie tylko sam tekst, ale każdy artykuł no, musi mieć też jakiś wygląd, więc no, również do grafik. Wcześniej było tak, że płaciłem za zrobienie grafik no, osobom, które zajmują się reklamami, social media, a teraz po prostu zupełnie odeszło to w niepamięć, no przynajmniej od pół roku albo więcej. Robię to przy pomocy czata GPT. Wpisuję prompt, jakie to zdjęcie ma być, co ono ma przedstawiać, a w zasadzie dziś to już jest na tyle rozwinięte, że na podstawie tekstu, na przykład jak napisaliśmy już artykuł, ja z czatem GPT, to mówię, no to teraz wygeneruj mi grafikę do tego artykułu. I on już wie, co ma tam być. No i nie ma opcji tutaj, żeby, nie wiem, żebyśmy napisali artykuł wtyczka F6 Dynamics od Wavesa, korektor w twoim podcaście, a on wygeneruje konia i kowboja na koniu.
1: A prosisz go jeszcze potem na koniec, żeby opisał ci tę grafikę?
0: Oczywiście. I robię to raz, że w innej, zupełnie nowej konwersacji, na zasadzie, cześć, opisz mi to zdjęcie. Co to jest? I potem jeszcze weryfikuję to z, tak jak mówiłem, Google Bardem i z Bingiem, nie? To samo zdjęcie.
1: No właśnie, bo za moment oddamy głos czatowi GPT, natomiast chciałbym jeszcze przez chwileczkę, zanim to zrobimy, z tobą porozmawiać o Bingu, no bo Bing to jest, też bazuje na czacie GPT.
0: GPT?
1: Tak, na modelu już tym najnowszym. 4, tak? To jest na,
0: tak,
1: na czwórce.
0: Tak, na czwórce, ale jeszcze to warto też dodać, że tak naprawdę oprócz tego bo Microsoft, kurczę, nie chce do końca się przyznać, na czym tak naprawdę, słuchaj, Bing bazuje.
1: Aha.
0: Ja podejrzewam, że Microsoft tego chyba nigdy nie powie. Bo w zasadzie to jest tak, że Bing bazuje na GPT-4, ale takim troszkę skrojonym
1: pod
0: dla Microsoftu.
1: Mhm. Tak. Całkiem możliwe, albo bardzo mocno tam mieszane jest w promptach, bo tak. Z moich obserwacji to Bing spokojnie nadaje się właśnie do zadawania mu różnych pytań, do tego, żeby on odpowiadał na pytania, ale jeżeli prosimy go już o jakąś taką, o jakieś takie bardziej kreatywne działanie, właśnie tworzenie tekstów, czy pisanie jakiegoś kodu i tak dalej, on bardzo często nie chce tego robić, albo robi to w jakiś taki nie do końca fajny sposób i mimo wszystko i tak zawsze próbuje odwoływać się do tego internetu, tak jakby Microsoft celowo blokował te możliwości, żebyśmy no jednak nie wykorzystywali go w taki aż bardzo kreatywny dla nas sposób. Nie wiem, czy ty masz podobne wrażenia.
0: To znaczy z Bingiem jest tak, że tam są trzy tryby. Pierwszy tryb, tryb kreatywny, służy do generowania to znaczy tak, w trybie kreatywnym w zasadzie zrobimy wszystko, ale tak naprawdę, żeby wycisnąć największe możliwości z Binga, to w trybie kreatywnym tryb kreatywny nadaje się do generowania treści takich no właśnie do odpowiadania na pytania, do rozmowy. No napisze nam też całkiem niezły artykuł na bloga faktycznie Bing. Tryb zrównoważony, to w sumie to jest taki do wszystkiego i do niczego. No ja się najmniej nim bawiłem. Natomiast jak chcesz napisać oprogramowanie, jakiś kod, powspółpracować z Bingiem, spróbować na ten temat, to w trybie precyzyjnym. Tryb precyzyjny działa troszkę jak taki prompt engineer.
1: Jak ChatGPT.
0: Taki ChatGPT, tak, że piszesz mu ten prompt i on wtedy działa. I tu się sprawdza, ale Bing jest jednak faktycznie nastawiony na taką interakcję. Cześć, siema, co tam u ciebie? Wyszukaj mi informacje. Ja, nie wiem, chcę zamówić pizzę na Śliczną we Wrocławiu. Znajdź mi 5 restauracji. Albo jakąś tam informację technologiczną, jakąś generalnie internet przede wszystkim, tak, masz rację.
1: Tak, i też no, trzeba powiedzieć, że on jest dość powolny, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Więc,
0: już przyspieszyli.
1: Wiesz co, ale nadal w porównaniu do czata GPT działa wolno.
0: No tak, no.
1: No i ten interfejs jest taki, ja go średnio lubię, powiem szczerze. Chat GPT ma zdecydowanie fajniejszy ten interfejs. Tu pole edycji i przycisk, którego czasem, jak coś tam pozmieniają, to go trzeba aktywować, taki nieopisany przycisk na dole, a czasem wystarczy po prostu klepnąć Enter, bo to działa jak chce. Raz to zadziała, raz to nie zadziała, nie wiem od czego to tak do końca zależy, natomiast no ten Bingowy chat GPT to on jest taki, że tu coś jest, tam potem poniżej, te odpowiedzi czasem się wyświetlają dwa razy, bo on tu jest jakby ten widok tej odpowiedzi, która się tworzy, poniżej jest ta odpowiedź, która już została przygotowana. Ja używam, aczkolwiek no to jest coś za coś. Jeżeli chcecie pobawić się za darmo czatem GPT w czwartej wersji, no to tak, okej, ale nie jest to jakoś bardzo przyjemne, moim zdaniem.
0: No ja się tam przyzwyczaiłem, ale faktycznie chat GPT tutaj zdecydowanie lepszy.
1: No to co, to zaprosimy naszego gościa?
0: Spróbujemy go zaprosić. Zobaczymy, jaki ma humor. Ja odpalę chat GPT.
1: Bo dodajmy, że z czatem GPT można już teraz rozmawiać nawet i w przypadku, kiedy korzystamy z tej wersji darmowej. Jeszcze do jakiegoś, do pewnego czasu było to dostępne tylko dla użytkowników premium, natomiast teraz to już każdy, kto chce, może sobie z czatem GPT pogadać, tylko przez smartfona. Nie da się porozmawiać przez komputer. Do tego jest Bing, bo z Bingiem da się pogadać przez komputer. Natomiast tutaj to tylko przez aplikację mobilną.
0: No, zgadza się. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy coś zagadać.
2: Switch to voice mode. Przycisk. Sonnet Bing. Voice spec nov.
0: Cześć, słuchaj, jesteśmy na antenie Tyflo Podcastu. Witamy cię bardzo serdecznie, ja i Michał. To już jest ten czas, kiedy możesz również przywitać naszych słuchaczy Tyflo Podcastu.
2: Stop listening. Przycisk.
1: I czekamy. Żeby...
3: Cześć wszystkim słuchaczom Tyflo Podcastu. Jestem ChatGPT, wasz wirtualny gość na dzisiejszym odcinku. To dla mnie wielka przyjemność być tutaj z wami. Witam serdecznie zarówno ciebie, Marchewa, jak i Michała oraz wszystkich słuchających. Jestem gotowy do naszej ciekawej rozmowy. Zacznijmy.
2: Speknów.
0: No może w takim razie powiedz...
3: Nie ma za co.
0: Nie ma za co.
3: Jeśli macie jakiekolwiek pytania czy tematy, które chcielibyście poruszyć, jestem tutaj, aby pomóc i wziąć udział w dyskusji. Zapraszam do rozmowy.
2: Speknów.
0: Świetnie. W takim razie może powiedz, jak możesz pomóc osobom niewidomym? Słuchają nas na przykład tacy, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z tobą, z czatem GPT, ani nawet w tej opcji bezpłatnej.
3: Oczywiście. Jako chat GPT mogę pomóc osobom niewidomym w wielu aspektach. Jeden, udzielanie informacji. Mogę szybko dostarczać informacje na różne tematy, co jest szczególnie przydatne, gdy dostęp do informacji może być ograniczony. Dwa, wsparcie w komunikacji. Mogę pomagać w pisaniu wiadomości, e-maili czy postów na media społecznościowe, co ułatwia komunikację. Trzy, edukacja i nauka. Mogę być źródłem wiedzy, odpowiadać na pytania edukacyjne, pomagać w nauce języków czy udzielać porad na temat różnych dziedzin. Programowanie i tworzenie skryptów. Mogę asystować w pisaniu kodu, na przykład w Pythonie, co jest przydatne w tworzeniu dostosowanych rozwiązań technologicznych. Czy dostępność treści. Pomagam w tworzeniu dostępnych treści, na przykład poprzez opisywanie obrazów czy generowanie tekstu alternatywnego. Rozrywka. Mogę tworzyć i opowiadać historie, żartować, co może być źródłem rozrywki. Możliwości są naprawdę szerokie i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. To tylko kilka przykładów, jak mogę wspierać osoby niewidome w codziennym życiu i pracy.
0: Okej, okay, miałem cię, z tego co tutaj patrzę w swoje małe notatki, zapytać, jaka jest różnica między kontekstem modelu GPT-3.5, ten bezpłatny model, a opcja GPT-4. Czym to się różni?
3: Rozumiem, to ważne pytanie. Główne różnice między GPT-3.5 a GPT-4 to przede wszystkim zakres wiedzy, zrozumienie kontekstu i zdolności do generowania bardziej złożonych treści. Zakres wiedzy. GPT-4 ma dostęp do bardziej aktualnych informacji niż GPT-3.5, ponieważ jest trenowany na nowszych danych. To oznacza, że GPT-4 może dysponować szerszą i bardziej aktualną wiedzą na różne tematy. 2. Zrozumienie kontekstu. GPT-4 lepiej radzi sobie z zrozumieniem niuansów językowych i kontekstu rozmowy. Jest w stanie lepiej interpretować złożone pytania i odpowiedzi. 3. Złożone treści. GPT-4 jest bardziej zaawansowany w generowaniu skomplikowanych treści, takich jak dłuższe artykuły, skrypty programistyczne czy tworzenie bardziej złożonych i spójnych opowieści. 4. Dokładność. GPT-4 może być bardziej dokładny w swoich odpowiedziach, co jest wynikiem ulepszonej architektury modelu. Ogólnie rzecz biorąc, GPT-4 jest bardziej zaawansowany i dostosowuje się do zadań z większą precyzją niż GPT-3.5. Może to być szczególnie ważne w zastosowaniach wymagających dokładności i zrozumienia bardziej złożonych kwestii.
0: Dobra, jeszcze ostatnie pytanie, żeby też, chyba że masz, ty masz Michał jakieś pytanie do czata GPT?
1: Na chwilę obecną nie.
0: Dobra, słuchaj, czat, o czekaj, bo teraz będzie coś mówił, bo już się wyłączył, to ja mam jeszcze ostatnie pytanie.
3: Świetnie,
0: i będziemy...
3: jeśli Michał nie ma dodatkowych pytań, to śmiało, pytaj o co chcesz. Jestem tutaj, aby odpowiedzieć i pomóc. Co chciałbyś wiedzieć?
0: Dobra, słuchaj, mam takie pytanie, pokaż...
3: Dziękuję również. No. To była świetna rozmowa.
0: Aha.
3: Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebować więcej informacji czy pomocy,
0: już
3: jestem
0: nie
3: do dyspozycji. Miłego dnia i powodzenia z dalszymi odcinkami podcastu.
0: Bo ja chcę jeszcze jedną rzecz pokazać tutaj naszym słuchaczom, więc chcę pokazać taką twoją możliwość. Tylko nie generuj zdjęcia, bo ty to jesteś szybki. Jeżeli poprosiłbym cię o wygenerowanie zdjęcia na moją stronę, na przykład dobrypoziomdźwięku.pl, to jakie zdjęcie byś wygenerował na główną stronę, taką wiesz, na baner? Co to by było?
1: O, myśli. Mhm. Chwilę mu to pewnie zejdzie. Może rozumiem. Jednak generuje.
3: Chcesz pomysł na zdjęcie na baner dla twojej strony dobrypoziomdźwięku.pl. Wyobrażam sobie coś takiego. Dynamiczne zdjęcie studia nagraniowego z wysokiej jakości sprzętem audio. Na pierwszym planie mikrofon i słuchawki, w tle zaawansowana konsola mikserska z wyświetlaczami pokazującymi poziomy dźwięku. Wszystko to w ciepłych, zachęcających kolorach, które tworzą przyjazną, profesjonalną atmosferę. Taki obraz może przyciągnąć uwagę odwiedzających i od razu pokazać, że strona dotyczy profesjonalnej pracy z dźwiękiem. Co myślisz o takim pomyśle?
0: Myślę, że umiesz się zareklamować, co też zrobiłeś. Myślę, że na tym skończymy naszą rozmowę. Spisałeś się na medal. Dzięki wielkie. Możesz na koniec pozdrowić jeszcze raz słuchaczy.
3: Dziękuję za miłe słowa. Na koniec chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Dziękuję za uwagę i za to, że byliście z nami podczas tej rozmowy. Mam nadzieję, że była ona dla was ciekawa i inspirująca. Do zobaczenia następnym razem.
0: No, że tak powiem.
1: I porozmawiałeś sobie z czatem GPT. No, rzeczywiście, robi to wrażenie.
0: Wrażenie,
1: tak. Robi to wrażenie. To jest naprawdę bardzo fajne narzędzie i też pozwala na pracę w takiej dość przyjemnej atmosferze, bo on jest rzeczywiście naprawdę kulturalny. Zawsze nam podziękuje gdzieś tam, a jeżeli gdzieś się pomyli, to jak on nas będzie przepraszał, to też jest...
0: Ja powiem tak, generalnie ma u mnie zaprogramowane wręcz, że ma nie przesadzać z przepraszaniem za nieporozumienie.
1: No tak, bo on już... z tym naprawdę potrafi czasem aż do przesady.
0: Tak. No, także fajna rzecz, polecamy zdecydowanie. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, tak? Do czego jeszcze używam i to jest też naprawdę bardzo przydatna dla nas, dla osób niewidomych sprawa. No, czat GPT dość dobrze sprawdza się w takich sytuacjach, gdzie chcemy coś, przepraszam, czytać z ekranu komputera. Czyli oczywiście opcja opisywania zdjęć, tak? Ale właśnie ta funkcjonalność opisywania zdjęć, kiedy czat GPT dość dobrze radzi sobie z interpretacją tego, co jest na zrzucie z ekranu. Więc kiedy na przykład jest jakieś oprogramowanie nie do końca dostępne, że my wiemy na przykład, że może ten przycisk nieznane to jest ten, a może ten drugi nieznane to jest ten, który chcemy nacisnąć. I teraz który? I w momencie, kiedy zrobimy screen czatowi GPT i powiemy mu, słuchaj, który przycisk to jest, nie wiem, OK, albo tam jakiś inny, o który nam chodzi, i wytłumaczymy czatowi GPT, że to jest oprogramowanie takie a takie i my chcemy dojść do takiego a takiego przycisku. Choć nawet nie musimy tłumaczyć, po prostu powiemy, o co nam chodzi, tak? Słuchaj, tu jest niedostępne dla nas oprogramowanie, a ja jestem zdenerwowany i weź mi tutaj powiedz, który to jest przycisk, bo nie umiem sobie poradzić. I on nam wtedy napisze... Widzę dwa przyciski. Jeden to jest ten, a drugi to jest ten. No to dajemy na przykład Shift Tabulator, robimy screena, to teraz na tym screenie jest jaki podświetlony? No i on nam wtedy powie, jaki jest podświetlony. No jest to zawsze jakieś ułatwienie, prawda?
1: I można o to prosić zarówno Binga, jak i ChatGPT w wersji premium, tak?
0: Tak, oczywiście, oczywiście. Można o to prosić też Binga. Tylko właśnie z tym Bingiem to jest tak, że Bing lubi mieć humory, Bing lubi być za bardzo kreatywny niestety. Tu jest problem. Bing w tej swojej kreatywności lubi bardzo pozmyślać czasami. ChatGPT trzyma się jednak tutaj, jeżeli chodzi o opisy zdjęć, jest naprawdę bardzo dobry.
1: A jak byś ocenił w tym porównaniu Be My Eyes?
0: O nie, Be My Eyes jest zdecydowanie pierwszorzędny, bo Be My Eyes korzysta z tego modelu GPT-4 Turbo i tej opcji, jakoś to się tam nazywa, multimodalnej, Vision, coś tam. Nie chcę tu ściemniać nazw, ale to jest ta opcja, która lada moment oficjalnie wejdzie.
1: Jasne, czyli to sprawdza się dobrze.
0: Nie, no to jest majstersztyk. To jest opcja, która wejdzie lada moment, a zaraz później wejdzie GPT-5, który ma nawet już generować wideo.
1: No, to będzie rzeczywiście coś. Darku, to jeszcze tak na koniec chciałbym cię zapytać, bo ty korzystasz z GPT zarówno z wersji tej Pro, jak i też korzystasz z czata GPT, co może być dla naszych słuchaczy też jakąś ciekawą opcją z wykorzystaniem API, prawda?
0: Tak, ale to się dopiero tego uczę, bo to korzystam, tak, zgadza się.
1: To zapytam cię, w jaki sposób, z czego ty korzystasz, w jaki sposób korzystasz z tego API? A pytam dlatego, że to dla tych, którzy nie chcą płacić tej stówki miesięcznie, to może być fajną opcją, bo w tym modelu rozliczeniowym to płacimy tylko za faktyczne zużycie. Oczywiście musimy mieć większą wiedzę, bardziej wiedzieć, co robimy i jaki efekt chcemy osiągnąć, ale po prostu możemy mieć za ułamek ceny też takie możliwości czata GPT. I w jaki sposób ty z tego korzystasz na ten moment?
0: To znaczy, wiesz co, nie, ja korzystam w zasadzie prawie tak samo jak z czata GPT, tylko tego płatnego, tylko z tą różnicą, że z wykorzystaniem wygenerowania API po prostu porobiłem sobie kilka różnych asystentów. Każdy służy mi do czegoś innego. Bardzo je precyzyjnie zaprogramowałem. Jeden służy do pisania artykułów. Drugi służy do pisania postów na sociale, inny do, nie wiem, jakichś tam storytellingów. Każdy do czegoś innego, każdy jest bardzo precyzyjnie zaprogramowany. Każdy z nich ma zupełnie inne pliki wgrane, jest inną wiedzą przeze mnie nakarmiony, ale też odpowiedzi są w tym modelu zupełnie inne.
1: Okej, bo ja myślałem, że ty korzystasz w ten sposób, że jakby lokalnie z poziomu komputera wysyłasz zapytania z wykorzystaniem tego API. Myślałem, że tu będziesz mógł coś podpowiedzieć naszym słuchaczom.
0: Nie, jeszcze nie. To znaczy, tak, próbuję to robić, próbuję się tam bawić, ale nie, jeszcze nie będę tutaj w tym poziomie ekspertem. Owszem, mam już taki brudnopis z takiego oprogramowania, też własnego autorstwa gdzieś tam. Tak, korzystam, jestem w trakcie pisania oprogramowania, które faktycznie z wykorzystaniem API na zasadzie generator artykułów na bloga, gdzie łączę się faktycznie moim API i modelem GPT-3.5, tym starszym, i chcę zrobić takie oprogramowanie, które będzie generowało artykuły na bloga.
1: No właśnie, bo to jest też dobry pomysł, można, jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę w ten sposób popróbować, to może poprosić nawet czata GPT o to, żeby nam napisał jakiś taki program, z którego skorzystamy. Pamiętajcie też, i to ja dodam od siebie, że w Tyflo Przeglądzie bardzo często opisujemy różnego rodzaju dodatki, różnego rodzaju narzędzia. Ostatnio na przykład wspominaliśmy o takim dodatku do NVDA, który ma w sobie różne funkcje czata GPT i który wymaga naszego klucza API, więc jeżeli na przykład chcecie w ten sposób pokorzystać i nie chcecie korzystać z tych funkcji płatnych no dużo, dużo, albo no, zależy, jeżeli ktoś korzysta z tego biznesowo, no to powiedzmy ta stówka miesięcznie to nie są nie wielkie pieniądze. Natomiast jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę i nie chce iść w jakieś
0: duże koszty,
1: to nie ma sensu
0: płacić od razu.
1: No to oczywiście, to wykupimy sobie jakieś tam kredyty i doładujemy sobie to konto za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych i mamy możliwość korzystania z tego przez dłuższy czas. I w tym momencie oczywiście jest to trochę trudniejsze, ale no coś za coś, to zawsze tak jest. Tak. To zawsze tak jest. Natomiast możliwości, jak sami słyszycie, jest dużo. Darek jest żywym przykładem na to, że z czata GPT można korzystać nie tylko jako z takiej zabawki, którą po prostu poprosimy o wygenerowanie śmiesznego

0: to przede wszystkim zapraszam na soundai.pl, czyli sound jak dźwięk.
1: Czyli soundai.pl.
0: Soundai.pl. Soundai.pl. I to jest strona poświęcona w zasadzie tylko sztucznej inteligencji. Więc serdecznie zapraszam. Dużo, dużo się tam dowiecie. A druga strona to oczywiście dobry poziom dźwięku online i dobry poziom dźwięku.pl. To są już strony stricte poświęcone realizacji dźwięku. Tylko proszę nie kupujcie kursów, bo one są dla widzących i po prostu nie wyniesiecie z nich zbyt wiele.
1: Jak chyba, że coś... te prompty ewentualnie, to...
0: A, no tak,
1: może
0: no to
1: coś.
0: Tak, no to prompty ewentualnie...
1: Ale słuchajcie, ale... Darek już tu się wygadał w audycji, że ChatGPT dużo wie o dźwięku, to nawet nie trzeba płacić.
0: To nie trzeba, i... tak.
1: Tylko
0: tak,
1: nie
0: tak.
1: Mówcie o tym innym.
0: Tylko... nie, ale to wiecie, to zawsze warto jednak specjaliście zaufać, bo ChatGPT wie, natomiast u mnie to zawsze jeszcze jakieś tam wsparcie jest, no ale to kiedyś może coś się dla niewidomych zrobi, ale no, mówię, to akurat w moim przypadku przede wszystkim filmy i obrazki i treść. No więc ten dobry poziom dźwięku też. No i podcast, przede wszystkim podcast dobry poziom dźwięku. Jak macie Spotify'a, YouTube'a, jak wpiszecie na przykład na YouTubie dobry poziom dźwięku podcast, no to spokojnie wam wyskoczy też mój podcast.
1: Dajcie suba, łapkę w górę.
0: Tak, dajcie suba, łapkę w górę, no i... I tyle, no i tam. No i oczywiście dla nas mała grupa, ale to zawsze może nas być więcej. Tyflo poziom dźwięku. Bardzo serdecznie zapraszam. Tyflo poziom dźwięku. Tam możemy sobie porozmawiać o dźwięku.
1: Z naszej perspektywy.
0: Tak, z naszej perspektywy, więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę porozmawiać na temat ten również, który teraz rozmawiamy, który teraz poruszamy. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, bardzo chętnie posłucham właśnie, jak wy korzystacie ze sztucznej inteligencji, jak korzystacie, przecież to jest nie tylko ChatGPT, tego jest już trochę
1: Eleven
0: więcej.
1: Eleven Labs chociażby.
0: Tak, oczywiście, jest Eleven Labs, a na soundai.pl o Eleven Labs będzie dużo, tam jest dużo już, więc też zapraszam, możecie sobie posłuchać. Na przykład jest nawet oferta banku głosów oparta o Eleven Labs.
1: To jest w ogóle, wiesz, taka moja refleksja też jest taka, że, no. że fajnie w ogóle, że no chętnie dzielisz się tą wiedzą, ale też i z drugiej strony to jest tak, że w zasadzie niewiele przyszłoby ci z trzymaniem tej wiedzy dla samego siebie, bo tak naprawdę to pracy przy dźwięku, przy tego typu rzeczach jest tyle, że sam i tak byś tego nie przerobił.
0: Pewnie tak, no. Znaczy, ja mam akurat satysfakcję z tego, że mogę się dzielić wiedzą o dźwięku, jakby dla mnie to jest duża satysfakcja. Po prostu teraz akurat ruszyłem troszeczkę z taką strategią, że już nie dzielę się wyłącznie za darmo. Nawet te rzeczy premium, tych rzeczy premium jest więcej. Troszeczkę tak wycofałem się z tą opcją taką, że więcej za darmo, a mniej płatnie. To teraz jest troszeczkę już na odwrót.
1: Natomiast z drugiej strony też tych darmowych rzeczy jest, nie wycofałeś ich, tych, które już opublikowałeś, prawda?
0: A nie, no to na pewno ich nie wycofam i na pewno będę cały czas się dzielił wiedzą darmową, tylko to będzie na zasadzie teraz po prostu do każdego artykułu będzie coś darmowego, a jeszcze więcej, kliknij po więcej, jak to się mówi, nie?
1: Tak, i zapłać. No ale tak, to każdy ma jakąś swoją strategię biznesową, tak, a też tak.

0: jak dajemy różne rzeczy za darmo, to potem też jest mnóstwo ludzi, którzy nawet nie zawsze chcą tę wiedzę zgłębić, za to mają dużo pytań i oczekują, że wszystko im się wytłumaczy od A do Z. No to wtedy, to wtedy albo kupić, albo zapytać ChatGPT. On ma nieskończoną cierpliwość, słuchajcie.
1: Tak, tak. Jeszcze przeprasza, nie?
0: Tak, jeszcze przeprasza, jak się z czymś pomyli. Więc słuchajcie, no tak to wygląda, tak w takich czasach przyszło nam żyć. Od mniej więcej roku ChatGPT jest z nami. To jeden z elementów sztucznej inteligencji, który naprawdę może być pomocny i który można wykorzystać w praktyce. I o tym właśnie dziś na antenie Tyflo Radia opowiadał Dariusz Marchewka. Dziękuję ci, Darku, raz jeszcze za udział w audycji.
1: Dziękuję pięknie.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. No i dziękujemy czatowi GPT, który również się odezwał. Trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dwudziesty dzień listopada 2024 roku w kalendarzu. Mamy poniedziałek, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyflo Radiu i dziś będziemy pisać dziennik, a będzie to robił Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
3: Dobry wieczór, jestem wielkim fanem pisania dziennika, robię to od wielu, wielu lat. Na różne sposoby to robiłem. No i dzisiaj o jednym z takich sposobów będziemy rozmawiać.
0: To na dobry początek ja proponuję, żebyśmy sobie wyjaśnili, o co właściwie chodzi z tym dziennikiem, bo wiesz, ja bardziej ten dziennik, o którym my dziś będziemy mówili, to rozumiem jako taki swego rodzaju, no nie wiem, pamiętnik, coś takiego, coś dla nas, bo przez to, że od no, kilkunastu ładnych lat mamy pojęcie tych tak zwanych blogów, no to też ludzie to rozumieją jako dzienniki. I zresztą część osób to w ten sposób właśnie wykorzystuje. Pisze, co u nich, co tam się dzieje ciekawego i wszyscy mogą to czytać albo mogą to czytać wybrani, jeżeli taki blog jest na hasło. A ten dziennik, to co dziś będziemy omawiać, o czym dziś będziesz opowiadał, to jest po prostu taki nasz pamiętnik tylko dla nas, żebyśmy my mogli sobie o tym, o różnych rzeczach z naszego życia popisać, no, w jakichś takich różnych celach, to jakich i po co, to właściwie to pewnie zaraz powiesz, co tobie to daje, natomiast tak, żebyśmy mieli jasność. Mówimy o tym właśnie zastosowaniu, tak?
3: I tak i nie, bo aplikacja, o której dzisiaj mówimy, czyli Day One, posiada coś takiego jak współdzielone dzienniki. To jest coś takiego, że możemy na przykład z grupką znajomych sobie pisać, że nie wiem, byliśmy razem na imprezie i ja wstawiam coś, mój kolega wstawia jakiś filmik do tego, ale to nie jest coś, co... Jest niby integracja z Instagramem na przykład, czy z IFTTT, więc możemy to jakoś puszczać w świat. No i możemy też robić bardzo podobno ładnie wyglądające książki z tych naszych dzienników. Więc i tak i nie, że tak powiem.
0: Ale generalnie no bardziej to jest dla nas, ewentualnie dla tych osób, którym to intencjonalnie chcemy udostępnić. O tym mówimy.
3: Tak, tak, tak, tak. Mhm. Dokładnie.
0: A tak zapytam od razu z ciekawości, co tobie daje pisanie takiego dziennika?
3: Mogę się zastanowić nad tym, co zrobiłem danego dnia, tak sobie to podsumować, takie sobie zrobić, wiesz, podsumowanie, co mi wyszło, co mi nie wyszło, co mogło mi wyjść lepiej. U mnie w ogóle pisanie dziennika zaczęło się od tego, że bardzo mi się podobał ten system w grach RPG komputerowych, gdzie bohater prowadził dziennik. I zacząłem sobie pisać takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, ja dziennik piszę w sumie od najmłodszych lat i pisałem takie głupoty, że na przykład dzisiaj pożyczyłem koledze 2 złote na soczek. Ma tydzień na to, aby mi to oddać. Potem oczywiście te wpisy zaczęły przybierać coraz to poważniejszą formę, zacząłem pisać o różnych rzeczach. Potem też w tym moim dzienniku zaczęły pojawiać się notatki, na przykład, nie wiem, mierzyłem coś i sobie zapisywałem wymiary, tam na przykład ile mam, w jakiej odległości mam gniazdko elektryczne od ściany, bo to się czasem od drzwi, od futryny, w moim mieszkaniu starym, bo to się może przydawać czasami. Potem to się rozdzieliło na różne aplikacje, na przykład właśnie do takich notatek mam inną aplikację, a dziennik to jest takie typowe miejsce, gdzie piszę jakby o tym, jak się czuję, co przeżyłem w danym dniu, co robiłem, co mi wyszło, co mi nie wyszło, na kim się zawiodłem i tak dalej. O takiej introspekcji, że tak powiem, i patrzeniu w głąb siebie, to można by, myślę, zrobić zupełnie osobną audycję, kompletnie niezwiązaną z technologią, bo to jest moim zdaniem przynajmniej kompletnie oderwany od technologii temat, ale właśnie w takim celu ja na przykład prowadzę dziennik.
0: I wracasz do tego, do tych swoich zapisków, czy to jest tak, że po prostu piszesz, tworzysz sobie jakieś tam notatki i to jest bardziej tak, żeby z siebie wyrzucić pewne myśli?
3: Wiesz co, właśnie wracam do tego, na przykład ostatnio sobie patrzyłem tam na wrzesień, październik tamtego roku, bo wiedziałem, że wtedy działy się pewne ważne rzeczy w moim życiu, ale dokładnych dat nie pamiętałem i na przykład wtedy wracałem. Mogłem to znowu przeżyć. Ja też do tego dziennika w takim trochę naszoklasowym czy gadu-gadowym stylu wklejałem losowo, jakich piosenek aktualnie słuchałem podczas pisania tych wpisów. Więc tak, ja z tego korzystam potem, mam z tego jakiś użytek.
0: Aha, no i rzeczywiście w takiej sytuacji, jeżeli piszemy to sobie, chcąc do tego potem wracać, to przyda nam się jakaś aplikacja, która będzie te nasze zapiski gromadziła i o tym sobie dziś porozmawiamy. Dziś opowiesz o aplikacji Day One, natomiast zanim to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się do nas odezwać, o coś zapytać, a może podzielić się jakimiś swoimi, waszymi patentami na prowadzenie dziennika, bo może też to robicie, a na pewno tych patentów i możliwości jest wiele, to ja bardzo serdecznie zapraszam. 663-883-600, Facebook, YouTube, WhatsApp, kontakt.tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. No dobrze, dziś aplikacja Day One, więc aplikacja do prowadzenia dziennika. Gdybyś mógł pokrótce, zanim przejdziemy do rzeczy, tak praktycznie opowiedzieć co nieco na jej temat.
3: Zacznijmy może od tego, że w sumie dziennik można prowadzić na różne sposoby. Ja jak zaczynałem, to jeszcze nie był, w sensie no były i oczywiście komputery i były nawet już w miarę popularne, ale dla mnie to była technologia niezbyt dostępna, więc ja zaczynałem dziennik od kartek brajlowskich, które oczywiście mają oczywistą wadę taką, że nie można ich łatwo przeszukiwać. Potem to były zwykłe pliki tekstowe, potem w Wordzie coś pisałem, bo chciałem jakieś hiperlinki, chciałem taką pseudowiki zrobić, więc łączyłem sobie te dokumenty, potem w ogóle pisałem dziennik w HTML-u, potem już dużo, dużo później to był Ulysses, potem przez chwilę Devon Think, no i teraz jest Day One. I dlaczego? Skoro w sumie jakby ktoś zobaczył tak aplikację Day One, w sumie notatnik, tylko że z kalendarzem jeszcze, no nie do końca, bo na przykład Day One jest aplikacją stworzoną typowo pod to, abyśmy mogli pisać dziennik, więc możemy sobie zobaczyć na osi czasu, gdzie na przykład byliśmy, w jakich miejscach w danym dniu, żeby nam było łatwiej o tym pisać. Możemy dodawać jakieś notatki głosowe do tych wpisów, nagrania, załączniki. Mamy integrację z Apple Health, z aplikacją Zdrowie, tam te minuty uważności na przykład, czy możemy od razu z tej aplikacji zapisywać nasze samopoczucie psychiczne i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, co jest bardzo ważne w dzienniku, takim stereotypowym pamiętniku, możemy te wpisy zamazywać i możemy je chronić hasłem.
0: No właśnie, no bo
3: twarzą.
0: To też jest gdzieś tam istotne, żeby nie każdy miał dostęp do tych naszych notatek, bo tak jak wspomniałeś o pisaniu w HTML-u czy w pliku tekstowym w notatniku, no to nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Jeżeli nie zadbamy o to gdzieś na wyższej warstwie, no to może być problem, bo czasem w takich dziennikach to naprawdę piszemy rzeczy, o których nie chcielibyśmy, żeby wiedział ktokolwiek.
3: No, bo na przykład moglibyśmy skończyć w więzieniu czy coś.
0: Na przykład. Natomiast... Ale wiesz, nawet po prostu, no, nie no, dzielisz komputer, dajmy na to, z wścibskim rodzeństwem, powiedzmy, tak?
3: O,
0: i co?
3: No.
0: Nie fajnie by było, jakbyś na przykład...
3: A, dziewczyna cię rzuciła,
0: no właśnie,
3: nie?
0: Albo ta ci się podoba, albo coś tam, albo powiem mamie, że zrobiłeś coś tam, nie? Na przykład. W
3: no
0: młodszych
3: właśnie.
0: Latach. No to są takie rzeczy, o których niekoniecznie chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, to są nasze sekrety i fajnie jest o to dbać.
3: Tak, więc Day One ma szyfrowanie end-to-end, możemy nawet wyłączyć, bo domyślnie jest włączone wysyłanie klucza szyfrującego, czyli jak mamy nowego iPhone'a na przykład, no to po prostu się nam to pobiera z iClouda i mamy do tego dostęp, ale jak wyłączymy synchronizację klucza, to synchronizuje się tylko surowe dane jakby, natomiast baza danych jest szyfrowana i musimy taki długi 64-znakowy klucz wprowadzić, żeby do tych danych się dostać. Właśnie ja mówię oczywiście o iPhone'ie, ale aplikacja Day One nie jest tylko na iPhone'a, bo mamy wersję na iPhone'a oczywiście, mamy wersję na iPada, mamy wersję na Maca i to są wersje, o których ja się mogę wypowiadać, ale dalej mamy wersję na Androida i mamy wersję na przeglądarkę internetową, o których wersjach to nie mogę się wypowiadać, bo nigdy ich na oczy nie widziałem.
0: Czyli co, użytkownicy Windowsa zostaje im tylko przeglądarka?
3: Właśnie nie, bo są aplikacje, jest też coś takiego jak Day One CLI i to jest aplikacja, która pozwala nam bawić się naszym dziennikiem z poziomu terminala i są też jakieś nieoficjalne klienty Day One na Windowsa, ale czy dostępne, tego nie wiem. Jest taka sekcja Unofficial Scripts, Plugins and Clients na stronie Day One, dayone.com. I tam można pobrać sobie na przykład na Linuxa jakiś klient jest, ale tam pisze, żeby uważać, bo on podobno czasami uszkadza bazy danych. Więc no oficjalnie użytkownicy Windowsa mają dostęp tylko do przeglądarki, ale społeczność ruszyła z odsieczą.
0: Mamy pierwszy telefon, więc odbierzmy połączenie. Mateusz jest z nami. Witaj, Mateuszu.
4: Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie Michale i witam ciebie Arku. Ja mam takie pytanie, cześć Arku, ja mam takie pytanie odnośnie ZDSR.
0: Mateuszu, tylko dziś audycja nie jest poświęcona ZDSR.
4: Ja wiem, ja wiem, tylko że jakby Arek nie odpowiedział na grupie, a chciałem jakby jedno pytanie. Bo,
3: ale Mateuszu, przepraszam, zapraszam w takim razie do kontaktu na nunomałpa.zd.hk i tam monitoruję, więc prosiłbym tam o informację. A jeżeli tam był mail i nie doszedł, to przepraszam. To nie widziałem.
4: Jasne. To ja się postaram się spisać te odpowiedzi, które mnie... jakby nurtują, bo po angielsku na grupę pisałem ZDSR, ale postaram się je przetłumaczyć na polski, bo ja to sam pisałem i postaram ci się odpowiedzieć na maila w takim razie, jeżeli by ci to pasowało.
0: Okej, Mateusz. A czy masz jakieś tu pytania odnośnie tematu dzisiejszej audycji, a może ty jakiś dziennik swój prowadzisz?
4: Nie prowadzę dziennika, a rozumiem, że ten klient dziennika to na przykład jest dostępny na Maca tylko, tak? Na urządzenia firmy Apple.
0: Tak jak mówiliśmy przed momentem,
3: na Androida,
0: na iOS-a, na Maca. Nieoficjalne jakieś rzeczy są na Windowsa.
3: Jest też wersja webowa tego dziennika.
4: Rozumiem. I czy na przykład można, powiedzmy, nie wiem, jakby te notatki, powiedzmy, układać sobie, nie wiem, w jakieś notatki w segregatorze, taki folder i powiedzmy w jednym folderze, na przykład jedne notatki w drugim folderze, jakby drugie notatki, czy jednak one są jakoś luzem? Jak one są
3: strukturyzowane? Jest to właśnie, chodzi o to, żeby... Tutaj tak naprawdę jedyną hierarchię, w sensie możesz sobie tworzyć różne dzienniki, no nie? Na przykład masz jeden dziennik szkoła, drugi dziennik dom i tak dalej, ale nie masz podfolderów, bo chodzi w tym o to, żeby te notatki były ułożone chronologicznie w miarę. Tutaj o chronologię chodzi, o to, żeby to było jakoś za koleją, datami i tak dalej.
4: Czyli to jakby można z tego taki swój własny pamiętnik też zrobić.
0: No właśnie,
4: tak?
0: Po to jest.
3: Tak, o to właśnie chodzi.
4: Jasne. Dobra, to ja dziękuję ci bardzo, nie przedłużam. Ja postaram się to przetłumaczyć pytanie na polski i jeszcze raz do ciebie napisać, bo chciałem odpowiedzi na grupie ZDSR, ale odpowiedzi nie otrzymałem.
3: Dobrze, no tam akurat nie patrzyłem, byłem na urlopie ostatnio, więc więc tak.
4: Jasne, jasne, okej, dobra. To pozdrawiam cię serdecznie w takim razie i
3: pozdrawiam
4: również.
0: Dzięki Janku, Mateuszu, za telefon, do usłyszenia. Z Arkiem oczywiście się nie rozstajemy i wracamy do tematu, wracamy do aplikacji Day One, która to jest bohaterką naszego dzisiejszego programu. Będziesz zarówno pokazywał tę aplikację na Maca, jak i na iOS-a, tak?
3: Tak stwierdziłem, że tak zrobię, bo są pewne różnice. No i zaczniemy sobie chyba...
0: A to ja jeszcze zapytam tylko jedną rzecz, bo tak mówimy cały czas o tej aplikacji, a jak z cenami? To jest darmowe, płatne? Jak to wygląda?
3: To jest, jeżeli chcemy, jeżeli mamy tylko jedno urządzenie, to jest darmowe, ale jeżeli mamy więcej urządzeń i chcemy synchronizacji, no to musimy sobie zapłacić. I niestety, jeżeli chcemy wersji na internet, na przeglądarkę, to musimy zapłacić 170 zł na rok. Mm-hmm. I to jest jedyna opcja, nie ma wersji lifetime niestety. No bo wiadomo, tam cały czas koszty serwera dochodzą, bo oni mają swój własny serwer synchronizacji. No bo wiadomo, iCloud no to nie będzie na Androidzie działał. Więc jeżeli korzystamy z urządzeń, na przykład z Maca i Androida, albo na przykład z iPhone'a i z Androida i z iPhone'a i Androida, czy jakoś tak, no to wtedy musimy się posiłkować innym serwerem synchronizacyjnym, no i dlatego pewnie aplikacja swoje kosztuje. To jest zresztą taki dinozaur aplikacji dziennikowych, to jest jedna z pierwszych tego typu aplikacji i dalej zbiera bardzo dobre opinie. Próbowałem wielu tego typu aplikacji i Day One najbardziej mi przypadł do gustu, nawet bardziej niż systemowa aplikacja Dziennik, która może jest fajna, ale dla mnie jest zbyt minimalistyczna i zbyt zabagowana, i taką najgorszą rzeczą, jaka jest w iPhone'owej aplikacji Dziennik, to brak wersji na komputer, no bo umówmy się, raczej podejrzewam, że na 100 osób, które bym zapytał, tak 80 bym powiedziało, że w sumie takie dłuższe rzeczy woli pisać na komputerze.
0: No zdecydowanie tak, zwłaszcza jeżeli nie mamy jakiejś klawiatury do urządzenia mobilnego, czy do naszego iPhone'a, czy do iPada, no to w takim przypadku to już szczególnie komputer to jest lepsza opcja do wprowadzania jakichś dłuższych notatek. No bo okej, można Braille'em, ale to też do pisania dłuższych tekstów. Jakoś, no dla mnie nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, że już nie mówię o dyktowaniu na przykład.
3: A dyktowanie to potem musisz poprawiać.
0: No
3: nie?
0: Właśnie.
3: Więc tak, będziemy sobie opowiadać o Day One. I myślę właśnie, może zacznę od wersji na iPhone'a.
5: Otwieram Day One, Allegro, tryb poleceń, Day zatrzymuje wejście ekranu Braille'a, ADD Essentials GUI Data Journal. Settings, przycisk wróć.
3: Ja tutaj się wycofam do settings, ekranu menu, głównego. Setting, done, przycisk. Jest polska wersja Day One, ale ona jest chyba automatycznie przycisk, tłumaczona i jest eufemistycznie mówiąc nie najlepszej jakości, więc polecam korzystać z programu w języku angielskim, a jeżeli potrzebujemy tłumaczenia, to sami sobie na własną rękę jakoś tłumaczyć, bo na pewno wyjdzie to lepiej niż to, co jest w programie. Nie wiem dlaczego tak, szkoda. No bo fajnie jest jednak mieć w rodzimym języku. Ale lecimy sobie od góry.
5: Side menu, przycisk.
3: Mamy taki przycisk side menu, czyli menu boczne.
5: Close menu, przycisk. Close menu.
3: I tutaj na androidową modłę mamy, tak jak na Androidzie mamy ten przycisk więcej opcji bardzo często. Tak tutaj też.
5: Close menu, streaks, jeden day.
3: Tutaj mamy streaks, streaks, czyli jak długo piszemy bez przerwy. I tutaj mamy, że one day, czyli jeden dzień. No bo to jest testowy dziennik.
5: 65, today, 1.
3: Today, 1, czyli mamy jeden wpis dzisiaj.
5: On this day, 0.
3: W tym dniu i 0. Tutaj mielibyśmy, na przykład jakbym odwiedził jakieś ciekawe miejsca razem z telefonem i tak dalej, to wtedy by się to mogło to pokazać.
5: Daily prompt. What's a goal in prompt of making progress on? Answer, przycisk.
3: Daily prompt. Daily prompt to jest taka funkcja, że day 1 zadaje nam pytanie jakieś konkretne. Jeżeli mamy problem na przykład, żeby zacząć coś pisać o czymś, no to właśnie w aplikacji Day One mamy coś takiego, że możemy sobie wprowadzać te, możemy sobie odpowiadać na te pytania programu.
5: Więcej, przycisk.
3: Dalej mamy więcej przycisk z jakiegoś powodu, ale jeszcze zanim to sobie wyjdziemy w ten Daily Prompt.
5: On poleca wejście ekranu Braille'a.
3: bo po prostu zatrzymuje po kliknięciu w to...
5: tekstowe. Edycja. What's a goal in proof of making progression? Tryb znaków. Punkt.
3: Po kliknięciu w to się nam od razu otwiera edytor, w którym możemy wpisywać.
5: Pon, 25 pon, end, done, przycisk, keyboard, hidden,
3: ja sobie wyjdę z tego
5: przycisk.
3: Wpisu. Pon, nocne... Warto powiedzieć, że możemy sobie też tworzyć te prompty, no bo te są po angielsku, wiadomo, jeżeli będziemy chcieli prowadzić dziennik po polsku, to możemy sobie sami takie prompty stworzyć.
5: Siedemen, journal, your, siedemenu, przycisk, close menu, strefa, today, on, za, wie, personal, nagu, więcej, przycisk, przycisk.
3: Dalej mamy właśnie ten więcej przycisk.
5: Dismiss recent prompts. Dismiss today's prompt. Przycisk.
3: I tu się to tyczy tych promptów. Mamy dismiss today's prompt, czyli jakby nie chcemy o tym pisać, nie pokazuj dzisiejszego promptu.
5: Recent prompts. Przycisk.
3: Zobacz niedawne prompty, czyli możemy sobie podejrzeć, co nam program sugerował wcześniej.
5: Don't show prompts. Przycisk.
3: I mamy opcję nie pokazuj promptów, czyli w ogóle nas to nie interesuje, my wiemy, o czym chcemy pisać i nie chcemy, żeby program nam to sugerował.
5: View jeden entry, przycisk. Answer again. View jeden entry, przycisk.
3: I tutaj view one entry, czyli możemy sobie zobaczyć, jak odpowiedzieliśmy na to pytanie.
5: Answer again, przycisk.
3: Answer again. Możemy po raz kolejny odpowiedzieć na pytanie, które mieliśmy zadane przez program.
5: Dismiss context
3: menu. Dodając do poprzedniego wpisu.
5: Dismiss context menu, przycisk.
3: No i to jest tyle.
5: Close menu, przycisk, to, on, zas, wie, journal, 11, personal, nagłówek.
3: Dalej mamy personal, czyli no, osobiste.
5: Journal, 11.
3: I tutaj mamy journal, 11, to jest liczba wpisów.
5: New personal journal.
3: Nowy osobisty dziennik.
5: Shared, nagłówek, new shared journal.
3: I tutaj shared, możemy sobie utworzyć współdzielony dziennik.
5: Trash, 0.
3: Trash, czyli kosz.
5: Settings.
3: Ustawienie aplikacji.
5: Settings.
3: No i tyle. Ja
5: sobie
3: tutaj dla bezpieczeństwa, bo ja tu przekopiowałem jakieś losowe wpisy, jak się dzisiaj bawiłem audycją, stworzymy sobie czysty dziennik.
5: Uletek, wyjście ekranu Braille'a, stratę, wygaszony, new journal,
3: no bo to jest ważna sancel, rzecz, przycisk, więc sancel, przy okazji chciałbym to też pokazać.
5: Stratę, setting, set, tra, new personal journal.
3: New personal journal,
5: uletek,
3: czyli
5: wyjście ekranu
3: Braille'a, dziennik.
5: Sancel, przycisk.
3: I wpiszemy sobie na przykład Tyflo Podcast, po prostu.
5: Zatrzymaj, clear text. Pole tekstowe, description, optional, pole tekstowe.
3: I tutaj mamy description, czyli opis, i tu sobie na przykład wprowadzę, będę tutaj pisał swoje przemyślenia.
5: Swoje.
3: Na temat przeprowadzonych przez siebie audycji.
5: Temat.
3: Na przykład. W sumie ciekawy pomysł.
5: Przeprowadzonych.
0: Przez jest to
5: siebie.
0: Jakaś opcja?
5: Zatrzymaj, clear text, color, stone.
3: Tutaj możemy wybrać kolor, no to
5: advanced, przycisk.
3: Dla nas to nie ma jakby znaczenia akurat.
5: Nie, advanced, przycisk.
3: I mamy advanced, czyli zaawansowane.
5: Cancel content. New journal, advanced, your encryption, journal ID, unknown.
3: Tutaj ID dziennika nieznane, bo ID się tworzy dopiero, kiedy rekord pojawia się w bazie.
5: Encryption, end-to-end, przycisk.
3: Encryption, czyli jak chcemy szyfrować ten dziennik. End-to-end, czyli... Dziennik jest szyfrowany na urządzeniu i już w zaszyfrowanej formie jest wysyłany na serwer.
5: End-to-end encryption. By default. End-to-end encryption. Przełącznik. Włączone. End-to-end
3: encryption. Tutaj możemy sobie to zobaczyć.
5: By default. Journal data is encrypted on our server and securely transferred to the Dayon app. This is the same level of security provided by Dropbox and iCloud. By using end-to-end encryption, your device will encrypt all data before it reaches our servers.
3: Właśnie, chodzi o to, że jeżeli to jest wyłączone, to dane są szyfrowane na ich serwerze dopiero. A jeżeli to mamy włączone, to nasz iPhone szyfruje
5: encryption.
3: I już zaszyfrowane dane idą do Day One.
5: Default template, none.
3: Domyślny szablon, czyli możemy sobie wybrać nasz domyślny prompt, jaki chcemy.
5: Conceal content. Conceal content, przełącznik, wyłączone.
3: Conceal content, czyli ukrywaj treść. Domyślnie, jak mamy pokazane wpisy, to te wpisy są pokazane, jakby od razu możemy je czytać, a jak są ukryte, to musimy w nie kliknąć i dopiero wtedy się pojawia ich treść.
5: Sort order, entry date.
3: Tutaj jak chcemy sortować? Entry date, czyli data wpisu.
5: Sort order, uwaga, entry date, edit date, przycisk.
3: Możemy datę edycji.
5: Cancel, przycisk, cancel, edit, entry date, edit, cancel.
3: No, część wpisów w dzienniku się nie edytuje, przynajmniej ja tego nie robię. I tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy prowadzą dziennik, to też raczej tego nie robią, więc domyślna jest opcja taka i moim zdaniem jest to fajny, logiczny wybór.
5: Hidden options, nagłówek.
3: Opcje ukrywania.
5: Show in all entries. Show in all entries, przełącznik, włączone.
3: Show in all entries, czyli jak sobie wyfiltrujemy, że chcemy wszystkie wpisy pokazać, to wtedy czy wpisy z tego dziennika mają też być pokazywane?
5: Showing on this day. Showing on this day. Przełącznik. Włączone.
3: Showing on this day, czyli jak sobie robimy introspekcję, sprawdzamy sobie, w jakich miejscach byliśmy i gdzie pisaliśmy, w jakich dziennikach pisaliśmy. No też możemy sobie pokazać.
0: Czyli to on this day to jest na zasadzie, jak dziś mamy na przykład 25 listopada, to nam pokaże z 25 listopada zeszłego roku i tam poprzednich lat, tak?
3: Tak, byłeś tu, wtedy byłeś tu, robiłeś to, pisałeś to i tak dalej. Tak.
5: Showing today VF.
3: Więc to musimy troszkę popracować nad tym, żeby ta opcja nam działała.
5: Showing today VF. Przełącznik włączony.
3: Showing today view, czyli mamy taki widok dzisiaj, gdzie mamy też podobnego rodzaju informacje, tylko z dnia po prostu dzisiejszego, bieżące informacje o dziennikach naszych.
5: Including streaks. Including streaks. Przełącznik włączony.
3: Including streaks, czyli czy wpisy w tym dzienniku mają się liczyć do naszego celu pisania, czyli do tego ile dni z rzędu pisaliśmy.
5: Location. Nagło. Auto-add location. Auto-add location, przełącznik, włączone.
3: Tutaj automatycznie dodawaj lokalizację do wpisów, czyli możemy sobie patrzeć, gdzie dane wpisy były.
5: Journal Media Store.
3: Akurat w tym wypadku mogę to wyłączyć, bo raczej ważne jest, co ja myślę o danym podcaście, a nie gdzie w tym momencie byłem.
5: Włączone. Auto-add location, przełącznik, wyłączone.
3: Mi ta opcja nie przeszkadza, po prostu wyłączam ją, żeby pokazać, że można.
5: Journal Media Storage, nagłówek, Media on the Vice, 0KB, wygaszony.
3: Tutaj Journal Media Storage, czyli ile zajmują różnego rodzaju zdjęcia, pliki audio związane z tym dziennikiem, wiadomo, to będzie
5: Journal Media.
3: 0.
5: Slever Local Media Storage, Dyswilfre Uplocel Device Storage.
3: Tutaj mamy pobierz wszystkie multimedia i wyczyść multimedia lokalne.
5: Solution Media Vire Main Storage on the Day on the Server, Media Vire Download on Demand to End NPSR Openet.
3: No i właśnie tu jest napisane, że media będą bezpiecznie przechowywane na serwerze.
5: Dyswilfre Uplocel Device, New Ad, Journal ID, UNC, Default Template. Advanced. Nagłów. New Journal. Przycisk wróć. Advanced. Przycisk. Advanced. Solo. Będę tutaj pisał. Tyflo. Create. New Journal. Create. Przycisk. Create. Side menu. Przycisk. Journal. Search. Journal. Tyflo podcast. Przycisk.
3: I tutaj to już wszystko, jeśli chodzi o to side menu. Teraz dalej.
5: Side menu. Przycisk. Journal. Tyflo podcast. Przycisk.
3: Mamy Journal. Tyflo podcast. Możemy sobie wybrać.
5: Close menu, przycisk.
3: Jaki streaks, dziennik chcemy sobie wybrać.
5: Więcej.
3: To jest ciekawe, że otwiera się dokładnie to samo menu. Jak klikniemy sobie w to journal.
5: Ale jest personal, tyflo podcast.
3: Ale pod spodem.
5: Journal, personal,
3: mamy tutaj personal, mam journal,
5: journey,
3: journal.
5: Tyflo podcast, zero.
3: I tyflo podcast, zero, bo jest zero wpisów.
5: Personal,
3: i jak tyflo sobie kliknę w tyflo podcast.
5: Side menu, przycisk, journal, tyflo podcast, przycisk.
3: No to nam wybrało ten dziennik. Ten dziennik teraz widzimy i tak chciałbym, żeby pozostało.
5: Search, przycisk.
3: Mamy search o wyszukiwaniu potem.
5: More options menu, przycisk.
3: Mamy
5: przycisk.
3: More options menu jeszcze.
5: Journal settings, przycisk.
3: Ustawienia dziennika to, co mieliśmy wcześniej.
5: Preview book, przycisk. Preview book, przycisk.
3: Preview book, czyli możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała książka z naszego dziennika, jak sobie wydrukujemy.
5: Export journal, przycisk.
3: Eksportuj dziennik.
5: Dismiss context menu. Export journal.
3: Możemy sobie zrobić to eksport.
0: Do czego możemy settings właśnie wyeksportować przycisk ten dziennik?
5: Import export.
3: No właśnie,
5: do mail. Nagłówek.
3: Pokażę.
5: A variety of export options ensure your entries always stay yours. Learn more. Krzyżyk. Nagłówek.
3: No mamy tu dużo opcji
5: include
3: eksportu.
5: Include. Tyflo podcast. Przycisk. Data range. All entries. Przycisk.
3: Tutaj możemy sobie wybrać, jaki zakres dat.
5: Only include tax. All. Przycisk.
3: Możemy wybrać, jakie tagi chcemy wyeksportować.
5: Exclude tax. None. Przycisk.
3: Możemy wybierać, jakich tagów nie chcemy
5: jeden
3: eksportować.
5: Jeden journal. Zero entries. Zero media. Export. Nagłówek. Export day on a JSON zip.
3: Możemy eksportować do JSONa.
5: Export plain text zip.
3: Możemy do plików TXT.
5: Export są ma separate CSV.
3: Do CSV.
5: PDF. Nagłówek. Export PDF. PDF settings. Przycisk.
3: Nie wiem, czemu PDF jest osobnym nagłówkiem. A, bo mamy ustawienia PDF.
0: Bo format... chyba o to chodzi, że PDF no to będzie jednak jakiś format graficzny bardziej i jakoś będzie to ostylowane, a te wszystkie JSON, CSV i tak dalej to są raczej takie formaty, których no nie będziemy czytać. No może poza czystym tekstem, a ewentualnie
3: mnie
0: będziemy
3: się najbardziej
0: chcieli
3: podoba
0: to zaimportować gdzieś.
3: Import, eksport do JSONa. To muszę swój stary dziennik wyeksportować w takim razie z Emacsa. Jakoś spróbować go przerobić na ten jego format.
5: PDF settings.
3: Wejdziemy sobie w to PDF settings.
5: Font, nagłówek, padesize, font, import, export, PDF, padesize, 8.5x11, przycisk.
3: Rozmiar strony, nie wiem czemu nie ma na przykład A4, A3 i tak dalej, tylko mamy
0: tylko rozmiary
3: ponownie.
5: Font, lato regular, przycisk.
3: Czcionka.
5: Font size, 10, przycisk.
3: rozwiat tej MBX, czcionki.
5: Nagłówek, tekst, przełącznik, włącz, fotos, przełącznik, włączone, videos, przełącznik,
3: zdjęcia,
5: włączone,
3: filmy,
5: audio, przełącznik,
3: mieć
5: PDF,
3: dźwięk,
5: przełącznik, włączone.
3: Czy na przykład pliki PDF chcemy mieć też
5: metadata,
3: tu zagnieżdżone.
5: Data, przełącznik, włączone.
3: Metadane.
5: Time, przełącznik, location, przełącznik, włączone.
3: Data, czas,
5: weather,
3: lokacja,
5: przełącznik,
3: tax,
5: pogoda, przełącznik, wyłączony, journal, przełącznik,
3: tagi,
5: wyłączone.
3: Dziennik, z którego wpis
5: nagłówek,
3: pochodzi.
5: Pad numbers, przełącznik, włączone.
3: Numerowanie stron.
5: Inner margins, przełącznik, cover, inner margins, przełącznik, wyłączone.
3: Marginesy.
5: Cover page, przełącznik, wyłączone.
3: Okładka.
5: Monthly stats page, przełącznik, wyłączone.
3: Strona ze statystykami.
5: Max, przełącznik, wyłącz, max, przełącznik.
3: Mapy, czy na przykład chcę też eksportować, jeżeli eksportujemy naszą lokalizację. Więc bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, jak dostępne są te PDF-y, bo tak naprawdę boję się eksportować swojego dziennika, żeby to przez przypadek gdzieś nie wyciekło. Nigdy tego nie robiłem.
5: PDF settings, import. Import dane json zip.
3: To możemy zaimportować.
5: Import CSV, CSV. Import from dane slash sheets.
3: Możemy zaimportować z Day One Classic, czyli z takiej starszej wersji aplikacji.
5: Import text on your autobackup.
3: Można kopię, import można text on your... tylko tekst. Automatyczną kopię zaimportować, jeżeli coś by poszło nie tak, to jest
5: Arkadiusz
3: taka awaryjna
5: Świętnicki.
3: Opcja.
5: Settings, nagłówek, done, przycisk. Nocne niebo, side menu, your, ser, more options menu, przycisk, settings, przycisk, more options menu, przycisk. Journals, preview, export, dismiss context menu, dismiss context menu, przycisk.
3: Więcej opcji.
5: Będę tutaj pisał, tyflop, add, map, przycisk, med, select, list, home, settings, przycisk, home, more options menu, settings, przycisk.
3: Dalej mamy ustawienia. Od których za chwilę.
5: Home, przycisk.
3: Tutaj mamy home, czyli widok główny. To są takie jakby karty. Domyślnie jesteśmy w tym widoku home. Ja sobie w niego
5: Tyflo
3: wejdę.
5: Podcast. Nocne niebo. Zero. Place. Zero. Days. Add a new entry. Przycisk. Map. Media. Cale. Home. Przycisk. List. Przycisk.
3: Dalej mamy lista, czyli lista po prostu wpisów. Jak sobie tu wejdziemy.
5: Map, przycisk, map, cel, list,
3: no home, setting,
5: home, list, cel, map, map, add, entry, is villa, per, here, add, new entry, przycisk,
3: o, empty timeline. Empty timeline.
5: Add, map, media,
3: calendar,
5: list, przycisk, calendar, przycisk.
3: Kalendarz,
0: te przyciski, mapy, media i tak dalej, to są przyciski do tego, żeby coś dodać, czy żeby
3: wyfiltrować? To są te karty jakby.
0: A, okej. Okay.
3: One nie służą do dodawania.
5: List, calendar, przycisk.
3: Dalej mamy kalendarz.
5: 27 listopada 2024 roku. Przycisk. 28 lipca 1 grudnia 2024 roku. Przycisk. 29 listopada 2024 pada 3 owsie, pada 3 owsie, pada 4. 7 marca 2024 roku. Przycisk.
3: Mamy tutaj
5: Siedemenu, Jour, Set, More, Set,
3: Home, List,
5: Calen, Media. Przycisk.
3: Dalej mamy media.
5: Zaznacz, foto, wideo, przycisk, audio, PDF, media, timeline. Foto, wideo, audio, and PDF files will appear here when added to your journal.
3: O właśnie, pliki multimedialne pojawią się tutaj, gdy dodasz je do swojego
5: media,
3: dziennika.
5: PDF, audio, przycisk, video, added a new end, map, przycisk, media, przycisk, map, przycisk.
3: Dalej mamy mapę.
5: Map, parco Clementina. Map, los saloda i sapori.
3: Tutaj mamy różne miejsca, jakby w których...
5: Rozpoznawanie ekranu, wyłączone.
3: No mam po prostu swoją lokalizację pokazaną i mam...
5: Zoom, nagłówki,
3: pod
5: wyrazy,
3: pokrętłem.
5: Znaki, points of interest.
3: Points of interest. Jak sobie tu przejadę?
5: Le stadioni. Elo salo. Le Vivairota. McDonald's. Le stag. Vivairota.
3: To mam miejsca, w których coś pisałem. Jest taki błąd, który jest krzywdzącym trochę błędem, bo on pokazuje te pineski ze wszystkich dzienników.
5: Giardini. Libre. Humanitas. Gavazzeni.
3: Ale fajnie, że pod pokrętłem możemy sobie przejść do tych miejsc.
5: Humanitas. Gavazzeni.
3: O, ale jak sobie klikniemy i mam wybrany nie ten dziennik, co trzeba, to się przynajmniej nie otwiera wpis. To tyle dobrego z tego dziennika. Zastanawiam się, czy to tylko użytkownicy VoiceOvera mają taką, że tak powiem, taryfę ulgową.
0: No
3: czy...
0: ciekawe. No bo to tak nie powinno w sumie być.
3: No nie, a tutaj mogę sobie...
5: Istituto Clementina. Istituto Superiore Guidi do Galli.
3: Mogę sobie wszędzie chodzić jakby po miejscach, w których pisałem.
5: Side menu, your, set, more, set, hold, lead, select, med, map, przy, add a new entry, przycisk.
3: Dalej mamy opcję add a new entry.
5: Map, parco Clementina, add a new entry, przycisk.
3: Ale o tym może za chwilkę. Teraz dla porównania.
5: Speech unmuted.
3: Właśnie pytanie, czy to w taki sposób robić, czy skończyć najpierw na iPhone'ie, a potem
0: Na to znaczy, wiesz co, myślę, że można by było pokazać jednak mimo wszystko, bo może kogoś interesuje konkretnie jedna wersja tej aplikacji.
3: No, tak,
0: żeby,
3: tak, tak.
0: Żeby tego nie pokazywać, tak wiesz, nie dzielić, to może lepiej najpierw całość iOS-owa, a potem na Maca.
3: No to lecimy.
5: Add new entry, przycisk.
3: Pasowałoby coś w tym dzienniku chyba napisać, nie? No to sobie robimy
5: add new entry. Wyjście ekranu Braille'a.
3: Moim zdaniem pisanie w dzienniku jest ważniejsze niż jego ustawianie, dlatego piszemy. Domyślnie pierwsza linijka to jest po prostu tytuł wpisu, więc sobie wpiszemy day one.
5: Day.
3: One. Nowa linia.
5: Nowy wiersz.
3: Postanowiłem.
5: A.
3: Opisać.
5: Opisać.
3: Tą świetną aplikację do prowadzenia dziennika.
5: Świetny. Aplikacja do prowadzenia.
3: Nie umiem szybko dziennika. Pisać Braille'em, bo mam opóźnienia. Spacja. Do prowadzenia dziennika. Oczywiście.
5: Oczywiście.
3: Na swojej audycji.
5: Swojej.
3: Skupiam się na wersji.
5: Skupiam się na wersji.
3: Na urządzenie Apple.
5: Urządzenia. Apple.
3: Super.
5: Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a.
3: Mamy wpisik.
5: Add location, przycisk. Flopo, gone, emprywatskion, pon, 25 listopada 2024 roku, 19:43, przycisk.
0: Jest data,
3: idąc od samej góry mamy datę. Godzinę, jak w to sobie klikniemy, to możemy sobie zmienić.
5: Cancel, przycisk, edit date, save, przycisk.
3: Wymusić tą datę.
5: Poniedziałek, 25 listopada 2024.
3: No bo czasami na przykład jest tak, że piszemy o jakimś innym dniu, bo na przykład, nie wiem, nam się przypomniało, albo
0: wczoraj na przykład nie mogliśmy, ale chcemy uzupełnić, póki jeszcze mamy to świeżo wszystko w głowie, no to, żeby się nie mieszało, to cofamy
5: edit, cancel,
0: sobie te daty.
5: Przycisk, cancel. Add location, tyflo, go, enter, pon, 20, pon.
3: W sumie to super pomysł. Dlaczego ja tak późno na to wpadłem? Z tym prowadzeniem dziennika o audycjach.
5: Entry actions, przycisk.
3: Dalej mamy entry actions, czyli opcje dotyczące wpisu.
5: Undo, przycisk.
3: Za dużo z produktów Microsoftu widać korzystam. Na pewno dało się to zgrabnie przetłumaczyć.
5: Undo, przycisk. Tak, przycisk.
3: Otaguj.
5: Mowę to, wielokropek.
3: Przenieś
5: przycisk.
3: Do.
5: Copy to, wielokropek.
3: Skopiuj do.
5: Przycisk. Mowę to trash. Przycisk.
3: Przenieś do kosza.
5: Enter info. Przycisk.
3: Informacje o wpisie.
5: Version history. Przycisk.
3: Historia wersji.
5: Eksport. Przycisk.
3: Eksportuj.
5: Wiew PDF. Przycisk.
3: Zobacz PDF.
5: Wiew. 25 listopada 2024 roku. Przycisk. Business Clipboard. Przycisk.
3: Tutaj mamy Wiew. View, czyli możemy sobie zobaczyć
5: Open metadata.
3: Ten
5: przycisk.
3: Dzień jakby w innych dziennikach.
5: Business Clipboard. Open metadata. Przycisk.
3: Business nie wiem, dlaczego tak losowo po środku menu mamy opcję ukryj klawiaturę.
5: Open metadata, przycisk.
3: Otwórz metadane.
5: Add media, przycisk.
3: Dodaj media.
5: Add content, przycisk.
3: Dodaj treść.
5: Edit tekst, przycisk.
3: Edytuj tekst, no bo możemy dodawać jakby i zapisywać już tylko do odczytu wtedy. Możemy tak zrobić, czy
5: logo, nocne niebo, nie.
3: Do odczytu.
5: Business clipboard, wiew PDF, open metadata, przycisk.
3: Zrobimy sobie to otwórz metadane na przykład.
5: Open metadata, no location, set location, wielokropek. Nolocation, aplocation, nolocation, setlocation.
3: I tutaj brak lokalizacji. Przycisk. Możemy ustawić lokalizację. Na przykład powiedzmy, że robię sobie taki system, że dodaję lokalizację, gdzie prowadziłem audycję. I tutaj na przykład powiedzmy, że piszę ten wpis z innego miejsca, więc to już nie jest to miejsce, gdzie ja prowadziłem tę audycję. Więc mogę sobie ręcznie taką lokalizację dodać.
5: Cancel, przycisk, location, map. Galeria Francesco, Seymore, Corso di Porta Vidente, Seymore, wielokropek, Corso di Porta Vidente, Cure, Ciar, Lat, Palu, Corso, Nearby Locations, Se, Gal, Ferrerere,
0: Lat, Batman, Palu, lokalizacje w pobliżu,
3: różne lokalizacje, ja wolę tutaj,
5: Search, Places, Orad, Dresses, pole tekstowe.
3: O, ale do tego się dokopałem, co chciałem, mogę sobie wpisać Watykan na przykład,
5: pole tekstowe, wejście ekranu Braille'a,
3: albo w sumie nie, wpiszemy sobie, nie wiem, cokolwiek, no. Carrefour.
5: Zatrzymuję wejście ekranu Braille. Return. Seymore. Wiel. Są domino. Kors. Et. Panificio. Dic. Tate. Palum. Na. Se.
3: Mapa
5: se. Pole tekstowe. Legal. Ma. Ma. Ista. Rome. Ista. Ma. Le. Pole tekstowe. Dic. Tate. Return. Palumborita. Są domino. Palumborita. Korsowi.
3: O. Dobrze. Tu jest. To prawda. Nie pokazuje nazwy typowo miejsca, tylko...
0: Konkretny adres.
3: Tak. Ale owszem, tu jest Carrefour. Ale stąd sobie idziemy czym prędzej.
5: No location, apply location, no location, apply location history, przycisk.
3: Apply location history, czyli pokaże nam miejsca, w których byliśmy.
5: Iphone location, 0 minut, Chiesa di San Bernardo.
3: Tutaj lokalizacja tego urządzenia.
5: Tax, Journal, Tags, ADD, przycisk.
3: Tagi możemy dodawać, czyli możemy tagować jakoś wpisy, nie wiem, rodzina albo przemyślenia, jeżeli prowadzimy, tak, chcemy sobie hierarchizować dziennik.
5: Journal, Tyflo Podcast, przycisk.
3: Możemy wybrać, w jakim dzienniku ten wpis ma być.
5: Datę 19.43, PON 25 listopada 2000, Last Edited 19.40.
3: Data edycji.
5: Edit duration 48 sekund.
3: Ile edytowaliśmy ten wpis?
5: Weather, fetch, wielokropek.
3: Pogoda, pobierz.
5: Entry location, weather.
3: I możemy kliknąć w to.
5: Uwaga, entry location must be set to weather.
3: Ale właśnie musielibyśmy ustawić lokalizację, żeby ustawić
0: żeby pogodę.
5: Zaznaczone.
3: Program jest na tyle mądry, ja się nad tym zastanawiałem, czy twórcy to przemyśleli. Jeżeli zedytujemy sobie datę wpisu, to on faktycznie ustawi datę, pogodę taką, jaka była
0: wtedy,
3: tamtym dniu.
0: Mm-hmm. Tak. Wiesz, z jakąś tam niedawną pogodą to pewnie nie miałby problemu, ale jeżeli miałby już pobierać jakieś historyczne dane, to pewnie musiałby się z jakimś pogodowym serwisem zintegrować. Bo przypuszczam, że on je bierze z aplikacji systemowej, te informacje.
3: Ale Apple ma API do pogody swoje, dość rozbudowane.
0: No to chyba, że tak.
3: Bo oni przejęli tą aplikację jakąś pogodową, dużą, Apple. Nie wiem, jak ona się nazywa, nie pamiętam. Ale był to dość głośny temat przy okazji chyba premiery iOS 16.
5: Ter, cecz, edidura, zaz, emprycelation, device, iPhonek, iPhone, iOS 18.2.
3: No, tutaj nawet takie mam, jaką wersję systemu wtedy mieliśmy?
5: Stats 21, favorite, stats 21, words 147, harzero photos.
3: O, tutaj statystyki.
5: Favorite, marka z favorite. Stats, zaznaczone, stats, favorite, entry ID, 619156, CC24A94086169713DCA2F4C, przycisk.
3: UID, widać, że to jest UID.
5: Activity, stationary, przycisk.
3: Activity, czyli co robimy? Możemy sobie to wybrać, kliknąć.
5: Zaznaczone. Remove walking 0. Running big eating 0. Automotive flying train remove activity.
3: I tutaj ta aktywność może się sama dodawać, jeżeli korzystamy z Apple Watcha i mamy integrację z aplikacją Zdrowie. Ja akurat to teoretycznie omówię, bo aplikacja Zdrowie to jest taki temat, który swoją drogą od dawna bardzo chciałbym omówić na antenie Tyfloradia, tylko nie wiem, jak to zrobić bez ujawniania jakichś wrażliwych danych, więc jeżeli macie sugestie, jak to zrobić, to zapraszam.
5: Tax, journal, tyflo, dat, last edit, wea, entry, sta, favorite, marka, end, activity, add, step sound, fetch, wielokropek, przycisk.
3: Liczba kroków.
5: Music, set, step sound.
3: Klikamy.
5: Step, uwaga, add, step sound, przycisk. Add, step, sound, sound,
3: cel, przycisk. Add,
5: step sound.
3: No powiedzmy, że chcemy.
5: Journal, tyflo, podcast, przy, favorite, entry, activity, step sound, 4712, przycisk.
3: On to pobrał z aplikacji Zdrowia.
5: Step sound, uwaga, add step sound, przy, add cancel. Favorite, entry, activity, step sound, music, set, wielokropek.
3: Muzyka, przycisk. To możemy sobie z Apple Music wybrać jakąś playlistę.
0: Jeżeli jakaś piosenka nam towarzyszy, na przykład ostatnimi czasy, tak,
5: on
0: albo kojarzy się z tym.
5: On this day, listopada 25, 0 entries, 0 photos, 0 years, przycisk.
3: No tak, no w tamtym roku jeszcze nie korzystałem z day one, więc nie mam.
5: This day, poniedziałek, 25 list, share export, przycisk, view PDF, przycisk, view plain text, mowę to done, xbusiness, done, x19, 40, xbusiness.
3: Rzeczy, o których już mówiłem.
5: Xbusiness, pon, enter, do, day, tyflo podcast. Dayone, postanowiłem opisać to świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Poletek, wejście ekranu,
3: blajnera. Wpis, bo...
5: Spacja. Spacja, kropka.
3: Możemy formatować tekst przy pomocy Markdown. Oczywiście, czyli na przykład robimy
5: spacja, nowy wiersz.
3: Dwa znaki hash. Jak wstawimy spację, to był dźwięk, tak jakby nic nie było, czyli znaczy, że te hasze zniknęły i coś się pojawiło, czyli nagłówek poziomu od drugiego. I wpiszemy sobie telefony.
5: Telefony.
3: I wpiszemy sobie pauzę, czyli myślnik.
5: Pusty wiersz.
3: O, znowu tak samo się stało. Mateusz,
5: Mateusz
3: pytał o ZDSR, na przykład wpiszemy i robimy nową linię.
5: Pusty wiersz.
3: I już widać, że jest pusty wiersz, czyli się nam wstawił nowy element listy. I zobaczymy, jak ten wpis wygląda.
5: Zatrzymuj wejść. Pole tekstowe. Edycja. Dejone. Postanowiłem opisać to świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Oczywiście na swojej audycji skupiam się na wersji na urządzenia Apple. Telefony Mateusz. Pytał o ZDSR.
3: Tryb znaków. No i niestety nie mamy tak jak w Ulyssesie, że nam czyta fajnie nagłówki.
5: Wiersze. Nagłówki.
3: Można...
5: Nie znaleziono nagłówki, nie znaleziono nagłówki, wiersze, wyrazy.
3: Na przykład...
5: ZD, o, pytał, Mateusz, telefon, Apple, 18, urządzenia.
3: O,
5: urządzenia.
3: Właśnie.
5: Apple, spacja, telefony, 20, pogrubienie.
0: O, i tu widać, właśnie, że to się zmieniło.
3: Tak.
5: Spacja, Mateusz, 18,
0: bo tam
5: bez
0: było,
5: pogrubienia.
0: O właśnie, 18 punktów bez pogrubienia, 20 punktów z pogrubieniem czcionka przy słowie telefony, więc no widać, że jest w jakiś sposób wyróżniony ten konkretny wyraz.
5: Mhm. Pyta o ZDSR.
3: Można też...
5: Nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz.
3: Coś o czym nowy, w sumie nie wiedziałem, dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem. Możemy sobie...
5: Usuń.
3: Na przykład...
5: Nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz.
3: Wstawić ukośnik.
5: Wejście ekranu Braille'a.
3: I wpisać ty, o, dy, a, y. Nacisnąć spację.
5: 2024.
3: I uwaga.
5: Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Wyrazy, znaki, wyrazy. 20, ZD, o, pytał, o, ZDS, 25.11.2024.
3: O, tak możemy, time, tomorrow, czyli tomorrow, timet, czyli pokaże nam czas aktualny, tomorrow, czyli jutrzejszą datę nam wstawi, yesterday, na przykład minus 2 today, to pokaże nam dwa, jakby przedwczoraj, przepraszam. I jest lista tych komend na stronie Day One, ale gdzieś oni to mają na blogu zakopane, tego nawet nie ma w dokumentacji.
0: Pojawiło się takie pytanie od Sebastiana na Facebooku, czy te aplikacje można synchronizować przez iCloud?
3: Można. Jeżeli wyłączysz, ja będę pokazywał ustawienia i wówczas pokażę, jak to działa. Jeżeli nie korzystasz z Apple, jeżeli nie korzystasz z Androida albo nie chcesz korzystać z wersji na przeglądarkę, to możesz bez problemu.
0: I czy wtedy mamy możliwość korzystania na dwóch urządzeniach, na przykład na iPhone'ie i na Macu bezpłatnie, jeżeli
3: tak
0: synchronizujemy iCloudem?
3: Wtedy tak. Ja kupiłem subskrypcję, bo dlaczego? A, bo nie można dodawać nagrań audio w darmowej wersji. Zdjęcia można, audio nie.
0: O.
3: Szkoda. Ale tak jest, więc tak. Oczywiście działają normalnie.
5: Znaki, edycja.
3: Komendy edycji tekstu.
5: Wejście ekranu Braille'a, tryb poleceń, spacja, zaznaczone, spacja, spacz, 2, 0, 2, krok, 5, nowy wiersz, zaznaczone, nowy wiersz, R, zaznaczone, R, usunięto zaznacz, 25.11.202, zatrzymuje wejście ekranu Braille'a.
3: Można normalnie sobie tekst edytować.
5: Wyrazy, znaki, 4, 4, 4, spacja, usuń, 4, 2, 0. 2 krok 1 1 krok 5 2 nowy wiersz.
3: Ja skasuję sobie tą datę.
5: Krok 1 krok 2 z 4.
3: Bo mi nie jest potrzebna.
5: 2 krok 1 krok 5 2 usuń. Nowy wiersz. Nowy wiersz. Nowy wiersz. Nowy wiersz.
3: I on zawsze nam robi te puste wiersze na dole.
5: Dejon. Tyflo podcast. Dejone. Do. Entry. Pon. Pon. 20. Done. Przycisk.
3: Możemy sobie zrobić done.
5: Pon. 20. Menu. Przycisk. Map. Wiadu z Botsaleon, wiadu z Lunga, Norwegia,
3: wiadu,
5: 1, dyswek, 0, place, 0, tak, 0,
3: wideo, 0,
5: foto, 0, audio,
3: 0, zdjęcie, noc na noc audio.
0: Na razie skromnie, ale od czegoś trzeba zacząć. 0,
5: media, 1, entries.
3: No, nie,
5: jeden,
3: zobaczymy.
5: 1, entries, 2, tylko podcast.
3: Gdzieś się postaram podzielić, czy mi się chciało to prowadzić, czy nie. Wejdziemy sobie na przykład w listę.
5: Entry, poniedziałek, entry, 20 listopada 2024, na poniedziałek, entry,
3: o.
5: Entry, 25 listopada 2024 roku o 7.43 p.m., Dejone, postanowiłem opisać to świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Oczywiście na swojej audycji skupiam się na wersji na urządzenia Apple. Telefony, Mateusz, pytał o ZDSR.
3: Jak widać mamy wpis.
5: Select, tak, trash, more, aktywuj, select.
3: Mamy czynności VoiceOvera, więc ktoś o to zadbał.
5: Aktywuj, domyślna, select.
3: Select możemy zaznaczyć.
5: Tak.
3: Otagować.
5: Trash.
3: Przenieść do kosza,
5: more.
3: Albo otworzyć więcej opcji.
5: Uwaga, entry on poniedziałek, edit, faworite, pin, przycisk, co pyto, wielokropek.
3: Możemy przypiąć, skopiować, przenieść, cancel, albo wyeksportować cancel. Pojedynczy wpis. I teraz chciałbym wam pokazać, w jaki sposób wygląda ten widok zakryty, czyli sobie zakryjemy ten dziennik.
5: Uwaga, tyflopodcast, new edit, cancel, edit journal, cancel,
3: taki
5: przycisk.
3: Skrót jest, jak sobie zrobimy dwuklik z przetrzymaniem na dzienniku, to możemy od razu do jego journal, ustawień cancel, się dostać.
5: Co, delete journal, delete advanced.
3: Nie no, nie chcemy go
5: advanced, show in alentries, hidden, sort of, default, cancel content.
3: Mamy conceal content, czyli zakryj treść.
5: Journal ID, jed, delete journal. Uwaga. Distart your journal, distart, keep editing, przycisk.
3: Tutaj się program pyta, czy chcemy zapisać save, zmiany.
5: Przycisk,
3: tak,
5: save.
3: Save.
5: Alentries, 12, alentries, więcej, przycisk, los, stre, today, los, menu, przycisk, 7.
3: I teraz
5: poniedziałek, pada? Poniedziałek, 25, przycisk. Cancel entry, poniedziałek, cancel entry, 25 listopada 2024 roku o 7.43 p.m., przycisk.
3: Aha. I mamy concealed entry, czyli zakryty
5: select,
3: wpis.
5: Tak, more, acty, select,
3: i jak chcemy go odkryć, to klikamy aktywuj.
5: Cancel entry, 25 listopada 2024 roku o 7.43 p.m.
0: I on nie chce od nas żadnego hasła, tylko po prostu to tak bardziej wizualnie.
3: Tak, to chodzi po prostu o to, że na przykład możemy sobie...
5: Entry, 20 house. Pon, pon,
3: ukryć.
5: End, done, przycisk. 7, 7,
3: może od nas chcieć hasło oczywiście. W iOSie jest to natywnie teraz dostępne, możemy sobie ukryć, ale aplikacja posiada swój mechanizm też ochronny.
5: Journal, side menu, search, przycisk.
3: Dobrze, zrobimy sobie wyszukiwanie może. Search, sobie klikniemy.
5: Wejście ekranu Braille'a. Headlist, 0.
3: I możemy sobie tutaj wpisać po prostu termin.
5: Zatrzymuj wejście, filtr.
3: To jest nic ciekawego.
5: Cancel, filtr, favorite, 0.
3: Bo dalej mamy filtry. I tutaj mamy ulubione.
5: Headlist, 0.
3: Checklist, możemy sobie robić pola wyboru też w naszych wpisach, jak chcemy korzystać z tego, jak z terminarza.
5: Tak, 0.
3: Tagi.
5: Place, 0. Prompt,
3: miejsca
5: zero.
3: Po promptach możemy
5: Date.
3: Nawet filtrować.
5: 1. Water, 0. Relation device, 1.
3: Tutaj te numerki obok pokazują jakby ile będziemy mieli opcji do wyboru.
5: Activity, 0. Music, 0. Music,
0: czyli
5: zero.
0: Na przykład możemy sobie wyfiltrować, że chcemy tylko wpisy z tego konkretnego urządzenia, tak? Bo tam było creation device.
3: Tak, z tego konkretnego urządzenia, albo możemy sobie wyszukać wpisy, gdzie podczas tworzenia których biegaliśmy i słuchaliśmy Taylor Swift na przykład, no nie?
0: No chociażby.
3: Więc bardzo fajne. Bardzo fajna opcja.
5: Date. Year 1. Filters.
3: O, na przykład wybieramy sobie
5: 2020 entry, 7 menu, przycisk.
3: Your set, more set,
5: home, list, calendar.
3: Niestety, no, problemem tego szukania jest to, że jak chcemy więcej tych filtrów dodać, to musimy jeden filtr kliknąć, potem nam zniknie ta wyszukiwarka, otwieramy ją znowu, dodajemy drugi filtr. I te filtry to są endy, czyli jedno i drugie. To jest aplikacja do dziennika, a nie edytor baz danych, więc no nie ma żadnej jakiejś super logiki bulowskiej i tak dalej. Chociaż no można by to zrobić na Macu bardziej. Chociaż Day One ma fajną integrację z aplikacją skróty też, więc... Nawet i skrótami na iPhone'ie dałoby się na pewno jakieś bardziej rozbudowane filtry zrobić.
5: Co no, tak. 25 listopada. Siedem, your search, more options, settings, przycisk.
3: Teraz przejdziemy sobie do ustawień na iOSie.
5: Settings, na górę.
3: Mamy ustawienia.
5: Setting, don, Arkadiusz Świętnicki. AS. Account status, premium.
3: Tutaj konto nasze, jaki mamy status konta właśnie, jeżeli
5: cancel, przycisk.
3: Chcemy sobie kupić program. To warto wiedzieć, że fajnym posunięciem twórców jest to, że jak kupimy go na iPhone'ie, to na Androidzie też go mamy, nie musimy jakby osobno kupować, co w sumie byłoby bez sensu, bo ta synchronizacja jest takim głównym...
5: Edit sound, nagłówek.
3: Głównym źródłem, ale dobrze, że tak jest, no, zawsze mogli...
5: Save, przycisk, user ID, 1, 3, add sound, premium, thank you for being a supporter of Day One, premium unlocks self features, functionality, Day One add sound information, nagłówek.
3: Informacja o koncie Day One.
5: Name. Arkady, e-mail. W 4 zbiegiej, handle password, przycisk.
3: E-mail.
5: W 4 zbiegiej, małpa privaterelay.appplate.com.
3: Bardzo lubię private relay. Mogę odcinać aplikację od wysyłania mi potem spamu.
5: Change password.
3: Zmień hasło.
5: Zmień invitapel. Linked. Aś. Edit photo. Przycisk.
3: Mogę sobie swoje zdjęcie dodać do konta.
5: Przycisk. Advanced. Przycisk.
3: Albo się wylogować.
5: Nocne niebo. Advanced.
3: Albo wejść do ustawień zaawansowanych.
5: Przycisk. Advanced options. Merge content into annotated sound. Przycisk. Merge content into annotated sound. Przycisk.
3: Dla tej opcji tutaj wszedłem, bo to jest ciekawe. Mało aplikacji to pozwala. Możemy złączyć konto, czyli na przykład mieliśmy tam dwa konta, powiedzmy, bo coś, i chcemy sobie te konta połączyć, albo nie wiem, no...
0: Albo z kimś na przykład chcemy połączyć te nasze konta.
3: Albo z kimś,
0: konta.
3: Powiedzmy, że mamy

0: Journals, przycisk.
1: Zaraz odpowiemy na pytanie Sebastiana.
0: Sync, nagłówek, doitload 1, obrazek. Sync, your journals, afeon, or private servers, will allow you to edit entries on anedewice, anetime, learn more, krzyżyk.
1: Właśnie tutaj mamy, że ja mam włączoną synchronizację na ich serwerze, po prostu dla testu.
0: Sync status, on, przycisk.
1: Status synchronizacji.
0: Sync status. Up to date. Last sync.
1: Aktualna.
0: 25 listopada 2024 roku o 20.04.
1: Kiedy była ostatnia synchronizacja?
0: Sync status.
1: To jest po prostu informacyjnie.
0: Przycisk. Journals. Sync status. On. Journal. Storage. 10,4 MB. Przycisk. Journals. Przycisk.
1: Dzienniki.
0: Select. Done. Przycisk. Selecki wysync. Nagłówek.
1: I tu możemy zrobić Cancel. Selektywną przycisk. Synchronizację.
0: Learn more. Przycisk. 2 of 2 headset journals will be synced to this device.
1: Czyli dwa dzienniki będą synchronizowane na to urządzenie.
0: Do sync media i flow power mode i storage 10, journals, przycisk, storage 10,4 MB,
1: ile dzienniki
0: przycisk,
1: zużywają.
0: Sync media over celular, przełącznik, włączone.
1: Synchronizuj multimedia przez dane komórkowe.
0: Flow power mode i senablet, ile on celular, flow data mode i senablet, dayone will not sync full resolution media will be downloaded individually when opened.
1: I fajne jest to, że Day One widać, że to jest natywna aplikacja, bo on respektuje rzeczy takie jak tryb niskiego zużycia energii, tryb niskiego transferu danych i tak dalej.
0: Encryption key. Nagłówek. Wiew encryption key. End-to-end encrypted journals data utilizes a private key to encrypt all data before it reaches the server.
1: Właśnie, tutaj jest ten klucz, o którym mówiłem.
0: Synknow. Use-sync. Advanced sync settings. Advanced sync settings.
1: To mamy zaawansowane ustawienia synchronizacji.
0: Znak. Only store encryption key in Kelheim. Sync. Sync. Znak zaznaczenia. Encryption key is stored in iCloud. Only store encryption key in Kelheim. Not recommended.
1: Możemy tutaj wyłączyć synchronizację klucza z iCloudem i jeżeli to zrobimy, no to wówczas będziemy musieli ten długi klucz wprowadzać na każdym nowym urządzeniu.
0: If you remove your encryption key from iCloud and if you have not enabled it, znak zaznaczenia, sync is turned on. Disable sync, not recommended.
1: Możemy wyłączyć synchronizację.
0: Disable sync runs your data will be saved only on your device. It will no longer be automatically backed up to our secure servers and it will no longer be synced to other devices where you use the Dayone app.
1: No tak, nie będzie synchronizowany. No i jeżeli chcemy przenieść się z iClouda na ich serwer albo na odwrót, to niestety musimy wyłączyć synchronizację i ją z powrotem włączyć.
0: Sync, przycisk wróć. Storage, settings, przycisk wróć.
1: Swoją drogą to jest znowu to, co sync, ja mówię, on. Że ta aplikacja jest mainstreamowa, ale jest bardzo dostępna.
2: To prawda.
1: I
2: jakieś czynności dla VoiceOvera też są właśnie, jak tu pokazujesz, w niektórych miejscach. Te przyciski w większości też są prawidłowo ponazywane. To jest tak naprawdę, no widać, że ktoś rzeczywiście po prostu stworzył taką, no natywną aplikację, tak?
1: I dlatego zrezygnowałem z Windowsa właśnie, że na Windowsa nikomu się nie chce, znaczy inaczej, na Windowsa ludzie tworzą natywne aplikacje, tylko natywne aplikacje na Windowsa to jest unigram.wiewmodel.coś tam i to tak swoją drogą po prostu, taka dygresja, że kolejną aplikację omawiam i mam ich, mogę ich jeszcze z rękawa wytrząsnąć kilkadziesiąt, które są na takim samym poziomie dostępnościowym albo jeszcze lepszym.
0: Journals, przycisk.
1: No ale to.
0: Sync, on, przycisk. Privacy, security.
2: To tak na marginesie.
1: To tak na marginesie, dokładnie.
0: Sync, reminders, 20. Przycisk, daily, sync, on, przycisk.
1: Dalej mamy dzienniki.
0: Goibok, open, obrazek. Journals, create different journals within day on forever aspects of your life. Learn more, krzyżyk.
1: Twórz dzienniki dla różnych aspektów twojego życia.
0: Selecki personal, selecki sync, 2 of 2, przycisk.
1: Tutaj mamy, znowu możemy się dostać do tej selektywnej synchronizacji.
0: Journal, 11. Reorder journal, 11. Tyflo podcast, 1.
1: I tutaj możemy
0: mowyłup, aktywu, mowyłup.
1: Przenosić te dzienniki i je układać.
2: Czy to coś nam zmienia, jeżeli chodzi o tę kolejność położenia, czy tylko po prostu, no jeżeli na przykład z jakiegoś dziennika korzystamy częściej, to mamy go bliżej?
1: To tylko tyle.
0: New personal journal, new shared journal.
2: Oj, tu możemy sobie tworzyć nowe dzienniki.
1: Dziennik współdzielony. Wejdziemy sobie, bo tego w sumie nie pokazywałem.
0: Shared journals. Shared journals are a private space for your closest friends and family to connect and share memories. Learn more.
1: Właśnie, to dla naszych przyjaciół i rodziny.
0: Get started, przycisk, get started.
1: No i też większa konfiguracja, bo musielibyśmy czyjeś ID podać, czy e-mail i tych ludzi zaprosić do edycji dziennika.
2: A czy na przykład, jeżeli ktoś ma konto premium, tak jak ty, i stworzy sobie taki współdzielony dziennik i zaprosi kogoś, to czy ten ktoś, żeby korzystać z pełni możliwości,

0: przy edycji tego też dziennika musi też mieć konto premium. Okej.
1: Tak, no ale wiesz, raczej dziennik udostępniamy powiedzmy z rodziną albo przyjaciółmi, czyli no te chmury rodzinne wszystkie i tak dalej. No to to pomaga akurat, no bo jak kupisz na przykład w App Store Day One, no to masz na chmurze rodzinnej tę aplikację normalnie, więc to nie jest aż tak duży problem, jakby mogło się wydawać.
0: Nie, no jasne, właśnie też o to mi chodziło, tak? Czy ma wsparcie na przykład właśnie dla chmury rodzinnej, ale skoro ma, no to rzeczywiście jest to na pewno jakieś ułatwienie.
2: Next startup, cancel, przycisk. New personal journal. Reminders. 20 journals. Reminders.
1: Reminders, czyli przypomnienia.
2: Do e-mail notification. Obrazek. With reminders. I forgot to journal will be annexed to say of the past. Learn more. Krzyżyk.
1: Dzięki systemowi przypomnień już nigdy nie zapomnisz o tym, aby napisać jakiś
2: notifications.
1: Wpis.
2: 2. Przycisk.
1: Powiadomienia. 2.
2: Daily reminder.
1: I tutaj codzienne
2: włącznik.
1: Przypominanie.
2: Włączone. Details. 20.
1: Szczegóły.
2: Przycisk.
1: I o której godzinie ma nam
2: e-mail?
1: Przypominać?
2: 20. Przycisk, journal, przycisk.
1: I tutaj czas i do jakiego dziennika, no bo...
2: Tags, optional, przycisk.
1: Tagi możemy Previous. Ustawić.
2: Dejone.
1: A to dlatego, że jeżeli klikniemy sobie w takie powiadomienie, to jest też fajna jakby... Nie wiem, jak to nazwać. Fajny design po prostu, że kliknięcie w takie powiadomienie od razu przeniesie nas do pisania wpisu. I tutaj mamy czas.
2: Daily reminder, imetowi tajnie uriał, preview. Dejone, now.
1: Tutaj mamy podgląd, jak to powiadomienie będzie wyglądało.
2: No i tyle.
1: Custom
2: new reminder. Data daily device notification from details 20. Przełącznik. Data daily device notification. Custom reminders. Nagłówek.
1: Tutaj możemy własne przypomnienia tworzyć zupełnie.
2: Advanced. Przycisk.
1: Nowe przypomnienie na przykład.
2: Save. Przycisk. Repeat. Daily.
1: Powtarzaj codziennie.
2: 20. 11. Journal. Optional.
1: Dla jakiego
2: tags,
1: dziennika?
2: Template,
1: znowu
2: optional.
1: Tagi, szablon możemy
2: message,
1: przypisać.
2: Optional, pole tekstowe.
1: Możemy wpisać naszą własną wiadomość, jaka ma się
2: Previous.
1: Pojawiać nam.
2: Dejone, now. Daily reminder.
1: Fajnie, możemy
2: przycisk.
1: Sobie wpisać, tworzyć te powiadomienia.
2: Przycisk.
1: Mamy dość rozbudowany ten system powiadomień.
2: Advanced, advanced, przycisk.
1: Mamy zaawansowane ustawienia.
2: Apple Watch Entry Celated. Add notifications. Apple Watch Entry Celated. Przełącznik włączony.
0: Czyżby można było
2: 20, 30.
0: z poziomu Apple Watcha
1: zegarka.
0: Też tworzyć
1: tak,
0: jakieś
1: można,
0: pisy?
1: Można, ale ja nie umiem streamować dźwięku z Apple Watcha, dlatego właśnie jeżeli, bo kiedyś dostałem takie pytanie na maila, czy będzie Apple Watch, jesteś wiernym użytkownikiem urządzeń Apple, zrób o tym i o tym na Apple Watcha. Nie umiem z Apple Watcha streamować, niestety. Więc jak się dowiem, jak streamować, to chętnie, bo mam dużo aplikacji na Apple Watchu.
0: No ewentualnie po prostu dość solidna głośność i blisko mikrofonu. No to chyba jest jedyna metoda na ten moment.
2: Przełącznik.
1: Chyba tak.
2: Location history. 20, 30. Przycisk. Application badge. Przełącznik. Włączony. Enabling the badge will result in...
1: I teraz powoliło.
2: No,
1: I teraz tak.
2: Przełącznik.
1: Czy ma nam pozwalać z Apple Watcha tworzyć...
2: Location history. 20. Application badge. Location history. 20, 30. Przycisk.
1: Historia lokalizacji.
2: System notification. Przełącznik. Włącz. Receive notification to read about places you were recently visited.
1: I o 20:30 będzie się nam pojawiało powiadomienie, żebyśmy pisali o tym, gdzie byliśmy.
2: Zaznaczone. Exact time. 20, 30.
1: Możemy sobie wybrać, że dokładny czas.
2: Jeden location.
1: Po jednym, po opuszczeniu jednego
2: after
1: miejsca, po trzech miejscach.
2: After 5 locations. After 5 locations.
1: Lub pięciu miejscach. No ja raczej po 20:30 już jestem w domu grzecznie. Więc dlatego sobie to tak ustawiłem, że o 20:30 już aplikacja zakłada, że już nigdzie dzisiaj nie wyjdę i nic się ciekawego w moim życiu nie stanie, więc wtedy mi mówi, że...
2: Location history, 20, application badge.
1: Można pisać. Badge, czyli czy chcemy ikonkę.
2: Przełącznik. Enabling the badge will result in LDI on a system notification clear to open the app is opened.
1: Włączenie tej opcji spowoduje, że wszystkie powiadomienia od day one zostaną wyczyszczone po otwarciu aplikacji.
2: Enabling the badge. Notifications.
1: No i to tyle.
2: Daily przełącznik. Włącz. Data daily device notifications. Data daily device notifications. Data daily device with reminders. I forgot. Data daily device. Data daily device reminders. Daily prompt. Templates. Daily prompts. Przycisk.
1: Daily prompts, czyli te codzienne zapytania.
2: Boy had messages but black question. Obrazek. Kick greeters blocks with a new greeting prompt every day. Learn more. Krzyżyk. System notification. Przełącznik. Wyłącz. Show daily prompt. Przełącznik. Włączone.
1: Tutaj system notification, czyli czy w powiadomieniu ma się pojawiać już ten prompt. Tutaj show daily prompt, czyli na ekranie pisania nowego wpisu ten prompt się pojawi.
2: Journal, journal, przycisk, tags, optional, przycisk.
1: No i znowu możemy to ustawiać. Dziennik, Prenf. Tagi.
2: Day on, now, daily prompt. What movies do you need to watch? What movies do you need to watch? Set, day, do you have messages with black question? Kick greeters blocks with a new greeting prompt every day. Learn more, krzyżyk, system notification.
0: Okej, okay, bo tu mamy jedno wyłączone. Powiadomienie, to znaczy jeden bo ten prompt.
1: To jest taki przykładowy.
0: Przykład.
1: Potem możemy tworzyć te prompty, zaraz do czego dojdziemy.
2: Prompt. Journal, journal, przycisk.
1: Tu możemy sobie
2: Nowe,
1: wybrać
2: zaznaczone, journal, tyflopowca,
1: tyflopowca,
2: no, journal, nagłówek, daily prompt.
1: I tak dalej.
2: Tax, opt, what mówię z dojone, what mówię, prewiew, tak, journal, show, system,
1: no ale zaraz przejdziemy sobie do następnej zakładki.
2: Arkadiusz, do, templates, on this day, templates, zero,
1: właśnie, templates.
2: Zaznaczone, galery, przycisk, my templates, przyć, dating started. Templates are a great way to add a structure and consistency to your entries.
1: No i właśnie, szablony są świetnym sposobem na to, aby twoje wpisy wyglądały
2: daily
1: lepiej.
2: 5 minut sa, m, przycisk, on f, daily to do list, bullet journal, przycisk, build day, przycisk, win, autumn, przycisk, summer, przycisk, spring,
1: i tutaj mamy różne przykładowe te szablony.
2: My templates, przycisk, zaznaczone. Save existing templates from the gallery or create a blank new one to set them here.
1: Ale możemy stworzyć właśnie nowy szablon.
2: Przycisk, kuletek, wejście ekranu Braille'a.
1: I teraz możemy sobie tutaj po prostu pisać coś, na przykład powiedzmy, że chcę zrobić szablon dla Tyflo Podcastu. Tytuł audycji.
2: Tytuł. EUA. Spacja. Tytuł. Przenoszę do ADD Essentials Guide to Journal. Tryb poleceń. ADD Essentials Guide to Journal. Głosy. 0. Wybrane. Zatrzymuj. Tytuł audycji. Advanced. Przy. Journal. Optional. Show system. Settings. Tytuł. Name. Tytuł audycji. Pole tekstowe.
1: Tu jest nazwa, tu się mi
2: stawiania na końcu. Cancel, przycisk.
1: Popsuło troszkę.
2: I
1: ten Braille się mi zepsuł. Więc nazwa tego szablonu, to jest to, jak on tam się nam przedstawia w aplikacji. Więc zamiast na przykład wpiszemy Tyflo Podcast.
2: Zatrzymuj, usuń, cyfry. Journal, advanced, show system reminder, settings, nagłówek, clear text, pole tekstowe, name. Save, przycisk.
1: No i tu możemy w tym drugim polu sobie wpisywać ten szablon.
2: Settings. Dalej
1: mamy ustawienia.
0: Czyli ten szablon po prostu spowoduje to, że jak otworzymy sobie wpis w naszym dzienniku, to od razu będziemy mieli wprowadzony ten tekst i na przykład będziemy mogli według tego konkretnego schematu tworzyć wpisy. Czyli tak jak tu
1: wpisy,
0: na przykład
1: tak.
0: Tytuł audycji, jakaś tam powiedzmy...
1: Telefony. Kto dzwonił,
0: tak,
1: o co pytał.
0: Albo zagadnienia w trakcie, czyli te twoje notatki od razu będziesz mógł sobie tutaj przerzucić powiedzmy do danej audycji, które gdzieś tam stworzyłeś na jej potrzeby. Także
1: tak,
0: to...
1: a ja staram się na każdą audycję notatki tworzyć.
0: A to prawda.
1: I tak. Tutaj mamy
2: journal,
1: opcję.
2: Optional, show system reminder, przełącznik, wyłączony.
1: Pokazuj w systemowych powiadomieniach.
2: Journal, optional, przycisk.
1: Tu możemy do konkretnego dziennika przepisać
2: advanced,
1: ten wpis.
2: Przycisk, template
1: ten
2: advanced,
1: przycisk. Szablon.
2: Tutaj advanced. Przycisk. Advanced. Tax. Media. Optional.
1: Tagi,
2: przycisk.
1: Media.
2: Media.
1: Tak. Możemy dodać już przycisk. Konkretne.
2: Pole. Wejście ekranu Braille'a. Tyflo Podcast. Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Znaki. Te.
1: Ta opcja automatycznego wchodzenia w Braille'a jest błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie.
2: Clear. Set. Show system. Your. Advanced. Template tekst. Pole tekstowe. Pole tekstowe.
1: No to uzupełnijmy może ten szablon.
2: Wejście ekranu Braille'a.
0: Pewnie.
1: Wpiszemy sobie tytuł audycji.
2: Tytuł.
1: Dwie nowe
2: audycji,
1: linijki. Krótki opis.
2: Krótki opis.
1: Omawianego tematu.
2: O. Omawianego tematu. Nowy wiersz.
1: Tutaj sobie dwa krzyżyki wstawiamy. Wstawimy telefony.
2: Telefony. Nowy wiersz.
1: Moje przemyślenia na przykład. Odnośnie audycji.
2: Przemyślenia. Odnośnie. Audycji. Nowy wiersz.
1: Co można by zrobić lepiej?
2: Co? Można by. Nieprawidłowa pisownia. Zrobić. Lepiej. Nowy wiersz.
1: No i na przykład co jeszcze? Jeszcze miałem jakiś pomysł i wnioski końcowe na przykład.
2: Wnioski.
1: Super.
2: Zatrzymuję. Business Calibre. Pole tekstowe. Can. Temp. Save. Przycisk.
1: Robimy sobie save.
2: Save. New template. Przycisk. New template. Tyflo Podcast. Przycisk. delete, aktywuj, delete, aktywuj.
1: I mogę sobie namle, aktywować, namle. Wtedy będę edytował ten settings. Szablon.
2: Show system remix, journal, A2, journal, optional.
1: I mogę teraz przypisać tyflo do dziennika, przypiszę do tyflopodcastu ten szablon. Sam,
2: temp, save, przycisk, save. New template, new tyflopodcast, zaznaczone, my, templates, daily prompts, przycisk, template, on this day, przycisk. Do i calendar schedule 1, relive past memories with on this day, learn more, krzyżyk.
1: O, przeżyj wspomnienia z funkcją w tym dniu.
2: System notification, przełącznik, włączony, notification time, 20, 19.
1: Tutaj powiadomienia systemowe, czyli na przykład za rok mi się pojawi, że dzisiaj, w tamtym roku, tego dnia prowadziłem audycję o day one.
2: This notification you have entered on this day in the past, helping you revisit and relive your memories. Show on timeline, przełącznik.
1: Pokazuj na osi czasu.
2: Journals, nagłówek. Journal, przełącznik. Tyflo podcast, przełącznik.
1: Włączone. I tutaj jakie dzienniki mają w tym brać
2: przełącznik.
1: Udział?
2: On this day, appearance, lato system font size, przycisk.
1: Wygląd, oni bardzo lubią tą czcionkę lato.
2: Teme, system, przycisk, appearance, teme, font, lato.
1: Czyli czy jasny, czy ciemny, czcionka.
2: Font size, system font size,
1: rozmiar czcionki też systemowo.
2: Rels, przełącznik, włączone.
1: Automatycznie rozwija adresy URL.
2: Autotitle first line, przełącznik, włączone.
1: Pierwsza linia automatycznie staje się tytułem.
2: The first line starts out as a title and remains until greater than 100 characters.
1: I tak jest, jeżeli linijka ma mniej niż 100 znaków.
2: Show photos in calendar, przełącznik,
1: pokazuj
2: włączone.
1: Zdjęcia w kalendarzu.
2: Show time line strudber, przełącznik, włączone.
1: Pokazuj paski przewijania osi czasu.
2: Show max linear view, przełącznik, włączone.
1: Pokazuj mapy w widoku do czytania. Jeżeli na przykład nie interesuje nas mapa, bo znamy dobrze miejsca, w których byliśmy, to możemy to wyłączyć. Mniej flikowania będzie.
2: Show step count, przełącznik, włączone.
1: Pokazuj liczbę kroków.
2: Show step count, przełącznik.
1: No i to tyle.
2: Pass to the appearance, pass to the face ID, przycisk.
1: I dodaj to chronienie dziennika, czyli passcode and face ID.
2: Do ilot clean a big, obraz. Secure your journal with a pass to the biometrics to prevent unwanted snooping. Learn more, krzyżyk.
1: Zabezpiecz swoje dzienniki przed wcipskimi oczami.
2: Pass to the, przełącznik, wyłączone.
1: Kod.
2: Pass to the,
1: możemy ustawić.
2: Pass to the, przełącz. Enter new pass to the. Pass to the input, przycisk, pole 1, pass to the
1: input, sześciomeno,
2: przycisk, sześciomeno, sześciomeno, sześciomeno, sześciomeno, pass, re-enter new pass to the, pass to the input, przycisk, pole tekstowe, sześciomeno, przycisk, nie, odblokuj swój dziennik, czy chcesz pozwolić Dayone używać Face ID? Odblokuj swój dziennik, nie pozwól, przycisk, uwaga, trwa uwierzytelnie, do ilot clean a big, Face ID uwierzytelniony,
1: on automatycznie Face ID sobie zrobił,
2: przycisk wróć, pass to, do ilot clean a big, na głowę, secure your pastodę, przełącznik, włącz, hangę pastodę. Require after, immediately, przycisk.
1: Tutaj wymagaj po, czyli po ilu chcemy ten kod.
2: After leaving Dayone. After 1 hour. After 3 minutes. After leaving Dayone. How long until pastodę is required for reopening?
1: Czyli po opuszczeniu aplikacji, jak dużo czasu musi upłynąć, aby kod był znowu wymagany?
2: Zaznaczone, immediately. After 1 minute.
1: Mamy natychmiast
2: after
1: po 3 minucie,
2: after
1: 3.
2: 5, after 10 minut, after 30, after 1 hour, after 1 hour.
1: Albo po godzinie jest maksymalnie.
2: Zablokowany. Secure your journal with a pass to do pass to the przełącz hand require after after 1 face ID przełącznik włącz prompt for face ID przełącznik włączone prompt for face ID.
1: Tutaj pytaj o face ID, mamy opcję.
2: Arkadiusz
1: też.
2: Świętnicki templates on this day pass to the face import export przycisk
1: import i export, to w tej sekcji już akurat byliśmy.
2: Book printing
1: drukowanie książki
2: Hickson. Book printing done przycisk print zaznaczone box learn more przycisk starting at $19 pada jeden printed box nagłówek done
0: to już chyba mowa box, o książce przycisk, papierowej minus, nawet
2: orders przycisk create
1: tak.
2: Book przycisk
1: otwórz książkę
2: przycisk or, starting at $19 99 pada jeden od 10
1: i za $20 możemy printed sobie box, wydrukować nasz dziennik w papierowej formie i tutaj mamy edytor tego.
2: Create a book, przycisk.
0: Przy czym oczywiście wiadomo, że book printing, nie wszystkie rzeczy będą w tym dzienniku w takiej formie dostępne, no bo multimediów jakiś no, nie będzie, no zdjęcia ewentualnie, tak?
1: Ale w ogóle fajnie, że możesz sobie coś takiego zrobić. To jest niesamowicie kozackie, że tak kolokwialnie powiem, że wiesz, że piszesz sobie na przykład 15 lat i nagle o... Albo nie wiem, powiedzmy, masz kogoś bliskiego i tej osobie chcesz zrobić taki prezent, że jej drukujesz dziennik, nie?
2: No to prawda. International shipping requires Apple Pay to head code.
1: No tak, okay, musimy okay, zapłacić przycisk. Apple Payem, jak chcemy.
2: Cancel, przycisk, net, select journals, wielokropek.
1: Wybierz
2: box
1: dzienniki.
2: Target 400, zero pages. Box target 400 pages ich. Additional box can be added to this order. Zero personal.
0: Czyli 400 stron to maksymalna wielkość tej książki,
1: jakby
0: tak?
1: Oni per 400 stron nas, czyli na przykład jak mamy 401 stron, no to tak jakbyśmy płacili za dwie.
0: Za dwie, mhm.
2: Tyflopodcast. Cancel. Przycisk. Done. Przycisk.
1: Będę tak wysyłał sprawozdania z przeprowadzonych przez siebie audycji.
2: Przycisk.
1: Bardzo fajne.
2: Przycisk. Arkadio AE at Reminders Day Template.
1: Tylko gdybym robił taką typową techniczną recenzję tego programu, to bardzo przyczepiłbym się do UX-u tutaj, no bo skąd to się wzięło w ustawieniach? Nie mam pojęcia.
0: To gdzieś prędzej w jakimś menu pomoc albo w ogóle gdzieś
1: tam
0: dalej.
1: Jak już to tam w tych opcjach dziennika, gdzie tam ustawialiśmy opis i tak dalej.
0: Chociaż
1: tam,
0: wiesz, z drugiej strony opcje dziennika to nie, bo możesz zaznaczyć sobie kilka dzienników do drukowania.
1: No albo w eksporcie, w ustawieniach eksportu.
0: W ustawieniach eksportu, to już prędzej, tak.
2: Book printing, Addison, przycisk.
1: Tylko na aplikacji, no to...
2: Advanced, przycisk, Location History, przycisk, Advanced.
1: Zaawansowane.
2: Inaccelera, nagłówek, Setki, Savracopy to fotolibrary, przełącznik, Inaccelera.
1: Aplikacja pozwala też nam robić zdjęcia, więc mamy tutaj, jak ktoś ma iPhone 16 Pro Max, no to może sobie nacisnąć ten przycisk aparatu i wtedy Day One otworzy nam robienie zdjęć od razu.
2: Savracopy to fotolibrary, przełącznik, wyłączone.
1: Zapisy i kopię zdjęcia w rolce
2: wideo,
1: z aparatu.
2: Nagłówek, autoplay wideo, przełącznik,
1: automatycznie
2: włączone.
1: Odtwarzaj wideo.
2: Nagłówek. Transcribe to tekst. Przełącznik.
1: Transkrybuj.
2: Audio transcription is donable until end will limit the audio recording to 10 minutes. Disable transcription to record audio up to 3 hours.
1: No i tutaj mamy, że jeżeli transkrybujemy, no to tylko do 10 minut, no bo ta systemowa usługa tak tylko pozwala.
2: Weather. Nagłówek. Fahrenheit. Przełącznik.
1: Pogoda.
2: Atmosferance. Nagłówek. Fahrenheit. Przełącznik.
1: To jest ciekawe, że to jest pole wyboru. Znowu w sensie no przełącznik, ale... że Fahrenheit jest włączony, wyłączony. No jak jest wyłączony, to w Celsjuszach
2: pokazuje. Aktera, szyłówek prawie w Sforco de Blocks. Przełącznik, wyłączony. Szyłpinne tętries in elentries. Szyłówek prawie w Sforco de Blocks. Przełącznik,
1: pokazuj
2: wyłączone.
1: Podglądy do bloków kodu, czyli jeżeli na przykład w dzienniku piszemy kod źródłowy, a są tacy, którym się to zdarza. Ja sobie lubię, jak coś znajdę ciekawego, albo uda mi się coś ciekawego napisać, to biorę, kopiuję z Xcode'a do dziennika ten kod i jest elegancko.
2: Show in entries, in entries. Przełącznik.
1: Pokazuj przypięte wpisy we wszystkich wpisach.
2: Read, przycisk.
1: Położenie przycisku tworzenia nowego wpisu.
2: Search, nagłówek. Rebuild index. Spotlight search entries.
1: Przebuduj indeks.
2: Wyłączone. Spotlight Search Tax Places. Przełącznik. Włączony.
1: I teraz czy chcemy w Spotlightie móc szukać wpisów?
2: Spotlight Search Entries. Przełącznik. Spotlight Search Tax Places.
1: Czy chcemy szukać tagów?
2: Usagen Statistics. Przełącznik.
1: I statystyki.
2: Create tags from hashtags. Przełącznik. Włączone.
1: Twórz tagi z hashtagów, czyli jeżeli robimy tam krzyżyk coś tam w jednej linii, jak mamy więcej niż jeden taki tag, no to wtedy są z nich, jest to konwertowane na tagi.
2: Restore purchases. Restore purchases.
1: I przywróć zakupy.
2: Advanced. Location history. Przycisk.
1: Historia lokalizacji.
2: Boitin location map. Track your location history in the background. Privately. Without any impact on your battery. Learn more. Krzyżyk.
1: Śledź swoją lokalizację prywatnie, bez wpisu, bez wpływu na żywotność baterii.
0: No ciekawe, jak oni to zrobili, że nie ma to wpływu na baterię.
1: To jest... Nie powiem, że kłamstwo, ale półprawda, bo...
0: No właśnie, też tak się spodziewam trochę.
1: Ale zaraz ci powiem dlaczego. No. Dlaczego nie mówię, że to kłamstwo, bo to nie jest kłamstwo, bo to nie Day One zużywa baterię, tylko system.
0: No tak,
1: w iOSie
0: on sobie
1: jest
0: tak czy inaczej
1: taka,
0: pobiera.
1: W iOSie jest taka usługa jak ważne miejsca, jeżeli o tym nie wiecie, to możecie się zdziwić, jak sobie wejdziecie w ustawienia, prywatność, lokalizacja, usługi systemowe, ważne miejsca, to pokaże się wam cała elegancka lista, gdzie wy kiedykolwiek z waszym iPhone'em byliście. No i właśnie z tego API Day One korzysta. Więc sama aplikacja Day One nie zużywa faktycznie baterii, to prawda.
0: Ale lokalizacja i owszem.
1: Ale inny proces już? Tak.
2: Location history. Przełącznik. Auto apply point of interest. Przełącznik. Auto apply point of interest to your entries. Point of interest will also be applied to visit found in your location history.
1: To jest ważne, żeby to mieć zaznaczone, bo dzięki temu działa nam pokrętło point of interest i możemy sobie chodzić po mapie za tymi pineskami.
2: Location history. Nagłówek. Visit history. 66 places. Przycisk. Visit auto backups. Przycisk.
1: I tutaj automatyczne kopiowanie.
2: Visit auto backups.
1: Ja tutaj wolę akurat nie... W kopiowanie mogę wejść.
2: Send. View backups. Send a copy of your location history to bestore finish load.
1: O. Możemy to synchronizować osobno.
2: Remove all location data.
1: usuń wszystkie dane lokalizacji.
2: Visit auto, visit history, 66,
1: alvisit. Wizytę.
2: Iphone, alvisit, David, locat, David, alvisit, 66,
1: iPhone,
2: 2024, iPhone, 2024, 10, 14, dysdawice, 66, alvi, location history, przycisk wróć.
1: I tutaj urządzenie nasze.
2: Automatic point of interest. Instagram, przycisk, locat, Instagram, przycisk.
1: Integracja z Instagramem.
2: Do i use the Instagram importer tool to save your social post to day one, learn more, krzyżyk, nagłówek, connect Instagram at
1: store. Możemy wpisy z Instagrama w day one importować.
0: Szkoda, że tylko z Instagrama.
1: Email to journal to też jest ciekawa opcja. Każdy użytkownik premium day one dostaje skrzynkę mailową, swoją prywatną, na którą może wysłać maila i mieć wpis.
2: Do instant paper plan anglesk, com pose, bcc, or forward email and please straight from your email inbox to your day one journal, learn more, krzyżyk.
1: No właśnie, twórz wpisy w dzienniku w formie wiadomości e-mail.
2: Journal, przycisk. Tyflo podcast, tyflo podcast.
1: No przecież wejdziemy sobie w tyflo podcast.
2: Journal centymetryczny, swaj 70, custom e-mail. Journal cent, custom e-mail, to custom, save e-mail as new contact.
1: Zapisz e-mail jako nowy kontakt.
2: Save e-mail as new contact. Journal centymetryczny, swaj 79 milionów 1 oif, no 8 otwał zdd on e-mail, przycisk.
1: No, musi to tak być chyba?
2: Journal, uwaga, e-mail, tyflo podcast. New email, co email address, save to con, disconnect email, cancel, can, di, save, co, new email.
1: Szkoda, że na przykład nie możemy dodatkowo zapłacić i sobie zmienić ten adres. No ale zobaczymy, że to działa.
2: New email, co email address, przycisk. Journal centymetryczny, swaj 70.
1: O, było słychać taki dźwięk. To nie jest dźwięk z day one, tylko to jest dźwięk z mojego Maca, który informuje mnie, że coś się w schowku pojawiło. No więc spróbujemy, no, co nam szkodzi. Napiszemy sobie tak testowo maila i zobaczymy, co się stanie.
2: Mail. New message. Paste. Journal mail. CC. CC. Sub.
1: Jeszcze raz day one.
2: No Arkadiusz. Zero index. Arkadiusz Świętnicki. Nuno 69. Małpa gmail. Krop.
1: Testujemy sobie, w jaki sposób działa importowanie wpisów z maila. Oczywiście nie mam dostępu do rzeczy takich jak szablony, ale to nie szkodzi.
2: Testujemy jak szablon.
1: Command Shift D.
2: Orzeczenie. Work mail. Google Z. Google Work mail. Mikro. Bot mikro. Blok. Jurek.
1: Nie, to z czegoś innego akurat to mikroblok to nie ma nic do rzeczy. No i za chwilę zobaczymy.
2: Speech muted. Save e-mail,
0: czy coś przyszło?
1: E-mail, czy to się pojawiło?
2: Do isent, com pose, your, tyflo podcast, przyć. Ift, przycisk, sub, ift, Apple Health, przyć, e-mail to your, Apple Health.
1: Apple Health, tu możemy połączyć.
2: Apple Health, uwaga, Apple Health, on net, ted.
1: Właśnie mi już się to, ja już to mam połączone, więc mi informuje, że połączono
2: to editor
1: aplikację zdrowie.
2: Net, pion, open the health, tab browse, mindfulness, mindfulness minutes, and select data sources access.
1: Aby tutaj mamy instrukcję, jak w razie czego odłączyć day one od aplikacji
2: cancel,
1: zdrowie.
2: Open health, open cancel.
1: Chodzi po prostu o to, że na przykład jak edytujemy wpisy, no to zdrowie nam zapisuje, że tutaj wtedy zajmowaliśmy się sobą. Albo z day one możemy sobie nasz stan psychiczny wpisywać. I mamy IFTTTTTT.
2: Do edit pull request. Obrazek. IFTTT at Plex allow you to automatically import data from Spotify, YouTube, Strava, Fitbit, Facebook, Twitter, and more. Learn more. Krzyżyk. Na VF at Plex. VF at Plex.
1: Zobacz, aplety IFTTT to narzędzie, o którym chyba też by pasowało zrobić podcast kiedyś, nie sądzisz?
0: A to prawda.
1: Bo to jest niesamowicie potężne narzędzie do automatyzacji różnych rzeczy i tutaj właśnie mamy integrację day one z
0: jest całkiem wygodne tak naprawdę.
1: Tak, to prawda. Takie skróty, tylko że wieloplatformowe jednak.
0: I pozwalają na integrację różnych usług.
1: Tak, między sobą.
2: About, przycisk, about, przycisk.
1: Tutaj mamy informację o programie i wsparcie.
2: Losy, przycisk, wyjątek, 2024.23, 2552, Ateus, Share with Friends, Instagram, Twitter, Facebook, website, blog, dayonelab.com, blog, legal and more, przycisk, automatic family, przycisk,
1: legal and more, abo upadę,
2: terms of use, privacy police, librarius use,
1: polityka prywatności,
2: librarius use,
0: użyte biblioteki,
1: to jest moja ulubiona sekcja,
2: adres, 10, dayonelab.com, big thank you to all the open source librarius made available and use in this dayone project, punktor, początek, Apple, logo, water, other data source, punktor,
1: o właśnie,
2: co
1: podgląda, umbeliack.
2: Htet, punktor, co the scanner, https, github.com, twospraw, co the scanner, punktor,
1: o,
2: thank it, https github.com/stewebarnegrentwenkit punkt o http stups http punkt mbprogresshut http punkt flanimatetimasz http punkt ssgparchive http punkt tsclustermagwf http punkt godzipa http punkt fndb http punkt twittertekst http punkt ssklhain.
1: Także mamy gotowe biblioteki. Przycisk. Widać, że aplikacja stara, bo w Objective-C jest pisana, bo mamy takie typowo biblioteki, których w Swiftie byśmy już nie potrzebowali, ale to tak też na marginesie.
2: About terms, privacy, police, LibreOffice use. Back, przycisk wróć.
1: Wróć.
2: Blok, legat, automatic family, przycisk, work with us, join from manager, przycisk.
1: No i no, moglibyśmy się spróbować wysłać nasze CV i
2: about, przycisk.
1: Sobie z nimi pracować, jakbyśmy chcieli.
2: Side menu, przycisk.
1: Teraz jeszcze taką jedną rzecz pokażę tak na marginesie. Ja to zapisałem w notatkach jako różne, ale to jest na tyle mała rzecz, że ja niestety o niej mogę zapomnieć, a może się przydać.
0: Jasne.
1: Możemy łączyć ze sobą wpisy, czyli na przykład chcemy się odnieść do jakiegoś innego wpisu i możemy zrobić fajny, klikalny link sobie do tego. Żeby to zrobić.
2: Listopad 25 listopada 2024 roku o 8.32 pm. Przycisk. Concealek entry. 25 listopada 2024 roku o 8.32 pm. Jeszcze raz Dejone. Testujemy sobie, w jaki sposób działa importowanie wpisów z maila. Oczywiście nie mam dostępu do rzeczy takich jak szablony, ale to nie szkodzi.
1: Temat jest tytułem.
2: Select. Trash.
0: Przyszło
2: trash.
0: Z maila.
2: More. Trash.
1: Bardzo fajny to
2: poniedziałek,
1: działa.
2: 25.
1: Bo możemy na przykład sobie importować jakieś... Ja na przykład widzę do tego takie zastosowanie, że mamy jakiś newsletter, który na przykład czytamy i potem na jego temat się wypowiadamy w naszym dzienniku, że o, to mi się podobało, albo z tym chciałbym coś na przykład zrobić.
0: No to może być przydatne, to prawda. Albo po prostu, jeżeli na przykład wygodnie nam pisać jakieś rzeczy akurat w danym momencie z klienta poczty, bo jesteśmy, no, na przykład pod Windowsem właśnie, używamy chociażby Windowsa i nie chcemy korzystać z przeglądarki internetowej, tylko wolimy sobie po prostu wysłać maila, dodać tam na przykład jeszcze jakieś załączniki, jakieś obrazki, no to wtedy jest to bardzo proste rozwiązanie. Klienta pocztowego każdy, albo prawie każdy jakiegoś wygodnego dla siebie używa, więc wtedy jest to naprawdę intuicyjne.
1: No, właśnie o to chodzi.
2: Concealek entry, listopad 2000, adet, clo, filter, entry, fil, clo, adet, listopad, clo, filter, close, przy, close.
1: Ja sobie wejdę w ten wpis pierwszy.
2: Concealek entry, entry, 20, entry, pon, pon, entry, done, entry, ads, do, dejo, tyflo, tyflo, tyflo, pot, dej, do, entry, ads,
1: sobie jeszcze raz w entry actions.
2: Mowę, co pyto? Tak, tak, przy, mowę, co, entry info, version history, entry
1: wejdziemy
2: info,
1: sobie
2: przycisk.
1: W entry info, czyli entry informacje info. O wpisie.
2: No location, set location, no location, app, iPhone location, tak, journa, date, last, edit duration, weather, entry creation, stats, favorite, mark, entry activity, add, entry ID, 6,
1: i
2: 1,
1: to jest bardzo mało intuicyjne, bo klikamy w ten identyfikator.
2: Co entry URL, co entry URL, co entry URL provides a direct link to this entry from another entry or router app. This do, co mark down link, przycisk.
1: I tutaj mamy opis.
2: Co entry URL provides a direct link to this entry from another entry or router app. This do is not marked entry public. 6, 1,
1: to nie powoduje, że wpis jest publiczny. To jest tak zwany deep linking, czyli możemy sobie do jakiejś innej aplikacji ten wpis wysłać, albo w samym day one, bo mamy opcję copy markdown link.
2: Entry ID.
1: No i wówczas taki link już jest gotowy do wklejenia na przykład w innym wpisie. I wtedy jak sobie klikniemy w ten link, no to możemy natychmiast do tego wpisu się przenieść.
2: Mowa wyłączona.
1: iPhone'owi chyba już podziękujemy.
0: A teraz Mac.
1: To będzie krótsza prezentacja, bo aplikacje mają dużo podobieństw ze sobą, ale jest kilka ważnych, moim zdaniem, różnic.
2: Speech unmuted, spotlight, spotlight mail, inbox.
0: Ja myślę, że też możesz tutaj troszeczkę przeciszyć.
1: Tak, wiem. Tak,
2: bo jest braille, volume, 8760, losing, volume menu, toolbar, fullscreen, toolbar.
1: Lecimy od góry, mamy pasek narzędzi.
2: Do glasy menu, button.
1: Przełącz menu boczne.
2: Auto vertical journal entry jest vertical toolbar. I to dla 7. Auto table, row 5 of 12. Journal 11. Spin
1: tak wygląda to menu boczne.
2: Today, row 1 on this day 3, empty cell.
1: Dzisiaj.
2: Ale entry jest 12. Journal, tyflo podcast 1.
1: Tyflo podcast, to jest to menu boczne właśnie.
2: Auto table, toolbar.
0: Dlaczego on pokazuje, że 1 tylko? skoro są dwa?
1: Bo tamten wyrzuciłem już do kosza.
0: A, okej. Okay.
2: Roll to stre, roll i dopleść imeline, button.
1: Tutaj mamy oś czasu.
2: Media imeline, button.
1: Oś czasu mediów. To, co mieliśmy w iPhone'ie, tylko to było na takich kartach tam pod, nie u góry, a tutaj to jest u góry okna.
2: Map view, button. Calendar view, cancel reveal entries, button. Filter, cancel reveal entries, button.
1: To jest ciekawe, bo mamy conceal reveal entries, czyli możemy na Macu możemy od razu ukryć sobie wpisy. Nie musimy w opcjach dziennika, tylko możemy na przykład szybko ukryć jakieś wpisy.
2: Search, filter, button. Search, new entry, filter, button.
1: Mamy osobno filtruj, szukaj.
2: Search, new entry, button.
1: I nowy wpis mamy.
2: Auto table, rush, vertical, journal, entry, stimeline, table.
1: Tutaj mamy oś czasu.
2: Dejone posta, november 2024. Dejone postanowiłem opisać tę świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Oczywiście na swojej audycji skupiam się na wersji na urządzenia Apple. Telefony, Mateusz, pytał o ZDSR, 1943 GMT plus 1, 1943 GMT plus 1, 25 mon button, 25 mon button, cuncel LY i masz.
1: No, mamy tutaj właśnie ten widok.
2: Out, vertitext, dejone, nie linę.
1: I pod spodem mamy
2: tekst, dejone, postanowiłem o tyflo podcast, but, tekst, dejone, postanowiłem o
1: po prostu ten wpis, możemy coś do niego od razu dopisywać.
2: Tekst, but, tyflo podcast, button.
1: Tyflo podcast, czyli dziennik, w którym to jest.
2: Tekst, content menu, tekst, button.
1: Tagi.
2: Content editor menu, content menu, button.
1: Menu treści.
2: Mowę, submenu, tak. Mowę, text, ma, journal.
1: Tu możemy przenieść do innego dziennika.
2: Recation, submenu, datę.
1: Otagować, dodać lokalizację, zmienić datę.
2: Activity, submenu, template, submenu, browse files, ellipsis.
1: Dodać załącznik.
2: ADD media front today. Mowę,
1: albo dodać media z widoku dzisiaj, czyli na przykład jak zrobiliśmy jakieś zdjęcia. No, Maciem raczej nie robimy zdjęć, ale jak mamy synchronizację z iCloud, no to nawet jak iPhone'em zrobimy zdjęcia, to też będą. Menu edytora.
2: Dimmet, menu. Font ellipsis, slear,
1: czcionki.
2: Codespan.
1: Tutaj mamy blok kodu, cytat,
2: ruleline,
1: lista, to-do, czyli możemy na przykład sobie właśnie numbered robić te pola wyboru, lista numerowana,
2: header 1, header,
1: pogrubienie, podświetlenie i tak dalej.
2: Font ellipsis, editor method, text, tyflo po text, daj new line. Yo text, daj one,
1: vertical, to jest całe okno główne. Warto jeszcze...
0: To jeszcze zapytam, jeżeli chcemy pisać, jeżeli chcemy na przykład kontynuować pisanie tego tekstu, to co, wchodzimy po prostu
1: obok
0: w to pole, w interakcję z tym polem?
1: Tak, i piszemy od razu.
0: A, okej. Okay.
2: Media map calendar cancel reveal filter cancel map media email to glesi de map emailine but journal entry jest emailine table row 2 of 2 day of november 2000 november day one post in 25 mo 1 entry mo 25 mon button 2 day one post cancel lay 19
1: menu wo m
2: apple menu day one menu about day one
1: oczywiście
2: day one,
1: możemy
2: day one,
1: od razu ocenić aplikację
2: install com monthly net all ellipsis setting
1: settings zainstaluj narzędzia wiersza poleceń. Jakbyśmy chcieli skryptować day one na przykład.
2: Day of Untitled, Windows. Web content, some monthly net. Some monthly net, banner, weekliness, cladding. Some monthly instructions for installing and
1: using CV day one.
2: Cladding note, the following information that please to day one match 2, 1, 2 and later. Name, day one 2, some monthly net interface for the day one journaling application. Install, use this to install the tool, you only ever need to do this once, even for future versions. Sudo bash applications day back slash on app content resources install under storage ESH.
1: Tutaj mamy jak to zainstalować.
2: Note, you may need to enter your Mac OS device login pass description. The day one 2 tool provides a way to interact with your day one journal file through the some monthly net. It is typically used for custom import scripts and utilities to create a new entry. It's not the use to export data.
1: Właśnie to jest narzędzie głównie do importu, czyli ja na przykład chciałbym napisać swój własny importer jakichś danych, na to dzięki temu bym mógł.
2: Dayone 2 will only work properly if you have purchased the Dayone application and have run it at last on a
1: team. A na błąd musi inicjalizację sobie dokonać.
2: Dayone. Dayone file. About rated install co setting ellipsis services.
1: Oczywiście ustawienia usługi klasycznie.
2: About Dayone.
1: Command N możemy stworzyć nowy wpis.
2: New entry.
1: Command Shift N możemy stworzyć nowy wpis w nowym oknie.
2: New front
1: end. Możemy sobie z szablonu zrobić nowy wpis.
2: Lock journal,
1: zablokować dziennik,
2: L.
1: Synchronizować, import, submenu, importować, export,
2: eksportować, submenu.
1: I drukować, ustawiać stronę i tak dalej. Menu edycja,
2: edit, menu, Undo, credo, cu, co, co, pia, pasta, pasta, las, pas, co, pia, las, markdown.
1: Właśnie możemy kopiować
2: kraftion,
1: jako markdown.
2: Pas, pas, delete, dip, select, calcom, marking, greeting tools, sub, spelling and grammar, substitutions, transformations, speech, subformat, submenu, edit, current, enter.
1: Command E możemy od razu edytować aktualny wpis.
2: Edit,
1: command T możemy edytować tagi.
2: Edit,
1: lokalizację. Command L edytować lokalizację.
2: Togle favorite,
1: command R ulubiony. No bo command F to szukanie, command A to zaznaczanie, command V to wklejanie, command O to otwieranie i command R dopiero jest wolne.
2: Emoji ampersand, symbol
1: undo, widok,
2: menu,
1: ukryj dzienniki,
2: enter fullscreen FNF, font, submenu,
1: oś czasu, command 1, zdjęcia, command 2, mapa, command 3, kalendarz, command
2: 4. Video urnals,
1: to jest na tyle. Dalej mamy dzienniki.
2: Journals, menu, journal.
1: Mamy tutaj nasze dzienniki. Mamy opcję stworzenia nowego dziennika. Jak journal. Widać, tutaj nie ma możliwości stworzenia współdzielonego dziennika.
2: Dejone postanowiłem op in dialog. Descript. Journal, new journal. Descript color. Sort entry data end to end headset help show in all entries head show in all heads show in heads default none co cel spun head
1: sample data lub data osobisty dziennik, jak chcemy współdzielony dziennik, to musimy z ustawień, nie wiem dlaczego.
2: Apple win journal vf journal new journal ellipsis
1: tutaj okno
2: window menu tyflo headset mark journals bring out of
1: mamy listę wszystkich dzienników albo tyflo podcast. No i to na tyle. Jak widać, wersja na Maca jest dość podobna. No, ale po prostu fajniej się w niej pisze, moim zdaniem. Ale przejdziemy sobie do ustawień.
2: Table. Toolbar. In Appera. Journals. Selection. But. General. But. Templates. Sub. Secu. Remin. Appera. Journalsy. General. But. Unhe. Must be enabled. Unhecket. Show menu bar.
1: No właśnie. Pokazuj w zasobniku systemowym, tak powiedzmy, bo większość użytkowników, większość słuchaczy to pewnie słuchają. Korzystają z Windowsa, więc pasek menu na Macu to coś jak zasobnik systemowy.
2: Unhecket, show menu bar entry, show menu bar entry, hexbox, hex must be enabled for the
1: minutes. Ta opcja musi być włączona dla przypomnień, no bo na Macu są co prawda powiadomienia push, ale jakiś proces aplikacji musi działać. No i ona właśnie w taki sposób działa, że jest ta ikonka.
2: Global menu bar shortcu.
1: Właśnie tutaj mamy skrót klawiszowy.
2: New entry opens.
1: I bardzo fajna dla mnie opcja, bo ja na przykład coś robię i mnie najdzie ochota, Ctrl Shift D naciskam, od razu piszę.
2: In main app, pop up, new entry opens.
1: Okno nowego wpisu otwiera się.
2: Menu.
1: Mamy w oknie aplikacji albo w nowym oknie. Ja mam w oknie aplikacji, no bo raczej jak piszę wpis, no to nie robię nic innego z tym programem.
2: Auto add delocation, headset, auto add, auto add.
1: To samo co na iPhone.
2: Create tax from hashtag head usen fahrenheit unhead show team zone head autoplay video head show daily prompt head journal popout but journal popout toolbar insyn journal syn general button auto show menu bar toolbar insyn general syn out of more but your journal data is secure restore in that download all media store full res arkadiusz świętnik optim w4 store full resolution
1: to samo co na iPhone
2: toolbar intol syn journal at perance but reminders
1: wygląd
2: at perance. Auto, lato, menu, butto, 15, PPS,
1: wiadomo, większa czcionka, no bo i większy ekran.
2: Headset, H1 app, headset, autotitle, headset, H1 app, plieki, mniejsze odstępy.
1: O, tutaj mamy inny opis tej opcji, autotitle, bo tam było, że automatycznie, jakby pierwsza linijka staje się tytułem, a tutaj mamy, jak to się dzieje po prostu, automatycznie robi się nagłówek poziomu pierwszego, jeżeli linijka ma mniej niż 100 znaków.
2: Headset, auto add URL previews, headset, show selected text formatting menu.
1: Tutaj opcja, której też nie było na iPhone'ie, pokazuj menu formatowania dla zaznaczonego tekstu.
0: To się akurat może przydać i rzeczywiście headset, ma sens, bo raczej podejrzewam, że większego formatowania na iOS-ie robić nie będziemy, ale na komputerze, no to już co innego.
1: No tak, na iOS-ie możemy tak nagłówki sobie wstawiać, jak pokazywałem.
2: Headset,
1: pokazuj liczbę headset, słów.
2: Unhecket, show web previews for the blocks.
1: Też pokazuj te bloki kodu.
2: Unhecket, show pinned entries in the entries.
1: Unhecket,
2: toolbar, in app era reminders.
1: Ja bym sobie chciał wejść w przypomnienia, bo na Macu to jest ważne. To musimy zaznaczyć, enable reminders i wtedy aplikacja automatycznie będzie nam startowała z systemem.
2: Enabling reminders will also enable the day on menu validate.
1: I będzie aplikacja lądowała nam w pasku menu.
2: Empty, table, add, book remove, empty.
1: I tutaj możemy też sobie dodawać przypomnienia. To jest akurat tak samo jak na iPhone'ie.
2: Toolbar, impact appearance, reminders, security,
1: bezpieczeństwo.
2: Security, book auto, pull headset, enable password protection.
1: Tutaj nie mamy kodu, a mamy hasło. No wiadomo, jak to na komputerze.
2: Hand password, dimmed headset, lock after minutes of system inactivity, headbox.
1: Blokuj wraz z systemem.
2: 20. 1, dimmed headset, lock when sleeping.
1: Blokuj, gdy komputer jest usypiany. Dlaczego ja to mam wygaszone? Bo nie mam ustawionego hasła do dziennika. Tutaj, na Macu.
2: Box, dimmed headset, show inspirational quotes on lock screen, headbox.
1: Pokazuj inspiracyjne cytaty na ekranie blokady. I tak ich nie przeczytamy, bo są renderowane jako obrazki.
2: Toolbar, impact appearance, reminder, security, support, templates, support.
1: Tutaj mamy wsparcie.
2: Support, browse our day on help guides or connect with other users in our support forums. Day on help guides, day on forums, contact support, usage data helps, headset, send anonymous usage data.
1: Czy chcemy wysłać statystyki użycia?
2: Problems hot, day on some with an essentials guide entry to welcome you to the app. You can add the essentials guide to your
1: name. Możemy dodać instrukcje obsługi do dziennika.
0: Jako po prostu taki wpis.
1: Tak, ona się doda jako wpis.
2: If search isn't working, co let's play in the app, to rebuilding the search, rebuild search index. If you click to inspect the app, locks and other diagnostics information, click here.
1: Tutaj mamy, rebuild search możemy index. Przebudować indeks.
2: If you export diagnostics,
1: a tutaj możemy sobie...
2: include smooth more detail in the app locks. It can also useful details to expire out of the lock smooth owner, so it should only be enabled if you will reproducing an issue.
1: A tutaj możemy zarządzać też logowaniem, czyli dziennikami, jak się nam coś dzieje z aplikacją, to możemy tutaj włączyć szczegółowe logowanie zdarzeń. Przebudować indeks, przywrócić zakupy na przykład. Tak, jestem gotowy. Teoretycznie już mam przywrócone zakupy, ale...
2: Nie
1: wiadomo, czy się coś stało. Raczej nie. No bo już miałem. Tutaj mamy też szablony.
2: Inname, Tyflo Podcast. Name, sound, 0, 0.
1: I tutaj, co ciekawe, mamy od razu informację, ile wpisów według danego szablonu stworzyliśmy.
0: A to też interesujące.
2: Outgal edit, but, with entries, dim, remove, but, new entry, but, to, toolbar.
0: I nawet można te wpisy sobie przejrzeć od razu.
1: Tak, z tego wpisu. Więc spróbuję sobie na Macu stworzyć jakiś wpis.
2: Windows. Journal entries, timeline, table, apple, defile, new entry in new windows, new from template,
1: nowy
2: submenu,
1: szablonu.
2: New from template, submenu, tyflo podcast.
1: Zrobimy tyflo podcast, enter.
2: Edit text, insertion at end of word, tytuł audycji, kruk, nowy wie, tytuł audycji.
1: O, i już lądujemy.
2: Tytuł.
1: I jak zaznaczyłem sobie tekst, to mieliśmy taki
2: tytuł
1: dźwięk.
2: Audycji, tytuł, nowy tytuł audycji, tytuł, 9 items, bold, button, italics, H1, bulleted, H2, hex, H3, kwotę blocz, clear, kwotę.
1: W prawo, w lewo sobie chodzimy.
2: Edit te, tytuł audycji. Tytuł, nowy tytuł.
1: Wpiszemy sobie.
2: Tytuł. Selection replacet. P. Nie linę. Temu, nie krótki od, nie temu te. P, E, M, U, U, M, E, E, R. Nie krót, nowy, wykrót, krót, krót. Selection replacet. O, N, E, O, O, C. I, B, L. A, S.
1: Nie się wiedzieć, co mam w planach tam na kiedyś.
2: WNOK spacer.
0: Arek pisze, ja w międzyczasie jeszcze zajrzałem, czy nie mamy żadnych pytań, ale na razie nie.
2: S, A. I, N, Z spacer.
0: Więc się zaraz dowiemy, co ciekawego poznamy za czas jakiś.
2: Permute. Nie chciałem opisać ten konwerter audio dla systemu macOS, gdyż jest to narzędzie, może pozwolić systemu macOS, gdyż jest to narzędzie, które może pozwolić na znaczne zmniejszenie na przykład rozmiaru naszych danych. New telefony. New linę. Moje przemyślenia odnośnie New linę. Co można by zrobić lepiej?
1: O, i to błąd mi się wkradł.
2: New linę. Wnioski końcowe.
1: Ale jak widać, mamy ten szablon fajnie wpisany.
0: Tak, i można sobie według niego po prostu tworzyć jakieś konkretne wpisy.
2: Content menu, editor menu, button, conta, tyflo, edit, vertice, journal,
1: pokażę też coś ciekawego, czego nie ma na iPhone'ie.
2: New telefon, może przycisk, chciałem odcisk, może przykład roz, new linę.
1: Jak sobie wpiszę ukośnik, to pojawia nam się auto uzupełnianie.
2: time, tek, date, te tomorrow, yesterday, today full, now, te todo, te line, te H1, H6.
1: Mamy wszystkie te rzeczy, które prawie wszystkie, bo nie mamy tego today minus 2 i tak dalej.
2: Now, today full, yesterday,
1: today now, wpiszemy sobie na przykład now, enter.
2: 54. Telef 25 listopada 2024 roku, 20:54.
1: O, od razu pełna data i czas nam się wpisze.
2: Telefon, przykład roz 25.
0: I są nawet nagłówki, jakby ktoś nie chciał markdowna minę wpisywać.
1: Tak, można slash H1, slash H2. Wielkie
2: urne jest imeline, table, imię, płacak, november 2000, płacak, goalim, pro, 18, płacak, nowe, płacak, goalim, nowe, ołka, vertikable, row 5 of 12, journal, 11.
1: No, więc tak można sobie edytować wpisy. Jeszcze może pokażę. Przejdę sobie do jakiejś innej aplikacji, naciskam sobie Ctrl-Shift-D. O.
2: Dejon Tinder. Dejon
1: Tinder. Teraz w Safari Ctrl-Shift-D mi robi coś innego i sobie naprzestawiałem. Jestem w Finderze, Ctrl-Shift-D.
2: New entry.
0: I możesz
1: od razu
0: pisać.
1: Mogę pisać. Ląduje nawet mi kursor tu, gdzie trzeba.
2: Slose.
1: Ale już Tinder. Opisałem się, więc...
0: Jedyne co, to trochę szkoda, że z naszej perspektywy, jak potem czytamy te wpisy, chyba że w jakimś trybie podglądu na przykład by to działało, ale nie wygląda, że nie mamy tego formatowania, że nie możemy sobie tam potem na przykład skakać po nagłówkach.
1: To jak eksportujemy na przykład do PDF-a, no to wtedy tak, wtedy możemy. A tak to
0: ale w żaden
1: niestety
0: inny sposób.
1: Nie możemy. Możemy jakimś Kinda Vimem na przykład. To jest taki program, który robi nam z całego komputera jakby polecenia edytora Vim. To tak możemy sobie tam chodzić po tych nagłówkach. No ale to, umówmy się, nie jest wygodne.
0: No tak.
1: I chyba, że ktoś lubi Vima.
0: No to ostatnio mówiłeś, że polubiłeś.
1: Tak, bardzo polubiłem Vima. Polecam. W Day One też, jak sam dla siebie piszę wpisy, to używam właśnie aplikacji Kinda Vim i w taki sposób tworzę wpisy na Macu.
0: Aha. No to rzeczywiście jest to zawsze jakaś tam opcja. Widzę, że mamy wiadomość na WhatsAppie, tylko muszę ją teraz odnaleźć, a z racji tego, że WhatsApp, no to nam niestety ostatnio się w tej wersji webowej troszkę popsuł, ale już mamy. Mamy wiadomość od Michała, więc teraz posłuchajmy jej.
3: Michał Kasperczak, dobry wieczór. Ja tylko króciutko, nie na temat audycji dosłownie, bo będę jej słuchał później. Chciałem tylko powiedzieć, że Arek, bardzo mi się podobają podcasty, które robisz i chciałem w miarę możliwości poprosić troszkę z innej strony, tym razem Windows, o podcast o Robotask i o Fluent Search. Nie są to łatwe podcasty do zrobienia, pewnie szczególnie Fluent, no ale może się coś uda. No i pewnie też kiedyś, jeżeli chodzi o Maca, no to Keyboard Maestro, ale to pewnie w przyszłym roku spokojnie jakoś tam. No nic, tyle z mojej strony. Jeszcze raz dzięki za te podcasty, które no na pewno długo jeszcze posłużą, bo to oprogramowanie aż tak się znowu nie zmienia i na pewno stanowią one solidną podstawę dla kogoś, kto chce z taką, a nie inną dużą aplikacją się jakoś bardziej zaprzyjaźnić.
1: Dziękuję bardzo. No wiem, właśnie Robotask to jest coś, co tutaj z Michałem też parokrotnie już mówiłem, żebym chciał zrobić. O Fluencie była audycja, jak to była alfa tej dostępności, więc też by się przydało jakieś odświeżenie Fluenta.
0: Może no ja się do niego przekonam, bo ja do tej pory jakoś, jak do Everythinga się przekonałem bardzo szybko i rzeczywiście Everything to jest aplikacja, bez której ja sobie, przy moim systemie pracy, ja sobie nie wyobrażam już w tym momencie korzystania z Windowsa, to jakoś z Fluentem mi nie poszło.
1: Everything sprawił, że przestałem przykładać uwagę do tego, gdzie wpychałem pliki.
0: Dokładnie, ja mam podobnie, to mi bardzo ułatwia na przykład prowadzenie jakichś audycji, audycji, no niekoniecznie akurat w przypadku tyflopodcastowym, ale w przypadku jakichś innych audycji, na przykład muzycznych, gdzie mam bardzo duże zbiory różnych plików i mam je ponazywane prawidłowo, ale no mam to wszystko w różnych lokalizacjach i czasem mi jest potrzebne odnalezienie jakiegoś konkretnego pliku, ale też w ogóle odnajdywanie różnych rzeczy w taki szybki sposób, gdzieś tam jakichś dokumentów, innych kwestii tego
1: typu. Everythingu no, everything, był podcast? Tak.
0: Był, robiłem go i to lata temu.
1: Ale faktycznie,
0: ale tam się akurat wiele nie zmieniło, tak naprawdę.
1: Nie, to jest program, który... Akurat o Total Commanderze robiłem podcast z takich audycji, no bo tam nawet nie tyle, że zaszły zmiany, tylko tamta audycja z 2008 roku chyba czy 2009 była w innym celu robiona niż ta moja.
0: Dokładnie. No, tam chodziło po prostu o to, żeby pokazać, że coś takiego jest i do czego może się przydać, a tu przeszliśmy jednak dość mocno przez te wszystkie ustawienia Totala.
1: No tak, więc też nawet jest, to też tak nie do końca bez powodu, bo w Total Commanderze też się fajnie pisze dziennik, jak się korzysta z Totala tak jak ja, czyli zamiast eksploratora plików, bo szybko Windows E, Shift F4 i piszemy, jak mamy jakiś folder już otwarty na przykład, więc też można.
0: No tak. To rzeczywiście. A o Shift F4 to co, wywołuje jakiś edytor, domyślam? Bo nawet nie
1: nowy plik, nowy pusty plik tekstowy z utwórz nowy pusty plik tekstowy i otwórz go.
0: Aha, w ten sposób, okej. Bo myślałem, że właśnie F4, no to wiedziałem, ale Shift F4 to tego skrótu nawet widzisz nie znałem.
1: A to
0: się człowiek cały czas czegoś dowiaduje. Ale tak, Fluent Search rzeczywiście fajnie będzie kiedyś jeszcze odświeżyć i o nim opowiedzieć. No i Robotask myślę, że też to będzie jakiś
1: tam... No Robotask to jest program, tam można pełno... Dużo rzeczy zrobić.
0: Może powiedzmy naszym słuchaczom, jeżeli są zaciekawieni w ogóle, bo tak zaczęliśmy o tym mówić przy okazji wiadomości od Michała, co właściwie ten Robotask nam daje? Do czego jest ta aplikacja?
1: Robotask służy do automatyzowania Windowsa, tak jak skróty Apple, tylko że na system Windows dużo, dużo, dużo bardziej rozbudowane, z ogromnymi możliwościami, na przykład kiedy w rejestrze pojawi się nowy wpis, to zrób to, albo kiedy... Ten program może być serwerem pocztowym, może być klientem pocztowym poniekąd, w sensie takim bardziej do automatyzacji maili.
0: Jak coś tam wpadnie na skrzynkę do odpowiedniego folderu na przykład, to coś tam.
1: Tak, to bardzo potężny program i przede wszystkim bardzo dostępny, co jest rzadkością w przypadku takich narzędzi, szczególnie na Windowsa, niestety. Więc tak, Robotask nie bezpodstawnie, że tak powiem, Michał prosi o ten program, o omówienie tego programu, bo wydaje mi się, że wiele osób znalazłoby dla niego zastosowanie po prostu.
0: No ale to plany takie na przyszłość. Dziś aplikacja Day One, którą no, omówiłeś zarówno na iOS-a, jak i na Maca. I ja myślę, że to jest rzeczywiście taki fajny tandem dla tych wszystkich, którzy chcą pisać swój dziennik, chcą gdzieś tam, może niekoniecznie publicznie, a bardziej dla siebie i dla własnych wspomnień, żeby je utrwalać, to publikować sobie tego typu materiały. Fajna też jest ta opcja możliwości dodawania różnych plików do tego, do tych notatek. To też może być przydatne. No i też dosyć ciekawa jest ta możliwość robienia nagrań głosowych. Tu ważna rzecz, że tak jak wspomniałeś, opcja premium tylko na to pozwala.
1: Tak.
0: I jeszcze jedna rzecz, jeżeli nie chcemy, żeby nam to przekształcało na tekst, to te nagrania mogą trwać do 3 godzin, a w przypadku, jeżeli tekst będzie przekształcany na mowę, właściwie mowa na tekst, no
1: mowa
0: to 10
1: tekst,
0: minut.
1: To 10 minut, tak.
0: Maksymalnie.
1: To jest Apple'owe ograniczenie, tak.
0: Tak.
1: Ale ogólnie polecam Day One, fajna aplikacja, dostępna.
0: Jak widać.
1: No, przydałby się jakiś dedykowany dziennik na Windowsa też.
0: To prawda.
1: Swoją drogą.
0: To prawda. Może się kiedyś od twórców Day One doczekamy czegoś. Już w ogóle.
1: Może jak Fantastical wyszedł na Windowsa, no, to ja już to wiele może, jestem w stanie
0: może.
1: Uwierzyć.
0: Właśnie. To może oni będą następni.
1: O Fantasticalu też mam w planach podcast na Maca i na iOS-a zrobić podcast. bo na Macu jest bardzo dostępny ten program.
0: No, to prawda. A więc będzie sporo różnych ciekawych aplikacji i na pewno będziemy je prezentować w Tyflo Podcaście. A na dziś, Arku, dziękuję ci bardzo za zaprezentowanie aplikacji Day One. No i cóż, i do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

0: pracy mózgu, czy takich tego typu...
1: Nie, a przynajmniej ja nie wiem, żeby takie były. Ja na pewno takich nie miałem i nie słyszałem, żeby takie istniały. To się po objawach raczej diagnozuje.
0: No właśnie, bo może my też, to znaczy skąd wiadomo, czy złe samopoczucie, zmęczenie, tego typu objawy, to jest tylko zmęczenie pracą, jakieś przeciążenie, a kiedy warto się zbadać w tym kierunku?
1: Ja bym po pierwsze spojrzał, czy to jest zjawisko długotrwałe. Bo każdy może być zmęczony pracą. Tylko, że takie zmęczenie pracą oznacza, że jak się wypocznie, to jest się wypoczęty. W przypadku depresji tak nie działa. Możesz sobie dowolnie wypoczywać. Ja miesiąc leżałem i to nadal nie zmieniło niczego. Leki zadziałały, ale miesiąc nic nie robiłem. Długotrwałość tego i czy działa odpoczywanie, czy daje ci ulgę. Drugie to jest takie zniechęcenie. Ja tą moją pracę w ministerstwie jednak dość lubiłem. Męczyła mnie, ale dość ją lubiłem. A pod koniec było tak, że ja, wiesz, podchodziłem do komputera i miałem takie... I jeszcze parę razy tak wzdychałem, zanim usiadłem. To takie zniechęcenie do wszystkiego. I kolejna rzecz, przynajmniej u mnie ona była, nie wiem jak ona się często zdarza, ale takie rozdrażnienie i łatwe uleganie emocjom, może tak bym to nazwał. Łatwo było mnie bardzo wyprowadzić z równowagi. Byłem nadwrażliwy, o tak, coś co by na mnie nie zrobiło wrażenia w normalnej sytuacji, to wtedy mogło na przykład na mnie wywrzeć bardzo duże wrażenie. U mnie to jeszcze był taki objaw, że przestałem czytać książki. To się zbiegło niemal dokładnie z początkiem depresji. Ja ją sobie tak szacuję, że to był gdzieś tak początek pandemii. Luty, marzec, może styczeń nawet 2020 roku. I ja wtedy, bo ja na Goodreads sobie wszystkie książki notuję, sprawdziłem i się okazało, że ja praktycznie nic nie czytam. Powpadały mi takie różne klocuszki na miejsce i eureka.
0: Ludzie się boją osób z depresją, bo nie wiadomo jak z nimi postępować. Na tej samej zasadzie się pewnie boją niewidomych i domyślam się, że metoda postępowania jak z jajkiem nie jest w obu przypadkach dobra. Ale czy można osobę z depresją skrytykować za źle wykonaną pracę albo zlecić do wykonania jakieś trudniejsze zadanie? Pomoże jej czy jemu się od tego odnowi czy pogłębi?
1: To jest bardzo trudne pytanie, wiesz, bo tak może być. Że komuś się... To co ci mówiłem, że byłem nadwrażliwy, że byle co potrafiło jakby sprawić, że się załamywałem. Czy to oznacza, że nie należy tego robić? No właśnie nie jestem pewien. Wydaje mi się, że wiadomo, że jednak w pracy jesteś pracownikiem, przede wszystkim powinieneś pracować, tak? Jeżeli nie jesteś w stanie pracować, to trzeba iść na zwolnienie lekarskie, tak? Jeżeli to jest rola męża czy ojca, no to jest jednak trochę co innego.
0: To znaczy nie mówiłem o takiej sytuacji, że tak powiem dzikiej depresji, która jeszcze jest niezdiagnozowana, się nie, no albo się jeszcze wymyka jakoś tam spod kontroli, ktoś nie podjął leczenia, tylko mówię bardziej o sytuacji, że ktoś już ma tą wiedzę, ma zbadane, ustabilizowany lekami i tak dalej.
1: A nie, to muszę ci powiedzieć, że ja teraz jestem na przykład bardziej odporny niż jak nie brałem leków przed depresją. Prawdę mówiąc, jak się ma dobrze dobrane leki, to ma się na wiele rzeczy wywalone. Także nie wiem, co by się musiało teraz wydarzyć na tym etapie, żeby mnie tak mocno wyprowadzić z równowagi. Oczywiście ja mówię o sobie, żeby nie było tak, że mówię o wszystkich, bo to są różne jednak wersje. Chciałem ci taką anegdotkę tylko jeszcze powiedzieć a propos tego wymagania. Ja wiem, że jest taki nurt w rehabilitacji osób po uszkodzeniu kręgosłupa, który polega właśnie na takim no, niemalże siłowym wypychaniu do samodzielności. I to jest tak, że z 5 osób, na którym się tak pracuje, 3 z tego wychodzą, są samodzielne, aktywne. Jedna osoba zostaje w domu, sobie nie radzi, a jedna osoba popełnia samobójstwo albo przynajmniej zapada na głęboką depresję. Ale te 3 za to... No i to jest niestety właśnie ta decyzja, którą trzeba podjąć, jak z tym postępować.
0: Przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, twoja autobiografia daje pewne wskazówki, ale jakie masz najciekawsze wnioski z pierwszych 50 lat istnienia?
1: Pierwsze to, żeby próbować zawsze. Nie mówić, ja tego nie umiem, ja tego nie zrobię, nie dam rady, tylko spróbować. Bo się okazuje potem, że może się jednak daje radę. A jak się nie spróbuje, to się na pewno nie zrobi. Druga, żeby być wytrwałym. Bo różne cele się osiąga w różnym czasie. Jeżeli ktoś się spodziewa, że będzie wszystko zaraz natychmiast zadziała, to tak nie jest. Jeszcze jedna jest rzecz, którą ja się dopiero nauczyłem. Kiedyś tego nie miałem. Podejście do ludzi ze zrozumieniem. To chyba Olga Tokarczuk używała słowa czułość, ale to nie jest do końca to. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że każdy człowiek coś ze sobą niesie, tak? Że nie jest bez powodu taki, jaki jest. I nawet jak mnie tam ktoś nakrzyczy na mnie, to może dlatego, że akurat miał zły dzień. Może się rozwodzi. Może go coś boli. Może po prostu jest sfrustrowany. A nie dlatego, że mnie nienawidzi. I ja to przyjmuję, co nie oznacza wcale, że się temu poddaję. Bo jeżeli ktoś mnie atakuje, to ja się bronię oczywiście. Natomiast wiem, że powody mogą być przeróżne. Więc tak trochę zrozumienia dla ludzi, to tego się nauczyłem.
0: A czego byś sobie życzył na kolejne 50 lat?
1: Ja nie przeżyję kolejnych 50 lat.
0: Tego nie wiadomo.
1: Nie wiem, czy świat przetrwa 50 lat. Sądząc po tym, co się dzieje teraz za oknem, to raczej liczyłbym na jakieś
0: 10... 200 lat temu mówili to samo. 100 lat temu na koniec wieku też.
1: A wiesz, jaka jest różnica? Że teraz mamy to potwierdzone naukowo. To nie są tylko odczucia ludzi. No ale dobra, ja bym chciał mieć tą

0: chęć do szukania nowych rzeczy, do interesowania się kolejnymi rzeczami jeszcze przynajmniej przez te 20 lat, które mam szansę jakoś tam przeżyć. Żeby nie okazało się w tym momencie, że już mi się nic nie chce. Tego bym nie chciał. Chciałbym być nadal aktywny. To przede wszystkim dla siebie. Moje dzieci, żeby były samodzielne i szczęśliwe w życiu. Moja żona, żeby wreszcie odpoczęła. Takie rzeczy bym chciał na przyszłość.
1: To już wszystkie moje pytania na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, Jacku, za rozmowę.
0: Dziękuję również i przepraszam, że się rozgadywałem.
1: Cała przyjemność po naszej stronie jako słuchających. No i do usłyszenia. Słyszymy Cię w następnych odcinkach.
0: Tak.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Parzych Kazimierz. Będę Wam dziś prezentował program, dzięki któremu możemy słuchać internetowe stacje radiowe, jak i również te stacje, które udostępniają swoje streamy. Program ten nazywa się Radio Shure. Dlaczego akurat opisuję Wam ten program? Dlatego, że ja z Radio Shure korzystam na co dzień. Jest to prosty program. Nie ma tam jakichś zawiłych ustawień, opcji niepotrzebnych. To, co mieć powinien, ma. Skąd można ściągnąć ten program? Strona oczywiście, a może nawet i niestety dla niektórych, w języku angielskim
4: www.radiosure.com. Internet grup http://www.radiosure.com. Http pasek zadań Radio Sure TH Best Internet Radio Player Ever Mozilla Firefox.
3: Dokładnie, otworzyła się nam strona, z której mamy możliwość pobrania właśnie tego programu. Idziemy więc strzałką w dół lub tabulatorem, jak komu wygodniej, do linku download. Tu na samym początku, jadąc właśnie do linku download na tej stronie, szczerze powiedziawszy, nie ma nic ciekawego, jest tylko jakiś tam krótki opis, co to jest Radio Shure.
4: Download odwiedzony.
3: I otworzyła się nam kolejna podstrona, na której znajduje się już bezpośredni link do pobrania programu. Najlepiej do tego dotrzeć literą H po nagłówkach do sekcji Download.
4: Banner punkt orientacyjny THBS Internet Radio. Nawigacja punkt orientacyjny main menu nagłówek poziom 3. Główny punkt orientacyjny Download nagłówek poziom 1.
3: I tutaj zjeżdżamy strzałką w dół.
4: Wersja 2.2 is not available.
3: Dokładnie.
4: Before booting pro version Y concentrate for 48 hours for free.
3: Tak, tutaj muszę zaznaczyć, że Radio Shure występuje w dwóch wersjach. W wersji bezpłatnej i w wersji płatnej. Wersja bezpłatna ma swoje ograniczenia, chociaż w użytkowaniu takim codziennym jakoś, szczerze powiedziawszy, nie wykorzystywałbym tych opcji, które są dostępne w wersji Pro. Wersja Pro kosztuje niecałe $10.
4: Odwiedzony instrukcjon witis registrująco 15 równe legi.
3: Tutaj jest kod do wersji takiej właśnie demo.
4: DGVZD U1KSK5GTS Hertz 15 pusta. Radio Sure 2.2 Fre. THE World's Most Popular Fre. Radio Sure 2.2
3: Tak,
4: Pro.
3: No, bardzo popularny Full program i tak pusta. Dalej.
4: Odwiedzony download.
3: I tutaj mamy download. I tutaj otwiera się nam kolejna podstrona.
4: Ban nagłówek.
3: Tutaj za pomocą litery H, czyli po nagłówkach, jedziemy do sekcji pobierania.
4: THBest nawigacja punkt orientacyjny main menu nagłówek główny punkt orientacyjny download wersja 2.2 nagłówek poziom 1.
3: No i tutaj już jest sekcja z wersjami programu.
4: Nagłówek poziom 2 what's new in this version.
3: Co nowego w tej wersji?
4: Nagłówek poziom 4 latest version gwiazdka.
3: Ostatnia, najnowsza wersja.
4: Get it from SNET download.com. Pusta.
3: No i tutaj mamy do wyboru mirrory, skąd możemy to ściągnąć.
4: SNET mirror fast. Radio Sure 2 lutego 1036 setu 5.1 MB.
3: Tak, niestety wersje wersję tego programu bardzo śmiesznie czyta, także nie zdziwcie się.
4: Radio Sule 2 lutego 1036 setu 5.1 MB. Lopsal Mirosław.
3: Tu mamy wersję jakąś chyba starszą. Natomiast mamy tutaj chyba nową.
4: Radio Sule 2 lutego 1042 setu 5.5M. Lops odwiedzony Radio Sule 2 lutego 1036.
3: Tak,
4: Radio Sule 2 lutego 1042 setu 5.5MB.
3: Klikamy w tego linka enterem.
4: Otwieranie Radio Sule 2 lutego zapisz.
3: Zapisujemy.
4: Download version 2.
3: Otwieramy.
4: Otwieranie plik. Jak zdecydował. Uruchom Alt Plusu.
3: Uruchamiamy.
4: Dialog oka. Cancel. Polski zwinięte.
3: Wybór języka.
4: OK. Instalator programu Radio Sule 2 lutego 1042 dialog THB2R Studio. Witamy w kreatorze instalacji programu Radio Sule 2 lutego 1042. Kreator ten pomoże ci zainstalować program Radio Sule 2 lutego 1042. Zalecam.
3: Dokładnie. Kreator, dzięki któremu zainstalujemy program.
4: Anuluj. Dalej. Anuluj. Dalej. Alt plus.
3: Dalej.
4: Wciśnięty. Wstecz. Alt. Zgadzam się. Alt plus. Anuluj. Karta właściwości. Jeżeli akceptujesz.
3: Licencja.
4: Zgadzam się,
3: no musimy się zgodzić, bo inaczej, jeśli się nie zgodzimy, no to wiadomo, nie zainstalujemy programu.
4: Anuluj, karta właściwości, wstecz, dalej, alt, plus, spacja, wciśnięty, przeglądaj, wstecz, zainstaluj, anuluj, karta właściwości, wymagane miejsce, 9.3 MB, instalator zainstaluje program Radio Sule 2 lutego 1042 w następującym folderze. Aby zainstalować w innym folderze, kliknij, przeglądaj, wybierz folder, kliknij, zainstaluj, aby rozpocząć, C, userska zaka, C, przeglądaj, alt, plus, P. Zaznaczony C, U, C, ust przeglądu.
3: Niech będzie tu.
4: Wstecz, alt plus, zainstaluj, alt plus.
3: Zainstaluj.
4: Spacja, wciśnięty, dalej, niedostępne. Pokaż szczegóły, plus S, 0%, 10%.
3: Program jest niewielki,
4: kończenie pracy kreatora, więc,
3: więc zainstalował się szybko.
4: Zakończ, alt plus, karta właściwości, kończenie pracy kreatora, zakończ, alt plus, karta właściwości, kończę.
3: Zakończ. I aktualnie odpaliło się nam radio. Gra pierwsza stacja z samej góry. Ja sobie to wyciszę na razie, bo chciałbym przystąpić do ogólnego opisu, co ten program posiada. Posiada niezależną głośność dźwięku, który jest odtwarzany, niezależną od systemu, czyli możemy sobie to podgłaśniać z pozycji programu, natomiast suwak w systemie się nie zmienia. Przedstawiona jest po prostu jako zwykły suwaczek. I teraz fajna sprawa, bo klawiszami w prawo i w lewo regulujemy głośność o 5, natomiast klawiszami w górę i w dół regulujemy o 3 kroki.
4: Zwinięte, pusta.
3: Następne pole, które nie jest czytane, to najprawdopodobniej jest jakiś obrazek, jakaś ikonka wyświetlana podczas odtwarzania stacji. Następne
4: zwinięte
3: pole jest to pole wyszukiwania, czyli możemy sobie wpisać jakąś stację. Ogólnie rzecz biorąc, po całym programie poruszamy się albo tabulatorem, albo strzałkami w górę i w dół. Nie trzeba wykorzystywać tutaj żadnej myszki. Czyli mamy tak, głośność, puste miejsce, nieczytane miejsce, to jest właśnie jakiś tam logo czy obrazek.
4: Zwinięte.
3: Następnie jadąc tabulatorem mamy pole do wyszukiwania stacji, czyli wpisujemy tutaj jakąś stację, którą chcielibyśmy znaleźć i po naciśnięciu następnego tabulatora
4: lista.
3: Pojawia się nam lista z wynikami właśnie, które pasują do naszego wyszukiwania.
4: MP3 128 kbps.
3: Tutaj jest wybór jakości. To znaczy się, jeśli na przykład dana stacja udostępnia stream
4: MP3,
3: w którym mamy możliwość wyboru jakości, to tutaj strzałkami w górę i w dół
4: MP3
3: możemy sobie zmienić. Natomiast ta stacja, która się uruchomiła jako pierwsza, czyli w ogóle jako pierwsza z listy, bez wyszukiwania, nie ma wyboru MP3 jakości swojego strumienia.
4: FAV.
3: FAV, tak. To jest menu, które uruchamiamy naciskając spację. FAV, czyli skrót od favorite, czyli od ulubionych. To menu uruchamiamy naciskając spację.
4: Radio, kontekst menu. No stations selected yet niedostępne N.
3: Rzeczywiście, nie zdążyłem jeszcze dodać żadnych stacji, a wygląda to tak, jeśli znajdziemy jakąś swoją stację, którą chcielibyśmy dodać, to tutaj w tym menu możemy tą stację dodać.
4: ADD to favorites A.
3: Dokładnie, strzałką w dół zjechałem na tą opcję i działa to wtedy, jak na liście z wynikami tych stacji zaznaczymy konkretną stację. I ta stacja, która jest zaznaczona, zostanie dodana do naszych ulubionych stacji.
4: No stations select ADD to favorites A. No i effort high play.
3: Następny przycisk to play. Naciśnięty ponownie spełnia funkcję pauzy.
4: Back.
3: Przyciski back i next poruszają się pomiędzy słuchanymi stacjami radiowymi. Czyli są to przyciski niezależne. Jeśli słuchaliśmy sobie, załóżmy, z ulubionych na przykład Polskiego Radia, a w międzyczasie wyszukiwaliśmy sobie jakieś inne stacje, to on po prostu to zapamiętuje i przemieszcza się po prostu pomiędzy ostatnio słuchanymi stacjami radiowymi. Następny to jest mute. Mute działa delikatnie podobnie jak pauza, tyle że przycisk play pauza po naciśnięciu play po prostu wczytuje nam ponownie stream, natomiast mute wycisza tylko dźwięk. Taka jest różnica. No słychać to podobnie. Też jest taka fejtka, szybkie, delikatne ściszenie konkretnego dźwięku. Lub podgłośnienie. No w przypadku pauzy, no to na samym początku jest podgłośnienie. W przypadku zatrzymania jest to szybkie ściszenie. Takie delikatne.
4: Rec.
3: Rec, wiadomo, służy do nagrywania. Czyli po naciśnięciu startuje nagrywanie.
4: Exit.
3: Zamyka całkowicie program.
4: Options.
3: Opcje, czyli wszelkie ustawienia programu Radio Shure.
4: Next. Expand. Top. Expand.
3: Expand ukrywa nam pole wyszukiwania, jak i również listę z wynikami stacji.
4: Top. Expand. Next. Expand. Top.
3: Naciskamy ją ponownie, jeśli chcemy uruchomić z powrotem sekcję wyszukiwania.
4: Spacja.
3: Top to jest również jakaś opcja do tych obrazków. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Jakoś nie interesowałem się tym. Szczerze powiedziawszy, chyba to nawet jakoś nie jest obsługiwalne za bardzo przez screen readery.
4: Zero.
3: I powracamy z powrotem do głośności.
4: 5, 0, 3.
3: Zróbmy teraz mały test wyszukiwania.
4: Zginięte.
3: Piszemy na przykład program pierwszy.
4: P, R, O, G, R, A, M, P, I, E, R, W, S, Z, Y. Lista.
3: Nie ma nic. Może jakoś inaczej trzeba pisać.
4: Zaznaczony program pierwszy.
3: A może po prostu Polskie Radio na przykład.
4: P, O, L, S, H, I, S, R, A, D, I, O. Lista. Open.fm po polsku.
3: Tak, znalazło tu nam kilka wyników.
4: Polska stacja polska.
3: Chciałbym na przykład sobie znaleźć jedynkę, więc strzałkami w dół przeszukuję sobie.
4: Polskie Radio 7 dni w kraju. 3. Polskie Radio Grunge. Polskie Radio History. Polskie Radio History. Polskie Radio History. Polskie Radio Indie. Polskie Radio Itzibits. Polskie Radio Jan Paweł II. Polskie Radio 1. Polskie Radio. Polskie Radio 1. Poland. Telk.
3: Ja mam ściszoną głośność dźwięku grającego radia. Może trochę tak podgłośnie.
4: 0, 5, 0, 3. Zwinięte. Lista. Polskie
3: tabulatorem radio... z powrotem wracam na listę.
4: Polskie Radio 1.
3: Polskie Radio 1. Naciskam na tym Enter.
4: Radio Sura. Polskie Radio.
3: na tym zarabiało. I uruchomiło się właśnie cały ten region jest pełen niepewności. Radio,
4: radio
3: którego szukamy. Możemy te radio, tak jak już wspomniałem wcześniej, dodać. Idziemy tabulatorem do przycisku FAW.
4: Ma, stop FAW.
3: Naciskamy spację.
4: Kontekst menu. No stations selected yet.
5: Które kształtują...
4: Add to favorites A. No stations add to favorites A.
3: I add to favorite, czyli dodaj do ulubionych.
4: Polskie Radio 1 dialog. FAW.
3: I teraz, żeby sprawdzić, czy ta stacja się dodała, naciskamy z powrotem spację.
4: Kontekst menu. Polskie Radio 1 oznaczone P.
3: Polskie Radio 1 ma. I tutaj, jeśli dodajemy kolejne stacje, pojawia się nam lista z tymi stacjami.
4: Polskie Radio.
3: Mamy możliwość przestawienia programu na język polski. W tym celu naciskamy menu kontekstowe.
4: Kontekst menu. Stop S. Mutem. Rezer. Rezort. On wycurent. Traddetails. Adder. Playet. Song. Favorites. Rozwij. Bats. Cross. Equalize. Windows. Rozwij. Libubart. Rozwij. Win. Alwej. Zontop. Oznacz. Expand. Kidych. Alwej. Zontop. Expand. Kidych. Alwej. Win. Libubart. Rozwij. Slert. Imer. Rozwij. Language. Rozwij. L.
3: I szukamy language.
4: Arabica. Bosnian. B. Bulgaria.
3: Rozwijamy w prawo i szukamy strzałką w dół polskiego.
4: Polskie Radio 1 dialog.
3: I język automatycznie przestawił się na język polski. Sprawdźmy więc na przykładzie menu ulubionych.
4: Kontekst menu. Polskie Radio 1 oznaczone P.
3: No to wiadomo, to jest własna nazwa, więc to będzie zawsze po polsku.
4: Usuń z ulubionych.
3: Ale już opcję mamy po polsku.
4: Polskie Radio 1 oznacza usuń z ulubionych. Polskie Radio 1.
3: Tak samo mógłbym... Tak samo mógłbym i to zrobię. Przejdę się po opcjach naciskając tabulator.
4: Ma. Stoka Pfaff.
3: Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że jak to bywa bardzo często z różnymi spolszczeniami, nie wszystkie opcje są przetłumaczone lub dobrze przetłumaczone. Tutaj też bym chyba tego nie tłumaczył. Natomiast przycisk back, mute, rec, exit, options, next jakoś nie jest przetłumaczony. W menu kontekstowym mamy już język polski.
4: Włącz radiostację. Wybierz źródło rozwijane.
3: Dokładnie. Wybierz źródło. Wybór formatu, w którym nadaje konkretna stacja. Tu w przypadku polskiego radia mamy
4: http://stream.polskieradio.pl/program1h.
3: Taki strumień.
4: mms://stream.polskieradio.pl/program1 ma 10.
3: Drugi strumień.
4: http://www.polskieradio.pl/st/program1m.sxh.
3: Trzeci strumień.
4: http://mp3.polskieradio.pl/8900h.
3: Czwarty strumień.
4: http://mp3.polskieradio.pl/8950h.
3: Piąty strumień.
4: http://stream.polskieradio.pl/program1h.
3: Szósty.
4: MMS.
3: A nie, to już się powtarza. I najczęściej tak to jest, że każdy strumień jest w innej jakości. Także jeśli chcecie słuchać radia w jakiejś najlepszej jakości, myślę, że warto w tą opcję wejść i zobaczyć sobie, który strumień gra lepiej. Ja tutaj rzeczywiście może jednak podgłośnie teraz.
4: Polskie Radio 1 z 0, 5.
3: Że może i stestujemy to.
4: Z Paryża. Polski o tym ma. Marek Brzeziński. Polskie Radio 1, Polan, kontekst, wybierz źródło, rozwój, http/. Polskie Radio 1, dialog.
3: Pierwszy strumień. To najprawdopodobniej jest strumień, który się jako pierwszy uruchomił, jako domyślny.
4: Polskie Radio Klasyc, Polskie Radio, Polskie Radio. Kontekst włącz, wybierz źródło, rozwój, MMS.
3: Strumień MMS-a.
4: Polskie Radio C.
6: Tam, gdzie urodził się założyciel dynastii Bourbonów Henryk IV, któremu usta na znak pomyślności.
4: Polskie Radio Klub, Polskie Radio Klasyc, Polskie Radio 1, plan, kontekst, wybierz źródło, rozwój,
6: wygrywa Rafał Majka, zabiera się z niszów na Lourdes, przelecieli u stóp sanktuarium, kłaniając się Macy.
3: To jest źródło MMS.
4: Włącz radiostację, wybierz źródło rozwiane, szczegół S, wybierz MMS, HTTP,
3: trzecie źródło. Szczerze powiedziawszy, jakoś nie zauważyłem chyba dużej różnicy.
4: Kontekst menu, włącz
3: radiostację. Szczególnie, że tutaj jest dźwięk z mową, więc...
4: Włącz radiostację, wybierz źródło rozwiane, szczegół S, dodaj nową radiostację. Szczegół, wybierz HTMS, HTTP,
3: trzeci,
4: HTTP, wybierz HTTP, MMS, HTTP,
3: czwarty jest strumień.
6: Teraz zjazd, kręta kolejka górska nabiera rozpędu, wiraże torbopslejowy, 600 metrów do Świętej Marii z Kampan.
3: Też jakieś różnicy nie ma.
4: Spacja, kontekst, włącz radiostację, ust, włącz radiostację, wybierz źródło HTTP, HTTP, MMS, HTTP.
3: I ostatni źródło.
4: Polskie radio słuch.
3: Oj.
4: Alert zabezpieczeń system. Aha. Ścieżka.
3: Właśnie, bardzo ważna kwestia. Po zainstalowaniu Radio Shure na pewno wyskoczy nam komunikat o blokadzie firewalla. Dlatego lepiej warto zezwolić na dostęp programowi Radio Shure.
4: Zezwalaj na dostęp Alt plus A. Spacja.
3: Znajdźmy sobie może jakieś kolejne radio, na przykład Radio Gdańsk. Wpisujemy sobie Gdańsk.
4: G-D-A-N-S-K. Lista. Radio plus Gdańsk. Wawa, Poland, Rock Pop. Radio plus Gda Polskie Radio Gdańsk.
3: I mamy Polskie Radio Gdańsk. Tutaj tak samo możemy dodać stację do ulubionych. Na tym robimy menu kontekstowe.
4: Kontekst menu. Włącz radiostację.
3: I... idziemy strzałką w dół.
4: Wybierz źródło rozwijane, szczegół S. Dodaj nową radiostację D. Dodaj do ulubionych D.
3: Dodaj do ulubionych.
4: Polskie Radio Gdańsk.
3: Żeby sprawdzić, czy ta stacja dodała się nam do ulubionych, idziemy znów tabulatorem na
4: FAV.
3: Przycisk Favorite.
4: Skąd
3: i sprawdzamy.
4: Polskie Radio i Polskie Radio Gdańsk oznaczone P.
3: Strzałką w dół. Możemy... do ulubionych dojść również w inny sposób. Z listy wyszukiwanych stacji.
4: Radio plus Gdań, Polska.
3: Raz tabulator.
4: MP3.
3: Tu menu kontekstowe.
4: Polskie kontekst menu. Wyłącz radiostację.
3: I szukamy strzałką w dół.
4: Nagraj tylko szczegół S. Dodaj nową radiostację. Ulubione rozwijane U.
3: Ulubione. Opcja ulubionych przedstawiona jest jako drzewko, czyli rozwijamy to w prawo.
4: Polskie Radio 1 P.
3: Polskie Radio 1 to jest poprzednia stacja, którą dodałem.
4: Polskie Radio Gdańsk.
3: To jest kolejna stacja, czyli Polskie Radio Gdańsk.
4: Usuń z ulubionych U.
3: Mamy również możliwość od razu usunięcia tej stacji.
4: Polskie Radio 1 P. Polskie usuń z ulubionych.
3: Natomiast nie mamy tutaj opcji, w sumie logiczne, nie mamy tutaj opcji dodaj stacji.
4: Ulubione rozwij Play Songs P. Polskie Radio, lista.
3: Dlaczego przechodziłem z listy wyszukiwanych stacji tabulatorem? Dlatego, że tutaj stojąc na liście stacji mamy troszkę inne menu.
4: Kontekst menu. Włącz radiostację. Wybierz źródło rozwijane. Szczegół S. Dodaj nową radiostację D. Dodaj do ulubionych D. Usuń z ulubionych U. Dodaj usuń radiostację U. Włącz radiostację. Wybierz źródło rozwijane.
3: Czyli nie mamy tutaj ulubionych, mamy tylko opcje dotyczące przeważnie konkretnie tej jednej stacji, którą mamy zaznaczoną na liście.
4: Szczegół S.
3: Szczegóły stacji.
4: Wybierz źródło rozwijane. Włącz radiostację.
3: Czyli tak, włącz radiostację.
4: Wybierz źródło.
3: Wybierz.
4: Szczegół S.
3: Szczegóły.
4: Dodaj nową radiostację.
3: Dodaj nową radiostację. To jest funkcja przydająca się wtedy, kiedy naszego ulubionego radia nie ma na liście wyszukiwanych stacji. Natomiast posiadamy na przykład link do strumienia.
4: Dodawanie nowej radiostacji, dialog źródłowy URL, gwiazdka tytuł, opis radiostacji, typ, kraj, źródłowy URL.
3: I tu sobie możemy wszystko powpisywać.
4: Pusta.
3: Niestety, korzystając ze screen readera NWDA, NWDA nie odczytuje nam etykietek pól, czyli niestety nie wiemy, które pole do czego jest przynależne.
4: Pusta.
3: Jadąc tabulatorem po polach edycyjnych...
4: Pusta.
3: Słyszymy tylko pusta.
4: Pusta, zwinięte.
3: A szkoda.
4: Pusta, zwinięte, pusta, w ma. Zaznaczone.
3: Natomiast pole kombi jest czytane.
4: MP3, OGG.
3: Tu sobie możemy
4: AC,
3: wybrać.
4: MP4, AC, OGG, MP3, w ma, W ma. Zwinięte. 190.
3: Jakość.
4: 164. 128. 112. 96. 56. 40. Pusta. Pusta.
3: Tutaj kolejna zwinięte. Pola. Pusta.
4: W ma. Z MP3. OGG.
3: Aha, właśnie. Tak jak mieliśmy przy polskim radiu ilość 5 źródeł, tak tutaj przy dodawaniu stacji możemy wpisać również kilka, możemy dodać również kilka strumieni. Dlatego tutaj te pola się powtarzają.
4: Zwinięte, pusta, 190, pusta, zwinięte, zwinięte, pusta, zwinięte, zwinięte, pusta, zwinięte, w ma, zwinięte, pusta, zwinięte, zwinięte, sobie. Cancel.
3: Save, cancel. Powracamy jeszcze do menu kontekstowego.
4: Kontekst menu. Włącz radiostację.
3: Włącz radiostację.
4: Wybierz źródło.
3: Wybierz źródło.
4: Szczegóły S.
3: Szczegóły stacji.
4: Dodaj nową radiostację D.
3: Dodaj nową radiostację.
4: Dodaj do ulubionych D.
3: Dodaj Polskie do ulubionych.
4: Radio. Usuń z ulubionych U.
3: Usuń z ulubionych.
4: Usuń radiostację.
3: Działa tylko i wyłącznie na stacjach radiowych, które sami dodaliśmy. Radio. Tutaj mogę pokazać na przykładzie Radio Alfa, nieistniejącego już Radio Alfa Kraków, jak to rzeczywiście jest.
4: A, L, F, A, lista, Radio Alfa, Radio Alfa, Castel, Pola, Radio Alfa, Poland,
3: Radio Alfa,
4: Radio Alfa, Poland, Poland, Adult Contemporary, Radio Alfa, Denmark, Radio Alfa, Poland, Adult Contemporary.
3: To będzie ta stacja.
4: Kontekst menu. Usuń radio.
3: To jest zdefiniowana stacja przez twórców. Także
4: usuń z ulubionych.
3: Po naciśnięciu usuń.
4: Dodaj usuń radiostację U. Radio Sule Dialog nie możesz usunąć z zdefiniowanej radiostacji.
3: Wyskakuje taki komunikat. Opcja usuń działa tylko i wyłącznie na stacjach, które sami dodaliśmy.
4: Radio Alfa.
3: Z opcji
4: dodaj nową radiostację.
3: Dodaj nową radiostację. Jeśli nie stoimy na liście radiostacji, w podmenu kontekstowym pojawia się nam troszkę inne menu. Zróbmy sobie w takim razie raz tabulator.
4: MP3 100.
3: I tutaj dajemy menu kontekstowe.
4: Kontekst menu. Wyłącz radiostację. Wyłącz radiostację. Wycisz. Rozpocznij nagrywanie R. Nagraj tylko bieżący utwór N. Szczegół S. Dodaj nową radiostację D. Play it songs P.
3: To jest opcja, kiedy konkretna stacja wyświetla nam utwory. Rozwijając tą opcję w prawo, widzimy, jakie były grane utwory uprzednio. W tym przypadku, czyli w przypadku Radia Alfa niegrającego, jak i również w przypadku Radia Gdańsk, niestety nie ma wyświetlanych tytułów, więc opcja Play it song się nie rozwinie.
4: Ulubione rozwijane U.
3: Ulubione. Czyli nasze dodane ulubione stacje.
4: Polskie Radio 1 P. Polskie Radio Gdańsk P.
3: Po rozwinięciu mamy te stacje.
4: Ulubiona poprzednia radiostacja.
3: Pozwala nam powrócić do uprzednio wyszukiwanych stacji. Czyli ja ostatnio wyszukiwałem Radio Alfa, uprzednio Radio Gdańsk, a jeszcze wcześniej Polskie Radio Program pierwszy. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest.
4: Radio Alfa oznaczone R.
3: Jest.
4: Polskie Radio Gdańsk P.
3: Jest.
4: Radio Polskie Radio 1 P.
3: I jest.
4: Polskie Radio 1 P. Poprzednia radio Equalizer rozwijane je.
3: Equalizer. Tutaj akurat po rozwinięciu w prawo,
4: oznaczone O.
3: Idąc strzałką w dół, mamy już presety, które możemy wybrać również przy pomocy Entera.
4: DSJ. Po P. Rocker. Classic C. Off oznaczony O.
3: Niestety nie mamy możliwości stworzenia sobie własnego presetu.
4: Equalizer okno rozwijane O.
3: Po rozwinięciu mamy takie funkcje.
4: Zawsze na wierzchu oznaczone rozwiń / zwiń listę radiostacji R. Ukryj w której U.
3: Zawsze na wierzchu i jeśli nie chcemy, żeby program nam się minimalizował do zasobnika systemowego.
4: Okno rozwijane O. Rozwiń / zwiń listę radiostacji R.
3: Opcja, która zwija nam listę wyszukiwanych radiostacji. To jest ten przycisk,
4: okno rozwijane. Radio Alfa.
3: O którym wspominałem na samym początku.
4: Lista. Zwinięty.
3: Expand.
4: Radio Sure. Expand. Ukryj w treju.
3: Po naciśnięciu rzeczywiście radio chowa się do zasobnika systemowego.
4: Schowek rozwija.
3: Schowek. Bardzo przydatna funkcja. dzięki której możemy skopiować sobie na przykład...
4: Skopiuj URL do schowka S.
3: Dokładnie. Link radiostacji. Jeśli chcemy na przykład komuś wysłać link stacji, której słuchamy...
4: Kopiuj tytuł aktualnie granego utworu.
3: Kopiuj tytuł aktualnego utworu. W przypadku, kiedy stacja wyświetla tytuły, ten tytuł rzeczywiście zostanie skopiowany.
4: Włącz radiostację z adresu URL.
3: I znajomy daje nam jakiś link. My możemy sobie z tej opcji skorzystać. Czyli jeśli skopiujemy sobie link do schowka, następnie jeśli wybierzemy opcję
4: włącz
3: radiostację z adresu URL, program automatycznie wykryje nam, że mamy ten link w schowku i po naciśnięciu Entera włączy nam konkretną radiostację.
4: Skopiuj URL do schowka S.
3: Powracamy do pierwszej opcji, tu już nic więcej nie ma. Opcja bardzo często występująca właśnie w różnych programach do odtwarzania stacji radiowych. Nawet w takich zwykłych jakichś budzikach ta opcja jest. Radio wyłącza się nam po określonym czasie.
4: Wyłącz po 5 minut, wyłącz po 10 minut, wyłącz po 15 minut.
3: Dokładnie, po rozwinięciu mamy takie opcje.
4: Wyłącz po 20 minut, wyłącz po 30 minut, wyłącz po 60 minut, wyłącz po 90 minut, wyłącz po 120 minut, sleep timer WS.
3: I już więcej możliwości nie ma.
4: Wyłącz po 120 minut.
3: 120 minut to dokładnie są 2 godziny, więc myślę, że spokojnie można... podczas 2 godzin zasnąć.
4: Język rozwijany.
3: To jest opcja, którą pokazywałem praktycznie na początku, właśnie przy zmianie języka interfejsu Radio Shure.
4: Arabica.
3: Mamy tutaj mnóstwo różnych języków. Polski oczywiście jest. A tu nawet chyba się powtarza.
4: Język rozwijany. Opcja.
3: Tu mamy cały panel zarządzania aplikacją Radio Shure.
4: Opcje dialog. Widok drzewa.
3: Po otwarciu ukazuje się drzewo z głównymi nazwami ustawień. Czyli
4: skórki
3: tak.
4: 2, ogólne 1.
3: Ogólne.
4: Skórki 2 z 4 poziom 0. Nagrywanie 3 z 4. Zaawansowane rozwinięte 4 z 4 poziom. Audio 1 z 4 poziom. Sieć 2 z 4 poziom 1. Klawisze skrótu 3 z 4 poziom. Info 4 z 4 poziom 1.
3: Mamy tyle zakładek.
4: Skór ogólne 1.
3: W ogólnych mamy...
4: General karta właściwości. Uruchom wraz z systemem Windows nieoznaczone. Włącz ostatnio słuchaną stację wraz z uruchomieniem programu oznaczone. Nachodzenie się radiostacji rozsławę oznaczone.
3: Jeśli przełączamy się pomiędzy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i tak dalej stacją, pomiędzy poprzednią a następną stacją słyszymy, że poprzednia stacja się wycisza, natomiast następna stacja delikatnie, stopniowo się zgłaśnia.
4: Automatycznie sprawdza aktualizację programu oznaczone.
3: Możemy sobie to zaznaczyć, chociaż powiem szczerze, że już od dłuższego czasu niestety nie ma nowych aktualizacji do Radio Shure. Natomiast nie jest aż tak źle, bo program działa stabilnie, nie wysypuje się, więc myślę, że nie trzeba jakichś tam aktualizacji, dodatkowych wodotrysków. A najważniejsze jest to, że pomimo tego, że program nie jest aktualizowany, baza radiostacji jest aktualizowana. W przypadku darmowej wersji mniej więcej raz w tygodniu.
4: Radio Shure.
3: Natomiast w przypadku płatnej wersji, jeśli są jakieś nowe aktualizacje stacji radiowych, to codziennie.
4: Minimalizuj okno programu do treju nieoznaczone.
3: Opcja ta sprawia, że program Radio Shure od razu po uruchomieniu chowa się do paska powiadomień, do paska zadań.
4: Usuń historię wyszukiwania.
3: Tutaj rzeczywiście jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku, kiedy już kilkakrotnie wyszukiwaliśmy sobie różnych stacji i w polu wyszukiwania mamy zapamiętanych tych stacji wyszukiwanych za dużo. I tutaj możemy tą listę tych wyszukiwanych stacji wyczyścić.
4: Pokaż powiadomienia, w której oznaczone.
3: Są to między innymi nazwy utworów, które są grane, informacja o aktualizacji bazy stacji i ewentualnie jakieś dodatkowe informacje, które tutaj rzadko się zdarzają. Pierwsza zakładka jest za nami.
4: Anuluj. Pomoc. Widok drzewa. Ogólny 1 z 4. Skórki 2 z 4.
3: Skórki. W tej takiej wersji świeżo pobranej nie mamy tutaj dużego wyboru, bo jest tutaj tylko i wyłącznie domyślna skórka. Możemy ściągnąć skórki z internetu, ale z tego co pamiętam, niestety te skórki są płatne.
4: Nagrywanie 3 z 4 poziom.
3: Pomiędzy zakładkami możemy się poruszać strzałką w górę i w dół, jak i również Ctrl tabulator. Zakładka nagrywanie. Tutaj idąc tabulatorem mamy takie opcje.
4: Recording z karta właściwości. Folder do zapisu nagrań. Zaznaczony C. User wskazek musi.
3: Tak, tutaj sobie możemy oczywiście to zmienić, naciskając tabulator.
4: Kropka.
3: Powie nam kropka, no ale to jest przeglądanie plików.
4: Nazwa folderu nagrań. I utwórz nowy folder. Wybierz folder.
3: Mamy tutaj taki zwykły eksplorator plików.
4: Opcję dialog. Otwórz folder z nagraniami.
3: Ta opcja umożliwia nam właśnie otwarcie tego folderu.
4: Kropka. Otwórz folder z nagraniami. Spacja. Moje dokumenty. Widok.
3: I się otworzył. Po naciśnięciu spacji otworzył się folder, w którym powinny być jakieś nagrania.
4: Opcje. Jakość dźwięku bitrate. Auto. 32. 64. 96, 128, 160, 192, 256.
3: Tryb jakości auto,
4: 30, auto
3: powoduje, że plik jest tego samego bitrate'u, czyli tej samej jakości, co słuchana stacja.
4: Podziel nagranie na osobne utwory oznaczone.
3: Działa wtedy, kiedy konkretna stacja wysyła w tagach tytuły utworów. Czyli jeśli się tytuł zmieni, następuje zmiana pliku. Oczywiście każdy plik nazywa się tak samo jak utwór, który został nagrany.
4: Nie nagrywaj utworu, jeśli taki sam już istnieje nieoznaczone.
3: Czyli jeśli nagrywamy dłuższy czas jakąś stację i jeśli się zdarzy, a czasem się zdarza, że jakiś tam utwór się powtarza, po zaznaczeniu tej opcji drugi raz ten sam utwór nie zostanie nagrany.
4: Pozwól na bezpośrednie nagrywanie strumienia MP3 ACC nieoznaczone.
3: Dzięki tej opcji mamy możliwość nagrywania bezpośredniego strumienia, tak jakby 1:1. Jeśli dana stacja transmituje swój program w AAC, no to my po zaznaczeniu tej opcji będziemy mieli również pliki AAC. Natomiast jeśli konkretna stacja nadaje w MP3, no to wtedy pliki będziemy mieli w MP3.
4: Zastosuj fade in i fade out dla nagrań oznaczone.
3: To jest opcja, kiedy chcemy, żeby konkretny fragment nagrania zaczynał się delikatnym zgłośnieniem i kończył delikatnym ściszeniem.
4: OK. Anuluj. Zastosuj alt plus pomoc. Widok drzewa. Nagrywanie 3. Zaawansowane rozwinięte 4 z 4 poziom. Advanced karta właściwości. Zawsze pokazuj nazwę radiostacji na pasku głównym. Widok.
3: Zaawansowane. Tutaj jak dla mnie bynajmniej jest jedna z bardzo fajnych funkcji.
4: Advanced karta właściwości. Zawsze pokazuj nazwę radiostacji na pasku głównym nieoznaczone.
3: Pokazywanie nazwy stacji i aktualnego tytułu.
4: Pokaż zdjęcia związane z aktualnie granymi utworami oznaczone.
3: Działa wtedy, kiedy do konkretnego pliku dodany jest jakiś obrazek, jakaś grafika, wtedy ten plik jest wyświetlany. Ja bym sobie to odznaczył, bo szczerze powiedziawszy mi to wcale nie jest potrzebne, a wręcz nieprzydatne.
4: Sortuj alfabetycznie ulubione oznaczone.
3: To jest bardzo fajna opcja, jeśli w naszych ulubionych chcielibyśmy mieć względny porządek. To znaczy, jeśli chcielibyśmy, żeby stacje radiowe dodane do ulubionych pojawiały się alfabetycznie.
4: Wycisz, jeśli sesja użytkownika jest zablokowana, oznaczone. Zezwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii programu nieoznaczone.
3: Niestety w jednej instancji Radio Shure nie ma możliwości nagrywania jednoczesnego i słuchania innej stacji. Dlatego ta opcja właśnie przydaje się wtedy, bo możemy uruchomić sobie, załóżmy, właśnie dwie instancje tego samego programu.
4: Zezwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii programu nieoznaczone. Ulubiony grupa. Eksport.
3: No i mamy opcje dotyczące ulubionych, czyli eksport do pliku.
4: Import.
3: Import z pliku.
4: Delete all.
3: Usunięcie wszystkiego.
4: Synchronizacja favorite z widu databasy oznaczone.
3: Synchronizacja z bazy danych.
4: OK.
3: I zatwierdzenie, zapisanie ustawień.
4: Anuluj. Zastosuj Alt plus pomoc. Widok drzewa. Zaawan. Audio 1 z 4. Poziom 1.
3: Następna zakładka. Audio.
4: Audiokarta. Właściwości. Wybrane ustawienia zostaną wprowadzone po zmianie radiostacji. Urządzenia audio. Lista. Standardowe urządzenia audio.
3: I wybieramy, na której karcie Radio Shure ma odtwarzać radiostację.
4: Głośniki. Sound Blaster.
3: Ja tutaj mam kilka kart.
4: Głośniki. Alt. Monitor. Automatycznie dostosuj głośność oznaczone.
3: Wszystkie stacje radiowe są wyrównane do jednego poziomu.
4: OK. Anuluj.
3: Idziemy do kolejnej zakładki.
4: Widok drzewa. Sieć 2 z 4.
3: Sieć. Tutaj myślę, że opcje domyślne będą prawidłowo ustawione, więc myślę, że nie potrzeba. Myślę, że nie będzie potrzeby ich zmieniać. A nawet mogę powiedzieć, że z pozycji klawiszy tabulator i strzałki, szczerze powiedziawszy, średnio tu cokolwiek można zmienić.
4: OK. Anuluj. Zastosuj Alt plus pomoc. Widok drzewa. OK. Anuluj. Zastosuj Alt pomoc. Widok drzewa.
3: Następna zakładka.
4: Klawisze skrótu 3 z 4 poziom 1.
3: No tutaj mamy całą możliwość przypisania sobie skrótów do konkretnych akcji. Natomiast niestety jest to płatna opcja, a szkoda.
4: Help karta właściwości włącz slash włącz radiostację, wycisz slash włącz dźwięk.
3: Nie możemy tu slash,
4: zatrzymaj nagrywanie,
3: nic
4: zwiększ
3: zrobić.
4: Poziom głośności, następna radiostacja, zmniejsz z radiosule dialog, czy na pewno chcesz przywrócić wszystkie domyślne skróty klawiszowe. Alt plus N z opcji.
3: Możemy dialog. Tylko przywrócić wszystkie skróty klawiszowe, natomiast to i tak nic nie da.
4: Aktywuj globalne klawisze skrótu oznacza spacja. Nie oznacz spacja.
3: Następna zakładka.
4: Info 4 z 4 poziom 1.
3: Ostatnia zakładka. Informacje.
4: OK. Anuluj. Zastosuj Alt pomoc. Widok OK.
3: I informacje również trzeba czytać z pozycji myszki.
4: Anuluj.
3: Jeśli ustawiliśmy sobie wszystkie opcje w oknie ustawień, możemy zatwierdzić to przyciskiem OK.
4: Pomoc. Zastosuj. Anuluj. OK.
3: Ja tego nie będę zatwierdzał, bo nic tutaj nie zmieniałem.
4: Radio Alfa Dialog 5.
3: Praktycznie wszelkie zmiany w ustawieniach, które zostały dokonane w tym oknie ustawień, zmieniają się zaraz po zastosowaniu, czyli po zapisaniu ustawień. Nie trzeba restartować Radio Shure. Pododawałem już kilka radiostacji, także myślę, że mógłbym pokazać, jak to w praktyce działa.
4: Next option, exit. Rec, mute, back, play. Spacja, wciśnięty, radiosure, http, / stream 4.nadaje.com 11770, / sd.
3: Tak, mam tutaj jakiś link pierwszy wklejony, który nie działa. Mam pododawane swoje ulubione stacje. Mogę się do nich dostać poprzez menu kontekstowe.
4: Zamknij po programie opcję, język, schowek, okno, ekwalizer, poprzednia radio, ulubione, rozwijane,
3: ulubione,
4: ulubione menu, digital imported, http, open.fm, open.fm,
3: i uruchommy sobie na przykład
4: Polskie Radio 1, Polska Stacja Powerdance P,
3: Polskie Radio 1KP, Polskie Radio pierwszy program. A możemy również do ulubionych dostać się innym sposobem, czyli najeżdżając na przycisk FAW,
4: back, play, FAW,
3: naciskając spację
4: kontekst menu.
3: I od razu mamy ulubione.
4: Digital imp.
3: A na przykład pierwszą z brzegu w ulubionych.
4: Radio, Sure Dialog, FAW, Radio Sure, Digital Imported Eurodance.
3: Ja cały czas stoję na przycisku FAW, czyli ulubione. Więc jeśli na szybkiego chcę sobie zmienić moją stację ulubioną, naciskam spację i otworzę sobie na przykład któryś z kolei kanał. Jeśli chodzi o program Radio Shure, jest to, myślę, bardzo dobry zamiennik Tapin Radia, które również jest chwalone, natomiast ja jakoś nie mogę się przekonać do tamtej aplikacji. Dlatego myślę, że jeśli ktoś również ma kłopoty, trudności z inną aplikacją, która odtwarza stacje radiowe, myślę, że warto wypróbować właśnie sobie Radio Shure. Tak na sam koniec mogę pokazać, ile tutaj wszystkich stacji jest.
4: Lista Peri FM Triac, Argentina, Rock Classic, Spanish 1 z 29917.
3: 29917. Niewiele mniej stacji niż w Tapin Radio, bo tam jest chyba około 40 tysięcy. Myślę, że wszystkie polskie stacje, ewentualnie większość polskich stacji, jak i w jednej aplikacji, tak i w Radio Shure się pokrywają. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Program Radio Shure opisywał dla Was Parzych Kazimierz. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.

0: Minęła godzina 19, mamy poniedziałek, dziś w kalendarzu to 20 dzień lutego, a wy słuchacie Radia N, które gra dla was 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.npl. Jak w każdy poniedziałek o tej porze, czyli po godzinie 19, pojawia się na naszej antenie audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to zbiór już ponad 300 audycji o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, która znajduje się pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Zresztą dzisiejsza audycja również po emisji na antenie Radia N tam się pojawi. Mówią, że osoby niewidome mają jakiś naprawdę bardzo mocno wyczulony słuch. No to jest akurat nieprawda, natomiast fakt jest faktem, że osoby niewidome potrafią z tego słuchu bardziej i rozsądniej oraz umiejętniej korzystać niż osoby widzące, bo po prostu muszą w niektórych przypadkach. No i także prawdą jest to, że sporo osób niewidomych zwraca uwagę na dźwięk, ale też prawda jest taka, że po prostu no, niektórzy niewidomi najzwyczajniej w świecie na ten dźwięk oraz jego jakość nie zwracają uwagi tak samo jak osoby widzące. A nie bez kozery rozpoczynam właśnie w ten sposób naszą dzisiejszą audycję, bo to właśnie o dźwięku, o programach do transmisji dźwięku przez internet i to o transmisji dźwięku wysokiej jakości będziemy mówić na antenie Radia N przez najbliższe dwie godziny. Witam moich dzisiejszych gości, czyli Tomka Bileckiego oraz Patryka Faliszewskiego. Witajcie.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
0: Pierwsze podstawowe pytanie, jakie muszę zadać, nie ulega wątpliwości, że no, takim najbardziej znanym programem do transmisji dźwięku jest nasz dobry znajomy Skype. No i pierwsze podstawowe pytanie, po co my właściwie zaczynamy ten temat, słuchajcie? Przecież Skype już naprawdę całkiem dobrą jakość dźwięku jest nam w stanie zaprezentować. Po co nam jeszcze jakieś dodatkowe programy, które trzeba by instalować i po co w ogóle sobie więcej problemów przysparzać?
3: No cóż, no możliwości jest kilka. Ogólnie chodzi o to, że Skype ma dobrą jakość, ale nie najwyższą z możliwych. No bo dlatego, że ponieważ Skype to jest komunikator, który jest dedykowany ludziom, tak w większości ludzi, i on ma być przede wszystkim w miarę intuicyjny. Można tu podkreślić słowo ma być.
2: Tak? A niekoniecznie jest.
0: Z jego dostępnością chociażby dla nas no jest coraz gorzej, powiedzmy sobie szczerze. Kiedyś Skype w wersji trzeciej to był naprawdę bardzo sympatycznie dostępny program, a teraz jest niedostępny dla przynajmniej części osób, albo inaczej, jego interfejs jest tak skomplikowany dla części osób, że GW Micro postanowiło uruchomić wersję taką Skype'a przystosowaną poniekąd dla osób niewidomych. No różne opinie o tej wersji są, ale co racja, to racja, interfejs ma zdecydowanie prostszy. Natomiast no, co do tej jakości dźwięku, jaką jest nam w stanie zaoferować Skype, to czy rzeczywiście waszym zdaniem z nią już jest tak dobrze, a może tak źle? Co z tym Skype'em jest nie tak?
2: Znaczy, Skype to jest komunikator, który generalnie zależy, do czego my ten komunikator chcemy wykorzystywać. I Skype nie jest bynajmniej komunikatorem uniwersalnym. To nie jest program, przez który bezbłędnie i bezszelestnie nadamy muzykę, że tak się wyrażę, nieprofesjonalnie, ale to jest program, którym na przykład jesteśmy w stanie spokojnie, wyraźnie i zrozumiale, aczkolwiek też w nie najwyższej jakości, ale takiej spokojnie zadowalającej, jesteśmy w stanie przetransmitować głos, dane głosowe, dane dźwiękowe, i tak naprawdę moglibyśmy sobie teraz porozmawiać. Dokładnie.
3: Przy czym Skype'owi niestraszne są jakieś szumy, jakieś odzywające się głośniki z rozmówcą, gdzie w normalnych warunkach zrobiłoby się sprzężenie, tutaj tego w zasadzie nie ma, bo Skype ma algorytmy różne do tego usuwania i nawet jakoś to działa.
2: No tak, to jest subiektywne.
3: I o tyle to jest uniwersalne, powiedzmy, że w zasadzie nawet jeżeli ktoś się nie zna na mikrofonie, to podłącza jeden mikrofon, podłącza drugi mikrofon, tu się rejestruje, dzwonimy, gadamy i wszystko. No ale jak wiadomo, takie pojedyncze, znaczy takie tego typu programy, jeżeli są no tak intuicyjne, no to nie ma, no Skype przynajmniej nie ma różnych zaawansowanych ustawień, które na przykład chociażby w tej audycji radiowej by się przydały.
0: Bo właśnie, powiedzmy może i uchylmy takiego rąbka tajemnicy, że właśnie w tym momencie, bo już pytali mnie co niektórzy, jak to właściwie wszystko wygląda. No proszę Państwa, my w tym momencie siedzimy sobie w ogóle w trzech zakątkach Polski, oddaleni od siebie, i my nie rozmawiamy przez Skype'a. A nas słychać. I myślę, że nas słychać nie najgorzej. Inna sprawa, że każdy z nas w tym momencie no, dysponuje dość dobrej klasy sprzętem, który umożliwia nam transmisję tego dźwięku w takiej jakości, bo program to program, a jeszcze jakość naszego mikrofonu jest
2: sprzęt
0: istotna.
2: To jest inna sprawa.
0: Dokładnie. I tak. Ja postawię taką tezę, nie wiem, czy wy się z nią zgodzicie, czy nie, ale jeżeli ktoś posiada mikrofon taki naprawdę, czy wbudowany w komputer przeważnie, czy mikrofon jakiś taki z najpopularniejszych marketów polskich za 5 zł, to lepiej, żeby używał Skype'a, bo programy, o których będziemy mówić w dalszej części tej audycji, to mu nie pomogą, a wręcz utrudnią. Skype jakoś tak ma ze swoimi kodekami, ze swoimi filtrami i z tym wszystkim, co otacza proces transmisji tego dźwięku, że po prostu on jest w stanie ten głos przenieść i go jeszcze w pewnych sytuacjach poprawić. Paradoksalnie im lepszy to sprzęt, tym gorzej.
3: To znaczy z tymi mikrofonami tanimi to też nie jest do końca tak, bo się spotkałem z mikrofonem, który kosztował 6 zł, i był naprawdę całkiem przyzwoitej jakości.
2: Jak na mikrofon. Taki
0: tani.
2: Komputerowy z gęsią szyją.
0: Dokładnie.
2: Że tak się wyrażę.
0: Ale zgodzicie się ze mną, że jeżeli już wchodzimy w przypadki jakiejś takiej transmisji dźwięku, no powiedzmy z dosyć dobrego mikrofonu, i jeżeli jeszcze chcemy jakoś tak go wyrównać w miarę, powiedzmy poddać go jakiejś kompresji, to Skype sobie najzwyczajniej w świecie z tym nie radzi. Zaczyna mieć problemy.
2: Skype,
0: zaczyna
2: próbując to
0: psuć.
2: Sobie też wyrównać, pogarsza. Tak. Znaczy w ogóle dla mnie Skype to jest fenomen w pewnym sensie, bo ja się do tej pory dziwię, jak przy tak niskim opóźnieniu, bo to tak naprawdę jest tylko różnica, ten tak zwany round trip, czyli między pakietami jednej strony, a pakietami drugiej strony i naprawdę niewielkim opóźnieniem dźwięku jako takim, urządzenia wejściowego i wyjściowego, jak on jest w stanie poddać ten dźwięk tak dokładnemu filtrowaniu i jeszcze przepuścić to przez kodek do transmisji, który no też jakiegoś opóźnienia algorytmicznego wymaga. Także to jest dla mnie fenomen do dziś. I co by nie psioczyć i nie mówić na Skype'a, to akurat ma zrobione, jeśli nie perfekcyjne,

0: ja powiem może inaczej. Skype w żadnym programie, tym, o którym będziemy mówić, nie można zrobić tak jak w Skype'ie. To znaczy zakładam tam sobie konto. Jak ktoś chce do mnie zadzwonić, to sobie wybiera mój ten nick z listy kontaktów i dzwoni.
1: Który jeszcze jest dostępny publicznie w katalogu.
0: To tego nie ma. To znaczy te programy, o których będziemy mówić tutaj, to tego nie mają.
2: One działają
0: na trochę innej zasadzie.
2: Na innej zasadzie. Dokładnie. Ale...
1: Głównie klient-serwer.
2: Zgadza się.
1: Natomiast ja bym jeszcze chciał tutaj podkreślić jedną rzecz, bo słaby, Michale, bo ty tak mówisz, że słaby łącza. Wbrew pozorom ten nowy Skype, poddawany także bardziej laboratoryjnym niż praktycznym próbom, z różnymi programami faktycznie utrudniającymi znacznie korzystanie z internetu i powodującymi pewne przeszkody w transmisji danych. Skype miał duży problem z pokonaniem niektórych przeszkód, które występują dość często w naszych sieciach.
2: A możesz coś więcej, właśnie na ten temat powiedzieć? Z czym sobie nie radził? Jakie były problemy?
1: Skype nie radził sobie ze zbyt dużymi opóźnieniami po jednej stronie. Jeśli na przykład ustawione zostało opóźnienie dynamiczne między 50 a 3000 milisekund, czyli między w zasadzie prawie niczym a 3 sekundami, nie dla wszystkich pakietów, czyli niektóre dochodziły normalnie bez problemu i zostało to ustawione taki filtr tylko po jednej stronie, na przykład przy pobieraniu, Skype'owi zaczynał rozsynchronizowywać się upload z downloadem, czyli to co my mówimy, a to co do nas mówią, w rezultacie po pewnym czasie rozmowa ulegała rozłączeniu. Kolejna rzecz, wbrew pozorom Skype wcale nie jest tak odporny na przekierowania pakietów. O ile na straty jest odporny i to udowodniły nawet tam jakieś badania, teraz nie pamiętam które i kogo, że też badane laboratoryjnie pewnym algorytmem przy 35% straty dawał subiektywnie dobrą jakość porównywalną do jednej kreski zasięgu GSM, do słabego, zanikającego zasięgu GSM, tylko przy wyższej, wiadomo, przy wyższej częstotliwości próbkowania, więc przy wyraźniejszym tym dźwięku. O tyle przy przekierowaniu pakietów, przy tak zwanym reorderingu, to się tak ładnie nazywa zaawansowanie, chodzi o to, że pakiety nie dochodzą we właściwej kolejności, tylko na przykład dwa pakiety wcześniej jest wysłany pakiet, który powinien zostać dostarczony trzy pakiety później. Skype miał dość duży problem, żeby uporządkować sobie to w szereg. Najczęściej skutkowało to czymś podobnym do przyspieszania głosu z zachowaniem jego tempa, a przy skrajniejszych warunkach rozłączeniem rozmowy.
2: Pytanie, czy tego typu zachowania, o których w tym momencie mówimy, zdarzają się w infrastrukturze internetu zazwyczaj?
1: Wbrew pozorom
2: zazwyczaj
1: się zdarzają. Wbrew pozorom się zdarzają.
0: Podejrzewam, że zwłaszcza na łączach mobilnych, których jest coraz więcej.
1: Właśnie nie na łączach mobilnych. Łącza mobilne, znaczy to zależy od modemu, to też wiele aspektów jest. Z tego co wynikało, kiedy łączymy się na przykład dobrą technologią typu HSDPA, a mamy przekaźnik daleko.
2: Oj, właśnie a propos, Patryku, a propos łącza, to jakiś mały problem się pojawił przez moment. O, miejmy nadzieję, że już teraz będzie okej.
1: Okay. Powinno być okej. Okay. No niestety, mankamenty. Nawet łącz polskiego dostawcy internetowego. Już nie będę wymieniał jakiego, chociaż
2: okay,
1: tak wszyscy dobrze
2: to wróćmy, wiedzą. Wróćmy do tematu.
1: W przypadku, kiedy używamy technologii HSDPA na przykład, czyli tej teoretycznie najszybszej takiej możliwej, oczywiście jest jeszcze LTE, teraz się tak trąbi o tym, ale mówię o tej przeciętnie najszybszej, a przekaźnik, stację bazową mamy daleko, większość modemów będzie próbowała za wszelką cenę dosłać kosztem opóźnienia, a niekoniecznie kosztem straty tych pakietów. Więc tu mogą być troszeczkę innego typu zachowania, ale już na przykład kiedy ktoś zajmuje nam, mówiąc krótko, łącze, pobiera sobie muzykę na licencji Creative Commons albo dystrybucję Linuxa z pełną swoją prędkością,
2: z torrenta chociażby,
1: oczywiście wysyłając,
2: dzieląc się też od razu przy
1: tylko
2: okazji
1: pijawką, tak.
2: Dokładnie.
1: I na przykład wtedy dość często zachodzi zjawisko A. straty pakietów, B. wcześniej wspomnianego reorderingu,

0: i w niewielkim stopniu opóźnienia. To już zależy od jeszcze kilku czynników innych. Z taką sytuacją Skype sobie wbrew pozorom radzi. Z takimi combo, takimi połączeniami kilku zjawisk naraz on próbuje, jeśli nie są to zjawiska skrajne.
1: No i też jeszcze ja myślę, że na korzyść Skype'a może przemawiać jeszcze jedna rzecz. To jest rzadkość, ale niestety jeszcze jest to jakiś problem w pewnych sieciach. Mianowicie programy, o których dziś będziemy mówić, bazują, tak jak wspomnieliśmy, na technologiach zazwyczaj klient-serwer albo na połączeniu bezpośrednim. I tu jest kwestia portów, czyli tych, tak najogólniej mówiąc, gniazdek, do których się łączymy.
0: Na danym adresie, dokładnie. Tak, do których...
1: Problem jest taki, że co niektórzy użytkownicy, na przykład kiedy podamy jakieś tam namiary na serwer TeamTalka czy jakieś inne, mogą się najzwyczajniej w świecie nie połączyć. Dlaczego? Po prostu zazwyczaj albo w tanich abonamentach w sieciach lokalnych, albo w korporacjach mamy administratorów, którzy blokują wszystko poza ruchem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych. Czyli to jest port 80 dla HTTP i dla HTTPS to jest 443, dobrze pamiętam?
0: 443, tak.
1: Dokładnie.
0: I 21 dla FTP ewentualnie.
1: Oj, FTP to raczej...
0: Porty pocztowe.
1: FTP to raczej nie. Ale właśnie
0: nie, w sieciach akademickich na przykład, wbrew pozorom, które też bardzo często, jeśli nie zawsze...
2: No tak, to może być są... FTP, bo tam trochę jest tych różnych rzeczy, których się z FTP-ów pobiera.
0: Tam
2: no
0: jest
2: tak,
0: FTP, ale tam to... jest e-mail.
1: A to się zgadza, no tak, no jeżeli mamy sieci akademickie, to tak, ale ja tu mówię bardziej o takich lokalnych, gdzie spotkałem się kiedyś, jeszcze wcale nie tak dawno temu, z pewną siecią, która oferowała dostęp, która oferowała tani abonament, tańszy, oferowała dwa abonamenty. Abonament tańszy, w którym to można było przeglądać, i to było wyraźnie napisane, że można przeglądać tylko strony www i korzystać ze Skype'a. No i abonament droższy, który oferował jakby wszystko. Nie było nic blokowane. Ale po prostu, no, Skype Skype'em, a inne programy...
0: Taktyka marketingowa, coś ciekawa.
1: Dokładnie.
0: Trzeba przyznać.
1: Dokładnie. Także tak to wyglądało. I Skype po prostu za sprawą tego, że korzysta jednak z tych portów, ma taką możliwość. On standardowo korzysta tam z jakichś swoich, ale można mu kazać, żeby korzystał z portów HTTP. No to dzięki temu jest po prostu osiągalny dla większości użytkowników. Nawet jeżeli co innego nam nie działa, to działa nam Skype.
0: To po pierwsze, ale po drugie Skype, nawet jeśli nie może, bo czasami tak bywa, że na przykład jesteśmy sobie w sieci lokalnej i przed nami stoi jeszcze sobie serwer, na którym to jest na przykład panel zarządzania dla wielkiego boga zwanego administratorem. No i wtedy Skype z 80-ką też będzie miał problem. Natomiast Skype ma dość ciekawy algorytm, który imituje generalnie różne typy pakietów. I on tak naprawdę w pewnym sensie mniej lub bardziej oszukuje te wszystkie urządzenia, które blokują. I jako niepozorna strona internetowa czy inne takie wysyła pakiety w stronę użytkownika. Także wtedy są opóźnienia dość duże. Opóźnienia są większe troszeczkę, bo to idzie przez...
2: Innymi słowy, z wieloma blokadami można się tym Skype'em połączyć.
0: Dokładnie. I to... Ciężkie sieci już widzieliśmy. Ja się też z ciężkich sieci łączyłem Skype'em, gdzie tak nawet gadu-gadu się średnio dało użyć. A strony się dało przeglądać też nie wszystkie.
1: No cóż.
0: Także Skype to jest niewątpliwy jego atut.
1: Dokładnie, więc no niestety, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z innych aplikacji, a jego administrator ma taki kaprys, że po prostu no, lubi sobie więcej zablokować niż odblokować, albo na przykład dostał takie polecenie z góry, bo to zazwyczaj tak jest, że po prostu gdzieś tam jakiś boss każe i sługa musi, no to Skype może działać, pozostałe dziś omawiane aplikacje, no może być z nimi większy problem. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do już omawiania konkretnych aplikacji, czy jeszcze coś warto a propos Skype'a powiedzieć?
0: A propos Skype'a, myślę, że to, że dokonała się niedawno ewolucja, znaczy już może przesadzam, że niedawno, bo to jakoś 2009 rok było, ile pamiętam. Skype, jak używał wcześniej kodeka SVOBC, teraz używa kodeka SILK, S-I-L-K. Co to daje w praktyce? Bo tak tutaj operuje literkami, cyferkami. W praktyce daje to, że została polepszona jakość dźwięku w Skype'ie. Tak.
1: I to słyszalnie polepszona.
0: To nie zmienia faktu. Dokładnie, co nie zmienia faktu, iż wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej, jest nadal aktualne, bo Skype nadal nie jest do wszystkiego idealny i dobry. I nie jest to tak, że jeśli chcemy sobie na przykład pograć muzykę, posłuchać jej i posłuchać jej komfortowo, to używamy Skype'a.
1: Nie. No właśnie tu z akcentem na komfortowo. Zresztą... Tu z akcentem na komfortowo, bo po prostu ta muzyka może jakoś być przenoszona przez Skype'a, ale to jest straszliwie męczące słuchanie tego na dłuższą metę.
0: Obawiam się,
2: znaczy, jeżeli jakoś... ktoś ma Skype od wersji 4.0, to jaki jest Skype, każdy widzi, można powiedzieć.
1: Dokładnie, ale skoro tak jesteśmy przy tych kodekach, to może powiedzmy jeszcze krótko, zanim zaczniemy omawiać poszczególne rozwiązania, na temat tego, no jakie wyróżniamy kodeki, jakie mamy kodeki i z czym możemy się spotkać, bo i tak będziemy do tego wracać.
2: W ogóle jest dużo.
1: Bo do tego będziemy wracać. Znaczy, mówiliśmy jakiś czas temu o kodekach, jeżeli chodzi o kompresję muzyki, no ale też są takie specjalne kodeki, dzięki którym można kompresować głos. One troszeczkę inaczej muszą funkcjonować, bo muszą to robić szybciej. Aczkolwiek MP3 transmitowane na żywo też się da.
0: Da się, potem do tego przejdziemy, myślę, pod koniec audycji już.
1: Oczywiście.
0: W drugiej części spokojnie przejdziemy. Da się.
1: Więc teraz króciutko o tych najważniejszych kodekach.
0: Myślę, że ja wymienię tylko kilka, bo tych kodeków naprawdę jest kilka. 10 włącznie ze specyfikacjami kodeka PCM dostosowanymi do transmisji w naszych telefonach, bo to tak naprawdę też jest kodek cyfrowy i to też jest pochodna Wave'a. Jeśli ktoś pamięta audycję o kodekach, to jest lekko zmodyfikowane. Natomiast tak, był SVOBC. To jest kodek, którego nazwy w języku angielskim teraz się nie podejmę wymienić, bo jej po prostu nie pamiętam.
1: Nie chcesz wprowadzić naszych słuchaczy w błąd.
0: Jest to kodek dość skomplikowany, ale są bardziej skomplikowane. Kodek oferował do 16 kHz pasmo przenoszenia, w około 20-24 kilobitach był używany. W pewnym momencie nawet w około 50 kilobitach był używany. Tam deweloperzy Skype'a, bo to głównie oni mają prawo do tego kodeka, troszeczkę podkręcali i testowali różne rozwiązania, ale 16 kHz było górną granicą z racji, że kodeki do głosu charakteryzują się tym, że wykonują troszeczkę inny typ transformacji i inny typ procedur, które powodują, że tak naprawdę dużo, dużo mniej danych jest potrzebne na transmisję głosu i transmisję tylko głosu, bo te kodeki często już oczywiście chyba nie muszę mówić, że duża większość z tych kodeków nie ma takiego czegoś jak stereo. To są kodeki tylko jednokanałowe.
1: Bo po cóż komuś mowa w stereo?
0: Dokładnie. Lub udają, że są dwukanałowe.
2: Ewentualnie warto jeszcze przypomnieć, a propos 16 kHz, że płyta CD to częstotliwość 44100, czyli no znacznie ponad dwa razy szybciej, 2,5 razy więcej ta częstotliwość próbkowania, więc no to jest już no dużo.
0: To słychać. Nawet z takim mniej wprawnym uchem, spokojnie. Natomiast wracając do sedna, te kodeki często wykonują operacje bardzo zaawansowane matematycznie. Często one potrafią być procesorożerne, szczególnie kiedyś. Teraz już ta technika tak poszła do przodu, że już nawet w urządzeniach typu AI ze znaczkiem nadgryzionego jabłka mamy tak zaawansowane kodeki, ale też i procesory tam są coraz szybsze. Te kodeki często zapisują tak naprawdę część informacji o prawdziwym głosie, przy czym pod hasłem część nie kryje się ani 70, ani około 50%, jest to od 5 do, jak dobrze pójdzie, 20% realnych danych. I na bazie tych danych dopełniają sobie tak naprawdę ten dźwięk różnymi algorytmami, zakładając poniekąd różne rzeczy i różne słabości naszego ludzkiego słuchu. To tak, tak pokrótce. To jest często modelowanie, to jest często synteza, to jest często selekcjonowanie odpowiednich harmonicznych dla danej częstotliwości, wykrywanie tej częstotliwości. Dlatego też mówiłem o...
2: Jednym słowem mówiąc, bardzo stratna kompresja danych.
0: Dokładnie. Dlatego też mówiąc o tym komfortowym słuchaniu muzyki, miałem na myśli to, że jak wszyscy wiemy, w utworach muzycznych często tych dźwięków jest wiele i wiele na raz. Często dla takiego koteka to jest albo zabójcze, albo bardzo niewygodne. I dochodzi do różnego typu zniekształceń, których no, nie jest bynajmniej miło słuchać.
1: Jeszcze o ile to jest taka współczesna muzyka taneczna, to wielkiego problemu nie ma. Ale jeżeli chcielibyśmy sobie...
0: Bez pozorom nawet z tym mogą być problemy, bo sekcje perkusyjne często pod wpływem instrumentów zachowują się troszeczkę dziwnie w niektórych kodekach.
1: No tak, tylko zdecydowanie większy problem będzie, jeżeli będziemy chcieli posłuchać sobie jakiegoś nagrania, nie wiem, zespołu grającego rocka albo jakiegoś utworu muzyki klasycznej, który jest bardziej bogaty w instrumentarium.
0: Albo chociażby jazz, gdzie już to bogactwo dźwięków jest takie, że tutaj nie ma, przebacz. Tu trzeba po prostu mieć pełny obraz tego, bo się nie da. Tu jest na tyle dźwięków, że jest to ciężkie do odtworzenia tak małą ilością danych.
1: No więc dobrze, mamy jeden kodek. Mamy ten kodek, który został...
0: SVOBC.
1: Właśnie,
0: tak?
1: SVOBC, który wykorzystany został w Skype'ie, jak rozumiem, tak?
0: Teraz jest kodek SILK. SILK to jest też jakiś skrót. Kodek, który oferuje pasmo przenoszenia do 24 kHz, więc już mowę słychać bardzo naturalnie w nim. To jest ponad połowa pasma płyty CD.
2: Ale to jest dopiero nadal połowa.
0: Dokładnie. Cały czas jest to kodek mono, oczywiście, wykorzystujący dość zaawansowane algorytmy zmiennej przepływności transmisji bitów między 15-20 kilobitów, a coś koło 60 nawet. Przy czym niestety przy użyciu wideo jakość tego kodeka się zmniejsza. Ciekawostką jest to, że kodek SILK został zaprojektowany tak, aby w locie bez restartu połączenia móc zmieniać częstotliwość próbkowania. Czy to tak naprawdę nie jest zmiana częstotliwości próbkowania, bo on urządzenie otwiera zakładając najwyższą, czyli 24, to takie szczegóły techniczne dla zainteresowanych. Ale tak naprawdę używa dość zaawansowanego filtra, którym jest w stanie w ciągu kilkudziesięciu milisekund przejść od 8 kHz, czyli jakości telefonicznej, do pełnej swojej, czyli 24. Robiąc to płynnie.
1: No to jest rzeczywiście ciekawostka, ale czy to jest, czy te częstotliwość próbkowania, to on i tak chyba sobie otwiera na 44-100, na domyślnie.
0: Na 24. Na 24, zakładając najwyższą możliwą swoją.
1: Aha, na tej
0: I
1: zasadzie.
0: I niektóre karty zaawansowane mogą mieć z tym problem. I mają.
1: Paradoksalnie niektóre karty zaawansowane to mają problem nawet z... kiedy je podłączymy do systemu. Ja tu muszę z jedną kartą studyjną takie manewry przeprowadzać, że muszę ustawić jej na sztywno częstotliwość próbkowania 48 kHz, rozdzielczość bitową 24 i dopiero wtedy mogę cokolwiek z nią robić w pełnym dupleksie, czyli zarówno w nadawaniu, jak i odbieraniu. To jest ta karta, której używam do odbierania telefonów naszych słuchaczy właśnie, którzy dzwonią na Skype'ie. A w innych przypadkach, jeżeli tego bym nie ustawił za pomocą takiego zmyślnego programiku, który się nazywa Audio Repeater, no to po prostu słuchacz jakby zadzwonił, miałby jeden wielki szum, a my mielibyśmy to samo. A propos Skype'a, tyflopodcast.net to jest nasz login Skype'owy, za moment będzie on do waszej dyspozycji, uruchomię go. A jeszcze zanim to zrobię, to może jeszcze króciutko o pozostałych takich najistotniejszych kodekach dźwiękowych,
0: tak,
1: do transmisji mowy.
0: Następny kodek to jest kodek Speex. Myślę, że też warto o nim powiedzieć. Jak sama nazwa mówi, Speex, więc od
1: angielskiego
0: Musi
1: coś być
0: speak,
1: z mową.
0: Czy Speex, czy Speak, więc mowa, oczywiście. To jest kodek oferujący...
2: Przede wszystkim otwarty.
0: przede wszystkim open source'owy, otwarty, z otwartym kodem, produkowany przez tych samych państwa, którzy stworzyli kontener OGG i kodek Vorbis, taki kodek uniwersalny do, głównie do muzyki. Kodek
2: charakteryzuje się
0: tym, że udostępnia 3 częstotliwości próbkowania z założenia. Jest to 8, 16 i 32 kHz. Jakość telefoniczna, jakość porównywalna z kodekiem starszym w Skype'ie i jakość dwa razy taka, która myślę, że wielu użytkownikom już spokojnie wystarczy.
1: Jeżeli ktoś chciałby sobie Spixa w praktyce posłuchać, to ja odsyłam do stareńkiego podcastu o TeamTalku. To był podcast robiony w 2008 roku, jak dobrze pamiętam, wspólnie z Tomkiem. No, sporo czasu siedzieliśmy i demonstrowaliśmy słuchaczom, jakie to są różne parametry tego kodeka, którym właśnie był Spix
2: wersji zaimplementowanej w TeamTalku, bo oczywiście Spix nie wbudowany w tym taką ma kilka jeszcze rzeczy.
0: Dość ciekawych parametrów, które myślę, że zwykłemu użytkownikowi się nie przydadzą w zasadzie na nic. Aczkolwiek
2: to są typowo eksperymentalne
0: do analiz
2: parametry, które
0: one tak. Co jest ciekawego w tym kodeku? Ten kodek można powiedzieć, że obsługuje stereo.
1: Tak, w TeamTalku nie obsługiwał.
0: Powiedziałem teraz wielką sentencję. Dlaczego powiem, że można tak powiedzieć? Metoda określana jest przez twórców jako intensity stereo, bo jak najbardziej opiera się na matematycznych założeniach tego algorytmu. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby była tu mylona z intensity stereo w MP3, o którym opowiadałem kiedyś, bo to jest troszeczkę co innego, mimo że na tej samej zasadzie. W intensity stereo Spixowym cały sygnał, jeśli dekodujemy sygnał stereofoniczny z Spixem niewbudowanym w TeamTalka, a kilka programów to umożliwia, sygnał pod wpływem tego, co na jakim jest kanale, w przypadku na przykład muzyki, którą eksperymentalnie chcielibyśmy enkodować do Spixa, pod wpływem tego cały sygnał jest szybko, z dokładnością do kilkunastu milisekund, rozstawiany, można powiedzieć, w panoramie. Brzmi to mniej więcej tak, jakby ktoś słuchając muzyki złapał za suwak od balansu. To jest taki parametr, który mówi nam, czy dźwięk jest na kanale prawym, czy na lewym, i się nim, mówiąc krótko, bawił. Nie polecam nikomu tej
2: metody.
0: Nim bardzo
2: szybko kręcił.
0: Dokładnie.
2: W zależności od tego, czy muzyka jest bardziej na lewym kanale.
1: Czyli ja może to teraz zademonstruję, brzmiałoby to mniej więcej tak.
0: No tak, my tu nie słyszymy, ale słuchacze
1: usłyszą. Ale kręciłem balansem, tak, kręciłem balansem.
2: I w związku, i tak, no i właśnie, jeżeli muzyka jest bardziej po lewej stronie, to wszystko jest po lewej stronie. Jak muzyka jest bardziej po prawej stronie, to wszystko jest bardziej
0: dokładnie
2: po prawej
0: stronie. Nawet jeśli główna prowadząca gitara jest całkowicie na lewym kanale, a werbel w zestawie perkusyjnym jest zupełnie na prawym, kodek zgłupi i na uderzenie tego werbla nawet tą gitarę na kilkadziesiąt, kilkaset milisekund przerzuci albo na środek, bo nie zdąży, albo zdąży na prawą stronę na sekundkę, żeby potem ją tak z powrotem przywrócić na stronę
1: lewą.
0: Czyli
1: tak bardzo eksperymentalnie, raczej nie do muzyki, ewentualnie rzeczywiście, gdyby komuś zależało na jakimś takim pseudo-stereofonicznym sygnale.
2: Takie powiem bardzo tylko, teoretyczne to stereo jest.
0: W słuchawkach jest to męczące na dłuższą metę. Natomiast ten kodek ma coś, czego nie mają obydwa kodeki Skype'owe. W nim można dość zaawansowanie regulować jakość. Bo ten kodek tak ma, jest. OK, 8, 16 i 32 kHz, ale w przypadku TeamTalka jest to suwaczek, w przypadku kodeka sterowanego linią poleceń są to odpowiednie parametry. Można zarządzać przepływnością bitów, jaka będzie użyta do przeanalizowania, do zenkodowania materiału. Dlaczego mówię, że która może być użyta? Bo Spix jest kodekiem z natury VBR, zresztą tak samo jak Silk. Chodzi o to, że nie da mu się ustawić jak formatowi MP3 na sztywno. Używaj 45 kilobitów na sekundę. Jeśli sprawa tego wymaga, on użyje około 35-37, bo jest na przykład niewiele informacji do zapisania. Jeśli sprawa tego wymaga, bo enkodujemy ciężki metal, on będzie w stanie użyć około 50 kilobitów do przeprowadzania tej operacji.
2: Tylko myślę, że to wszystko wynika bardziej z jakiegoś marketingowego, znaczy z tego podejrzewam głównie, że w Skype'ie to jest ich kodek własny, wbudowany już w program, a Spix to jest po prostu kodek, który jak go ktoś użyje i co da użytkownikowi do zabawy, to jest jego rzecz, dlatego że przecież są programy, które używają Spixa w jakimś jednym standardowym ustawieniu. No i tam się
0: nie, to bardziej miałem na myśli to, że Spixowi się nie da na sztywno tego określić, że on z zasady, my mu określimy przybliżoną jakość, ale nie określimy
2: nie,
0: mu
2: dokładnie. Nie, tylko tak mówię generalnie o Spixie
0: jako tego
2: kodeku.
0: Modelowania jakością i parametrami, no tak, że
2: znaczy w ogóle o wszystkim.
0: To niestety ustawione na sztywno, Spix daje nam tą dowolność i to dość dużą.
2: Tak, tylko że właśnie jakby Silk jest wbudowany w Skype, więc to już jest jakiś komunikator. W związku z czym jakby tu jest jedno zintegrowane z drugim, a...
0: Ale źródła są dostępne, Silka, pod
2: no,
0: pewnymi...
2: No tak, ale z tego co wiem, to nie oficjalnie.
0: Oficjalnie. Oficjalnie na stronie deweloperów Skype'a, na licencji niekoniecznie bodajże open source, ale generalnie takiej dającej jakieś tam wolności, teraz jej nie pamiętam dokładnie, jest do pobrania SDK i kod źródłowy Silka.
1: I można tego używać za darmo, czy to gdzieś tam jakiejś opłat?
0: No właśnie
1: trzeba.
0: Chyba niekomercyjnie można używać tego za darmo, ale pewien nie jestem, więc nie chciałbym w błąd wprowadzać.
1: Bo czy to jest to, na czym powstał, jak ten klon się nazywa, przez GW Micro zrobiony, nie GW Skype,
0: nie,
1: teraz
0: nie,
1: się
0: nie, nie,
1: nazywa
0: nie, nie.
1: Inaczej.
0: GW Connect.
2: Nie, właśnie. Connect.
0: To nie,
2: nie
0: jest to.
2: To jest SDK Skype'a, a nie kodeka.
0: To jest SDK Skype'a, czyli całego od odbierania rozmów przez Facebooka
1: ale czy,
0: do...
1: Mm-hmm, ale no dobrze, czyli w takim razie skoro tam jest kodek, ale to czy orientujecie się, czy ktoś w ogóle z tego korzysta? Czy są jakieś aplikacje, które wykorzystują ten kodek? Znane wam są jakieś, czy
0: coś na iPhone'a wykorzystuje ten kodek, nie pamiętam teraz co, do nagrywania wiadomości.
2: I nie zdziwimy się, jeżeli może jakieś gry to wykorzystują, bo tych gier jest ileś i...
0: Cała platforma Windows Live, znaczy Xbox Live chyba stoi na Silku albo na Spixie, teraz nie pamiętam. Generalnie na którymś z tych dwóch na pewno.
1: Także te kodeki są dosyć, są jakoś tam popularne. No i jeszcze myślę, że taki jeden kodek mi przychodzi na myśl, może jeszcze o jakimś więcej powiecie, ale Celt, jeszcze Celt.
0: Celt to jest w ogóle ciekawe zjawisko. Celt jest z tej samej stajni co Spix, to jest też fundacja XIPH, X-I-P-H. To jest kodek, który według producentów, według twórców ma być z założenia uniwersalny, ale szybki. To jest kodek do transmisji na przykład muzyki przez internet w czasie rzeczywistym.
2: Czyli kodek wysokiej jakości, do przesyłania audio wysokiej jakości przez internet.
0: Dokładnie, to ma być kodek,
2: z jak najmniejszymi opóźnieniami.
0: To jest kodek, który samo matematyczne opóźnienie ma między 3 a 9 milisekund. W praktyce podobno komuś udało się dojść do 0,01 milisekundy, wykorzystując około 1 megabita przepustowości, więc już no dość sporo. Ekstremalne warunki, ale się da. Kodek, który porównywany jest przez deweloperów do gorszego MP3. Troszeczkę. W praktyce to jest według mnie troszkę inna bajka, aczkolwiek coś w tym jest. Bo kodek oscyluje już w normalnych przepływnościach bitów między 32 a 512 kilobitów na sekundę. Czyli między 8 a 64 kilobajty na sekundę. I teraz w zależności od interfejsu i programu jest już bardzo dowolnie konfigurowany i oferuje dość zaawansowane parametry ustawiania. Częstotliwości próbkowania to minimalna 32 kHz, maksymalna 96 kHz.
2: Co już z tych samych danych widać, że to jest już kodek rzeczywiście do przenoszenia
1: dźwięku o naprawdę dobrej jakości i można go wykorzystać nawet w jakichś tam działaniach studyjnych.
2: Tak, no i oczywiście Celt już ma wersję stereo. Znaczy można, może być wykorzystywany.
1: I to jest takie faktyczne stereo, czy to jest też jeszcze jakieś takie naciągane?
0: To jest faktyczne stereo, ba nawet ma niewiele uproszczeń w schematach kodowania do stereo, nad czym z jednej strony ubolewam, bo myślę, że gdyby zostały takowe zastosowane, można by troszeczkę iść jeszcze w
2: No ale to już jest jakby kwestia taka, powiedzmy...
0: Tak. No, subiektywna, ale generalnie to jest kodek, który...
2: Niemniej jednak to już jest rzeczywiste stereo i jeżeli słucham muzyki, to można tu określić co jest po lewej stronie, co jest po prawej stronie i tak dalej, i tak dalej.
0: Nawet można spokojnie się zastanawiać nad aranżem danego utworu. O właśnie, ja sobie zamknąłem okno, bo już temperatury coraz niższe się robią. O. Nawet można sobie się zastanawiać nad aranżem utworu, nad parametrami. No, to jest po prostu już komfort słuchania muzyki nawet w tych średnich jakościach i nie tylko muzyki.
1: Nie jedna MP3 podejrzewam brzmi gorzej sama w sobie niż dźwięk, jaki można uzyskać za pomocą tego kodeka.
0: Dokładnie.
2: Zresztą my tutaj w radiu właśnie ten kodek wykorzystujemy, tak?
1: Dokładnie.
0: Kolejny fragment Rąbka Tajemnicy. My rozmawiamy za pomocą kodeka Celt.
1: To może teraz jeszcze podajmy
2: wcale
1: parametry.
2: Wcale nie w najwyższej jakości.
1: Dokładnie, bo to nie jest jakość najwyższa, jaką oferuje ten kodek. To znaczy dla ścisłości. Mój głos nie jest słyszalny przez Celta na antenie. Natomiast głosy Patryka oraz Tomka są słyszalne właśnie z wykorzystaniem Celta. Jakość bitowa to jest 96?
2: Dokładnie.
1: Tak?
0: 96 kilobitów, tak. 44-100 oczywiście. Co trzeba przyznać? Mono. W stereo ten kodek zachowuje się troszeczkę gorzej, przy czym jest to proporcja mniej więcej taka, że 128 stereo to jest mniej więcej 80 mono. To nie jest 64 mono jak w MP3, że to jest dokładna dwukrotność. Tu jest już są na tyle zaawansowane schematy kodowania używane, że tu już jest troszkę inny ten współczynnik, mniejszy.
1: To jeszcze takie jedno pytanie, które mi się nasunęło, zanim damy naszym słuchaczom odrobinę wytchnienia. Zapewne co jakiś czas, no co niezbyt długi, co niezbyt krótki czas, ale jednak słyszalne są w trakcie naszej rozmowy takie dziwne jakby na przykład program w danym momencie...
2: Takie zniekształcenie.
1: Tak, takie zniekształcenie. Jakby w danym momencie program zgubił jakąś ramkę, zgubił jakiś fragment danych. Skąd to się dzieje? Może słówko jeszcze o tym. Dlaczego nie jest tak, że na przykład nam się w danym momencie, jeżeli program ma jakieś zawirowania na łączach, dlaczego nam się ta transmisja nie zatnie? A dlaczego na przykład on właśnie coś takiego robi?
0: Czyli sprowokowałeś, Michale, technikalia będą technikalia dla zainteresowanych.
1: No, myślę, że trzeba o tym też coś powiedzieć, bo to jest, myślę, że dosyć interesująca kwestia.
0: I istotna, mimo że nie każdego to może interesować. Większość rzeczy, takich jak strony internetowe, jak pobieranie nawet plików, czy jak słuchanie teraz Radia N chociażby przez wasz ulubiony odtwarzacz multimedialny, odbywa się głównie, jeśli nie wyłącznie, za pomocą protokołu TCP. To jest protokół, w którym z zasady każda dana musi dojść. Jeśli nie doszła, jest zgłaszana jej ponowna retransmisja. Więc to się może zaciąć, tu opóźnienie się może
2: zwiększyć. Transmisja
0: jest
2: sprawdzana jakby po stronie.
0: Ale dojdzie. Transmisja jest sprawdzana pod kątem błędów, jeśli coś nastąpi, zgłaszane jest... Uwaga, jest błąd. Przetransmitować pakiet taki, taki i taki.
2: Tak jest.
0: Tu konkretne numery i zaawansowane wartości dla niego. W przypadku protokołu UDP, jakim posługuje się duża większość z tych komunikatorów, o których dzisiaj mówimy, nawet Skype, chociaż Skype to jest dziwny komunikator, bo on się umie kamuflować nawet i w TCP i zachowuje się jak UDP. Ale to już wynika tak naprawdę tylko z majstersztyku technicznego deweloperów plus z kodeków tam użytych, które są troszeczkę pod to projektowane.
1: Ale to co z tym UDP?
0: W przypadku protokołu UDP praktycznie nie istnieje takie coś jak sprawdzenie poprawności danych. Rozmiar pakietów UDP jest większy, te poniekąd takie rameczki są większe, więc jeśli się jedna taka ramka zgubi, to troszeczkę tych danych nam jednak ucieknie. To może być pół słowa, to może być jakaś sylaba. Tymi rodzajami ramki i długością ramki w niektórych komunikatorach, fakt, że bardzo nielicznych, można modelować, można to ustawiać. Mniej lub bardziej legalnie, mniej lub bardziej pokrętnie da się. W niektórych nawet zupełnie otwarcie. I to będzie powodowało to, jak duży fragment my będziemy tracić. Jeśli my byśmy sobie teraz podczas tej naszej transmisji zwiększyli fragment ramki, zwiększyli rozmiar ramki, i miałbym ja na przykład albo Tomek jeszcze większe problemy na łączu, mogłoby nam się gubić na przykład całe słowo za jednym zamachem. A słuchacze słyszeliby bardzo dziwne zniekształcenie, dużo dłuższe. Samo zniekształcenie, jak będzie słyszalne, zależy od kodeka i od programu, jak jest napisany, i od wielu bardzo zaawansowanych czynników, których ja nie wszystkie jeszcze znam, aczkolwiek można powiedzieć, empirycznie badałem to i nie jeden serwer, nie jednego komunikatora rozwaliłem tym, edytując wartości w poszukiwaniu tych danych.
1: Różnych ciekawych. A gdybyśmy na przykład zmniejszyli sobie tą właśnie ramkę, czyli to się datagram bodajże nazywa, tak?
0: To się nazywa w nomenklaturze datagram, UDP. Chociaż tu akurat sam datagram ma niewiele wspólnego, bo jeszcze ma wspólnego wiele... Ma wspólnego oczywiście datagram, ale też parametry, jakie wysyłane są do kodeka przez program, do samego silnika kodującego.
1: No tak, ale gdybyśmy to, Patryk, zmniejszyli, to jest to co? To zmniejsza się też prawdopodobieństwo jakichś strat.
0: Nie. Właśnie tu jest ciekawostka, nie. Wtedy samo zniekształcenie będzie bardzo krótkie, ale dużo mniej potrzeba, żeby takie zniekształcenie nastąpiło. Bo tak z wzrostem ramki wzrasta opóźnienie. I większość programów, tak jak na przykład ten, po którym się łączymy, o którym zaraz powiemy, mimo wszystko używają bardzo niewielkiej wstęgi pakietów TCP na zgłoszenie retransmisji, którą zauważył serwer, czyli coś, co stoi teraz pomiędzy nami. Jeśli serwer zauważy problemy z połączeniem, jest w stanie zgłosić, że coś jest nie tak, sprawdź ewentualnie. Jeśli zmieści się to w opóźnieniu, które ustawiliśmy sobie sterując długością ramki, jest szansa, że ta ramka się dośle. A jest szansa, że się dośle część tej ramki i wtedy się zrobi w ogóle dość ciekawa rzecz, czyli zniekształcenie, ale takie, które jeszcze będzie zrozumiałe. Lub na chwileczkę nam to się zatnie w przypadku bardzo dużych opóźnień. Może być tak.
1: Bo też tak się może zdarzyć, bo no, to nigdy nie wiadomo, na co trafimy na łączu. Dobrze, prawie połowę naszej dzisiejszej audycji przegadaliśmy na temat samych kodeków, a tu jeszcze o aplikacjach trzeba by troszeczkę porozmawiać, więc za chwileczkę to uczynimy. Skype jest do waszej dyspozycji, można dzwonić tyflopodcast.net, jeżeli chcecie o coś zapytać dzisiejszych moich gości, czyli Tomka Bileckiego oraz Patryka Faliszewskiego. Przypominam, że dziś rozmawiamy o programach do transmisji dźwięku w wysokiej jakości poprzez internet. A paradoksalnie dzwonić do nas możecie na Skype'ie tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie, a my wracamy już za chwilę. Radio N. Wysłuchacie cały czas audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat programów do transmisji dźwięku o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym za pomocą internetu, rzecz jasna. Patryk Faliszewski oraz Tomek Bilecki to moi dzisiejsi goście. Jeżeli macie do nich jakieś pytania, to możecie korzystać ze Skype'a. Tyflopodcast.net to jest nasz login, można dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. No, to skoro tak sobie porozmawialiśmy na temat programów, na temat kodeków, to teraz może właśnie porozmawiajmy o programach, bo w końcu kodek to jest jedno, ale kodek sam w sobie bez programu, no, to tak samo jak program bez kodeka, nie istnieje. Musi coś być, dzięki czemu w prosty sposób będziemy mogli z tego kodeka korzystać.
2: Tak jest.
1: Dokładnie, to Tomku, taki najpopularniejszy chyba wśród nas przynajmniej program, który zresztą kiedyś omawialiśmy w Tyflo Podcaście, ale no, to było dawno temu i sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o te aplikacje, to TeamTalk.
2: No już prawie 4 lata tak naprawdę.
1: Dokładnie. Jak ten czas leci. Gdzieś chyba w kwietniu będą 4 lata od audycji o Team Talku.
2: No, to już niedługo.
1: No, to już niedługo, niedługo, dokładnie. 4 lata Tyflo Podcastu, bo to była jedna z pierwszych audycji, tak swoją drogą.
2: Tak jest.
1: A propos. Dobrze, więc co z tym Team Talkiem? Co tam się zmieniło? W ogóle może tak scharakteryzujmy tę aplikację króciutko.
2: Tak, Team Talk to jest zupełnie coś innego. Ten program działa zupełnie inaczej niż Skype. W Skype'ie tworzymy sobie konto. Jak sobie utworzymy konto, to jesteśmy w takim publicznym katalogu. I każdy jeden, kto nas zna i my się tam grzecznie, ładnie wpisaliśmy od początku do końca, to może nas znaleźć i dojść do kontaktów i porozmawiać. Z Team Talkiem nie ma lekko, dlatego że Team Talk ma dwa programy poniekąd. Pierwszy to jest klient, drugi to jest Team Talk Server. I teraz trzeba albo zainstalować, albo znać czyjś serwer i programem klienckim się do tego serwera połączyć, znając jego adres internetowy, i tego już nie da się wyszukać, chyba że w Google'ach. I jak znamy adres takiego serwera, jak się na nim połączymy, to mamy tam listę takich pokoi, to trochę użytkownicy, powiedzmy, jeszcze IRC-ów na przykład.
1: Albo czatów współcześnie w internecie.
2: Albo czatów. Dokładnie, tam też są takie właśnie jakby pokoje, tutaj zwane kanałami. Przeważnie, chociaż to można zablokować serwer, że można tworzyć własne kanały.
0: Co jest absurdem, no i teraz uważam, nie wiem, jakoś nie przekonuj mnie funkcja blokowania kanałów.
1: To znaczy nie, no akurat ja jestem w stanie to jakoś zrozumieć, że na przykład jeżeli chcemy mieć taki jeden globalny serwer do rozmów na jeden konkretny temat, no to ktoś sobie tak zażyczył, więc się da. No, dodatkowa funkcja no, nie jest niczym złym nigdy, tak uważam.
2: I teraz jeżeli jesteśmy na jakimś kanale, to my słyszymy wszystkich, którzy są na tym kanale i wszyscy słyszą mnie, jako że jestem na tym kanale. No, czyli to jest trochę inna zasada działania. Jest kilka innych funkcji. Jest push to talk. W Skype'ie tego nie było. Podobno w którejś najnowszej becie to jest. Można sobie ustawić klawisz i w momencie naciśnięcia klawisza coś mówię. Klawisz zwalniam i już mogę powiedzieć, teraz mówcy to
0: głupia. Ja na przykład teraz korzystam z tej funkcjonalizacji chwilowych trudniejszych warunków.
2: Tak jest. No i tak to wygląda. No i cóż tu jeszcze można powiedzieć. Team Talk w obecnej wersji, od wersji 4, to taka znamienna liczba 4. W Skype'ie się w czwórce zmienił kodek i w Team Talku też. W każdym razie w czwórce zmienił się kodek.
0: Niestety zmienił się interfejs i to trzeba napomknąć od wersji 4. Zaznajomieni ludzie z Team Talkiem 3.6 i znający go z podcasta napotkają niemiłą niespodziankę, jeśli ten program tak o zainstalowany na zasadzie dalej będzie niedostępny.
1: Dokładnie.
2: Tak. Trzeba w pewnym momencie zaznaczyć Classic Version for Accessibility.
0: Classic Client for Accessibility, tak. Chodzi o to, że zmieniono technologię, w jakiej ten program jest pisany,
1: na
0: taką, która jest nieprzyjazna naszym.
2: To zna te dwie.
1: Dokładnie. Na kute. Aczkolwiek, no w każdym razie aczkolwiek nawet i z tego klienta takiego w kute, jeżeli ktoś się bardzo uprze, to jakoś da radę skorzystać.
0: To się korzystać.
1: Ja pamiętam, tak, dlatego, pamiętam ostatnio, słuchajcie, taką przygodę, kiedy znajomym pokazywałem Team Talka i mieliśmy tam za zadanie coś podziałać. Jednemu koledze od nas z fundacji, z FIR-u, pokazywałem Team Talka i mówiłem, że słuchaj, no tu musisz sobie coś tam zrobić, coś tam znaleźć. Okazywało się, że nie mógł tego znaleźć, tej konkretnej opcji. Pytam się, słuchaj, a jaką ty właściwie zainstalowałeś? Ty nie zainstalowałeś sobie przynajmniej tej niedostępnej? Nie, no ona całkiem dostępna jest przecież. Klikałem sobie dalej, no i się coś zainstalowało.
2: Dlatego, że deweloper na początku próbował tą wersję w QT no zrobić tak, żeby ona była dostępna. No niestety poległ. W związku z czym
0: poległ,
2: napisał po prostu
0: Dla wielu czytników ekranu to jest dostępne już. Jakoś.
2: Jakoś, no właśnie jakoś.
0: Znaczy jakoś, może sprecyzujmy. W zasadzie całe ustawienia i okno główne jest dostępne w pełni. Nie jest dostępny czat i nie jest dostępne konfigurowanie skrótów klawiszowych, bo od teraz to
2: znaczy
0: w zasadzie pliki są
2: czas
0: dostępne.
2: Tekstowy, bo na TeamTalku oprócz tego, że można mówić, to można jeszcze pisać i też to będą wszyscy widzieli. To tak jak klasyczny czat. No w każdym razie jest to prawie dostępne, ale to takie prawie, które robi różnicę.
0: Dlatego dla wygody naszej, niekoniecznie swojej, deweloper opublikował wersję Classic.
2: Dał sobie spokój i zrobił wersję taką na normalnych, standardowych kontrolerach Windowsowych. I to zrobione specjalnie dla niewidomych. A pewnie dlatego, że sporo osób niewidomych na TeamTalku jest.
0: Myślę, że ze 30% światowych użytkowników TeamTalka to niewidomi. Jeśli nie więcej.
2: No, coś koło tego. No.
1: Bo po prostu tak no to się sprawdza to, o czym mówiłem na początku tej naszej audycji, że w zasadzie no, osoby niewidome gdzieś tam zwracają uwagę bardziej na ten
2: mogą
1: dźwięk.
2: Mieć większe wymagania co do jakości dźwięku.
1: Dokładnie.
2: W tych programach.
1: A przy czym naprawdę no, z tego TeamTalka korzysta się. Dokładnie, z tego TeamTalka korzysta się bardzo przyjemnie. Natomiast teraz myślę, że słów kilka warto by powiedzieć o tym, czego TeamTalk nie lubi. Zazwyczaj. On nie lubi, kiedy korzysta się z niego bez słuchawek.
2: Tak, bo TeamTalk już nie ma zwłaszcza na tych, to znaczy inaczej.
1: Ma.
2: To znaczy inaczej. Jeżeli tu jesteśmy na radio, to nawet dałoby się tego korzystać bez słuchawek.
1: Bo to jest kanał mono.
2: Tak, dlatego że tutaj też TeamTalk ma...
0: W ogóle zacznijmy od idei, że w starym TeamTalku trójce jakoś ustawiało się po stronie użytkownika, serwer akceptował ją taką, jaką jest.
2: Czyli każdy użytkownik mógł mieć zupełnie inną jakość. Ja miałem wysoką, ktoś miał niską, bo tak. TeamTalku 4 zostało zrobione to w ten sposób, że tworząc kanał, tworzymy go w jednej określonej jakości. Że to jest mono, że to jest tyle, a tyle kilobitów na sekundę, tyle, a tyle kiloherców.
0: Bo w ogóle
2: i tak
0: powiedzmy,
2: dalej,
0: że
2: tak dalej. W związku
0: w początkowej
2: z czym
0: fazie do określenia jakości i w tym suwak 3, ale też i w tym toku 4 był suwak.
2: A teraz jest pole
0: teraz
2: edycji,
0: mamy
2: w której wpisujemy wartość.
0: Pole edycji.
2: No w każdym razie mając kanał mono mamy dostępny odszumiacz, czyli odszumiacz. I mamy dostępne usuwanie akustycznego echa, czyli jakby tego, co słychać w głośnikach. Jeżeli ja bym sobie rozłączył głośniki, to Michał i Patryk by się słyszeli z echem od moich głośników. Mógłbym włączyć, dlatego że w TeamTalku jest to włączalne przez użytkownika. To nie jest Skype, który ma to ustawione raz i do widzenia. Więc to się da wszystko regulować. Niestety nie w kanałach stereo, co wynika z rzeczy różnych.
1: W każdym razie w kanałach mono się da i jest to możliwe. Dobrze, odbierzmy telefon. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj, Piotrze.
3: Witam.
1: Słuchamy cię.
3: No ja chcę powiedzieć, że właśnie z TeamTalka też korzystam, jak tu wy wiecie. Ten program mi się podoba. Akurat ja trafiłem na szczęście, bo nie byłem pewny, na mikrofon za 25 zł, który według wszystkich działa dobrze. I z którego przemawiam, no to właśnie to właśnie się liczy. Ale TeamTalk właśnie mi się podoba, chociaż z tym echem to no, grunt, że słuchawki są i można to wykorzystać. No ze Skype'a też korzystam i fajnie, że to działa dobrze, że to też jest dobrze, ale i tak chyba TeamTalk jest najlepszy i tego zdania nie zmienię, jak wszyscy.
2: Zresztą podejrzewam, że tutaj słychać właśnie różnicę między mną, który mówię przez TeamTalka, i Piotrem, który mówi przez Skype'a.
0: Przez Skype'a w tej jego wysokiej jakości.
1: Dokładnie,
2: żeby
1: bo
2: nie było,
1: bo
2: to
1: Piotra
2: Skype w tej najwyższej jakości.
1: Bo Piotra jak na Skype'a to słychać całkiem ładnie, natomiast no, na TeamTalku byłoby ładniej.
0: Trzeba powiedzieć od razu, że modyfikacja zrobiona przez GW Micro i bynajmniej proszę nie traktować teraz tego jako reklamę, ani jako jej promocję, bo ma tyle błędów i tyle niedociągnięć, że spokojnie A, możemy napisać elaborat, B, niejednokrotnie jest powodem tego, że klnę w głos.
2: Chociaż ponoć no to... znowu jakaś nowa wersja wyszła.
1: Nie no bo wiem, ostatnio to co, ostatnio to co chwilę wychodzi nowa wersja GW Connecta.
0: Ostatnio co chwilę nowa wersja wychodzi, a dla nas Polaków i tak kluczowy błąd najprawdopodobniej nie zostanie poprawiony, bo tak.
3: Znaczy jaki błąd niby?
2: Z odbieraniem niektórych plików, które się nie chcą odbierać, tylko jest napisane na czata.
3: Ale ja to słyszałem, że to dlatego, że polskich znaków, bez polskich znaków trzeba to wpisywać nazwy.
1: A no właśnie, no ale to wiesz, no to jest błąd.
0: To jest,
1: no.
3: A no
0: to
3: tak,
0: jest zależność od strony kodowej.
3: Ja akurat nie jestem na GW Connect, ale cię z tego zainstalowałem, wiem jak to działa tak ogólnie, no i na pierwszy raz mi się podoba, ale powiem, że ja do Skype'a się przyzwyczaiłem, bo ja mi ten interfejs się podoba. Ja się przyzwyczaiłem na tyle, że mi pasuje już Skype.
1: A powiedz
3: teraz.
1: Mi, czy używasz jakichś takich dodatków na przykład typu Skype Talking?
3: Tak, używam, to dobrze działa, poprawnie, no i jest okej, jest okej. Wszystko mi czyta jak należy.
2: Też już na Skype Talking.
3: Właśnie, ale to fajnie działa. Skype Talking dobrze. Mi się najbardziej podoba to, że ja nie chcę ustawić jednego syntezatora i sam mam ustawione automatyczne dostosowanie SAPI. Jeżeli ja zmienię syntezator, to mi Skype Talking się automatycznie przerzuca na to, co ja sobie tam przyłączyłem w programie. To jest też taka fajna opcja.
0: No, niektórym użytkownikom to się może podobać. Ja osobiście od tego stronie, że tak się przyznam publicznie.
1: A można to ustawiać, czy to jest...
3: Można
1: to ustawiać, więc... To też nie ma problemu.
0: Jeszcze kiedyś był wybór konkretnego cylindera, teraz jest automatycznie wykryj czytnik ekranu i SAPI. Teraz jest tak.
1: Na tej zasadzie. Dobrze, Piotrze, bardzo ci dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: To może wróćmy do TeamTalka, o czym jeszcze warto by wspomnieć. TeamTalk od pewnego czasu, no to też może być przydatne. TeamTalk od pewnego czasu ma możliwość transmisji wideo, z czym no Skype sobie radzi lepiej. Ale
0: podobno,
1: B,
0: tak. Nie wiemy, ale...
1: Dokładnie.
2: To znaczy testowałem to z okiem, to Skype sobie radził zdecydowanie lepiej.
1: Ale B, i to jest myślę, że dosyć ciekawa funkcja, ma możliwość transmisji tego, co dzieje się na naszym pulpicie. Nie ma możliwości pracy zdalnej na tym pulpicie, to nie jest jakaś namiastka VNC, ale ma możliwość pokazania. Jeżeli chcemy komuś pokazać dokładnie to co dzieje się na naszym pulpicie, to jest
0: współdzielenie ekranu w Skype'ie.
2: Tak.
1: Więc to się przydaje, natomiast czego na razie nie ma, a nad czym ja ubolewam i mam nadzieję, że w końcu zostanie to gdzieś uwzględnione, to żeby można było sobie to wszystko ładnie archiwizować w ramach na przykład jednego jakiegoś pliku, bo Skype...
0: Da się
1: już? Można archiwizować to,
0: problemy są z wideo, natomiast Store Audio to Disk, opcja zgraja audio na dysk jak najbardziej...
1: Tak, ale czy desktop można też?
0: Nie, rzeczy dodatkowe, na które deweloper nie kładzie nacisku i ja go poniekąd rozumiem, bo to są rzeczy ekstra i TeamTalk, jak sama nazywam,
2: TeamTalk The Voice Conferencing czasami Client. Przydaje, jeżeli bym chciał zapisać sobie nagranie, w którym jest też wideo, a zapisze mi się tylko audio z jakichś.
1: Dokładnie. Akurat ja jestem w takiej sytuacji, żeby mi się bardzo taka opcja przydała. No i ja tak po cichu liczę, że w końcu się to pojawi, że można będzie archiwizować sobie właśnie całość, czyli nie tylko obraz, nie tylko dźwięk, ale również i obraz jakiegoś do jakiegoś pliku, na przykład właśnie z rozszerzeniem AVI albo do czegoś podobnego, że to w końcu zostanie zrobione. Na chwilę obecną, tak jak wspomniałeś, Patryku, i to się zgadza, TeamTalk umożliwia archiwizację plików audio z rozmowy i to jest jeszcze też ciekawe, że umożliwia archiwizację dwojaką.
2: Tak.
0: Tak, i nawet dwojaką jednocześnie, za jednym zamachem, żeby nie było.
2: Czyli audio od każdego użytkownika w osobnym pliku, albo wszystko w jednym pliku.
0: Tam od każdego użytkownika to mało tego. Jeśli na przykład używamy push to talk, tej opcji naciśnij by mówić, z każdej wypowiedzi tego użytkownika.
2: Tak. W związku z czym po jednej sesji
0: w otoczeniu zabawy wychodziły czasami z tego dość ciekawe.
2: Może się nam zrobić nagle na przykład 800 plików.
1: Całe szczęście, że niezbyt dużych. No, ale to jest też jeszcze inna kwestia, bo domyślnie TeamTalk zapisuje do plików w postaci nieskompresowanej. To może, Patryku, słów kilka o tym, co zrobić, żeby on kompresował, bo to jest też istotne.
0: Da się skopiować plik lame, podkreślenie ends, jak encoder.dll, czyli zwykły, poczciwy lame MP3. Dobrze by było, żeby to była wersja ponad 3.90, ale z 3.88 testowałem, działa. I o ile starsze wersje 4.0, 4.1, 4.2, pierwsze wersje takie nieoficjalne, kompresowały to do ustawień dość niefajnych dla nas, dla ceniących sobie dźwięk, bo to był bodajże ustawienie wstępne tego kodeka Voice, czyli to było zmienna szybkość bitów, ale mono i generalnie nie najwyższa jakość, więc nawet nasze sesje w stereo zapisywały się w mono. Po pewnych sugestiach i mniej lub bardziej usilnym szantażowaniu i przekonywaniu twórców udało się. Mamy do dyspozycji na pewno Wave, na pewno 128 kbit na sekundę MP3, na pewno 256 kbit na sekundę MP3. I teraz nie pamiętam, albo stary wariant, czyli ustawienie Voice, albo 64 MP3.
1: Także to też może być komuś przydatne, jeżeli nie ma zbyt wiele miejsca, a chciałby archiwizować, no to jest. Wspomnieliśmy o tym, że TeamTalk umożliwia, jeżeli oczywiście administrator serwera na to się zgodzi...
0: 64 kilobity, przepraszam, że się wtrącę i właśnie sprawdziłem.
1: Okej. Okay. Jeżeli administrator na to się zgodził, to publikację plików na tymże serwerze TeamTalka...
0: Która już działa dość stabilnie, wreszcie została poprawiona i nie ma takich problemów, przynajmniej ja się już nie napotykam na takie problemy, jak były w wersji 3 i we wczesnych fazach wersji 4.
2: Czyli że plik się nie do końca pobierał na przykład.
1: Albo się nie do końca wysyłał, bo to działało w obie strony.
0: Właśnie problem w tym, że to pierwsze się zdarzało bardzo często, to o czym ty mówisz, Michale, się zdarzało rzadko. Ale było.
1: Ale było, niestety. No ale no, w każdym razie na szczęście poprawili.
2: Podsumowując, myślę, program kierowany do trochę innych rzeczy. Umawiamy się jakoś inaczej po telefonu, po Skype'ie, po jakimś innym komunikatorze. Wchodzimy na tego TeamTalka o godzinie jakiejś tam i coś tam sobie robimy, no bo nie da się zadzwonić do użytkowników, natomiast jakość jest zdecydowanie wyższa niż...
1: Wiecie co? Jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy, która przez nas, przez takich użytkowników, którzy z tego TeamTalka korzystają już przez pewien okres czasu...
0: I wręcz jest, nałogowo.
1: Dokładnie. Jest pomijana, a ona jest bardzo ważna. I to ostatnio dało mi do myślenia. Otóż TeamTalk umożliwia wygenerowanie specjalnego pliku, dzięki któremu możliwe jest w nim zapisanie parametrów serwera.
0: Połączenia,
1: konkretnego serwera. Kanału, dokładnie. Serwera, połączenia i tak dalej, i tak dalej.
0: Konkretnego kanału, konkretnych portów, konkretnego adresu i nawet konkretnego użytkownika, bo teraz TeamTalk ma troszeczkę bardziej rozbudowaną kontrolę uprawnień.
1: Więc to wszystko...
2: Efekt jest taki, że można dać, powiedzmy, na jakąś swoją stronę.
0: Można dać...
2: Taki link. Który to link, jeżeli mamy zainstalowanego TeamTalka, spowoduje to, że użytkownik przejdzie na nasz
1: to
2: serwer.
1: To znaczy nie, to są dwie rzeczy.
0: Tak.
1: Możesz dać link, a możesz też mieć plik. Ja, czytając pomoc do TeamTalka, z tego co ja widzę, to URL, czyli ten link, który możemy wygenerować, ma nieco mniej parametrów. Chyba, że nie zostało to udokumentowane w pomocy. Tam możesz...
0: Nie zostało udokumentowane, ale się da.
1: Aha, no to już to dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość, bo jest możliwość właśnie stworzenia sobie takiego pliku i podesłania komuś mailem. On ma wtedy rozszerzenie bodajże tt.
0: .tt.
1: Tak.
0: Jak TeamTalk.
1: I wtedy wystarczy go dwukrotnie kliknąć i jeżeli TeamTalk jest zainstalowany w naszym systemie, to uruchomi się i połączy nas automatycznie. Natomiast można rzeczywiście na swojej stronie spreparować taki odpowiedni link i po kliknięciu w niego przeglądarka, no to już zależy od przeglądarki i od tego, jak jest ustawiona. Czasem nas zapyta, czy chce uruchomić, czasem od razu uruchomi. To już wygląda z tym różnie. Niemniej jednak to naprawdę ułatwia.
0: Ostatnio zauważyłem, że przeglądarką Internet Explorer w wersji 6 i wersji 7. Kliknięcie na link do pliku TT niestety lub stety go otwiera. Jeśli jest to inaczej, to mnie poprawcie. Na kilku systemach udało mi się niechcący połączyć się z serwerem.

0: zaktualizowany o Team Talku.
1: Dokładnie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak to wszystko wygląda, jak to działa, to prosimy czekać cierpliwie, a wasza ciekawość zostanie zaspokojona. Z pewnością. Dobrze, to myślę, że o Team Talku tyle. Skoro jesteśmy przy takich programach do komunikacji między wieloma użytkownikami, to dodajmy, że Team Talk nie jest jedynym programem, który umożliwia komunikację wielu osób w tym samym czasie. Natomiast no chyba jest on najbardziej dostępny, prawda?
2: Myślę, że tak.
0: Najprostszy może, najbardziej taki intuicyjny, przynajmniej mi się tak wydaje. Najmniej ma tych kontrolek w głównym oknie, on służy rzeczywiście do gadania i do niewiele.
2: Ale myślę, że najbardziej dostępny też z racji fali QT nadciągającej, w którym teraz większość tych programów jest. O których zaraz nawet powiemy mniej lub bardziej dokładnie, ale większość z tych programów...
0: I nawet te programy są zazwyczaj bardziej popularne niż Team Talk.
1: Dokładnie.
0: Tak w ogóle. Wśród
2: może to właśnie
0: widzących,
2: z tej zaawansowanej specyfiki Team Talka wynika i z tego takiego, wiesz co chcesz, to pobierasz Team Talka i korzystasz. A te programy mają tu jakiś kreatorek, tu jakieś ustawienia wstępne, tu jakiś pomocnik.
1: Aczkolwiek Team Talk też ma pomocnika programy... i ustawienia wstępne. No przecież ten kreator...
0: Tak, ale to jest...
1: To jest bardzo...
2: Team Talk ma tych ustawień na zasadzie... Jeśli ktoś chce...
0: No w każdym razie te programy, czyli powiedzmy jakieś Ventrilo, TeamSpeaky, Mumble i inne takie, to mają jakieś serwery od gier różnych, przecież bo w tych grach się tak naprawdę najwięcej chyba wykorzystuje.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nawet są takie klawiatury chyba specjalne, które mają jakieś wsparcie właśnie dla tych komunikatorów najpopularniejszych. No dla graczy to najpopularniejszy jest TeamSpeak, jak dobrze pamiętam.
2: Możliwe, że TeamSpeak... Albo już jest, albo miał być wprowadzony Celt. Niestety w bardzo lichej
0: chyba jest.
2: Konfiguracji.
0: Chyba jest.
2: Jest Celt na pewno, chyba bo jest. TeamSpeak jest dostępny na system iOS.
1: No proszę.
2: I tam jest Celt.
0: Tam jest nawet jakoś to dostępne, tylko że na iOS-ach, przynajmniej jak ja to testowałem to na czwórce, na iPodzie 4. Czyli 1 giga procesor pojedynczy. Oto on się grzał, mulił i to chodziło tak. No, z voiceoverem przynajmniej.
1: Niezbyt żwawo.
0: Cośkolwiek. Dokładnie. Przy czym tam niewiele było osób na kanale. Podejrzewam, że jakby tak tych osób tam się rzuciło ileś, to on by w ogóle się mógł usmażyć.
2: Właśnie ja mam wrażenie, że tych osób to tam osób. Interfejs jako taki i wydajność samej aplikacji.
0: No ale iPhony rosną w siłę, 4S ma przecież dwurdzeniowy procesor, o piątce się mówi, że ma mieć 1,5 GHz na rdzeniu, więc on to powinien jakoś udźwignąć tego.
1: Dokładnie, bo to już jest naprawdę taka konfiguracja mojego komputera niedługo będzie oscylować w tych granicach.
0: No to w zasadzie netbooki powoli dogania tak naprawdę ten iPhone, takie standardowe z Windowsem.
1: Zgadza się. Dobrze, więc z tych takich aplikacji jak Ventrilo, TeamSpeak, Mumble, co byście powiedzieli na temat ich dostępności, na temat tego, z czego najlepiej z nich da się korzystać?
2: Zaryzykuję stwierdzenie, że z Ventrilo.
0: Aha, z Ventrilo.
1: Kiedyś on nawet był przez niektórych niewidomych jakoś rekomendowany, ale to pewnie interfejs mu się zmienił dosyć znacząco. Bo jeszcze kilka lat temu niewidomi, pamiętam, że korzystali z Ventrilo.
2: Przede wszystkim tam był Speaks i podobnie konfigurowany jak w Team Talku, dlatego był rekomendowany. I był właśnie dostępny w
0: tam był
2: dużej
0: Speaks,
2: mierze.
0: Tam był GSM w jakichś takich w ogóle ciekawych wersjach typu 4400.
2: GSM 4400 każdy ma w swoim systemie, więc to jest akurat nic szczególnego.
0: Ale było. To był w tym 2008 roku chyba jedyny komunikator, który widziałem i który miał 4400.
2: A nie, no to się zgadza.
1: No właśnie o to
2: tak
1: chodzi.
2: Naprawdę, taki można było sobie napisać, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten kodek drzemie w naszym systemie, a my nawet niekoniecznie o nim wiemy,
0: ale
2: że on
0: jest.
2: Ale
0: ktoś to w końcu napisał.
1: Dokładnie.
0: No tak. No w każdym razie jest ten Mumble, który nawet jakoś jest dostępny. Ten Ventrilo nie testowałem. TeamSpeak jest tak śmiesznie dostępny. Da się tego używać, ale wielką przyjemnością to nie jest.
2: Ale z wersji na wersję jest gorzej. Niestety.
0: Możliwe. No i tak to działa. No i chyba tyle by było tych komunikatorów.
1: Dokładnie, to są programy wszystkie, które przypominają.

0: Minęłem TikToka, jednak no, co TikTok, to TikTok, najlepiej z tego się korzysta. Zapraszamy już wkrótce, będzie podcast na temat
1: tak
0: nowego TikToka i tam dowiecie się tak szczegółów, jeżeli jeszcze go nie znacie. A teraz przejdźmy do kolejnej gałęzi programów, czyli programów, no, które myślę, że mogą być przede wszystkim używane właśnie czy przez radiowców, czy przez dźwiękowców, które to już są programy naprawdę ciekawie zrobione, które też oferują bardzo fajną jakość dźwięku. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, my dziś rozmawiamy przez TikToka. Dlatego, że programy, o których będę mówił za moment, to są programy, które mogą się komunikować w dwie strony, ale najpewniej jest, jeżeli uczestniczą w tym dwie osoby, dwie lokalizacje, dwa studia. Jeżeli to już jest na przykład konferencja trójstronna, jest problem.
1: Bez pośrednictwa serwera, prawie we wszystkim bez pośrednictwa serwera.
0: No w TikToku można bez pośrednictwa serwera, tylko łącze na tym cierpi.
1: No to znaczy nie, nie można, bo serwer musi przynajmniej
0: zestawić to połączenie. Tak, to się zgadza. Natomiast no...
2: To w TikToku 3 można było próbować. Znaczy... To jest tak, serwer może zestawić to połączenie, ale my możemy wymieniać między sobą te dane bez pośrednictwa i tej kontroli serwera,
1: no,
2: o której tam mówiłem kiedyś
1: programy.
2: Tam wcześniej.
0: No w każdym razie przejdźmy do tych aplikacji, o których mieliśmy mówić, czyli na dobry początek Fidelifone. Fidelifone na dobry początek, bo to jest darmowa aplikacja, fajna
1: Open
0: dosyć.
1: Source'owa aplikacja, więc darmowa, o otwartym kodzie źródłowym, wykorzystuje Celta, konfigurowalna.
2: Co ciekawe, zmiana jakości może się odbywać w locie, podczas połączenia.
1: Tak, i każda ze stron może mieć swoją własną jakość.
2: Przy czym to jest główna zaleta Celta, którą też się deweloperzy chwalą, że podczas transmisji w locie można sobie zmieniać jakość połączenia.
0: I to jest jakość. I ta zmiana tej jakości, ona się odbywa tak bardzo płynnie. To nie jest tak, że następuje jakieś nawet malutkie rozłączenie, kilkudziesięciomilisekundowa jakaś taka przerwa, bo widziałem już takie, kiedyś w tlenie na przykład można tak było zmieniać sobie tę jakość, że się przestawiało suwaczek.
1: Tak jest,
0: widziałem. Ale po prostu, ale to wyglądało w ten sposób, że chwila przerwy i nowa jakość. W Fidelifonie ta jakość zmieniana jest bardzo płynnie. Po prostu w pewnym momencie jest jakość lepsza, a w pewnym momencie zaczyna ten głos bardziej bulgotać i mamy jakość gorszą, albo na odwrót.
1: Tak, natomiast wadą Fidelifona jest to, że jest bardzo nieodporny na wszelkiego rodzaju zakłócenia na łączach, na sieci i wszelkiego rodzaju straty pakietów.
2: I mimo konfigurowania i tak opóźnień i tych parametrów, które on ma, Fidelifon... Do Fidelifona
1: jest chyba najbardziej wrażliwy z tych wszystkich programów.
0: A mam pytanie, czy testowaliście może najnowszą wersję Fidelifona, bo kilka dni temu ukazała się najnowsza wersja i w tym changelogu, czyli no, w takim pliku informującym o tym, co tam nowego w Fidelifonie, właśnie pojawiła się informacja, że zwiększyli stabilność, więc może.
2: Bardziej myślę o zwiększeniu stabilności, musiałbym doczytać tego changeloga, bardziej myślę o zwiększeniu stabilności samego programu, który też do stabilnych megaton
0: no
2: nie
0: właśnie
2: należy.
0: Nie, właśnie tam z tego co czytałem to była mowa o stabilności połączenia.
1: Na niektórych łączach powinien się zachować lepiej. Tam tak jakoś pisało,
0: dokładnie,
1: z tego co pamiętam.
0: Także być może...
2: Szczerze, mea culpa, nie testowałem, ale potestuję to, nawet w komentarzu dam znać.
0: Dokładnie,
1: coś. Do tego programu wymaga nas co najmniej jedna osoba ze publicznym adresem IP.
0: I do tej osoby dzwonimy.
1: Ta osoba musi... Tak jest, i do tej osoby trzeba zadzwonić. Ta osoba musi podać nam swoje IP, tudzież my musimy podać tej osobie swoje IP, jeżeli mamy publiczne IP.
0: I oprócz tego, że mamy publiczne IP, to jeszcze przydałoby się zrobić coś takiego jak przekierowanie portu.
1: No tak.
0: Bo po prostu, czy odblokowanie tego portu. Bo po prostu tam w Fidelifonie mamy no już bezpośrednie połączenie między jedną a drugą stroną, więc jedna osoba musi mieć ten port wystawiony na świat.
2: Poniekąd tak Fidelifon to jest takie przeciwieństwo Skype'a. Skype'em się połączy w zasadzie wszędzie. Fidelifonem w zasadzie mało gdzie.
0: Dokładnie. Paradoksalnie bywa czasem tak, że to już zależy od konfiguracji sieci, ale spotkałem się już z taką sytuacją, że ktoś do mnie dzwonił na przykład za pomocą Fidelifona, okej, ja odbieram to połączenie, natomiast jego nie słyszę. Jakby coś tam gdzieś na sieci się nie mógł transmitować głosu. Wysyłał tylko te informacje o tym, że... Wiesz co? Nawet już nie pamiętam, jak to było, ale wiem, że z tym były problemy i to nie były problemy związane z kartą dźwiękową, tylko właśnie z samym protokołem Fidelifona.
1: No i się tak czasami niestety lubi. To nie jest, nie należy to do najstabilniejszych.
0: Niemniej jednak czasem się przydaje. Czasem się przydaje z kilku względów, chociażby z takich, że możemy sobie skonfigurować Fidelifona, aby automatycznie odbierał połączenie.
1: Tak, dlatego, że to iPhone, jeżeli dzwonimy, to jest tak, że słyszymy dzwonek i wtedy ten dzwonek musimy nacisnąć, tam przycisk jakby odbierz, no żeby jakoś kontrolować się, żeby nie było tak, że ileś osób nagle do nas się łączy.
2: Dokładnie. A tak było w pewnych pierwszych wersjach Fidelifona?
1: Tak jest.
2: Można było?
1: Tak jest.
0: I jeszcze a propos kilku osób, to Fidelifon teoretycznie ma możliwość zestawiania połączeń kilkuosobowych. Nie wiem, czy
2: to chyba 255 osób może być, czy jakoś tak.
0: No tak, ale udało wam się to?
1: To jest dosyć prymitywną metodą robione i generalnie rzecz biorąc to tak.
2: Udało nam się to, to jest dość prymitywna metoda, o tyle, że to jest taki mostek w pewnym sensie.
0: Tak, tylko ja pytam dlatego, czy wam się to udało, bo mi się nigdy nie udało.
2: Nie,
1: mi się udało, ale ze starą wersją.
0: Ja sobie zainstalowałem kiedyś Fidelifona właśnie i próbowałem to zawsze... Zawsze jedna osoba...
1: Co tam dzisiaj lecą różne rzeczy? Najpierw mi, potem Patrykowi.
0: Dokładnie. O, znowu.
2: Dzisiaj mnie coś prawa Marfiego normalnie prześladują.
0: W każdym razie... Dobrze, może... W każdym razie zawsze jedna osoba miała głos jak Darth Vader z Gwiezdnych Wojen. Czyli po prostu było to obniżone. Bardzo. Nie wiem, czym to było spowodowane.
2: Nie wiem, z czego to mogło wynikać. Ja też szczerze nie wiem. Nie, nam bardziej chodziło o to, że to jest generalnie bardzo prymitywną metodą na zasadzie takiego w pewnym sensie mostka. Czyli jeśli przyjmijmy, że ja się łączę z Michałem, rozmawiamy sobie.
1: I ja się dołączę do Michała. Aha.
2: I potem Tomek dołączy do Michała. To jeśli Michał zmniejszy jakość wysyłu do mnie, zmniejszy też jakość, w której ja słyszę Tomka.
1: Tak jest.
2: To jest coś w rodzaju takiego stereo miksa z wyłączeniem
1: lokalnego
2: wszystkich
1: trochę
2: innych aplikacji.
0: No w każdym razie tak to działa. Najlepiej Fidelifon się sprawdza w przypadku połączeń dwustronnych.
2: Bardzo stabilnych albo lokalnych.
0: Dokładnie. Dwie opcje, jedna na jednym końcu łącza, druga na drugim. Gdzieś trzeba znać to IP, jedna ze stron musi znać IP drugiej. Wpisuje sobie, konfiguruje i może dzwonić i można działać. To się przydaje chociażby do tego, żeby połączyć ze sobą dwie lokalizacje, na przykład dwa studia jakimś takim linkiem. Jeżeli mamy dosyć stabilne łącze między tymi lokalizacjami, to można sobie w ten sposób radzić. Jeżeli nie stać nas na kolejną aplikację, o której będziemy mówić, bo to jest aplikacja, ja nie twierdzę, że ona jest warta swojej ceny.
1: Jest to dosyć prawdopodobne, że będzie nas nie stać.
0: Dokładnie. Ona moim zdaniem nie jest warta swojej ceny. Moim zdaniem to jest po prostu przesada w sprzedawaniu tej aplikacji za tę cenę, gdzie tak naprawdę licencja kosztowała, pamiętacie, ile?
2: 500 funtów w jedną stronę, za jedną kopię.
0: Dokładnie, a potrzebne nam są dwie kopie. 500
1: Czyli
0: funtów...
1: spokojnie ponad 5 tysięcy można na ten program wydać.
0: Dokładnie,
1: mowa
0: o aplikacji, która nazywa się AudioTX. Dokładnie.
2: Oczywiście.
1: Tylko, że to jest rzeczywiście aplikacja profesjonalna, która jest już rzeczywiście... Znaczy, oczywiście też trzeba mieć przekierowane porty, powiedzmy, mieć publiczne IP.
2: Właśnie tu bym się zastanawiał, Tomek. Tu bym się zastanawiał, bo ona to nie jest chyba takie mistrzostwo świata jak Skype, że ona przez wszystko przejdzie, ale tam jedna osoba, obojętnie która, musi mieć przekierowany port i on albo zrobi 1-2-1 albo 2-1-2 połączenie po prostu wtedy. Albo na, przyjmijmy, że ty masz odblokowany port, Tomku, to albo on zrobi do ciebie pakiety, od ciebie ja odbieram i znowu do ciebie, albo, no. albo na odwrót. W zależności, kto ma odblokowany port i on będzie działał. AudioTX znosi trudne warunki.
1: No w każdym razie on jest już odporny na różnego rodzaju pogorszające się warunki na łączach. On ma nawet 3 takie profile. W zależności od tego,
2: czy bardziej nam... 4.
1: Czy bardziej nam zależy na stabilności łącza, czy na małym opóźnieniu. On ma kilka formatów dźwiękowych. Ma MP3, żeby było ciekawiej. Żaden CELT, żaden Speak, tylko
2: tak,
1: MP3.
2: To jest MP3 w czasie rzeczywistym. Czyste MP3. Fakt, że dość szybkie i tak ustawione troszeczkę po łebku, ale to jest MP3.
0: I się da.
1: Tak.
2: Da się.
1: Tak, plus Wave, czysty Wave, więc jakoś w ogóle bezstratna. No i oczywiście 1,5 megabita jest potrzebne. I plus w najnowszej wersji, tak, APTX, taki format śmieszny.
2: APTX i MP2 jeszcze.
0: No i ten APTX tak, to jest MP2. Nawet w jakichś 2 odmianach, jak dobrze pamiętam.
2: Enhanced i Standard. One się niewiele różnią w wysyle i w odbiorze. To musi być... AudioTX jest w ogóle o tyle ciekawym programem, że on wysyła w zasadzie wszystko. On jest poniekąd odwrotnością TeamTalka. On wysyła po TCP z lekką wstęgą ułatwiającą mu pracę i ewentualnie zmniejszającą opóźnienie, gdy można i gdy tak jest skonfigurowany, UDP. Tu pakiet musi dojść, jeśli nie, transmisja się przerwie niczym buforowanie radia na słabych łączach internetowego.
1: I jako jeszcze jedną ciekawostkę, ten program również potrafi korzystać ze sterowników Azio, czyli takich sterowników dedykowanych tworzeniu muzyki, niskoopóźnieniowych i tak dalej, w związku z czym nie ma problemów z zaawansowanymi kartami muzycznymi.
0: I jeżeli chodzi w ogóle o samą pracę na kartach muzycznych, to dosyć ciekawie i nietypowo jak na aplikację, przynajmniej korzystając z Windowsa XP, wybiera się w tej aplikacji źródło dźwięku, bo tam mamy taką jedną wielką, dużą listę wszystkich urządzeń dźwiękowych w naszym systemie. Nie ma podziału jakby na karty, to znaczy one są jakby pogrupowane według kart, ale wygląda to w ten sposób, że mamy stereomix na przykład karty zintegrowanej, linię karty zintegrowanej, mikrofon karty zintegrowanej, a na przykład później mamy mikrofon karty dodatkowej, linię karty dodatkowej i tak dalej, i tak dalej.
2: Względnie na przykład jeśli wybieramy standard Azio, to mamy kanał 1, kanał 2 karty pierwszej, kanał 2, kanał 3 karty pierwszej i tak dalej, czyli to już te bardziej zaawansowane ustawienia, plus bufory wysyłu i odbioru, plus włączana lub wyłączana konwersja szybkości próbkowania, co się czasem przydaje.
0: Co jeszcze?
2: Jeśli na przykład my rozmawiamy w 48, a ktoś w 32 na przykład, bo mu
0: co
2: tak jest
0: jeszcze?
2: Wygodnie.
0: Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy, to ja myślę, że warto dodać, że AudioTX jest jeszcze bardziej elastyczny niż Fidelifone, bowiem umożliwia zestawienie transmisji. I to najnowsza wersja ma rozwiązane dosyć stabilnie. Poprzednie wersje miały z tym problem, ale najnowsza wersja umożliwia zestawienie transmisji w jedną stronę, na przykład w MP3, w drugą stronę, na przykład w Wave'ie i w jakimś niskim bitrate'cie. To było kiedyś podawane jako taki przykład, że technik pracujący gdzieś tam i chcący mieć odsłuch, to może sobie zestawić, no wiadomo, Wave będzie miał niskie opóźnienie, bo to jest po prostu przesłanie jakiegoś tam strumienia danych,
1: no
0: bez konieczności kompresji,
1: będzie.
0: Dokładnie. To znaczy nie akurat, no wtedy to było podane, że to ma być niski wave w malutkiej jakiejś tam jakości, żeby po prostu to tylko słyszeć, ale żeby zminimalizować opóźnienia. To po prostu w jedną stronę szło stratnie w MP3, w jakimś tam sensownym bitrate'cie, żeby słuchacz to miał podane w dobrej jakości, bo no właśnie słuchacz, bo AudioTX-a wykorzystują przede wszystkim stacje radiowe. Natomiast druga strona może to mieć w jakości słabej, byleby po prostu szybko była w stanie zareagować na to, co się dzieje.
2: I to widać, że to jest program tworzony pod kątem radia, bo program ma wbudowaną biblioteczkę dźwięków.
0: Dokładnie,
2: przykład,
0: to jest bardzo przydatne.
2: Będąc na przykład wysłannikiem z dalekiego buszu, mając internet modemem wysyłany, nie chcąc słać plików do studia. Łączymy się nie za dobrą jakością, byleby nas słyszano. I mówiąc, że doszło do jakichś tam zamieszek w danej okolicy, możemy włączając dźwięk nagrany wcześniej, plik MP3 lub WAV bodajże, nie pamiętam, czy coś innego jest obsługiwane,
1: chyba nie. No przesłać jakiś reportaż z miejsca, czy coś tam takiego.
2: Przesłać reportaż po prostu w czasie rzeczywistym, automatycznie nam się wtedy karta wejściowa, czyli nasz mikrofon wyłączy, o ile dobrze wiem, na ten czas, po czym automatycznie on zostanie włączony z powrotem.
0: Więc dla reportera, który chce mieć takie podręczne stanowisko emisyjne, to naprawdę no zbawienie po prostu.
1: Przy czym program malutki, ponad chyba 1 mega, czy się bardzo dobrze dostępny, bez żadnych problemów, żadnego QT nie ma, żadnego.
2: Właśnie starsze wersje mają troszkę problem z niepoetykietowanymi przyciskami. Ale
0: nowa wersja, wersja 1.5 bodajże, która jest najnowsza, nie wiem, czy się coś zmieniło, to naprawdę no jest, można powiedzieć, wzorem dostępności. Tak, bardzo ładnie. Ja już z racji tego, czym się zajmuję i interesuję, przetestowałem sporo programów związanych z radiem. Ja bym sobie życzył, żeby wszystkie były tak dostępne jak Audio TX Communicator. Może niekoniecznie, żeby wszystkie tyle kosztowały, ale dostępne by mogły być.
1: Ale rzeczywiście to jest program zrobiony starannie i dokładnie tak, jak powinien być zrobiony komunikator taki do radia, moim zdaniem.
2: Kolejna rzecz, która wskazuje na jego bardzo ukierunkowanie, ścisłe ukierunkowanie na radio. Przy ustawieniach połączenia, tam w ogóle mamy coś w rodzaju kontaktów, takich pseudo, to są adresy i lokacje naszych studiów na przykład, możemy sobie to tak ustalić. Producent to nazywa książką adresową, to jest takie pole listy z kontaktami.
0: Dodajmy jeszcze, Patryk, że Audio TX może współpracować z takimi urządzeniami jak kodeki ISDN.
2: Kodeki ISDN.
0: Dokładnie.
2: To jest o
0: tym też można by było porozmawiać trochę, ale to już chyba czasu nam nie starczy.
2: Tak. Natomiast o czym ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że przy edycji lub dodawaniu kontaktu mamy takie pola, tam jest bodajże automatically reconnect after, tu podajemy czas i gdzie on ma się połączyć. Czy na ten sam adres, jeśli coś by się nagle ewentualnie stało, czy jeśli by się coś nagle stało, on ma się połączyć na przykład do studia zapasowego.
0: Dokładnie. I to jest też, no już tak ewidentnie dla radiowców.
2: Między innymi dlatego niektóre radyjka grają tak pięknie, nawet jeśli coś się tam stanie, to gra cały czas.
0: Dokładnie, bo po prostu jest gdzieś zakodowane, że jeżeli jest problem, to przełącz się na inne zapasowe źródło. No i tak się rozwiązuje ta kwestia. No i wadą Audio TX-a, tak jak wspomnieliśmy, jest cena. Jest zaporowa. To jest
1: chyba
0: po prostu
1: jedyną wadą.
0: Tak, to jest jego jedyna wada.
1: Za to dużą,
0: niestety. Cena jest naprawdę zaporowa, jeżeli ktoś profesjonalnie na co dzień nie zajmuje się tym, nie jest stacją radiową i to nawet niekoniecznie jakąkolwiek, ale po prostu dużą stacją radiową, bo małego radia nawet na to nie będzie stać.
1: Dokładnie, ale myślę, że tak naprawdę jeżeli ktoś pracuje w dużym radiu, to ta aplikacja mu się i tak zamortyzuje.
0: Oczywiście, że tak.
2: Względnie nie będzie jej kupował, tylko sobie zapłaci za dosyłę na satelicie.
0: Można w ten sposób, dokładnie, bo jednak jeszcze ja tak zauważyłem, że inżynierowie radia, co niektórzy przynajmniej tacy starszej daty gdzieś tam, gdzie się widzi jakieś takie opinie na temat internetu, to jeszcze nie jest to, jeszcze lepiej jednak gdzieś sobie zestawić stałe łącze z jakimiś kodekami ISDN-owskimi albo po prostu na satelitę wejść, no to będzie stabilniejsze, no i rzeczywiście może być stabilniejsze, natomiast koszta to już jest zdecydowanie inna bajka.
2: I to jest chyba nawet dużo większe niż Audio TX.
0: Oczywiście. Audio TX może być. Jeszcze a propos Audio TX-a, a propos polityki licencyjnej, jest jeszcze coś, co mi się też no, nie podoba troszeczkę. To kwestia tego, w jaki sposób jest licencjonowana kopia Audio TX-a za pomocą zabezpieczenia software'owego. Czyli po prostu klucz jest wyliczany na podstawie konfiguracji sprzętowej naszego komputera i nie ma możliwości przeniesienia tego klucza na inny komputer, albo nawet jeżeli wymienimy coś w naszym komputerze, co spowoduje, że już ten hash tego klucza nie będzie się zgadzał z tym kluczem, który mamy. Producent wyraźnie o tym uprzedza, no ale no moim zdaniem to jest nieporozumienie. Całe szczęście istnieje wersja AudioTX-a zabezpieczona także kluczem sprzętowym, która jest tam troszeczkę droższa, ale można sobie taką wersję kupić, no i można z tego korzystać.
2: Jak komuś zależy, to i tak kupi.
0: Dokładnie, bo no tego typu aplikacje kupuje się tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy na tym się zarabia. No, innego wytłumaczenia nie widzę. Chyba że ktoś jest naprawdę jakimś bardzo wielkim radiowym hobbystą i chce mieć wszystko, co z radiem związane. No i ma też oczywiście dosyć zasobny portfel.
2: Pieniądze.
0: Oczywiście. Dobrze, przejdźmy do ostatniej grupy aplikacji, o których dziś będziemy mówić.
2: Ja myślę, że przedostatniej.
0: Przedostatniej? Okej. No to dobrze. To teraz, jak rozumiem, będziemy mówić o aplikacjach już nie dla radiowców, ale bardziej dla muzyków.
1: Dla muzyków, tak?
0: Dokładnie.
1: Ja znam przynajmniej takie aplikacje dwie. Pierwsza, starsza, Ninjam to się nazywa. Firma Kokos, ta sama, co potem się wzięła za Reapera. Polega to na tym, że można albo, też jest komunikacja klient-serwer, więc trzeba mieć albo serwer, albo połączyć się z serwerem producenta, albo jakimś tam innym. I teraz tak. W związku z tym, że to jest do muzyków i to się Ninjam nazywa, aplikacja typowa do jamowania.
0: A co to jest jamowanie?
1: Jamowanie ogólnie rzecz biorąc to jest coś takiego, że się zbiera paru muzyków i grają sobie coś.
2: Co im się
1: tak
2: żywnie
1: sobie
2: podoba.
1: Grają. I teraz chodzi o to, że jest między innymi tam wbudowany metronom i opóźnienie jest synchronizowane z metronomem. I jest podawane w taktach. Na przykład są dwa takty opóźnienia. Bo zazwyczaj na takim jamowaniu to wygląda tak, że jest sobie jakiś taki standardowy schemat, który zajmuje tam ileś, właśnie jakieś tam 2-4 takty, to się nie zmienia i wszyscy sobie tam grają. W związku z tym, jeżeli mamy opóźnienie właśnie takich dwóch taktów, no to każdy jeden sobie tam może grać i to wszyscy słyszą bez opóźnień poniekąd. Znaczy synchronizowane z tempem, no tylko tyle, że jakby od ten jeden schemat ich później niż sami grają.
2: Tak. Co jest jeszcze ciekawe,
1: ciekawostek
2: w przypadku Ninjama, no właśnie.
1: To jest to
2: ciekawe,
1: program wielokanałowy.
2: A to nie o
1: po pierwsze,
2: samym.
1: Jest to program wielokanałowy, to znaczy każdy z nas może wysłać tam kilka kanałów audio, do 32 bodajże. Aplikacja działa tylko i wyłącznie ze sterownikami Azio. To jest takie coś
0: w przeciwieństwie do całej reszty omawianej dziś, tak. Omawianych dziś aplikacji, które mają to raczej jako tylko dodatki.
1: Tak.
0: No i jeżeli mają.
1: W związku z tym, że jest dosyć stara, korzysta z formatu OGG, a nie CELT, bo CELTA wtedy, kiedy ten program powstał, jeszcze nie było i to jeszcze długo, długo go nie było. Koło każdego użytkownika są przyciski Mute Solo, czyli taka terminologia, cośkolwiek bardziej muzyczna niż taka zwykła. I przy każdym kanale, w zasadzie nawet nie każdym użytkowniku, tylko każdym kanale każdego użytkownika można go skierować do jakiegoś gdzieś w panoramie na lewo, na prawo albo gdzieś tam jeszcze. Można wyciszyć albo można dać na nim solo, czyli żeby tylko to było słyszalne, ten kanał tego użytkownika.
2: To jest ciekawostek, które mi się przypominają. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tam jest dość ciekawy system ustawień tego wszystkiego. Mam na myśli to głosowanie.
1: Głosowanie?
2: Tak.
1: Nie pamiętam.
2: Ninjam ma czat tekstowy, na którym to czacie, oprócz pisania sobie frywolnego między taktami muzyki, jest nie za bardzo rozbudowany, aczkolwiek opisany w pomocy system comment. Na przykład do zmniejszania, zwiększania tempa metronomu względnie zmiany metrum. Ale musi się zgodzić bodajże 75% albo wszyscy obecnie drzemujący. Nie pamiętam, jak to jest, to się wpisywało komentę odpowiednią. Że się jest za tak lub za nie.
1: A to nawet nie wiedziałem.
0: Więc to taki program rzeczywiście typowo dla muzyków. Czy spotkaliście się z sytuacją, w której ktoś by wykorzystywał to jakoś inaczej? Na przykład, nie wiem, postawił sobie serwer i chciał sobie tak zwyczajnie porozmawiać?
1: Z tego, co wiem, kiedy jeszcze TeamTalk był w wersji 3, to niejaki możliwe, że znany komuś André Louis korzystał z Ninjama ustawionego jakoś tam specjalnie, żeby miał jak najmniejsze opóźnienia, do gadania z kimś po prostu w stereo, kiedy nie było innej możliwości.
0: Ale czy to jest do tego dobre? To znaczy, czy tam są takie opóźnienia porównywalne z TeamTalkiem, czy jednak
1: chyba
0: nie
1: trochę
0: bardzo?
1: Większe.
2: Troszeczkę większe. Troszkę
1: chyba
2: większe.
1: Trochę większe.
2: Bo samo opóźnienie kodeka OGG to jest coś koło 200 milisekund.
1: Poza tym tamta jakość tego kodeka była trochę niska w porównaniu do tego, co jest, zwłaszcza w nowym toku, jak to można ustawić. Bo tamten OGG nie był prawie w ogóle, chyba w ogóle nawet nie był ustawialny, więc no to było takie...
2: On
1: no
2: był
1: trudne.
2: Śmiesznie ustawialny.
1: Nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma troszeczkę.
2: Nie, on teraz był śmiesznie ustawialny, lepsze, myślę, na zasadzie jak było dużo użytkowników, to się zmniejszał sam.
1: Aha, to może. No w każdym razie tak to działa.
0: Więc jeżeli ktoś ma Azio, bo to też jest jeszcze istotne, jeżeli ktoś ma Azio i chciałby sobie pograć, orientujecie się, czy jeszcze ludzie z tego korzystają? Tak,
2: oczywiście.
1: Tak, jeszcze ludzie, że w ogóle, żeby było ciekawiej, na przykład na stronie Ninjama można posłuchać w zasadzie wszystkich tych dżemów, które się tam przez ten serwer przewinęły. Od lat paru, więc oni tam muszą mieć parę terabajtów miejsca na dysku, bo to musi trochę zajmować, ale to wszystko jest przez cały czas rejestrowane. To mamy swojego nika i wyszukując na przykład w polu edycji nika jakiegoś, ja znalazłem na przykład swoje jakieś dżemy z 2009 roku, czy tam 10. Niedawno.
0: No proszę. I wszystkie te dżemy, jak dobrze pamiętam, są na licencji Creative Commons, więc można sobie za
1: tak, w ogóle tam jest
0: darmo
1: taki system głosowania, że obrać. Można głosować na jakiś tam najlepszy, najgorszy. No to jest jakoś tam społecznościowo zrobione nawet.
0: Więc można sobie też z tych właśnie dżemów korzystać, jeżeli ktoś miałby taką ochotę, albo po prostu posłuchać, albo coś jakoś z tym ewentualnie
2: pograć.
0: Zrobić. Dokładnie, pograć też sobie można, a jakże, jeżeli ma się odpowiedni sprzęt, odpowiednie oprogramowanie.
2: I predyspozycje i chęć.
0: No właśnie, z predyspozycjami to też jest różnie. Warto by je mieć, żeby się nagle nie okazało, że wszyscy głosują.
2: Nie chcieli tego słuchać.
0: Żeby się nagle nie okazało, że wszyscy zaczynają głosować, ale nie na tym, czy zmienić metrum, tylko na tym, czy ten człowiek ma już sobie stąd pójść, czy jeszcze nie.
2: Złote maliny.
0: Dokładnie.
1: Złote.
0: No więc teraz następna rzecz, następna aplikacja. No to...
1: LLCon.
0: LLCon, właśnie.
1: Program
2: teoretycznie to samo. Tylko...
1: No właśnie, nie do końca to samo. Program też open source'owy, dostępny na SourceForge'u. Też korzysta z Azio. Ale tutaj producent wyszedł z innego założenia. Jak najmniejsze opóźnienia. Niech to się nawet trochę tnie, ale jak najmniejsze opóźnienia. I tu są rzeczywiście najmniejsze opóźnienia, jakie widziałem. To trzeba trochę dokonfigurować, bo w standardowym ustawieniu te opóźnienia są takie dziwne. Mam wrażenie, że ten gość przesadził w pewnym momencie. Chyba. Tylko ja też tą wersję pobrałem jakiś czas temu. W każdym razie, przy odpowiednim ustawieniu można mieć rzeczywiście na w miarę stabilnym łączu opóźnienia mniejsze od Skype'a.
0: A jakość lepszą.
1: Jakość lepszą, tam jest celt, ale to on też nie jest ustawialny za bardzo.
2: On jest ustawiany czy mono stereo i on jest ustawialny niska, wysoka jakość. Niska to jest chyba 96, wysoka to jest też około 160 kilobitów, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, że się coś zmieniło. No u mnie z racji stabilności
1: program napisany
2: łącza...
1: w QT, ale jakoś tam nawet dostępny.
0: I tu jest jeszcze a propos tego... tej aplikacji jest jeden plus i myślę, że to dosyć istotny, bo tam jest lista serwerów. Można sobie samemu też gdzieś ten serwer postawić, jak dobrze pamiętam, ale też jest lista i tam sobie wybieramy, do którego serwera się chcemy połączyć. Czegoś takiego mi trochę brakuje w TeamTalku.
2: Jest. Jest.
0: Jest już?
2: Tych serwerów jest bardzo niewiele, ale to jest. I to było od wersji 3. Z tym, że wersja 3 nie miała zlistowanych publicznych serwerów, ona była nastawiona na to, że ty sobie dodasz swoje.
0: Aha, ulubione. Czyli to już
2: bo
0: można.
2: Historia bo historia dialogu połącz przechowuje tylko 5 ostatnich. A jakbyś chciał więcej, to jest manager hosta, host manager po angielsku, który a. listuje te serwery, b. umożliwia łączenie się z serwerami publicznymi, widząc jednocześnie w polach edycji wszystkie ustawienia tego połączenia, także w razie czego, gdyby się nam na przykład chciał połączyć z głównym kanałem w TeamTalku, możemy to sobie wykasować. I tam jest właśnie ten generatorek plików TT.
0: A to się zgadza. On tam jest i tam można sobie go wygenerować. Ale to jest właśnie, no to jest, to dobrze, że o tym mówimy, bo mam takie wrażenie, że nasi słuchacze mogli odnieść takie wrażenie, że w zasadzie nigdzie nie wiadomo, gdzie te serwery TeamTalka są. Że za bardzo nie wiadomo, gdzie ich szukać. A no można się w ten sposób posiłkować.
1: Ewentualnie jest jeszcze taki... Trudno to nazwać programem, ale powiedzmy, że to nazwę programem. Taki, który mi naprawdę niedawno wpadł do głowy. Czyli wtyczka VST od tych samych państwa, co robią Reapera. Czyli Restream. To jest wtyczka VST. Tak krótko, bo tym nie
2: no tak, to o tym można powiedzieć.
1: To jest wtyczka VST, oczywiście darmowa, ale już nie ma kodu otwartego. Która wysyła sygnał w Wave'ie, tylko że w Wave'ie 32-bitowym. Pomyślane to jest tak, żeby to wysyłać przez sieć LAN głównie. Czyli mamy, powiedzmy sobie, dwa komputery w jakimś innym budynku, w którym jest jakiś router, w jakimś studiu, w którym mamy jakieś tam różne pomieszczenia w tym studiu, różne komputery. I chcemy z jednego komputera do drugiego taki sygnał przesłać. I ta wtyczka właśnie po to jest. Natomiast jeżeli te szybkości internetu będą tak rosły, jak rosną. Aha, no i oczywiście można wysyłać wielokanałowy dźwięk tą metodą.
2: Do 8 kanałów.
1: Do 8, a nie więcej? No nic, nawet jeżeli 8,
2: w wersji
1: no
2: standalone do 8, w Reaperze chyba do 32 nawet.
1: No właśnie. W związku z czym tak trzeba mieć na kanał stereo coś około... Ilu? Około 3 megabitów?
2: 400 kilobajtów, czyli 5...
1: No 4, no nie, za 4 megabity, no trochę ponad 3 megabity generalnie rzecz biorąc.
0: Trzeba mieć łącze, którego zazwyczaj jeszcze niestety domowi użytkownicy nie posiadają, bo
2: nie
0: mówimy o wysyłce. Niestety u nas w dalszym ciągu te łącza są bardzo asymetryczne, czyli mamy duży download, duże prędkości pobierania, a wysyłka...
1: Co lepszych jakiś tam w tej nowej technologii chociażby naszego narodowego operatora względnie tych kablowych sieci w tych najwyższych prędkościach, myślę, że można było się po tym połączyć.
0: No myślę, że tak, ale to tak jeszcze na styk. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas będzie z tym lepiej.
1: To tak jako ciekawostka.
0: A jak skomplikowana jest konfiguracja tej wtyczki? Tak jeszcze zapytam.
2: Jej w zasadzie nie
1: ma. Skomplikowana.
2: To jest podanie celu. I
1: dokładnie.
2: Typu transmisji,
1: podajesz mu IP,
2: wysyłać,
1: podajesz mu ilość kanałów. Jako ciekawostka wtyczka wysyła oprócz audio MIDI.
0: Więc można sobie zdalnie sterować jakąś na przykład, nie wiem, jakimś syntezatorem, tak? MIDI.
1: Tak, i my to już kilka razy wykorzystywaliśmy. Ja grałem na syntezatorze, na kilku syntezatorach, kilku w Polsce, jednym syntezatorze w Rosji, żeby było ciekawiej. To było wszystko puszczane potem przez TeamTalka. Ja wysyłałem MIDI do tego syntezatora, albo po tej wtyczce, albo po takim programie MIDI Vianet, bo też jest taki program do wysyłania MIDI. Dosyć stary w ogóle, z 90 chyba jeszcze w ogóle 9 roku bodajże. No i cóż, no i dało się w każdym razie. Były trochę opóźnienia, ale przynajmniej sprawdzić brzmienia jakieś tam, jak się pliki MIDI, jakieś SMF z internetu odtwarzał, to się dało sprawdzić.
0: No to jest kolejne dosyć ciekawe zastosowanie takich programów, no już w połączeniu właśnie z aplikacjami MIDI, z aplikacjami dla muzyków już ewidentnie, no bo zresztą o tym teraz rozmawiamy, o aplikacjach dla muzyków. Ty jeszcze, Patryk, wspominałeś o tym, że jeszcze jakąś kategorię warto by zahaczyć.
2: No, aplikacje typu Push to Talk, jak ja to nazywam.
0: A właśnie.
2: Czyli aplikacje, w których jest duża dowolność, jeśli chodzi o techniki łączenia i o to, co one posiadają. Bo taka najbardziej znana wśród niewidomych, szczególnie w Polsce, to jest LoudTox. LoudTox jest dostępny na BlackBerry, na Androida i na Windowsa. To chyba teraz jakoś tam zmieniło nazwę. Jakąś taką śmieszną, nie pamiętam jej.
1: Tak, taką w ogóle zupełnie nie kojarzącą się.
2: Tak. To jest program porównywany do internetowej krótkofalówki. Takie w Polsce się z nim skojarzenie przyjęło. Chodzi o to, że w przypadku akurat LoudToxa, podam na konkretnym przykładzie może, bo tym się bawiłem najwięcej. Łączymy się z serwerem, gdzie zakładamy sobie konto, troszkę jak w Skype'ie. I gromadzimy sobie na liście kontakty. Jakichś swoich znajomych, czyli Niki, też, które sobie wcześniej założyły konta na tym komunikatorze. I nie mówimy bezpośrednio, nie rozmawiamy tak jak my sobie tu teraz, że wszyscy wysyłamy dane i wszyscy je odbieramy. Tylko tam przyjmijmy, że ja, mówiąc do Tomka, nie mogę słuchać innych ludzi. Przy czym mówię prawie w czasie rzeczywistym. Na zasadzie, gdy ja nagrywam wiadomość 40-sekundową, ona tak w celu bardziej poprawnego wysłania jest gdzieś tam dopiero w 20 sekundzie mojego mówienia jest wysyłany jej tam początek. Więc to jest dość duże opóźnienie, ale celowe i świadome, bardzo zmienne, w zależności od obciążenia serwera i ilości wiadomości do odegrania i do wysłania. Te aplikacje najczęściej używają Spixa. Bo to nie tylko LoudTox jest, wiele jest takich aplikacji na Androida i na iOS. Na przykład Voxer używa MP3, działa na bardzo podobnej zasadzie.
0: Jeszcze Heytel jest.
2: To jest kolejna aplikacja, tak. CB Radio jest na Androida, to jest taka specyficzna aplikacja, bo tam jest... To jest aplikacja dziwna i ja uważam to za absurd. W wersji darmowej czas wypowiedzi limitowany jest do 5 sekund, w wersji pro do chyba 10 czy 15. No ale, a wersja pro za tania to nie jest, to jest coś koło kilkunastu złotych polskiego autorstwa aplikacja. No ale to może tylko w pewnych momentach i nie o wszystkich, ale świadczyć o Polakach chyba co najwyżej.
0: No Polak potrafi.
2: Tak, napisać aplikację.
0: Oczywiście, i na niej zarobić.
2: Takiego czegoś.
0: I na niej zarobić. O ile
2: i to
0: zarobił.
2: Całkiem nieźle.
0: O ile zarobił, dokładnie.
2: Oj, zarobił niestety, z tego co wiem.
0: No to są też ciekawe aplikacje, tym bardziej, że one mają jedną fajną funkcję, mianowicie możemy zostawiać sobie wiadomości, tak? Jeżeli...
2: I możemy potem do nich wracać w historii.
0: Natomiast sam LoudTox jako taki, jak ja się nim kiedyś bawiłem, jakoś specjalnie do mnie nie przemówił, dlatego że z dostępnością tej aplikacji, tak w porównaniu do TeamTalka na przykład, to wcale nie było tak różowo. No dało się korzystać z tej aplikacji, ale miała ona swoje pewne dziwne problemy.
2: Ta aplikacja
0: problemy.
2: Była jeszcze w granicach normy dostępności, o może tak, bo przynajmniej z niektórymi screenreaderami, w tym z... referencyjnym, jeśli chodzi o takie aplikacje i takiego typu i nowe aplikacje nowocześnie napisane NVDA, to działało. To na początku miało dużo problemów, kilka rzeczy zostało zgłoszone autorowi, potem ktoś napisał skrypt do tego, który został potem wkompilowany na stałe i to już jakoś działało.
1: A czy ktoś z tu obecnych zna jakąś aplikację, która by miała wysoką jakość audio i byłaby wieloplatformowa i była dostępna?
0: O! No właśnie, z tym jest problem. Jeżeli chodzi, ja jeszcze od razu powiem, jeszcze wracając tak na moment do TeamTalka, to nie wiem, czy ktoś z was testował go pod Linuxem, ale zdaje się, że tam problemy spore.
1: Z tego co wiem, to jest niedostępny.
0: Właśnie.
2: Dużo problemów, jeśli chodzi A, o dźwięk, B, niedostępne zupełnie.
0: Natomiast
2: pisane bez żadnych...
0: Natomiast jeżeli chodzi o Macintosze, o komputery z jabłuszkiem, To też jest wersja
2: TikToka. To jest troszkę tak jak z Autoxem.
0: Dokładnie. Tam
2: się da.
0: Tam się da, ale tam trzeba się sporo nabiedzić. Ja pamiętam, jak z Robertem Hedzygiem próbowaliśmy skonfigurować TikToka po to, żeby mógł poprowadzić wspólnie ze mną i z Mikołajem Rotnickim na przykład jakąś audycję na temat Maców. No, trochę się tam nabiedziliśmy. Koniec końców stanęło na tym, że aby się połączyć z serwerem, to po prostu Robert przeszedł sobie przez to okienko takie podstawowe, które się uruchamia pod F2 do połączenia i tam wpisał konkretną nazwę kanału i konkretne hasło. Inaczej się tego zwyczajnie zrobić nie dało. Nie był odczytywany główny interfejs.
2: I nie jest. Można się posiłkować skrótami typu Command J na dołączenie do kanału i kilkoma innymi, ale na przykład drzewo wyboru kanałów nie jest zupełnie dostępne.
0: Więc niestety to jest z tym problem. I chyba tak naprawdę jakiejś takiej wieloplatformowej aplikacji, która w każdej sytuacji, na każdym systemie byłaby dostępna, to nie ma.
2: To nie ma.
0: Nie ma. A jak jest ze Skype'em pod Linuxem?
2: Skype na Linuxa wcale nie jest tak mega dostępny ostatnio. Da się, ale bardziej jest to na zasadzie chwalę się, bo mi działa Skype i jest dostępny, niż znaczy i jest dostępny i umiem z niego korzystać.
1: Intuicyjny, szybki i wygodny.
2: No to niestety, to już nie jest to. Kiedyś podobno się tam dało, się wtedy nie bawiłem Skype'em na Linuxa. No teraz jest to w zasadzie niemożliwe.
0: Zresztą ludzie na Maca też różne opinie są o Skype'ie, jeżeli chodzi o jego dostępność. Wcale nie jest z tym tak jakoś specjalnie różowo.
2: I za iOS-em też wcale nie jest tak świetnie.
0: No, ostatnio też coś właśnie słyszałem, że zaczęły się pojawiać problemy. Natomiast no, ja ostatnio, jak jeszcze jakiś czas temu korzystałem ze Skype'a na iPodzie swoim, no to nie było problemów. Być może teraz się coś nowego pojawiło i się zmieniło, ale tego jeszcze nie jestem w stanie potwierdzić. Może ktoś z was testował Skype'a jakoś tak ostatnio? Z czym są problemy?
1: Ale na czym?
0: Na iOS-ie.
2: Na iOS-ie.
1: No ja właśnie dopiero będę testował.
0: Nie. No właśnie, coś jest ponoć
1: jako,
0: z czatami. Ale to jest
1: jako,
0: taka informacja.
1: Jako, że od paru dni mam iOS-a, to podejrzewam, że pojawi się kilka podcastów o tworzeniu edycji muzyki na iOS-ie.
0: O, bardzo ciekawie, bo tam też są paradoksalnie dostępne aplikacje do tworzenia
1: muzyki. Są.
0: I no można. Trochę mnie to, powiem szczerze, akurat już tak wchodząc w taką luźną dyskusję,
1: Nawet niedawno pojawił się wieloślodowy edytor audio pod iOS-a. No, parę dni temu o tym się dowiedziałem, że jest coś takiego.
0: To będą to, myślę, że dosyć ciekawe rzeczy. No trochę mnie to dziwi. Edycja muzyki, słuchajcie, na telefonie na przykład. No ale okej. Dobrze.
1: I to podobno ma jeszcze jakieś efekty wbudowane. Tych ścieżek ma chyba 32, czy ileś tam, nie pamiętam w tej chwili.
0: No to ładnie. Ale
1: jakoś dużo tam tego było.
0: Tak kończąc tę naszą audycję, jak tak dziś rozmawialiśmy sobie o tym dobrym dźwięku i transmisji przez internet, to jeszcze myślę, że powiedzmy chociaż słówko, bo ty, Patryk, to testowałeś na temat HD Voice. Cóż to takiego jest, bo to też trochę z internetem się wiąże.
2: No właśnie z internetem bardzo niewiele, bo z internetem to tak naprawdę tylko operatorzy VoIP-owi ewentualnie to udostępniają. I to nie jestem nawet zorientowany, który, jak to udostępnia i dlaczego i w ogóle. Natomiast chwali się tym ostatnio sieć T-Mobile, która niedawno weszła do Polski. I dochodzą mnie słuchy, że testuje, bądź testowała to też sieć Orange. HD Voice jest to udoskonalenie kodeka GSM, tego znanego nam z rozmów telefonicznych z tą piękną jakością dźwięku, bardzo wysoką. Z ironią oczywiście. Przenoszącą do 4 kHz pasma rzeczywistego, czyli z próbkowaniem do 8 kHz. HD Voice to jest 14 kHz próbkowania, czyli 7 pasma rzeczywistego. Filtr teoretycznie dolny nie powinien być zapinany na 250, a na 100 Hz. Więc chodziło o podwojenie pasma, chodziło o lepszą jakość dźwięku, wyraźniejsze zrozumienie i przy zachowaniu tej samej przepływności bitów, 14,4 kilobita na sekundę dla jednej szczeliny czasowej w GSM. To jest kodek, który na razie działa, tak jak mówiłem, tylko w T-Mobile. Słyszałem, że podobno kodowanie HD Voice na łączach międzyoperatorskich jest tracone. Nie wiem, na ile to prawda. Udało mi się przebyć kilka rozmów, odbyć kilka rozmów przy użyciu tego kodeka. Więc żeby tu za bardzo nie reklamować, a powiedzieć, gdzie można, strona T-Mobile gdzieś po długim, długim researchu udostępnia krótki pliczek testowy pokazujący tą samą rozmowę nagraną faktycznym telefonem. Fakt, że z mikrofonów dość dobrych, ale faktycznym telefonem w ruchu ulicznym i to samo przy użyciu technologii HD Voice. Gdzie już to bardziej słychać, że to było mimo wszystko nagrywane takim niezłym sprzętem, ale symulowano bardzo te warunki otoczenia. Kodeki są prawdziwe. I HD Voice, i zwykły GSM jest prawdziwy. Nie jest to sztuczne dodawanie efektu.
0: Więc można sobie porównać.
2: Tak, można sobie porównać.
0: No to też jest, myślę, że dosyć fajna sprawa. Myślę, że jeszcze długo będziemy czekać, a tak naprawdę możemy się nie doczekać łączy telefonicznych oferujących nam chociażby transmisję dźwięku stereofoniczną czy w wysokiej jakości, bo po prostu no już od tego się tak naprawdę odchodzi. Od telefonów zwykłych, teraz są komórki, a...
1: Natomiast jeżeli na telefonach przecież komórkowych jest już Skype, są już jakieś inne rzeczy, a na iPhone'a przecież nawet jest program, który potrafi wysyłać dane na shoutcasta, czyli robi sobie radio z iPhone'a, więc tu już można zrobić i MP3, i stereo, i co tam ktoś tam jeszcze chce. Więc trochę obchodząc tą jakby technologię telefoniczną, ale podejrzewam, że
0: jeszcze trochę będzie za jakiś czas, tym bardziej, że do tych urządzeń, ostatnio jak rozmawialiśmy, Tomku, to wspominałeś,
1: to jest
0: takie
1: szaleństwo.
0: To wspominałeś, że chociażby właśnie
1: to... coraz większe procesory.
0: Ale to nawet nie to, nie o tym chciałem. Chociażby do urządzeń Apple'a coraz więcej firm poważnie zajmujących się muzyką,
1: a tak,
0: oferuje jakieś dodatki, po prostu ja się...
1: Bo na przykład na ostatnich targach muzycznych w Kalifornii, nam, zimowych, pojawiło się kilka jakichś interfejsów audio dedykowanych właśnie sprzętami z iOS-em. I to nawet firma bardzo szanująca się, RME, która to jest w ogóle firmą taką, która robi takie w ogóle referencyjne karty dźwiękowe, one kosztują w ogóle jakieś tysiące złotych, kilka tysięcy. Najtańsza ich karta kosztuje około 2000, taka stereofoniczna i w ogóle taka najtańsza. Ta firma zrobiła kartę, która łączy się przez USB z PC-tami, tam przez tego chyba Thunderbolta chyba, czy przez coś, nie pamiętam, z Macami, no i właśnie z iOS-em też się łączy. Są miksery, które mają wyjście na iPada, więc na przykład można dać miks muzykom na ich jakieś tam iPady. Są jakieś miksery, które mają wejścia na iPhone'a takie, że można te miksery też jako kartę wykorzystać w iPhone'ie, iPadzie czy czymś takim. I tych urządzeń jest coraz więcej rzeczywiście.
0: Dla mnie to, mnie to dziwi troszeczkę, no jakoś tak ciężko mi wyobrazić sobie urządzenie tego typu jako sprzęt muzyczny, ale po prostu no może to jest rzeczywiście kwestia...
1: Znaczy coraz więcej, no jeżeli najnowszy iPad 3 ma mieć procesor dwa razy chyba półtora z tego, co tam różne takie przecieki się ukazują...
0: No to już jest maszynka.
1: No to na dobrą sprawę, jeżeli się kupowało komputer w roku na przykład 2003-2004. Dobra, tam było powiedzmy 2 GHz na przykład, no ale jakiś pojedynczy rdzeń. Czasami podwójny. Więc to jest niewiele mniej niż komputery z 2003-2004 roku, gdzie przecież już się tak naprawdę spokojnie robiło muzykę, tylko i wyłącznie na komputerze.
0: Oczywiście, że tak, więc no tu jakoś ten postęp technologiczny idzie. Miejmy nadzieję, że także będzie szedł również postęp, jeżeli chodzi o dźwięk, no ale nie da się ukryć, że do dobrego dźwięku transmitowanego przez internet potrzebne nam jest stabilne łącze, bo niestety jeżeli ze stabilnością i przepustowością, oczywiście tego łącza jest krucho, to i nic nam po dobrym dźwięku. Sprzęt też dobry powinien być. Im lepszy, tym wiadomo, jakość dźwięku gorszy, lepsza, tym jakość dźwięku lepsza. Myślałem już o Skype'ie, słuchajcie. Chciałem już o Skype'ie mówić, że po prostu to gorsza to w przypadku Skype'a. Tak może być. Ale jeżeli chodzi o takie programy, o których mówiliśmy, czyli właśnie TeamTalk, Fidelifone, AudioTX, czy Ninjam, czy jeszcze inne, no to po prostu to się zgadza, im lepszy sprzęt, im lepszy mikrofon, tym rzeczywiście jakość tego dźwięku jest lepsza. Nasza dzisiejsza audycja Tyflo Podcast w Radiu N dobiega do końca. Dziękuję moim dzisiejszym gościom, czyli Tomkowi Bileckiemu i Patrykowi Faliszewskiemu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: A my spotykamy się w kolejnym Tyflopodcaście za tydzień po godzinie 19:00 znowu o czymś, no, mam nadzieję, że interesującym będę mówił z kolejną osobą zaproszoną do Radia N. Kolejny Tyflopodcast za tydzień po godzinie 20:00 w niedzielę, natomiast spotkamy się w audycji muzycznej, w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia w kolejnym Tyflopodcaście. Przypominam, w następny poniedziałek po godzinie 19:00 znowu się słyszymy.
3: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu mamy czwartek, to 18 dzień października 2018 roku. Minęła godzina 19:00, rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia z Tyflo Podcastem na żywo. Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś temat, nie ukrywam, dla mnie dość abstrakcyjny, ale mój dzisiejszy gość, mam nadzieję, wszystko będzie w stanie wam bardzo dobrze wyjaśnić. Bo dziś będziemy rozmawiać trochę o animacji, trochę o grafice, i o tym, na ile osoby słabowidzące i niewidome mogą z tego typu rzeczy skorzystać. A moim dzisiejszym gościem jest Justyna Margielewska. Witaj, Justyno.
6: Cześć, witaj. Mam nadzieję, że słychać mnie.
0: Tak, słychać cię głośno i wyraźnie i mam nadzieję, że nasi słuchacze również dobrze cię słyszą. Ja jeszcze zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, dodam tylko, że audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo, czyli 18 października, jest formą interaktywną, jest programem w formie interaktywnej, więc możecie do nas dzwonić 123 834 835, przypomnę raz jeszcze, 123 834 835. No to tyle takiego formalnego wstępu na dobry początek, a teraz Justyno, z racji tego, że jesteś na antenie Tyfloradia po raz pierwszy, to bardzo bym chciał, żebyś naszym słuchaczom się jakoś przedstawiła. Czym się na co dzień zajmujesz?
6: Zajmuję się tworzeniem filmów animowanych, to tak po amatorsku, troszeczkę półprofesjonalnie, taka pasja. A oprócz tego pracuję w Fundacji Wygrajmy Razem, która stara się aktywizować zawodowo osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w sferze kultury i sztuki. Większość pracowników fundacji, moich kolegów i koleżanek zajmuje się muzyką, ale ja akurat, jak już wcześniej tobie troszeczkę opowiadałam przed rozmową z widzami, fascynuję się filmami animowanymi. Z tymi filmami animowanymi to była dość taka wesoła historia, to może tylko tak na szybko powiem, że zaczęła się od tego, że w podstawowej szkole chodziłam do kina, a ja jako osoba słabowidząca w obraz w kinie miałam najlepiej, widziałam już wtedy niż w telewizji, to po prostu postanowiłam, że będę robić takie filmy, bo mi się strasznie podobały. Przez to, że nie musiałam się zastanawiać, jak te filmy wyglądają, te postacie w tych filmach.
0: Rozumiem, a z ciekawości zapytam, twój wzrok, jak dużo widzisz? Na ile jesteś w stanie z tego wzroku korzystać tak w codziennej pracy? Potrzebujesz jakiegoś powiększenia? Potrzebujesz wyświetlania elementów na przykład na ekranie komputera w kontraście? Czy jak to jest?
6: No to jest dość ciekawa sprawa, że mi jest trudno powiedzieć procentowo, ile jaki miałam wzrok, ponieważ ja jestem, mam takie choroby wcześniacze. Czyli mi się po prostu oczy nie do końca prawdopodobnie wykształciły od środka plus choroby siatkówki. Jeśli chodzi o tekst, to dobrze mi się czyta na kontraście, kiedy mam czarne tło, natomiast literki mam białe w systemie. Tak przynajmniej mam ułożone w moim komputerze w przypadku edytora tekstowego.

0: Możemy zacząć. Co to właściwie jest animacja? Bo szczerze powiedziawszy, kiedy ja słyszę o filmie animowanym, o czymś tego typu, to kojarzą mi się czasy mojego dzieciństwa i bajki poniedziałkowe w telewizyjnej jedynce, z których to szczerze mówiąc wiele nie udało mi się nigdy wynieść, bo tam się pojawiał na przykład Reksio i Reksio, nasi starsi słuchacze zapewne też to doskonale pamiętają, ale dla młodszych, którzy nie wiedzą co to, kto to był Reksio, to powiem, że był to taki piesek i ten piesek miał różne przygody. No i wszystko fajnie, tylko w tym filmie, a właściwie w tym serialu takim animowanym, można tak to określić, była tylko i wyłącznie sama muzyczka, która ilustrowała przygody Reksia. Jeżeli Reksio był wesoły, no to muzyczka była wesoła, jeżeli coś tam mu się złego działo, to ta muzyczka była smutna. No i wiele więcej nie dało się wywnioskować z jego przygód, a no... audiodeskrypcji jeszcze wtedy nie było, więc w żaden sposób nie udało się odgadywać, co tam właściwie się z tym pieskiem dzieje. Czy to tak zawsze jest z filmami animowanymi, czy to nie jest regułą?
1: To nie jest regułą. Może zacznijmy od tego, że słowo animacja, tam ruch, ożywianie przedmiotów kiedyś było zarezerwowane do malowania lub wyklejania albo lepienia postaci, czyli tworzenia filmów rysunkowych. A dzisiaj jak widzę, także animator zabaw dla dzieci, nie? A jaki animator zabaw dla dzieci? Aha, to jest taki nauczyciel. Po prostu słowo animacja, animator już się rozlazło na kilkanaście dziedzin co najmniej. Natomiast my bądźmy przy tych filmach rysunkowych. To jest tak, jeśli chodzi o tego Reksia, no to tutaj jeśli widzowie, telewizowie, radiosłuchacze bardziej muszą. Są ciekawi, to ten piesek nawet nie był kundelkiem, tylko był terrierem. Dlatego latał jak poszarpany z jednej strony na drugą ekranu, bardzo szybki był. Mm-hmm. I no, biały piesek z łatką nawet przypominał terriera, bo potem jak znajomi mają pieska terriera i rzeczywiście Reksia przypomina. Natomiast dlaczego nie tworzono dialogów? A audiodeskrypcja już była, tylko oczywiście... No,
0: tylko nie w Polsce.
1: Tak, zawieruszenia historyczne i tak dalej. To trzeba brać to pod uwagę. Natomiast dlaczego tworzono filmy, może zacznę od dlaczego technicznie, dlaczego nasze filmy polskie, część animacji nie miała dialogów? Ponieważ problemem jest nagranie dialogów w kwestii mówionych do filmów rysunkowych klasycznych, ponieważ trzeba na tych obrazkach byłoby zaznaczyć każdy ruch ust. I teraz, i proszę sobie wyobraźcie tutaj słuchacze, że do dziś w wielu programach do filmów, tworzenia filmów animowanych chyba nie za bardzo nie ma rozpiski na polskie jakby wymawianie tych naszych sylab, tego trzy, zi, si, sama się na tym łapię, nie ukrywam. To jest jeden problem. Oni, twórcy, wzięli pod uwagę, że nie będą robić filmów tych klasycznych, zaraz wytłumaczę, dlaczego mówię klasycznych, z dialogami, ponieważ uznali, że pokazywanie filmów bez dialogów ułatwi zrozumienie tych filmów za granicą, że oni jako, bo Polska Ludowa, wiadomo, miała wieczny brak środków na tworzenie filmów animowanych, że jeśli oni będą je robić bez dialogów, to one będą zrozumiałe na cały świat, że dziecko w Chinach oglądając przygody Reksia, tak się uśmieje się z tego samego powodu, co Polak.
0: Mm-hmm, oczywiście
1: to myślenie, które było super korzystne dla osób dobrze widzących, dla dzieci, które potrafiły skupić swoją uwagę, bo w porównaniu z obecnymi filmami rysunkowymi, co warto zaznaczyć, filmy o Reksiu, które się wydaje, że się dużo dzieje, są bardzo spokojne. Naprawdę, są bardzo spokojne. Tam naprawdę dużo w tych filmach się nie dzieje. Tylko właśnie brak tych dialogów, brak tych podpowiedzi, bo czasami były tak jakby zabawy słowne, tylko na czym polegało. Na przykład Reksio podchodził do koguta i barana, którzy się kłócili. I jest taka scena, pamiętam, że nad głową Reksia w pewnym momencie pojawia się komiksowy dymek i pokazany jest rysunek barana, jakby jakby mówił do barana, kogucie, ty baranie, że ty głupku, ty baranie jeden. Natomiast trzeba bardzo dużej uwagi, żeby to rozpoznać. No nie wiem, czy w języku chińskim jest metafora oznaczająca ty baranie jako ty głupku. Ale ci twórcy tak właśnie dochodzili do wniosku, że nie będą tworzyć filmów animowanych, bo po pierwsze nie za bardzo opracowano sposób właśnie rysowania jakby ruchów pyszczka dla Syla, który był polskim aktorem.

0: głos sobie podkładał. Teraz to zrobili, od razu to raczej zrobili, ale wcześniej to był problem. A druga kwestia to była, że było trudno było robić te filmy rysunkowe klasyczne w tamtych realiach, więc kładzono nacisk na filmy, jakby na kino nieme. O, klasyczne filmy animowane, te, których nie rozumiesz, te, które wielu naszych tutaj słuchaczy miało problem z ogarnięciem, o co w tym chodzi, były nieme. Posługiwało się estetyką kina niemego, czyli gestami, jakimiś skojarzeniami. Naprawdę brakowało tylko planszy z napisami Reksio jest wściekły.
1: I czyli tego kina takiego, które gdzieś tam możemy kojarzyć na przykład z lat 30. To są te komedie na przykład z Charlie Chaplinem, tak? To tego typu klimaty.
0: Tak, w taki humor też szła polska animacja klasyczna. A teraz, żeby było jaśnie, ponieważ ja tutaj klasyczna animacja, co ja mam na myśli mówiąc klasyczna animacja? Są to filmy rysowane, czyli najpierw rysujemy na dużej ilości kartek ołówkiem postacie Reksia. Reksio siedzi, się podnosi, każda klatka osobno. Następnie nakładamy taką jakby przezroczystą folię i rysownicy ze studia w Bielsku przede wszystkim używali takiej metody, że malowali, poprawiali kontury Reksia tak jakby czarną farbą, gdyż powiedzielibyśmy bardzo podobną do grubego, czarnego markera. A następnie każdą tą klatkę na przezroczystym tle Reksia kolorowali farbami. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, co jest dla mnie niewykonalne, to też od razu powiem, jest to, że o ile narysowanie tego Reksia nawet na tej przezroczystej folii, tym czarną farbą, potem poprawienie, a właściwie to ja bym rysowała od razu tą postać Reksia, kontury tą czarną farbą, bo jak się łatwo domyśleć, ja miałabym problem z szukaniem tego ołówka, który był chociaż na tej białej kartce, która miałaby opowiadać, jak ta postać wygląda. To każda klatka była kolorowana z troszeczkę innymi odcieniami farby białej, brązowej, czy jaka tam była potrzebna. Minimalnie, na każdej klatce minimalnie kolory wyglądały inaczej.
1: I teraz załóżmy, mamy taką sytuację w tym filmie animowanym, że Reksio ma przebiec z jednej części jakiejś, nie wiem tam, czy łączki, czy podwórka, czy gdzie on tam był, na drugą. To teraz, jak rozumiem, każdy krok Reksia to była jakaś pojedyncza ilustracja, w której musiało to wszystko zostać odzwierciedlone. Czyli na przykład, że kiedy Reksio robił krok, to te łapki jego były tak, a nie inaczej zgięte. W kolejnym kroku dokładnie. Te łapki były zgięte w inny sposób, tak?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie na tym to polega. Czyli rysujemy masę bardzo podobnych obrazków. Pierre Reksio w ogóle, teraz spróbuję ten ruch zilustrować. Miałby wysunięte dwie przednie łapki do przodu, natomiast tylnie byłyby jakby do drugiej strony. Potem następnie miałby te przednie łapki zgięte, leciutko zgięte również tylnie. Następnie byłyby te łapki wszystkie tak blisko siebie, tak jakby skoku, że się jakby z powietrzu zawisną. Następnie w kolejnej fazie przednie łapki idą jakby w dół, no i tylnie te zgięte są tak samo jakby w dół, a potem mamy dopiero jak piesek siada.
1: Aha.
0: To już jest kilkanaście rysunków.
1: No tak, kilkanaście rysunków. Ile czasu tak mniej więcej trwa wykonanie takiego jednego rysunku, jeżeli ktoś jest dobrym rysownikiem?
0: O, jak jest dobrym rysownikiem, to może, o ile postać jest bardzo prosta, Reksio akurat był dość prostą postacią, to powiem tak, teraz zastanawiam się, ile mi zajmuje narysowanie postaci, którą mam powiedzmy od A do Z wyćwiczoną, bo to jest kwestia właśnie nauczenia się tej postaci. No może minuta, dwie, ale jak powtarzam, trzeba narysować 60 rysunków na przykład.
1: No to już to mamy mniej więcej 2 godziny, powiedzmy, na taką jedną scenę.
0: Tak.
1: Okej, i teraz mamy te rysunki, dajmy na to właśnie z Reksiem, który sobie biegnie. I co, układamy je w jakimś urządzeniu, które ma nam przewijać te kartki przed kamerą, czy jak to jest realizowane?
0: Teraz to wyjaśnię. Tym urządzeniem, które ma nam pomóc w pracy, jest kamera ze specjalnym rzutnikiem na tłok, bo najpierw też wykonujemy na wielkim brystolu powiedzmy tło, na którym znajduje się Reksio, potem nakładamy tą przezroczystą folię z pokolorowaną jedną fazą ruchu Reksia. Dokładamy na urządzenie.
1: Jedną fazą, czyli jedną klatką jakby, tak?
0: Jedną klatką, dokładnie. Powiedzmy, że siedzący Reksio na tle swojej budy. Pstrykamy zdjęcie, zdejmujemy rysunek z reksiem na przezroczystej folii i na to tło Buddy nakładamy na przykład, jak on się lekko już podnosi z miejsca. I kolejne zdjęcie. I to jest kamera do zdjęć poklatkowych, tak to się nazywa, tak to było przynajmniej w studiu bielskim, jak miałam przyjemność ją oglądać.
1: I z jaką prędkością potem to wszystko jest przesuwane? Ile to czasu trwa? Dajmy na to, mamy te 60 klatek, 60 rysunków reksia. To na ile czasu takiej bajki nam to starcza?
0: Na ile nam starcza? 60 klatek. Na sekundę mamy 21 na 24 klatek standardowo. Czyli mamy tak naprawdę 3 sekundy.
1: 3 sekundy robione w 2 godziny.
0: Tak.
1: Nieźle.
0: Tak.
1: Nieźle.
0: Dlatego mówię, to jest też kwestia rysownika, wyćwiczenia tego wszystkiego. Najgorsze jest w klasycznej animacji, jeśli sobie nie pomagamy komputerem, bo zaraz przejdziemy do tego, że sobie można pomagać komputerem, po prostu kolorowanie tego. Dla mnie kolorowanie farbami na przezroczystej, świecącej folii to byłby wyczyn po prostu z kosmosu, nie ukrywam.
1: Ale co tu jest problemem? To jest właśnie to, że nie jesteś w stanie dostrzec tych kolorów, czy co?
0: No kolorów też, bo jeśli, tak jak mi pani w studiu okazałaby mi tą metodą dokładnie wykonywać animację, no to na każdej folii musiałabym mieć kolor, na przykład kolor czerwony 1, a na przykład na drugiej folii użyć koloru czerwonego 2, a te kolory są bardzo blisko siebie, są prawie identyczne, się minimalnie...
1: Rozumiem.
0: I na przykład tu mogłabym się nieźle pomylić. Zaraz wziąłeś kolor 3, a nagle wracam do koloru 5. I mogłoby to spowodować, że na przykład oglądamy reksia i ten kolor zacząłby tak migać tu widza. Ponieważ folie się naświetlało, jak oni po prostu, żeby zrobić zdjęcie z tego rzutnika, tak to nazwijmy, to trzeba było podświetlać te folie. I stąd podejrzewam, te kolory na każdej klatce były po prostu troszeczkę inne.
1: Czyli ty jako osoba słabowidząca i posiadająca talent plastyczny, to jesteś w stanie narysować na przykład takie właśnie...
0: Tak, bez problemu. Mogłabym wziąć czarnego pisaka, w dzisiejszych czasach dysponujemy markerami plastycznymi i mogłabym na tej folii, nawet nie rysując na kartce i odrysowując na tą folię, tak jak ci rysownicy to robili, tylko na tej folii mogłabym rysować masę postaci reksia, które sobie fika koziołki, biega, nawet mówi, bo to też mówię, to jest o dziwo do ogarnięcia, ale jakbym miała ręcznie kolorować je tymi farbami, które były dostępne do kolorowania na tej folii, oj, to miałabym problem. Ale to mogę wykonać na komputerze i potem to opowiem, jak można sobie ten problem, jak to się mówi, ułatwić.
1: I można go rozwiązać.
0: Tak.
1: Czy na przykład, w przypadku takich filmów animowanych, jeżeli one na przykład są serialami i mamy ileś tam odcinków, no trzymajmy się dalej przygód tego reksia chociażby, to czy to jest tak, że na każdy odcinek tworzony jest od nowa zestaw rysunków? Czy jest to tak, że na przykład, no kiedyś już mieliśmy sytuację, że reksio przebiega sobie gdzieś tam od Budy do jakiegoś płotu, albo że mamy tego reksia już w ruchu. To czy możemy i czy jest, albo czy było stosowane to, że te rysunki, że tych rysunków używało się kilka razy? Czy na każdy odcinek trzeba było przygotować zupełnie nowy zestaw?
0: To jest tak, ja myślę, tak zdroworozsądkowo, że jeśli mamy, bo tak jak ci tłumaczyłam, to są, i słuchaczom też, to są fazy ruchu. Jeśli mamy ruch konkretny, że reksio przebiega, że wykonuje jakąś czynność, to myślę, że można było te rysunki powtórzyć pod warunkiem, że zachowały się te folie. Czyli te przezroczyste rysunki z pokolorowanym reksiem.
1: Rozumiem.
0: A to jest ciekawa sprawa, bo te folie były bardzo łatwo palne. Jak mówili o kinach, że stare kina potrafiły wybuchnąć z powodu projektora, no to te folie słyną z tego, że są bardzo łatwopalne. I na przykład w tych czasach obecnie się folii celuloidowych nie używa, ponieważ są nawet na aukcjach, można kupić sobie oryginalną folię z narysowanym właśnie ręcznie lolkiem czy reksiem, ponieważ to byłoby troszeczkę niebezpieczne może. Może to jest kwestia też amortyzacji, ale nie, technicznie oczywiście, tak jak mówisz, jest to możliwe i to się robiono. Tak naprawdę po tym serialu podejrzewam, że dorysowywano po prostu ujęcia, których nie było wcześniej.
1: No tak.
0: Sobie troszeczkę ułatwić życie. Mało tego, jeśli mieliśmy filmy, którym występowało dużo postaci, to jeden rysownik mógł być na przykład odpowiedzialny za zaprojektowanie jednego bohatera, kolejny drugiego, trzeciego, czwartego. Tak się przynajmniej tworzyło także filmy pełnometrażowe w studiu Disneya. Że jeden animator był odpowiedzialny za wizerunki Skazy, a drugi był za wizerunki Silvy.
1: Król Lew to był film animowany.
0: Tak. Tak. Troszeczkę przełomowy, ponieważ w jego przypadku rysunki te do etapu rysowania na kartce papieru były tak jak z Rexiem, czyli masę rysunków, potem poprawiano je na folię, ale i tu już sobie ułatwiono życie, bo te narysowane na foliach rysunki zostały przerzucone do komputera i komputer pomagał te ręcznie rysowane rysunki kolorować. I to jest to rozwiązanie problemu, o którym mówimy.
1: I to też może być przydatne również i dla osób słabowidzących, które chciałyby się czymś takim zajmować. To jest jedna z metod animacji, ale ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy jeszcze przed naszą audycją o tym, jak to wszystko działa, to mi wspominałaś o drugiej metodzie, czyli o kukiełkach, tak? Czy o laleczkach.
0: Tak, pasja lalkowa, kukiełki. I tutaj właśnie była mowa o tym, o sztuce animacji, o której wszyscy podpowiadają, że jest nieobliczalna. Się zajmuje filmami animowanymi, ponieważ w przypadku Rexia w animacji rysunkowej, o tak to powiedzmy, można przewidzieć zachowanie postaci, bo cały ten ruch można przeanalizować. W przypadku kukiełki, jak na przykład Miś Kolargon, studia Semafor wtedy, była taka sytuacja, że trzeba było wykonać bardzo dużo kopii tego misia. Żeby na jeden odcinek, który był jakby odpowiednikiem animacji klasycznej, rysunkowej, trzeba było co najmniej, i teraz pamiętam, że 7000 razy podotykać kukiełkę, żeby ona mogła wykonać konkretny ruch, jak miś chodził po lesie, skakał i tak dalej. Mało tego, przez to dotykanie, ciągłe modyfikowanie tej figurki, która musiała być jakoś plastyczna, żeby mógł główkę odchylić do góry, ławki do góry, w dół, ona się niszczyła. Więc nową kukiełkę jakby wykorzystywano w planach na początku, czyli wtedy jak misia widzieliśmy z przodu, że on ma pyszczak, jakby taki portret jego, tak powiedzmy, i on mówił coś do nas. Natomiast tą troszeczkę zużytą kukiełkę z poprzedniego odcinka jako pierwszą wykorzystywano do dalszych ujęć. I dlatego na dwa odcinki przypadały dwie kukiełki, które były po prostu dotykową wersją tego, co trzeba było narysować. Oni mogli to sobie to odręcznie jakby animować.
1: Czyli to było takie trójwymiarowe? Czy to miało jakieś przełożenie na to, jak kamera to rejestrowała? No bo to wtedy to były czasy takie chyba dosyć jeszcze prymitywne, jeżeli chodzi o możliwość rejestracji tam powiedzmy w latach 70. czy 80. Czy to na przykład jesteś w stanie powiedzieć w tamtych czasach, co lepiej wyglądało? Czy taka animacja rysunkowa, czy taka animacja kukiełkowa?
0: To jest tak, generalnie obie animacje mają to do tego, że pomimo, że upłyną lata, one się tak bardzo nie starzeją, jak filmy aktorskie. Ponieważ tą całą pikseliozę, tą zmianę rozdzielczości widzimy przede wszystkim na filmach aktorskich. Dla mnie lepiej wyglądał Rexio, ale dlatego, że był dla mnie bardziej widoczny. Natomiast podejrzewam, że o wiele lepiej, zresztą za tą dziedzinę dostawaliśmy Oscary. Była ta animacja kukiełkowa. Ta animacja kukiełkowa polegała na tym, że jak widzimy w przestrzeni tego misia, to również w przestrzeni nią był domek. Czyli oni musieli dokładnie, że na przykład był motyw ze stolarzem, który musiał wyrzeźbić z drewna ten las, którym się miś Kolargon poruszał. Czyli można było dosłownie dotknąć tych drzewek, były rzeźby, tak? Rzeźby, które się przemieszczały na ekranie. Więc ta kamera, w przeciwieństwie do Rexia, która wtedy była jakby nad głową rysownika i ona robiła jakby zdjęcia tych rysunków widzianych z dołu, mogła być ustawiona tak jak kamera na planie filmowym, czyli kładziemy tą kamerę nie nad głową, tylko przed siebie, no i ona to oko kamery fotografowało jakby tam ten teatrzyk, powiedzmy to miasteczko w miniaturce, gdzie mieszkał Kolargon.
1: Jakiej wielkości to wszystko było? Na przykład taki miś Kolargol. To była taka mała figurka, czy na przykład ona musiała mieć tam powiedzmy metr, dwa wysokości? Jak to było?
0: Ciekawa sprawa. Do produkcji filmów animowanych głównie używano figurki powiedzmy wielkości mojej dłoni czy twojej. Natomiast ja się spotkałam, że zrobiono również kostiumy misia Kolargola wielkości dorosłego człowieka.
1: A w jakim celu?
0: Myślę, że też w takim celu, że w najgorszym wypadku ktoś mógł się przebrać za misia Kolargola i je fotografować tak samo, tak jakbyśmy rejestrowali teatrzyk. Bo to jest dość teatr, prawda? Jakbyśmy kamerowali teatr.
1: Aha.
0: Co jest dość ciekawe, bo myślę, że łączono to wszystko, ponieważ czołówka do misia Kolargola jest taka, że on po prostu chodzi jakby do swojego lasu przez scenę teatra. On po prostu w pewnym momencie kurtyna się podnosi i się pojawia las, w którym mieszka miś Kolargol.
1: To może właśnie na tę czołówkę się przydawał aktor.
0: Tak, myślę, że tak. Może coś w tym było.
1: Rozumiem. A teraz co do tych kukiełek, o których wspominałaś. Jeszcze zapytam, bo tak, mówiłaś o tym, że ta kukiełka musiała zmieniać ileś tam razy swój kształt. Czyli jak rozumiem, to było tak, mamy na przykład, no znowu skupmy się powiedzmy na ruchu tego misia, który gdzieś tam sobie spaceruje. No to na przykład musiałby mieć najpierw wysunięte przednie łapki, trzeba było mu zrobić zdjęcie, następnie coś robiono z tą figurką, tak, że te łapki jakoś inaczej się zginały i robiono kolejne zdjęcie.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Z czego wykonywano te figurki, żeby można było tak to łatwo zmieniać? To była jakaś masa plastyczna, coś w rodzaju plasteliny, modeliny?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ o ile figurka miała jakby futerko z materiału, które imitowało futerko tekstylnego, które zresztą kupiono we Francji, bo nie było na to środków w Polsce Ludowej, po prostu nie było w sklepie. Natomiast ja podejrzewam, że ona mogła mieć taki szkielet drucikowy i po prostu na zasadzie być wykonana z jakiejś masy, potem właśnie nałożona na tę figurkę, właśnie to futerko czy inne elementy, ale ona właśnie musiała mieć taki swój szkielet z drucików, że kiedy się przesuwało tą figurkę, można było modyfikować te elementy.
1: Rozumiem.
0: Że tak jak lalka Barbie, że mamy, że możemy ją troszeczkę, tylko ona jest wiadomo plastik, to na pewno nie był plastik, ale na tej zasadzie.
1: Rozumiem. No powiedzieliśmy o tym, jak robiono to kiedyś, jak zajmowano się animacją w latach powiedzmy 80. A powiedz mi, jaki jest współczesny warsztat kogoś, kto zajmuje się animacją? Czy sporo się zmieniło, czy nie tak znowu wiele?
0: To jest tak, niby zmieniło się sporo, bo pewne rzeczy można wykonać szybciej, ale podejrzewam, że jak na warunki polskie, to tak nie do końca. Na przykładzie Bielskiego Studia, które obecnie jest chyba jedynym studiem takim najbardziej czynnie funkcjonującym, większość placówek, które robiły filmy, mają status muzeów. To moim zdaniem wykupujemy produkcje z zagranicy, co moim zdaniem chyba nie świadczy najlepiej. Ale łączy się te techniki. Pewne metody, które można zrobić tradycyjnie, tworzy się tradycyjnie, a większość rzeczy, a te, co są najgorsze, podejrzewam, że głównie te kolorowanie, zresztą chyba nie tylko ja bym na to narzekała, wykonuje się po prostu za pomocą programu komputerowego. Ale mówię, ja to kiedyś pamiętam, że jak podsumowaliśmy projekt z warsztatu tworzenia filmów animowanych, ja to cały czas powtarzałam, że komputer tylko ułatwia pracę, natomiast nie wyręcza. To nie jest tak, że komputer po prostu sam narysuje ileś tych rysunków i potem sam to zmontuje, sam nałoży dźwięk. To też, no, też taka kolejna historia. No dobrze, ale powiedzmy, zacznijmy od tego, bo ty się pytasz, jak to się robi obecnie.
1: Tak.
0: Można robić obecnie, żebyśmy się tutaj nie przeszli na kolejny wątek. Więc pierwszym elementem jest oczywiście narysowanie postaci. Możemy narysować naszą postać na kartce, później narysować naszą postać na kartce. Następnie moglibyśmy, tylko tak jak mówię, ponieważ to jest łatwopalne, to już się tego na tej folii nie stosuje, więc żeby mieć ten efekt tej przezroczystej folii, tej kolorowej postaci na przezroczystym tle, wrzucamy nasze szkice do komputera i za pomocą programu graficznego po prostu poprawiamy nasz rysunek i pozbywamy się jakby tych niepotrzebnych elementów tła. Czyli tej białej kartki, tego tła białego, które otacza naszą postać.
1: Bo to, jak rozumiem, można wyciąć. Jeżeli mamy odpowiedni program, odpowiednie narzędzie, da się tego pozbyć.
0: Tak, da się tego pozbyć. I tutaj jak wiele rysowników, tak wiele jest programów do wycinania i do kolorowania.
1: A czy jeżeli wycinamy na przykład, to wycinamy to jakby tak przestrzennie, to znaczy jeżeli na rysunku mamy środek także, który jest jakimś tam białym obszarem, to też się go pozbywamy, czy wycinamy tylko to, co jest naokoło?
0: To, co jest białym obszarem, co chcemy się pozbyć, to też możemy.
1: Mhm. Czyli na przykład, jeżeli rysujemy, dajmy na to kółko, takie zwykłe kółko, chcielibyśmy wykorzystać je w animacji, a tak naprawdę to okrąg, powiedzmy, tak ściśle się wyrażając. Mamy okrąg, to wycinamy zarówno to, co na zewnątrz, i wycinamy to, co ze środka.
0: Oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy po prostu zaznaczyć myszką środek koła, który ma się stać okręgiem, dać delay i gotowe.
1: I poszło, jasne.
0: Poszło.
1: Rysunki wprowadza się do komputera, jak rozumiem, przy użyciu skanera. Jest zwykły jakiś skaner, czy jakieś specjalistyczne narzędzia się stosuje? Jak to jest?
0: Może być zwykły skaner, tylko ważne jest, aby po prostu przy opcji skanowania wybrać sobie na przykład najlepszą rozdzielczość, żeby to było ostre, żeby ten rysunek nam się nie spikselizował, aczkolwiek zaraz to wytłumaczy, że rysunek w takim stanie surowym ze skanerem jest grafiką rastrową. Więc na przykład można ją, żeby nie było tych pikseli, zwektorować. Przynajmniej ja tak to robię, ponieważ mi jest wygodniej. A teraz powiem dlaczego. Następnie ten zeskanowany rysunek, mamy już na przykład kilkanaście faz ruchu naszego Reksia, załóżmy. Co ja, przepraszam, nie Reksia, ja nie rysuję Reksia, nazwę Rysicę Urszulę, bo to jest moja postać.
1: Okej.
0: Okay. Że ukradłam komuś Reksia. Niektórzy ludzie na manii przestrzegania praw autorskich są troszeczkę za bardzo, powiedzmy, surowi. Więc narysowałam na kartce papieru czarnym pisakiem Rysicę Urszula. Chcę ją pokolorować, więc wrzucam do skanera. Najłatwiej jest, jeśli tutaj ktoś z Państwa słucha i chce zrobić taką animację, przy opcji skanowania wybrać tryb kolor czarno-biały. Tak jakbyśmy chcieli robić ksero. Tryb kolor czarno-biały i potem wybiera się ostrość. Może być 150 dpi, 300, 600. Jeśli nasz skaner pozwala na 600, proponuję na 600.
1: Im więcej, tym lepiej.
0: Tak, im więcej tej ostrości, tym lepiej. Ale 300 to się wystarczy. Więc wrzucamy sobie na przykład, powiedzmy to 600 dpi. Mamy tryb ksero, czyli rysunek czarno-biały oraz format pliku, bardzo ważne. Unikajmy formatu JPEG.
1: Bo tam jest kompresja.
0: Po prostu JPEG wszystko nam rozmarzy. Wybierzmy sobie format PNG na początek i skanujemy. Mamy już plik PNG.
1: A z ciekawości zapytam, a propos tych formatów, nie lepiej na przykład stosować TIFF, który chyba jest większy, jak dobrze pamiętam?
0: Czy... Można stosować TIFF, ale ja dlaczego używam PNG.
1: Aha.
0: Jeśli chcemy ten rysunek nie modyfikować już na programach graficznych, tylko na przykład dać do druku, to oczywiście TIFF. I potem najlepiej jeszcze zmienia się kolory w tryb kolorów, żeby mogło to pójść do druku, bo to też nie powinny być do końca te kolory, które są na skanerze. Ale my tutaj mówimy o rysunku, który chcemy zmodyfikować. Więc wybieramy sobie PNG nie, albo TIFF, jak ktoś chce, ale nie sądzę, żeby... To też jest kwestia mocy komputera. TIFF będzie ważył więcej niż PNG, więc nasz komputer musi być mocniejszy. A pamiętajmy, że przy filmach rysunkowych to nie mamy do obrobienia jednego rysunku, tylko na co najmniej 60 na płynnym fazę ruchu skoku pieska czy rysicy.
1: Będzie tego trochę i oprócz tego, że nasz komputer powinien się wykazać solidną mocą obliczeniową, to się zaopatrzmy w jakiś duży, twardy dysk.
0: Tak, dokładnie. I podejrzewam, że 1 tera to niekoniecznie jest duży dysk.
1: No tak, ale całe szczęście są i większe teraz. Tak przy okazji zapytam, czy dyski SSD na przykład warto mieć wtedy jako dyski systemowe, czy, no bo raczej nie do gromadzenia danych, ale przy jakiejś obróbce, no to myślę, że taki SSD będzie lepszy.
0: Oczywiście, oczywiście polecam nie jedną kartę graficzną, tylko dwie. oczywiście wydajną. Trzeba się przygotować na to, żeby trzeba mieć komputer z taką grafiką, tak jakbyśmy chcieli grać w bardzo wymagające gry.
1: Przy okazji później będzie można, czemu nie?
0: Oczywiście, dla dla rozerwania się w trakcie, kiedy nam powiedzmy program do montażu zapisuje filmik, a wiemy, że nasz komputer nie padnie, to możemy sobie coś zagrać na odstresowanie. Oczywiście. Natomiast tak jak mówię, z mojego doświadczenia plik PNG, nie JPEG, plik TIFF, o ile chcemy wykonać bardzo ładną ilustrację i dojść do druku, to wtedy oczywiście może jak najbardziej. Natomiast następną rzecz, co trzeba zrobić. Trzeba ten plik PNG, kiedy zeskanowany, który nie jest do końca czyściutki, otworzyć najpierw, możemy otworzyć najpierw programy do grafiki rastrowej po to, żeby upewnić się, że myśmy na naszym szkicu dorysowali jakby, jeśli na przykład narysowałam głowę rysicy i nie dokończyłam ucha, jakby nie dojechałam do konturu powiedzmy głowy, to trzeba to wykonać, ponieważ program potem, którego użyję, będzie o wiele trudniej połączyć brakujące ze sobą elementy rysunku. Ale tylko dlatego. I wtedy jeszcze jedna rzecz. Tryb, kiedy skanujemy w trybie czarno-białym, to wtedy nasz program graficzny, przynajmniej program DreamWorks tak robi, że widzi ten plik jako tryb indeksowany, nawet nie RGB, tylko indeksowany. Więc trzeba zamienić go tymczasowo na RGB. I wtedy zapisujemy taki plik, czyli mniej więcej sprawdzamy, czy, że nasz rysunek ma pełne kontury, że niczego, zwłaszcza pod kątem linii, wszystko jest dorysowane. Zapisujemy go jako RGB i otwieramy w programie do grafiki wektorowej, jak na przykład Corel.
1: Dobrze, to ja myślę, Justyno, że w tym momencie powinniśmy się na moment zatrzymać w tym procesie, o którym opowiadasz, i wyjaśnić te pojęcia, bo użyłaś kilku pojęć, które no, są jednak pojęciami branżowymi i warto co nieco na ten temat powiedzieć. Może na dobry początek, o co chodzi z tą grafiką wektorową i grafiką rastrową?
0: Dobrze. I wtedy przy okazji wytłumaczy się, dlaczego warto kolorować w grafice wektorowej.
1: No właśnie.
0: To jest tak, grafika rastrowa jest to ta podstawowa grafika, którą używamy mając otworzony najzwyklejszy program systemowy Microsoft Paint, który generalnie wszyscy znamy. Jest to grafika, która po powiększeniu obrazka sprawia, że nasz obrazek się rozmazuje. Nawet ten PNG, który tak jak zaznaczyłam, warto, bo on się trochę mniej rozmaże, tak naprawdę jest rozmazany. Tylko łatwiej jest, wtedy jest tych mroczków mniej niż w przypadku JPEG-a, więc łatwo zapisywać na ten format. W przypadku grafiki wektorowej powiększenie rysunku w dowolnej wielkości od 200% do 1000 sprawia, że ten rysunek nie rozmaże się. Mało tego, możemy narysować bardzo malutki kształt na grafice wektorowej, potem przytrzymując odpowiednie klawisze, powiększyć go i on też się nie rozmarzy. Tego zabiegu nie można wykonać w grafice rastrowej, która jest, o dziwo, bardzo popularna, uwaga, wśród osób dobrze widzących, nawet przy tworzeniu animacji. Ja próbowałam bawić się animacją bardzo dawno temu, używając rysunków pokolorowanych w grafice rastrowej, pomimo wszystko. Pomimo tego, że stosowałam wiele zabiegów, to dochodziłam do wniosku, że mam efekt taki trochę lekko trzęsący się dłoni, bo jednak jest problem z wyłapaniem po prostu tych konturów.
1: Bo jeżeli ja to dobrze rozumiem, to grafika rastrowa to składa się z takich właśnie, dlaczego nam się to po powiększeniu rozmazuje, bo to są tak naprawdę pojedyncze piksele, tak? I jeżeli sobie taki rysunek rozciągniemy, to te kropeczki, z których ten rysunek jest de facto zrobiony, czyli właśnie te piksele, będą w oddaleniu od siebie. A grafika wektorowa, no to mi się kojarzy wektor, no to pamiętamy gdzieś tam matematyka, fizyka, jakieś obliczenia naukowe, no to w takim razie, jeżeli komputerowi powiemy, że ma nam narysować jakieś, nie wiem, koło, to on wykorzysta bardziej jakąś matematyczną funkcję do narysowania tego koła i jeżeli on będzie wiedział, co on tam narysował, on będzie nam to w stanie powiększyć w odpowiedni sposób, bez konieczności rozdrabniania tego na jakieś małe kropeczki w postaci pikseli.
0: Mało tego, możemy nawet uznać, że te koło, które narysujemy w grafice wektorowej, to będzie, jeśli grafikę rastrową możemy porównać do rozmazanych pikseli, do kropeczek, to to jest jak rysunek kredą lub farbą. Natomiast grafika wektorowa jest jakby rysunkiem jednolitym. Po prostu jest tylko ten konkretny kształt. Te kontury właśnie są takie, jakby się wydawało, że mamy... O, żebyśmy to się dobrze zrozumieli. Weźmiemy plastelinę i ulepimy i zrobimy z plasteliny placek, tak jakby na omlety. Taki kształt. Aha. To my, dotykając tego i plasteliny, tego omleta, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jest pod kątem koloru, że używamy tylko jednej plasteliny, że to wszystko ma taką samą fakturę. Natomiast grafika rastrowa byłaby takim efektem, jakbyśmy ten nasz placek rozwalili na kilkanaście malutkich placuszków, ponaklejali na siebie, tworząc tak jakby też kształt koła i wtedy możemy wyczuć, że to koło jest takie, ta faktura jest taka właśnie dziurawa, zniekształcana i te zniekształcenia to są te rozmazujące się punkty, powiedzmy, których po powiększeniu już jest trudno. Myślę, że to jest najłatwiej to wytłumaczyć.
1: O, czyli ten placek z iluś warstw to by była grafika rastrowa, tak?
0: No pod warunkiem, że te warstwy właśnie tak się nałożą na siebie, zniekształcą, to tak, to wtedy grafika rastrowa, że niby wiemy ogólnie, że to jest placek, ale jak się zaczynamy bliżej temu przyglądać, to zauważymy, że ten placek ma jakieś wyblakłości, dziury, że ten kształt się jakby zatraca.
1: Ale czy to nie jest tak, to tak właśnie jeszcze przychodzi mi do głowy, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli stosujemy grafikę rastrową, to mamy większą swobodę w rysowaniu, ale co za tym idzie, właśnie ty wspominałaś coś o tym, że jest jakiś efekt na przykład trzęsącej się ręki albo coś tego typu, to czy nie chodzi o to, że po prostu wtedy jakby bardziej ta grafika, która jest zbudowana właśnie z tych pikseli pojedynczych, ta grafika rastrowa odzwierciedla dokładnie to, co my robimy, a grafika wektorowa to jest taka jednak bardziej trochę wyliczone to wszystko i jest to takie trochę bardziej precyzyjne, nieco bardziej powiedziałbym nawet, że sztuczne?
0: Nie, no właśnie nie. Właśnie paradoksalnie nie. Grafika wektorowa jest jak tworzenie witraży. O, witraże są bardzo ostre, mogą mieć bardzo dużo szczegółów. Czyli mamy kontur i w środku na przykład mamy kwiat witraży, kolor. I ten witraż może być bardzo ładny, tylko wykonanie tego witrażu jest strasznie czasochłonne, ponieważ nad tym kształtem trzeba troszeczkę popracować. W przypadku, właśnie to jest właśnie ciekawa sprawa, bo jeśli ktoś dobrze widzi, to może sobie wybrać, nie wiem, jakiś bardzo odpowiedni pędzel w przypadku grafiki rastrowej, i nie będzie mu ta pikselioza przeszkadzać. Więc mówię, ta grafika nie jest sztuczna, ona jest tylko po prostu rzadziej używana w Polsce, o tak powiedzmy.
1: No tak, ale jeżeli ktoś na przykład drukuje jakiś plakat, czy tak, coś tego typu, czy jeżeli coś zanosimy do drukarni i życzymy sobie, żeby nam ktoś wydrukował na przykład jakiś właśnie szyld, baner reklamowy, to zazwyczaj i tak nas w drukarni poproszą o to, żebyśmy dostarczyli plik z grafiką wektorową, a nie rastrową, bo trzeba to będzie odpowiednio powiększyć, no i wydrukować to na odpowiednim jakimś tam zdecydowanie większym formacie.
0: Tak, mało tego. Powiem tak, bo tutaj mówimy o przekształceniu grafikę wektorową w zależności czego? Czy tekstu, który jest na plakacie, czy rysunku, który jest na plakacie. Grafika rastrowa ma to ograniczenie, że jeśli mamy zdjęcie trochę takiej średniej jakości, no to może ono być fajnie wyglądać na formacie A4, a tak jak już cały czas o tym wspominamy, na formacie A3 ono się już całe rozmarza. W przypadku grafiki wektorowej nie ma tego problemu. Ale nie da się, uwaga, zwektorować zdjęcia, jeśli to ma być zdjęcie realistyczne. Przerabiając zdjęcie, portret na grafikę rastrową, przepraszam, wektorową, otrzymamy taki drzeworyt. O, myślę, to jest moim zdaniem dobre wytłumaczenie. Grafika wektorowa jest jak drzeworyt.
1: To wiesz co, to musiałbyś trochę bardziej wytłumaczyć, o co w tym chodzi, bo ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, jak mam to rozumieć. No, jak rozumiem, to jest coś, co drzeworyt, czyli coś ryjemy w drzewie jakimś dłutem, tak, na przykład, tak? Jakąś tam rzeźbę, tak, powiedzmy, taką, czy płaskorzeźbę nawet bardziej. Aha.
0: Tak, Tak, rysunek taki właśnie, że kontury są widoczne, które można wyczyść w tym drzeworycie. Jak są te na przykład japońskie drzeworyty, że taki rysunek 2D, o, może tak to powiedzmy. Grafika arestrowa daje też takie złudzenie 3D, że to jest taka trochę plama rozmazana w pewnym momencie, jeśli jest przestrzeń, a grafika wektorowa jest 2D.
1: Rozumiem. Czyli jednak rzeczywiście coś w tym jest, że ta grafika wektorowa to ona jest zdecydowanie lepsza w takich zastosowaniach, kiedy musimy właśnie coś powiększyć, kiedy musimy zrobić jakieś dość złożone operacje z tym materiałem, ale takim odzwierciedleniem wszystkiego, co naturalne, to jednak lepiej będzie korzystać z grafiki rastrowej. No tylko nie akurat w sytuacji animacji, o której dziś mówimy. Jeszcze coś mówiłaś na temat jakichś dwóch trybów, tak? Trybu RGB i trybu indeksacji?
0: Indeksowania. To jest naprawdę grafika RGB, tylko chodzi o to, że komputer, program, tak, skaner, zapisując w ksero, znaczy w tryb ksero, taki czarno-biały, sprawia, że białe tło jest naprawdę białe, a czarne kontury tej postaci są czarne. W przypadku drukowania, czyli skanowania jako w kolorze, na przykład skala szarości nawet, to te rysunki są właśnie takie bardziej właśnie wyblakłe i tak dalej. Trudno też programowi, który ma wyłapać te kształty, jakby złapać te kształty i potem jest więcej tak naprawdę męczenia się. To ja mówię tak z technicznego punktu widzenia, jakby ktoś chciał sobie zeskanować swój ręcznie wykonany rysunek, który chce pokolorować na komputerze, żeby właśnie używał raczej tego trybu, tylko później musi zamienić sobie na RGB, w tym programie już, żeby, bo na przykład program wektorowy wtedy nie widzi tego rysunku, przynajmniej na moja wersja Corela, nie widzi trybu RGB, tylko widzi czarną planszę zamiast rysunku, który chcę na przykład właśnie go pokolorować po tym wektorowo.
1: Rozumiem.
0: Taka moja po prostu dygresja, dlaczego mówię, żebyście się nie zdziwili, że jak kiedyś zapiszecie sobie tak w trybie ksero, tam czarno-biały typ ksero, rysunek i potem nagle w programie jest czarne tło wektorowe. Trzeba wtedy w rastrowy po prostu dać mu taką, trochę oszukać system, że to jest RGB, tylko po prostu bardzo dobrze widoczny.
1: I wtedy już można działać. I okej, okay, przerzucamy sobie te nasze zdjęcia do komputera i teraz tak naprawdę zaczyna się kolejna część pracy, jak rozumiem. Co nam komputer umożliwia w tym momencie w tworzeniu, przy okazji tworzenia animacji?
0: Dobrze, co nam umożliwia? Możemy, jeśli bawimy się taką metodą tradycyjną, to nadal jest ta metoda taka trochę z tego Rexia, tylko że uzupełniona o komputer, możemy zamienić nasz szkic rysicy właśnie w grafikę wektorową i móc pokolorować ją, wybierając sobie odpowiednie kolory, jakie ona będzie miała. I następnie wykonać to z kolejnym ujęciem. A ponieważ jest to komputer i tak jak mówię, w przeciwieństwie do malowania farbami, do stosowania na tych taśmach, tych foliach, możemy wybrać sobie takie narzędzie jak pipeta atrybutów, kliknąć sobie na przykład w pewnym obszar, na przykład ucha rysicy, które na przykład w rzeczywistości jest połączenie dwóch kolorów pomarańczowych i te kolory pomarańczowe na uchu rysicy przekopiować jakby na kolejną klatkę, na kolejny rysunek rysicy, dokładnie ten sam kolor.
1: Czyli po prostu możemy skupić się na pokolorowaniu tak naprawdę jednego ujęcia, a potem już tylko zajmować się tymi zmianami.
0: Tak.
1: Mhm. Czyli w tym nam pomoże komputer, ale jak rozumiem, te klatki, które gdzieś tam powiedzmy mamy do zrobienia, to nie jest tak, że rysujemy sobie tylko jedną postać tej rysicy, to rysujemy sobie ileś tych postaci.
0: Tak, kolejne postacie, z którymi się spotyka, mało tego, z którymi też rozmawia, więc...
1: Nie, chodzi mi bardziej o te kolejne ujęcia, bo tak, tak jak rozmawialiśmy na przykład o Rexiu, jak on sobie biegł gdzieś tam, to było ileś tych klatek. Czy tu mamy tak samo i musimy też tę rysicę twoją, którą tworzysz, narysować w iluś tych ujęciach, jak ona tam sobie gdzieś biegnie? Czy to jest tak, że rysujemy ją jedną i komputer potem możemy jakoś magicznie sprawić, że komputer nam to pozmienia w odpowiedni sposób?
0: Nie.
1: Tak się nie da.
0: A tak samo jak w przypadku Rexia, czyli rysujemy kilkanaście rysunków rysicy, jeśli idziemy w tą metodę i następnie ten rysunek, który właśnie komputer nam jakby ułatwia ten etap rysowania na tej folii. Bo w tą folią wtedy jest tak naprawdę program wektorowy, na którym kolorujemy te pojedyncze rysunki zeskanowane. Więc musimy wykonać znów na tyle dużo tych ujęć tej rysicy, klatek, tych zdjęć, tych każdego ruchu, czyli znów jak biegnie, skacze, czołga się i tak dalej, i żeby móc to potem zmontować.
1: Okej, okay. Mówiłaś, że jeżeli wybierzemy tę metodę, czyli są jakieś inne jeszcze, tak?
0: Są też jeszcze inne metody. Zaraz właśnie przejdziemy do tego, że skoro już mamy naszą rysicę, potem też mamy tło, które możemy wykonać w komputerze i ona będzie się pojawiać na tym tle. I potem to tło już potem przerzucić do programu, do montażu wideo, zapisać te ileś tych rysunków z tym już tych gotowych jako film, klip wideo i dać potem dźwięk do tego pliku. Ale jest jeszcze jedna metoda, o wiele przyjemniejsza i tutaj można sobie troszeczkę bardziej ułatwić sprawę, ponieważ stosują na przykład program Adobe Flash, Flash po prostu, będzie moja zawsze Adobe, mówię na to Flash po prostu, jest to program na przykład odtworzenia animacji, który jest już tak jakby tą kartką, którą już nie musimy skanować, czyli możemy narysować odręcznie te nasze ileś tych podobnych rysunków. Mało tego, ja w ogóle teraz jak już rozmawiam z Państwem, ja sobie pozwolę otworzyć ten program, pozwolę sobie wytłumaczyć, na czym to polega.
1: Jasne.
0: Akurat się składa, że właśnie mam przed sobą postać Gucja, chłopczyka, który występuje w tej animacji, którą robię, w drugi odcinek. Jak wygląda generalnie program do tworzenia animacji, który jest właśnie już tym, powiedzmy, stołem animatora plus skanerem, plus właśnie możliwością też kolorowania tych klatek. I plus możliwością zapisu wideo tego filmu. Na przykład teoretycznie można też już montować dźwięk, ale ja nie ukrywam, ja nie widzę, gdzie tu montować dźwięk. Ale montowanie dźwięku to sobie można poradzić na innej aplikacji. Więc program mój graficzny, którego używam, ma oprócz tego, powiedzmy, po środku tej kartki i pędzelka, który, powiedzmy, rysuje postać odręcznie, ma tak coś takiego jak oś czasu. Na przykład mam kartka numer 1. Na kartce numer 1 mam narysowanego akurat Gucia, który się na coś przygląda. Kiedy narysuję sobie ten jeden rysunek Gucia, przeskakuję tak jakby na kartkę numer 2, na której znajduje się już skopiowany ten rysunek Gucia z kartki numer 1. Zapamiętał tą kartkę numer 2. I ta kartka numer 2, ponieważ ona będzie się troszeczkę odróżniać od kartki numer 1, żeby miała tą iluzję ruchu, to mogę na przykład troszeczkę wymazać sobie gumką, bo jestem na razie na etapie szkicu. Na przykład troszeczkę buzię Gucia, że on ją otwiera. I dorysować postać na przykład takiego błędnego ognika, który będzie się zbliżał do Gucia. Kartka numer 3. Mam jakby zapamiętany rysunek Gucia z otwartą buzią, który jest zdziwiony, więc mogę na przykład zmienić mu rączkę, że on modyfikuje rysunek, że on wysuwa rączkę w stronę ognika, którego przesuwam, że on się zbliża do niego. Czyli rysuję tak naprawdę masę znów rysunków, ale o wiele szybciej.
1: I już za pomocą komputera. Nie musisz bawić się w skanowanie.
0: Nie muszę już go poprawiać. I tylko już mam te szkice, jakby wykonuję na komputerze. I to nadal jest grafika w ogóle taka animacja klasyczna. Bo
1: ale czy ta postać tego Gucia, Gucia powstała też na komputerze, czy ona powstała na kartce?
0: Właśnie już powstała na komputerze, ponieważ tą kartkę, którą to stanowisko tego animatora mam już w tym programie.
1: A za pomocą czego rysujesz? Czy to jest po prostu klikanie myszką, czy na przykład posługujesz się jakimś tabletem, czymś tego typu?
0: Powiem tak, dopóki nie miałam tabletu graficznego, to oczywiście rysowałam myszką. Nawet na tym programie, o dziwo, myszka działa. Te rysunki dość fajnie wyglądają, więc te kontury rysuję na tablecie. Tablet to jest tak jakby karteczka wirtualna, plus piórko, którym jakby wykonując pewien ruch tym piórkiem na tej karteczce, w rzeczywistości pokazuje mi się obraz przede mną na ekranie komputera.
1: Aha.
0: Czyli rysuję tak jakby na kartce, ale ta kartka już powstaje na komputerze. I mogę to robić to wszystko, co mogłabym wykonać ołówkiem, bo jestem dokładnie na tym etapie. Czyli nie wyjdzie mi coś, wybieram sobie gumkę w programie, marzę, poprawiam.
1: A czy taki tablet, jeszcze zapytam, czy taki tablet mniej więcej odzwierciedla sposób rysowania, tak jakbyś to rysowała ołówkiem? Czy trzeba, nie wiem, być na coś wyczulonym, że on powiedzmy jakoś wolniej reaguje albo nie tak wiernie odwzorowuje powiedzmy ruch ręki? Czy jest to jakoś odczuwalne?
0: Nie jest to odczuwalne. Jakby się wyćwiczyć, że to nie jest odczuwalne, ponieważ ja rysuję jakby urządzeniem, którym nawet trzymam, tak jakbym trzymała ołówek czy pisak.
1: Mhm. Rozumiem.
0: Więc ja rysuję, tylko że dla mnie, nie ukrywam to, bo ja mam taki podstawowy tablet z Wacoma z tej firmy, który po prostu nie mam, którym podgląd tego obrazu rysowanego mam na komputerze. Natomiast istnieją tablety, które są na przykład o wiele większe. Akurat mój jest dość spory, bo on jest jakby troszeczkę kartki, trochę więcej niż kartka A5. To jest taki tablet już wielkości takiej dość sporej. Ale są na przykład droższe, że już mogę, że mogę rysować na tym tablecie tym piórkiem i on też już bym pokazywał podgląd. Ale ja tego nie potrzebuję, bo ja i tak patrzę w duży ekran, który mam przed sobą i on mi tu wtedy pokazuje. Wtedy musiałam się nauczyć tak naprawdę zwracać uwagę na ekran komputera, na przykład nie za bardzo przejmując się moim ruchem dłoni, co nie ukrywam, że było na starcie trochę trudne, wręcz jak kupiłam sobie tablet, a całe życie rysowałam myszką. Myszką mój biedny nadgarstek, ale tak jak to się mówi, jak był trening i tak dalej, więc kwestia uczenia się było, takie miałam wrażenie, że jakbym oduczyła się rysować, ale teraz zauważam, że to się rysuje dosłownie tak, jakbym rysowała to na kartce. Więc tą kartkę, tak jak już powiedziałam, mam na komputerze, więc już nie muszę skanować.
1: Okej, okay. I co dalej? Co dalej się dzieje?
0: Co możemy dalej zrobić? Jak już mamy na przykład na moim programie, mam takie bardzo krótkie ujęcie, że właśnie Gucio spogląda w stronę ognika i on będzie mu podbiegał do rączki, troszeczkę parzy. Błędny ognik to w mitologii słowiańskiej, to były takie ogniska z ludzkimi twarzami, które fruwały po niebie. On się zorientuje w pewnym momencie, że go parzy, cofa rękę i potem mówi do tego ognika, która tutaj nie mam jeszcze tej sekwencji zrobionej, ale będę miała modyfikację, że czy mogę sobie na panu upiec kiełbaski, nie? Że ognisko, że pieczenie kiełbasek. No. Więc tutaj, ale generalnie jestem na tym ujęciu, mam tutaj na oś czasu pokazuje mi, że mam odpalone 55 rysunków podobnych. Ale to się tak szybko modyfikuje na programie graficznym, że nawet nie wiemy, kiedy narysowaliśmy te 55 rysunków.
1: To te 55 rysunków to też 24 klatki na sekundę? To tak starczy ci na jakieś dwie sekundy z haczykiem?
0: Tak, dokładnie. Nawet mogę właściwie zapisać ten szkic. Ja sobie teraz eksportuję jako właśnie taki podglądowy film, że wtedy też widzę efekt już po prostu tego, tak jakby czasami są dodatki na płytach DVD. Bo zanim się pokoloruje film animowany, który oglądamy na filmie, to animatorzy wykonują jakby ołówkowe szkice, takie proste, trochę uproszczone rysunki, żeby widzieć mniej więcej, jak ta scena będzie wyglądać. Więc ja właśnie przed chwilą właśnie mam napisane eksportowanie do formatu AVI i za chwileczkę dokładnie powiem, ile ta sytuacja mi czasu zajmuje.
1: Okej.
0: Okay. Zaraz powiem. Dokładnie 2 sekundy.
1: O, no proszę. Czyli rzeczywiście dość krótko. A ile ci zajęło czasu wykonanie takich 55 klatek?
0: Ile mi zajęło? Może niecałą godzinę.
1: Okej, okay, no. Ktoś mógłby powiedzieć, że długo i niedługo, bo no, 2 sekundy na godzinę, to już chyba wiemy, czemu te animacje nie są aż takie długie. Czy teraz to się jakoś zmienia? Czy na przykład animacje, no oprócz oczywiście tych filmów takich pełnometrażowych, typu właśnie Król Lew tu wspomniany, tworzy się jakieś takie dłuższe też?
0: Oczywiście. Ja na przykład głównie znam animacje, który odcinek trwa 27 do 30 minut. To jest kwestia studia, to jest kwestia, ja jestem sama tutaj, chcę zaznaczyć, nie mam tutaj drugiego rysownika, który ma też odpalony program i zajmuje się jakby rysowaniem kolejnych postaci, ale jeśli podzielimy się na zespoły, to oczywiście, że powstają. W polskich warunkach jest taka norma, żeby te filmy były do 15 minut, natomiast ja znam bardzo dużo produkcji, na których też przykładach postaci się uczyłam rysować, że minimum 30 minut.
1: Rozumiem.
0: No to jest serial aktorski.
1: No tak, czyli rzeczywiście jesteśmy w stanie, szczególnie przy odpowiednim zespole, stworzyć animację w stosunkowo krótkim czasie. Szczególnie jeżeli to są na przykład seriale animowane, a przecież jest tego sporo.
0: Tak, zwłaszcza przy przypadku seriali. Otóż tutaj powiem, jak sobie właśnie można ułatwiać robotę. Bo nie ukrywam, że sobie też ułatwiam robotę.
1: No jasne, o to chodzi w końcu.
0: Tak, jeśli można. Fazy ruchu takie kluczowe, jak bieganie, poruszanie się postaci, które wiem, że ona generalnie będzie właśnie tak, jak w przypadku Reksia mówiliśmy, wykonywać podobną czynność, tylko tło się zmieni, możemy użyć wcześniejszego odcinka. Mało tego, tu o wiele szybciej sobie te szkice zmodyfikujemy. Przepraszam, coś mi się tak odbiło. Mało tego, kolorowanie, tak jak podkreśliłam, to jest kwestia tak naprawdę wybrania sobie wybranej kilkunastu kolorów, które używamy w jednym ujęciu, pokolorowanie tej jednej klatki i potem zaznaczania sobie, w tym programie również mam pipetkę atrybutów. To się dokładnie to narzędzie nazywa, muszę się troszeczkę przybliżyć do ekranu, narzędzie kroplomierz w tym programie się ono nazywa.
1: I co ten kroplomierz nam pozwala zrobić?
0: Pozwala mi zrobić to, że jeśli na przykład na rysunku 51 wybieram sobie kolor jasnobrązowy, który będzie kolorem włosu Gucia, to klikając na kroplomierz, wybierając sobie rysunek powiedzmy następny, który jest pusty, nawet nie muszę, niespecjalnie klikając na ten rysunek, tylko wybierając obiekt, czyli ten miejsce, gdzie mam Gucio włosy, klikam tutaj, pojawia się dokładnie ten sam kolor. I mogę to przesuwać sobie na przykład klawiszem Enter. Zatrzymuje program i się zatrzymuje na kolejnym ujęciu. I ja daję kroplomierzem, klikam w odpowiednie miejsce, on już ma brązowe włosy.
1: No, czyli rzeczywiście kolejne narzędzie do ułatwiania sobie pracy.
0: Tak, tak. Dokładnie.
1: Okej. Okay. I to jest proces powstawania tej animacji, natomiast to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze tu trzeba zadbać o kolejne elementy, czyli na przykład trzeba zadbać o dźwięk, czy o coś jeszcze oprócz dźwięku?
0: Tak, oczywiście. Na programy do tworzenia animacji, którego ja używam, przynajmniej ja go tak widzę, ponieważ wiem, że niektórzy dodawali sobie tu też dźwięk, ale ja nie polecam. Zwłaszcza, że możemy wywalczyć jakość tej animacji troszeczkę lepszej niż nawet ten program, on mi dał taki podgląd tej animacji, że on właśnie zbliża się do niego ognik, ale można potem po narysowaniu tych wszystkich postaci, tak naprawdę sceny, bo nawet ta oś czasu to jest nawet tak podzielona, oś czasu się nazywa i tutaj mamy edytor ruchu, scena pierwsza tutaj na przykład pokazuje, że to jest ten oś dla jednej sceny, mogę sobie ich tych osi troszeczkę porobić. Po narysowaniu postaci, po dodaniu tła, na które dodaję tła sobie jakby i pokazuję, że na przykład na całej tej, na przestrzeni tych 51 rysunków, tych klatek, ruchów, Gucia, pojawi się tylko jedno tło, że on przechodzi przez lasek na przykład. I to jest jakby jedna z, powiedzmy, że tak by to było to w przypadku całej animacji, więc jak już mam postacie plus tło, zapisuję ten plik. Mogę zapisać jako wideo, ale lepszym rozwiązaniem technicznym byłoby zapisanie mojej animacji jako wideo, ale jako sekwencja rysunków, czyli tych gotowych klatek. Każdą klatkę osobno w najlepszej rozdzielczości, czyli możemy sobie właśnie, polecam 300 dpi, w przypadku programów graficznych polecam 300 dpi. Może zanim przejdziemy do, że zapiszemy nasz film jako sekwencję tych rysunków, podkreślić, że ten program jest programem wektorowym. Czyli tu znów, jak on udaje takie rysowanie właśnie ręczne, takie jakbym rysowała na kartce, ale to jest grafika wektorowa.
1: Rozumiem.
0: Czyli w zwiększeniu on mi nie rozmazuje tych postaci.
1: Mhm. I teraz jak zapiszemy to jako sekwencję rysunków, to w jakimś katalogu dostaniemy mnóstwo plików graficznych, jako pojedyncze klatki.
0: Klatek, dokładnie tych klatek, więc następnym etapie byłoby przejście do programu do montażu wideo, którego używamy. Na przykład ja to używam, akurat mam program Magic się nazywa. W programie Magic otwieram te wszystkie klatki i tutaj muszę wybrać taką opcję, żeby ten program dał mi ten efekt tych 24 klatek na sekundę. Wystarczy po prostu tak naprawdę zaznaczyć wszystkie te obrazki, które on mi tam załaduje na osi swojego czasu. Zmienić czas trwania obrazu na 0,01 sekundy. Taka ciekawostka. daję wtedy OK i w tym momencie mi się z tych obrazków robi po prostu, robi mi się po prostu podgląd tej animacji.
1: No tak, i już mamy animację i teraz wystarczy tylko jeszcze, czy właśnie, czy w takim programie do montażu wideo, to tak? Jeszcze coś robimy z tym obrazem, na przykład nie wiem, dodajemy tak. Jakieś efekty, jak nie, to wygląda?
0: Możemy na przykład dojść do wniosku, że ona na przykład ma za zbyt żywe kolory, więc potem jak zapiszemy ten plik już jako wideo. A dlaczego mówię o sekwencji obrazów, a nie jako podgląd wideo, który ma możliwość z programu do, już we Flashu? Ponieważ jeśli na przykład mamy program, który obsługuje nam większe rozdzielczości, jak na przykład 4K, to zapisując te klatki najpierw jako pojedyncze rys-

0: już o tym scenariuszu wspomniałaś, Justyna, to jak to wygląda? Jaka jest kolejność? Najpierw tworząc swoje animacje, piszesz cały scenariusz, w którym rozpisujesz sobie, jak i co powinno tam się wydarzyć, jakie dialogi powinny być, czy nie wiem, najpierw tworzysz jakiś taki ogólny scenariusz, jak ta postać ma się zachowywać, a dopiero potem dopisujesz chociażby właśnie jakieś dialogi czy inne rzeczy, jak to wygląda?
1: To jest tak, jakbyśmy chcieli, gdybyśmy byli studiem filmowym, to wyglądałoby tak, że najpierw napisalibyśmy ogólny scenariusz, taką, który miałby formę takiej graficznie to byłaby taka zmodyfikowana sztuka teatralna. Bo tak się pisze, jest taki klasyczny scenariusz filmowy. Oprócz tego mielibyśmy jakąś taką krótką notatkę o każdej postaci plus jej wygląd mniej więcej, ponieważ tutaj te szkice mogą się nawet troszeczkę różnić od efektu finalnego. A dopiero potem tworzylibyśmy coś takiego jak scenariusz rysunkowy. Scenariusz rysunkowy jest o tyle dobry, zwłaszcza w przypadku serialu, że tutaj tak naprawdę odręcznie rysujemy sobie cały serial, dzieląc na przykład odcinek, i tutaj znów mogę się, jeśli pozwolicie, coś wam opowiedzieć, tylko muszę po prostu nacisnąć, muszę po prostu sobie kliknąć na scenariusz serialu, żeby to wytłumaczyć. Akurat mam przed sobą nawet zapisany jako plik PDF, taki mój scenariusz. On dziwo jest kolorowy, czego wcale się nie wymaga, tylko ja dla siebie mam kolorowy, bo chciałam ten scenariusz tak naprawdę wysłać na pewien konkurs, ale potem doszłam do wniosku, że jak się ten konkurs nie, no ale skoro mam film animowany na papierze, to mogę go sobie realizować. Więc mamy tak, scenariusz rysunkowy, tytuł mamy całkiem nowa baść, odcinek pierwszy, tytuł odcinka i co ja mam dokładnie przed sobą? Mam przed sobą 4 prostokąty. I każdy ten prostokąt to jest tak naprawdę narysowana kluczowa scena w animacji. W pierwszy prostokąt znajduje się jakby panorama takiego blokowiska warszawskiego. Dzieci, małe dzieci grają w piłkę. Pod tym prostokątem mam podpis. Bliźnięta Basia i Gucio wybiegają z domu. Że ja wiem, że na takim tle te dzieciaki w pewnym momencie w animacji pojawią się, że po prostu wykonują pewien ruch.
0: Czyli, że tu trzeba będzie zrobić taką, a nie inną animację i to jest dla ciebie taka wskazówka, że trzeba po prostu taki ruch wyanimować. Tu nie rozpisujesz sobie na przykład, ile ma być tych klatek, jak długo to ma być. Nie, po prostu tak ogólnie i potem już według tego działasz.
1: Mam już dokładnie. W następnej klatce mam już znowu ujęcie, jak oni grają w piłkę i mam wyjaśnienie, że w pewnym momencie piłka wpada do kosza, który jest za taka zaczarowana moneta. I to mam wyjaśnione dokładnie pod komentarzem. Natomiast co się dzieje, jak się pojawiają dialogi? Bo to jest bardzo istotne. Dlaczego ten scenariusz rysunkowy, właśnie dialogi? Mam pokazaną postać Basi, która się zmówi do Gucia. I mam dokładnie zapisane, co ona mówi. Fe, Gucio, zabierz stamtąd piłkę. A dlaczego mam to tak zrobione? Otóż dlatego, że ja potem na podstawie tego dialogu wykonuję w animacji dokładnie tą sekwencję, że ona wymawia dokładnie te głoski. Fe, Gucio, zabierz głoskami stamtąd, tak byśmy mówili naturalnie, że nie w każdą literkę, tylko jakbyśmy sylaby składali. Bo to da mi taki porównywalny ruch ust tej postaci.
0: Z ciekawości, w jaki sposób ty sprawdzasz, jak to powinno być odzwierciedlone, jeżeli chodzi o ruch ust? Stajesz przed lustrem, mówisz i patrzysz, jak to wygląda, czy w jaki sposób? Czy to komputer już po prostu animuje odpowiednio?
1: Sprawa, bo program do tworzenia filmów animowanych, który używam, on jest zagraniczny, on teoretycznie ma opcję dopasowywania ruchu warg do mówienia. Ale podejrzewam, jak się łatwo domyślę, że to jest dopasowywanie właśnie języka angielskiego.
0: No tak, gdzie nie ma naszych polskich znaczków różnych.
1: Dokładnie, dlatego lepszym sposobem było właśnie przeszperanie internetu z góry wzdłuż i poszukanie sobie podpowiedzi, jak można ten problem rozwiązać. Otóż problem można rozwiązać tak, że ja sobie wykonałam taki mój notes, taką ściągawkę, gdzie mniej więcej mam zaznaczone, jak wygląda buzia, kiedy postać mówi spółgłoski, samogłoski. I na przykład, jeśli wiem, że w sylabie pojawiają się na przykład literka myny, mnogo jest na przykład, ale nas to jest mnogo, no to wiem, że jak jest myny, to on będzie miał prawie zamkniętą buzię, bo myny masz prawie zamkniętą buzię. Jak mam ogry, no to wiem, że będzie bardziej buzia otwarta jakby na literę o.

0: Jak na przykład teraz zimy, czy zim, to mamy wtedy taki ruch, że mamy prawie zaciśnięte zęby, tak lekko, jakby pomiędzy szczeliną. I takie rzeczy sobie właśnie zapisywałam, żeby potem widząc tę moją rozpiskę dialogową na scenariuszu, wiem, aha, tu będzie to, to będę wykonywać takie klatki mniej więcej. I co ciekawe, pomimo że osoby, które nagrywają mi dźwięk, ponieważ kto mi w ogóle pomaga w tworzeniu animacji, oprócz tego, że rysowaniem zajmuję się ja. To się zajmują osoby, które poznałam na przykład Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku, organizowanym przez Stowarzyszenie De Pacto. I te osoby z chęcią nad dyktafonem wcielają się w postacie, które występują w moich animacjach. I co ciekawe, jeśli na przykład mówisz w sposób taki nie bardzo wolny, tylko tak mniej więcej naturalnie, to te moje po prostu w studiach do dubbingu, gdzie się dubbinguje filmy, mówią na to kłapy, że ruchy budzi kłap, się zgadza po prostu mniej więcej z obrazem. Jest bardzo i program do montażu potem pozwala ci lekko, ci, nie wiem, przesunąć ten dialog i tak dalej. Ale to się właśnie o dziwo właśnie zgadza, czyli ta metoda taka bardzo klasyczna, że starasz się sylaby tak naprawdę rysować. W przypadku języka polskiego się zgadza. Ja podejrzewam, że postacie z japońskich animacji mają taką, a nie inną mimikę, żeby też było łatwiej ten język japoński nie uchwycić.
1: Rozumiem. No właśnie, czyli mamy dialogi jakieś, czy w ogóle głosy dokładasz, nagrywa ktoś ci te wszystkie rzeczy, a jak z muzyką na przykład, czy z jakimiś efektami?
0: Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ z jednej strony istnieją darmowe efekty muzyczne, z których można korzystać, natomiast ja dochodzę do wniosku, że z tymi efektami muzycznymi jest na tyle różne, że daje pole do popisu osobie, która je wykonuje. Tak trochę analogicznie przez warsztaty, które myśmy w Fundacji Wygrajmy Razem organizowali, no to można nagrać efekt dokładnie, na przykład stukając biurko, że na przykład pada deszczyk. Coś sobie tu stukam i nagrać ten efekt, a potem ja na programie mniej więcej właśnie już w podglądzie widzę po prostu, ile ten deszczyk ma zajmować, że na przykład tu mi się kończy albo zaczyna ujęcie, że zaczyna się rozkapywać. Coraz bardziej pada, no to coraz bardziej mocniej, nie?
1: Jasne.
0: No, kwestia jest taka bardziej, jeśli chodzi o to nagrywanie dźwięku sprzętowa, że ludzie nagrywają to na różnych sprzętach i jedni mówią trochę głośniej, drudzy trochę ciszej, więc tak jak mi tutaj raz opowiadałeś właśnie, co udało ci się na słuch wyczuć. No ale to jest, mówię,
1: No
0: kwestia
1: tak, że
0: bardzo.
1: gdzieś tam jakieś przestery się potrafią pojawić, jakieś różne tego typu artefakty, no ale to jest właśnie to, jak nagrywane jest, no powiedzmy szczerze, amatorsko to raz, a dwa za pomocą różnych urządzeń, co kto ma, no i pomieszczeń też, przy
0: Tak,
1: użyciu pomieszczeń o różnej akustyce.
0: tak, ja podejrzewam, że to moje pomieszczenie, gdzie ja tu jestem, jest takie średnie do nagrywania dialogów. Ale, no, ale tak mówię, można sobie z tym radzić. O dziwo, powiem tak, że co mnie bardzo zdziwiło, zwłaszcza ta animacja Kocie Życzenie, co oglądałeś. Nie, Kocie Życzenie, czy nie oglądałeś Kociego Życzenia, czy właśnie ten pierwszy odcinek, ale jedna z tych animacji byłam właśnie na festiwalu Animator. I o dziwo, jak ją puszczono w sali kinowej, to pomimo wszystko, jak ja słuchałam tych dialogów, to byłam bardzo pozytywnie zdziwiona, zaskoczona, że ten dźwięk wcale źle nie brzmi na tle animacji tworzonych w profesjonalnych studiach.
1: No i bardzo dobrze, bo to w końcu o to chodzi, żeby nawet mimo tego, że nie dysponujesz środkami takimi, jakie ma studio filmowe chociażby jakieś, no to, że jesteś w stanie stworzyć coś ciekawego, co także ludziom się po prostu może podobać. Bo jak rozumiem, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale to nasi słuchacze myślę, że mogli łatwo wywnioskować, że można te animacje zobaczyć twojego autorstwa gdzieś w internecie.
0: Tak, można i ja tutaj mogę nawet kilka linków podać i zachęcam do polubienia, śledzenia. Po pierwsze, mam kanał na YouTube, nazywa się Projekt Justy, pisany bez spacji, bez niczego, czyli Projekt Justy, jakby w skrócie. I to jest mój kanał, gdzie można oglądać moje animacje. Mało tego, ja na przykład mam takie bardzo krótkie filmiki, gdzie rysuję znane postacie, ale mniej więcej pokazując, na czym polega właśnie to animowanie w tym programie Flash, którego używam. Więc to też może być taki troszeczkę samouczek. Oprócz tego mam stronę internetową ABC Arte, abc-arte.pl. To jest moja autorska strona, gdzie znajdują się wszelkie linki, w ogóle opowiadania, komiksy, scenariusze mojego autorstwa, więc można się przekonać, co ja jeszcze takiego wyprawiam. Oprócz tego mogę polecić tutaj także stronę Fundacji Wygrajmy Razem, w której pracuję, gdzie akurat no, nie ma tu moich siłą rzeczy moich prac, ale jest to organizacja, w której pracuję, w której właśnie realizujemy różne projekty, o czym myślę, że zaraz jeszcze powiem. Oprócz tego mam także, ale tu już w zakładce kontakt na mojej stronie jest po prostu, są linki do moich komiksów, gdzie można na różnych stronach internetowych poczytać, profil na Facebooku, profil na YouTube, profil na Twitterze. Twittera również posiadam, ponieważ okazało się, że wiele konkursów do filmów animowanych, w ogóle wydarzeń takich, ludzie piszą po prostu wiadomości na Twitterze, więc ja go koniec końców założyłam. Zastanawiałam się 3 razy, po co mi Twitter, ale jednak mam, gdyby ktoś... Mam, jest oczywiście taki portal, jak na przykład jest Facebook, gdzie ludzie się wymieniają fotkami i newsami. To istnieją tak jakby wyspecjalizowane strony internetowe, gdzie ludzie chwalą się swoimi klasycznymi wprowadziłami. Nazywa się to DeviantArt. I tam również się znajduje. Link do DeviantArtu mojego jest też na tej stronie ABC Art. Więc to jeśli chodzi o takie moje strony internetowe.
1: Warto zaglądać, jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z tym, co jeszcze tworzysz. To jeszcze tak podsumujmy może te kwestie tworzenia animacji i teraz porozmawiajmy o dostępności. Bo ty jako osoba słabowidząca musiałaś wybrać sobie jakiś warsztat narzędzi pracy, który będzie dla ciebie dostępny. Więc teraz załóżmy, że ktoś ma ochotę również zajmować się taką animacją. No powiedzmy sobie szczerze, osoba całkowicie niewidoma, no nie będzie w stanie tego robić, choćby nie wiem co, bo tu po prostu, no trzeba jednak mieć do czynienia z grafiką i z tą grafiką pracować. Oczywiście pewien udział osoba całkowicie niewidoma przy tworzeniu animacji mieć może, ale o tym sobie powiemy za moment. Na razie pozostając w tej kwestii typowo komputerowej, to jaki zestaw narzędzi dla kogoś, kto ma ochotę zajmować się animacją, polecasz?
0: Myślę, że pierwszym zestawem narzędzi takim bardzo pozakomputerowym jest cierpliwość. To jest takie narzędzie, które się bardzo przydaje, bardzo dużo animatorów to używa, uważa, że to jest istotne. Natomiast opowiem wam o narzędziach, które ja używam, ale wymienię aplikacje, których używają też inni animatorzy, żebyśmy dobrze zrozumieli. Podstawowym programem do tworzenia animacji, żeby sobie najłatwiej ułatwić sprawę, jest program Flash. Czyli program, który jakby troszeczkę imituje takie bardzo proste studio do tworzenia filmów rysunkowych. Ale jeśli nie mamy Flasha, ponieważ robić animacje można także rysując, też można rysować te rysunki na komputerze i też jest potem sklejać, na przykład chyba w Movie Makerze, prawda, nie bawiąc się, próbując, to jednak pragnę wymienić programy, po których możemy coś zawalczyć, o tak to powiem.
1: Okay.
0: Zacznijmy od programów darmowych. Programem darmowym, którym możemy coś zawalczyć, jest na przykład program DaVinci. Ale coś zawalczyć to tak naprawdę mam na myśli to, że to jest po prostu program do szybkiego poprawiania skanów. Ponieważ DaVinci, znów pozwolę sobie go uruchomić, bo jak po prostu widzę tą aplikację, to wtedy jestem w stanie powiedzieć, co jesteśmy w stanie użyć, nie dostając po prostu efektu złamanego nosa przy monitorze.
1: Okej.
0: Okay. Więc otwieram sobie mój program DaVinci. I powiem coś okrutnego. Otóż generalnie istnieje bardzo dużo programów do rysowania fajnych, darmowych, które nie działają za bardzo dla takich osób jak my. Tutaj osób z dysfunkcją wzroku, chcę to powiedzieć. Program DaVinci, on jest dość charakterystyczny, ponieważ on nie ma jako takich po prostu elementów stałych. Można na przykład zostawić sam sobie ekran, który służy do rysowania, a opcje jak pędzelki i tak dalej pochować. Program ten jest nazywany czasami darmową wersją dla Photoshopa, ponieważ posiada coś takiego jak warstwy. I to jest największe przekleństwo osób z dysfunkcją wzroku. Warstwy. warstwy w grafice rastrowej, ponieważ warstwy w grafice wektorowej, one istnieją. Na przykład raz się naliczyłam, że mój rysunek rysicy miał 45 warstw. Ale dobra, program powiedział mi 45 warstw, ale ja po precyzyjnym najechaniu sobie myszką na element, na przykład ucho czy nos rysicy, dobrze wiedziałam, że to jest ucho i nos rysicy i to mnie nie interesowało, która to jest warstwa.
1: A co to są te warstwy tak naprawdę?
0: Tak. O, dobrze. I właśnie mam tego nieszczęsnego Jimpa, to mogę wytłumaczyć, że warstwy to są takie jakby okienka, które, w których na przykład rysujemy konkretne elementy. Na przykład w okienku numer 1 możemy dać taka przezroczyste, że nie będzie jakby tła, tylko właśnie same miejsce na kontury. I właśnie przed chwilą próbowałam sobie coś narysować i już się oczywiście pomyliłam, ponieważ nie zaznaczyłam sobie jakby myszką okienka przezroczystego i już narysowałam na drugim okienku, które jest nieprzezroczyste.
1: I jakie są konsekwencje czegoś takiego?
0: A takie są konsekwencje, że po prostu jeśli nie, w porę się nie kapnę i nie dam opcji cofnij, to jest po rysunku.
1: Ale dlaczego właściwie? Z takiego powodu, że rysujesz to w niewłaściwym miejscu, czy...
0: Tak. Dokładnie. Ja rysuję to na kartce, którą mam, natomiast drugie okno aplikacji, takie mniejsze, które jest właśnie warstwą, pokazuje mi, że rysuję jakby nie na tej kartce, na której chcę.
1: I nie da się tego jakby ze sobą, nie wiem, skleić?
0: Tak, i się nie da. Aha. Wiele właśnie, to jest nie, z jednej strony to jest fantastyczna rzecz, bo jak ktoś sobie na przykład teoretycznie może zablokować okienko, którego nie chce używać, czyli używać tak naprawdę okienka, które chcę używać. Przepraszam, nawet trudno jest mi to wytłumaczyć, ponieważ chcę, do czego ja zmierzam? Do tego, że rysowanie na warstwach w programie rasterowym doprowadza do takiej sytuacji, że można sobie, że się dokładnie nie widzi, na jakiej warstwie się rysuje. Po prostu program, to okno główne programu, ta kartka, kiedy mam grafikę wektorową i klikam sobie na myszką, na przykład na kontury, to wiem, że jak sobie kliknę na tą konturę, to wiem, że to są kontury. A w programie rastrowym niekoniecznie wiem, że właśnie narysowałam kontury.
1: Dobrze, ale może jakoś spróbujmy to wytłumaczyć, bo szczerze mówiąc, ja dalej nie łapię kwestii tych warstw. Czy to jest tak, że dajmy na to, mamy powiedzmy dwa okienka, tak? Jedną warstwę i do czego jakby stosujemy te warstwy w momencie tworzenia rysunku? Czy na przykład to jest tak, że za pomocą jednej warstwy tworzymy jakiś jeden obszar tego rysunku, czy działa to jakoś inaczej?
0: Dobrze, to powiedzmy tak, na jednej warstwie, powiedzmy, spróbuję sobie usunąć jedną warstwę, żeby mi została jedna. Na początku mamy warstwę przezroczystą, takie jedno okienko. Nie dodałam warstw. Dopóty jest jedna warstwa, jedno okienko, jest wszystko w porządku. Rysuję sobie postać na okienku i jest ok. Dodając warstwę, nowa warstwa, teoretycznie tworzę jakby nowy rysunek. Ale jeśli ja sobie nie wyłączę warstwy tej pierwszej, wcześniejszej, przezroczystej, a bardzo łatwo sobie nie wyłączyć tej warstwy, bo się właśnie nie za bardzo można zauważyć ją, to mogę wtedy rysować tylko na warstwie. Dobrze, jeszcze raz, przepraszam. Wyłączyłam warstwę przezroczystą.
1: Tak.
0: Dodałam sobie nową warstwę, czyli kiedy ją wyłączyłam, warstwę przezroczystą, to teoretycznie rysuję tylko na tej drugiej warstwie, co mi zależy. Czyli na przykład na warstwie pierwszej jest koło, mhm. A na warstwie drugiej, powiedzmy, jest ubranko postaci sukienka. I jeśli ja mam zaznaczoną warstwę drugą, że chcę kolorować sukienkę, a nie chcę kolorować na razie koła, które jest na warstwie pierwszej, to jest wszystko w porządku.
1: Ale jeżeli nie odznaczyłabyś tej warstwy, to jakby kolorowałabyś i jedno, i drugie.
0: Tak, o na przykład.
1: Mhm. Rozumiem, okej. Okay. I wtedy to tak jeszcze od razu zapytam, czy na przykład jak mamy te warstwy w programie graficznym, to czy później te elementy jakby nakłada się jeden na drugi i to tworzy nam konkretny rysunek?
0: Tak. Przy zapisie obrazku te wszystkie warstwy jakby zlewają się, te wszystkie rysunki, elementy zlewają się w jeden rysunek i nie da się go modyfikować.
1: Rozumiem.
0: Ale na przykład W przypadku programu wektorowego, nawet po zapisaniu, mam taką opcję, że mam taką opcję grupuj wszystkie warstwy, że chcę te wszystkie rysunki scalić, a potem otwierając ten plik i dam opcję rozgrupuj, to mogę znów modyfikować każdą warstwę osobno, nie martwiąc się, że przypadkiem na przykład uszkodziłam sobie jedną warstwę, której na przykład nie zdołałam odznaczyć na grafice rastrowej.
1: Czyli to tak trochę przypomina taką sytuację, jak na przykład mamy jakiś projekt audio w programie, chociażby właśnie w Reaperze, w programie, który myślę, że przez naszych słuchaczy jest mniej więcej kojarzony. To jest tak, jak mamy projekt w tym programie i kiedy zapisujemy sobie różne rzeczy w tym projekcie, no to tak naprawdę większość kwestii, o ile nie wszystkie, nawet możemy sobie cofnąć. Załóżmy, że dodaliśmy za dużo pogłosu, zrobiliśmy tam coś nie tak, no wracamy następnego dnia, okej, cofamy, zmieniamy. Czyli to tak możemy postępować w tych warstwach w grafice wektorowej. Natomiast warstwy w grafice rastrowej, kiedy one nam już się ze sobą pozlewają, to przypominają bardziej to, co mamy, z czym mamy do czynienia po wyrenderowaniu jakiegoś pliku, czy w Reaperze, czy w jakimś innym edytorze audio. No jeżeli wyrenderujemy, no to mamy już wszystko, łącznie z nałożonymi efektami, no i o ile możemy coś ewentualnie, jeżeli nam się bardzo nie podoba, to spróbować z tego wyciąć, o tyle jeżeli mamy echo, czy jakiś pogłos, czy jakiś inny efekt, no to nie pozbędziemy się już go, po prostu, już się stało, tego się nie da cofnąć.
0: Tak. I to jeszcze wszystko rozmazane, rozpikselowane, więc nawet nie widzisz za bardzo elementów tych rysunków, tych różnych elementów, które chciałbyś poprawić ewentualnie.
1: Rozumiem.
0: I ten program jest, rastrowe programy są fantastyczne dla osób, które dobrze widzą, bo można zrobić sobie efekt jakiejś mgły na tym, jakiś właśnie spadający deszcz i takie rzeczy. I na przykład, co mnie w ogóle totalnie w ogóle zawsze dziwiło, że widziałam fenomenalnie wykonany odręczny rysunek takimi markerami plastycznymi, który był przepiękny. Dziewczyna potrafiła wejść do edytora Photoshopa, zaznaczyć myszką konkretny element tego rysunku i go nawet zmienić. Zmienić grubość tej linii i tak dalej, co dla mnie jest nie do wykonania.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że te opcje są niedostępne? Czy nie jesteś w stanie tego na przykład tak precyzyjnie zaznaczyć, używając jakiegoś powiększenia?
0: Tak, nie jestem w stanie zaznaczyć tego dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Serioze, tak? Bo te warstwy właśnie niby powstały po to, że na przykład w programie Paint rysowało się do pewnego etapu, nie? I potem za trzecim, czwartym razem już nie dało się cofnąć. Więc to pojawienie się tych różnych okienek teoretycznie powinno ułatwić sprawę, że jeśli w jednym okienku narysuję sukienkę, tą warstwę, osobnym okienku sukienkę, to jak mi ta sukienka nie wyjdzie, to teoretycznie mogę usunąć to okienko, dać nowe okienko, drugą warstwę i narysować tą sukienkę. Ale co się dzieje, jak po prostu sobie myszką zaznaczę, właśnie rysuję właśnie okienko, tak jak mówiłam, narysuję na przykład element na sukience, którego nie chcę po prostu, i się za późno kapnę, albo byłabym przekonana, że rysuję na warstwie trzeciej, a w rzeczywistości miałam na komputerze zaznaczoną warstwę numer dwa.
1: A łatwo się jest pomylić,
0: bardzo
1: jak rozumiem.
0: Tak, i to jest właśnie przekleństwo, właśnie to jest to przekleństwo rysowania na warstwach w programach rastrowych. Dlatego też programu DaGym, który ma te swoje warstwy i tak dalej, ja go bardzo mało używam do tego celu, tylko ja go używam głównie, ja mam obraz na przykład z reguły 200% i tu mam na przykład zeskanowany rysunek, tylko to sobie powiększam konturę i sprawdzam, czy właśnie dość dociągnąć tą linię, lekko ją poprawić i potem już wektorować to i kolorować. Czyli tak naprawdę ja nie jestem w stanie, na przykład narysowałam odręcznie, bo grafika rastrowa, rysunki to też jak taka uprawianie fotografii, że można zniekształcać fotografię, tak samo rysunek. Na przykład ktoś narysował osobę, która powiedzmy jest puszysta, a na programie graficznym te wszystkie, za pomocą różnych efektów, tych warstw, zrobił z niej kudzielca analektyka.
1: No tak, niejednokrotnie się mówi, że efekt Photoshopa, tak? Że sobie co niektórzy zdjęcia poprawiają.
0: Tam sobie zdjęcie poprawić, to wyszło, że bym miała bardzo mocny makijaż, taki nienaturalny.
1: Aha.
0: A to jest cała magia polega na tym, że właśnie to tak to wykonać właśnie za pomocą tych pędzelków, sprayów, tych wszystkich imitacji, kredek na programie, żeby ten makijaż wyglądał jak makijaż.
1: No. Czyli co, jeżeli osoba słabowidząca by chciała sobie poprawić zdjęcie w Photoshopie, to będzie problem.
0: No może być problem, właśnie może być problem.
1: Jasne.
0: Ale co można wykonać w takim Photoshopie? Czy ja na przykład mam z tych programów bardziej zaawansowanych PhotoPainta? Bo w pakiecie Corella jest PhotoPaint. Możesz sobie otworzyć zdjęcie i do tego, i tutaj nawet nie musi się za bardzo przejmować tymi warstwami. Po prostu otworzy sobie zdjęcie, wybierze opcję po prostu dopasowania kolorów, różnych takich suwaczków, może je wykadrować, lekko poprawić kontury. To jest w stanie zrobić. Natomiast takie bawienie się, że przekształcamy, teoretycznie może też wyciąć coś z tego zdjęcia i potem wkleić na kolejne zdjęcie, ale powiem szczerze, to jest trudne, czasochłonne i jest duże ryzyko, że kanciasto się to wytnie. Bo to jest ta kwestia tej pikseliozy właśnie.
1: I precyzji, tak?
0: Precyzji, tak. Mhm. Bo używa się w programach graficznych, tych rastrowych, do modyfikowania zdjęć takiego narzędzia jak różdżka, czyli właśnie myszką, taką różdżką się jakby szuka elementu, który się chce poprawić, albo lasso, czyli jakby wycina się po prostu kontury, tak krok po kroku. I na przykład najgorszym przekleństwem jest wycinanie elementu, który jest okrągły. Jabłko, czy ktoś ma na przykład taką twarz, powiedzmy, bardziej okrągłą, no bo może lepiej jak ktoś ma włosy, bo zawsze potem w najgorszym wypadku te włosy, czy ciemne tło, to się jakoś zleją w tym i te włosy wtedy nie wyglądają, ktoś jakby z wycinanka, ale gorzej jak ktoś jest, nie wiem, albinosem. Pojawi się na przykład na tle czarnym.
1: Okej, okay. Czyli tak wracając do kwestii tych narzędzi, to do czego nam się ten, jeszcze raz, do czego nam się może GIMP przydać, jeżeli widzimy słabo? Co możemy tam zrobić?
0: Na GIMPie możemy właśnie poprawiać te kontury. Teoretycznie możemy coś narysować, nie przejmując się za bardzo tymi właśnie różnymi okienkami, bo można rysować tylko na jednej warstwie, tak jakby się rysowało na pęcie, a po prostu ma się dużo fajnych narzędzi. Grunt, żeby tylko zapamiętać sobie okno, które się nazywa przybornik, bo tu są tylko te narzędzia najfajniejsze, oraz okno tak naprawdę plik eksportuj, ponieważ GIMP jest programem Linuxowym i po prostu, i tu jest opcja eksportuj, bo inaczej ma swój własny format graficzny.
1: Jasne.
0: Nie każdy używa, no ale można, teoretycznie można na nim rysować, jest to taki jakby zamiennik. Ludzie mówią Photoshop, jak ktoś dobrze widzi sobie to zdjęcia, troszeczkę na tych warstwach się pobawi tymi okienkami, to możemy powiedzieć, że zamiennik Photoshopa, ale tylko do internetu. Ponieważ programy darmowe graficzne nie mają opcji zamiany koloru, bo mówiliśmy o trybie RGB, ale jeszcze istnieje tryb cmyk.
1: I cóż to takiego jest?
0: To jest taki zapis kolorów, który pozwala na drukowanie. Dla drukarki wtedy widzą kolory w drukarni.
1: Mhm. Ale jeżeli drukujemy, mamy drukarkę na przykład w domu, to jak mamy jakiś, to jak sobie coś wydrukujemy, no to przecież są kolory.
0: No tak są. Właśnie to jest też ciekawa sprawa, że my dla takiego domowego, używając podstawowych takich kolorów, my tak naprawdę plik RGB wydrukujemy, czy zapisane jako kolor RGB, bo to jest tak jakby szybko kolorów ten RGB, tak jak miałem ten indeksowany i RGB, to zapis kolorów. Natomiast jak chcemy profesjonalnie, jako potem plik PDF i dać do druku, do drukarni, to oni każą zrobić dwie opcje. Zamienić tekst na krzywe i grafika, zdjęcia i rysunki muszą być w cmyk.
1: Rozumiem.
0: W takim zapisie kolorów dla drukarek widocznie, zwłaszcza kolor czarnego, bo kolor czarny najprawdopodobniej w cmyku wygląda troszeczkę inaczej niż kolor czarny w RGB. Ale to sposób. Tak dowiedziałam od koleżanki, która mi to podpowiedziała lata temu, też nie wiedziałam, bo ja jestem też samoukiem, dlatego mówię, że sama się dziwiłam. Po co ten cmyk? No i wszystkie darmowe programy nie obsługują generalnie cmyka.
1: A można sobie to jakoś, nie wiem, za pomocą jakichś narzędzi internetowych skonwertować, czy trzeba już mieć te płatne jednak programy?
0: To jest tak, niby był dodatek do GIMPa, bo GIMP ma pełno wtyczek dodatkowych. Teoretycznie można rozbudować GIMPa nawet do tworzenia jako program do tworzenia animacji, ale powiem szczerze, że te wtyczki są dla mnie nieczytelne, bo one są bardzo drobne. Po prostu Windows nie powiększa za bardzo czcionki w GIMPie. Dlatego ja mówię, że obsługujemy się głównie przybornikiem, gdzie są po prostu wyklikane narzędzia, które potem można, są dość widoczne te ikonki, więc tak polecam. I nie przyjmowanie się warstwami, bo też są bardzo drobne te elementy. Stąd właśnie mówię, że można sobie kliknąć na okienko numer 2, to się nagle okazuje, że używamy okienka numer 1, czyli przekształcamy zupełnie inaczej rysunek. A ponieważ jak są ludzie nauczeni na warstwach, to właśnie nie liczą, że cofnij raz, dwa, trzy, bo jeszcze komputer się zdąży zorientować. Dlatego tak ludzie, którzy mieli pierwszą edycję Photoshopa, używali, co to jest Photoshop bez warstw, jak fajnie wygląda, jak fajnie, nie?
1: No tak.
0: Tak, ale to mówię, dla naszych potrzeb to GIMPa możemy używać do prostych szkiców, no i do kolorowania po prostu jego, tych rysunków, tylko trzeba się liczyć no, z tą pikseliozą, tak? Dlatego proponuję jako PNG, to wtedy ta pikselioza trochę mniej gryzie, ale to głównie, tak jak mówię, to głównie mówię, to jest program do szybkiego, powiedzmy, poprawienia sobie zdjęcia i tyle. Programem graficznym, który się lepiej nadaje do rysowania, pod warunkiem, że właśnie zapomnimy, nie będziemy się przejmować za bardzo po prostu warstwami, jest PhotoPaint Corella, ponieważ Corel generalnie ma taką bardzo fajną opcję, która się nazywa scroll. Innymi słowy, przesuwając myszką po ekranie, on nam po prostu automatycznie powiększa, pomniejsza rysunek do wielkości, jakiej chcemy.
1: I to się przydaje.
0: To się bardzo przydaje, bo bardzo dużo programów graficznych, na przykład no, GIMP, nawet Photoshop, nawet ten nasz tutaj Adobe Flash, którego chwalę, to ja muszę w kąciku rogu ekranu poszukać sobie, czy to ma być 400% powiększone, 800%, a tu po prostu macham sobie myszką, po prostu rolką od myszki kręcę i raz mam 100%, raz mam 200%, tak jak chcę.
1: A to się przydaje, jeżeli trzeba dorysować jakiś detal, tak? To wtedy warto sobie powiększyć.
0: Oczywiście, zwłaszcza. I z takiej opcji korzystają również osoby dobrze widzące. Po prostu scroll w programie graficznym to jest bardzo dobra opcja.
1: Okej, okay, no to mamy PhotoPainta. To jest już program płatny, tak?
0: To jest program płatny. I tutaj właśnie wchodzę na coś właśnie okropnego. Otóż programy płatne, takie jak PhotoPaint, jak Adobe Flash, tylko ja mówię, akurat nie używałem tego programu z tymi warstwami, ale PhotoPaint, Flash, przepraszam, warstwy ma oczywiście PhotoPaint i Photoshop, a Adobe Flash ma warstwy takie trochę jakby programy u siebie, natomiast nie przeszkadza nam to w interfejsie, o tak to powiedzmy, i bardzo intuicyjnie można się posługiwać myszką na wybranych elementach. O, to jest właśnie ta bariera. I jeszcze jest jedna kwestia. Programy płatne mają interfejs, który pozwala na powiększenie czcionki. Po prostu czcionka w programach płatnych mam takiej wielkości, jaką mam ustawioną w systemie. Nie jakieś mróweczki malutkie, tylko właśnie jest duża czcionka.
1: No tak, a to w przypadku osoby słabowidzącej jest przydatne. Ale tak. Czy na przykład to jest tak, że one po prostu respektują te ustawienia systemowe właśnie, czy mają tak w sobie mechanizmy, które pozwalają na powiększenie tych czcionek?
0: Ja podejrzewam, że respektują ustawienia systemowe. Po prostu. I coś ciekawe, na przykład powiem szczerze, że tak, systemowe ustawienia, ponieważ mam w pracy Corella, który mam na komputerze, który po prostu ten komputer, wersja systemu jest taka, że nie lubi zapisywać, otwierać niektórych programów na wysokim kontraście. Natomiast mówię, na wszystkich komputerach, to jest taka trochę złośliwa i rzeczy martwych, ponieważ akurat na przykład mój komputer obecny, mój wcześniejszy komputer bez problemu to ogarniał. Więc to są, one po prostu respektują ustawienia systemu. A programy darmowe, możliwe, że są jakoś tak pisane jakimś kodem, który ma pewne ustawienia i on nie pozwala im po prostu na, no właśnie na zmianę po prostu elementów.
1: Ja mam takie podejrzenia, że na przykład w przypadku GIMPa to jest kwestia interfejsu, który tak jest interfejsem przenośnym, tak jak wspomniałaś. To jest program, który także jest pod Linuxa tworzony, więc mam wrażenie, że to jest kwestia właśnie tego, że interfejs taki ujednolicony, żeby tam się nie trzeba było bawić w pisanie dla każdej platformy systemowej osobnego interfejsu, no niesie ze sobą pewne konsekwencje, że na przykład właśnie...
0: Dlatego skupiłam się na elementach najbardziej rozpoznawalnych, najfajniejszych, czyli po prostu na dużym rozpisie pędzelku, farbek, których nie ma w pędzie.
1: Jak rozumiem, nie testowałaś Gimpa pod Linuxem, jak on tam sobie z powiększeniem radzi?
0: To jest tak, ja generalnie teraz obecnie nie mam Linuxa. Linuxa miałam w szkole podstawowej, o dziwo. Miałam wtedy Auroruxa, naszego Żuberka, polską edycję. Jeszcze pamiętam, że na kilkunastu płytkach go instalowałam. Bo to było wtedy, jak miałam jeszcze mój pierwszy komputer i on po prostu ze starości potem chyba Windowsa nie chciał już obsługiwać.
1: Aha.
0: Za to miał, o dziwo, Linux ma pełno aplikacji graficznych. Miałam na przykład taką aplikację, która była kolorowanką i to sobie pełno kolorowane, które mogłam kolorować.
1: Pełno, no proszę.
0: Których nie było na Windowsie wtedy.
1: No to ciekawostka.
0: To jest program graficzny, który jest jakby, jeśli chodzi o zastosowanie internetowe, darmowym Photoshopem, które jest do ogarnięcia. Jeśli mówię, trzeba się po prostu zwrócić uwagę na przybornik i ustawić sobie kartkę, jak najlepiej po prostu tobie pasuje. Opcji są. Opcja jest taka, że mamy do 800 powiększenie, co naprawdę, jeśli ma się dobry monitor dostosowany, to można sobie tak naprawdę się bawić na tym Gimpie. Ale ponieważ jest to program rastrowy, nie we wszystkim dostępny, to samo jest właśnie z Photoshopem, który jest darmowy, dlatego właśnie nie radzę. Lepszym rozwiązaniem jest PhotoPaint Corela, który jest o wiele tańszy, o dziwo. To jest też taka ciekawostka, że cenowo pakiet Corela wychodzi taniej niż pakiet firmy Adobe. I ja bardzo żałuję, że Corel po prostu nie wypuścił na rynek odpowiednika Flash.
1: No tak, bo to się rzeczywiście mogłoby przydać.
0: Mhm.
1: Tak, to mogłoby się przydać. Co do Corela, to jak rozumiem, także Corel Draw, tak? Czyli ten program...
0: Dokładnie o tym programie mówimy. Właśnie to jest ten program do grafiki wektorowej, którego ja polecam. Mhm. Tu możemy rysować... I teraz w ogóle fajnie może opowiedzieć słuchaczom, na czym jak się rysuje na grafice wektorowej.
1: No właśnie.
0: Sprawdzamy rysunku rastrowej grafikę wektorową. Ponieważ jeśli mamy rysunek na przykład skanowany, co mieliśmy, to wystarczyło dać taką opcję trasowanie map bitowych, czyli on dla niego wszystkie te JPEG-i i PNG są mapą bitową, tak jak BMP jakby. I wtedy on zamieni je po prostu w wektor. Natomiast grafika wektorowa to ta linia, żeby narysować kształt kwiatka, to trzeba narysować koło i dokładnie, precyzyjnie zamknąć te koło. Nie tak, jakbyśmy rysowali w grafice rastrowej, że możemy sobie narysować koło, tylko ono się całkowicie nie zamknie, tylko tak na przykład linię nam jakoś narysujemy koło, a na przykład końcówka koła będzie poza kołem. Tu ta końcówka musi się zamknąć. Czyli grafika wektorowa to jest tak, jakby miałam sznureczek. Linia to jest jakby ta nasza moja kreska i tam na początku i na końcu są tak jakby supełki. I te supełki muszą się ze sobą połączyć, czyli takie punkciki klikamy i wtedy to jest ten nasz obiekt.
1: Czyli rysowanie w grafice wektorowej to nie jest coś takiego, że trzymasz na przykład przycisk myszki i rysujesz jakiś kształt, tylko bardziej, że wybierasz sobie punkty, jakby wokół których ma być jakaś linia na przykład, tak? Albo jakiś kształt z palety.
0: Nie, rysuję kształt, tylko muszę wiedzieć, że ten kształt, na przykład liścia, rysuję jakbym rysowała myszką liścia, czy tym graficznym liścia. Może kasztanowiec, bo jest taki postrzępiony. Postrzępiony liść, tylko muszę wiedzieć, że ten końcówka tego liścia i musi się jakby precyzyjnie połączyć z linią, która ją zaczyna. Czyli nie mogę sobie, właśnie dlatego tak jak mówiłam, poprawianie tych skanów, że muszę popatrzeć, czy moja rysica czy dorysowałam tą kreskę do końca jakby głowy rysicy, żebym wiedziała, że wektor mi po prostu zamknie tą przestrzeń.
1: Ale jeżeli na przykład mamy, jeżeli ten liść, powiedzmy to koło, czy ten kształt tego liścia gdzieś tam się nie zamknie, to co się wtedy stanie?
0: To się stanie tak, że nie będziemy mogli tego rysunku pokolorować. Zostanie sam kontur. Więc co trzeba zrobić? Powiększyć sobie tego naszego liścia i znaleźć po prostu myszką, bo to się da, tą punkciki, bo to nam zaświeci mi koniec, zrobi mi się taki kwadracik. Z jednej strony kwadracik 1, kwadracik 2. po prostu przeciągam sobie myszką kwadracik do drugiego kwadracika i on mi zamyka.
1: Aha, i tyle.
0: To jest bardzo prosta sprawa, tylko to jest kwestia tego, że na przykład program Adobe Illustrator, ten Illustrator ma te kwadraciki i te linie o wiele grubsze do rysowania niż Corel. Dlatego o wiele wygodniej się rysuje. Corel jest jakby rysowanie ołówkiem, a tam jest jakby rysowanie grubym pisakiem. Dlatego na przykład Flash do animacji ma właśnie ten zapis, tak jakby te rysunki wykonuje tak jakby pisakiem, mało tego, i on sam zamyka te punkciki. Jeśli nawet ja nie do końca dojadę sobie, tylko na przykład właśnie zrobię, przeciągnę tą linię, to on mi i tak ten rysunek zamknie. A w Corelu muszę popatrzeć, czy jak nie mam zamkniętego, no to muszę sobie zamknąć.
1: Ale czyli, wyglądałoby, że te programy Adobe to są takie wygodniejsze, tak?
0: O wiele wygodniejsze są do rysowania. Po prostu ta grafika wektorowa pozornie wygląda, jakby się rysowało grafikę rastrową. Nawet człowiek nawet nie wie, że się do końca przełączył na wektor. A teraz powiem dlaczego. Ponieważ moją przygodę z filmem animowanym zaczęłam w liceum i nie miałam zielonego pojęcia o grafice wektorowej. I rysowałam właśnie sobie, wtedy jeszcze Flash był do firmie, miałam wersję Flasha, która była się nazywała Macromedia. Firma Macromedia jeszcze on był. Bo Adobe firma kupiła od firmy Macromedia najprawdopodobniej Flasha.
1: No tak.
0: I rysowałam sobie na tym Flashu te pojedyncze klatki. Jeszcze wtedy na przykład potrafiłam narysować na jednej kartce, bo nie za bardzo wiedziałam, jak narysować postacie, kilka postaci, że mogę niekoniecznie narysować na tej samej kartce, bo mogę na przykład sobie tak wybrać, że tam na oś czasu będę miała na przykład trochę inaczej ustawioną. Ale człowiek tego nie widział, więc rysował tak jakby na jednym rysunku wszystko i rysowałam tak, jakbym rysowała na grafice rastrowej. Co prawda dziwo, jakoś mi się mnie świeciło po oczach, mówię, to ciekawe dlaczego, może te programy są jakoś inaczej. I człowiek po prostu nawet nie wiedział, że jest taka narzędzie strzałka u góry we Flashu, że jak ja sobie zaznaczę tą strzałkę, to on mi na przykład pokazuje wtedy, że on ma takie punkciki czasami właśnie wektorowe. Ja nawet wtedy nie wiedziałam, że są te supełki, bo to się tak intuicyjnie rysuje, że on sam te supełki zamyka.
1: Czyli tak naprawdę... Bo
0: może to jest wektor.
1: Aha, bo teraz, żeby było to jasne, bo ty mówiłaś, że używasz na co dzień Corela. Czy z jakiego,
0: tak.
1: To z jakiego powodu? Bo z twojego opisu wygląda, że ten Adobe Illustrator, czyli ten program do grafiki wektorowej od Adobe'ego, jest prostszy. Corel jest tańszy, czy ma jednak
0: tak,
1: jakieś funkcje?
0: Obecnie nie posiadam Adobe Illustratora w wersji takiej na stałe.
1: Rozumiem.
0: Po prostu i mało tego, firma Adobe wymyśliła coś szatańskiego, moim zdaniem szatańskiego, subskrypcję. Polega to na tym, że kiedyś kupowało się program na... Dlatego ja będę... Mam nadzieję, że w niedługim czasie kupię sobie inną wersję Adobe Flasha dla animacji. Ale o co chodzi? Wymyśliła sobie obecny program, jest taki, że mają tę kreatywna chmurka, nazwę to po polsku, bo po prostu mój angielski, czasami wolę go nie używać, o tak to nazwę. I polega to na tym, że kupuje się prawo do używania programu na przykład na rok. A ten program jest o 3, 4, 5 razy droższy niż Corel, niż pakiet Corela, ponieważ cały pakiet Corela, który zawiera sobie program do obróbki zdjęć, czyli PhotoPainta i na przykład program Corel Draw, który jest właśnie z cytołkami, czyli wektorowy, on jest o wiele tańszy, kupiony na stałe, niż kupiona licencja na rok.
1: No to rzeczywiście.
0: Iście szatański pomysł, więc lepiej kupić sobie wersję starszą, tam do wersji CS6, istniały wersje jakby, może tylko się to trzeba, żeby mieć licencję, to trzeba kupić wersję komercyjną od razu. Corel dla studenta można kupić, wersji dla studenta można kupić do 300 zł. A Adobe Illustrator, stary Adobe Illustrator kosztuje 500 zł.
1: Też w tej wersji studenckiej, tak?
0: Nie, wersji tak, starsza wersja i nawet bodajże komercyjna, ale kosztuje starsza wersja, a aktualna wersja dla studenta, czyli z 2018 roku, już można na polskim rynku do 300 zł nawet kupić. A
1: rozumiem.
0: Wersja komercyjna, czyli taka, której teoretycznie mogę mogę kupić taką rozszerzoną wersję, to już za 300 zł kupię na przykład wersję z Polski sprzed 2 lat. Mhm. Która będzie pełni funkcjonalna na stałe, nie na rok.
1: No i nawet i te starsze wersje to są gdzieś tam, myślę, że i tak dość funkcjonalne.
0: Tak, oczywiście, bo to chodzi o te funkcje, których nie używasz w programie darmowym i kwestia interfejsu, który się, powiedzmy, dostosowuje do ustawień twojego komputera. No i oczywiście rysowanie, które jest bardzo wygodne.
1: Bo jasne.
0: To trzeba zwrócić na to uwagę, że na przykład jest taki program bardzo popularny do grafiki rastrowej, nazywa się Sai, który jest bardzo popularny wśród rysowników, zauważyłam, bardzo fajny. I on troszeczkę, o dziwo, jest to program ponoć rastrowy, ale on o dziwo imituje rysowanie wektorowe. To znaczy, że podejrzewam, że rysunki przy rysowaniu są mniej upierdliwe pod kątem pikseliozy. Ale co z tego, jakby się Sai otworzył na 1/3 ekranu komputera.
1: No i tak, czyli nie respektował tych ustawień systemowych, tak, względem powiększenia czy tam jakiegoś kontrastu.
0: Dokładnie. Mhm. Dokładnie.
1: No to niestety, to jest problem. A jeszcze, czy jakieś narzędzia poleciłabyś osobom słabowidzącym, które chciałyby zająć się animacją?
0: Dobrze. Oprócz Adobe Illustratora, który jest do ilustracji, jak Corel działa, tylko się prościej rysuje, tylko są pojedyncze rysunki, to oczywiście Adobe Flash, przepraszam, Jim do używania, do szybkiego poprawienia skanu. Lub można, ewentualnie, jeśli się nie używa, tylko tak naprawdę zaczynamy, takie pierwsze kroki, żeby jeszcze nie wykupywać sobie, powiedzmy, finansowo się nie rozjechać, to można sobie najpierw rysować pojedyncze klatki, te różne właśnie na Jimpie, robiąc taką sztuczkę, że rysujemy na przezroczystym tle postać, a osobny plik mamy jakby tło postaci i potem kopiujemy popularnymi skrótami klawiszowymi po prostu na rysunek i takie gotowe klatki potem, już zrobienie tła i postaci. Na przykład w programie, na przykład w bardzo prostym programie, jak na przykład w Windows Movie Maker, ponieważ tu można go, te wszystkie rysunki też zapisać jako po prostu po prostu wideo. I ten program, o dziwo, pomimo nawet na kontraście działa. Może zacznijmy od tego, działa na Windows Movie Maker, działa na kontraście.
1: No tak, a to z pewnością nie jest bez znaczenia.
0: Tak, to nie jest bez znaczenia, jest to bardzo prosty program. Chodzi tylko o to, żeby wklepać po prostu dodaj wideo lub fotografię i zapisz to po prostu. I tylko żeby móc utrzymać taką płynność ruchu dość szybką, to też taka zdradzę wam, jak co powinno się zrobić z rysunkami. Nasze rysunki, akurat to mi się załadował, akurat w tym momencie, kiedy opowiadam o tym wszystkim, mam po prostu włączone programy, żeby to szybciej wytłumaczyć.
1: No jasne.
0: Jak mamy prędkość, akurat mówi Michael, nie wiem dlaczego mówi po angielsku, ale nieważne, w przypadku prędkości i ustaw czasu trwania obrazu, to być taka zakładka edycja, trzeba napisać taką wartość 0,016. To da efekty tej sekundy w programie, w tym powiedzmy bardziej profesjonalnym jak Magix. I potem zapisujemy to jako standardowy klik wideo i da po prostu płynny ruch tych masy obrazków.
1: Jak to rozumiem, tak, Magix jest programem płatnym.
0: Jest programem płatnym Magix. Oprócz tego mamy też PinUp Studio, które mogę polecić. Ale w przypadku, powiem szczerze, w przypadku nie każdy PinUp Studio chce działać. PinUp Studio to jest program z pakietu Corela, tylko to jest program do edycji wideo, nie właśnie program do tworzenia filmów animowanych, ale on nie zawsze działa na kontraście. Natomiast powiem szczerze, z różnych programów, jakie testowałam, miałam do czynienia ze Sony Vegasem, z PinUp Studio, jakby PinUp Studio, moja angielszczyzna jest kochana, miałam Magixa. I dokładnie ten mój program Magix się nazywa Movie Edit Pro się nazywa. I on jest o tyle fajny, że on jest na po prostu bardzo czytelny interfejs. W przypadku programów do wideo chcę też trzeba to zaznaczyć, że im się też za bardzo czcionka nie chce powiększać. One mają dokładnie, żeby nie rozwalić po prostu działania programu, swoją własną skórkę zrobioną, ale ten program, właśnie dlaczego polecam Magixa, bo jest bardzo intuicyjny, ponieważ jest widoczna oś czasu, na którą się nakłada na jedną warstwę, jakby tą naszą warstwę. Warstwy oczu. Tak, myślę, żeby nie być źle zrozumianym, warstwa w programie graficznym, rasterowym wygląda o wiele inaczej niż warstwa w programie do montażu wideo.
1: Aha, no bo tu, jak rozumiem, możemy mieć tych warstw różnego typu ileś, bo mamy zarówno audio, mamy też jeszcze wideo i mamy jeszcze jakieś efekty.
0: Tak, dokładnie, ale co jest ważne, te warstwy, czy tutaj niezależnie damy wideo, czy damy efekty dźwiękowe, czy damy właśnie pliki, które właśnie są jakby graficzne, rysunki, które do potem po ustaleniu staną się filmem. Chodzi o to, że te filmy, te warstwy są o wiele bardziej widoczne. Cały czas będę to powtarzać. I w programie do montażu wideo Magixa interesuje nas tylko jedno. Interesuje nas to, że otwieramy plik, na powitanie program się nas pyta, jakiej rozdzielczości będzie nasz film. Ten film, ten pakiet, to jest ciekawa sprawa, ponieważ do edycji z roku 2001 czy 2002 ten program mówił po polsku. Obecnie, jak na złość, są głównie dystrybucje zagraniczne, ale jest to generalnie proste, jeszcze raz proste. W porównaniu z Sony Vegasem jest on. Też interfejs mu się tak nie niszczy, bo to jest coś ciekawe. Przepraszam, że tak wielowątkowo skaczę, ale dobrze, może powiem o obsłudze po prostu. Otwieram program, wybieram rozdzielczość na 4K. Daję OK i wrzucam rysunki, które będą filmem. I zapisuję je jako tam czas trwania, tak jak mówiłam, ustawiamy rysunki na zero, żeby ta jedna klatka nie wytrwała tam ułamek sekundy, natomiast on tak naprawdę te wszystkie masy tych klatek zapisze potem, tak jak film się zapisywać powinien w tym odpowiednim trybie. Na tych ścieżkach dodajemy właśnie konkretne rzeczy, i w ekran w Magixie mamy ustawiony, że jak mamy komputer, to pół tego zajmuje widoku ekran, który jest podglądem naszego filmu. Pod ekranem mamy na całą szerokość ekranu te ścieżki, a przy mojej prawej stronie mamy takie jakby dodatki, które właśnie możemy sobie to nasze wideo poprawić, jak efekty, tytuł, napisy dodawania. I to jest o tyle fajne, że klikając w efekty, otwiera mi się wtedy z lewej strony na przykład wideo efekty, kolor i na przykład różnymi suwaczkami, czy coś mogę sobie poprawiać.
1: To można zmieniać jeszcze, dodawać coś tam, tak?
0: Te elementy w tym programie są bardzo fajnie ułożone. I dlatego mówię, że o ile nie da się wywalczyć takiego, powiedzmy, powiększenia za bardzo, ale generalnie też nie ma dużo treści i da się to po prostu zrozumieć, że nas interesuje przede wszystkim oś czasu, która jest na większość po prostu ekranu zajmuje i to jest po prostu podgląd. Więc no to jest dla nas najważniejsze. I kolory w tym programie. Ten program jest szary. Interfejs jest szary. Napisy są generalnie białe na ciemniejszym tle. Natomiast menu, akurat ta wersja menu ma białe i napisy czarne, ale są bardzo wyraźne. Więc jak ktoś ma dobrze ustawioną rozdzielczość i wie, że tak naprawdę operujemy tylko tak najczęściej, po prostu operujemy najczęściej osią czasu tak naprawdę i odpowiednim zapisem wideo, to jest to bardzo ładnie poukładane. Na przykład i tak generalnie działają w większości tych programów, powiedzmy, bardziej zaawansowanych, że z jednej strony mamy tak naprawdę ekran, na dole mamy te różne ścieżki, które możemy dodawać, plus, a z drugiej strony mam po prostu jakieś efekty. Movie Maker jest bardziej takim pokazem slajdu, gdzie on też ma, owszem, podgląd, ekran, wideo. Z lewej strony mam otworzone jakby dwie aplikacje, gdzie mogę przeskakiwać, opowiadać, a u góry są na przykład podstawowe efekty. Ale na przykład tutaj w Movie Makerze już nie możemy dodać ileś tam ścieżek dźwiękowych, czy precyzyjnie określić dialogu postaci, bo nie mamy takiej możliwości. Możemy dodać tylko podkład i narratora, jedną osobę.
1: Rozumiem. Ale jak rozumiem, możemy w Movie Makerze, tak jak wspomniałaś, zrobić tę animację, która będzie taką żywą animacją, bo tam w odpowiednim tempie te klatki będą mogły się przesuwać.
0: Tak, dokładnie. Takie kino nie ma jak Rexia. To paradoksalnie można byłoby zmontować Rexia w Movie Makerze.
1: Tak naprawdę to podejrzewam, że gdybyśmy zmontowali cały podkład do wszystkiego, wiesz, podkład, jakieś tam głosy i tak dalej w innym programie, który jest przeznaczony do edycji audio, no to już tam tak naprawdę wystarczyłoby w Movie Makerze tylko to po prostu złożyć, dźwięk z obrazkami.
0: Wymyśleć sobie, że w konkretnym, że na przykład nasz podkład z dialogami trwa 2 minuty, nasz film 2 minuty i jeśli dobrze sobie to dopasujemy, to nawet tak można to wywalczyć. Ale oczywiście bardziej wtedy polecam te programy płatne, bo tam dokładnie można sobie w konkretnym miejscu położyć dźwięk i czy tam obraz.
1: No tak. Pytanie, jakie efekty mają te programy do montażu tak naprawdę dźwięku? Szczerze mówiąc, nie wiem i zastanawiam się, czy nie uzyskamy lepszego efektu po prostu tworząc ten montaż jednak mimo wszystko w wyspecjalizowanym programie do edycji audio.
0: To jest tak, ja myślę, że można byłoby najbezpieczniej, jeśli możemy oczywiście, tak jak powiedziałeś, pobawić się audio. I tu trudność czasu tak naprawdę nakładać, bo tutaj, tak jak mówię, jedynie co mogłabym zrobić, to teoretycznie wyrównać trochę dźwięk z dialogów, ale mówię. Mhm. Ale mówię, oczywiście to jest ciekawe, bo Magix, ten pakiet, bo generalnie Magix to nie jest tylko program do montażu, istnieje tam na przykład program do tworzenia muzyki. Nazywa się Music Maker Magix, który ma jakby wirtualne instrumenty i na ścieżkach tak jak można się takimi samplami bawić.
1: Rozumiem. No problem podejrzewam akurat tu jest taki, że gdzieś tam z dostępnością być może dla osób całkowicie niewidomych nie jest najlepiej. Ja szczerze mówiąc nie znam tych programów, nie miałem okazji się nimi bawić, no ale siłą rzeczy, jeżeli chodzi o korzystanie z tego, no to ja tylko i wyłącznie korzystam z programów dźwiękowych. Czy coś jeszcze na ten temat chciałabyś dodać, co może być istotne dla naszych słuchaczy?
2: Myślę, że jeśli chodzi o programy do montażu wideo, to najważniejsze jest to, żeby znaleźć program, który ma dość przyjazny interfejs. Ponieważ owszem, istnieją aplikacje, które na przykład powiększają literki. Na przykład Sony Vegas ma taką opcję i teoretycznie jest wszystko ok, ale za to na przykład z powodu tego powiększenia nie zawsze widać na przykład tą oś czasu, która najbardziej nas interesuje w programach do montażu, więc w tym przypadku to bym się aż tak bardzo czcionką nie przyjmowała, ponieważ najważniejsze jest to, żebyśmy byli mogli zobaczyć to, co nam służy do montażu, więc tam się ograniczymy tylko tak naprawdę do opcji zapisz film jaki i tak dalej.
1: Czyli mamy programy do montażu wideo, mamy programy graficzne, o których już mówiliśmy. Czy jeszcze jakieś narzędzia są ważne przy tworzeniu animacji? Czy o czymś jeszcze warto wspomnieć?
2: No warto wspomnieć jeszcze jest taki program, który się nazywa Video Converter, ponieważ czasami na konkursy zwłaszcza organizatorzy wymagają, żeby nasz film był wysłany w konkretnym formacie, jaki po prostu wymagają, a nie jest to na przykład standardowy format wideo, do którego się zazwyczaj przekonaliśmy. I ja na przykład, jeśli odpalę sobie taki program, myślę, że teraz mogę to zrobić całkiem bezpiecznie,
1: no tak.
2: Ponieważ jak to się mówi, Skype mi nie wywali. Chociaż podejrzewam, że Skype mi wywalał, dlatego że mi się w tle, nawet jak się uruchamiało, włączał program do montażu wideo, który najwyraźniej lubi moją kartę muzyczną. Ale co? Jest taki program Muavi, coś takiego, wideokonwerter. Nie mówię, mój angielski nie przekonuje się nigdy do niego. I w formatach, które na przykład organizatorzy wymagają do wysyłania filmów na festiwal animator, na przykład tak było, był taki format wideo, który jest moim zdaniem dość ciekawy. Nazywa się ten format i teraz muszę sobie poszukać po prostu w nazwach. MXF. MXF wideo, taki format, MXF to jest format, którego używa się w kinach na tych cyfrowych projektorach.
1: I oni wymagali, żeby wszystkie filmy były zapisane właśnie w tym formacie,
2: tak,
1: w MXF.
2: Tak, w tym formacie, więc konwerter audio-wideo, który ma dość duże dużo pole do popisu, jest mile widziany i jest oczywiście bardzo czytelny. Tam ten program składa się tak naprawdę, mam po środku, mam taką grafikę, tutaj przyciągnij, klikuj foldery, tak naprawdę klikam w to miejsce z harmoniki, z różnymi formatami, właśnie nazwami, właśnie tam MP4, MXF, wybieram po prostu konkretny pliczek i on konwertuje, na dole mam przycisk konwertu i cała filozofia na tym polega. Generalnie wszystkie takie programy proste, które wiemy, że na przykład mogą nam posłużyć do zapisywania plików w różnych rozszerzeniach dość istotnych, są mile widziane są programy graficzne. Jeśli na przykład ktoś z Państwa znajdzie jakiś

0: katastrofą, jeśli lubimy takie rzeczy, to od razu mówię. Natomiast tak jak mówię, te programy darmowe, trzeba się liczyć po prostu z pewnymi niedoskonałościami, ale znów z drugiej strony rozumiemy doskonale, że my chcemy zacząć tą zabawę, tak?
1: Dokładnie.
0: Jak już
1: nie
0: się
1: musimy mieć od razu nie wiadomo
0: szukamy.
1: Jak profesjonalnego
0: Dokładnie.
1: Warsztatu.
0: Potrzebujemy narzędzi, których to jest najważniejsze w ogóle w całym tak naprawdę tym samoustwie, bo tutaj nie mówimy o warunkach, że idziemy, bo też są kierunki, na przykład jest kurs grafik komputerowy, kurs montażysta filmowy. I tutaj się tak naprawdę dużo czytamy w internecie, szukamy, patrzymy też jak inne osoby do jakich rozwiązań dochodzą i szukamy najbardziej wygodnego, powiedzmy, sposobu dla siebie. No, na moim przykładzie mogę powiedzieć, że to są akurat odręczne rysunki, szkice, które potem koloruję na komputerze. Ale na przykład istnieją osoby, które na przykład wolą wszystko wykonać odręcznie, nawet łącznie z kolorowaniem, co jak wspominałam, zwłaszcza nie polecam kolorowania tego farbami klasycznymi, czyli na tych foliach ze studia Bielskiego. Ale na przykład istnieją markery plastyczne, które na przykład koloruje się też taki gruby pisak, który imituje trochę farbę i to jest już o wiele łatwiej sobie trafić w kartkę. Nie? Sam skaner na przykład, jeśli chcemy rysować rysunki, bo standardowy skaner ma format A3, nie, z drukarca, ale możemy mieć na przykład skaner formatu, przepraszam, format A4, a możemy mieć formatu A3. Więc wielki rysunek z dużym tłem gotowym to też jest możliwość. Istnieje jeszcze prostsza możliwość tworzenia filmów i tutaj możemy się oprzeć tak naprawdę naszym aparatem na statywie, czyli i programem, choćby ty mówi Makerem. Polega na przykład, myśmy to na warsztatach stworzenia filmów animowanych stosowali, że wykonywaliśmy wycinanki i potem te wycinanki układaliśmy na kartce i modyfikowaliśmy tą wycinankę i aparatem robiliśmy po prostu zdjęcia. Ten aparat wtedy służył jako ta kamera do zdjęć poklatkowych, które potem były montowane na przykład choćby w takim movie makerze na szybko.
1: Jasne, a czy skoro już mówimy o skanowaniu i o narzędziach do skanowania, czy wystarczy nam ten program, który dostaniemy razem ze skanerem, czy tu przydaje się jakieś konkretne narzędzie do wprowadzenia?
0: I tutaj jest najciekawsza sprawa, że tu się przydaje standardowe narzędzie faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Mało tego, wszystkie programy, nawet te podstawowe, graficzne, mają opcję skanuj o klik. To jest ważne, tylko ja nawet jakbym teraz chciała nowy skaner, oszukam mój skaner, że chcę skanować i właśnie jestem na narzędziu faksowanie systemu Windows i skanowanie i wybieram tak jak mówię. To będzie tak, jakbym tak jak przypominała, tryb dokumenty, kolor czarno-biały dokładnie, format, tak jak mówiłam, PNG, rozdzielczość, to jest DPI, to jest właśnie ta ostrość, to wybieramy maksymalną, jaką nam skaner pozwala. Większość tych domowych skanerów ma opcję 600 DPI. Tam mamy opcję taką, mamy od 75. 75 dpi z reguły mają fotografie w internecie, które rysuneczki. Taka średnia jakość to jest 150, taka jakość drukarska, jak drukarnie, bo powiedzieli, to jeśli klik jest wykonywany na komputerze, nawet potem jak już zwektorujemy ten rysunek odręczny, już jest klik na komputerze, to wystarczy mu rozdzielczość 300 dpi. Jeśli natomiast nasze filmy będą rysunkami odręcznie rysowanymi, całkowicie, tak już kolorowanymi, tak samo takimi zdjęciami, to wtedy skanujemy te nasze zdjęcie, to już może być wtedy w kolorze, bo jak chcemy na 600 dpi. To jest taka różnica. To o tym warto pamiętać. Że
1: jasne.
0: Jeśli rysunek odręczny, to 600 do druku lub pod filmy, to 600 dpi. Jeśli na komputerze, który ma już automatycznie lepszą jakość, to wystarczy 300 dpi w zapisie.
1: Tak, czyli skanowanie i faksowanie w systemie Windows nam się przydaje, jak
0: dokładnie.
1: Się okazuje. Nigdy nie wiedziałem, do czego można by było to wykorzystać. Okazuje się, że w końcu jakieś rozwiązanie się znalazło, gdyby ktoś miał ochotę skorzystać właśnie z tego narzędzia jako pomocnika w tworzeniu animacji. I tak naprawdę chyba przeszliśmy przez wszystkie narzędzia. Mhm. Oczywiście, no wiadomo, potem, jeżeli chcemy wystawiać nasze filmy w sieci, to jakie miejsce najlepsze do tego będzie? YouTube chyba, tak?
0: Tak, tak, nadal YouTube. Nadal YouTube pod kątem, choćby pod kątem tego, że to jest uniwersalny odtwarzacz, który możemy przekopiować na

0: naszą stronę, na każdą stronę. W warunkach polskich publikowanie filmów na Facebooku, jako z ich tam odtwarzacza, się średnio opłaca, ponieważ tym filmom po pierwsze nie można dać tytułu swojego, nie można sprawdzać oglądalności tych filmów. Już nie mówiąc o tym, że nie otworzymy za bardzo filmów z Facebooka na swojej stronie internetowej. To do dziś jest, do dziś w polskich warunkach, w warunkach naszych tutaj jest, to jest YouTube.
1: Tak, a poza tym te filmy na Facebooku, ja szczerze mówiąc też niespecjalnie lubię oglądać materiały z Facebooka, to tak powiem z perspektywy swojej i z perspektywy osoby całkowicie niewidomej, że mamy bardzo często coś takiego, że jak odtworzymy jakieś, szczególnie w aplikacji mobilnej na iOS-ie akurat, że jeżeli odtworzę ten materiał z Facebooka, to on nagle zacznie odtwarzać później jakiś inny materiał, tego tak, tak łatwo tak, nie tak. da się wyłączyć, potem na przykład jeżeli się rozmyślę i nie chcę już oglądać tego materiału, to wcale nie jest tak łatwo z tego materiału wyjść, więc no jest sporo problemów, tu rzeczywiście YouTube jest fajniejszym rozwiązaniem, ten odtwarzacz jest bez problemów dostępny, no i poza tym jeszcze jedna rzecz, YouTube no to jest taka swego rodzaju społeczność, tam mamy dużo użytkowników, których wystarczy po prostu tylko zachęcić do tego, żeby subskrybowali nasz kanał, no i statystyki lecą, a potem ktoś, jeżeli miałby już rzeczywiście jakiś taki naprawdę pomysł, no to jest cały ten projekt monetyzacji, gdzieś tam wyświetlania reklam,
0: więc
1: nawet można i jakieś pieniądze na tym zarabiać z czasem.
0: Natomiast tym zarabianiem to też warto zwrócić uwagę, że ja właśnie nie mam włączonej monetyzacji, dlatego że po pierwsze mam bardzo niezbyt, powiedzmy, nie chcę moim widzom na razie ich straszyć reklamami, bo jest ich garstka. Monetyzacja tak naprawdę, zarabianie na YouTubie to się opłaca, jeśli przekroczymy pewną ilość widzów. Na pewno ilość widzów to już podejrzewam, że to są, tak porównując kanały podobne, o podobnej tematyce do mnie, to są po prostu parę tysięcy osób co najmniej. Mało tego, to jest rzecz, o której warto wspomnieć. Mam nadzieję, że YouTube kiedyś się z tego wycofa, ale nie przypominam sobie, żeby YouTube rozliczał się z YouTuberem na umowie o dzieło. Czyli wchodzi nam kwestia finansowa, że nie do końca...
1: podatków, tak, i tego
0: tak,
1: typu rzeczy.
0: Tak, podatków plus wiadomo, co jest z morą osób tutaj, części słuchaczy.
1: No tak, oczywiście, kwestie rentowe.
0: Pewne świadczenie, które
1: kwestie
0: po prostu
1: rentowe,
0: nie
1: tak,
0: da się...
1: Tak,
0: nie da się przewidzieć zarobku. Ale nie ukrywam, że jeśli na przykład już zdobędziemy swoją popularność, bo YouTube może być, możemy traktować YouTube jako taką... takie medium do dotarcia do widzów, że na przykład, żeby tutaj nie skłamać, o, jest na przykład taka bardzo popularna rysowniczka YouTube'owa, dobrze powiem, Olsikowa, no, Olsikowa się nazywa i ona za pośrednictwem YouTube'owi na przykład, to, że tam, ona akurat nie jest osobą, nie jest niepełnosprawnością wzrokową, powiem, że to się da wyczuć pod tym, jak się po prostu kręci film, no, ona po prostu jest w stanie nakręcić film o rysowaniu, trzymając na biurku rysunek i rysując i obok kamerkę. Ja nie jestem, ja na moim kanale do dziś do końca nie mam filmików pokazujących, jak ja rysuję odręcznie, ponieważ podejrzewam, że w większości planu filmowego zajmowałaby moja głowa. Chyba że muszę jeszcze coś wymyśleć, bo kiedyś usiłowałam narysować rysunek przed kamerką, po prostu rysowałam go do góry nogami. Czyli widz widział, że ten rysunek był normalnie, a ja go rysowałam do góry nogami. Znani YouTuberzy, to taka ciekawostka, rysownicy na YouTube rzucają sobie wyzwania, że narysuję na przykład coś lewą ręką, a jak jestem praworęczny z reguły, lub właśnie rysuję do góry nogami postać jakąś.
1: No
0: albo
1: tak.
0: Że rysują bardzo znane postacie, a ja po prostu biedna musiałam narysować tą postać do góry nogami, żeby po prostu jakoś tą...
1: Jakoś to wyglądało.
0: Tak, jakoś to wyglądało. Natomiast nie ukrywam, bo pracuję nad tym, żeby wymyślić jakiś sposób, żebyście w końcu mogli się przekonać, jak ja rysuję odręcznie, a nie tylko... O właśnie, bo można też tworzyć filmy na YouTube, używając aplikacji, też jest w systemie Windows zbudowana, wystarczy wrzucić... Zaraz muszę popatrzeć na moją klawiaturę. Okienko Windowsa i literka G, jeśli ją przytrzymamy, to nam Windows przynajmniej 10 pokaże taką opcję, czy grasz w grę, czy nagrywasz grę. Nawet jak się nie nagrywa gry, to można dać, że tak, i on wtedy pokazuje taką jakby kamerę, która nagrywa to, co robimy na pulpicie. Więc ja na przykład na tej zasadzie mam właśnie wykonywane filmiki stworzenia animacji, że dosłownie widać na pulpicie mój program do animowania, który go po prostu używam w odpowiednim tempie, jakieś ciekawostki. Też tak można nagrywać filmiki. To też jest fajne, przydatne narzędzie, bo możemy na przykład zrobić film animowany, który będzie polegał na tym, że będziemy rysować bardzo szybko jakąś tam podstawową postać, mówić tam, będąc narratorem i potem rysować jakby na żywo scenariusz rysunkowy.
1: No to też może być całkiem fajne.
0: Pierwszy serial animowany, bodajże Gąska Balbinka, pierwsze odcinki w latach 50. właśnie na tym polegały, że rysownik rysował kluczowe klatki, tak jakby nawet na żywo, i narrator jakby podkładał głosy postaciom. I tutaj o dziwo dialogi były. I to całkiem nawet humorystyczne.
1: No właśnie, no bo tam rzeczywiście coś pamiętam. Coś pamiętam, że było, tak. I jest sposób, natomiast ja jeszcze mogę powiedzieć, że ten program, a propos takich narzędzi, to jest jeszcze taki program OBS. I on co prawda bardziej chyba się nadaje dla tych, którzy streamują na żywo różnego rodzaju swoje jakieś tam poczynania, zwłaszcza dotyczące grania, ale może też się komuś przyda. Nie wiem, jak to w przypadku osób słabowidzących, czy tam da się to powiększyć i czy z kontrastem jest wszystko w porządku, ale na pewno z programem odczytu ekranu OBS jakoś sobie radził, bo kiedyś coś próbowałem robić w tej kwestii właśnie na YouTubie. No dobrze, to teraz jeszcze proponuję, abyśmy na koniec naszej audycji porozmawiali o tym, w jakich projektach bierzesz udział, jakie to są projekty, co ciekawego ostatnio się u ciebie dzieje.
0: No dobrze, to myślę, że tutaj można troszeczkę się pochwalić. No zacznijmy od tego, że bardzo dziękuję za zaproszenie do Tyflo Radia, bo do podcastu, ponieważ no to też jest jakiś projekt w pewnym momencie, jakieś wydarzenie, które jest dla mnie ciekawym doświadczeniem. Choćby nawet ta przygoda ze Skype'em, no to też jest, no człowiek się uczy, tak, przez całe życie.
1: Dokładnie.
0: Tak, natomiast takich inicjatyw, w którym brałam udział ostatnio lub mogę polecić, tak samo jest. Po pierwsze, fundacja, w której jestem zatrudniona, Dąbrowska Fundacja Wygrajmy Razem, daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, właśnie wzrokowo głównie, ze znacznym stopniem. Jest to fundacja działająca w kulturze, ale ostatnio ruszyliśmy z akcją edukacyjną, że my jako osoby niewidome i osoby słabowidzące odwiedzamy przedszkola i szkoły i pierwsze klasy szkół podstawowych, prowadząc takie trochę interaktywne warsztaty, jak to jest być osobą niewidomą. Dzieci mogą przekonać się, jak używać białej laski, w ogóle jakie są na przykład wady wzroku. Mamy na przykład okularki, które imitują kłopoty z widzeniem, na przykład mają jakieś zadanie do wykonania. Akcję tą wymyślił Łukasz Baruch, prezes naszej fundacji, i razem z Karoliną właśnie przeprowadzają zajęcia, a ja tam zajmuję się takimi, powiedzmy, dodatkowymi elementami, plus fotografowaniem również na tych warsztatach. To jest taka bardzo ciekawa akcja edukacyjna w Dąbrowie Górniczej, już w innych miastach byliśmy, też w takich śniadaniowych telewizjach, programach śniadaniowych również Łukasz miał okazję opowiadać o tej akcji. Więc to jest takie wydarzenie, które myślę, że warto zwrócić uwagę. Zresztą jeśli jesteśmy już przy stronach internetowych, to ja gorąco polecam po prostu zapoznanie się z działalnością Fundacji Wygrajmy Razem z Dąbrowy Górniczej. Wystarczy wpisać wygrajmyrazem.org.pl, to jest nasz adres internetowy. To jest takie jedno z wydarzeń. Innym wydarzeniem, z którym miałam do czynienia, to są oczywiście warsztaty stworzenia filmów animowanych.
1: No właśnie, czyli coś w temacie naszej audycji.
0: Tak, tak, tak. To były warsztaty właśnie prowadzone przez Anielę Lubienieską i Andrzeja Kukułem. To są bardzo znani twórcy filmów animowanych, reżyserzy. Ostatnio ich projektem były bajki i baśnie polskie, to audycja, jedna z najnowszych animacji, które mają dialogi i są bardzo humorystyczne, miejscami jak prawie Shrek, i tworzone w taką klasyczną animacją rysunkową, troszeczkę pomagając sobie komputerem, ale to mówię to w takim zakresie, jak troszeczkę opowiadałam. I ci animatorzy właśnie w tej edycji naszych warsztatów były zajęcia dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. I ideą tych filmów animowanych była pokazanie jakby procesu rewitalizacji, jakby odnowiania centrum miasta w Dąbrowie Górniczej, a właściwie budowania takiego nowoczesnego centrum, ponieważ to miasto de facto nie miało tego jako takiego centrum swojego. I to będzie taka przestrzeń przyjazna dla mieszkańców, dla organizacji, właśnie dla wydarzeń kulturalnych. Idea właśnie polegała na tym, żeby też trochę uczyć dzieciaki, że jak jest fajna ulica w mieście, to nie dlatego, że jest fajna, że jest tam galeria handlowa i tak dalej, tylko na przykład właśnie taka przestrzeń do takiej twórczej aktywności.
1: I tu przy okazji zapytam cię o jedną rzecz, bo miałem o to zapytać przy właśnie w tym momencie. Powiedz mi, no bo ustaliliśmy już, że w takim stuprocentowym procesie tworzenia animacji, czy to na kartkach, czy to za pomocą komputera, no osoba całkowicie niewidoma nie będzie w stanie brać udziału. No po prostu do tego potrzebny jest wzrok. Ale jakiś tam pewien element, zwłaszcza tej animacji kukiełkowej, osoba niewidoma jest w stanie się włączyć, prawda?
0: Tak.
1: Jak to wygląda?
0: Inaczej, i jak wyglądają wtedy zajęcia z taką osobą?
1: No właśnie.
0: Trzeba przygotować materiały plastyczne, którymi ona będzie animować. Ponieważ animowanie to jest generalnie zapisywanie ruchu, zmiany tego obrazu, który tam powiedzmy tworzymy. Możemy wykonać jej plan filmowy, powiedzmy formatu, ponieważ ta metoda pozwoli na to, formatu powiedzmy Bristolu, takiego powiedzmy wielkości stołu. I ten plan filmowy z takimi deseczkami możemy odgrodzić, że to są jakby granice tej naszej kartki i dać jej materiały, które będzie ona mogła dotknąć i modyfikować. I na przykład animacja na przykład pojawiają rzeki lub powiedzmy najpierw rzeki. Wysypujemy na ten stół, na ten nasz obrazek, powiedzmy tutaj tam akurat była sól, bo solą też się bardzo fajnie animuje, sól. I zadaniem tej osoby jest na przykład wykonanie według niej, jak zachowuje się spokojna woda. Czyli musiałaby tak ułożyć tą sól na powierzchni całej tej kartki, żeby to była, ponieważ ma deseczkami to jakby końcówki tej kartki odgrodzone, więc się nie wysypie nic. Więc możemy tutaj na całej powierzchni, jak jest sól. W pewnym momencie chcemy, żeby na tej, bo ta sól będzie imitowała tak jakby powiedzmy morze, że morze, fale i tak dalej. Do tej soli możemy potem dorzucić kolejną jakby substancję sypką, która będzie innego koloru i się mieszać. I na przykład poprosić ją, żeby wykonała taki ruch dłoni, który na przykład będzie liniami prostymi, że na przykład pojawią się jakieś kreski. To kolory już na przykład dorzucono do tej soli, już dadzą jakiś wzór, a że kreskami, że na przykład znów coś się zaczyna wzburzać, ta woda. I robimy zdjęcie. Osoba, która jest obok, jest animatorem w tym znaczeniu, że zapisuje te klatki. Kolejny ruch wykonuje i tak samo modyfikacje. I to też daje nam już jakąś zmianę obrazu. Kolejną rzeczą jest taki, że można ona też może rysować w pewien sposób, to znaczy jest na przykład makaron powiedzmy takie frędzelki, taki gruby makaronik, taki jakby się jadło zupę pomidorową, takie sznureczki makaron. I ususzony taki makaron, pomalowany kolorowymi farbkami, to może za pomocą tego makaronu układać po prostu różne wzory, jakieś słońce, też jakiś obrazek tym makaronem, tak jakby wykonywała coś wypukłego. I znów fotografujemy ten rysunek, gdzie makaron jest jakby liniami.
1: I to wtedy też jest jakimś takim elementem animacji, tak?
0: Tak, to normalnie może być dokładnie rysunkiem, ponieważ ten makaron może być, słońce z tego makaronu może zrobić, to w pewnym momencie ona to słońce na przykład przesunie w lewą lub prawą stronę, to będzie mieć zachód. Tylko musi wtedy pamiętać o tym ruchu, że na przykład mamy słońce po środku, ten makaron z makaroników zrobione, to ona przesuwa go lekko w lewą stronę, robi zdjęcie i potem mówimy, znajdź sobie ten na rysunku ten element. No to mamy go, te słońce po lewej stronie. Jeśli chcemy zrobić ruch, że nasze słońce robi zachód słońca, no to musisz ten rysunek, ten słońce znowu przesunąć tą lewą, kolejną element, dalszą część jakby w lewej stronie. No tak. I kolejne zdjęcie. I potem znowu, ona znów przesuwa to słońce do brzegu kartki i kolejne zdjęcie. I po zmontowaniu tych zdjęć, bo kamera zrobi zdjęcie tego planu filmowego, którego nam modyfikuje tą kartkę. Tak jak ja na swoim programie myszką zmieniam wygląd rysunku, tak ona po prostu zmienia te elementy wypukłe i to daje efekt ruchu, że to słońce w pewnym momencie schowie się jakby z rogu kartki.
1: Jedyne co to wypadałoby i fajnie byłoby, żeby taka osoba niewidoma, która tworzyć będzie jakieś elementy tej animacji, miała jakąś taką wyobraźnię przestrzenną albo znała jakieś takie podstawowe pojęcia związane z rzutem. No bo tu jednak jeżeli będziemy coś robić, to powiedzmy z 3D będziemy musieli przekształcić do 2D tak naprawdę jakieś postaci.
0: To się też automatycznie zrobić, bo to się zrobi w ten sposób, że my te rysunki zmodyfikowane zapisujemy jako fotografię, więc ona już jest 2D.
1: No tak.
0: Program
1: tak.
0: Już to rozpozna jako 2D.
1: No tak, rzeczywiście, więc tu nawet nie trzeba będzie, ale wiesz, mówię bardziej o tym, na przykład jeżeli coś rysujemy za pomocą, nie wiem, czy za pomocą tej soli, czy za pomocą jakiejś innej substancji sypkiej, bo jeżeli ktoś tworzyłby sobie na kartce jakąś tam, nie wiem, postać albo na tej desce, która byłaby trójwymiarowa, no to tak, rzeczywiście, tu nawet nie musi o tym wiedzieć, ale załóżmy, że ktoś chciałby coś za pomocą, tak jak mówiłaś, soli na przykład narysować, no to już jest...
0: Ale to wystarczy... To już wystarczy ustawić kamerę, która będzie jakby patrzyła z góry na ten rysunek, to się modyfikuje.
1: Rozumiem.
0: I też będzie już efekt 2D.
1: Rozumiem.
0: Bo u nas po prostu będzie to wokół, że ten rysunek, który po prostu będzie potem zapisywany w programie, już nie trzeba do programu do animacji, do rysowania, tylko już program do montażu wideo, to już się wyjdzie ten efekt. Ważne, to samo z kukiełkami. Możemy, żeby wykonać plan filmowy, to wystarczy zbudować tak jakby dom dla lalek, co był bardzo popularny, i wykonać tą kukiełkę z drucików choćby i po prostu ona kładzie tą kukiełkę koło domku i zaczynamy pierwsze ujęcie, że postać stoi pod domkiem. W pewnym momencie ona ją lekko przesunie, lekko zegnie rączkę czy nóżkę i każdy ruch można krok po kroku tłumaczyć. Tylko mówię, z animacją kukiełkową jest to ta zabawa, że nawet osoby dobrze widzące się nad tym łapią, że ona jest taka magiczna, tak nie do końca ona potrafi z czasami efektem zaskoczyć, po prostu co z tego wyjdzie, ale to się dokładnie na tej samej zasadzie robi, że obraz, który ta osoba ma w rękach, że ona po prostu wykonuje ten jakby ten plan filmowy, po prostu rejestruje aparat i to działanie.
1: Okay.
0: I w ten sposób można ten problem rozwiązać. Po prostu potrzebuje jakby tej drugiej osoby, która po prostu będzie dokumentować każdy krąg ich pracy.
1: Tak, no bo to rzeczywiście, no ktoś musi nad tym czuwać, bo sama osoba niewidoma, no mimo najszczerszych chęci, mimo tego, że technika idzie do przodu, no to dobrego zdjęcia, podkreślam dobrego zdjęcia, bo jakieś zdjęcie zrobi, ale dobrego zdjęcia, no to jeszcze na chwilę obecną obawiam się, że nie będzie w stanie wykonać i jeszcze ta sytuacja długo się nie zmieni. I myślę, że już powoli docieramy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja jeszcze tak zapytam, czy osoby niewidome, jak rozumiem, brały także udział w tych warsztatach, tak?
0: Tak, dotyczących
1: tak,
0: brały udział.
1: Jakie były,
0: jakie
1: były reakcje?
0: Może było zaskoczenie, zwłaszcza ponieważ ten film animowany w Węgierskiej Górce, który już parę lat temu tworzyliśmy, ponieważ w tej edycji były osoby, mówię, z niepełnosprawnością intelektualną, były połączone z planem żywym, to znaczy, że animacja mieszała się z grą aktorską. I na przykład była scena, w której osoba niewidoma grała właściciela pieska. I ten piesek trzeba było wykonać najpierw makietę tego pieska, jamniczka, nawet jamniczek był, na Brystolu. I oni wszyscy pracowali nad tą postacią właśnie tego pieska, kto tam pomógł, to wytnęliśmy. Tego pieska przyczepiliśmy do białej laski, która była jakby smyczą tego pieska. I osoba niewidoma poruszając się z tym białym laską i tym pieskiem przy tej lasce, po prostu grała, że idzie po prostu przez park z tym pieskiem animowanym. I efekt był tego taki, że ona już nawet w ten sposób animowała tą postać, którą wytworzyliśmy. I przy okazji było połączenie, jakby film Kosmiczny Bet, że był Michael Jordan, postać prawdziwa, która rozmawiała z królikiem Bugsem. To oczywiście da się wykonać nawet domowymi sposobami, tylko trzeba się bardzo mocno, trzeba być dobrym aktorem, żeby w sposób przekonujący pokazać, że faktycznie się odzywam potem do tej postaci, która pojawia się w moim pokoju.
1: No i sporo cierpliwości też na pewno do tego trzeba.
0: Tak, dokładnie.
1: Także zachęcamy tych, którzy mają jakąś tam smykałkę artystyczną, żeby może spróbowali swoich sił, jeżeli chodzi o animację, dowolną metodą. Myślę, że po dzisiejszej audycji już wiecie, jakie metody są możliwe i w jaki sposób można te animacje tworzyć. Justyno, jeżeli ktoś miałby pytania, no to wiadomo, jest sekcja komentarzy pod naszą audycją na stronie tyflopodcast.net. Ona zostanie tam oczywiście umieszczona. Czy jakiś namiar kontaktowy chcesz podać na siebie?
0: Myślę, że mogę właściwie podać swój namiar kontaktowy. Już chwileczkę wejdę na moją stronę, to najłatwiej będzie powiedzieć, co można właściwie zrobić.
1: Bo być może po tej naszej audycji, po tej audycji być może będą nasi słuchacze mieli jakieś pytania.
0: No to ja bardzo chętnie, bardzo chętnie. To jest tak. Myślę, że mogą się kontaktować poprzez najprościej fanpage, mój fanpage ABC Art. Znaczy po prostu wyszukując na Facebooku profilu o tej nazwie ABC Art. ABC Art. Jeśli ktoś się posługuje wzrokiem, to wpisując frazę ABC Arte, znajdzie po prostu, będzie opis ABC Arte, autor i potem dodatkowa informacja jest taka, że jest logo moje, ta właśnie rysica Urszula i pisze ABC, plus jeszcze dodatkowy opis jest, bo nazwa Facebooka mojego po wyszukiwaniu jest Justa Margielewska, ponieważ ABC Arte, sama oficjalna nazwa fanpage'a jest bardzo często stosowana w zagranicznych, o dziwo. Się bardzo zdziwiłam, więc nie mogłam napisać tym, jak jest takie, jak na Facebooku jest tak jakby małpka i użytkownik, to pisze Justa Margielewska. Też można znaleźć bardzo łatwo mnie na tym, myślę. Oprócz tego jest kwestia maila. Myślę, że jeśli ktoś by chciał się ze mną skontaktować, to może pisać na taki mail. Zapytania. abcartem@gmail.com. To jest oficjalny mail mojej strony, tej mojej autorskiej strony internetowej. Może po prostu również skontaktować się ze mną za pośrednictwem Twittera, o którym wspominałam wcześniej, że on się nadaje do wyszukiwania konkursów, w szczególności zagranicznych. Nie ma co się tu ukrywać. I mój Twitter, użytkownik Twittera, jeszcze chwileczkę, ponieważ ja nie wiem, dzisiaj po prostu mój komputer pokazuje mi rogi.
1: Na całe szczęście nie robi takich numerów, kiedy tworzysz jakieś animacje, bo wtedy to by było nieszczęście.
0: Tak, bowiem normalnie się bardzo zdenerwowała, bo tak jak mówię, trochę żal tych 55 rysunków, prawda? Więc tak, profil na Twitterze mój to jest po prostu, nazywam się animuj.pl, natomiast też można znaleźć jako Justyna Margielewska. Generalnie wypisując moje imię, nazwisko Justyna Margielewska, podejrzewam, że bardzo łatwo domyśleć się, o kim mowa.
1: Tak, i można się
0: ponieważ z tobą kontaktować. Ponieważ na wyszukiwaniu, wpisując frazę Justyna Margielewska, raczej wyjdzie mój Facebook, raczej wyjdzie Twitter i raczej wyjdzie od razu strona ABC Arte.
1: No tak. I tam można się z tobą kontaktować, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miałby jakieś pytania dotyczące animacji. No to życzymy.
0: Tak, jeśli chodzi o animację.
1: To życzymy udanych animacji, udanych prób, a tobie, Justyno, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Tak, ja też bardzo dziękuję. Polecam się na przyszłość. Mogę też poopowiadać o festiwalach filmowych, o festiwalu w Płocku organizowanym przez De Facto, który popularyzuje sztukę audiodeskrypcji również. Jestem też filmoznawcą wykształcenia.
1: Więc
0: to może być też ciekawe.
1: Więc myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję się usłyszeć na antenie Tyfloradia. Na dziś ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, że gościem Tyfloradia była Justyna Margielewska. Rozmawialiśmy na temat animacji. Taki ciekawy temat, może trochę zaskakujący, zwłaszcza, że Tyflo Podcast jest kierowany do osób niewidomych i słabowidzących, ale jak sami słyszeliście, jeżeli ktoś cokolwiek widzi, to animacje tworzyć może, a jeżeli ktoś nic nie widzi, to w tworzeniu tych animacji zawsze jakoś może uczestniczyć. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie na żywo, co prawda, Tyflo Przegląd, bo internety szaleją, ale we wtorek, 6 maja udało nam się ten Tyflo Przegląd nagrać, więc będzie do odsłuchania. Postaramy się, żeby był jak najszybciej. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i
4: Jacek
5: Tęgilewicz.
3: Jesteśmy dzisiaj w studiu, co prawda dzisiaj bez was, ale no, mam nadzieję, że to sytuacja tylko jedna, no jakaś bardzo rzadka, która się zdarza i miejmy nadzieję, że tak zostanie. I oczywiście zaczynamy od tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, a jak zwykle przedstawi to Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Joplin, GitHub i CleanMyMac otrzymują poprawki dostępności. Czy osoba z niepełnosprawnościami może być spełniona? Na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja Fundacji Strefa Innowacji. Kolejna beta NVDA 2025.1. Nowa wersja SoulMail Braille przynosi poprawki w formatowaniu i nawigacji po nutach. Microsoft Edge wprowadza alternatywę dla obszarów Aria Live. Ktoś narozrabiał? Be My Eyes reaguje. Limity w Be My AI. Kolejny powrót DeckTok Archive. Nowości w grach. Erste Bank przejmuje udziały Santandera i wchodzi na polski rynek. To dobra wiadomość z perspektywy dostępności. Narzędzie ułatwiające współpracę z Logic Pro. A może coś zamiast plastiku? Pierwsze wrażenia z używania klawiszy ceramicznych. Apple przegrywa w sądzie. Deweloperzy mogą pobierać płatności poza App Store. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
3: Tak, dzisiaj nie ma już tej drugiej części odnośnie kontaktu, no bo...
1: Bo nie ma kontaktu.
3: Nie ma. Tak, ale no miejmy nadzieję, że już w kolejnym Tyflo Przeglądzie sytuacja się unormuje pod tym względem. To zaczynamy w takim razie od Joplina i CleanMyMac, które dostają poprawki dostępności.
5: Nie, jeszcze GitHuba, jeszcze byłoby dobrze, jakby mikrofon wyłączył wyciszenie. Dobrze. Tak, więc mamy taki kącik aplikacji, które dostały poprawki dostępności, a trochę tego w tym tygodniu było. No i zaczniemy sobie może, tak jak to jest w notatkach, od Joplina, o którym mówiliśmy już parę audycji temu, chyba na początku roku jakoś. Dla tych, którzy wtedy nas nie słuchali, jest to naprawdę świetny, wieloplatformowy notatnik, który jest w stanie się synchronizować. Możemy do niego dodawać różne notatniki, różne notatki, różne załączniki.
1: Ale notatniki jakieś... też w sumie, Piotrze. No, bo taki notatnik to jest zbiór notatek. I tych notatników możemy mieć dużo, ile chcemy w zasadzie.
5: Tak, i można je udostępniać innym osobom, możemy załączać różne rzeczy. Jeśli załączymy obrazki, no to tam może być OCR przepuszczony, możemy nagrania dźwiękowe załączać, no bardzo dużo rzeczy ta aplikacja pozwala nam zrobić, a jeśli nam to było mało, a potrafimy programować, no to też można do niej tworzyć wtyczki. Mówiliśmy o niej dlatego, że stała się bardzo dostępna i już wtedy mówiliśmy, że jest dobrze, a okazuje się, że może być jeszcze lepiej. I właśnie teraz pojawiła się wersja 3.3, która była rozwijana już od kilku miesięcy od tej pierwszej wersji, która zyskała tą dostępność. I okazuje się, że można to jeszcze poprawić bardziej i tutaj kilka naprawdę fajnych zmian zostało wprowadzone. Będzie oczywiście link do listy zmian na forum Joplina, takiej skróconej. No sama ta aktualizacja też przynosi dużo innych nowości, ale może zaczniemy od tej kwestii dostępnościowej. No to tutaj mamy wizualnie też poprawy w kontraście interfejsu. Generalnie rzeczy po prostu powinny być jeszcze bardziej czytelne. A dla czytników ekranu Mamy po prostu jeszcze więcej komunikatów, które będą po prostu informować nas o tym, kiedy na przykład schowamy czy ukryjemy jakieś elementy interfejsu, bo tam mamy skróty klawiszowe, które pozwalają nam różne rzeczy przełączyć. Powiadomienia są czytane teraz lepiej. Ktoś pamięta może na przykład, gdyby jak usuwaliśmy notatki, no to tam czytnik ekranu nam pluły HTML-em. To już nie ma miejsca, to jest też odpowiednio czytane jako alerty. Mamy też bardzo fajny skrót klawiszowy, który został dodany, który pozwala nam przełączyć czy klawisz tab, i kiedy jesteśmy w polu samej notatki, tworzy nam wcięcie tekstu, czy przesuwa fokus do innych elementów, do których wcześniej musielibyśmy dojść. Nie wiem, na przykład shift tabem, innymi skrótami klawiszowymi, bo aplikacja generalnie jest opatrzona ogromną ilością skrótów, żeby przenieść się do praktycznie każdego elementu interfejsu, ale gdybyśmy tych skrótów nie znali na pamięć, chcieli po prostu przejść się po tej aplikacji tab, to teraz można nacisnąć Ctrl-M i to na obu systemach, czy to na Macu, czy na Windowsie, lub nacisnąć odpowiedni przycisk na dole okna. Jopin to jest w ogóle też aplikacja, która wygląda jak strona internetowa, więc tutaj tryb przeglądania w NVIDIA na przykład może nam pomóc ten przycisk znaleźć, czy no, w VoiceOverze to trybu przeglądania nie mamy, ale te przyciski też znajdziemy. I w ten sposób sobie możemy to przełączyć. Mamy kolejne polecenia do przenoszenia się do kolejnych elementów interfejsu. Co ciekawe, został dodany właściwie skrót, który domyślnie nie ma przypisanego skrótu klawiszowego. Jest to polecenie w menu idź, ale w Żeplinie można do wszystkiego skrót sobie przepisać, więc to nie jest problem, żeby taki skrót sobie dodać. A mianowicie jest to skrót, żeby przenieść nas do okna podglądu notatki, bo Joplin wygląda tak, że mamy pole edycji, w którą tą notatkę piszemy w Markdownie, i pod spodem mamy ramkę, gdzie mamy podgląd już z nagłówkami, z linkami, ze wszystkim, jeśli korzystamy z tego edytora Markdown, bo możemy też się przełączyć na taki edytor z formatowaniem. Natomiast jeśli korzystamy faktycznie z tego edytora Markdown i użyjemy tego skrótu, to nie dość, że nasz fokus zostanie przeniesiony w to miejsce, to aplikacja jeszcze spróbuje go przenieść konkretnie w to miejsce, w którym jest ustawiony kursor. Więc jeśli na przykład akurat ustawiliśmy się na miejscu, gdzie jest jakieś łącze i użyjemy tego skrótu, to nasz czytnik ekranu powinien nas na to konkretne łącze przenieść, na ten konkretny nagłówek. I to działa zaskakująco dobrze. To nie zawsze chce działać fajnie na stronach internetowych, jeśli aplikacje takie rzeczy robią, a tutaj deweloperom udało się to zrobić całkiem sensownie, nawet jeśli nie zawsze to przeniesie nas dokładnie na przykład w to samo słowo, ten sam akapit, no to będziemy przeniesieni w miarę blisko tego miejsca, gdzie faktycznie ten kursor był. Także ta funkcja jest jak najbardziej przydatna. Edytor z formatowaniem też właśnie został zaktualizowany, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej dostępny, wspiera autouzupełnianie tagów Markdown, więc też tam w tym edytorze nawet z formatowaniem możemy po prostu na przykład wpisać znak hash i nam się nagłówki zrobią, gdybyśmy jednak woleli w tym edytorze z jakiegoś powodu pracować może, bo wklejamy jakieś zawartości sformatowane ze stron internetowych. Ale oprócz tego została dodana jeszcze nowa funkcja, która pozwala nam dodawać wewnętrzne linki do innych notatek. Więc jeśli sobie na przykład tworzymy jakiś bardziej skomplikowany właśnie notatnik i chcemy w jakimś akapicie odwołać się do jakiejś innej notatki, którą mamy zapisaną, no to teraz możemy skrótem Alt-Shift-L domyślnie na Windowsie, Option-Shift-L na Macu, wywołać okienko, w którym możemy wyszukać jakąś notatkę, to tam jest po prostu pole edycji z autouzupełnianiem, to jest bardzo fajnie wszystko dostępne, i wstawić link do innej notatki, którą gdzieś mamy zapisaną. I teraz tak, ten skrót na Windowsie wbrew pozorom nie będzie nam go litował z wpisywaniem dużej litery L, bo to możemy, tą literę L piszemy z prawym altem, prawy Alt-Shift-L i to nam działa, a lewy Alt i Shift L wywołamy to polecenie. Natomiast na Macu to nam niestety koliduje cały czas. I tutaj wracamy do kwestii takiej, że w Joplinie możemy po prostu wszystkie skróty sobie zdefiniować, więc jeśli korzystacie z tej aplikacji na Macu, to po prostu warto sobie ten skrót zmienić na jakiś inny żeby się dało tą dużą literę L wpisywać. Ja problem zgłosiłem do deweloperów, może ten domyślny skrót zmienić, natomiast po prostu dostałem odpowiedź, że no właśnie po to są te funkcje zmiany skrótów. Nie da się stworzyć idealnego zestawu skrótów, który będzie kompatybilny ze wszystkimi układami klawiatur, więc po prostu tak to zostanie i musimy sobie to na własną rękę poprawić, gdyby nam to kolidowało. No jest aplikacja komputerowa, ale Joplin jest też dostępny na smartfony, zarówno na iOS-a i na Androida i tutaj też mamy dużo poprawek dostępności. Kilka było przycisków w aplikacji, które były niezaetykietowane, na przykład zamykanie różnych okienek wyskakujących, to już zostało zaetykietowane. Listy rozwijane chyba tam w kilku miejscach też nie miały etykiet, tworzenie kilku profili było niezaetykietowane, to wszystko zostało naprawione. A propos okien wyskakujących, to teraz też będzie nam tam prawidłowo wchodził fokus i jeśli takie okienko się pojawi, to nie będziemy wtedy też widzieć czytnikiem ekranu innych elementów, których tak naprawdę w tym momencie nie możemy aktywować, więc to też po prostu zostało rozwiązane i podobnie jest z przyciskiem nowa notatka, który normalnie powinien nam rozwinąć takie menu, a czytniki ekranu zawsze to menu jakby widziały, natomiast nie dało się tych przycisków aktywować, zanim nie nacisnęliśmy tego głównego przycisku nowa notatka. Teraz to też zostało naprawione, aczkolwiek, co ciekawe, przynajmniej na iOSie, więc może na Androidzie też to tak będzie działało, ten przycisk nowa notatka jest opatrzony czynnościami, które nam pozwalają do tych wszystkich opcji dotrzeć, bo z tego miejsca możemy na przykład utworzyć sobie też nową notatkę z przypomnieniem, od razu utworzyć notatkę z dołączonym plikiem, tam jeszcze parę innych takich przydatnych opcji się znajdzie, więc możemy sobie jedną z nich wybrać z czynności. A jeśli chodzi o właśnie dodatkowe różne załączniki, to w aplikacji mobilnej pojawił się też wbudowany dyktafon, więc możemy z Joplina wstawiać sobie nagrania. One, o to od razu mogę powiedzieć, nie są najwyższej jakości, nie wiem jaki tam jest bitrate stosowany, natomiast słychać, że ten dźwięk jest skompresowany, więc jeśli zależałoby nam na wyższej jakości, to lepiej sobie te nagrania po prostu utworzyć w innej aplikacji i później je do notatki wstawić, natomiast gdyby ktoś chciał sobie szybko coś nagrać, to można. A jeśli korzystacie z Androida, to, co ciekawe, Joplin też doczekał się dyktowania opartego na Whispera. Ta funkcja była dostępna wcześniej w Androidzie, no zresztą w iOSie też przez klawiaturę, a na Androidzie jest to zrobione przez jakiś dedykowany przycisk. Natomiast autorzy piszą, że to nie działało wcześniej tak fajnie, nie radziło sobie z różnymi językami, z interpunkcją, a teraz po prostu aplikacja korzysta z Whispera, dzięki czemu to dyktowanie głosowe stało się bardziej dokładne nawet. Domyślnie przychodzi z aplikacją mniejszy model, jakiś nie jest doprecyzowany jaki, ale gdzieś w ustawieniach można sobie, jeśli mamy mocniejszy telefon, tutaj pewnie chodzi o kwestię na przykład dostępnej pamięci RAM, możemy sobie jakiś większy model pobrać, no i wtedy to dyktowanie na pewno będzie bardzo dokładne, biorąc pod uwagę, jak dobrze działa Whisper. Nawet gdzieś w tych mniejszych swoich wersjach, tej powiedzmy średniej na przykład, to też powinno dać naprawdę fajne wyniki. Także Joplin gorąco polecam, jeśli ktoś jeszcze nie testował. Aplikacja jest zupełnie darmowa na wszystkie platformy. Jeśli chcielibyście o niej usłyszeć więcej, to odsyłam do poprzedniej audycji, w której bardziej szczegółowo o Joplinie mówiliśmy. Nie pamiętam teraz, który to był numer Tyflo Przeglądu, natomiast mamy na stronie wyszukiwarkę, która na pewno znajdzie, która to audycja była. To jest Joplin, a teraz przejdziemy do czegoś, co przyda się użytkownikom Maców, a mianowicie aplikacji Clean My Mac, która pozwala nam robić różne rzeczy związane z dbaniem o waszego Maca. Między innymi pozwala nam dokładnie usuwać aplikacje, czyszcząc jakieś pozostałości, wynajdywać i usuwać jakieś duże pliki. Ma skaner antywirusowy, gdyby ktoś takiej funkcji potrzebował. Może nam aplikację też automatycznie aktualizować i parę innych takich całkiem przydatnych narzędzi. Problem w tym, że aplikacja z bardzo fajnie dostępnej w swojej najnowszej wersji, gdzie został przeprojektowany interfejs od zera, to zawsze powoduje strach, wydaje mi się, u większości osób niewidomych. No ta dostępność po prostu się pogorszyła i to całkiem znacząco. Napisałem do wsparcia technicznego firmy MacPo, która generalnie dba o dostępność i raczej nawet się tym chwali, I dostałem odpowiedź, że problem zostanie naprawiony. Dostałem też dostęp tymczasowo do poprzedniej wersji. Wiem, że nie wszystkim akurat taki dostęp został przyznany. Wiem, że dużo osób nie dostało w ogóle odpowiedzi. Natomiast na szczęście, tak jak to zostało obiecane, faktycznie trochę to potrwało, bo ta wersja pojawiła się pod koniec marca. Ja o niej się dowiedziałem dopiero teraz, ale faktycznie pojawiła się wersja 5.07, która tą dostępność znów naprawia. I tutaj chodzi o kwestie takie jak przyciski. Można znów skrótem WO spacja aktywować, więc ważna sprawa. Stan pól wyboru jest znów anonsowany, co też no, wiąże się z tym, że na przykład albo coś usuniemy, albo czegoś nie usuniemy, więc też bardzo istotna kwestia. I elementy, które były niezaetykietowane, już generalnie są poetykietowane w całej aplikacji. Menu kontekstowe działają, więc po prostu znów mamy do czynienia z bardzo fajnie dostępną aplikacją, która też jest częścią abonamentu Setup i tam tak chyba najbardziej sensownie jest ją sobie kupić, bo sama w sobie chyba jest dosyć droga. Teraz nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje, ale to jest jakiś dosyć drogi abonament, a w Setupie dostajemy dużo, dużo innych bardzo przydatnych aplikacji, więc tutaj też wiem, że o Setupie chyba Arek Świętnicki zrobił podcast, na pewno był artykuł też w Tyfloświecie, jeśli ktoś nie słyszał o tej usłudze. Natomiast fajnie, że ten problem został rozwiązany. Tutaj też muszę podziękować, że wsparcie techniczne znów do mnie napisało po tym czasie, no bo nie musieli, a jednak dostałem znów maila z informacją, że ta dostępność została naprawiona, więc jeśli zastanawialiście się nad tą aplikacją, może trzymaliście się kurczliwie poprzedniej wersji właśnie przez to, że ta nowa wersja jest niedostępna, no to spokojnie można już sobie tą nową wersję ściągać, jest już dobrze. Niestety nie ma w niej jeszcze wszystkiej funkcjonalności. Tam większość rzeczy jest, ale na przykład jeśli chodzi o czyszczenie dużych plików, cały czas brakuje takiego widoku hierarchicznego, takiego coś w stylu WinRestata na Windowsie, gdzie po prostu mamy takie drzewko z największymi plikami. To ponoć wróci, bo to jest akurat też coś, na co narzekają nie tylko osoby niewidome. Natomiast jeśli na tym wam zależy, to tutaj też warto się gdzieś mieć tą starszą wersję też jeszcze zainstalowaną. Natomiast większość innych funkcji już tej nowej wersji jest, która na szczęście właśnie dla nas też stała się dostępna. I na koniec trochę o GitHubie, ale co ciekawe, tym razem nie o GitHubie w przeglądarce, bo zazwyczaj jeśli mówimy o GitHubie, czyli takiej usłudze, która pozwala programistom udostępniać i pracować wspólnie nad aplikacjami, nad kodem źródłowym generalnie. No, usługa, która oprócz swojego interfejsu webowego ma też swoją wersję działającą z poziomu wiersza poleceń. I nie mówię tutaj o samym narzędziu Git, które jest bardziej uniwersalne niż GitHub, konkretnie GitHub to jest dostawca usług opartych na protokole Git konkretnie. Ale i sam GitHub też ma swoje narzędzie działające z wiersza poleceń, które pozwala nam zrobić takie rzeczy, które normalnie byśmy musieli zrobić z przeglądarki. Więc z poziomu terminala możemy na przykład otworzyć nowy jakiś raport, tak zwany issue, wysłać tak zwany pull request, więc jeśli wprowadzimy jakieś zmiany do kodu, które chcemy później właścicielowi danego repozytorium wysłać, no to nie musimy się przeklikiwać przez stronę, możemy po prostu z poziomu wiersza poleceń taki pull request wysłać. Możemy zostawiać komentarze, tworzyć nowe repozytoria. To generalnie to narzędzie pozwala na bardzo dużo. I tutaj ktoś by się mógł zastanawiać, no ale przecież terminale są tekstowe, co tutaj można naprawiać, jeśli chodzi o dostępność? No okazuje się, że są takie rzeczy, które czytniki ekranu trochę denerwują w pewnym sensie, przeszkadzają nam. Między innymi często takie aplikacje, łącznie z GitHubem w niektórych sytuacjach, mogą wyświetlać takie interaktywne menu. No i w GitHubie mamy z tym do czynienia dosyć często. Takim dobrym przykładem może być, kiedy właśnie taki pull request tworzymy i to narzędzie nas zapyta, co chcesz zrobić teraz? Dodać komentarz z wiersza poleceń, otworzyć stronę internetową, wysłać czy anulować? I to się wyświetla w formie takiego menu, po którym chodzimy strzałkami, A wybrana opcja jest podświetlona innym kolorem i ma przed sobą taki znak większości, tak, znak większe. Więc jeśli my korzystamy z tego przesyczytnika ekranu, to po prostu musimy nawigacją, tak, podglądem zobaczyć, gdzie mamy ten znak większości, zobaczyć, która opcja jest podkreślona. Niestety nie jest to tak, że kiedy chodzimy sobie po tym strzałkami, to czytnik ekranu nam powie, która opcja jest podkreślona. To jest pierwszy problem. Drugim problemem są różne animacje, które są rysowane różnymi symbolami. Dużo narzędzi tak czasami robi, jeśli jest jakaś operacja, która zajmuje więcej czasu. Fajnie, jak to są po prostu jakieś, nie wiem, hasze albo takie normalne znaki. Gorzej, jeśli to są jakieś emoji. Albo nawet, i to tak właśnie jest w przypadku GitHuba, jest używany Braille unikodowy. I nagle nam czytnik ekranu może po prostu zacząć sypać losowymi kombinacjami punktów brajlowskich, które tak naprawdę mają reprezentować taki tak zwany spinner, czyli kręcące się kółko, które informuje użytkownika, że coś się na tym ekranie dzieje. Więc to jak najbardziej może czytniki ekranu irytować. Są też kwestie kontrastu, nie wszystkie terminale wspierają wszystkie polecenia do zmiany kolorów tekstu i pod tymi kwestiami właśnie postanowili pochylić się inżynierowie GitHuba i konkretnie właśnie tego GitHuba z wiersza poleceń. I zostały nam udostępnione właśnie trzy nowe ustawienia, które mają za zadanie w tych sytuacjach pomóc. Jeśli chodzi o menu, no to możemy to menu zastąpić uproszczonym interfejsem, w którym zamiast wybierać opcje strzałkami, wpisujemy interesującą nas liczbę. Czyli wracając do poprzedniego komentarza, aplikacja może nas zapytać trochę tak jak menu w jakimś call centerze, co chcesz zrobić? Opcja pierwsza, wpisać komentarz w wierszu poleceń. Opcja druga, otworzyć przeglądarkę i dokończyć w przeglądarce. Opcja trzecia, wysłać. Opcja czwarta, anulować. I po prostu wpisujemy cyfrę, która nas interesuje i w ten sposób zaznaczamy, którą opcję chcemy wykonać. Jeśli chodzi o te paski postępu, no to one też mogą być zastąpione po prostu linijką tekstu, która nam mówi, co konkretnie aplikacja robi, bez żadnych dziwnych animacji, które by powodowały, że nasz czytnik ekranu zaczyna czytać dziwne rzeczy. A jeśli chodzi o kontrast, no to tam są jakieś alternatywne polecenia terminala wykorzystywane, tam też te kolory można trochę zmodyfikować, żeby były bardziej czytelne. Do tych wszystkich funkcji możemy uzyskać dostęp, wpisując polecenie GH spacja A11. YGH to jest nazwa tego narzędzia terminalowego do GitHuba, które można ściągnąć albo ze strony, ewentualnie z menadżera pakietów. Generalnie jeśli ktoś bawi się w terminal, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. On jest dostępny czy na Homebrew na Macu, czy w Wingecie, w Chocolati, czy w Linuxowych repozytoriach. To po prostu generalnie jest dostępne. Jeśli mamy to narzędzie ściągnięte, wystarczy to polecenie wpisać i ono nam powie, jak te wszystkie opcje możemy sobie skonfigurować. No i też inżynierowie GitHuba proszą o jakąś informację zwrotną. Jeśli te funkcje są dla Was przydatne, testujecie je, no to możecie do nich napisać i ewentualnie zasugerować, czy coś jeszcze by można było w ten sposób ulepszyć, no i po prostu podzielić się informacjami. Ja bardzo się cieszę, że faktycznie ktoś o tym pomyślał, bo dużo współczesnych aplikacji terminalowych wykorzystuje takie sztuczki, właśnie jakieś dziwne paski postępu, to z tym się spotykam często, a takie pseudograficzne menu to faktycznie mogą czasami stanowić problem i no, to też trochę ułatwi sprawę nam, bo nie będziemy musieli się martwić, że coś niechcący, na przykład skasujemy, czego byśmy nie chcieli. Tutaj mamy bardzo klarowną sytuację, jaką opcję wybieramy i co się stanie, kiedy coś uaktywnimy.
3: Przechodzimy w takim razie do następnego tematu. Czy osoba z niepełnosprawnościami może być spełniona? I bo na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja Fundacji do Strefa Innowacji. Ojej, coś mi dzisiaj się język plącze.
1: To ja może już powiem, o co tu chodzi. Otóż otrzymałem dziś właśnie informację od autora tejże publikacji, od Bartka Szczechury, dotyczące książki, która pojawiła się na stronie Fundacji Strefa Innowacji. Zresztą to jest druga książka jego autorstwa. Pierwsza jest też dostępna i to nie dość, że w formie elektronicznej, ale także i w formie audio, której można sobie po prostu posłuchać. Natomiast skupmy się na tym, co obecnie oferuje Fundacja Strefa Innowacji, jaka to jest książka i o czym możemy w niej przeczytać. Więc ja może po prostu zacytuję tę informację, którą otrzymałem i która zresztą dostępna jest na stronie Fundacji. Z radością przedstawiamy nowy e-book naszej Fundacji zatytułowany Jak złapać wiatr w żagle? O spełnieniu osób z niepełnosprawnościami autorstwa Bartłomieja Szczechury. Publikacja ta porusza niezwykle ważne pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością może być spełniona? Odpowiedzią są inspirujące historie 5 osób, które mimo przeciwności odkryły własne definicje szczęścia i realizacji. Ten bezpłatny e-book to nie tylko zbiór refleksji, ale i konkretna porcja motywacji do działania zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i tych, którzy chcą lepiej zrozumieć ich świat. To zaproszenie do spojrzenia na życie z nowej perspektywy. Zachęcamy do pobrania publikacji, wystarczy przejść na stronę zapisu i już dziś złapać wiatr w żagle. Poniżej link i tu mamy rzeczywiście link. Ten link oczywiście pojawi się w komentarzu pod audycją. Trzeba będzie podać swój adres mailowy i będzie można się zapisać, aby taką książkę bezpłatnie otrzymać. No i Fundacja Strefa Innowacji życzy przyjemnej lektury. Ja książki nie miałem okazji jeszcze poczytać, ale z racji tego, że chyba najlepiej w różnych sytuacjach przemawiają konkretne przykłady, a skoro tu mamy rzeczywiście zawarte historie kilku osób z różnymi niepełnosprawnościami, które sobie jakoś w życiu poradziły, no to może rzeczywiście warto przeczytać, jeżeli ktoś ma w swoim życiu jakieś problemy, załamania, nie wie, co ze sobą zrobić, to może rzeczywiście taki naoczny przykład coś komuś da i pomoże sobie po prostu z jakimiś problemami poradzić.
3: To prawda, bo to może często być jakąś inspiracją albo jakimś takim przyczynkiem do czegoś ciekawego. Wracamy znowu do technikaliów i tym razem coś dla dźwiękowców, którzy pracują na Macu, bo pojawiło się kolejne narzędzie, które poprawia komfort, tak mi się wydaje, pracy z Logiciem Pro.
5: Tak, i to jest chyba takie drugie narzędzie tego typu, natomiast właśnie trochę informacją wstępu, czym jest Logic Pro, to jeśli ktoś się tematem tworzenia muzyki i pracą z dźwiękiem interesuje, to wie. Jest to po prostu takie pełne środowisko do komponowania, podobnie jak Reaper na przykład, czy Ableton Live, o którym ostatnio mówimy. Środowisko, które generalnie jest dla nas bardzo dostępne, natomiast tak porównując te trzy aplikacje do siebie, no to one mają taki bardzo różny od siebie styl pracy, bo w Reaperze to wygląda tak, ja już nie mówię o tym też, jakie dźwięki z tymi aplikacjami przychodzą, no bo z Reaperem nie przychodzi praktycznie nic, a z Logiciem no to już przychodzi bardzo dużo. Ale pomijając tą kwestię, w Reaperze praca wygląda tak, że po prostu musimy nauczyć się masy skrótów klawiszowych na pamięć. Ale jeśli to zrobimy, no to się z nim pracuje naprawdę bardzo szybko. Ableton jest gdzieś po środku. Jest dużo skrótów, których warto się nauczyć. Jeśli się ich nauczymy, to pracuje się z nim dosyć szybko. Ale jest też dużo miejsc, gdzie po prostu musimy przeklikać się przez interfejs tabem, dojść do odpowiedniego miejsca, ewentualnie użyć wyszukiwarki, jeśli korzystamy z Maca. Natomiast Logic normalnie, chociaż ma dużo skrótów klawiszowych i można sobie tych skrótów przypisać jeszcze więcej. To jest generalnie aplikacja taka, że to gdzie w Reaperze uczymy się skrótów klawiszowych, to w Logiku uczymy się, gdzie dany przycisk jest. Że musimy wejść w tą grupę, która jest częścią tego obszaru przewijania na tym pasku narzędzi, jeśli to okno jest włączone. I niektórym taki typ pracy odpowiada. Innym, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że mamy po prostu skróty klawiszowe do wszystkiego, to może być bardziej irytujący sposób pracy. I to narzędzie, o którym teraz powiem, które nazywa się Logic Magician, tutaj może nam to coś sugerować, ma za zadanie trochę tą rzecz zmienić i dodać do Logica dużo skrótów klawiszowych, które, jak piszą sami autorzy tego narzędzia, ze strony logic.band, logic.band, będzie też bezpośredni link do samego narzędzia, a tutaj na tej stronie, którą wspomniałem, znajdziemy też dużo w języku angielskim tutoriali do Logica z perspektywy osoby niewidomej. Ma za zadanie po prostu dodać do Logica dużo skrótów klawiszowych, które pozwolą nam wykonać najczęściej używane funkcje, dostosować parametry różnych wtyczek i dokonywać różnych zmian bez wychodzenia z obszaru widoku ścieżek, czyli tego głównego okna, z którym pracujemy. Samo narzędzie, jak poprzednie narzędzie do Logica, o którym kiedyś mówiliśmy, Logic Ease chyba to się nazywało, które też miało podobne zadanie, tutaj też mamy do czynienia z narzędziem, które zostało stworzone w środowisku czy w aplikacji Keyboard Maestro. I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że sam Keyboard Maestro, chociaż jest bardzo potężnym narzędziem, którym muszę w końcu się zainteresować, bo słyszę o nim dobre rzeczy, natomiast jeszcze go nie zgłębiłem. To jest narzędzie, które pozwala nam dodawać dodatkowe skróty klawiszowe, które mogą różne skrypty i polecenia wykonywać, no i dzięki temu powstają do niego takie narzędzia. Natomiast jest to aplikacja płatna. Mimo to, że sam Logic Magician nie jest płatny, możemy go sobie ściągnąć za darmo. Sam Logic na Maca oczywiście też jest aplikacją płatną, kosztuje 1300 zł w App Store, ale mamy też 90-dniową wersję próbną, którą możemy sobie ze strony Apple'a ściągnąć. Natomiast Keyboard Maestro też ma swoją wersję próbną, a normalnie kosztuje z podatkiem VAT około $45, czyli na dzisiejszy kurs około 170 zł. Także tu też musimy się liczyć z tymi dodatkowymi kosztami. Ale kiedy to sobie wszystko poinstalujemy, Logic Magician ma swój instalator, który nam odpowiednie skrypty do Keyboard Maestro doda. Zainstaluje nam też szablon, który warto sobie ustawić jako szablon domyślny.

0: są na stronie rozpisane. Skróty, które pozwalają nam na przykład szybko dodawać lub przechodzić do okien konkretnych wtyczek na ścieżce, zmiana z różnych suwaków w sekcji miksera, więc tutaj głośność, balans jakiejś ścieżki, konfiguracja wejść i wyjść, żeby szybko wybrać z jakiego wejścia na przykład coś chcemy nagrać, szybka zmiana presetów. Mamy dodatkowe skróty w edytorze MIDI, więc jeśli musimy jakieś nuty później poprawić albo chcemy po prostu od poziomu edytoru coś sobie skomponować po prostu wstawiając nuty, no tutaj też mamy dodatkowe skróty klawiszowe. Mamy też odpowiednik czegoś, co w Reaperze nazywa się Peak Watcher, które pozwala nam monitorować poziomy audio. Możemy ustawić, żeby voiceover nas poinformował, jeśli jakiś wpisany przez nas poziom zostanie przekroczony. Możemy też jeden skrótem klawiszowym szybko te poziomy sobie odczytać, czego, na co nam Logic domyślnie nie pozwala. Więc to jest też bardzo ważna i przydatna sprawa, jak ostatnio mówiłem, przy podobnym narzędziu do Ableton'a, które też coś takiego oferowało. Mamy też skróty na szybką zmianę różnych parametrów tempa, sygnatury czasu, taktów. Generalnie tych skrótów jest dużo, jest ich kilkadziesiąt i to jest jedna funkcja tej aplikacji, a drugą funkcją jest to, że po prostu dużo rzeczy, które normalnie nam automatycznie nie podaje informacji przez VoiceOvera, na przykład jeśli coś zostanie przełączone, jeśli nam się kursor przeniesie, dokonujemy zmiany jakiegoś parametru, no to po prostu kiedy mamy tego Logic Magiciana zainstalowanego, no to VoiceOver będzie nas o wielu rzeczach dodatkowych po prostu informował i w ten sposób będziemy zawsze lepiej świadomi tego, co konkretnie w danym momencie w tej aplikacji robimy. Także jeśli jesteście tym zainteresowani, a Logic sam sobie jest na pewno aplikacją wartą zainteresowania, to myślę, że warto się tym narzędziem zainteresować, bo czytając to, na co ta aplikacja nam pozwala, z perspektywy użytkownika Reapera, który jakoś mi ten interfejs Logica nie przypadł do gustu, natomiast dźwięki i syntezatory oferowane z Logiciem już jak najbardziej, to może być narzędzie, które niektóre osoby do tego Logica przekona. Bo to jest jednak trochę inny sposób pracy, a tutaj dzięki temu możemy mieć zarówno dostęp do tego interfejsu, ale też skróty klawiszowe, które pomogą nam najczęściej wykorzystywane funkcje uzyskać po prostu znacznie szybciej.
1: A teraz przechodzimy do bardziej finansowej, można powiedzieć, ciekawostki, bo być może dla niektórych to będzie dość ważna informacja. Choć czytając jej tytuł, no to taka mi się na początku wydawało, że informacja no średnia, natomiast okazuje się, że oddziały Santander Banku w Polsce zostaną przejęte przez inny bank. Jest to dobra informacja, być może z perspektywy dostępnościowej.
2: Tak, mi się też wydaje, bo jest to austriacki Erste Bank i tak jak czytamy w komunikacie Cashlessa, Erste po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy w Polsce, bo jakiś dom maklerski już jest, ale na takim rynku takiego banku, powiedzmy konsumenckiego, się pojawi i przejmuje 50% udziałów w dotychczasowym Santanderze i do końca roku transakcja ma być sfinalizowana. No, brzmi jak taki suchy giełdowy news, pytań można zadać wiele, jakie zaoferują warunki, co z klientami tego poprzedniego banku, czy będzie nam lepiej, czy będzie nam gorzej, tego nie wiemy. Natomiast ja już otrzymywałem prywatnie przynajmniej jedno takie pytanie, no bo ty mieszkasz w Austrii, to jest bank austriacki, co ty na ich temat wiesz i czego się mamy spodziewać? No pytanie jak najbardziej zasadne, bo kiedy jakiś podmiot, z którego usług korzystamy, jest przejęty przez jakiś nowy, no to bardzo często idą za tym zmiany bardzo potężne w samej jakby strategii korporacyjnej, no i między innymi też w tym, że zmieni się zarówno strona, jak i aplikacja, w związku z czym pytanie jak najbardziej trafne. No i dobrze, że trafiło, bo Erste Bank to mój bank tu w Austrii i to jest bank, który już w Cyfroprzeglądzie na krótko zagościł, bo ja pokazywałem wam aplikację gdzieś właśnie wtedy, jak zakładałem konto w Erste Banku, czyli grudzień 2023. No i nie, nachwalić się nie mogłem, jaka ta aplikacja jest dostępna. I tą pochwałę jak najbardziej podtrzymuję. Myślę, że zanim przejdę do jakiejś bardziej szczegółowej może nie analizy, ale jakiegoś takiego omówienia, czego byśmy się mogli

0: spodziewać? Przynajmniej wiadomo, nie wiadomo tego na 100%, tak? Bo nawet nie wiemy jeszcze, jakie grupa Erste ma plany wobec Santandera w Polsce i w ogóle kiedy to będzie sfinalizowane, no do końca roku, no ale kiedy?
1: I czy, i jeżeli już, to kiedy otrzymamy te aplikacje, bo warto pamiętać, że nie tak znowu dawno klienci Santandera otrzymali nową aplikację, no z niej wybitnie zadowoleni użytkownicy niewidomi nie są, zresztą chyba nie tylko niewidomi,
2: generalnie
1: jakoś ta aplikacja się dobrze nie przyjęła, więc pytanie, kiedy znowu będziemy się migrować na coś innego?
0: Jeżeli mielibyśmy się migrować, to patrząc na przykład innych krajów, w których grupa Erste już działa, na przykład Czechy, ale nie tylko, ponoć też Słowacja, ponoć też Węgry, ponoć też Rumunia, wiele innych rynków, gdzie ta grupa też działa, aplikacja nazywałaby się George, więc myślę, że nazwa dość chwytliwa marketingowo, bo nie nazywałoby się to tak jak bank, tylko po prostu miałoby to swoją nazwę. No i aplikacja rzeczywiście, jeżeli taki byłby plan grupy Erste, żeby kompletnie wejść z usługami takimi jak w innych krajach, no to logika i dotychczasowe doświadczenia kazałyby wierzyć, że aplikacja George będzie również całkiem fajnie dostępna. I może ja pokrótce postaram się pokazać tak pobieżnie, moim zdaniem, najważniejsze rzeczy, które o tej aplikacji warto wiedzieć. 21:40, 21:40. Więc jestem sobie.
3: George, dobry wieczór. Masarczyk.
0: Tak, tutaj Face ID.
3: Face ID.
0: No i jestem w środku. I zazwyczaj to, co jest odczytywane na sam początek, bo aplikacja jest.
3: Python Search, przycisk. Python Debit Card, przycisk.
0: No to może nie są najbardziej reprezentatywne przykłady, tu się jakiś babolek wkradł.
3: Python User, przycisk, przegląd, nagłówek.
0: Aplikacja nawet w wersji austriackiej jest po polsku. Jakość tego tłumaczenia pozostawia wiele do życzenia, bo na przykład, zaraz się o tym przekonamy, też jak będę pokazywał, nowy przelew to na ten moment nowy transfer, więc mam nadzieję, że jeżeli aplikacja rzeczywiście wejdzie na polski rynek, to no zostanie troszeczkę uładzone to tłumaczenie, no ale powiedzmy na rynek austriacki, żeby mieszkający tu Polacy jakkolwiek zorientowali się w tej apce, nie znając ani angielskiego, ani niemieckiego, jest okej. Można ten moment być jako takie tłumaczenie gdzieś tam funkcjonalne. No tu mamy przyciski niezaetykietowane, no to już widzieliśmy, ale to jest powiedzmy wyjątek, bo tu dalej mamy
3: Państwa produkty, nagłówek.
0: Mamy nagłówki, więc to już jest super.
3: Wydany maj.
0: Tu mamy taki przegląd, nie będę pokazywał oczywiście z przyczyn oczywistych kwot, więc trochę tu go uciszam i nie pozwalam.
2: Ale
0: się
2: to jest czytane, rozumiem.
0: Tak, tak jest to czytane. Ja mu się zaraz pozwolę troszeczkę w tych kwestiach wykazać, bo mam jeszcze takie konto oszczędnościowe, na którym nie mam pieniędzy, więc wiadomo. No ale zobaczymy.
3: Living.
0: Tu mamy różne kategorie.
3: Fodini.
0: Tak.
3: Dodaj jego tu i spot link.
0: Tak, tu możemy dodać kategorię. On zaraz tu na ekranie głównym pokazuje nam, ile w tym miesiącu, na co wydaliśmy. To jest moje konto główne i tu mamy konto zapasowe.
3: F-Comfort Sparen Basis, 0 euro, 0 euro dostępne, przycisk. Dostępne czynności.
0: Tak, czyli mamy odczytaną nazwę konta, ile na nim jest pieniędzy w ogóle, a ile z tego jest dostępnych. No bo możemy mieć przecież jakieś tam transakcje w toku i te pieniądze są tam gdzieś przyblokowane, aż ta operacja no, albo się powiedzie, albo też nie. No i słyszeliśmy też tutaj informację, że są czynności dostępne. Czyli tak, głównym punktem naszym wyjściowym jest lista naszych kont. Po tych kont możemy mieć więcej, no a jedno jakieś główne. No i jakie my tu mamy opcje na tym koncie?
3: Transfer własny. Więcej działań dla S-Comfort Sparen Basis. Aktywuj domyślnie.
0: Natomiast na tym moim koncie podstawowym.
3: Nowy transfer. Więcej działań dla Giroad Sound. Aktywuj domyślnie.
0: Tak, więc domyślnie, kiedy klikniemy na konto, pokaże nam się jakiś tam wykaz ostatnich transakcji, pokaże się nam jakiś informacje o tym koncie, czyli nasz, no w moim przypadku jest to IBAN, w Polsce to będzie pewnie po prostu numer konta, tam dane takie, które są potrzebne do przelania nam czegoś, będzie opcja skopiowania, udostępnienia tego. No to może zobaczmy, jak wygląda proces wysłania nowego przelewu.
3: Nowy transfer. Aktywuj, aby za nowy transfer od Giroad Sound. Nagłówek. Ręczny transfer. Użyj książki adresowej lub nowego odbiorcy. Przycisk. Scan Pay. Skanowanie numeru IBAN. Dowodu płatności lub kodu QR. Przycisk.
0: To jest funkcja, która jest też znana. Wiem, że chyba Santander ją obsługiwał kiedyś i pewnie dalej obsługuje. I pewnie nie tylko. No mBank też na przykład może skanować numery z jakichś tam różnych faktur i tak dalej. No ja wczoraj miałem okazję po raz pierwszy płacić kodem QR. Fajne, bardzo wygodne, zwłaszcza, że wiele instytucji, jak wydaje nam takie polecenie przelewu czy jakąś formę rachunku, to nam daje taki kod QR na tej fakturze. I wtedy możemy sobie ten kod zeskanować. Dość szybko mi to wczoraj zadziałało, od razu wszystkie dane były wpisane. Co więcej, dostałem ostatnio takie polecenie zapłaty w formie PDF-a i w PDF-ie był kod QR, więc niewiele myśląc zrobiłem zrzut ekranu i takiego JPEG-a już mogłem jako, bo PDF-a nie mogłem, ale JPEG-a mogłem udostępnić apce George i on sobie rzeczywiście z tego screena zaczytał ten kod QR i wszystkie dane były już też wypełnione wstępnie. Także no bardzo fajna sprawa. My również możemy taki kod QR wygenerować oczywiście jako osoba indywidualna i ktoś może nam z tego kodu, potem ten kod możemy my wysłać komuś na jakiś link komunikator i ktoś z tego kodu może nam zapłacić. No nie jest to nasz blik, ale całkiem fajne. Zwłaszcza, że kwota i tytuł przelewu są już też wstępnie wypełnione.
3: Szablony. Proszę użyć swoich szablonów do transferu. Przycisk.
0: No tu można mieć jakieś konkretne już powypełniane dane. Nie tylko, że mamy zapisanego odbiorcę w książce, ale też właśnie i tytuł.
1: Czyli te przelewy. Tak zwane przelewy zdefiniowane.
0: Tak.
3: Darowizna. Wspieraj organizacje charytatywne.
0: No tu możemy wybrać z listy organizacji. Nie wiem, czy to w Polsce będzie, no bo tu jest po prostu centralna lista różnych organizacji, które są wpisane i można na ich cele coś wpłacić.
3: Transfer własny.
0: No i można tu wpłacić na inne konto też, które mamy. Więc ja wybiorę tą opcję ręczną.
3: Ręczny transfer odbiorca.
0: No i mogę tutaj... Co mogę? Wybrać.
3: Wyszukiwanie. Pole tekstowe. Nowy odbiorca. Przycisk.
0: Tu mogę nowego odbiorcę dodać. Nie mam pod ręką żadnego IBANu, a szkoda, bo bym wam pokazał. Ale myślę, że jak za chwileczkę zobaczymy, czym się to je na jakimś przykładzie krótkim, no to już będzie dla was jasne, jak to wygląda.
3: Najczęściej używane Blindenund, Sechpechindertenverbandwnb.
0: Tak, to jest związek niewidomych. Zdarza mi się tam zapłacić czy składkę członkowską, czy ostatnio kupowałem końcówkę do laski, bo mi się urwała, więc tutaj zdarza mi się na to konto coś przelewać.
3: Najczęściej 40, najczęściej Blindenund, głos, szybkość mówienia 45, Blindenund, Sechpechindertenverbandwnb, AT 6.
0: Tak, tu jest cały numer IBAN przeczytany, no więc wchodzę.
3: Muszę chwilę zaczekać. 20. Pole tekstowe. Edycja 0,00. Punkt wstęp.
0: Tu mogę wpisać kwotę.
3: Kwot. Przycisk wróć. Następny. Wygaszony. Kwota. Pole tekstowe. Euro. Przycisk. Sugerowa państwa dostęp. Sugerowana ilość. 308. Państwa dostęp. 1.
0: Tak, więc tutaj są jakieś sugerowane na podstawie jakichś tam poprzednich przelewów.
3: Państwo euro.
0: Natomiast
3: pole tekstowe.
0: Tu mogę wpisać kwotę. Ja wpiszę na przykład, nie wiem, 10 euro.
3: 2, 1, 0.
0: Sprawdzimy, czy się dobrze wpisało.
3: Kwota 10 euro. Pole tekstowe kwota.
0: Dobrze. I jest to czytane też, tak? Że 10 i euro, ten znaczek euro jest tu od razu.
3: Następny przycisk.
0: I nie ma tak jak w tych apkach bankowych, które ja znam, do tej pory znałem, że mamy wszystko na jednym ekranie, czyli od razu jest, a podaj kwotę, a podaj tytuł, a wybierz datę, a zrób coś tam, tylko jest kwota, naciskamy dalej.
3: Następny przycisk, następny, 1. Zamknij, nazwa odbiorcy, Blinden, IBAN, a te proszę wprowadzić kwotę, 10, data wykonania nowego przelewu, ASAP.
0: I dopiero tutaj mamy data, jeszcze tam potem jest...
3: Przelew natychmiastowy.
0: Tak, mogę sobie SEPę włączyć, instant SEPę, przepraszam, czyli natychmiastowe przelewy.
3: Dodatkowe pola, opcjonalnie, nagłówek.
0: O, to jest też nagłówek.
3: Odniesienie do płatności, tekst. Numer referencyjny nadawcy, przycisk, podpisać, przycisk.
0: I tu bym potwierdzał to, że chcę rzeczywiście ten przelew zrealizować, podpisać, no bo w terminologii wewnętrznej tak się nazywa, po angielsku też jest to nazwane Sign, czy Unterschreiben po niemiecku, więc trzeba też po prostu, no podpisy, to jest jakby nasz niby elektroniczny podpis zlecenia tego przelewu. Dlaczego mówiłem, że warto się na tym skupić, że ta kwota jest i potem dalej? Bo jak dodajemy nowego odbiorcę, to też wygląda to w ten sposób, że mamy numer IBAN, dalej. Nazwa odbiorcy, dalej. Kwota, dalej. I dopiero wtedy mamy ten taki ekran, gdzie tych rzeczy jest już troszeczkę więcej. No i tam możemy te różne parametry przelewu dokonfigurować. To może być dla osób już obeznanych z aplikacjami, które właśnie są przyzwyczajone ze swoich poprzednich banków, że wszystko było na jednej stronie, troszkę irytujące, ale mi się wydaje, że zwłaszcza dla użytkowników mniej zaznajomionych z technologią, zwłaszcza dla osób, które bardzo, bardzo boją się bankowości elektronicznej, jest to fajny krok, bo zwłaszcza ta kluczowa kwestia, czyli no ile tych pieniędzy chcemy przelać, wyświetla się nam na osobnym ekranie, więc nie ma opcji, że sobie pomylimy pole, wpiszemy sobie jakiś, nie wiem, numerek od czapy, nie wiem, wpiszemy kwotę, nie wiem, numer odbiorcy, numer konta odbiorcy albo w datę, czy tam na przykład w tytuł przelewu, tylko kwota jest, to jest jedyne, co jest na tym ekranie.
2: Jestem ciekawy, jak to będzie w tym przypadku ogólnie, bo jeśli chodzi o Santandera, to coś w ogóle ciekawe, bo w polskiej aplikacji to było wszystko na jednym ekranie. Kiedy weszła ta aplikacja hiszpańska, tak, bo Santander był z Hiszpanii, to tak. Było tak, jak tutaj pokazuje, że wszystko było na osobnym ekranie, więc najpierw wybieraliśmy odbiorcę, klikaliśmy nowy przelew, wpisywaliśmy kwotę, klikaliśmy dalej, wprowadzaliśmy datę i chyba ty przelewu to było na jednym ekranie, klikaliśmy dalej i potem trzeba było potwierdzić. Ludzie na to narzekali, więc później to zmienili, że też jest jeden ekran i później mamy jeszcze drugi ekran, gdzie wszystko jest potwierdzane, więc no to się też zmienia, jak widać też.
0: Tak, no to zobaczymy, bo George jest raczej taki dość jednolity z tego, co pamiętam, to może jak odsłucha tego nagrania nasz słuchacz Roberto, to coś powie, bo też z tego, co wiem, jest klientem czeskiej spożytelni, czyli czeskiego banku, który należy do grupy Erste i oni też mają George'a. W związku z czym, no tu pytanie, jak to jest w Czechach, ale chyba podobnie. Natomiast, no co jeszcze mogę o tej aplikacji powiedzieć? Wersja czeska ma przesyłanie, ale tylko wewnątrz właśnie czeskiej spożytelni, czyli w ramach tego jednego banku pieniędzy z numeru numer. Myślę, że wątpliwości żadnych nie ma, że no blik w Polsce po prostu będzie, bo w Polsce bez blika ani rusz. Coś, co na przykład jeszcze w Austrii działa, ale to nie tylko w Erste, więc nie wiem, czy tutaj będziemy w jakąś tą stronę szli. To jest coś jak nasze logowanie do banków w bramkach płatniczych, czyli jest taki system, który się nazywa EPS, i on jest uniwersalnym systemem płatności w bankach austriackich. On jest głównie używany, nie tylko, ale głównie przez różne instytucje państwowe, czyli przez różne urzędy, przez kolej. Ja najczęściej z niego korzystam, jak płacę za bilety kolejowe. I on działa w ten sposób, że ja wybieram sobie go jako formę płatności i mam do wyboru w polu kombi bank. Wybieram mój bank, potem to jest gdzieś w przeglądarce zapamiętywane i naciskam zaloguj. I jestem proszony o wprowadzenie albo numeru użytkownika, to taki numer jest generowany przy założeniu konta, albo, to jest nowość, która weszła ostatnio, nazwy użytkownika. Więc ja sobie wygenerowałem swoją nazwę użytkownika, no taką literki, cyferki, którą sobie mogę zapamiętać. Wpisuję ją wtedy w pole edycji, naciskam rozpocznij logowanie i George się u mnie już melduje, że ktoś chce się zalogować i zapłacić, czy ja się na to zgadzam. Wchodzę do George'a, autoryzuję ten ruch i wszystko już dalej leci. Potwierdzam transakcję w przeglądarce, potwierdzam transakcję w telefonie i to wszystko już działa. Niedawno się zorientowałem też, że George pokazuje dane karty płatniczej. Tego na początku nie było. I istotnie miałem problem, jak do tych danych się dostać bez pomocy osoby widzącej, ale teraz widzę, że właśnie jak wejdę w ten przycisk debit card, który jest teraz podpisany tam icon debit card, są informacje na temat mojej karty, mogę ją tam zablokować, jakąś geoblokadę, zmienić PIN, do Apple Pay'a dodać, coś tam jeszcze, ale mogę też podejrzeć dane. Oczywiście jest to mega sformalizowany proces. Muszę milion razy potwierdzać, że najpierw pokaż dane, on pokazuje takie częściowe dane, wtedy już czas w ogóle leci, jest odliczany czas, tam jakieś mam chyba trzy minuty na podglądnięcie tych danych. Muszę potwierdzić, że tak, pokaż, i on wtedy ujawnia mi całe te dane, a nie tylko jakieś tam zamazane cyferki. No i mogę wtedy rzeczywiście podejrzeć i numer karty, i datę ważności, i też CVV. Także bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: To tylko jeszcze jedno pytanie z ciekawości. Mm-hmm. Czy masz powiadomienia jakieś, jak na przykład jakieś transakcje, możesz sobie takie rzeczy włączyć, jak to wtedy?
0: Tak, i to właśnie do tego chciałem przejść. George ma swoje dźwięki na powiadomienia.
2: No to tego Santander nie miał.
0: I to nie tylko, że jest po prostu własny niestandardowy dźwięk na apkę, że po prostu George ma swój dźwięk. George ma dźwięk osobny na przelewy wychodzące, na przelewy przychodzące. Chyba jakiś jeszcze inny na jakieś komunikaty takie, że nie wiem, napisał do mnie mój doradca. W ogóle mogę być w kontakcie z doradcą przez George'a. W sensie nie tylko, że przez telefon, ale mogę do mojego doradcy bankowego, tego, u którego na przykład otwierałem konto, pisać przez taki wewnętrzny George'owski komunikator. Prawda jest też taka, że moja doradczyni, z którą ja jestem w kontakcie, jak ja tam coś jej zgłosiłem, jakąś sprawę napisałem, to ona do mnie oddzwoniła. Więc chyba stwierdziła, że nie patrzy w ten komunikator czy coś, więc to różnie bywa z wspieraniem tej technologii. No ale teoretycznie jest taka opcja, że po prostu wybieramy sobie z listy, w ogóle z lista doradców z imionami, nazwiskami, wybieramy sobie osobę z listy i piszemy do niej na czacie. No ja wiedziałem, jak się nazywa moja doradczyni, więc jako, że ją już znam troszkę, to po prostu napisałem do niej. No i to jest taki mini komunikatorek, tam przychodzą potem wiadomości. Co my jeszcze możemy? No w ogóle mamy szczęście, że ten George już się tak rozwinął, bo do całkiem niedawna mieliśmy osobną aplikację do transakcji bankowych, a osobną aplikację do autoryzowania tych transakcji. Czyli na przykład mogłem przelew wykonać w aplikacji George, ale chyba była osobna aplikacja S-Identity, czy jakoś tak się nazywała, którą musiałem osobno w ogóle otworzyć, osobno w niej wyskakiwały powiadomienia, żeby autoryzować tą transakcję, żeby potwierdzić to tak, jak chcę. Coś, co w Polsce chyba w ogóle się albo nie przyjęło, albo już żaden bank tego nie ma, bo wszystko się dzieje w aplikacji jednej. Czyli w tej aplikacji, w której podglądamy sobie nasz stan konta, dokonujemy transakcji, zmieniamy ustawienia. Ta apka też służy do potwierdzania, do autoryzacji.
1: To tak trochę przypomina te zamierzchłe czasy, kiedy logowanie do banku odbywało się za pomocą takiego urządzenia, gdzie trzeba było tam przepisać odpowiednie cyferki i najpierw wklepać w ogóle, bo miało taką klawiaturkę, a potem podawał się odpowiedni kod. No oczywiście to dla nas było kompletnie niedostępne, bo te urządzenia nie mówiły.
0: No w niektórych krajach mówiły, w Polsce nie, ale
1: no,
0: wiem, że w wielu krajach jeszcze Niemcy, zdaje się gdzieś tam Belgia, Holandia,
2: Norwegia,
0: Skandynawia, są Norwegia, no to tam też są mówiące takie terminale. No tutaj mamy tą aplikację, ona już od kiedy tu jest, że ten George jest ujednolicony i właśnie ta aplikacja osobna do autoryzacji zniknęła, a wszystko się robi w George'u. Natomiast no tak się zastanawiam, co jeszcze wam o tej aplikacji powiedzieć, bo no, nie wiem, które funkcje jej tak naprawdę wejdą do Polski, a które zostaną po prostu typowo na rynku austriackim, no bo po prostu nie wszystko jest u nas też kompatybilne, tak jak mówiliśmy, tak? Austria nie ma Blika, a my mamy. Także no, to będzie różnica na pewno w Polsce. I co do dostępności, to nie jest tylko tak, że ja wam tu pokazałem interfejs i on jest fajny i może za chwilę się zmieni tak jak Santander i będzie wszystko do niczego, ale grupa Erste rzeczywiście się stara i to do tego stopnia, że w każdym kraju, znaczy tak, myślę, że ta aplikacja George będzie wyglądać dosyć podobnie, jeżeli rzeczywiście wejdzie, bo ta czeska aplikacja wygląda dość podobnie i z tego co słyszałem, raczej te podstawy są zbliżone. Aczkolwiek każdy kraj ma pewną autonomię w kwestii tego designu, no to wynika też z tego, że nie każdy kraj ma ten sam zestaw funkcji i te funkcje są gdzieś tam wprowadzane na dane lokalne rynki, tak jak nasz Blik, tak jak już wspomniałem. Natomiast aplikacja, przynajmniej ta austriacka i czeska, jest testowana świadomie pod kątem dostępności. Co więcej, w Austrii jest zatrudniony niewidomy deweloper, tester, który testuje każdą nową rzecz, którą Erste Bank wypuści. I to jest osoba, którą ja znam. To jest osoba, z którą ja jestem w kontakcie. I to jest człowiek, który naprawdę technologicznie wie, co robi. To jest człowiek na takim poziomie zakręcenia, na punkcie technologii, jak wielu z nas tutaj w drużynie Tyflo Podcastu i poza. Także no to nie jest tak, że po prostu wzięto osobę jakąś, która no co prawda reprezentuje niepełnosprawność, ale zasadniczo to no jakoś tam używa tych technologii, ale tam nie za wiele jest w stanie, tylko rzeczywiście to jest człowiek, który testuje zarówno iPhone'a, jak i Androida i różne rzeczy na bieżąco zgłasza. I to jest też człowiek, który no, raczej przysłowiowej hały nie przepuszcza. W Czechach też wiem, że Tezeus, czyli taka działalność, która się rozwinęła w ramach tej Rozjasza, czyli ośrodka wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, więc osoby odpowiedzialne między innymi za ICC, czeską grupę, i za organizację ICC w Czechach, jak ktoś był, testują też czeską spożytelnię i Georgia. Także przypuszczam, że jak Erste Bank wejdzie do Polski i oczywiście to zależy, kto będzie w zarządzie, jak to będzie zorganizowane, na ile ta polityka jest globalna, natomiast przypuszczam, że też ich strategią będzie podjąć jakąś współpracę i tą dostępność na bieżąco testować. Z tego, co słyszałem właśnie od tej osoby tu w Austrii, nawet Austria czasami testuje pewne lokalne rzeczy na innych rynkach. Tu coś kolega opowiadał, że jakieś rumuńskie feature'y testował, jakieś tam inne w innych krajach. W związku z czym no jest to bardzo dobrze, zdaje się, skoordynowane działanie, żeby to było dostępne. I ten Erste Bank nawet do tego stopnia się angażuje, że oni przez jakiś czas testowali jakieś takie nakładki, takie szablony z wycięciami, żeby telefon, kamerę, żeby aparat telefonu zamieścić w odpowiednim otworze i ten otwór jest mniej więcej na takiej wysokości zrobiony, żeby idealnie celował w to miejsce, gdzie na większości jakichś tam faktur czy dowodów wpłaty były dane odbiorcy przelewu. Więc oni naprawdę się starają, no nie tylko, żeby aplikacja była dostępna, ale w jaki sposób całą tą bankowość w jakiś sposób uczynić dostępną na różne sposoby, żeby osobom z niepełnosprawnościami po prostu bez przeszkód się bankowało. Więc jeżeli to rzeczywiście tak w Polsce przejdzie, jak do tej pory w różnych innych krajach, to myślę, że możemy się cieszyć na naprawdę, no nie chcę rzucać słowami typu najlepsze doświadczenie, czy tam jakieś jedne w swoim rodzaju, ale bardzo sensownie i przemyślanie zrobione pod kątem dostępności i doświadczenia użytkownika, jak chodzi o bankowość online. Więc no, życzę wam tego, żeby to odpaliło i było tak samo dostępne, jak to jest do tej pory, czy w Austrii, czy w Czechach.
1: Zresztą w ogóle świadomość w Santanderze kwestii dotyczących dostępności, jeżeli chodzi o polski oddział, to jest dosyć wysoka. Oni po prostu teraz są, mam wrażenie, przez tę taką globalizację całego banku nieco bardziej blokowani. Po prostu. I jeżeli tylko nie będzie się im przeszkadzać i jeszcze dostaną wsparcie z centrali austriackiej, no to myślę, że rzeczywiście może to po prostu wrócić do tych dobrych standardów, które znamy już od lat, jeszcze z czasów BZWBK, a nawet może się poprawić.
4: No i zostały nam dwa pakiety standardowych newsów, czyli no różne drobne newsy, więc może od tego zacznijmy, od drobnych newsów.
2: Dobrze, no to w drobnych newsach mam przynajmniej ode mnie głównie aktualizację, nawet jedna, która w notatkach jeszcze nie jest, ale będzie, ale zaczniemy sobie od NVDA, który już tradycyjnie od trzech audycji się przewija, konkretnie cały czas mówimy o tej rozwojowej wersji 2025.1. Jeśli słuchacie nas od początku wypuszczania tych wersji, to wiecie, po pierwsze, że ta aktualizacja będzie duża i będzie przynosić dużo fajnych zmian, między innymi włączenie funkcji remote do samego NVDA, ale też poprawy w syntezatorach, w obsłudze dźwięku, zaznaczanie tekstu z formatowaniem w Chromie i wiele innych zmian, ale też właśnie przez to, że jest to duża aktualizacja, to jest w niej znajdowane dużo błędów, więc jeśli ktoś chce sobie tę wersję beta testować, no to właśnie warto być przygotowanym na to, że czasami nam może synteza uciec, a że ten zdalny dostęp nam zablokuje nasz lokalny komputer i różne tego typu błędy. Jesteśmy już na becie czwartej, która pojawiła się w tym tygodniu. I ta beta znów po prostu poprawia błędy, które zostały odnalezione od poprzedniej wersji beta. I jakie to są zmiany na przykład w tej najnowszej becie? Oczywiście mamy kolejne aktualizacje w tłumaczeniach. Mamy poprawki, mamy łatki dostępności, łatki bezpieczeństwa nawet, które zapobiegą temu, żeby na przykład jakaś aplikacja mogła połączyć się do zdalnej sesji na bezpiecznym pulpicie tak zwanym, jakiś inny proces na komputerze i w ten sposób dostać dostęp administratora w pewnym sensie. Jeśli rozłączy nam się zdalny komputer, a mamy akurat klawiaturę przekierowaną właśnie do sterowania zdalnym komputerem, no to już będziemy w stanie odzyskać dostęp nad komputerem lokalnym, bo wcześniej to po prostu nie działało, klawiatura nam się blokowała. Chyba mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że taki błąd został znaleziony i naprawiony w tak zwanych snapshotach, czyli w kodzie źródłowym, a teraz to już trafiło do takiej bardziej, no, w cudzysłowie, stabilnej, skompilowanej wersji beta. A propos zdalnego dostępu, obsługa Focusa w okienku tego zdalnego dostępu jest teraz poprawiona, po prostu to powinno działać bardziej logicznie. I teraz nie jesteśmy w stanie przełączać wyciszenia tego zdalnego komputera, jeśli nie mamy akurat aktywnego połączenia. Także to jest NVDA, jeśli macie wersję beta, to sobie możecie tą nową wersję ściągnąć z menu pomoc. Jeśli nie macie, to tak jak wspominałem już kilka razy, warto sobie zrobić kopię zapasową, ewentualnie zainstalować ją jako osobną wersję przenośną. No, generalnie być przygotowanym na to, że mogą pojawić się w niej różne błędy. A następna aktualizacja będzie dotyczyła darmowej aplikacji do tworzenia plików brajlowskich, które później możemy wydrukować albo zapisać do pliku brajlowskiego, zarówno tekstu, czy nawet nut, a mianowicie aplikacji Saw My Braille. Jest to aplikacja, która mimo to, że jest aplikacją darmową, może spokojnie konkurować z tymi pakietami komercyjnymi, a nawet w niektórych jej funkcjach, zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o tą muzykę, właśnie jest chyba jedyną aplikacją, która coś takiego na tą skalę wspiera, bo nawet o tej części muzycznej mówiliśmy w zeszłym tygodniu przy okazji tego, co się dzieje w brytyjskim R&B. Mówiliśmy o tym, że tam teraz rzeczą, która była wcześniej robiona przez ludzi ręcznie, czyli właśnie tworzenie transkrypcji na brajlowskie nuty dla osób niewidomych, będzie zajmowała się zewnętrzna firma, która nie ma w tym takiego doświadczenia i będą wspomagać się narzędziami między innymi właśnie Sauma Braille'em, które czasami może popełniać różne błędy. Mówię o tym dlatego, że w tej aktualizacji został położony dosyć duży nacisk między innymi właśnie na tą obsługę nut. I żeby tutaj nie mówić za dużo, bo tych zmian jest dużo, no to generalnie co nam ta najnowsza aktualizacja przynosi, możemy sobie dostosować formatowanie, jeśli chodzi o listy, jak te listy mają wyglądać, ile, jak duże ma być wcięcie, kiedy już taką listę wydrukujemy w Braille'u. Możemy dodawać nagłówki i stopki. Mamy nowy widok brajlowskiego dokumentu, w którym też możemy wejść w interakcję z różnymi obiektami. Wcześniej mieliśmy osobny widok drukowany i widok Braille'a, teraz mamy taki też widok hybrydowy, w którym jednocześnie możemy też wejść w interakcję na przykład z równaniami matematycznymi, które zaimportowaliśmy, czy to z LaTeX'a, czy z Worda na przykład, bo aplikacja jest w stanie pliki docx wczytać i z nich równania zczytać, możemy je wtedy przeczytać. No i jeśli chodzi o nuty, no to tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli chodzi o podgląd tych nut, no to to okno podglądu zostało znacznie rozbudowane i nawet mamy taki filmik demonstracyjny na stronie. Możemy teraz odsłuchiwać całości lub pojedynczych części, kiedy nawigujemy po tych nutach. Więcej parametrów mil jest wspieranych, więc jeśli na przykład w tym tekście mamy jakieś zmiany właśnie w dynamice, że jakieś nuty na początku są ciche, potem stają się głośne, to wszystko po prostu będziemy w stanie słyszeć. Możemy ustalić własne tempo, gdybyśmy chcieli odsłuchać coś szybciej albo wolniej. Nowe skróty klawiszowe zostały dodane, które nam pozwalają odsłuchać całość lub tylko część jakiegoś fragmentu. Mamy skrót przejść do, możemy szybko skoczyć do konkretnego taktu na przykład. Także to są zmiany związane z odtwarzaniem, ale mamy też zmiany w samym silniku transkrypcji, który też właśnie został rozbudowany w taki sposób, żeby lepiej sobie radzić z tymi bardziej skomplikowanymi nutami, jeśli mamy jakieś takie długie utwory na wiele części, na całe orkiestry, no to generalnie aplikacja po prostu powinna z tym sobie radzić dużo lepiej. Tam jest ponad 40 zmian związanych tylko z poprawkami w tym silniku. Także widać, że tutaj wietnamski tak Saumai Institute, czyli taka właśnie organizacja, która działa na rzecz osób niewidomych, dba o to, żeby ten silnik się rozwijał i po prostu był w stanie dokładniejsze transkrypty tworzyć. Także jeśli potrzebujecie takiego narzędzia, żeby albo właśnie sobie takie pliki przygotowywać, albo żeby na własną rękę właśnie jakieś równania matematyczne napisać lub przeczytać, lub właśnie nuty, to myślę, że warto się tym narzędziem Sell My Braille zainteresować, zwłaszcza jeżeli jest to aplikacja darmowa i też dostępna z czytnikami ekranu zarówno z NVDA, jak i z JOS-em. Też do tej aplikacji mamy dodatkowe mamy dodatek do NVDA, skrypty do JOS-a, które po prostu sprawiają, że wszystko działa prawidłowo. Też jeśli mamy podłączony monitor brajlowski, no to też to wszystko, co robimy w tej aplikacji, te nasze transkrypcje są na nim od razu też widoczne. I na koniec taka bardziej informacja, która może być bardziej interesująca dla programistów, ale dla nas niebawem pewnie też, bo Microsoft Edge w tej wersji Canary, czyli takiej wersji rozwojowej, wprowadził nowe funkcje, które mogą być wykorzystywane przez programistów, przez autorów stron internetowych do podawania komunikatów przez czytniki ekranu. Mamy w internecie coś takiego jak obszary dynamiczne, obszary Aria Live, zależy w jakim systemie operacyjnym pracujemy, jak to ktoś przetłumaczył. I są to generalnie części stron internetowych, które mogą być oznaczone przez deweloperów jako fragmenty, które mogą być, które mają nawet być przeczytane przez czytnik ekranu. Wykorzystywane dobrze, no to nam pozwalają na rzeczy typu, jeśli jakaś wiadomość przychodzi w komunikatorze, no to czytnik ekranu nam ją przeczyta. Jeśli się pojawi jakiś błąd, no to czytnik ekranu nam ją przeczyta. A mogą też być wykorzystane źle, na przykład zmieniające się kursy walut co 5 sekund, które co 5 sekund nam przerywają to, co sobie czytamy na stronie, żeby nas poinformować, że kurs euro na złotego się zmienił.
1: Albo jakiś pasek z aktualnościami, tak, też to czasem się pokazy pojawia.
2: Pokazy slajdów.
1: Tak, jakieś dokładnie. Takie newsy na niektórych stronach internetowych, no właśnie, czy pokazy slajdów, to też
2: reklama
1: jest
2: skończy za 10 sekund, za 9 sekund, za 8 sekund. Różne tego typu rzeczy. Można też to wykorzystać źle i to jest pierwszy powód, dlaczego stwierdzono, że warto byłoby zrobić jeszcze uproszczone funkcje do tego typu zabiegów. Drugą rzeczą jest to, że przez to, że te obszary potrzebują faktycznie jakiegoś elementu na stronie internetowej, do której takie komunikaty są przypisane, to są wykorzystywane do tego różne sztuczki, żeby takie obszary stworzyć, które mogą też powodować, że my nawet niechcący czytnikiem ekranu taki obszar znajdziemy. I na przykład możemy sobie czytać po stronie i nagle znajdziemy fragment tekstu, nie wiem, gdzieś z reguły na górze albo na dole strony, gdzie będzie po prostu pisało, nie wiem, zawartość załadowana. No i my się zastanawiamy, skąd się to tam wzięło. No właśnie dlatego, że tam ktoś potrzebował obszar Aria Live zrobić, który ma być tylko widoczny dla nas. Więc żeby uprościć implementację tego typu funkcji, pojawiło się nowe API, tak zwane w JavaScriptie, nazywa się ono Aria Notify i to jest po prostu funkcja programistyczna, która może być wykorzystana przez autora strony internetowej, żeby podać komunikat do czytnika ekranu. Więc programista może powiedzieć, użyć tego API nowego Aria Notify, żeby czytnik ekranu powiedział cześć wszystkim na przykład. I możemy też ustalić priorytet tego komunikatu, czy to ma być komunikat, który ma być wypowiedziany tylko w momencie, kiedy my na przykład skończymy, czy też kiedy czytnik ekranu będzie mógł złapać oddech, bo my przestaliśmy nawigować po stronie. Czy to ma być komunikat wysokiego priorytetu, który ma przerwać to wszystko, co jest czytane, bo na przykład, nie wiem, wystąpił jakiś błąd. To jest duże uproszczenie, to jest też pierwsza implementacja tego API, które w tym momencie po pierwsze jest dostępne tylko w Edge'u, tylko w tej wersji Canary, czyli tej najnowszej, niestabilnej, która wychodzi co kilka dni. I na dodatek jeszcze musimy sobie ją włączyć dodatkową flagą. Także jest to na razie dostępne tylko dla tych, którzy chcieliby sobie tą funkcję przetestować. Natomiast wiem, że ta implementacja też została przesłana do odpowiednich grup, tak żeby z czasem była dostępna we wszystkich przeglądarkach i pewnie za jakiś czas programiści będą mogli z niej korzystać na wszystkich przeglądarkach, nie tylko na Edge'u. Co może, mam taką nadzieję, z czasem spowodować, że będziemy mieli mniej sytuacji, w których tego typu sytuacje, które wspominaliśmy przed chwilą z Michałem, będą po prostu miały miejsce mniej, bo będzie tego typu rzeczy łatwiej zaimplementować. To też może być przydatne w aplikacjach multimedialnych, ja tutaj widzę zastosowania dla tych, którzy na przykład jakieś gry piszą, bo często też takie tego typu funkcje są bardzo przydatne w takich aplikacjach multimedialnych, też czytanie napisów. Dałoby się to zaimplementować takim zwykłym obszarem Aria, ale one też nie zawsze dobrze działają ze wszystkimi czytnikami ekranu, są tu różne nieścisłości, jak to często bywa w internecie, więc może kiedy pojawi się to nowe API, to wszystko będzie troszkę działało bardziej jednolicie ze wszystkimi czynnikami ekranu. Pewnie nie od razu, ale można mieć nadzieję, że przez najbliższe miesiące, mam nadzieję, że nie lata, ale może miesiące, przy tym zostajemy stopniowo, po prostu tą funkcję będziemy mogli zobaczyć wykorzystywaną na różnych stronach. Jeśli interesuje Was JavaScript, dokładnie jak to wszystko działa, to będzie link do bloga deweloperów Microsoft Edge, na którym możecie przeczytać więcej o tej funkcji, a także zobaczyć, jak ją włączyć i ewentualnie gdybyście chcieli sobie ją przetestować. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów. Widzę, że tutaj Paweł też ma kilka informacji.
0: To się zgadza, bo udało mi się też znaleźć parę rzeczy. Na przykład to, że to nie jest najszczęśliwszy news, że Be My AI wprowadziło pewne ograniczenia. Okazało się, że ktoś zaczął sobie używać aplikacji Be My AI do celów, do których ona nie została przeznaczona. Jakie to cele i kto to jest? No tego nie wiemy. Be My Eyes podaje informacje, ja tutaj cytuję artykuł z Tech on Tap newsletter Vision Ireland, czyli wiodącej organizacji osób z dysfunkcją wzroku w Irlandii, że ktoś, po angielsku użyty tu był zwrot bad actor, czyli osoba, która po prostu używa technologii do szkodliwych celów, zaczął nadużywać Be My AI w jakiś sposób, który mógłby zaszkodzić, nie wiem, czy bardziej firmie, czy bardziej nam jako użytkownikom. W każdym razie, żeby chronić użytkowników, taka argumentacja jest twórców, wprowadzono limity. I te limity wyglądają tak, że możemy dziennie rozpocząć 150 sesji rozpoznawania czegoś z Be My AI, czyli jakby nowych rozmów, a na sesję możemy zadać maksymalnie 20 pytań. No i o ile ten limit tych sesji 150 to jeszcze da się wytrzymać, no bo chyba, że ktoś bardzo, bardzo intensywnie korzysta z Be My AI, nie wiem, do czytania jakiejś książki albo do skanowania jakiejś dużej, dużej ilości produktów, no to powiedzmy, że do większości przypadków raczej to wystarczy. No to te 20 pytań na rozmowę może już być dość dużym obciążeniem, w zależności od tego, jak szczegółowo chcemy dokopać się do jakichś informacji, albo też no, na ile nasze pierwsze żądanie zostanie poprawnie zinterpretowane przez AI.
4: A to ciekawe, bo na przykład ja chyba jeszcze nigdy nawet nie doszedłem do, nie wiem, 10?
0: No okej. Okay. Nie mówię, to wszystko zależy, tak? Pewnie.
4: Ale nie wiem, być może. Bo te limity to mi tak nie wyglądają jakoś groźnie, bo mimo wszystko 150 dziennie.
0: No to tak, to spokojnie.
4: To nie jest jakoś mało, tak mi się wydaje,
0: nie,
4: ale nie wiem, może...
0: Bardziej chodzi o te 20 wiadomości. Tu mogę sobie wyobrazić, że jak ktoś chce bardzo się skupić na jakichś szczegółach, nie wiem, analizujesz jakiś komiks albo mema, albo jakiś inny obraz i chcesz z niego wydobyć konkretne informacje i próbujesz i wiesz, AI coś ci zwraca, ale nie do końca to, co chciałeś, albo tam nie jesteś do końca pewien.
4: Tak.
0: Pewien, czy to, co ci powiedział, to jest prawda i chcesz go jeszcze trochę tam podręczyć, to obawiam się, że te 20 wiadomości można przekroczyć.
4: To być może. Tak, z drugiej strony wtedy też można zacząć drugą rozmowę i jakoś...
0: Tylko to samo zdjęcie też... musiałeś wtedy wrzucić i zaczynać od nowa wszystko. No to zależy, co tam ten...
4: No w każdym razie są limity, ale na szczęście to nie jest tak, że tam jest, nie wiem, 10 konwersacji po 3 pytania, więc... Jakby...
0: No to tak. Natomiast firma dalej gdzieś tam rozważa, jakby te limity dopasować, żeby użytkownicy jak najmniej ucierpieli, a to zło, co się działo, żeby się nie działo. Także myślę, że z czasem zobaczymy też jakiś dalszy rozwój tej sytuacji. Natomiast na otarcie łez mamy nową funkcję w Be My AI-u, czyli historia, i możemy sobie wracać przez miesiąc do naszych starych czatów, które przeprowadziliśmy z AI, a pamiętajcie, że z tych czatów możemy też teraz już zapisywać też zdjęcia, więc gdyby nam się za pierwszym razem nie przypomniało, żeby tam zapisać, to można jeszcze wrócić. Te czaty można też usuwać, więc spokojnie, jeżeli nie życzycie sobie, żeby jakieś tam wasze konwersacje zostały gdzieś tam w pamięci, to możecie się ich pozbyć. No i tak to wygląda z Be My Eyes. Natomiast tutaj wiadomość, która mnie ucieszyła, bo długo, długo czekałem na to i mam z tą kolekcją bardzo pozytywne wspomnienia jeszcze z czasów nastoletnich, kiedy troszeczkę odkrywałem anglojęzyczną społeczność osób niewidomych, czyli DeckTalk Archive powraca po raz to już który. Dektok Archive to kolekcja utworów muzycznych i różnych przeciekawych nagrań tworzonych przez społeczność osób z dysfunkcją wzroku, ale chyba nie tylko, ale głównie za pomocą syntezatora mowy Dektok, czyli takiego znanego głównie po angielsku, ale też w kilku innych językach, niestety nie w polskim, syntezatora mowy z lat jeszcze chyba 80. nawet. To jest syntezator, który między innymi stał się sławny przez to, że chyba nim właśnie mówił Stephen Hawking. Bo w ogóle ze Stephenem Hawkingiem była chyba taka historia, tak, że ktoś rozmontował starą automatyczną sekretarkę, przynajmniej tak to pokazywał film, Teoria Nieskończoności, Teoria Wszystkiego. Teoria Nieskończoności, przepraszam. Że z tej sekretarki wymontowano ten moduł właśnie dektokowski i stworzono taką maszynę, dzięki której Stephen Hawking mógł się porozumiewać. No ale był to też wierny towarzysz wielu osób z dysfunkcją wzroku w najróżniejszych fazach i epokach rozwoju właśnie czytników ekranu, czy to na DOSie, czy na potem na Windowsie.
1: No to kiedyś było urządzenie, później tak. Przerodziło się w program i tych dektoków to i różnych wersji dektoka.
2: Jeszcze karty były chyba.
1: Tak, i karty też tak. Były, więc z tych wersji Dektoka, mówiących w różny sposób, to było troszkę i cały czas są ludzie, którzy nad tym jakoś tam próbują pracować i wydobywać tak, z tego syntezatora jeszcze sporo.
0: To się dalej rozwija. Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem sytuacji z Dektokiem jest post na Mastodonie Patryka Perdue, który zresztą też jest jednym z głównych sprawców tego, że to archiwum jest takie, jakie jest. Jest rok 2064, używamy już komputerów kwantowych, latamy w kosmos. Ostatni niewidomy millennials, który przeżył, stworzył port Dektoka na komputer kwantowy.
2: Ja Dektokowi zawdzięczam to, że się zainteresowałem serialem Czerwony Karzeł. Jak ktoś nie oglądał, to naprawdę polecam.
0: Tak, te rzeczy z Red Dwarfs też
2: Red
0: są.
2: Red Dwarf, tak.
0: Są w Dektok Archive tym nowym. Więc Dektok Archive jest właśnie taką kolekcją, która co jakiś czas się komuś przypomni i co jakiś czas wraca do internetu, bo kiedyś ona była sobie po prostu w internecie, już nie pamiętam, kto hostował pierwszą wersję, do której ja miałem dostęp. Wiem, że potem przez jakiś czas chyba na dektok.com...
2: Oryginalnie to pan Jason Smith chyba.
0: Jason Smith. Wiem, że Christopher Toff też przez jakiś czas to trzymał. Potem to znikało, ludzie to mieli na jakichś Resilio synkach czy innych BT synkach. Gdzieś to potem krążyło, kto miał to miał, kto nie miał to nie miał, potem chyba Paulius Leveris z Litwy to przez jakiś czas trzymał pod jakimś w ogóle IP-kiem, znowu to zniknęło, no i aktualnie najnowsze wcielenie, które mam wrażenie, że wszystkiego jeszcze nie ma, ale ma dość dużo, to za sprawą chyba duńskiego użytkownika Axela Christophersona pod adresem dektok.detstalk.nu. No i tam na przykład z takich artystów, których ja jeszcze z czasów właśnie mojego własnego dzieciństwa, no nastoletniości, kiedy zacząłem odkrywać te różne rzeczy, pamiętam, to Patryk Perdue oczywiście i jego różne zarówno piosenki, jak i skecze z tych bardziej znanych to I ain't nothing but a crappy old computer, ewentualnie Dr. Joss, różne wcielenia tegoż, Bohemian Rhapsody Queen, który nikt nie zostało dokończone.
2: Nigdy nie zostało, niestety, tak. Ale swoją drogą, mam po tego doktora Jossa, taka ciekawostka, to te pierwsze instalatory Jossa, to była wersja chyba 3, miały coś takiego. I to się nie wzięło z powietrza.
0: W sensie to jest narzędzie do naprawy pewnie jakieś, albo coś takiego, tak?
2: Nie, to się uruchamiało przed instalatorem, było sprawdzane na przykład, czy sterowniki karty graficznej akurat dobrze działały z Jossem, bo to wtedy kiedyś było bardzo niestabilne. No faktycznie taki komunikat wyskakiwał. Dr. Joss bada twój komputer.
0: A, tak, było coś tak. Znaczy ja nie pamiętam tego, ale nie wiem, czy tego nie kojarzę z jakichś nagrań, czy z jakichś po prostu archiwalnych rzeczy. Natomiast no do dziś pozdrawiam współmieszkańców pokoju 203 w roku Anno Domini 2007, 8, 8, 9 bardziej nawet, których pewnego dnia, pewnej nocy nawet obudziłem, bo mój telefon odebrał sobie moja Nokia, jeszcze wtedy 6120 Classic, odebrała sobie radośnie maila i poinformowała o tym cały pokój, dzwonkiem. JAWS for Windows is bad for you. JAWS for Windows is bad for you. JAWS for Windows is very, very bad for you. Także kto pamięta, ten pamięta. I nie wiem, czy w tym momencie, czy jak tam, Michale, oceniasz sytuację, ryzyka i szanse, myślisz, że można by coś puścić z kolekcji, jakiś cover?
4: To ja może przez ten króciutki dosłownie czas powiem, że wychodzi powoli w końcu beta Complete'a, czy dostępności w nowych klawiaturach Complete z serii 3. Coś, co już było zapowiadane ileś czasu.
2: Dwa lata było opóźnione.
4: Tak, ma być podobno lepiej, bo różne ustawienia fizyczne tej klawiatury, typu jakieś ustawienia pedału, czegoś jeszcze, no jest szansa, że będzie dostępne. No jeśli tak, no to byłoby rzeczywiście miło. Natomiast no właśnie, no to dopiero beta, więc zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale no podobno jest szansa na taki no krok do przodu w dostępności Complete'a. A teraz już, Paweł, widzę, że
5: właśnie.
0: Także przekazuję Flint Million, All Right, bardzo pozytywny utwór, taki chyba gdzieś z gatunku gospel, ale bardzo uniwersalny przekazowo i bardzo ładnie też na głosy wykonany prosto z Dektok Archive.
5: Odpuść, trzymaj.

0: Ale to jest, słuchajcie, niesamowite, że syntezator sprzed kilkudziesięciu lat można zmusić do tego, żeby zaśpiewał i żeby to naprawdę wszystko wyszło fajnie. No, współczesne syntezy mówiące zdecydowanie wyraźniej, w ogóle mam wrażenie, że nikt o tym nie myśli w ogóle nawet, żeby coś takiego wyposażyć.
1: Ja myślę, że to jest kwestia tego, że to były takie czasy chyba, kiedy się bardzo tym bawiono, nie? Że wchodziły te wokaloidy i te różnego rodzaju sprzętowe rzeczy.
2: Problem jest jeszcze jeden, bo taka synteza formantowa, jaką jest właśnie DeckTalk, jest dużo, znaczy bardzo łatwo kontrolowalna. Wysokość tej syntezy to zmiana pojedynczego parametru dźwięku i to jest bardzo łatwe jakby do zrobienia, więc właśnie takie zrobienie śpiewającego DeckTalka, albo gdyby ktoś chciał Eloquenza, Apolla, jest łatwe. Zrobienie śpiewającego syntezatora takiego z mowy takiej naturalnej, zrobionego typu, nie wiem, a cappella, czy Iwona, czy tam Vocalizer,

0: To jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie trudniejsze. Już RH Voice byłby łatwiejszy do stworzenia z niego śpiewającej syntezy.
1: To pewnie też prawda. Natomiast ja jeszcze może dodam, że kurczę, gdybym miał odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy osoby niewidome mają swoją jakąś kulturę? W sensie chodzi mi o dzieła kultury, tak, dobra kultury, tak jak różne społeczności czy różne, nie wiem, kraje mają swoją jakąś kulturę, z której mogą być w jakiś sposób dumni, to wydaje mi się, że to byłby jeden z elementów, bo już nieraz mi się zdarzyło trafić fakt, że jesteśmy bardzo też zglobalizowaną społecznością, zwłaszcza jak się zna angielski, więc też się ma kontakt z tymi samymi społecznościami, z tymi samymi ludźmi, ale już mi się zdarzało właśnie tak podobnie jak z grami audio, które okej, są gdzieś tam niskobudżetowe i przejdzie się je na przykład, nie wiem, w parę godzin albo w jeden weekend, albo da się je bardzo łatwo złamać, to przez to, że każdy z autorów tego typu gier wrzucał w te gry jakiś swój, powiedzmy, swoje poczucie humoru, swoje jakieś doświadczenia, to się też rodziły jakieś takie cytaty i zdarzało mi się już, że trafiałem na zupełnie obce mi osoby z niewidome, gdzieś przez różne jakieś właśnie obozy typu ICC i tak dalej, gdzieś tam z drugiego końca świata, które kojarzyły te same cytaty z gier, kojarzyły właśnie DeckTalk Archive i różne inne rzeczy. I wydaje mi się, że oczywiście nie wszystkie produkcje z tego archiwum są jakieś wybitne. No zdarza się, że ktoś po prostu trzy dźwięki na krzyż sklecił, pobawił się, poskryptował i to udostępnił. Ale tu rzeczywiście jest trochę takich dzieł, czy właśnie to, czy właśnie Bohemian Rhapsody, czy jest trochę tego jeszcze w tym archiwum, które są naprawdę fajnie zrobione i widać, że ktoś włożył w to pracę, wiedział, co robi. Jest to nietypowe, jest to bardzo, bardzo niszowe i bardzo specyficzne, że to nie jest tak, że tylko niewidomi się fascynują czy fascynowali śpiewającą syntezą, ale dla nas ma to jakieś takie, mam wrażenie, szczególne znaczenie przez to, że my tego cały dzień przy tych komputerach używamy i jak można z tego zrobić jakąś chociażby budżetową rozrywkę, to jest naprawdę super. No i tak, to jest właśnie coś, co ja bym rzucił pod nagłówek kultura osób z dysfunkcją wzroku. Także to jest tak. No i ostatni news z tych raczej drobnych. To jest to, że Samsung, to o tym już ty, Piotrze, kiedyś mówiłeś, że ma różne plany co do swojej najnowszej linii produktów Bespoke, czyli produktów artykułów gospodarstwa domowego, lodówek, pralek, płyt indukcyjnych, zmywarek i tak dalej, że ma tam powstać czytnik ekranu i to Samsung nadal podtrzymuje. Właśnie czytałem wywiad z osobą, która jest tam odpowiedzialna za dostępność przy AGD. Też chcą być kompatybilni z Europejską Ustawą Dostępności, więc ten czytnik chyba jeszcze powstaje. Więc rozumiem, że się ma pojawić jakoś. No, ustawa wchodzi w życie końcem czerwca, więc no, czasu nie jest za wiele. Miejmy nadzieję, że te prace się posuwają. Natomiast jednym z problemów, który ma być też zaadresowany, jest wstępna konfiguracja i wpięcie tych urządzeń do sieci SmartThings. I tutaj Samsung podjął współpracę z twórcami aplikacji Sullivan Plus. Nie wiem, czy pamiętacie, była przez jakiś czas taka, no, czy jest dalej, ale była przez chwilę testowana przez społeczność też w Polsce aplikacja do rozpoznawania różnych tekstów, do OCR-u, do opisywania otoczenia. Aplikacja również, podobnie jak Samsung, wywodząca się z Korei Południowej. No i tutaj ma zostać dodany specjalny tryb, jak rozumiem dobrze, że w ramach aplikacji Sullivan Plus, co jest trochę dziwne, ale okej. Okay. Mają być jakoś wykrywane urządzenia Samsung. Właśnie pytanie, jak wykrywane? Aparatem? Ma być coś z nich sczytywane? No i mamy być w stanie dodać te urządzenia właśnie do sieci SmartThings. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się to zbytecznie skomplikowane. Po prostu jakąś inną apką, ale może źle to rozumiem, bo no za wielu szczegółów na temat tej współpracy nie znaleźliśmy. No i zobaczymy, jak temu Samsungowi się to wszystko uda. No, na pewno jest to pierwszy producent, który rękawice podjął. Zobaczymy, co będzie się działo dalej.
0: I przechodzimy do już ostatniego pakietu newsów, jeżeli chodzi o Tyflowieści, czyli oczywiście nowości w grach.
2: Tak jest, bo mamy początek miesiąca, początek maja, więc pora podsumować wszystko to, co się działo w kwietniu. Oczywiście robiliśmy to na bieżąco, ale oczywiście też tak jak zwykle zawsze też pojawiły się kolejne jakieś nowości, które po prostu albo były po prostu pojawiły się później, albo po prostu były na tyle drobne, że po prostu poczekałem, żeby to całe zestawienie się pojawiło, żeby

Tytuł czytam tutaj, też nie mam zaufania do Eloquenza, że on to też czyta dobrze. Natomiast jest to gra, jak zresztą sam określa ją deweloper, gra typu Choose Your Own Adventure, więc to jest gra, w której podejmujemy generalnie decyzję, żeby pokierować fabułą, która gdzieś tam w tle się toczy. Po upadku cywilizacji to miasto, właśnie tytułowe Alsainia, jest ostatnim miastem, które się ustało. I jesteśmy częścią tego miasta. Będziemy musieli podejmować trudne decyzje, które będą miały wpływ na nas, na inne postacie wokół nas, na całą fabułę gry. Jest to gra, która tutaj próbuje dokopać się do konkretnych statystyk, natomiast jest to gra, która ma setki tysięcy słów i ma kilka zakończeń, więc jest to gra, którą będziemy mogli przechodzić kilka razy, żeby wszystkie dostępne treści zobaczyć. Będzie nam na pewno zajmie nam kilkanaście godzin, jak nie więcej, przejście tej całej gry, która zresztą jest też dostępna na praktycznie wszystkie najbardziej popularne platformy. Konkretnie na ten moment tutaj mówię o wersjach komputerowych, bo mamy ją na Windowsie, na Macu i na Linuxie, i na tych platformach gra jest udźwiękowiona przez syntezę bodajże, po prostu przez SAPI. Jest też wersja mobilna, natomiast mimo to, że gra powstała w Unity, to deweloper nie dodał, nie wykorzystał tego czytnika ekranu Unity, a co za tym idzie, wersja mobilna po prostu na ten moment dostępna dla nas nie jest, więc ostrzegam, jeśli chcecie w tą grę sobie pograć, to po prostu trzeba ściągnąć sobie wersję komputerową, czy to na Windowsa, czy to na Maca, czy na Linuxa z portalu Steam, czy z sklepu Steam właściwie. To jest The Last City. Teraz tutaj dla tych, którzy mają głośniki od Amazona, których nie będę wywoływał po imieniu, żeby tutaj nie narobić bałaganu. Jeden z użytkowników forum Audio Games odkrył kolejną grę na te głośniki, która może być całkiem ciekawa. Gra nazywa się Mighty Majesty i w tej grze jesteśmy władcą królestwa. I naszym zadaniem jest po prostu odpowiedzenie tak lub nie na scenariusze, które są przed nami przedstawiane. I naszym zadaniem po prostu jest odpowiednie pokierowanie królestwem tak, aby prosperowało jak najdłużej. Mamy dwie statystyki, które są dla nas ważne. Jest to nasze bogactwo i jest to nasza władza. I naszym zadaniem jest to, żeby zapobiec temu, żeby te statystyki spadły do zera, ale też, żeby nie przekroczyły 100, bo za dużo władzy to też jest niedobrze. Mamy tutaj scenariusze, z jakimi będziemy mieli do czynienia, są bardzo różne. Od takich losowych typu, co jest lepsze, kąpiel czy prysznic. Czy na przykład mleko wlewamy do szklanki z herbatą przed czy po wlaniu herbaty. Ale też bardziej takie poważne, na przykład czy chcemy dokonać egzekucji na jakiejś osobie na przykład. Więc takie bardziej decyzje, które możemy kojarzyć z byciem królem na przykład, czy królową. Także jeśli macie głośnik Amazona lub aplikację z tym asystentem, z tą asystentką właściwie, no to możecie ją poprosić, żeby włączyła wam skill Mighty Majesty odpowiednim poleceniem i sobie w tą grę zagrać. Generalnie to jest wszystko, jeśli chodzi o takie duże gry, które się pojawiły, o których jeszcze nie mówiliśmy. Oczywiście w kwietniu gier pojawiło się dużo więcej, natomiast mówiłem o nich wszystkich na bieżąco w tym przeglądzie. Ale mamy też kilka mniejszych projektów, które wszystkie pojawiły się na forum w ciągu ostatnich, powiedzmy, 2 tygodni, ostatniego tygodnia. Od studentów, którzy biorą udział w, bodajże to jest gdzieś w Massachusetts, w którymś uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, generalnie studiują game design, czyli tworzenie światów w grach wideo, i dostali zadanie stworzenia
gry bazującej w 100% na dźwięku. To jest akurat ten program nazywa się Frontiers of Game Design i co za tym idzie, po prostu te osoby

0: skądś na pewno znalazł informację, może profesor im powiedział, o forum AudioGames.net i kilka takich projektów się wysypało na forum od różnych studentów. Generalnie są to w większości projekty na system Windows, większość to są linki bezpośrednie do dysku Google, kilka jest na itch.u i generalnie no, są to projekty proste, mamy na przykład jakiś prosty labirynt, nawet kilka. Mamy na przykład symulator prowadzenia samochodu, który jest całkiem sensownie zrobiony. Mamy takich kilka bardzo prostych projektów i generalnie te wszystkie osoby proszą o jakieś informacje zwrotne, jeśli chcielibyście, żeby coś zostało poprawione, żeby jakieś rzeczy były zrobione inaczej, no to po prostu jeśli którąś z tych gier przetestujecie, a myślę, że warto, no bo kto wie, czy w przyszłości takie osoby nie znajdą pracy, albo same nie otworzą studia tworzącego gry i stwierdzą, no w sumie fajnie byłoby zrobić grę, która też ma dostępność dla osób niewidomych, no to myślę, że warto po prostu te projekty ściągnąć, przetestować i ewentualnie z jakimiś informacjami zwrotnymi do tych studentów, do tych osób się odezwać. Tych projektów jest 5 w newsletterze, natomiast wiem, że chyba po czasie się jeszcze kolejne 2 pojawiły, także trochę tego jest, więc warto sobie sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o aktualizacje, tutaj też tradycyjnie jest ich trochę. Na przykład o Sonorous Arts mówiliśmy, bodajże Patryk wspominał o tym, że szykuje się kolejna gra. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy już w Tyflo przeglądzie mówiliśmy, kiedy ta gra się pojawiła, czy nie. Natomiast, no jeśli nie, to przypomnę po prostu, pojawiła się gra Downtown Demolition, w której jesteśmy snajperem i naszym zadaniem jest stworzenie jak największej destrukcji w mieście. Będą koło nas przejeżdżać różne samochody, do których musimy strzelać. Te samochody też próbują nas przejechać, tak? Ktoś się zastanawiał, czy tutaj po prostu atakujemy niewinne osoby. No tak chyba do końca nie jest, natomiast też w międzyczasie rywalizujemy z helikopterem, który nad nami sobie lata i będzie sporadycznie też do tych samochodów strzelał. Natomiast my też możemy spróbować ten helikopter trafić, kiedy on się zniży, bo podobnie jak w innych grach w tym systemie Marvel Realm, mamy tutaj też celowanie w górę i w dół, co też zostało wykorzystane m.in. właśnie do strzelania tego helikoptera, ale też do łapania spadających z nieba przedmiotów, które nam mogą dodać różne bonusy, na przykład wybuchową amunicję, jakieś dodatkowe punkty, więcej amunicji ogólnie, bo też w tej grze amunicji mam ograniczoną ilość i po prostu jeśli nam idzie dobrze, to po prostu tej amunicji będziemy dostawać więcej. Więc jeśli macie Marvel Realm, tą platformę, to myślę, że warto tą grę przetestować, a jeśli nie macie, to do czasu wydania następnej gry, nie wiem kiedy to będzie miało miejsce, pewnie jeszcze jakiś czas to będzie dostępne, mamy promocję i tak, jeśli zdecydujemy się na wykupienie tej platformy na kilka miesięcy, bo generalnie jest to abonament, nie jakiś przesadnie drogi, bo miesiąc dostępu to jest koszt bodajże $5 chyba, a w tym momencie to wygląda tak, że gdybyśmy się zdecydowali na wykup tej platformy na kwartał, czyli na 3 miesiące, no to mamy 40% zniżki, a jeśli na miesiąc, no to te mamy 20% zniżki. Możemy też dodatkowe kredyty, które później możemy wymienić na dostęp, wymienić po prostu grając w gry, które są dostępne za darmo. Ale jeśli spodobała wam się ta idea tej gry i testowaliście inne gry w Marvel Realm, które są dostępne za darmo, tam też mamy takie 3 bodajże gry dostępne za darmo, to myślę, że warto się zainteresować wykupieniem sobie dostępu do tej platformy, bo faktycznie jest ona zrobiona naprawdę całkiem sensownie i nie inaczej jest tą najnowszą grą, która do niej dotarła. Następnie mamy aktualizację kilku chińskich RPG-ów, m.in. gry Longevity World, w której to fabuła jest kontynuowana, nowe jakieś lochy zostały dodane, w których znajdziemy nowe misje i mamy funkcję recyklingu przedmiotów, więc możemy jakieś przedmioty, które nam się do niczego nie przydadzą, wyrzucić, zamienić je na coś innego po prostu, co miejmy nadzieję przyda się w naszej podróży bardziej. Modyfikacja Sound RTS Ultimate Version, czyli właściwie nawet nie tyle mod, co silnik do tworzenia modów do Sound RTS-a, też tworzony przez chińską społeczność, cały czas się prężnie rozwija, pozwalając deweloperom na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych kreacji, bo Teraz wszelkie jednostki mogą czasami dawać krytyczne obrażenia. Jeśli ktoś grał w RPG, to wiecie, o co chodzi. Czasami po prostu jakieś pojedyncze trafienia mogą być na przykład dwa razy bardziej efektywne. Jak bardzo efektywne, to możemy zdecydować sami, jeśli sobie coś takiego tworzymy. Możemy dawać im jakieś pozytywne czy negatywne efekty różne. Możemy nawet do map dodawać przedmioty, które takie jednostki, może na przykład jakiś piechur na przykład może podnieść jakiś miecz, który gdzieś na mapie znajdzie i dostać z tym mieczem związane różne bonusy. Też wpisanie definicji nowych jednostek powinno być łatwiejsze, ta składnia kodu też została troszkę uproszczona. A propos skillów do asystenta Amazona, tutaj mamy kolejny skill, czyli skill minigames, który został zaktualizowany za dwa nowe minigry, jak nazwa może wskazywać. Jest to Penguin Curling, czyli no, gra w curling z pingwinami i tutaj też po prostu naszym zadaniem jest rzucenie kulą pingwinem, turnięcie pingwinem odpowiednią siłą tak, żeby trafić do środka tego pola curlingowego i zdobyć jak najwięcej punktów. A drugim mamy minigrę Bad Joke Duel, w której po prostu słyszymy suchara i musimy zdecydować, jak suchy jest ten suchar. Jeśli nasza opinia będzie zbliżona do opinii innych graczy, to dostajemy punkty, a jeśli nie, no to punkty tracimy. Następnie gra Chaos Runner została zaktualizowana o nowe dwa światy, mianowicie jest to cmentarzysko i jakiś opuszczony zamek. I poza tym mamy też dostęp do wysyłania naszych wyników do sieci. Mamy tabelę najlepszych wyników, na którą możemy się wpisywać i porównywać się do innych graczy. Następnie Zetianji, czyli kolejna chińska gra RPG, do której też pojawiły się dwie nowe minigry w kilku lokacjach. Nowy lock został dodany i główna fabuła też została kontynuowana. Nowe przedmioty, między innymi nowe talizmany zostały dodane i nowe ubrania. I nasza postać może być jeszcze bardziej rozbudowana, po prostu możemy wyższe poziomy naszą postacią zdobywać. Super Tic-Tac-Toe, czyli gra w kółko i krzyżyk na trzech planszach, czy nawet na dziewięciu planszach. Mamy po prostu planszę 3x3, w której mamy mniejsze plansze 3x3. Gra przeglądarkowa, która została zaktualizowana o możliwość cofania ruchu, jeśli gramy przeciwko komputerowi. Jeśli chodzi o grę z komputerem, to też kto gra pierwszy będzie teraz wybierany losowo, będzie rzut monetą wykonany. I mamy poprawki błędów między innymi z interfejsem, który powinien być bardziej czytelny wizualnie, ale też czytnikami ekranu, poprawki dla urządzeń mobilnych, tam parę takich drobnych rzeczy zostało naprawione. Następnie gra Echo Commander, czyli gra w statki wieloosobowa ze trybem kooperacyjnym, gdzie gramy przeciwko komputerowi wspólnie z statkami, które mają różne specjalne umiejętności. Została zaktualizowana o właśnie flagowce. I te flagowce mają różne umiejętności. Na przykład mamy krążownik, który nam daje dodatkowe strzały, łódź podwodną, która pozwala nam strzelać kolejny raz, jeśli trafimy, czy niszczyciel, który ma umiejętność jakichś błyskawic, które potrafią uderzyć kilka pól naraz po prostej linii. I tych statków, tych flagowców ma być z czasem dodawane jeszcze więcej. Alter Eon, czyli mód, który jest z nami już od ponad 30 lat, cały czas się rozwija. Cały czas mamy zmiany w systemie craftingu, sposoby na obronę różnymi typami broni zostały rozbudowane. Polecenie compare, czyli do porównywania różnych przedmiotów, będzie to nam teraz podawać bardziej szczegółowe informacje. Będzie gra pamiętała, z jakiego potwora na przykład zdobyliśmy różne materiały do tworzenia przedmiotów, bo to później będzie w różnych umiejętnościach wykorzystywane i autorzy planują otwarcie kolejnych poziomów i nowe umiejętności, między innymi dla klasy łotrów. O Hearthstone'ie mówiliśmy już, że rozpoczął się, czy miał się rozpocząć 10 sezon ustawek. Ten sezon się już rozpoczął w zeszłym tygodniu. W 10 sezonie powróciły do gry ozdoby. Zostało dodane 100 kolejnych ozdób, oprócz tych, które w grze już były wcześniej dostępne. Mieliśmy rotację stronników, dużo nowych stronników doszło, dużo zostało wycofanych, powróciło. Po przerwie pojawili się dwaj nowi bohaterowie, także trochę w ustawkach się pozmieniało, a dla tych, którzy wolą grać w tradycyjnego Hearthstone'a i otwierać paczki, zdobywać karty, to 13 maja zostanie udostępniona kolejna miniseria, mianowicie będzie to miniseria Popioły Drzewa Świata, nawiązująca do tego rozszerzenia, które cały czas mamy. Ono nam da ponad 30, chyba tam 38 nowych kart. Miniserie są o tyle fajne, że wiemy, co kupujemy. Tutaj nie mamy kart obieranych losowo, tylko płacimy 2000 zł, które możemy zdobyć w grze lub bodajże 15 euro chyba i po prostu dostajemy te karty, które mamy na stronie rozpisane, więc jeśli gracie w Hearthstone'a tego tradycyjnego tak zwanego, to też już możecie chyba przy sprzedaży nawet to wykupić, a jeśli albo możecie po prostu poczekać do tego 13 maja, ta miniseria będzie przez no przynajmniej najbliższy miesiąc, jak nie dłużej, dostępna. Teraz co tutaj mamy jeszcze i na koniec mamy aktualizację do Forzy, która po prostu cały czas kontynuuje nam tryb kariery. Tym razem mamy miesiąc Porsche, a co za tym idzie, wszystkie wyścigi, zarówno te jednoosobowe i wieloosobowe, nawiązują do historii Porsche. Będziemy ścigać się wszystkimi samochodami tej firmy od początków do współczesnych konstrukcji i za przejście tego trybu kariery oczywiście też mamy nagrodę w postaci wozów Porsche, które możemy zdobyć zupełnie za darmo. I to była Forza, to były te wszystkie aktualizacje, natomiast jeszcze przejdziemy sobie do innych aktualności, bo tutaj też przynajmniej jedna informacja się pojawiła, o której jeszcze nie mówiliśmy, mianowicie gry od tak zwanej firmy Audio Games Association, czyli właściwie takiego stowarzyszenia, takiego no, wydawcy może gier audio. Ludzi od gier takich jak bardzo ceniony, świetny Hellhunter do Blind Questa, który zdobywał mieszane oceny, postanowili, że oprócz sprzedawania swoich gier na Steamie, którego nie wszyscy lubią, pojawią się też na Itchu. Itchu, który wiele osób lubi bardziej, dlatego że tutaj gry pobieramy po prostu z strony po zapłacie, więc tutaj nie mamy do czynienia z żadnymi zabezpieczeniami, a też jeśli kupimy jakąś grę z portalu itch.io, to jej deweloperzy dostają więcej przychodów z tej gry, bo Steam bierze chyba 50 bo 40%, a Itch bierze chyba 20%. Także też jeśli chcemy jakiegoś dewelopera wesprzeć, to warto grę właśnie kupić sobie przez Itcha, bo wtedy dostanie po prostu więcej pieniędzy. Najpierw właśnie pojawiła się ich najnowsza gra, czyli Audio Race, natomiast mamy zapowiedź, że ich kolejne tytuły, które wcześniej były dostępne tylko na Steamie, stopniowo też będą na Itchu wypuszczane. I to wszystko, jeśli chodzi o grę w tym miesiącu.
1: Ale to zdecydowanie nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze newsy. Teraz przechodzimy już do technikaliów i pierwszy news tyczy się czegoś, czego już nie będzie, czyli smartfonów LG.
2: Tak, ich już nie ma na rynku od roku 2021. Wtedy to LG ogłosiło, że z tego rynku się wycofuje. Natomiast jeszcze przez 3 lata, czy to nawet 4 do teraz, do końca czerwca w tym momencie, były jeszcze dla tych najnowszych modeli wypuszczane różne aktualizacje, łatki bezpieczeństwa i tak dalej. No i to, co się teraz wydarzy na koniec czerwca, to już nawet nie jest to, że po prostu oni przestaną wspierać telefony w sensie takim, że wydawać łatki bezpieczeństwa czy aktualizacje oprogramowania, ale wręcz zamykają serwery, z których można takie aktualizacje pobrać. Także jeżeli macie jeszcze jakiś smartfon LG, który się kwalifikuje do aktualizacji, no to z tym procesem warto by się pospieszyć. Natomiast ja o tym wspominam typowo symbolicznie, no w miniony poniedziałek, przedwczoraj, nie, wczoraj nawet, przepraszam, jak nagrywamy oczywiście, 5 maja, pożegnaliśmy Skype'a, o czym już też tutaj szerzej mówiliśmy, pożegnaliśmy też niedawno aplikację Heytel, z którą ja również mam, pewnie niektórzy z was, masę miłych wspomnień. Natomiast teraz też to jest pewna era, która dochodzi do końca, bo no LG, myślę, że to jest jedna z tych marek, które towarzyszyły nam przy... Znaczy w ogóle ja pamiętam, jak oni zaczęli produkować telefony jakiekolwiek, że to był taki nowy gracz na rynku, że w tym roku 2000... Nie wiem, który to mógł być, jakiś chyba drugi, też trzeci. Coś pierwsze były wzmianki, że w ogóle LG chce wejść na rynek smart telefonów komórkowych, a to, że zaczęło się u znajomych widzieć jakieś te LG, to był jakiś 2005, 2006 przynajmniej w Polsce. I nie wiem, miałem wrażenie, że one uchodziły wtedy za jakieś bardzo drogie smartfony, ale nie wiem, czy to była prawda, czy po prostu to chodziło o to, że to była nowa firma i człowiek sobie dobudowywał jakieś teorie, natomiast to już były telefony, które zaczynały z dzwonkami polifonicznymi. No a przy początku, myślę, naszych przygód z Androidem, LG to była marka, która nam bardzo towarzyszyła, bo najpierw oczywiście różne tanie modele tych telefonów, pamiętam, że LG Spirit chyba był bardzo popularny, swego czasu dużo osób go kupowało.
3: Tak, to LG była Lollipop. Właśnie moja przygoda z Androidem, LG Spirit, miałem ten telefon.
2: Więc dużo tych różnych takich właśnie tańszych
0: ten
2: modeli.
0: Ten Wine Smart, tak, z klawiaturą.
2: I właśnie chciałem przejść, że Wine Smart to był taki już peak, to był taki szczyt, gdzie po prostu wiele osób spodziewało się, że to będzie taka rewolucja swego rodzaju, że wrócą telefony klawiszowe, ale z funkcjami smartfonów. No wyszło to różnie, bo urządzenie no bardzo nie domagało parametrycznie. Trochę użytkowników tego było, przez jakiś czas trochę osób tego używało. Nawet chyba na kanwie LG Wine Smarta się rozwinęło to rozwiązanie Corvus słowackie, które przez jakiś czas w Polsce próbowało się zadomowić. No teraz Corvus żyje swoim życiem, jest normalnym screen readerem na dowolny telefon z Androidem dotykowym po prostu, który ma dużo, no skądinąd ciekawych funkcji. Natomiast no potem gdzieś to zaczęło iść równią pochyłą w dół. Coraz mniej się o tych LG słyszało, to znaczy nie, że przestały nagle wychodzić, ale no coraz mniej się nimi interesowano, coraz mniej tego było widać u gdzieś tam znajomych, no aż w końcu firma, podobnie jak chyba HTC, kto jeszcze pamięta HTC, zamknęła swoje podwoje, jeśli chodzi o smartfony, o ten rynek, skupiła się na innych rzeczach, które dużo lepiej szły, dużo lepiej się sprzedawały, no i tak właśnie kończymy historię z LG. Ja myślę, że też fajnie, że teraz jestem w związku z tym w Wiedniu, bo te modele właśnie z czasów, o których mówimy, czyli z czasów LG Spirita, miały ten słynny dzwonek Life is good, tam, ta, tam, tam, tam, tam, ta, ta, ta, ta, tam, w wykonaniu chóru, słynnego chóru chłopięcego właśnie wiedeńskiego, którego można czasem posłuchać w Musikverein, czyli tam, gdzie są też koncerty noworoczne. I jest to jakiś rodzaj epoki, która się powoli tutaj domyka.
1: Drugi news od Michała dotyczy klawiatur ceramicznych, bo okazuje się, że są takie, o czym na przykład ja nie wiedziałem.
3: To znaczy klawiatur jak klawiatur. Mówię o klawiszach do klawiatur mechanicznych. To są te tak zwane keycapy. Jeżeli ktoś jest ciekaw i chce posłuchać więcej na temat tego, z czego się w ogóle taka klawiatura składa, to są podcasty w naszym archiwum. Ostatnio na przykład sobie z Kariną Machą rozmawialiśmy o klawiaturach mechanicznych, o tym, jak sobie można je dostosować do własnych potrzeb. No i jednym z elementów, takim, z którym mamy bardzo często do czynienia, jest ten tak zwany keycap, czyli ta nakładka, która jest na przełączniku. I w klawiaturach mechanicznych możemy sobie zazwyczaj, jeżeli one mają tę funkcję tak zwaną hot swap, to możemy sobie zarówno przełącznik, czyli to, co jest pod klawiszem, wymienić, no i możemy sobie wymienić też tę nakładkę. No i zazwyczaj te nakładki są plastikowe, ale też są wykonywane te nakładki z różnych innych materiałów. Ostatnio nawet widziałem jakieś metalowe, tylko że to nie były chyba nawet wszystkie klawisze, tylko po prostu kilka. I jak zobaczyłem cenę, to już mi chyba odeszła chęć kupowania tych klawiszy, bo to już było bardzo, bardzo drogie. Co nie znaczy, że to, o czym będę mówił teraz, jest jakoś bardzo tanie, no więc każdy sobie będzie musiał ocenić w głowie, czy w ogóle jest zainteresowany taką rzeczą. Ja nie będę też jakoś specjalnie nikogo do tego namawiał, bo to jest rzecz już rzeczywiście takiej klasy premium, z której nawet nie każdy, podejrzewam, osiągnie jakąś korzyść. Ale o co chodzi? Otóż, słuchajcie, jest sobie taka firma, ona się mieści na Tajwanie, chociaż tak naprawdę to gdzieś tam z Chin przesyłki przychodzą. To jest firma, która nazywa się Seraki. Oni kilka lat temu mieli taką akcję na jednym z tych portali, gdzie wszelkiego rodzaju projekty się rozkręcają, to było bodaj Indiegogo, i oni postanowili właśnie zaoferować użytkownikom klawisze wykonane z ceramiki. Konkretnie z tego, co czytałem, to jest tlenek glinu. To o tym materiale poczytałem, on jest dość powszechnie stosowany w różnego rodzaju ceramicznych produktach. Tam potem w zależności od tego, z czym to wymieszamy, to uzyskujemy taką, a nie inną twardość i takie, a nie inne właściwości tej substancji. Tu, jak można gdzieś tam przeczytać na stronach Seraki's, a właściwie Seraki, to te klawisze są gdzieś tam wypiekane w dosyć wysokiej temperaturze, bo to jest 1200 stopni, więc całkiem sporo. Pierwsze klawisze, które trafiły do użytkowników jakiś czas temu, no miały różnego rodzaju problemy wieku dziecięcego, bo one zostały całkowicie wykonane z ceramiki. Teraz producent poszedł trochę inną ścieżką i z ceramiki wykonane jest tylko to, co dotyka naszych palców, czyli ta góra tego klawisza. Natomiast to miejsce, które nakłada się na przełącznik, to jest plastikowe, dlatego że po prostu pod wpływem nacisku i pod wpływem tarcia okazywało się, że no, różne nieciekawe rzeczy się działy z tymi klawiszami, one się na przykład gdzieś tam kruszyły, no, pojawiały się jakieś problemy, więc teraz ta partia już została zaprojektowana w inny sposób i jest lepiej. Zobaczymy, czy będzie lepiej, ale w ogóle po co korzystać z czegoś takiego? Po co komuś mogłyby się przydać klawisze ceramiczne? Otóż podstawową rzeczą z perspektywy użytkownika niewidomego, bo z perspektywy osoby widzącej to ponoć bardzo ładnie wygląda, natomiast z perspektywy niewidomego to wrażenia związane z pisaniem na takiej klawiaturze. Otóż to się zwłaszcza przydaje w takie cieplejsze dni, kiedy po dłuższym korzystaniu z klawiatury, takiej standardowej, plastikowej, no to po prostu to się wszystko nagrzewa też od naszych palców i pisanie na takiej klawiaturze jest dość nieprzyjemne. Natomiast taka klawiatura wykonana z ceramiki ma bardzo fajne uczucie chłodu. Kiedy dotykamy tych klawiszy, to po prostu nawet po kilku godzinach pracy na nich, ja w tym momencie na przykład dotykam tych klawiszy i czuję po prostu, że one są chłodne. Mogę na tym pracować przez ileś godzin i pisze się i pracuje się na tym naprawdę bardzo przyjemnie. To jest rzecz pozytywna. Oczywiście, jeżeli na przykład ktoś pracuje w jakimś niedogrzanym pomieszczeniu albo zimą słabo grzeją kaloryfery, no to będzie działało to w drugą stronę, bo obawiam się, że te klawisze mogą być bardzo zimne i korzystanie z tego będzie wręcz nieprzyjemne, więc to już trzeba też naprawdę zdawać sobie sprawę, w jakich warunkach będziemy pracować na takiej klawiaturze. Kolejna sprawa, zdecydowanie nie polecałbym tych klawiszy osobom, którym się łatwo pocą dłonie. Jeżeli ktoś ma problemy z potliwością dłoni, to nie sądzę, żeby te klawisze były dla niego fajne, bo one są bardzo gładkie. One są bardzo gładkie, ja nie mam z tym problemów, mi się na nich pisze bardzo fajnie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś będzie miał z tym problemy. Teraz, jeżeli chodzi o w ogóle to, w jaki sposób do nas przychodzi ta paczka i co w niej mamy. Otóż taki podstawowy zestaw tych klawiszy, to muszę sobie jeszcze zajrzeć do notatek, taki zestaw, który się nazywa Set V2, zawiera łącznie 114 klawiszy. No, czyli z drobną górką na te nasze standardowe klawiatury, które tam mają 104 albo 108 klawiszy, na przykład jeszcze z jakimiś makrami. Więc powinno być wszystko w porządku i rzeczywiście w porządku jest. Natomiast tu muszę uprzedzić, że jeżeli

0: Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś nie potrzebuje, to też można sobie to pominąć. Te klawisze są w różnych kolorach. Dla nas, no myślę, że zdecydowanie dobrze by było kupić sobie białe, bo one najmniej będą, na tych klawiszach będzie najmniej widoczne, będą widoczne różnego rodzaju jakieś czy zabrudzenia, czy tego typu rzeczy. Kolorów jest sporo. Też jest opcja tak zwana crazed, czyli szalone. Te opcje szalone, to z tego co wiem, to wyglądają trochę tak, jakby to były jakieś kostki lodu popękane. Ale oczywiście my tego nie widzimy, tylko to jest jakby wewnątrz tego klawisza. One z tego co wiem, to są po prostu wypiekane wtedy z dwóch warstw. Ja nawet myślałem o takich klawiszach, tylko okazało się, że te białe, szalone klawisze, tam jeszcze producent miał jakieś problemy z linią technologiczną i dość dużo tych klawiszy po prostu nie przechodziło kontroli jakości, więc oni na razie te akurat konkretne wycofali z oferty. Więc zdecydowałem się po prostu na białe. I teraz jeżeli mamy do wyboru jeszcze jeden parametr. Czy chcemy z legendami, czyli z opisem, czy bez? Ja się zdecydowałem na bez. Mam po prostu puste klawisze na klawiaturze, bez jakichkolwiek liter, bez jakichkolwiek znaków. No z perspektywy osoby niewidomej to też nie jest
1: to problem. Nie ma żadnego
0: znaczenia,
1: to
0: tak,
1: prawda.
0: Dokładnie, nie ma to znaczenia. Różne opinie czytałem o tym, jak wyglądają te napisy na tych klawiszach. Na przykład część osób narzekała, że one są zbyt mało czytelne. Więc na przykład jeżeli ktoś jest słabowidzący, to może być problem. Dla mnie problemem to nie jest. Jest to po prostu, są gładkie klawisze i tyle. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Jak to do nas w ogóle przychodzi? Otóż przychodzi to po prostu w pudełku i te dwa klawisze dodatkowe, które mamy, no przychodzą do nas w takiej fajnej ramce. Ona jest taka plastikowa, w środku jest folia, po prostu musimy tę ramkę otworzyć i wtedy są tu te dwa klawisze. Oprócz tego mamy zestaw składający się z takich dwóch plastikowych pudełek i tu są klawisze. No i teraz o ile problemem absolutnie nie jest powkładanie tych klawiszy z części alfanumerycznej, że tak powiem, czyli litery, cyfry, enter, spacja i tak dalej, to cała reszta jest trochę problematyczna, dlatego że to drugie pudełko no jest po prostu, te klawisze w tym drugim pudełku są umieszczone tak, jak tam komuś to wpadło do głowy, żeby je powkładać. Te pierwsze klawisze w tym pudełku, gdzie są litery, gdzie jest spacja, to wszystko jest po prostu rozmieszczone tak, że bierzemy sobie kolejne klawisze z tego pudełka i wkładamy do klawiatury tak, jakbyśmy wkładali po prostu no, w odpowiednie miejsce klawiszy. Więcej, zdecydowanie więcej czasu zajęło mi włożenie tych pozostałych klawiszy, a tu się okazuje, że to ma znaczenie, że to nie jest do końca tak. Ja sobie nawet z tego nie zdawałem sprawy, że nie każdy klawisz, który nawet wygląda w bardzo podobny sposób, to pasuje w każde miejsce klawiatury. Na przykład, oczywiście można to było umieścić w danym miejscu, to teoretycznie pasowało, ale na przykład okazało się, że jeden klawisz jest wyższy, drugi jest niższy i tam trzeba było trochę szukać, dopasowywać, więc zajęło mi to chwilę czasu, no ale w końcu się udało. I teraz tak, największym problemem dla kogoś, kto na przykład lubi lekkie przełączniki, będzie spacja. Spacja jest klawiszem ciężkim, ona waży około 20 gram, więc no to jest dosyć dużo, szczególnie, że taki przełącznik no to ma siłę nacisku tam rzędu, nie wiem, dajmy na to 45, powiedzmy 50, 60, różnie to wygląda. U mnie, ja akurat nie używam lekkich przełączników, ja lubię jak przełącznik stawia trochę oporu, nie miałem z tym problemu. Teoretycznie

0: koniecznie w zestawie powinienem znaleźć przełącznik, który będzie pasował do tej spacji i powinienem jeszcze znaleźć takie narzędzie, które się nazywa key puller, czyli po prostu no, te takie widełki do wyjmowania klawiszy z klawiatury. U mnie tego nie było. Tego się nie doczekałem, tego nie znalazłem po prostu w paczce. W innych recenzjach, informacjach pojawiała się taka wzmianka, że tego typu rzeczy były. Gdybym nie miał odpowiedniego przełącznika, to miałbym problem. U mnie na całe szczęście tego problemu nie było, bo już kiedyś sobie po prostu wymieniałem takie przełączniki w klawiaturze po prostu na inne takie, które by mi bardziej pasowały. No i teraz samo pisanie. Samo pisanie, tak jak mówiłem, jest przyjemne. Bardzo fajne jest po prostu uczucie związane po prostu z dotykaniem tych klawiszy, bo no jest to zdecydowanie coś innego niż taki kontakt z taką plastikową powierzchnią. Zwłaszcza, no kiedy teraz robi się coraz cieplej i po iluś godzinach pisania na klawiaturze, to po prostu te klawisze najzwyczajniej w świecie robią się takie lepkie, no takie mniej przyjemne. Natomiast tutaj siadamy do tej klawiatury, dotykamy po prostu odpowiednich klawiszy i czujemy cały czas ten chłód. Jest to przyjemne. Natomiast teraz przechodzimy do najmniej przyjemnej części tej opowieści w postaci ceny, bo to nie jest rzecz tania i z tym się trzeba liczyć. Koszt takiego całego zestawu to jest około 550 zł. Więc za taką cenę to można też mieć klawiaturę już jakąś tam powiedzmy, a nie same klawisze, bo to warto pamiętać, że to są tylko te nakładki na klawisze, a jeszcze gdzie przełączniki, gdzie klawiatura sama jako taka. Więc trzeba się z tym liczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle ja odczuję jakąkolwiek różnicę w korzystaniu z takiej klawiatury. Ja odczuwam, ale ja to jestem ja, mi to po prostu no trochę już przeszkadzało, chciałem czegoś spróbować, czegoś innego i mam i jestem zadowolonym użytkownikiem. Też myślę, że na przykład gdybym grał, to ten ciężar tych klawiszy, gdybym grał w jakieś takie gry, które są, które wymagają naprawdę szybkiego naciskania klawiszy w powtarzalnym tempie, to trochę mogłoby to spaść na wydajności. Jeżeli chodzi o pisanie, to nie jest problem, bo tu po prostu wszystko działa jak trzeba. Natomiast no, szczególnie ta spacja, która jest ciężka, to tu mogłaby na przykład wymagać jeszcze jakiegoś dodatkowego stuningowania, dodatkowej na przykład wymiany przełącznika na jeszcze cięższy niż ten, który mam w tym momencie. Więc taka to moja opowieść, cerakey.com, tam sobie można wybrać zestaw odpowiedni dla nas, tych zestawów jest ileś, tak jak mówię, jeżeli ktoś na przykład ma pełnowymiarową klawiaturę, to najlepiej sobie po prostu wybrać ten pełen zestaw, full set, dorzucić sobie jeszcze te klawisze z F i J, no i będziemy mieli jeszcze nawet wtedy kilka klawiszy na wymianę, gdyby coś tam nam się kiedyś z jakimś stało. Taka jeszcze ciekawostka, że te klawisze ze względu na proces wytworzenia, to one nie są wszystkie tak kropka w kropkę i w 100% takie same. One delikatnie, jak tak zaczniemy oglądać je bardzo szczegółowo, to one się będą odrobinkę różniły. W kształcie, w wyprofilowaniu, więc to widać, że to jest po prostu... Czy to albo to jest ręczna robota, albo to jest po prostu efekt no, tego procesu związanego z wytapianiem takich klawiszy. Ja to opowiadam, tę historię, po korzystaniu z nich przez jeden dzień, bo paczka mi przyszła wczoraj, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej, ale na razie odczucia pozytywne.
1: I ostatni news, który mamy już tutaj w notatkach, dotyczy... Apple'a, który przegrał w sądzie, przynajmniej na razie, no i deweloperzy w związku z tym mogą pobierać płatności poza App Store'a.
2: Tak, i teraz ktoś pewnie mnie zapytał, no ale przecież czy już tak nie było takiego czasu? No, w pewnym sensie tak, ale w praktyce nie do końca, więc może zacznijmy od początku. Jest sobie taka mała firma, mała, duża firma, Epic Games. Gracze mogą ją kojarzyć, a nawet jeśli nie gracze, może macie dzieci, macie kontakt z osobami, z nastolatkami. Jest sobie taka gra jak Fortnite, bardzo popularna gra w tym momencie, darmowa, która podbiła najpierw komputery, a potem konsole i urządzenia mobilne. Gra, która utrzymuje się z płatności. W grze tej gracze mogą sobie kupować przepustki na sezony, trochę tak jak w Hearthstone'ie, ale też mogą kupować różne jakieś kostiumy. No generalnie Epic na niej zarabia krocie, miliony dolarów dosłownie. I kiedy postanowili przenieść tą grę na platformy mobilne, czyli tutaj mówimy o iOSie i Androidzie, napotkali problem. Znaczy napotkali coś, co im się nie podobało, mianowicie to, że zarówno Apple, jak i Google liczy sobie od każdej płatności w swoich sklepach prowizję. W przypadku Apple jest to 30%. I oczywiście w regulaminie App Store'a jest taki zapis, że jeśli deweloper chce zaoferować jakąkolwiek płatność w aplikacji za przedmioty cyfrowe, więc dlatego na przykład, nie wiem, jak kupujemy sobie jedzenie w aplikacji jakieś pyszne, na przykład, to możemy zapłacić za nie normalnie zewnętrznie kartą, blikiem czy czymś, ale jeśli kupujemy na przykład sobie jakiś głos, czy właśnie jakiś dodatek do jakiejś gry, no to wszystko się już odbywa, czy jakiś abonament, tak, subskrypcję jakąś, to wszystko się już odbywa poprzez system App Store'a, gdzie jest to realizowane przez kartę którą mamy przepiętą do konta Apple, no jest to uregulowane przez regulamin App Store'a. No i Apple sobie od tego liczy te około 30%, tam chyba dla mniejszych deweloperów jest to teraz 15 albo 10, teraz nie pamiętam. Epicowi się to nie spodobało przygotowali na Apple'a taką swojego rodzaju pułapkę, w którejś z aktualizacji dodali jakiś link do płatności zewnętrznej, Apple to wyrzucił. I Epic wtedy pozwał ich do sądu. Sprawa była skomplikowana, toczyła się przez dłuższy czas w Kalifornii, akurat to była pierwsza sprawa, ale to było jeszcze przed tym, jak w Europie rozpoczęły się prace nad aktem do rynków cyfrowych, który też pewne rzeczy na Apple wymusił. Natomiast skończyło to się wtedy tak, to był rok 2021, że w niektórych aspektach Epic przegrał, bo sędzia wtedy uznała, że to trochę sytuację wymusił, i to było po części prawdą, ale Apple też dostał nakaz, że musi deweloperom pozwolić na danie na przykład linku do płatności zewnętrznej, nawet na konkretne przedmioty, bo to też było tutaj kwestią kluczową, i też w taki sposób, żeby użytkownicy nie dostawali jakichś takich przerażających ostrzeżeń. Jak ktoś włączył sobie zewnętrzny jakiś sklep z aplikacjami, wiecie, o co chodzi. Wyskakiwał jakiś monit, że zaraz zostanie przeniesiony do zewnętrznego portalu płatności, może tam się stać coś niedobrego, czy jesteś pewny, żeby kontynuować, może nas pytało o kod, nie wiem, akurat nigdy nie miałem okazji klikać w takie łącze konkretne, natomiast jakieś duże, takie straszne ostrzeżenia się pojawiały. I teraz, co zrobiło Apple? Zdania były w firmie podzielonej. Generalnie dużo osób, między innymi Phil Schiller, czyli osoba, która w Apple jest od dłuższego czasu, który w tamtym czasie odpowiadał za App Store'a, powiedział, że no, powinni po prostu posłuchać sądu i tutaj wprowadzić te odpowiednie zmiany. Natomiast szef finansów Apple'a, czyli główny księgowy i prezes Apple'a, stwierdzili, że w sumie to my może to zrobimy po swojemu. I zrobili coś takiego, że owszem, zostało zezwolone linkowanie do zewnętrznych portali płatnościowych. I to było właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale też na przykład w Europie czy w Korei, gdzie takie podobne sprawy się toczyły, to już z reguły przez rząd danych krajów, czy Unię Europejską, które to wymusiły. Natomiast Apple zrobił coś takiego, że owszem, deweloper mógł taki link w aplikacji umieścić, ale po pierwsze pojawiały się już wspomniane ostrzeżenia i po drugie, co istotne, każdą taką transakcję deweloper musiał Apple'owi raportować, a potem zapłacić prowizję 27%. Czyli teoretycznie zaoszczędzał na tym 3%. W praktyce nikt z tego nie korzystał, dlatego że wszyscy zewnętrzni dostawcy płatności, czy to jest jakiś PayPal, czy to są jakieś inne firmy, biorą swoje prowizje. To nie są jakieś duże prowizje, natomiast są to takie prowizje, że w praktyce deweloperowi to wychodzi drożej, więc proces robi się bardziej skomplikowany i jeszcze po prostu muszą zapłacić na to więcej. Unii Europejskiej się to nie podobało, tam też jakieś dochodzenia się toczyły. Generalnie tutaj, jeśli chodzi o Apple, to konkretne osoby, czyli o Tima Cooka i o głównego księgowego stwierdzili, a nikt tego nie zauważy. No, oczywiście Epic zgłosiło apelację i w zeszłym tygodniu pojawił się wyrok, w którym sędzia, która zajmowała się tą sprawą, powiedziała, że tutaj wskazując na konkretne osoby, jest podlinkowany artykuł po polsku z portalu iMagazine, jak ktoś chce sobie przeczytać, jak to dokładnie wyglądało, że tutaj Tim Cook, czyli szef Apple, niemądrze wybrał, próbując ukryć spisek przed sądem, jak to próbowali sprytnie oszukać system. Rezultat jest taki, że sąd po prostu nakazał na takie pełnoprawne otwarcie App Store'a na zewnętrzne płatności, więc jeśli deweloper chce link do wykonania takiej płatności na zewnątrz do swojej aplikacji dodać, to po prostu to może zrobić i nie ma być żadnej 27% prowizji. Oczywiście Apple zgłosiło już apelację, więc sprawa pewnie będzie się toczyła dalej w jakiejś wyższej instancji. Natomiast w międzyczasie, kilka godzin po tym wyroku, regulamin App Store'a został zmieniony i faktycznie teraz deweloperzy mogą takie linki zamieszczać. Czy to jest dla nas dobre? To znaczy, z jednej strony oczywiście mamy ryzyko, że mogą jakieś pieniądze być wyłudzone. Z drugiej strony deweloperzy już pieniądze wyłudzali wewnątrz aplikacji. Pojawiały się aplikacje, które na przykład zaraz po starcie prosiły nas, żeby zeskanować palec Touch ID, żeby potajemnie od razu wyświetlić monit z zakupem jakiegoś abonamentu za kilkaset złotych na przykład, który był automatycznie potwierdzany. Były takie sytuacje, więc i bez tego dało się oszukać system. A dla użytkowników to też może mieć korzyści. Żeby nie szukać daleko, cofamy się do audycji z poprzedniego tygodnia, w której to słuchacz zwrócił uwagę na to, że koszt YouTube Premium podskoczył do góry i mówił o cenie, która była o prawie 10 zł droższa niż cena, którą my tutaj mieliśmy u siebie. Okazało się, że właśnie ten słuchacz wykupił abonament w App Store, czyli po prostu z aplikacji na iPhone'ie, a nie ze strony internetowej, a często to wygląda tak, że jeśli jacyś deweloperzy oferują taką możliwość kupienia abonamentu na ich usługę w iOSie, to wygląda to tak, że po prostu bardzo często ta cena abonamentu jest podwyższana o tą 30% prowizję, a więc po prostu płaci ją użytkownik, a nie producent firmy, producent danej aplikacji czy usługi. Także często było tak, i deweloper oczywiście też nie mógł użytkownikowi powiedzieć o alternatywnej metodzie płatności, która tej prowizji nie ma, no bo regulamin tego zakazywał, więc jak ktoś wiedział, no to mógł sobie coś wykupić taniej, a jak nie wiedział, no to niestety nawet nieświadomie często tą prowizję płaciliśmy. Na rezultaty nie trzeba było czekać długo, bo oczywiście Epic jako jeden z pierwszych odpowiednie zmiany wprowadził. Drugą firmą, która wprowadziła takie zmiany, był Spotify, który już jakiś czas temu wycofał możliwość wykupienia abonamentu wewnątrz aplikacji, po prostu całkowicie tą opcję wyłączyli. Teraz opcja wróciła i po prostu można abonament sobie wykupić, ale podpinając kartę do konta Spotify, a nie przez App Store'a. Na przykład też Amazon zmodyfikował aplikację Kindle, która teraz pozwala na kupowanie książek wewnątrz aplikacji. To też wcześniej nie było zabronione, no bo Amazon by musiał uiszczać opłaty. Pewnie takich aplikacji z czasem będzie pojawiać się coraz więcej. No i z jednej strony oczywiście to nam trochę bardziej komplikuje sprawę, bo będziemy musieli gdzieś te dane jeszcze raz podać, ale z drugiej strony może to podskutkować tym, że jeśli jakiś deweloper się decyduje na taki krok, no to bardzo często może być tak, że te ceny będą dla nas jako użytkowników końcowych po prostu niższe, no bo nie będą pozbawione jakichś prowizji, które ewentualnie mogłyby się przez tego App Store'a pojawić.
1: I to wszystko, jeżeli chodzi o notatki nasze, ale pytanie, czy ktoś czegoś jeszcze na przykład nie znalazł w trakcie audycji?
0: Ja jedynie znalazłem taką informację a propos YouTube'a, o którym tu mówiliśmy, że na razie w Indiach jest to testowane, ale być może za jakiś czas będzie taka opcja szerzej dostępna, że będzie można sobie wykupić abonament YouTube Premium na dwie osoby. Nie na 5, bo w tym momencie, jeżeli na przykład nie mamy aż tak wielu osób, którym chcielibyśmy taki abonament udostępnić, no to okazuje się, że jest to po prostu za dużo i to się zwyczajnie nie bardzo opłaca. Natomiast za jakiś czas YouTube ma wprowadzić abonament, który, no wiadomo, będzie troszkę droższy od tego, co mamy w ramach subskrypcji na jedną osobę, ale nie będzie równy tej cenie, jaką płacimy za osób 5. Jak na razie testują to właśnie w Indiach, no to czekamy, kiedy to dojdzie do nas.
1: Tak jest.
2: I jeszcze jedna drobna informacja ode mnie a propos aktualizacji. Pojawiła się jeszcze jedna, mianowicie VOCR na Macu, czyli aplikacja, która nam pozwala rozpoznawać tekst silnikami OCR i klikać na różne rzeczy, a także pytać się różne modele AI o zawartość ekranu, czyli coś, na co na przykład dodatki w NVIDIA jej pozwalają. Została zaktualizowana i głównie tutaj mamy zmiany dotyczące obsługi lokalnych modeli, bo można takie modele sobie zaprzęs. Do tej pory aplikacja wspierała tylko model Lava, który jest już bardzo stary i generalnie nie daje jakichś dobrych wyników. Natomiast w najnowszej wersji mamy wsparcie dla modelu Llama 3 Vision, który jak najbardziej już nawet sensowne wyniki potrafi wygenerować, nawet po polsku. Przypominam, to są wszystko modele lokalne, a także modelu Gemma 3 od Google. Tego modelu jeszcze nie testowałem, ale słyszałem o nim dobre rzeczy. Chyba jest jeszcze lepszy od tej Llamy. Także jeśli chcecie korzystać z tego typu funkcji AI, ale niekoniecznie wysyłać tych danych gdzieś do sieci i macie trochę mocniejszego Maca, no tutaj przynajmniej myślę te 16 GB RAM-u, najlepiej procesor Pro albo Max, bo na tym podstawowym procesorze, na przykład M1, M2, no to przetwarzanie może trochę potrwać, tak? Nawet na tym procesorze Pro to kilkanaście sekund będziemy, czy kilkadziesiąt czasami poczekać musieli, bo to wszystko ma miejsce lokalnie, ale no faktycznie wtedy te informacje nie wychodzą poza nasze urządzenie, więc fajnie, że VOCR wspiera już te nowsze modele, które po prostu nam są w stanie dawać bardziej szczegółowe informacje.
1: Ciekawe, czy Llama 4, chociaż nie wiem, czy tam jest Vision Llama 4, chyba jeszcze nie.
2: Nie wiem, czy to już wyszło, czy jeszcze nie, tak dla użytkowników.
1: No właśnie. No dobrze, to co? Coś ktoś jeszcze znalazł, czy już kończymy?
0: Chyba kończymy.
1: Cisza, więc chyba kończymy. Także dzisiaj offline bardziej, no ale miejmy nadzieję, że za tydzień już internety nie będą nam robiły takich psikusów i będziemy mogli pojawić się online i będziemy mogli również wasze wiadomości tutaj odczytywać i będziecie mogli, drodzy słuchacze, tutaj brać udział w audycji. A tymczasem pora się pożegnać. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i
0: Jacek. Dobrej nocy.
2: Czyli dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Tak, braliśmy dzisiaj udział w audycji, no i dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. 8 dzień sierpnia w kalendarzu. Pora zatem na kolejną audycję Tyflo Podcastu na żywo, a dziś coś dla tych wszystkich, którzy używają i interesują się nowościami w systemie z nadgryzionym jabłkiem, czyli w systemie iOS. O tym właśnie dziś będziemy rozmawiać. Opowiadać będzie człowiek, który instalować wersji beta się nie boi. No i dziś o swoich wrażeniach z tych instalacji wersji beta opowie Piotr Witek po drugiej stronie. Witaj, Piotrze.
4: Witaj, Michale. Dobry wieczór Państwu. mam nadzieję, że uda mi się przekazać, pokazać Państwu parę ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy uda mi się podtrzymać Wasze zainteresowanie, czy nastawić Was za, czy przeciw, bo to zwykle tak się odbywa, że Michał na koniec mnie pyta, czy jestem skłonny Państwu polecić taką instalację, czy też nie. Zobaczymy, co sami Państwo pod koniec audycji będą sądzić o najnowszej, czyli 10. wersji systemu iOS.
0: No ta wersja systemu iOS, którą ty miałeś okazję testować, to jeszcze podkreślmy, to jest cały czas na razie wersja beta, więc jeżeli ktoś już by się tak nastawiał, że no ja chcę używać tego systemu, to chyba od razu warto też powiedzieć i odpowiedzieć na takie pytanie, czy jeżeli jestem zwykłym użytkownikiem systemu iOS, jeżeli po prostu ja z tego systemu korzystam na co dzień, to jest na przykład jedno moje urządzenie z iOS-em, jakie posiadam, to czy ja powinienem tę wersję beta instalować? Czy to jest beta nie, tylko z nazwy?
4: Nie, ale kategorycznie nie. Pomimo tego, że będę się od tej, nie tylko o tej ostatniej becie, ale o wcześniejszych też wyrażał w superlatywach, to muszę powiedzieć, czy zaznaczyć, że jednak to jest beta. To jest beta, więc jeśli mamy tylko jedno urządzenie, które jest naszym podstawowym, bazowym narzędziem do komunikowania się, do korzystania z jakiejś aplikacji, no po prostu mamy tylko jedno urządzenie, no to nie, jeszcze raz nie odradzam, nie instalujmy. Ja instaluję betę głównie dlatego, że posiadam drugie służbowe urządzenie, na którym mogę sobie pozwolić na to, żeby zainstalować te wersje testowe, bo tam nawet jak coś mi nie będzie działać, jakaś aplikacja na przykład do nawigacji, czy aplikacja do rozpoznawania, nie wiem, banknotów, no to zawsze mogę na prywatnym sprzęcie sprawdzić, bo tam mi to wszystko będzie działało, więc ja śmiało instaluję. Ale jeśli to ma być wasze jedyne urządzenie, no to odradzam, bo tu szczególnie w przypadku tych starszych urządzeń widać różnicę. Bo może od razu dodajmy, że w tym momencie ja testuję betę iOS 10 na iPhone 5S, czyli nie jest to najnowsze urządzenie.

0: może irytować, to jest na iPhone 5S. iOS wersji 10 trafia na urządzenia jeszcze starsze, bo na iPhone'a 5C, więc nie wiem, jak tam to działa. Może ktoś z Państwa ma, testuje betę na iPhone 5. Zapraszamy do kontaktu, do dzielenia się wrażeniami. Tak samo zachęcam do dzwonienia i dzielenia się wrażeniami, jeśli macie najnowsze iPhone'y, ponieważ ja dzisiaj, gdy będę Wam opowiadał o becie, będę też niestety musiał troszkę teoretyzować, bo jest część takich funkcji, których ja nie jestem w stanie sprawdzić na iPhone 5S. Należą do nich na przykład nowe funkcje 3D Touch, ponieważ iPhone 5S nie posiada takiej funkcji, no to ja nie jestem w stanie sprawdzić tych dodatkowych możliwości, jakie oferowane są w tym telefonie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kilku innych dodatkowych funkcji i to jest też, przypominam, stała praktyka firmy Apple, żeby nas zmotywować do wymiany urządzenia, tak jak miało to miejsce, nie wiem, w przypadku iPhone'a, no nie, powiedzmy 4, który nie miał Siri, 4S, albo na odwrót, jak to było chyba, 4 nie miał FaceTime'a, 4S nie miał Siri i tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby wyższe telefony posiadały tą funkcję i zawsze troszkę na tej zasadzie któryś tam też nie mógł korzystać z map aploskich i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj w przypadku iPhone'ów 5, 5C, iPhone'ów 5S też mamy szereg funkcji, które dostępne są tylko i wyłącznie od iPhone'ów 6.
1: Dokładnie, także... a też przy okazji ja jestem ciekaw wrażeń użytkowników nowszych iPhone'ów, bo być może to nie jest kwestia tylko i wyłącznie parametrów sprzętowych, że ten iOS tak dość niemrawo działa. Być może to jest kwestia samych wersji beta i jakichś tam rzeczy związanych z optymalizacją, albo te dwa czynniki się po prostu wzajemnie nakładają.
0: Ale pamiętamy, Michale, że w zeszłym roku była taka duża afera, że użytkownicy iPhone'ów 4S wytoczyli proces firmie Apple i go wygrali. Udowodnili przed sądem, że Apple celowo spowalnia system na starszych modelach telefonów.
1: Tak, efektem czego było znaczne przyspieszenie kolejnych wersji iOS 9, bo pierwsza wersja, mimo że dostępna dla iPhone'ów 4S, to była w zasadzie nieużywalna na tych telefonach.
0: No więc to jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że mogę dzisiaj Państwu napomknąć o kilku rozwiązaniach takich, które tak naprawdę też nie miałem możliwości ich przetestowania, bo one pojawiają się czy funkcjonują tylko i wyłącznie w parze z... I tutaj albo zegarkiem, nowym systemem WatchOS, czyli dla zegarków Apple Watch, albo dla systemu nowego dla komputerów Mac, czyli macOS Sierra. I tutaj na przykład funkcja Continuity, która umożliwia na przykład nam komputerze zaznaczyć sobie coś, skopiować do schowka i po chwili możemy sobie to wkleić jak gdyby z poziomu naszego iPhone'a, na przykład, nie wiem, do maila.
1: A w drugą stronę też to działa?
0: Tak, oczywiście. Znaczy, okay. Teoretycznie, tak, bo nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale z tego, co czytałem w opisach, no to tak to właśnie ma działać. Ja w tym momencie jak gdyby radzę sobie w ten sposób, że po prostu otwieram notatkę i coś, co zaznaczam, wklejam na komputerze do schowka, ze schowka wklejam w notatkę na komputerze, no i uruchamiam iPhone'a i mam to w moich notatkach. W ten sposób z tego korzystam. I więc tu jest jak gdyby skrócenie, pominięcie tego kroku samego wklejania w notatkę i otwierania notatek na iPhone'ie. Mogę ten cały proces pominąć po prostu na zasadzie wybrania na pokrętle edycji i funkcji wklej. Podobnie nie mogę przetestować, nie wiem, chociażby odblokowywania komputera za pomocą zegarka Apple Watch, bo raz, że tak jak mówiłem, nie mam najnowszego systemu macOS Sierra, bo komputer mój Mac to jest mój podstawowy komputer, więc nie będę tutaj instalował systemu właśnie bety, to o czym wcześniej Państwu mówiłem, a po drugie na zegarku tak samo nie mam bety, bo zegarek mam sparowany z prywatnym telefonem. A niestety,
1: a poza tym to też twój jedyny zegarek.

0: Tak, ale jest jeszcze większy minus, bo tutaj jest tak, że jeśli sparujesz, Michale, zegarek z drugim urządzeniem, to całkowicie tracisz jego ustawienia. I to jest absurdalne. Danych nie tracisz, bo dane gdzieś tam w chmurze są,
1: Aha.
0: ale tracisz ustawienia. I
1: O,
0: to
1: no to
0: jest po
1: niedobrze.
0: prostu,
1: To
0: i to jest
1: niedobrze.
0: chore. I nie chciałby mi się po prostu drugi raz tego ustawiać. I dlatego mam nadzieję, że w najnowszym watchOS 3 pojawi się niezwykle wypatrywana przeze mnie funkcja, czyli możliwość parowania jednego zegarka z kilkoma urządzeniami. Bo póki co tylko mnie Apple rozdrażniło, że umożliwia łączenie z jednym urządzeniem mobilnym kilku zegarków. Póki co nie znam ani jednej osoby, która miałaby kilka Apple Watchy, a znam kilka osób, które mają jeden Apple Watch, a kilka urządzeń mobilnych, na które dostają na przykład różnego rodzaju powiadomienia i woleliby jednak ten jeden zegarek połączyć z tymi kilkoma urządzeniami. No
1: Jako takie
0: niestety.
1: swego rodzaju centrum dowodzenia tym
0: Tak,
1: wszystkim, tak?
0: dokładnie.
1: Tymczasem Mateusz do nas napisał na Skype'ie przy okazji tyflopodcast.net, to jest nasz login. Jeżeli ktoś by jeszcze go nie znał, to może sobie dodać i do nas albo napisać, albo zadzwonić. Mateusz potwierdził to, nad czym tu się zastanawialiśmy, czy ta synchronizacja schowka działa w obie strony. Owszem, działa.
0: No super, to
1: Dziękujemy
0: dzięki
1: bardzo,
0: wielkie,
1: Mateuszu.
0: Mateuszu, za potwierdzenie. Z takich rzeczy jeszcze, których też nie miałem okazji sprawdzać, myślę, że póki co mało kto miał okazję, ale warto o nich wspomnieć, bo jak gdyby dobrze nam wróżą. Bardzo mi się podobają zapowiedzi Apple dla tego nowego systemu, czyli jak gdyby udostępnienie programistom całego środowiska SDK dla Siri. Póki co, wiadomo, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, przynajmniej niektórzy, że Siri prędzej czy później będzie po polsku.
1: Już jakieś tam ponoć w kolejnej wersji beta najnowszego systemu dla stacjonarnych komputerów i dla MacBooków, to Sierra, tak? Dla Sierry się pojawiły jakieś polskie komunikaty Siri.
0: No ale wiesz, Michale, bądźmy szczerzy ze sobą i pamiętajmy, że już takie same rzeczy były w momencie, gdy była beta iOS-a 8.
1: Wiesz co, ja już o Siri po polsku to słyszę chyba od jakichś 4 lat i że już zaraz ma być, tak?
0: No więc właśnie. Ale tu mam na myśli te same wpisy gdzieś tam w tym kodzie źródłowym systemu, także ja myślę spokojnie, no póki...
1: Coś tam podpuszczają,
0: tak.
1: Być może to jest taka zagrywka ze strony samego Apple'a, żeby wywołać nieco więcej
0: Dokładnie.
1: Dyskusji.
0: Na razie póki co cieszę się, że właśnie SDK jest udostępniane jako tako, jako takiej Siri samej w sobie, ponieważ dzięki temu będziemy mogli za pomocą Siri sterować innymi aplikacjami. Nie tylko na przykład muzyką, ale innymi rzeczami, nie wiem, odbierać połączenia na, nie wiem, Skype'ie, wyszukiwać w innych aplikacjach, w aplikacjach, nie wiem, treningowych, zatrzymywać, wznawiać różne procesy. Wszystko za pomocą Command Siri, tak naprawdę tutaj tylko wyobraźnia programistów nas ogranicza. I jakby druga rzecz, która budzi, przynajmniej która mnie bardzo mocno ekscytuje, to jest też to, że udostępnione jest API systemowe dla protokołów VoIP, czyli na przykład w tym momencie, jeśli programiści oczywiście danej aplikacji o to zadbają, a myślę, że na przykład takich popularnych aplikacji jak Skype, myślę, że o to zadbają, że będziemy mogli sobie spokojnie do kontaktu dodać na przykład, nie wiem, nick kogoś na Skype'ie i po prostu klikając w ten nick automatycznie będziemy się łączyć. I jak gdyby to mamy w tym momencie już, teraz, jeśli mamy zainstalowanego Skype'a, ale to będzie działało też w drugą stronę. To znaczy, jeśli ktoś będzie do nas dzwonił przez Skype'a, my wcale nie będziemy musieli mieć Skype'a włączonego ani gdzieś tam na pasku gdzieś tam zadań, tylko po prostu nasze urządzenie będzie dzwoniło dokładnie tak samo, jak będzie dzwonił, jak dzwoni telefon, czyli będzie to działało tak jak FaceTime. To mi się podoba. I tutaj teraz będzie to trochę działać tak, no nie wiem, bo założę się, że nie wiem, Michale, na pewno masz kilka VoIP-ów, nie tylko jeden, bo pewnie jakiś tam WhatsApp,
1: Skype,
0: Skype,
1: Facebook,
0: i tak dalej.
1: To i takie najpopularniejsze.
0: Popatrz, będzie się można do ciebie dodzwonić tak jak za pomocą telefonu.
1: A to jest bardzo fajna rzecz. Użytkownicy Androidów mieli takie możliwości już od jakiegoś czasu i tam te kontakty jakoś bardziej są tak zintegrowane z różnymi zewnętrznymi usługami. No Apple jak Apple bronił swojego, ale od pewnego czasu się jakoś bardziej otwiera i dobrze, bo to użytkownicy przede wszystkim na tym zyskują. Jeszcze taka informacja też od Mateusza, który a propos Siri po polsku napisał, że Siri się potrafi zapytać w najnowszej wersji beta Sierry, w czym mogę ci pomóc i że to jest komunikat po polsku. No tak tylko, Mateuszu, czy jeżeli coś do Siri, no nie wiem, powiesz w polskim języku, to czy ona ci odpowie? Bo to jest jakby...
0: Jasne, że ci odpowie, że cię nie rozumie.
1: A ciekawe, czy mi odpowie po polsku czy po angielsku, że mnie nie rozumie?
0: Nie, no już nie żarty. Odpowie ci w tym języku, który masz ustawiony póki co.
1: Okej.
0: Ja myślę, że z Siri właśnie jest jeszcze inny problem taki, że bo Siri to nie jest sam asystent głosowy. O tym też musimy pamiętać, że Siri to jest bardzo mocno rozbudowany asystent i on nie dotyczy tylko i wyłącznie tych komunikatów głosowych. To jest między innymi też najnowsza funkcja w systemie iOS 10, czyli QuickType. Funkcja, która sprawia, że urządzenie się uczy. Uczy nas, odgaduje nasze zamiary. Czyli jeśli my coś tam sobie piszemy, to po iluś tam konwersacjach, w jakich bierzemy udział, urządzenie nasze będzie przewidywało, co chcemy napisać i po prostu będzie za nas dokończało zdania. To z jednej strony fajne, z drugiej trochę przerażające, a z trzeciej musimy jeszcze poczekać.
1: A z trzeciej momentami może być irytujące.
0: Po polsku. Bo to będzie funkcja też wspierana, właśnie obsługiwana dopiero wtedy, jak całe to środowisko Siri zostanie udostępnione. Ja muszę też powiedzieć, że troszkę z takich funkcji tekstowych byłem ciekaw, czy będę w stanie korzystać z nowej funkcji, która ma umożliwiać zamienianie tekstu na ikony.
1: Jak ta funkcja ma działać?
0: To działa na takiej zasadzie, że piszesz tekst, i jak zrobisz coś, to część napisanego tekstu ma się zamienić na emotikony.
1: Czyli co, na przykład piszę hehe, to zamienia mi się na emotkę z uśmiechem, czy...
0: Tak.
1: A, w ten sposób.
0: Tak, tylko ja nie umiem tego włączyć. Jeśli to, no podobno to działa, tak, ale ja nie umiem tego włączyć, może to... nie jest do obsłużenia z voice-overem, albo to nie jest dostępne na iPhone 5, albo to jest dostępne znowu tylko z Siri, albo ja tego po prostu nie potrafię włączyć. Nie? Więc jeśli ktoś ze słuchaczy ma jakieś doświadczenie w tym obszarze, zapraszamy.
1: Może wiesz, może zamiast hehe trzeba hihi napisać.
0: Nie, no po prostu wiesz, no cokolwiek bym nie napisał, to nie jest zastępowane. No chętnie bym opowiedział wam o nowej aplikacji Apple Music czy News, które zostały przebudowane. Apple Music od podstaw całkowicie zmieniona, ale nie powiem, bo nie używam. Ani jednej, ani drugiej, szczególnie, że jedna dostępna jest tylko za granicą, w Polsce prawie w ogóle nie działa.
1: No Apple News niestety tak jest, tak nas tu traktuje i to chyba w ogóle nawet nie jest dostępne w systemie w przypadku wersji polskiej, bo Apple Music no to jak najbardziej z tego możemy skorzystać, ale z Apple News to tak nie bardzo.
0: No więc właśnie, no i właśnie z takich rzeczy, z których jeszcze nie możemy skorzystać, to jest tak samo, jeśli ktoś korzysta z poczty głosowej, teraz nowa funkcja, która oczywiście też pewnie będzie działała razem z Siri, że w momencie, gdy ktoś nam zostawi wiadomość na poczcie głosowej, to będziemy otrzymywali iMessage czy tam SMS-a z transkrypcją tej wiadomości. Także nie będziemy musieli tam oddzwaniać, tylko po prostu przyjdzie nam wiadomość, będziemy sobie mogli przeczytać taką wiadomość. Dość fajne, jeśli gdzieś jesteśmy.
1: W sumie to akurat mogłoby działać nawet w wersji polskiej, bo mamy dyktowanie głosowe, więc w jedną stronę to działa. Pytanie, czy może działać w drugą?
0: Teoretycznie tak, ale tak jak mówię, no ja nie spotkałem się jeszcze z komentarzem, żeby komuś to działało. Ja mam pocztę głosową, ale nikt widocznie faktycznie mi się nie nagrał jeszcze. Specjalnie sobie włączyłem nawet pocztę, ale może to mam jakiś problem z odbieraniem, bo tak samo mam, jestem ciekaw funkcji, która ma nam anonsować, na przykład dzwoni do nas numer jakiś, aha, nieznany, i nie wiem jak ty, ja osobiście odbieram, ale znam mnóstwo osób, które nie odbierają połączeń z nieznanych numerów, ja tam się nie wiem czego bać, więc odbieram. I teraz jest w iOS 10 taka funkcja, że pojawia się na ekranie informacja, że na przykład to może być spam.
1: A to jest ciekawe, tylko...
0: Że jakiś tam call center może dzwonić i tam chcieć
1: sprzedać... Tylko zastanawiam się, na podstawie czego oni biorą te informacje, bo...
0: Nie wiem, ale do mnie jeszcze miałem numery nieznane, ale jakby nie pojawiała się informacja o spamie, więc właśnie może nikt tego jeszcze nie otagował jako spam, ale na przykład pojawiała mi się informacja o lokalizacji. Czyli miałem numer telefonu, jakiś tam powiedzmy 32, tam ble, ble, ble, i była informacja Katowice Śląskie.
1: Wiesz co, gdybyś powiedział, że miałeś numer telefonu komórkowy i wyświetlała ci się informacja o lokalizacji, to bym się trochę zaczął bać.
0: Aż tak dobrze to nie ma. Ale są też zmiany, jeśli chodzi o lokalizację, to o tym może za chwilkę, bo jeśli chodzi o tę lokalizację, to na przykład powiem ci, że pojawiła się w systemie taka nowa funkcja, SOS w lokalizacji. Mam ją zaznaczoną, ale co ona sprawia, co ona powoduje, nie mam bladego pojęcia. Oczywiście wiesz, wyłączenie, nie ma żadnego jakby ostrzeżenia, gdy wyłączasz tą funkcję. Myślę, że ma to jakiś tam związek, no wiadomo, no, z lokalizowaniem, ale w jakich okolicznościach i kto z tego korzysta, nie mam bladego pojęcia. Takich rzeczy jest troszkę więcej, bo na przykład mam słownik w ogólnych. Mogę wybierać różne słowniki, na przykład angielski, mam kilka rodzajów, francuski, włoski, ale
1: polski.
0: Domyślam się tylko, do czego one mogą służyć, bo jest teraz taka funkcja, że możesz jak gdyby pisać w tym samym czasie, nie zmieniając klawiatur w kilku językach.
1: Ale zapytam i powtórzę swoje pytanie. Tak celowo polskiego nie wymieniłeś, czy po prostu dlatego,
0: nie,
1: że go nie ma?
0: Nie ma.
1: Nie ma. Okej. Okay.
0: Ale nie wiem, czy to nie wynika stąd, że jak gdyby język interfejsu jest polski.
1: Znaczy i to ma być jakby taki, taka jakby drugi język poniekąd, tak? Druga, tak, nie wiem, klawiatura albo, tak, albo coś, no, tego
0: tak
1: typu.
0: Tak mi się wydaje, bo tak jak mówię, nigdzie nie mam informacji, nie znalazłem, jak to wykorzystać, i tylko wyobrażam sobie, że do tego to może służyć, ale to nie są słowniki takie, Michale, jak mamy wcześniej systemowe, chociaż jest tam coś takiego jak słownik Apple, ale masz słowniki, jakieś tam, nie wiem, słownik Oxford, jakiś tam brytyjski na przykład. Czyli to nie są słowniki eplowskie, te wszystkie słowniki, tylko jakieś inne słowniki zewnętrzne. To jest interesujące.
1: A to jest ciekawe, to jest ciekawe. Być może ktoś to testował, miał okazję, jeżeli tak, to zapraszamy do kontaktu.
0: Ja może Mateusz testował współdzielenie notatek. Ja jeszcze nie miałem okazji z kim współdzielić, a jestem bardzo ciekaw tej funkcji, bo to jest na przykład coś takiego, z czym mam problem. Mam problem w pracy, bo na przykład chętnie bym współdzielił z kimś jakiś dokument w czasie rzeczywistym, tylko te różne funkcje, prawda, jak nie wiem, Google Docs, one są takie, a nie inne i one działają tak jak działają. I
1: ktoś jakoś działają, ale żeby to było wygodne, to...
0: Ktoś się uprze i powie, że one są dostępne, ale na pewno nie są wygodne. I tutaj chciałbym bardzo, żeby te notatki okazały się być dostępne, bo mogłoby się okazać wtedy, że one są wygodnym, jakąś tam wygodną alternatywą.
1: Tak, i że możemy sobie usiąść wspólnie i pracować nad jakąś notatką, a potem jeszcze do trzeciej osoby ją wysłać.
0: Dokładnie. Okej, okay, ale to może słuchaj, bo sobie gęgamy, teoretyzujemy, a myślę, że słuchacze chcieliby posłuchać, więc tak, ja może trochę tak na rybkę zacznę od funkcji, która uruchamia ekran iPhone'ów. Zaraz, jak ona się po polsku nazywa?
1: Podnieś, aby obudzić?
0: Podnieś, aby obudzić, dokładnie. I to jest coś, co nie działa na iPhone'ach 5, 5C, 5S.
1: Jako użytkownik piątki czuję się rozczarowany.
0: Tak jest. I ja tak samo, jako właściciel Eski, bo w momencie podniesienia urządzenia do góry aktywowany normalnie jest ekran, także nie musimy naciskać klawisza home, żeby na przykład dowiedzieć się, jaka jest godzina, albo jakie przyszły powiadomienia.
1: Zawsze ten jeden gest mniej.
0: Ty myślisz w perspektywie gest mniej, ale osoby niepełnosprawne manualne z jakimiś tam ograniczeniami większymi, dla nich to jest rzeczywiście duży jeden etap mniej. Wiesz, jeden krok mniej w dotarciu do informacji.
1: Oczywiście.
0: A to jest rzeczywiście, podnosisz do góry i masz tą informację. Ja pokażę Państwu, mam ustawione w tym momencie, na chwilę przeskoczymy z tematami do dostępności, ponieważ...
2: 19.26, powiadomień, 2, Twitter, 2 godziny temu, ja czat podał dalej, hashtag Tyflo Radio 19, rozmawiamy o nowościach dostępnościowych w iOS 10. Zapraszam do słuchania i dzielenia się opiniami radio.
0: W tym momencie słyszymy nowy polski głos Krzysztofa. Mamy dwa nowe polskie głosy. Specjalnie ustawiłem sobie Krzysztofa, żebyście Państwo mieli możliwość przez dłuższą chwilę zobaczenia, porównania do dotychczasowej Zosi, jak brzmi różnica. Michale, czy zwróciłeś uwagę w momencie, gdy usłyszałeś powiadomienie, na coś w tym powiadomieniu?
2: Czekaj. Dwie godziny temu. Ja czat podał dalej. Twitter, dwie godziny
1: Szczerze
2: temu.
1: Szczerze mówiąc, nie.
0: Gadacz mówi Twitter.
1: A, okej.
0: Okay. Nie mówi Twitter.
1: Nie mówi Twitter.
0: Nie tak. Mówi Twitter. Jest to kolejna z nowości w obszarze dostępnościowym, czyli słownik wymowy, gdzie możemy sobie ustawiać wymowę, bo normalnie wszystko to jest odczytywane tak, jak jest napisane. Czyli Facebook nie jest czytany Facebook.
1: Tylko Facebook.
0: Tak. Analogicznie nawet Doc nie jest czytany Doc, tylko Dock i tak dalej, i tak dalej.
1: Powiem szczerze, na to czekałem już od dawna. Na to, żeby w końcu VoiceOver nie był mądrzejszy od użytkownika, bo mnie, szczerze mówiąc, tego typu rzeczy zwyczajnie drażnią. Mhm.
0: Ale też ci muszę powiedzieć, że trzeba troszkę się czasami nagimnastykować. Przykład.
2: Zablokowana. Pasków sygnału Wi-Fi 3 maksymalnie.
0: Pasków sygnału Wi-Fi. Nie Wi-Fi. Chociaż wpisałem do słownika Wi-Fi.
2: Wyrazy. Pasków. Bo... sygnału.
0: Słuchaj.
2: Aha. I dwukropek. Odstęp. I. Wielkie Unicode Hex 2011.
0: Unicode Hex 2011. Między Wi a Fi. Czy myślnik, zakładam, że to jest myślnik. Jest
1: w jakiś
0: tak
1: nietypowy sposób jest być może tam wpisany.
0: Dokładnie. I my musimy teraz sobie znaleźć dokładnie ten sam...
1: ten znaczek Unicode'a, żeby wpisać go do słownika.
0: Do definicji, dokładnie tak. To, co usłyszeliście Państwo przed chwilą, taki specyficzny odgłos, to jest też odgłos nowy blokady, właściwie wygaszenia się ekranu. Ekran jak się wygasi, ja tutaj zostawię urządzenie skierowane w stronę mikrofonu, za chwilkę usłyszycie taki charakterystyczny nowy odgłos, nie mówi już urządzenie ekran zablokowany, tylko blokuje się samo, wydając właśnie taki w miarę według mnie przyjemny odgłos, nie jest on jakiś irytujący, a po pewnym czasie już jak się przyzwyczajimy, to jest on bardzo, bardzo przyjemny.
1: No i teraz jak na złość nie chce się blokować. Na ile masz ustawioną?
0: Chwilkę zaczekamy, to on się zablokuje. Mogę spróbować go wygenerować. Znaczy nie chcę nacisnąć powera, bo nie pamiętam, czy on działa na power w tym momencie, jakbym nacisnął. No ale to chwilkę zaczekamy, bo te zmiany, o których tutaj mamy dużo w tym systemie, ja mam, one się zaczynają już właśnie na tym ekranie jakby startowym, ekranie odblokowywania. Znika na przykład nam cały ten typowy komunikat, przeciągnij tam, by otworzyć, czy tam, jak on tam brzmiał. Nie działa także gest.
1: O,
0: było słychać.
1: Chyba się właśnie zablokował.
0: nie działa gest przeciągnięcia trzema palcami w prawo, żeby odblokować ekran. Te gesty teraz służą czemu innemu, ale po kolei. Zacznijmy od tych powiadomień.
1: To wiesz co, zanim przejdziemy dalej, to ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii, jest z nami Michał. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja dzwonię, żeby powiedzieć właśnie tu kilka rzeczy, na przykład odnośnie moich słowników. Odnośnie słowników, to te słowniki są po to, że możemy na przykład wpisać sobie jakieś słowo w polu tekstowym, zaznaczyć tekst i jak przejdziemy pokrętłem na edycja, tam jest taka pozycja zdefiniuj. Mhm. I wtedy wyświetla nam się definicja tego w słowniku, tego wyrażenia, które zaznaczy.
0: Aha, ale ono też jak gdyby tłumaczy, czy to są na przykład słowniki tylko, nie wiem, angielsko-angielskie, czy jak zaznaczymy, nie wiem, nie, polskie słowo, a mamy zaznaczony włoski język, czy też dostaniemy definicję po włosku na przykład?
3: Dostajemy definicję w tym języku, w którym zaznaczyliśmy, w którym mamy słownik.
1: Aha, czyli w ten sposób to działa.
0: No, ale to super. To dziękuję ci bardzo, bo ja nie potrafiłem wyczaić, jak to działa.
3: A odnośnie tych emoji, to jeśli wpiszemy jakieś słowo w polu tekstowym, które możemy zastąpić, to jak ustawimy kursor na tym polu edycji, to mówi na przykład wiadomość, pole tekstowe, edycja, typ znaków, dostępne zastąpienia emoji, ale też nie wiem, jak to zastąpić, jak to aktywować.
1: A nie ma jakiejś opcji, sprawdzaliście, nie ma na pokrętle żadnej opcji?
3: Nie, nie ma, ani w klawiaturze emoji, ani na pokrętle. Nie
1: rozumiem.
0: Ja jak zwykle stwierdzam, że rozwiązanie musi być tak oczywiste, że aż wstyd, że jeszcze po prostu nikt na to nie wpadł. Nie? Znaczy na pewno ktoś wpadł, bo jest to tak oczywiste, że pewnie jakiś mimowolny gest sprawia, że to się przestawia, tak? Tylko ja
1: tylko ten gest trzeba odnaleźć.
0: Nie odkryłem tego. Tak.
1: Ale może komuś się udało, jeżeli tak, to czekamy na kontakt i na informacje, bo być może tu tylko dla nas jest to tak nieoczywiste. Michale, coś jeszcze ciekawego odkryłeś?
3: Jeszcze ciekawe...
0: A to czekaj jeszcze, czekajcie chwilę, panowie Michałowie.
1: Michałowie.
0: Michale od Emot Ikon, że tak powiem. Czy ty w ustawieniach zwróciłeś uwagę, ustawieniach dostępnościowych w tym momencie, tylko dokładnej lokalizacji nie pamiętam, ale jest tam opcja taka do zaznaczenia czytaj ikony emoji.
3: Tak.
0: Masz to zaznaczone?
3: Nie mam.
0: Może tu trzeba jeszcze pokombinować. No ale okej, dobra. Tylko chciałem się zapytać, bo ja nie daje mi to spokoju, więc na pewno też będę drążył.
1: To Michale, coś jeszcze, bo zacząłeś myśl?
3: Jeszcze jedna rzecz. Dodano kilka bardzo przydatnych funkcji dla użytkowników iPhone'ów 6s z 3D Touch. Na przykład w centrum powiadomień, jak naciśniemy na ikonkę zegara, przyciśniemy mocniej palcem, to mamy opcję minutnika. Możemy ustawić minutnik na 1 minutę, 5 minut, 1 godzinę. Aha. Albo jeśli...
0: Ja wyczytałem, bo oczywiście nie mogłem tego sprawdzić, ale że wyczytałem informację też, że za pomocą 3D Touch jakoś łatwo można usunąć wszystkie powiadomienia z centrum powiadomień.
3: Tak. Możemy przejść do centrum powiadomień i tam są pogrupowane. Na przykład dziś jest dzisiaj i możemy... Jest na przykład przycisk wymaż powiadomienia. Jak się go naciśnie normalnie, to on wymazuje powiadomienia tylko z dzisiejszego dnia, ale jak naciśniemy go mocniej z 3D Touch, to pojawia się opcja wymaż wszystkie powiadomienia i wtedy wymazują się wszystkie powiadomienia w centrum powiadomień.
0: No, to jest super i tego mi brakuje.
1: Okay.
0: Michale D, może się zastanowisz w takim razie jednak nad nowszym iPhone'em.
1: Wiesz co, no ja się cały czas zastanawiam, jak dobrze pójdzie, to wejdę niedługo w jego posiadanie. To znaczy, no tak czy inaczej wejdę, podejrzewam, w tym roku w posiadanie nowego iPhone'a, bo ten 3D Touch naprawdę jest ciekawą opcją i i potrafi to być niekiedy wygodne. A Michale, właśnie a propos nowszych wersji iPhone'a, bo jak rozumiem, ty właśnie korzystasz już z jakiegoś nowszego niż te nasze leciwe sprzęty, to zapytam, czy te wersje beta działają na nich jakoś tak sensownie, szybko, czy masz to samo co Piotr, bo tu zastanawialiśmy się, co jest spowodowane, co powoduje to, że iOS 10 wersji beta działa tak no, dość wolno. Czy to jest tylko kwestia sprzętowa, czy po prostu coś tam jest jeszcze niedopracowane programistycznie? Jak to jest u ciebie?
3: No, ja miałem jeszcze wcześniej iPhone'a 5. W czerwcu udało mi się zdobyć wersję nawet deweloperską. I działało to bardzo wolno. Nawet już w lipcu, jak były te nowsze wersje się ukazywały. I jak kupiłem sobie nowego iPhone'a, to działa to rzeczywiście zdecydowanie szybciej. Już mi się nie wiesza tak jak na starym iPhone'ie.
1: Okej, okay. No to sprawa się wyjaśniła. Dobrze, to Michale, bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon i za garść przydatnych informacji. Do usłyszenia. I jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę dodać coś do naszej dzisiejszej audycji, to ja bardzo serdecznie zapraszam. tyflopodcast.net. To jest nasz Skype. No to Piotrze, wracamy. No
0: okay, to sobie, wracamy do tego ekranu samego, żebyśmy już przeszli przez niego. Chciałem wam pokazać, bo mnie bardzo bawi taki meteorologiczny komunikat, teraz mamy nowy. Na powiadomieniu, gdy korzystamy sobie z pokrętła, mamy klasycznie więcej, ale mamy też bez chmur. I to jest taki pogodny, bym powiedział, komunikat.
1: Ale zawsze jest bez chmur, czy jeżeli prognoza jest mniej korzystna?
0: Zawsze jest bez chmur. I tu możemy jak gdyby wyłączyć sobie to powiadomienie. Ono po prostu zamyka powiadomienie. Ta opcja.
1: Rozumiem.
0: No i oczywiście możemy aktywować. Fajne jest to, że na przykład gdy wybiorę sobie więcej, to mogę tutaj skorzystać z różnych dodatkowych opcji, takich, których wcześniej nie było. Czyli na przykład jak dostaję, nie wiem, informację o nowym filmie Gonciarza, to od razu z ekranu nawet zablokowanego jestem w stanie zrezygnować z subskrypcji. Bo wchodzę w ustawienia gdzieś tam Twittera i tak dalej. Jest to bardzo fajna sprawa. Tylko oczywiście zakres tych dostępnych funkcji zależy od danej aplikacji, którą tutaj mamy. Okej, ale sprawdźmy, co mamy po przesunięciu trzema palcami w prawo. Normalnie 6, mieliśmy tam
2: 6, 2, 7, więcej informacji. 6, więcej
0: numer telefonu.
2: 6, 1,
1: aha.
2: 6, 2, 7,
0: zobaczmy.
2: 9, 9, 1,
0: nieznany.
2: 5, przychodzące Poznań, Wielkopolski.
1: Aha.
2: Przycisk.
0: Nieznany numer.
1: Ale wiadomo skąd.
0: Tak.
1: Kiedyś w poprzednich wersjach iOS-a pojawiała się co najwyżej informacja. Ja już kiedyś tak miałem. Nie wiem, czy pamiętasz, kilka miesięcy temu ostrzegali w mediach różnych, żeby nie oddzwaniać na telefony na przykład z Republiki Czadu. No to do mnie zadzwonił taki telefon właśnie z Czadu. I iPhone mnie poinformował, że dzwoni ktoś do mnie z Czadu. Więc, no, więc kiedyś były te powiadomienia ograniczone tylko do jakby regionów, do krajów. Natomiast w tym momencie już mamy więcej informacji, bo nawet nas poinformuje o tym, z jakiego miasta jest dany telefon.
0: Okej, okay. Ale wracając do tego, gest przeciągnięcia w prawo normalnie odblokowywał ekran, jeśli ktoś nie miał blokady. A tutaj
2: pokaż więcej.
0: Wchodzimy na ekran widgetów.
2: Pogoda. Przycisk. Pokaż więcej. Bytom. Głównie słońce. Bieżąca temperatura. 25. Maksymalnie.
0: I to, co sobie ustawimy, jakie widgety?
2: Stopni.
0: Cele w mapach.
2: Kalendarz. Przycisk.
0: Kalendarz.
2: Edycja. Dane pogodowe dostarczamy.
0: To, co chcemy, to mamy w widgecie. Bez problemu możemy sobie z tego skorzystać. Mamy też.
2: Szukaj. Pole tekstowe.
0: Szukaj, wiadomo, jak w Spotlightie możemy sobie wyszukać jakiś, nie wiem, kontakt i tak dalej. Wszystko z poziomu, w cudzysłowie, zablokowanego ekranu. I analogicznie, gdybyśmy przesunęli w lewo, no to wchodzimy na aparat.
2: Błędny kąt. 8.
0: Błędny kąt.
2: Teł Capital Win.
0: No, czekaj, bo mi się nacisnąłem coś i...
2: 19.00.
0: Dobra.
2: Poniedziałek, 8.07. Aparat.
0: I zamiast odblokować, wchodzimy na aparat.
2: HDR.
1: I automatycznie. I możesz robić zdjęcie.
2: Wizjer. Fokus odblokowany. Obrazek.
0: Tak.
2: Wizjer. Fokus twarzy. 1.
0: Twarzy 1.
2: Twarzy. 0.
0: Dobra. Na tej zasadzie. Także tak to działa już na ekranie tym początkowym.
2: Dok. Wiadomości.
1: Już można sporo zrobić.
0: Tak. Nie wiem, czy możesz porównać sobie prędkość.
2: Aby odblokować, naciśnij początek.
0: Widzisz, aby odblokować, naciśnij początek.
1: Aha.
0: Czyli tak to działa.
1: A z ciekawości, wiem, że to osobniczy bardzo wybór, ale bo pokazujesz w tym momencie nowy głos, jeden z nowych głosów. Mhm. Zostałeś przy Zośce, czy tak. się przerzuciłeś na jakiś nowy głos?
0: Tak, zostałem przy Zośce. Dlaczego? Bo ten głos mi się kojarzy... On w ogóle brzmi dla mnie, tak jak stary syntezator.
2: Katalog podróży, programów, 19.
0: Nie potrafię się do niego przyzwyczaić.
1: Aha.
0: A drugi głos, zaraz dojdziemy do tych dostępnościowych rzeczy, no to zobaczysz, to jeszcze mniej jest uroczy. Jest taki, że w ogóle go nie mogę słuchać.
1: Okej, okay. Ale to
0: no, ale każdy tam ma to, co
1: lubi. No im więcej rzeczy do wyboru, tym lepiej, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Mówiłeś o dźwięku blokującego się ekranu. To jest jedyny dźwięk, czy coś tam
0: nie,
1: jeszcze?
0: Nie, no są w ogóle jakieś tam część nowych dźwięków. Na przykład to jest też dźwięk pisania. Nowe takie dźwięki. To słuchajcie.
1: Aha.
2: M. Znaleźć M.
1: Taki chyba delikatniejszy jest ten dźwięk.
0: Taki delikatniejszy i taki przyjemniejszy. Mnie osobiście bardziej się podoba, także w miarę. Nie powiem, ale to nie jest jakaś taka zmiana, tak jak mówię, jakaś tam wielka. To z takich zmian, na które dużo osób czekało, to są takie zmiany typu, nie wiem, usuwanie ikon systemowych. Nie aplikacji, bo aplikacje one gdzieś tam zostają, czy one jako... że tak powiem, programistycznie nie znikają z systemu, tak? Tylko to okienko, żeby móc z nich skorzystać, jest
2: katalog foto, wideo,
0: usuwane
2: katalog,
0: i to może popatrzę, czy tu
2: katalog narzędzia.
1: Nie trzeba sobie tworzyć na przykład takiego katalogu jak śmietnik i wrzucać tam tych ikon, których
0: dokładnie,
1: nie chcemy.
0: Tak.
2: Katalog tyflologiczny, ja tu gdzieś... katalog zdrowia, niech katalog gry,
0: popatrzę.
2: Katalog biurowy.
0: O, biurowe, ja tu miałem takie na przykład giełda. Nigdy. Jeśli już nie wywaliłem. Pages, czytam to wszystko. Co ja nawet nie wiem, gdzie mam to. No dobra, ale coś. Przypomnienia systemowe możemy wyrzucić.
2: Stuknij dwukrotnie. Przenoszenie przypomnienia. Foksik przypomnienia, edycja, tryb znaków. Uwaga, usunąć przypomnienia, usunięcie programu z Adulu. Usuń, przycisk usuń.
0: Już.
1: I poszło.
0: I poszło.
1: A teraz pytanie, a jak się rozmyślimy, to co?
0: To bez problemu z poziomu App Store możemy sobie po prostu wyszukać i wtedy on jak gdyby...
1: Przywraca ten skrót.
0: Tak jest. Znaczy on tam mówi, tam zainstaluj, klikasz i w sekundę masz po prostu tą... aplikację po prostu od razu wrzuconą. Nie?
1: Okay.
0: Z takich nowości wiadomości na przykład. Weźmy sobie wiadomości. Zobaczmy, czy ja...
2: Więcej informacji. Twoja wiadomość.
0: Mamy na przykład coś takiego się pojawia. Digital Touch.
2: Komunikatory.
0: To są takie nowe rzeczy. Za pomocą tych komunikatorów możemy na przykład wysyłać linki do słuchanej muzyki, do YouTube'a, do Apple Music, do iTunes'a, który sobie może od razu kupić na przykład, albo po prostu posłuchać. Za pomocą Digital Touch, to jest funkcja znana z Apple Watcha. możemy my, w cudzysłowie, bo ja na przykład nie, ale osoby słabowidzące mogą sobie na przykład odręcznie pisać, to też mówię w cudzysłowie, bo tak de facto to jest rysunek wykonywany, ale jest to jakaś tam forma odręcznego pisma. W tych nowych funkcjach, na przykład, jak to się tu nazywa? Dołącz multimedia. Teraz bez problemu możemy po stuknięciu tej funkcji włącza nam się aparat, czyli na przykład wcześniej gdzieś musieliśmy robić zdjęcie, gdzieś tam potem otwierać wiadomość przez tam dodaj multimedia i tak dalej i tam szukać tego zdjęcia, a teraz otwieramy czyjś kontakt, klikamy multimedia, tam wybieramy zrób zdjęcie, robimy zdjęcie i to zdjęcie od razu jest dołączane. Możemy sobie wybrać, czy ma być lepszej, czy gorszej jakości to zdjęcie. Apple dodaje jakieś takie niuanse z innych aplikacji znane, typu powiększanie czcionki. Czyli na przykład, jeśli ktoś widzący chce sobie tam nie wiem, zwrócić uwagę na jakieś słowo, tak wcześniej miał możliwość tylko napisania nie wiem, dużymi literami, a teraz może powiększyć i tam są trzy
1: i to powiększenie i to powiększenie jest także gdzieś tam odzwierciedlane w tej wysyłanej tak. wiadomości, tak?
0: Dokładnie, na innych tam urządzeniach.
1: Czyli takie proste formatowanie tekstu.
2: Przycisk. Tak.
0: Tego typu rzeczy. Można dodawać różne etykietki, jakieś rozbudowane emotikony, tego typu rzeczy. Także tu tak naprawdę dla osób niewidomych funkcja raczej chyba tylko te do przekazywania muzyki, w sensie co się słucha,
2: wiadomości,
0: albo żeby wysłać komuś jakiegoś linka, to jest w miarę wygodne i ja przynajmniej nie widzę, żebym tutaj korzystał z innych rzeczy, to jest podobnie jak na Apple Watchu, po prostu nie korzystam z jakichś tam rzeczy, nawet jakbym, nie wiem, mógł coś tam napisać, jakieś słowo komuś, to też działa raczej tak, przynajmniej na Apple Watchu, działa to tak, że rysuję, dopóki nie oderwę palca od ekranu. I wtedy tam już poszła wiadomość, nie?
1: Mm-hmm. No tak, to trochę ciężko byłoby coś, tak, przypuszczam, narysować.
0: To, co dla nas jest istotne, to jest to, że mamy dodatkowe jak gdyby ustawienia dla wiadomości, bo jak gdyby ja ciągle mam, wiesz, Michał, dylemat, bo z jednej strony ten system tak dla nas to nie można powiedzieć, żeby miał jakoś tak strasznie dużo jakichś super nowości, ale z drugiej strony tych nowości ma tak dużo, że dla mnie ten system to od wersji, no nie pamiętam, 6 chyba, to przynosi chyba najwięcej zmian.
1: No wiesz, w końcu okrągła 10 wersja. To...
0: No tak, ale tutaj no, chociażby w kontekście tych wiadomości możemy sobie... wcześniej to chyba też było, bo ja nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, że możemy komuś wysyłać naszą lokalizację w kontekście danej rozmowy, wiesz, jednorazowo. Czyli nie, że tam ustawiasz sobie tam do znajomych, dodajesz, tak, tylko z poziomu tam konwersacji możesz komuś wysłać informację o lokalizacji i wtedy ten ktoś na przykład, nie wiem, umawiacie się z kimś, że ma, nie wiem, cię znaleźć, odebrać, tak, na przykład skądś gdzieś. Wysyłasz komuś tylko informację, słuchaj, tu jestem, nie, pyk, lokalizacja, on odbiera u siebie na iPhonie, wybiera tam prowadź do i
1: to, co było w bardzo prosty sposób rozwiązane za pomocą WhatsAppa, jeżeli dwie osoby korzystały, to mamy teraz w systemie taką funkcję.
0: Nie wiem, bo ja nie używam WhatsAppa, więc możesz...
1: Tak, tam można po prostu wysłać położenie. Wysyłasz położenie, druga osoba dostaje informację.
0: To nie jest nic jakaś tam eureka, tak?
1: Bo no nie, no tylko po prostu...
0: Po temu ja korzystałem z takiej aplikacji Here I Am. Później to miała aplikacja Sync Assistant Move i z tego korzystałem bardzo często. Znajomy gdzieś tam mnie odbierał w bardzo dziwnych miejscach. Wystarczyło mu wysłać linka do Google Maps i on po prostu bez problemu mnie znajdował. No i tutaj myślę, że będzie działało to bardzo podobnie.
1: Dokładnie, no tak to... naprawdę kwestią kluczową jest to, że jest to dostępne w systemie i że nie musimy niczego dodatkowego instalować, żeby taką możliwość uzyskać.
0: Mhm. Tutaj jest taki, jeśli chodzi o wiadomości, jest jeszcze opcja taka, że możesz wyłączyć potwierdzenie odczytania. Bo tak to było to globalnie, a teraz możesz ustawić dla użytkownika.
1: A, czyli na przykład jeżeli nie chcemy, żeby jakiś użytkownik...
0: Nie chcę, żeby szef wiedział na przykład, że przeczytałeś jego wiadomość, tak?
1: tak?
0: To... No to odhaczasz i on nie ma takiego potwierdzenia.
1: I później, no przecież nic nie doszło.
0: No, dokładnie, dokładnie, tak to działa. Okej. W Spotlight, aha, w ogóle popatrz. Normalnie nikt na to nie zwraca uwagi, ale oczywiście VoiceOver prawdę ci powie.
1: No.
2: Strona 3.3. Regulacja.
0: Strona 3.3.
2: Aby zmienić wartość.
1: A ja ekrany mam... były dwie strony.
0: Ja mam dwie. Mhm. Bo ta trzecia strona...
2: Strona 2.3.
0: To jest po prostu... I tak... nie wiem co, bo...
2: Strona 2.3.
0: Tak po prostu czyta...
2: Strona 1.3. Za godzinę zamiast za
0: minutę. O, to mamy ten okno tych widgetów. To, do którego wchodzimy normalnie z zablokowanego ekranu gestem w prawo, tutaj mamy jako, jak, tak jakbyśmy chcieli wejść wcześniej na ekran Spotlight. I to jest ten, bo teraz jak masz iOS'a 9,
1: no.
0: Jak jesteś na pierwszym ekranie i przeciągniesz w prawo trzema palcami, to otwierasz Spotlighta, tak?
1: No trzy palce w dół, czekaj. No,
0: albo w prawo.
1: Aha. No, ja zwykle w dół.
0: No ja też w dół i ten w dół został.
1: Został, a w prawo?
0: A w prawo otwierasz ten ekran z widgetami.
1: Z widgetami. A, w ten sposób to teraz działa.
0: Tak jest. Ale masz dodatkowe informacje o ekranie. Mhm. I ten pierwszy ekran de facto jest teraz tym ekranem drugim. Ale okej, wejdźmy do centrum sterowania. Zaczniemy od tego, że mamy jeszcze takie śmieszne rzeczy typu...
2: Strona 1 z 2, kalkulator, licznik czasu.
0: Zegar to jest licznik czasu.
1: A, tak ciekawe. Ja bym pomyślał, że dodali jakąś nową funkcję.
0: Dodali, o tym też za chwilkę. Ale co jest ciekawe, wszystkie funkcje związane z multimediami, ze sterowaniem multimediami, zostały przerzucone na drugi ekran. I na drugim ekranie mamy też wszystkie te...
2: Poprzednia ścieżka, odtwarzaj. Następna ścieżka, głośność, mikrofony.
1: Mhm, wszystkie... To wszystko do sterowania dźwiękiem.
0: Tak.
2: Głośność.
0: Czyli jak gdyby osoba widząca powie, że zrobiło się bardziej przejrzyście.
2: Kalkulator, Bluetooth, przełącz Wi-Fi, tryb samolotu.
1: A czy tu nam do centrum sterowania coś dodali?
0: Nie wydaje mi się.
1: A jest możliwość na przykład wyciągania jakichś ikon do centrum sterowania? Nie. Wiesz coś na ten temat? Nie. Mówiło się o tym, że ma to zostać dodane. No a szkoda, że... Bo ja i myślę, że część osób dość chętnie by sobie, nie wiem, wyciągnęła dane komórkowe, tak? Powiedzmy, żeby włączać i wyłączać.
0: No, ale nie zostało.
1: Nie zostało, a szkoda.
0: Także to jest ból. Jeśli chodzi o centrum powiadomień, tu się troszkę zmieniło. Przede wszystkim mamy też jak gdyby okno wyszukiwania, czyli to Spotlightu, na samej górze. Mamy od razu przycisk dyktowania, znaczy my to i tak pewnie większość z nas korzysta z gestu stuknięcia podwójnego, ale osoby widzące mają ten przycisk. Dlaczego to jest fajne? Bo Spotlight działa tylko na ekranach. A jeśli jesteśmy w jakiejś aplikacji na przykład i chcemy skorzystać ze Spotlighta, wyszukać, nie wiem, kontakt, informacje w sieci i tak dalej, no to teraz po prostu rozwijamy centrum powiadomień i tam ten Spotlight siedzi. To jest fajna zmiana, to mi się podoba.
1: No tak, to jest dosyć sympatyczne, chociaż tak naprawdę dyskusyjne, czy szybciej to zrobisz po prostu wciskając home i naciskając i używając gestu trzy palce w dół.
0: Ale to nie jest dyskusyjne, bo to zrobisz szybciej. Tylko dyskusyjne powinno być, czy szybciej wrócisz potem w to samo miejsce.
1: A to fakt, to już jest...
0: A tu tylko, wiesz, podrapiesz ekran dwoma palcami i jesteś z powrotem w tym miejscu, z którego wychodziłeś.
1: Gdzie byłeś? No tak, to prawda, więc coś za coś.
0: No, mamy tu powiadomienia. Nic się nie zmieniło, powiadomienia wyglądają przynajmniej, jeśli chodzi o obsługę z gadaczem. Na iPhone'ach 5 nie ma opcji właśnie usuwania wszystkich powiadomień. Albo ja jej nie potrafię wywołać. Nie?
1: Pojawiło się, Piotrze, pytanie od Mateusza. Mateusz chciałby się dowiedzieć, czy używasz publicznej bety.
0: Tak.
1: No. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
0: Popatrzę, co my tu jeszcze... sobie powinienem ci pokazać. Pytałeś o zegar.
1: Tak.
0: Jest fajna rzecz, która mi się osobiście bardzo podoba, ponieważ ja korzystam z aplikacji Sleep Pulse na iPhone'ie i Apple Watchu do mierzenia jak gdyby mojego spania, cyklu snu.
2: Zaznaczone. Pora spać.
0: A tu jest aplikacja Pora spać. Tak się nazywa. I to jest aplikacja, która robi to samo, tyle że jest aplikacją natywną, systemową. Od razu wszystko oczywiście przerzuca do aplikacji zdrowie, ale robi też coś więcej niż aplikacja, czy większość tych aplikacji, które widziałem na Apple Watcha. To znaczy, tamte wszystkie aplikacje trzeba uruchomić.
1: A ona działa w tle.
0: Ona działa w tle i więcej robi, bo ustawiasz sobie, ile chcesz spać. Ile według ciebie to jest dobrze, żeby, wiesz, pospać, żeby się wyspać? 7 godzin, 8 godzin, 7,5, o której musisz wstać, o której chciałbyś iść spać i ustawiasz sobie, kiedy aplikacja ma ci o tym przypomnieć, że no stary, pora tam siusiu, paciorek i spać.
1: No, ciekawa rzecz. A jeżeli będzie to...
0: Popatrz tylko.
2: 23.30.
0: Ustawiłem sobie, wiesz, 23. Aha, w ogóle dni ustawiasz, tak?
1: No tak, bo tam było dni robocze, tak?
0: Więc mam jako pierwsze, mam dni robocze, wyłączyłem, żeby mnie nie kazał mi spać tak wcześnie.
2: 23.30. Pobudka. 7.30.
0: Pobudka.
2: Do łóżka. 23.30.
0: I to jest ta godzina, którą wskazuje, że on ci mówi, że już pora do łóżka.
2: 7.30.
0: Wybierasz sobie dźwięki. Dźwięki są inne, wyobraź sobie, niż dźwięki normalnie alarmu. Albo ja już tak dawno po prostu korzystam z jednego i nie... Jezus, jak się nazywa ten klasyczny?
1: Marimba?
0: Marimba.
1: Marimba. Ja też z tego korzystam właśnie.
0: Więc wiesz, nie widziałem, a teraz tutaj różne tam śpiewy ptaków cię budzą, także wiesz, no po prostu cud, miód i orzeszki, antystresowe życie.
2: Wykres, analiza snu.
0: I masz potem wykres. Oczywiście nie wiem, jak on będzie dostępny dla gadaczy, bo ta aplikacja, z której ja korzystam, Sleep Pulse, ona też ma wykres, który jest niedostępny nadal, ale za to podaje średnie tygodniowe i tak dalej.
1: A czy ta aplikacja ma swoją wersję, jeszcze tak od razu zapytam, czy ta aplikacja, orientujesz się, czy ma swoją wersję na Apple Watcha?
0: Nie wiem, właśnie chciałem to sprawdzić, dlatego to mnie popchnęło do sprawdzenia, czy jestem w stanie sobie zainstalować betę, ale na Apple Watchu, ale musiałbym ją mieć też na telefonie i tak dalej, więc nie, ale założę się, że ma.
1: No bo to wtedy będzie
0: w ogóle też ma parę fajnych nowych funkcji. Chociażby to, że będzie wibrował nam godzinę teraz Apple Watch. Bo normalnie to były aplikacje, tak jak ja korzystałem Time Bus na przykład, która wibrowała ci tam minuty i tak dalej, a teraz będzie to funkcja systemowa.
1: Super.
0: Wibrowanie. Co prawda nie potrafię sobie na razie wyobrazić, jak będzie mi na przykład Morsem wibrował godzinę, nie wiem, 23.59 na przykład. No ale no zobaczymy. No.
1: Trzeba się jakoś tego będzie po prostu nauczyć, bo tam zapewne jakiś schemat będzie podawania tych godzin.
0: No, ale to jest taka jedna z ciekawszych funkcji, na które czekam, żeby sprawdzić w praktyce, bo jak gdyby na tą moją aplikację no nie narzekam, bo działa fajnie na zegarku, tyle że muszę o niej pamiętać, żeby ją włączyć. Z drugiej strony mam pewność, kiedy ją włączam i kiedy wyłączam, a tutaj zobaczymy tak naprawdę, jak ona będzie działać na zegarku, czy będzie wyłapywać to, tak? Bo to jest trochę tak jak z użytkownikami tych opasek Mi Band, że oni twierdzą, część z nich, że ta opaska nie wyłapuje im, kiedy zasypiają, kiedy się budzą. I potem jakieś dziwne wskazania podają.
1: No, wszystko się okaże, jak będziesz już w stanie się zaktualizować z całym ekosystemem na 10.
0: Tak, chciałbym się pokazać kontakty. Kontakty się zmienił, widok kontaktu i mi się nie podoba.
2: Brak zdjęcia dla Michał Dziewicz.
0: Jeśli pozwolisz, posłużę się twoim kontaktem.
1: Proszę bardzo.
0: Brak zdjęcia, widzisz, nie mam żadnego twojego zdjęcia, więc no, sorry, Gregory. No.
2: Dziwisz Michał.
0: Dziwisz Michał i...
2: Fundacja Instytut Rozwoju Wiadomości. Przycisk.
0: Mamy przycisk wiadomość.
2: iPhone połącz. Przycisk.
0: iPhone połącz.
2: FaceTime, wideo, przycisk, poczta, przycisk, kontakty, przycisk, edycja, przycisk.
1: Jakoś tak?
2: VIP, plus 48, komórka zoomowa. Aha. 4, okay. 8, 6, FaceTime.
0: To nie jest intuicyjne.
1: No nie jest, właśnie tak się zastanawiałem, czy ja przez chwilę zastanawiałem się, czy po prostu gdzieś się nie pomyliłeś i nie poszedłeś w drugą stronę.
0: Nie. Ile po kolei, od elementu do elementu i nie jest to intuicyjne.
1: Nie, nie.
0: I już parę razy miałem tak, że zadzwoniłem na inny numer, na przykład chciałem dokądś na komórkę.
1: Piotrze, zostaw mikrofon.
0: Słucham?
1: Zostaw mikrofon, bo zaszeleściłeś mikrofonem.
0: Dzwoniłem, chciałem gdzieś, wiesz, na stacjonarny, dzwoniłem na komórkę i na odwrót i tak dalej, i tak dalej. To jest takie dezorientujące. Ten układ tego kontaktu jest nieintuicyjny. Nie podoba mi się.
1: No, to jak tak to pokazujesz, to mi się to też nie podoba, szczerze mówiąc.
0: Ja mam nadzieję, że to zostanie zmienione. I może to ma jakiś taki, wiesz, super jakiś tam, nie wiem...
1: Może widok. Wygląda ładniej, ale... Tak,
0: ale nie wiem, może to są jakieś, wiesz, na zasadzie, że jakaś graficzka, jakiś tam, wiesz, telefon przedstawiony i w to klikasz i dzwonisz, ale nie jest to jak gdyby intuicyjne. No nie podoba mi się, no dobra, nie będę się tam powtarzał. Jest B i tyle. Za to powiem ci, co mi się zarąbiście podoba, ale po prostu nie tak jeszcze jak jedna rzecz, która mnie rzuciła tam na kolano w tym systemie i to sobie zostawiam ciągle na koniec, ale mail, zmiany w aplikacji mail. Nie jest to tak nadal rozbudowana aplikacja jak chociażby, kurczę, nie wiem, Outlook, ale jest to aplikacja, która już dostała, Michale, filtrowanie wiadomości.
1: No proszę.
0: Dostała filtrowanie wiadomości. Możemy sobie filtrować przez różne filtry typu załączniki, typu oflagowane wiadomości i tak dalej. Możemy sobie wybierać konta, z jakich ma nam, na przykład jak mam w jednej skrzynce odbiorczej wszystkie wiadomości, możemy sobie wybierać, z której skrzynki ma nam wyświetlać na przykład wiadomości, tak? Czyli jak, bo znam parę osób takich, które nie korzystają z maila, bo ich drażni, że mają tam tyle skrzynek, jak korzystają z imapa i tak dalej, i tak dalej. A tu, proszę bardzo, jedna skrzynka tam, nie wiem, nieczytane na przykład, albo wszystkie i tam sobie sortują jak chcą, przez którą skrzynkę chcą.
2: Uaktualnione, utwórz, nieczytane, roczeniar, wandel, nieczytane.
0: Zaczniemy tylko,
2: utwórz,
0: gdzie są, mamy. U dołu ekranu filtruj wiadomości, mamy przycisk, ale to jest jeszcze mały miki. To, co mi się najbardziej podoba, to jest nowa funkcja czytania maili, czyli jak otworzymy sobie wątek jakiś, tylko paradoksalnie, ja tutaj mam listę Tyflos, paradoksalnie i to mówię otwarcie, tą funkcję rozwala Sylwek Piekarski.
1: Pozdrawiamy Sylwka.
0: Tak jest. Ponieważ Sylwek na początku zawsze daje jak gdyby metadane wcześniejszej wiadomości. Przez to ta wiadomość, ta funkcja kuleje w iOSie. Ale popatrzmy, zaraz może jakiś wątek będziemy mieli bez wiadomości Sylwka. Dobra, mamy tutaj, a ja nawet nie wiem, czy to Tyflos, ale zobaczmy. Na pokrętle mamy nową funkcję wiadomość.
2: Jeśli podpowie, jak tworzyć dzwonki w tym programie, proszę o krótką instrukcję. Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam, Arek.
1: No i pierwsza wiadomość, tak.
2: Wyjście ekranu, znaki.
0: Tylko się upewnia.
2: Wiersze, nagłówki, włącza, narzędzia, formule, tabele, listy, punktory, przyciski, obrazki, zoom. Szybkość, nawigacja, wybór tekstu.
0: Czyli jeszcze język, nie tutaj.
2: Edycja, wiadomości.
0: A ja mam wiadomości. Dobra,
1: wiadomości.
0: Przyszedłem, bo jeszcze nie mam poustawianych na pokrętle rzeczy.
2: I jeszcze jak za pomocą tego programu przesłać dzwonek do iPhone'a, bo ponoć można nawet przez Wi-Fi.
0: Jeden gest palcem z góry na dół.
1: I to była druga wiadomość, tak?
2: Zrobić testowy dzwonek i będę opisywał krok po kroku, co robię.
0: I teraz trzecia. Tak.
2: Uruchamiam program. Pokazuje mi się okno effects. Tutaj mogę dodawać.
1: Ale to nie była czwarta, tylko teraz...
2: Szczegółowy opis.
0: To jest czwarta.
1: Aha. Super.
2: Można zdecydowanie więcej robić. Nie znalazłem NP,
0: Oczywiście, jeśli chcesz sobie sprawdzić, kto to wiesz, bo on tu nie czyta nagłówków, tak? Kto i tak dalej. Więc wtedy po prostu dajesz sobie gest w lewo.
2: Wiadomość 58, Coin Roman. Szczegóły.
0: I tu pozdrawiamy Romana. Od Romana informacja. I teraz popatrz, jak dam jeszcze raz w lewo.
2: To w Funio.
0: O, to lista Funio nawet.
1: Funio.
2: Coin Roman. Okej. Patrz. Wiadomość z listy dystrybucyjnej. Wycofaj subskrypcję.
1: A i nawet można od razu się wypisać, jeżeli byśmy bardzo
0: chcieli. Od razu możesz się wymeldować, wylogować z listy, jeśli trafisz na komentarz, który obraża twoje przekonania. Proszę bardzo, klik z poziomu wątku i się wylogowujesz. Ale samo przeglądanie tych wiadomości, po prostu jednym gestem, pyk, pyk, pyk, pyk, jest super.
1: Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa, tylko...
0: Jeśli ktoś nie cytuje... Nie
1: no
0: cytuje,
1: właśnie.
0: Tak jak, nie przymierzając Sylwek, bo oczywiście nie on jeden, nie zwróciłem uwagi, jak działają, jeśli ktoś tylko, że tak powiem, z automatu, bo Sylwek wycina to ewidentnie, tak? Nie masz tak jak z automatu, że tam wiadomość, od i tak dalej, tylko u Sylwka to są wycinane wiadomości, więc nie wiem, jak to działa inaczej, ale u Sylwka zawsze trafiamy na te meta

0: W każdym razie chodzi o to, że jakieś tam neuroobrazowanie,
1: sieci neuronowe, tak?
0: Wzorcowych obrazów z zawartością twojej rolki aparatu. A mówiąc po ludzku, że system iOS, nie tylko iOS 10, ale też Mac OS Sierra, Watch OS rozpoznają zawartość zdjęć. I jakie to ma dla nas znaczenie? Poza tym, że już wam zademonstruję, że na przykład, ja jak sobie wejdę w zdjęcia, to albumy mam. 7 osób. Wchodzę w to, w te albumy.
2: Przeciągnij tu swoje albumia. Zdjęć 82. Przycisk.
0: 80 parę zdjęć, na których mam zdjęcia Alicy.
2: Piotr, zdjęć 111.
1: 111. Swoich masz więcej.
0: Tak, no bo telefon służbowy, dlaczego gdzieś tam pewnie ten. Ale tu jest też większość, wiesz, jak z Ali, no to wspólne.
1: No wspólne,
0: nie?
1: Tak. No.
0: Poza tym mamy część takich zdjęć, na przykład...
2: Nieznana osoba, zdjęć 17.
1: Nieznana osoba, tak.
0: Na przykład miałem tak, że miałem zdjęcia, gdzie... już nie pamiętam, czy łowiłem na jeziorze, czy w sensie takim, wiesz, zaśnieżonym w kapturze, w czapce, zimno jak cholera, czy szedłem na rakietach śnieżnych, że tak, też taki, wiesz, otulony. I wiesz, i on tam tą postać, taką dziwną, rozpoznał na 7 fotografiach.
2: Nieznana osoba.
0: I to była nieznana osoba.
1: A to byłeś ty, tylko
0: tak,
1: po prostu inaczej ubrany.
0: Ale tu jak wchodzisz, to... Dodaj imię.
1: Czyli można nauczyć.
0: Jak dodasz, to potem on tą osobę dodaje, już identyfikuje jako ty.
1: Świetne,
0: ale to jest ciągle mały Miki, tylko nie wiem, czy mi się to uda pokazać tutaj na tych zdjęciach, bo akurat u mnie to działa dość słabo, ale zaraz spróbujmy, dajmy rolkę z aparatu.
2: Widać zdjęcie poziomo 8 maja 2015 roku.
0: To może opis wcześniejszy, bo tu nie ma opisu.
2: Pionowo 26. Zdjęcie.
0: No co, zamilkł.
1: No, zamilkł.
2: Pionowo 26 lutego 2015.
0: Chmury.
2: Zdjęcie. Pionowo 26. Zdjęcie. Pionowo 20. Zdjęcie. Pionowo 28 stycznia 2015 roku.
0: Nie ma za dużo, ale czekaj.
2: Zdjęcie. Chmury. Pionowo. Zdjęcie. Okno, poziomo.
1: Okno.
2: Zdjęcie, taras, okno, jacuzzi, poziomo 20.
1: No, ale tu już tak, więcej tak, informacji.
0: Tak, i to jest na przykład, wiesz.
2: Zdjęcie, taras, okno, jacuzzi.
0: Taras, okno, jacuzzi. Wiesz, ja sobie powiem na pierwszy ten sen, powiem, kurde, taras, okno, jacuzzi.
2: Zdjęcie, taras, okno,
0: luty,
2: jacuzzi, poziomo 26 lutego 2015.
0: Luty, o co kaman, nie? Jak to pierwszy raz zobaczyłem? No. Se przypomniałem, że po prostu byłem w takim hotelu, gdzie wyciągnięto mnie, wiesz, na chwilę, żeby pojechać, zobaczyć, jak to wygląda, że wiesz, w lutym na dachu był, wiesz, taki taras, a tam jacuzzi, basen i tak dalej, nie?
1: No tak.
0: Wiesz, ja tam stoję w kurtce i tak dalej, ale normalnie bym w życiu, jakby mi ktoś to powiedział, to bym nie szczaił. Dlatego to jest też takie dość, tylko wiesz, orientacyjne, ale w momencie, gdy masz jakieś, nie wiem, fotki, gdzie masz na zasadzie, nie wiem, jak kojarzysz, że rzucałeś swojemu psu, nie wiem, piłkę nad morzem i masz na zdjęciu informację, bo jakoś w takim naturalnym, jak gdyby, otoczeniu te zdjęcia są o wiele lepiej rozpoznawane. I jak masz na przykład informację, plaża, woda, pies, piłka, no to ogarniasz, wiesz, co się działo na zdjęciu, mniej więcej. Nie?
1: No tak.
0: Tak jak mówię, tutaj te moje zdjęcia są takie ubogie, ale widziałem zdjęcia już opisane o wiele lepiej i to przypomina bardzo mocno te zdjęcia, które mamy teraz opisywane na Facebooku.
1: Wiesz, no całkiem możliwe, że ta cała sieć, która jest odpowiedzialna za opisywanie tych zdjęć, cały czas też się uczy i te zdjęcia z czasem i z ilością użytkowników będą coraz dokładniejsze i coraz bardziej precyzyjne.
0: Mhm. Powiedz, czasami nie wiem, czemu mi to znika na przykład

0: Zdjęcie. Data.
1: Poziomo. 8 maja 2015 roku. 12. Zdjęcie. Miecz. Poziomo.
0: O, 17. Miecz. Nie przypominam sobie, że gdzieś stał 12, z mieczem. 43. Nie?
2: No. Może ktoś się na ciebie zasadzał, a ty o tym nie wiesz.
0: No może, słuchaj. No ale no w każdym razie jest to funkcja, która liczę, jak będzie już działała na moim komputerze, że o wiele łatwiej będzie mi zarządzać zdjęciami. Jestem ciekaw, jak to będzie działało, jak będziemy na przykład strumieniować zdjęcia, czy tam udostępniać strumień zdjęć na przykład na Apple TV, czy tam też będą te zdjęcia tak zaetykietowane.
2: A powiedz mi, czy jeżeli na przykład jesteś na jakiejś stronie internetowej, przeglądasz sobie daną stronę i tam pojawia się jakaś grafika, która jest nieopisana, zadziała to tam, czy nie?
0: Nie. Nie. Bo to działa tylko na fotki.
2: Tylko na fotki. Okej, okay. Bo gdzieś takie pogłoski też się pojawiały, że niby to ma działać też i w takich obszarach, ale przynajmniej na razie nie działa i raczej nie będzie długo działać, coś tak przypuszczam.
0: Ale to i tak jak widzisz działa no, różnie. Nie? No ja myślę, jak tam te parę milionów, czy kilkadziesiąt, czy set milionów ludzi przejdzie na nowy system, to on po prostu się poduczy, podszkoli. I będzie działał lepiej. Ja się raczej zastanawiam na tej zasadzie, bo Apple zapewnia, że te informacje pozostają lokalnie. Czyli jak ja tam taguję kogoś, to działa na takiej zasadzie, że ja wpisuję imię, powiedzmy Michał, i mi tam wyświetlają się wszystkie osoby z kontaktów moich. Czyli nie ma tak, że ja sobie wpisuję tam Michał D i koniec. Tak? Podpinam pod dane fotografie całe w cudzysłowie dossier i Apple mnie zapewnia, że oni to robią tylko lokalnie, a ja byłbym tym najgłupszym, jeśli bym w to uwierzył, nie? Bo jestem pewny, że dzięki temu wiesz, tam cała ichnia baza jest po prostu wspierana i te informacje są
2: tylko
0: przekazane.
2: Po prostu, wiesz, tylko być może końcowy użytkownik tego nie dostaje, bo na przykład i podejrzewam, że tak rzeczywiście będzie, jeżeli na przykład...
0: No, chyba, że przyjdzie z nakazem.
2: Tak, no. że wiesz, że ty na przykład opisujesz, że na tym zdjęciu ja to jestem ja, ktoś inny za iOS-em 10 dostaje to zdjęcie, no to już mu się nie wyświetli, że ja to jestem ja, tak, sobie będzie mnie musiał opisać, ale na serwerach Apple'a to...
0: Żeby na przykład moi znajomi niewidomi, którym wysyłam fotkę przeze mnie otagowaną, żeby dostawali informację, że na przykład na tej fotce jestem, nie wiem, ja Jala.
2: No to by było fajne, tylko podejrzewam, że wiesz, że jacyś obrońcy prywatności to by się tu bardzo rzucili.
0: Ale to wiesz, to powinno być trochę na zasadzie tam znajdź...
2: Włącz, wyłącz. Dokładnie. Ewentualnie.
0: Dokładnie, że ja sobie włączam i wyłączam. Dobrze.
2: Fajna funkcja, poczekamy na jej rozwój. Teraz w takim razie myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy i za chwilę już przejdziemy
0: do dostępnościowych.
2: Tak, do tych takich funkcji stricte dostępnościowych, chociaż już no, z tymi zdjęciami to myślę, że zahaczyliśmy o kwestię dostępności bardzo. Tak, takie intro, a środek i outro będzie za chwileczkę. Zostańcie z nami, to jest cały czas Tyflo Radio. Dziś rozmawiamy o nowościach w iOS 10. Odrobina muzyki za nami, a przed nami, no już nie muzyka, tylko słowo. Będziemy dalej kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. Tematem, którego jest najnowszy iOS w wersji 10, to jest na razie cały czas wersja beta. Piotr Witek tę betę dla was, drodzy słuchacze, przetestował. Która to jest, Piotrze, beta, pamiętasz?
0: To jest trzecia beta chyba.
2: Okej. Okay. I to jest beta publiczna.
0: Tak.
2: Przypomnijmy, bo to już się takie pytanie też pojawiło, jak to tam wygląda.
0: To zacznijmy od tego, że jest część takich jeszcze, bo teraz przechodzimy jak gdyby do tych już częściowo poruszanych kwestii dostępnościowych, ale już skupimy się w tym momencie na nich. I poza takimi drobiazgami, na które część użytkowników zwraca uwagę, typu, że na przykład synteza mowy jest szybsza, znacznie można ją przyspieszyć bardziej niż wcześniej było to możliwe. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem, żeby tam czytać z prędkością 500 słów na minutę i tak dalej, ale są osoby, którym to jest potrzebne, które tak lubią, no i proszę bardzo, one mogą z tego korzystać. Jak słyszycie głos, nowy głos, Krzysztof, to mamy teraz oczywiście do dyspozycji drugi głos. Więc myślę, że jest pora, żeby ten głos pokazać.
2: Dokładnie. Już wspominałeś o tym, że nie jest najlepszy.
0: Tak, zwróć uwagę też na tempo pracy.
2: Jak na ile masz ustawioną prędkość? Na 50? Czy 55?
0: Zaraz ci powiem, bo...
2: 55, okej.
1: Okay. Sieć komórkowa, VPN, operator, powiadomienia, centrum sterowania. Nie przeszkadzać.
0: W ogóle część rzeczy zmienia się taki układ i w menu, i w ustawieniach, w dostępności tak samo. Pewnie zwrócisz uwagę, że część rzeczy jest w troszkę innych miejscach.
1: Ogólne ustawienia. Ogólne. To już uaktualnie wyszukiwanie handoff. Dostępność. Przycisk. Zaznaczam. Dostępność. Dostęp. Widzę. Voiceover. Włącz. Voiceover. Stu. Przesuń. Ćwiczenie. Szybkość. Mówię. Szybkość. Zmieniaj ton. Szczegółowość. Mowa. Przycisk. Zaznaczam. Mowa.
0: Mowa i ja zmieniam głosy w językach pokrętła.
1: Wymowa. Przycisk.
0: A wiem, że to różnie. Tu mamy właśnie tą wymowę, to o czym już wspominałem. Czyli
2: te słowniki, tak?
1: Głosowe. Zosia. Rozszerzone.
0: Część osób, nie wiem dlaczego tak to działa, bo część użytkowników zmienia głos systemowy tutaj w ustawienia głosowe. Zwróć uwagę też, że mamy...
1: Głosowe. Zosia rozszerzone. Przycisk.
0: Zosia rozszerzone. Mhm. A wcześniej był głos?
2: A szczerze mówiąc nie pamiętam jak to...
0: Był standardowy.
2: Standardowy?
0: I w tym momencie nie był rozszerzony, tylko jakiś tam...
2: Premium? Czy haku?
0: No jakiś, ale nie ten, nie rozszerzony, ja już nie pamiętam w tym momencie, tylko pamiętam, że pierwsza rzecz, jaką zwróciła moją uwagę, to, że tu mamy rozszerzone, czyli nawet nomenklatura się zmieniła.
1: Języki pokrętła.
0: I ja zmieniam głos w językach pokrętła.
1: Polski, Polska, Polski, zaznaczone. Krzysztof, Ewa, przycisk.
0: Ewa.
1: Polski, Polska, Ewa. Nagłówek, edycja, Ewa. Próbka mowy, Ewa, rozszerzone. Próbka mowy. Ewa, rozszerzone.
3: Zaznaczone. Ewa, rozszerzone. Próbka mowy. Przycisk.
0: I teraz możemy Polski, chwilę z Ewą Polska, popracować.
3: Mowa. Przycisk. Polski. Polska. Nagłówek. Zaznaczone. Ewa, rozszerzone. Krzysztof. Przycisk.
0: Jak dla mnie ta pani brzmi jak na taką panią mocno po przejściach, bym powiedział.
2: No tak.
0: Doświadczoną przez życie.
2: Przez życie.
0: I która do tego jeszcze idąc przez to życie za kołnierz nie wylewała.
2: Ja tylko czekam jeszcze na takie kresowe L.
3: Polski, Polska, nagłówek, mowa, przycisk wróć, mowa, przycisk wróć.
0: No ale to wiesz, tutaj jak gdyby może się podobać, może znaleźć amatorów.
3: Polski, Polska, zaznaczone, Ewa, Krzysztof, Zosia. Przycisk.
0: Ale może wróćmy zaznaczam rzeczywiście do tej Zosi naszej.
3: Polski, Zosia, rozszerzone.
0: Bo według mnie ta Zosia też mowy, troszkę przycisk, inaczej brzmi.
3: Próbka mowy. Zosia, rozszerzone.
2: Zobaczmy.
3: Zaznaczone. Zosia, rozszerzone. Zajmuje 36,5 MB. Próbka mowy. Przycisk. Polski, Polska. Polski, Polska. Ewa. Przycisk. Mowa. Voiceover. Przycisk wróć. Mowa. Nagłówek. Edycja. Przycisk.
0: No jakie masz wrażenie?
2: Wiesz co, przez Skype'a trochę ciężko, no jakoś
0: ale wydaje mi się, większe
2: doświadczenie
0: wiesz, tak,
2: takie, live, ale...
0: mi się wydaje, że ciut ten głos się różni.
3: Wymowa, przycisk.
0: No ale ja, tak jak pytałeś wcześniej, ja może to kwestia przyzwyczajenia, ale Zosia dla mnie jest nadal numer uno.
3: Języki pokrętła na górę.
0: I tak już zostanie.
2: Okej, okay, no. Ale mamy dwa głosy kolejne, więc jak ktoś tak ma ochotę, to może sobie...
0: Myślę, że z takich rzeczy, które ciebie bardzo mocno pewnie zainteresują i nie tylko ciebie, myślę, że wiele osób, które dotychczas na to narzekały, ale to takie osoby, które dysponują różnymi gadżetami. Ja nawet myślałem, żeby ten, ale potem zapomniałem, bo gdzieś mam taki głośniczek, żeby wysyłać muzykę na zewnątrz. Ale to nie jest tylko kwestia głośniczka, to jest kwestia Apple TV, to jest kwestia czegokolwiek. Możemy wysyłać teraz na przykład audio, muzykę, na przykład na zewnętrzne głośniki, a synteza zostanie nam na urządzeniu.
2: A czy możemy zrobić to odwrotnie, że na przykład tylko voiceovera wysłać na zewnętrzne głośniki?
0: Nie wydaje mi się, ale czekaj, zerknijmy.
3: 20:25.
0: Tak, powinienem być w zasięgu.
3: Centrum sterowania. Blok jasny, klonowy, airdrop, Facebook klonowanie i AirPlay. Przycisk. Klonowania i AirPlay. Nagłówek. Klonuj kranifonę na tle TV. Nagłówek.
0: Jak sklonuję...
3: tle TV. Monitor bezprzewodowy.
0: To powinno pójść wszystko.
3: Klonuj kranifonę na tle TV. Monitor bezprzewodowy.
0: A jak wybiorę tylko Apple TV, to powinno pójść samo, wiesz, jak gdyby...
2: audio z iPhone'a.
0: Tak, bez voice overa, ale tak naprawdę musiałbym wziąć głośnik, który po prostu mi się rozładował.
2: Okej, no ale to bardziej tak zapytałem, wiesz, jako taką ciekawostkę, tak, czy można sobie tym żonglować.
0: Czy można żonglować, to mówię, to raczej nie myślę, że można puścić albo razem, albo samo audio. Bez syntezy.
2: Ale to jest i tak dość fajne, bo pojawia się
0: bardzo
2: trochę...
0: Bardzo fajne, ja już to testowałem, tylko jest jedna wada. Już od razu mówię o wadzie, bo też już zauważyłem. Działa to trochę tak jak komputer podpięty do na przykład rzutnika przez HDMI. To znaczy możemy regulować audio wychodzące, głośność na przykład, tak? A nie możemy regulować głośności naszej syntezy.
2: A w ten sposób, a w ustawieniach voiceovera?
0: Więc jeszcze nie sprawdzałem, ale właśnie zastanawiałem się, czy właśnie, bo nie mam tego na pokrętle, ale możesz sobie głośność na pokrętle.
2: No właśnie, no nie? Ja akurat mam, dlatego się... Dlatego...
0: No ja nie mam, więc tego nie sprawdziłem, ale dla mnie jest to istotne. Tak? Ja czasami, wiesz, jak tam robię jakieś prezentacje, akurat to irytuje mnie to, bo działa to dokładnie tak samo. Wiesz, jak ja podpinam na przykład iPhone'a czy iPada przez HDMI, to też tak działa. Bo też mi blokuje wtedy, tak jak na komputerze. Blokuje mi, nie jestem w stanie podgłaśniać wtedy syntezatora mowy. I to jest problem, bo na przykład często na jakiejś tam konferencji muszę szybko się podpiąć, tak? I nie jestem w stanie wcześniej sobie odpowiednio głośno ustawić gadacza, bo ktoś przede mną ma na przykład prelekcję, tak? I ja nie jestem w stanie go tak, wiesz, po cichu, dyskretnie, wiesz, na tyle głośno ustawić, żeby potem gdzieś tam stojąc, zanim się podepnę, wiesz, wszystko tak poustawiać, żeby audio szło na głośniki odpowiednie, a żebym ja jeszcze gadacza słyszał, a z kolei ja nie lubię ze słuchawkami pracować, nie?
2: Rozumiem. No to może, wiesz, może czas sobie wyciągnąć głośność na pokrętło. Może to coś da.
0: No teraz tak, ale to ja mówię w tym kontekście z komputera, nie?
2: Jasne.
0: Że mi tak to działa na HDMI.
2: A też jest jeszcze druga sprawa, bo gdzieś tam w podcastach tych zagranicznych, i ja jeszcze do tego nie dotarłem, bo nie miałem okazji się tym bawić, są jakieś programy nawet DJ-skie, to ponoć z voiceoverem całkiem dostępne.
0: Bo ja też tego nie testowałem, ale ostatnio gdzieś tam jak, bo ja bardzo rzadko przeglądam, ale zdarza mi się tam, nie wiem, raz na parę miesięcy zajrzeć na anglojęzyczne listy, to tam na przykład widzę, że część niewidomych na co dzień korzysta z GarageBand na przykład w ostatnim czasie.
2: Tak, więc... tylko to masz rację, tylko wiesz co, chodzi mi bardziej o na przykład tak jak robią to często teraz widzący, tak? Imprezka z telefonu. Masz gdzieś tam powiedzmy w telefonie muzykę i robisz za DJ-a na danej imprezie. A w tym momencie, jeżeli możesz sobie rozdzielić te sygnały, no to jesteś na równi z osobami widzącymi, bo możesz sobie spokojnie tym zarządzać i nie ryczy ten voiceover w głośnikach, kiedy tu na przykład, nie wiem, trzeba sobie pośpiewać pod Hej Sokoły.
0: Dokładnie. Albo jakieś inne karaoke.
2: Tak.
0: Przynajmniej mógłbyś mieć tekst, słuchaj, do karaoke, tak?
2: No.
0: Problem znany.
2: Problem nam znany.
0: Tak, że potem po prostu przychodzi co do czego i tak?
2: Gdzie był ten tekst? Jaki on był?
0: Tak. No. Jak to leciało? Wracając do dostępności, wszedłem sobie na główny poziom, zaraz po wejściu w dostępność.
3: Lupa.
0: Nowa całkowicie funkcja, która działa dokładnie tak jak Sync Assistant Move, Magnifier. Czyli, że powiększa nam obraz, doświetla nam obraz, jesteśmy osobą słabowidzącą, możemy po prostu zamienić nasze mobilne urządzenie z iOS-em 10 w elektroniczny powiększalnik. Już bez kupowania jakichś dodatkowych aplikacji. Jest to natywna funkcja systemowa. To, co powinno zainteresować, myślę, dużą grupę osób słabowidzących, to też nowa funkcja w udogodnieniach ekranu.
3: Udogodnienia ekranu. Wyłączone. Zaznaczam udogodnienia ekranu.
0: Wejdźmy tu.
3: Potwierdź kolory. Włączenie odwróconych kolorów. Filtry barwne.
0: Wyłączone. W ogóle nowe filtry barwne są, jakby co, czy barw.
3: Filtry barwne, obniż punkt biały. Wyłączone.
0: Obniż, czyli, bo to jest skrót, obniżenie punktu białego.
3: Filtry barwne mogą ładnie.
0: Co to oznacza? To oznacza, że to jest funkcja, która mnóstwo osób słabowidzących powstrzymywała od korzystania z iPhone'u i sprawiała, że wybierali na przykład Lumię, bo tam ta funkcja była. Funkcja, która sprawia, że mogą sobie osoby słabowidzące ściemnić biały kolor, który przestaje ich oślepiać.
2: A no to rzeczywiście dla osób zainteresowanych teraz, to może być użyteczne.
0: Kilka osób, które znam, na przykład, które niechętnie bardzo korzystały ze Skype'a, który ma białe tło, teraz zero problemu, proszę bardzo.
2: Czy to ma coś wspólnego z kwestiami, o których swego czasu na przykład z Michałem Dębcem rozmawialiśmy, o dużym kontraście?
0: Ja chciałem wskazywać palcem, ale tak, Michała też dzisiaj pozdrawiam.
2: No to super, to, bo właśnie, bo też właśnie pamiętam, że swego czasu, już teraz nie pomnę, czy Michał, czy Paweł Zadrożny pisali w Tyfloświecie, tak, ale któryś z nich nawet pisał, że po prostu no, dlatego nie bardzo i dlatego właśnie z Nokią jeszcze im tak po drodze, bo tam można sobie pozmieniać tego typu
0: ustawienia. No to teraz zapraszamy panowie, jeśli nas słuchacie, do sekty, nie macie wymówki teraz.
2: Okej. Okay.
0: Wróćmy do voice-overa, bo tu myślę też jest funkcja taka, która zainteresuje sporo osób. Tylko gdzie to było?
3: Szybkość mówienia.
0: Popatrz.
3: Zmieniaj to.
0: Nie przesuwał mi się wcześniej, jakby fokus nie sprawiał, że się ekran przesuwał. Nie chciał mi się przesunąć ekran.
2: No tak się jakby zaciął.
0: Tak. Mamy tutaj przycisk dźwiękowy. Kojarzysz taki?
2: Nie.
0: No właśnie, nowy przycisk, ale w środku znane funkcje.
3: Dźwiękowe. Używanie efektów dźwiękowych. Złagodzenie dźwięku.
0: Włączone. Znane funkcje, prawda?
2: No
0: znane. Ale mamy też funkcję...
3: Autom, głośnik dla rozmów.
0: Autom, głośnik dla rozmów.
3: Autom, głośnik dla rozmów. Wyłączone.
2: Na czym to polega? Że w momencie...
0: To polega na tym, że jeśli wyłączysz sobie, to tak jak ja mam wyłączone, jeśli kończysz rozmawiać i odsuniesz telefon od ucha, on ci się nie przestawia automatycznie na głośnik.
2: Super! To...
0: Czyli, prawda, nie ma już tak, że nagle całe pomieszczenie słyszy tam, no to pam, i tak dalej, tak?
2: Wiesz co, ja powiem ci w ten sposób, to nie jest nawet kwestia tego typu. Są ludzie, którym się to przełącza samoistnie, chociażby jeżeli masz dłuższe włosy.
0: Aha.
2: To w trakcie rozmowy ja pamiętam...
0: Jasne, ale ja ci powiem, że, bo to masz absolutnie rację, ale ja ci powiem, że na przykład sam znam dwie co najmniej osoby, które zdecydowały się zakupić iPhone'a SE zamiast na przykład najnowszego iPhone'a 6S, głównie z uwagi na to, że na iPhone'ie SE, tak jak na 5S, możesz rozmowę zakończać przyciskiem Power, a na szóstkach 6S nie możesz.
2: Trzeba dwa razy stuknąć w ekran.
0: Trzeba albo dwa razy stuknąć dwoma palcami, albo jednym palcem w przycisk zakończ rozmowę. I ponieważ telefon się przełączał na głośnik, one tego nie chciały. A teraz, proszę bardzo.
2: Można sobie to wyłączyć.
0: Przełączacie jedną opcję i tak, tylko musicie pamiętać, że jeśli z kolei będziecie chcieli włączyć głośnik, no to musicie się nakombinować, bo wtedy voice-over bardzo cichutko gada, jak odsuniecie go od ucha, bo ekran pozostaje aktywny, tylko się głośnik nie włącza, tak? Czyli musicie sobie wymacać wtedy cichutko
2: ten przycisk
0: przełączania na głośnik.
2: Aha, ale podejrzewam, że jednak więcej osób drażniło to, że się to automatycznie gdzieś tam przełączało. Jeżeli ktoś nie, jeżeli ktoś na przykład nie potrafił z tego korzystać, bo z moich takich obserwacji, to najczęściej to był problem albo z długimi włosami, albo właśnie jak ktoś nie miał wprawy w korzystaniu z tego i na przykład za słabo przyciskał telefon do ucha. Bo było parę razy, miałem parę razy taką sytuację, że dałem komuś iPhone'a, kto na co dzień no, nie używał tego telefonu, żeby sobie tam na przykład gdzieś zadzwonił. I tu nagle się komuś przełączał telefon na głośnik, no bo nie... Jak to powiedział świętej pamięci Steve Jobs, źle go trzymasz, tak? Tylko
0: tak, tak.
2: Przy innej kwestii.
0: Dokładnie tak. No ale to no, widzisz, no teraz już nie ma problemu, także spoko. I teraz myślę, że bardzo fajna funkcja, która myślę jest na tyle interesująca, że tutaj nawet mieliśmy telefon w trakcie przerwy, żeby na pewno nie zapomnieć o tym powiedzieć. I
2: pozdrawiamy Roberta.
0: Funkcja, która wreszcie umożliwia w taki ludzki, rozsądny sposób zarządzanie ikonami, katalogami na naszych ekranach. Dotychczas było to mega irytujące i trzeba było mieć dużo cierpliwości w przenoszeniu ikon, bo tu ikona gdzieś uciekła, nie w to miejsce nam trafiła, albo się nie aktywowała, albo coś źle tapnęliśmy i nagle się okazywało, że system chce nam usunąć ikonę czy aplikację. Teraz mamy zupełnie nowy system zarządzania ikonami.
2: Chcesz mi powiedzieć, że będę mógł w końcu coś zrobić z tymi moimi 12 ekranami?
0: O, myślę, że zdecydowanie powinieneś, bo tak jak widzisz, moje dwa ekrany teraz jest mi znacznie wygodniej nimi zarządzać i przenosić też, porządkować między poszczególnymi katalogami, bo ja też jak gdyby przeorganizowałem sobie moje dwa ekrany po tej, czy korzystając z tej zmiany. Ale do rzeczy.
3: Feedback.
0: Ikona.
3: Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć dostępne czynności.
0: Mamy dostępne czynności, jak podpowiada VoiceOver, więc korzystamy z czynności smerając palcem w górę na przykład.
3: Katalog biurowy.
0: A, program, ale na pokrętle nie mam czynności.
3: Szybkość, nawigacja w pionie, wejście ekran, a i dalej czynności.
0: Dobra. I teraz.
3: Uporządkuj programy.
0: Uporządkuj programy.
3: Aktywuj.
0: Albo aktywuj.
3: Uporządkuj programy.
0: Więc ja wybieram czynność uporządkuj programy, tapię sobie pach pach.
3: Uporządkowanie programu.
0: Słyszymy nowy tryb, porządkowanie programów i teraz korzystając znowu z czynności, góra-dół, suwaczek.
3: Aktywuj, domyślne.
0: Aktywować mogę znowu.
3: Feedback w ruchu.
0: Feedback w ruchu.
3: Aktywuj,
0: domyślne. Nowa funkcja.
3: Feedback w ruchu.
0: Więc ja tapię sobie znowu na tym feedback w ruchu.
3: Wybierz miejsce docelowe dla rzeczy feedback.
0: Wybierz miejsce. Ja teraz... Nie smyrając, nie ciągnąc za sobą żadnej ikony, po prostu
3: katalog książki.
0: Wskazuje jakieś miejsca, na przykład
3: katalog narzędziownie.
0: Lewy górny róg.
3: Katalog narzędziownie. Edycja.
0: To bym chciał.
3: 8 nowych rzeczy.
0: Żeby trafiła ikonka feedback. I z czynności.
3: Aby umieścić ikonę feedback za ikoną katalog narzędziownie.
0: Albo
3: umieścić ikonę feedback przed ikoną katalog narzędziownie.
0: Mogę sobie wybrać. Trzeba być za.
2: Przed, a jak chcesz wy?
3: Feedback do katalog narzędziownie.
2: A, nie no, super.
3: Anuluj przeniesienie rzeczy feedback.
0: Mogę anulować?
3: Aktywuj domyślne.
0: Albo aktywować po prostu katalog.
2: No, to jest fajna rzecz. To
0: damy przed. Narzędziownie. Żeby nie być gołosłownym.
3: Katalog gry. Edycja. Feedback. Edycja.
0: I lewy górny róg, feedback. No i oczywiście mogę...
3: Feedback w ruchu.
0: Feedback w ruchu. Stara funkcja oczywiście też działa, tak? Jeśli ktoś jest przyzwyczajony.
3: Aktywuj domyślne. Feedback w ruchu.
0: I oczywiście dezaktywujemy raz
3: edycja
0: home.
3: Edycja zakończona.
2: Ja nigdy nie miałem cierpliwości do przesuwania tych ikon, stąd właśnie te 11 ekranów, ale...
0: A, no więc
2: a w końcu będzie okazja.
0: Łatwa, także jest to naprawdę mega wygodne. Nie powiem, żeby to było intuicyjne, bo jednak musisz tam się troszkę namachać tym palcem, ale jest to alternatywa i podoba mi się to, że Apple daje nam alternatywę. Czyli nie ma tak, że wiesz, burzą, starą funkcję wyrzucają, tylko dają nam alternatywę i dają nam wybór tym samym, że możemy korzystać z tego albo z tego. Także tu jestem bardzo zadowolony i jak gdyby podsumowując, cały ten system, nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej. System ma mnóstwo drobnych zmian, mnóstwo drobnych ulepszeń. To są takie rzeczy, które na przykład, już nie pamiętam teraz, ale jakiś czas temu na funiu widziałem też jakąś dyskusję na temat tam kopiowania i ktoś tam radził, żeby tam numer skopiować, wejść tam, siam, zaznaczyć, to tam, cuda na kiju. Teraz, bo wiesz, odruchowo wtedy wziąłem, mówię, a ciekawe, jak to jest w nowej becie. I ta funkcja kopiowania numeru już jest po prostu wśród tam czynności, czy po prostu edycji.
2: Skopiuj numer, tak?
0: Dokładnie.
2: Super, bo są takie czasem, czasem naprawdę się to przydaje.
0: Tak, to są takie drobiazgi, które gdzieś tam się pojawiają i tego takich zmian drobnych jest mnóstwo, ale oczywiście, ponieważ to jest beta, są też błędy.
2: Jeszcze wiesz co, właśnie a propos błędów, tu się pojawiło pierwsze pytanie od Mateusza. Zanim opowiesz o swoich obserwacjach, to jeszcze zapytam w imieniu Mateusza, czy masz też problem z klawiaturą w niektórych polach edycyjnych, że nie chce się pojawiać?
0: Nie mam, ale z ręką na sercu mówię, że mógłbym tego nawet nie zauważyć, ponieważ ja korzystam najczęściej z Braille'a.
2: Okej.
0: Okay. I dlatego, wiesz, po wejściu w pole edycyjne nawet nie szukam klawiatury, tylko pokrętło, wejście ekranu
2: i
0: piszę. Mhm. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć. Ja zauważam inne błędy takie, że na przykład, nie wiem, w kalendarzu ustawiam sobie spotkanie, zapraszam do niego kilka osób i mam na tej samej osobie mam informację, że moje zaproszenie zostało przyjęte oraz brak odpowiedzi.
2: Wiesz co, a to ja już ci powiem, o co chodzi. Bo ty mi ostatnio na przykład właśnie, a propos jednego z zaproszeń, to mi wysłałeś zaproszenie na 3 kalendarze. Nie wiem dlaczego, mi się przynajmniej tak wyświetliło.
0: Że a no wiesz,
2: zaproszenie w 3 kalendarzach się pojawiło.
0: Bo wiesz, ja jak ustalam jakieś spotkania, wiesz, z pracy, no to mam na to osobny kalendarz. I już, więc ja w ogóle nie wiem, jak mógłbym ci wysłać na 3 kalendarze, bo ja z tobą współdzielę tylko jeden kalendarz.
2: To jest ciekawe, bo mi się w ogóle wyświetliło tych ileś zaproszeń na jedno spotkanie, jakie mieliśmy zaplanowane. No dobrze, no akceptuję, ale też mnie to zdziwiło, czemu tu jest aż tyle tych zaproszeń.
0: No, więc może to jest kolejny bug właśnie kalendarza. Tutaj na przykład lepiej działa mi coś takiego, co do furii doprowadza mnie w 9. Mianowicie, że w 9 bardzo często ucieka mi jak gdyby fokus voice-overa, czy w ogóle samego kalendarza, na 2 albo 3 lata wstecz. I wiesz, do furii mnie to doprowadza.
2: No, nie dziwię się.
0: Że ja to w sumie potem wyczaiłem, jak to można oszukać, bo potem wystarczy, że tapnę w dzień, tam dziś
2: i wraca.
0: I wraca, ale wiesz, zanim na to wpadłem, to się naprzewijałem, to moje, nie? Także no, dzięki. Tutaj działa to lepiej. Ale na przykład też mi raz znikło jedno spotkanie. Miałem zaplanowane i mi znikło. I to też jak gdyby nie wykluczam, że je usunąłem, ale jeśli je usunąłem, to w jakiś taki magiczny sposób, że nawet tego nie zauważyłem.
2: Czyli widocznie coś z tymi kalendarzami jest.
0: Tak, coś są jeszcze takie zmiany, takie błędy głupie, że na przykład dzwonię do kogoś i słyszę, jak voice over mi mówi połączenie przychodzące, tam telefon przychodzący, a to ja do kogoś dzwonię. Więc to też jakieś takie jest od czapy. Są na przykład, nie jest w pełni spolszczony App Store. App Store też ma jakieś nowości, typu jakieś dodatkowe kategorie nowe, takie rzeczy, które no nie mają tam przełożenia na dostępność, ale właśnie jak nie ma miejsca, i o tym też powiem zaraz, to wyskakuje mi informacja po angielsku, że sorry, brachu, ale nie ma miejsca, nie zainstalujesz oprogramowania. A czemu nie ma miejsca?
2: No
0: i
2: właśnie.
0: To jest według mnie największa wada tych bet. Bo to i było we wcześniejszej becie, i jest w tej becie. miały to być bety, czy w ogóle iOS 10 ma być systemem mniejszym. Tak zapowiada Apple, że mniej miejsca będzie zjadał, ma to być ukłon w stronę tych posiadaczy 16-gigowych wersji urządzeń. No i słuchajcie, po instalacji bety po prostu to było widać, jak z minuty na minutę iPhone zeżera mi pamięć urządzenia. Miałem 3 giga wolnego miejsca, a no tam po dwóch dniach miałem 0 bajtów wolnego miejsca. I co chwilę komunikat, że nie ma miejsca. Ja chciałem ściągnąć pocztę na przykład, musiałem usunąć na przykład album jeden z muzyką, żeby odebrać pocztę. Bo nie mogłem otworzyć maila, bo dostałem informację 0 miejsca, więc nie może być mail otwarty, nie może być pobrana poczta.
2: No taki ukłon tyle, że w drugą stronę.
0: No. I pojawiła się nowa beta i wolniej to miejsce znika, ale ten, mam teraz jakieś tam, odkąd się zainstalowała ta beta, to miałem jeszcze 2 dni temu 500 mega, ale wczoraj puściłem aktualizację i chyba 4 mi tylko, że tak powiem, przeszły, ich było 9 chyba aktualizacji i takie większe typu tam Facebook czy coś już utknęły. I już nie mogę ich zaktualizować, bo nie ma miejsca.
2: To zapytam cię jeszcze przy okazji takich rzeczy, a jak z baterią? Zauważasz jakieś zmiany na lepsze, na gorsze?
0: Może to jest subiektywne, ale wydaje mi się, że ciut dłużej wytrzymuje bateria.
2: Mm-hmm. No to...
0: Może to jest subiektywne, bo ostatnio ja też więcej, jakby mniej dzwonię, a w pracy więcej innych rzeczy robię, więc jak gdyby to może być niesubiektywne, ale znaczy nieobiektywne, ale subiektywnie wydaje mi się, że bateria wytrzymuje dłużej.
2: No to by tak było, bo to bateria to nigdy nie była najmocniejsza.
0: Jest jeszcze jakaś taka dziwna rzecz, że jak mam telefon, tylko to mi się nie zawsze udaje powtórzyć, że jak blokuję ekran, to w ogóle ten dźwięk blokowania, ten klasyczny, iPhone'owski, jest ucinany i pojawia się taki dziwny komunikat, nie znaleziono żadnych rzeczy. Ja spróbuję teraz go wywołać, po prostu zablokuję ekran. Nie, teraz był ten odgłos, a jak gdyby ten komunikat pojawia się zamiast tego odgłosu czasem.
3: 20:48.
0: Na zasadzie...
3: Feedback.
0: Nie znaleziono żadnej rzeczy. Teraz cisza.
2: Nie ma nic.
0: Nie ma nic. Ani tego, ani tego.
3: 20:48.
0: Także nie możesz jeszcze raz.
3: Feedback. Katalog strona 23. Katalog społeczności.
0: I co?
2: I cisza.
0: Cisza. No także.
2: Nie wywołamy tego błędu.
0: Cisza. Nie wywołamy, a on się pojawia i pojawiał się we wcześniejszej becie i tu się, tyle że tam się pojawiał notorycznie, a tu się pojawia od czasu do czasu tylko. Także wydaje mi się, że na ten moment o nowym iOSie mogę powiedzieć tyle, że porównując betę dziesiątki do bet wcześniejszych, jest ona wykonana lepiej. Tak naprawdę telefon zawiesił mi się raz. Większość aplikacji działa. W momencie, gdy uruchamiam aplikację, która, bo to będzie 64-bitowy system, tak? Dziesiątka. Więc pojawiają się informacje, jak uruchamiam aplikacje, które nie są 64-bitowe, z ostrzeżeniem, że ta aplikacja nie jest 64-bitowa, więc mogą pojawić się problemy przy jej użytkowaniu. Przy kolejnym uruchomieniu już tego komunikatu nie ma, no ale my mamy świadomość, że no...
2: Może być jakiś problem.
0: To nie działać, tak. Także zwracajcie uwagę na przykład, jak się zastanawiacie. Już nie mówię teraz nad tą betą, tylko w ogóle, jak będziecie już mieli do dyspozycji tą oficjalną wersję 10, pełną we wrześniu, zastanówcie się przed instalacją, zwracajcie uwagę, jak będą się pojawiały aktualizacje aplikacji, tych, z których korzystacie, których, na których najbardziej wam zależy, czy tam się pojawia informacja, że aplikacja została zoptymalizowana pod kątem systemu iOS 10.
2: A tak z ciekawości, zauważasz rzeczywiście, że na przykład jakieś aplikacje, przy których generowane jest to ostrzeżenie, mają z tym problem?
0: Powiem ci tak, była wcześniejsza beta, mam taką aplikację starusieńką Lotto Fun, której już nie ma w ogóle w App Store i w ogóle zły jestem jak cholera, bo kiedyś musiałem przywracać do ustawień fabrycznych mojego prywatnego iPhone'a i tam nie mam tej aplikacji i nie mogę jej pobrać w ogóle z App Store'u, a nie wiem dlaczego nie było jej w iCloudzie. Nie wiem jak to się stało. Mam ją tylko tutaj i właśnie przy pierwszym uruchomieniu informacja 64 bit, sorry, musisz uważać na błędy, aplikacja mi się wywaliła. Nie uruchamiałem jej, potem pojawiła się następna beta, uruchomiłem aplikację i działa bez problemu.
2: No proszę, czyli nawet okazuje się, że i takie tak. stare aplikacje...
0: Jakieś czytałem też, były problemy, ludzie mieli na przykład z KNFB, ja nie miałem problemu, u mnie działa i też szybko została zaktualizowana, tak?
2: Ale to wiesz co, to jest, ja tu widzę taką zależność i taką tendencję, tak jak była kiedyś kwestia z tym przechodzeniem na 64 bity na komputerach, tak? Kiedyś tak było, nie przechodzimy, bo są problemy, to uważajcie na to, bo nie wszystko działa. Rzeczywiście, no, na początku faktycznie nie wszystko działało. W tym momencie większość rzeczy działa i jest wszystko okej. Okay. Mhm.
0: No więc ja to widzę, tak, w tym momencie...
2: Powiem ci, że po tej dzisiejszej audycji jakoś tak z optymizmem patrzę na iOS 10, bo czytając informacje nie z takich źródeł jakby dotyczących osób niewidomych, ale różnych takich portali technologicznych, no tak można wyczytać, że Apple to już nic nowego nie wnosi, nic tu się ciekawego nie dzieje, jakieś tam spadki i tak dalej, i tak dalej. No może nie są to jakieś takie rewelacje i rzeczywiście tak z punktu widzenia osoby widzącej, to w tym systemie wiele się nie zmienia. Ale dla nas to się zmienia.
0: Ja myślę, że dla osób widzących też tam się zmienia dużo, ale tak naprawdę ja bym tutaj odniósł się do takich zarzutów, które pojawiają się też w stosunku do dostępności, tak? To jest, jak ludzie mówią, że Apple już się kończy, tak? Bo jest po prostu, już tam nic nie pokazują nowego. Jak gdyby tutaj dwa argumenty przeciwko temu. Jeden to nie jest może argument, tylko jak gdyby pokazanie ludziom pewnej takiej rzeczywistości, no bo trochę ludzie, ja rozumiem osoby, które oczekują, żeby inne systemy były dostępne, no bo ja bym chciał, żeby wszystkie systemy były dostępne. Chciałbym, żeby były dostępne co najmniej tak jak Apple, ale póki co nie są. I jak gdyby samo to, Michale, jak na przykład ostatnio przeglądaliśmy wyniki badań, tak, światowych, że jednak na poziomie, jeśli mówimy o użytkownikach smartfonów...
2: Najwięcej korzysta z iOS-a. No,
0: dokładnie, to tam 70% użytkowników prawie smartfonów niewidomych korzysta z iOS-a, a 20% z Androida.
2: I być może te 20% to są jacyś tacy power userzy. Ja nie wątpię, bo naprawdę trzeba dużego zaangażowania w ten system, żeby tam się wgryźć i jakoś efektywnie korzystać.
0: Power userzy to mogą być osoby, które po prostu wolą, które z przyczyn, nie wiem, ideologicznych, albo które z przyczyn finansowych.
2: No, właśnie, też finansowych. Tak,
0: powodów może być mnóstwo. Tak, tu po prostu chodzi o to, że jednak te systemy, jeśli chodzi o dostępność, ciągle są, no mimo wszystko są bardziej dostępne i jak gdyby to jest jak gdyby tylko stwierdzenie faktu, jak wygląda rzeczywistość, żeby jej nie zaklinać, tak? Na to bym chciał zwrócić uwagę, żeby nie starać się tłumaczyć komuś, że ten koń to nie koń, tak? Tylko krowa, pomimo tego, że ma tam cztery nogi i ogon i w ogóle i łeb, to i, wiesz, żeby nie zaklinać rzeczywistości, że no jest jak jest. I żeby nie mówić, że też Apple nie robi czegoś, skoro robi, bo to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to też jest kwestia tylko iOS-a. Ale pamiętajmy, że równolegle wychodzą jeszcze cztery czy trzy inne systemy równolegle, bo jednak macOS Sierra też wprowadza szereg rzeczy dostępnościowych. O wiele łatwiej ma się korzystać z VoiceOvera. Ja nie mam bety macOS-a, ale czytałem na amerykańskich forach, że ludzie mówią, że VoiceOver został na komputerach zoptymalizowany, żeby pracował wydajniej, żeby wygodniej się pracowało, żeby nie trzeba było, wiesz, tam przekładańca robić jakiegoś, żeby obsługa MacBooka nie przypominała gry na organach, tak, że prawie operujesz dwoma rękami i nogami, żeby coś tam wywołać, tylko że to jest bardziej efektywne i wydajne, że są wprowadzone bardzo duże ułatwienia, jeśli chodzi o obsługę przełączników dla osób niepełnosprawnych manualnie. I to i jeśli chodzi o urządzenia mobilne, i jeśli chodzi o komputery, i nawet jeśli chodzi o Apple TV. I teraz na przykład, wiesz, jest coś takiego, jakieś funkcje zdalnego sterowania za pomocą na przykład MacBooka czy iMac'a. Jeśli tam masz Siri, on już nie mówię, że będzie po polsku mówiła ta Siri, tak? Ale,
2: jeżeli mamy po prostu.
0: Tak, i jesteśmy w stanie się z nią dogadać. Jesteśmy osobą niepełnosprawną manualnie, to możemy teraz za pomocą MacBooka sterować Apple TV na przykład.
2: No super, bo jeszcze taka informacja od Mateusza, który potwierdza to, o czym mówisz, bo Mateusz, jak widać, testuje także OS X-a, no i rzeczywiście się dzieje i jest lepiej.
0: Dokładnie. I to jest też to, że wprowadzane są to rozpoznawanie zdjęć i na Apple Watchu, i na komputerach Mac. To są niesamowite rzeczy. To, że na przykład zegarki Apple Watch dostają teraz tryb, no nie wiem jak to tłumaczyć, tak? Bo to jest standing, jak to się stanie po polsku jest, a rowing będzie teraz w wersji, wiesz, dla wózkowiczów, czyli tak jak tu masz liczone godziny stania, czyli kiedy nie siedzisz na tyłku, za przeproszeniem, przed komputerem. Aha. W Apple Watchu, liczy cię aktywność, to teraz Apple Watch będzie liczył tak samo aktywność osobom na wózkach. Które się ruszają. Tak samo przeliczanie kalorii dla osób na wózkach. Są odpowiednie algorytmy, żeby im to przeliczać. Tak samo nowe ćwiczenia w aktywności, w treningu, dla osób poruszających się na wózkach. Także pamiętajmy, że Apple to nie jest tylko niewidomi są, tak? Nie jesteśmy tym pępkiem świata, a w tym obszarze dostępności dzieje się mnóstwo, naprawdę mnóstwo, i to jest coś niesamowitego. Oczywiście inne firmy też robią sporo, chociażby to udźwiękowienie mobilnego Windowsa, tak? To jest też coś, co idzie w dobrą
2: stronę.
0: Zgadza
2: się. Chociaż z drugiej strony, to tak na marginesie tylko dodam, ostatnio miałem na gościnnych występach do czynienia z komputerem z Windowsem 10, który zostałem poproszony, żeby coś tam zrobić. Spróbowałem zmierzyć się z narratorem, z tym komputerem. Jakaż była moja ulga, kiedy tam się udało uruchomić NFD, to... Nawet sobie nie wyobrażasz.
0: No tak, ale wiesz, samo to, że ja pamiętam, jak ja w moje ręce trafił tablet z Windowsem i tam na początku, wiesz, ja działałem z narratorem i później mówię, odpalę jednak tego NVDA. Odpaliłem to NVDA, ale ci powiem, tam obsługa na przykład Facebooka czy tego typu rzeczy, aplikacji, to jednak wygodniej mi się to robiło z narratorem.
2: No
0: są takie rzeczy, które wiesz, ale ważne jest, że mamy wybór.
2: Że mamy wybór i że coś się dzieje.
0: Dokładnie. I ja też, wiesz, nie powiem, że komuś, że słuchaj, dla ciebie najlepsze to będzie to, to i tamto. Ja wiesz, mówię, jeśli masz możliwość, to sobie sprawdź.
2: I ewentualnie to jest zawsze zależy, do czego tego potrzebujesz.
0: Przede wszystkim, tak, bo to jest, ja kiedyś jeszcze pamiętam, jak doradzałem ludziom, jak tam zastanawiali się, jaki telefon wybrać, jak pamiętasz jeszcze Symbiany, tak, czy to ma być Nokia H66 stareńka 00 z joystickiem, czy już może jakaś tam Nokia 51, to już tam E51, to już wiesz, trzeba było się ludzi pytać na zasadzie, nie wiem, porównując do samochodów, czy jak masz do pracy 800 metrów, czy ty będziesz dojeżdżał, nie wiem, 18-kołową ciężarówką do pracy. No nie będziesz, bo nie jest ci ona do niczego potrzebna, wystarczy ci, kurczę, nie wiem, jak masz problemy z chodzeniem, chodzik ci wystarczy, tak? Na tej zasadzie, że trzeba dobrać sobie coś takiego, co nam jest rzeczywiście potrzebne, tak samo jeśli chodzi o telefony, tak samo jeśli chodzi o komputery i wiesz, no możliwości tych urządzeń.
2: Oczywiście, każdemu według potrzeb, tym możemy puentować naszą dzisiejszą audycję, a jeżeli ktoś...
0: A nie ma fundamentalnego pytania?
2: Ale to już mówiliśmy na samym początku.
0: No ale to też. Mówiliśmy na początku.
2: Żeby tradycji stało się zadość, tak? Mam zapytać, czy warto?
0: Tak jest.
2: Dobrze. Więc Piotrze, czy warto?
0: Więc powiem tak. Ponieważ pamiętam, że ostatnim razem mówiłem, że nie warto, tym razem powiem, że warto. Ale tylko pod warunkiem, jeśli macie urządzenie, które nie jest waszym podstawowym urządzeniem do pracy. Jeśli leży wam jakieś urządzenie, na którym możecie zainstalować betę, zróbcie to. Myślę, że nie pożałujecie.
2: No to niestety, ja będę się musiał jeszcze troszkę wstrzymać, ale we wrześniu ma być 10, jak dobrze pamiętam.
0: Z tego co kojarzę, jakoś w okolicy 9 bodajże. No. 6 nawet ma być chyba premiera systemów, a 9 chyba...
2: Golden Master, znając życie, czyli taka wersja, na którą już się gdzieś tam skuszę, to pewnie parę dni wcześniej będzie.
0: Tak jest, ale myślę, że jakoś, bo premiera iPhone'ów ma być chyba w okolicy 9, w sensie już sprzedaż ma ruszać chyba. Więc premiera chyba systemów będzie koło 6, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, trzeba by zajrzeć, kiedy tam zapowiadana jest konferencja, bo to pewnie jakoś tak...
2: Jak będzie skoordynowane właśnie tak z tym wydarzeniem. W każdym razie to już niedługo, a przedsmak tego, co was czeka, prezentowaliśmy wam w dzisiejszej audycji. No, prezentowaliśmy. Ja to zadawałem pytania, a opowiadał o tym... A opowiadał o tym Piotr Witek.
0: Pozwoliło mi zaprezentować całą resztę.
2: No to już dobrze, to już nie będę o tym mówił, że te pytania też ty przygotowałeś. Dobrze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Piotr Witek, Michał Dziwisz, kłaniamy się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Uber w systemie iOS. Kilka słów na początek wstępu. Aplikacja Uber służy do obsługi usługi tej firmy w celu przewozu osób. W ramach Ubera rejestrują się prywatni kierowcy, którzy otwierają własne działalności gospodarcze i jeżdżą jako po prostu firmy przewozowe. Uber generalnie stał się bardzo popularny na świecie. Jest to globalne rozwiązanie. Ja pokażę już co prawda logując się na konto, gdyż no nie ukrywam stworzona, lecz kilka słów na, jeżeli chodzi o rejestrację, też zaraz przedstawię. Wszedłem do aplikacji i od razu słyszymy.
6: W drogę z Uber, nagłówek.
5: I oto komunikat.
6: Wpisz numer telefonu komórkowego. Wpisz numer telefonu, pole tekstowe, edycja.
5: Teraz kilka słów o logowaniu i rejestracji. Zarówno przy rejestracji, jak i logowaniu do aplikacji podajemy swój numer telefonu. Jak się rejestrujemy pierwszy raz, dostajemy kod SMS w celu weryfikacji numeru komórkowego. Wpisujemy do SMS-a do aplikacji. Później wprowadzamy swój adres mailowy. Ustalamy hasło. I jesteśmy już zarejestrowani, jesteśmy już użytkownikami Ubera. Później należy jeszcze dodać kartę płatniczą. Natomiast jeżeli się już logujemy kolejny raz, bo na przykład była przeinstalowana aplikacja, było wylogowanie ręczne, bo inne konto, chcieliśmy użyć jakiegoś użytkownika, no to wracając do aplikacji znowu jesteśmy proszeni o numer telefonu.
6: Pole tekstowe. Edycja. 512 milionów. Punkt wstawiania na końcu. 5. 8. 6. 6. 6. 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603, 603 Dalej. Bezpieczne pole tekstowe. Edycja. Wpisz hasło. Tryb znaków. Punkt wstawiania na końcu.
5: I ze względu, że to już jest kolejne notowanie, jesteśmy proszeni o hasło. Znajdujemy przycisk dalej. Co prawda oczywiście to mamy...
6: Nie pamiętam. Dalej. Nie pamiętam hasła. Przycisk.
5: Mamy takie przyciski. Nie pamiętam hasła. Dalej.
6: Nie mam konta. Przycisk.
5: I nie mam konta.
6: Dalej.
5: My wybieramy dalej.
6: Dalej. Wygaszony. Ekran główny. Dokąd jedziemy? Przycisk.
5: I jesteśmy już na ekranie głównym aplikacji.
6: Menu. Przycisk. Menu. Przycisk.
5: Idąc gestem na maksa w lewo mamy menu. Przycisk. Menu. Idziemy w prawo.
6: Dokąd jedziemy? Przycisk.
5: Stukając tutaj. O, dwa razy jednym palcem. Wybieramy.
6: Ekran wyszukiwania lokalizacji. Destination. Pole wyszukiwania.
5: Naszą lokalizację pobiera automatycznie z GPS-u. Oczywiście trzeba zatwierdzić od pierwszego uruchomienia aplikacji, że chcemy korzystać z usług lokalizacji. Wprowadzamy jakąś lokalizację.
6: Plugin Szarek 9 plug. Dodaj miejsce zamieszkania. Dodaj lokalizację praca. Przycisk.
5: Możemy też mieć dodane jakieś konkretne lokalizacje.
6: Silesia City Center, Chorzowska 107, Katowice. Przycisk.
5: Bierzemy przykładową lokalizację.
6: Zaznaczone. Silesia City Center, ekran opcji przejazdów. Czas oczekiwania 11 minutę. Odbiór słucha 7, dotknij dwukrotnie, aby edytować miejsce odbioru.
5: No i od razu lądujemy w takim oto miejscu fokusem. VoiceOver, dostajemy informację o czasie oczekiwania, właśnie dokąd jedziemy. Idziemy w prawo.
6: Miejsce docelowe. Silesia City Center. Dotknij dwukrotnie, aby edytować miejsce docelowe. Wróć. Przycisk. Dotknij tych pól, aby zmienić miejsce odbioru lub docelowe. Ekonomia. Strona 1 z 1.
5: Tutaj mam informację, że to jest wariant ekonomiczny Uber w przypadku Ubera, gdyż na terenie Śląska jeszcze nie występuje opcja Select, czyli wyższa opcja, jeżeli chodzi o samochody. Też droższa jest to opcja.
6: Wybrane 3 przecinki UberPop od 24,00 zł do 32,00 zł.
5: Przewidywana opłata za przejazd.
6: Od 1 do 4 miejsc. Karta MasterCard o numerze zakończonym cyframi 2330.
5: Moja karta płatnicza.
6: Zamów UberPop. Zamów UberPop.
5: Oczywiście musimy mieć dodaną kartę płatniczą, żeby móc skorzystać, ponieważ zamawiamy Ubera, przyjeżdża, wsiadamy, jedziemy do punktu docelowego, wysiadamy, jest automatycznie pobierana opłata. Przycisk zamów. Ja to niestety nie mogę pokazać głębiej, jak już zamówimy, gdyż jestem po prostu w punkcie, w akademiku, gdzie teraz tą aplikację Państwu prezentuję, siedząc w akademiku, więc zamówienie kierowcy i anulowanie po chwili wiąże się z kosztami po prostu. Naliczana jest już opłata, ale powiem pokrótce, że jak klikniemy, żeby zamówić, przenosi nas do kolejnego ekranu, gdzie mamy informacje o czasie przyjazdu, informacje za ile będzie po prostu kierowca, informacje o imieniu kierowcy, jaki to jest pojazd, o cenie. Klikając w te informacje, wchodzimy w podmenu, gdzie mamy opcję, żeby anulować przejazd, przewidywany czas dotarcia do punktu docelowego, no i żeby się skontaktować z kierowcą, bo czasami niestety jest problem, żeby się wspólnie namierzyć. Teraz kilka słów odnośnie menu aplikacji.
6: Kartę odjedę, wybrany, wróć, miejsce docelowe, czas oczekiwania, miejsce,
5: dobrze, wróćmy.
6: Sile się, dokąd menu, dokąd, zaplanuj przejazd z wyprzedzeniem.
5: Do tego jeszcze możemy mieć oczywiście przejazd zaplanowany wcześniej z wyprzedzeniem.
6: Silesia City Center. Staropogońska 60. Dokąd jedziemy? Przycisk. Wybrać ekonomia. Wróć. Czas oczekiwania. Wróć. Przycisk.
5: Minus jest taki, że czasami niestety wpływa kursor w tej aplikacji.
6: Zaplanuj przejazd z wyprzedzeniem. Przycisk. Wróć.
5: Przechodzimy do okienka.
6: PON 20.11 OGOC 7. PON. Dzisiaj. Wybierz. Godzina 07. 55 minut. Ustaw czas odbioru. Ustaw czas odbioru.
5: Jak Państwo słyszą, można sobie ustawić czas odbioru.
6: Wróć. Menu. Przycisk. Menu. Zamknij.
5: Przechodzimy do menu aplikacji.
6: Zamknij. Mateusz niewidomy tuc.
5: W profilu. Warto sobie dodać w informacjach profilowych w polu imię, wprowadzić swoje imię i po spacji dopisać, że jest się niewidomym.
6: 4.90.
5: To ułatwi kierowcom odnalezienie nas.
6: 4.98.
5: To jest teraz informacja, jak nas kierowcy oceniają. Ponieważ my możemy oceniać kierowców, ale także kierowcy mogą oceniać nas, pasażerów.
6: Korzystasz z usługi Uber dla firm. Przycisk. Płatności. Korzystasz z usług.
5: To jest przycisk, który jak niechcąc sobie klikniemy i zamówimy, no to będziemy niestety potraktowani po stawce biznesowej. I czasami niestety można... Ostrzegam, żeby nie klikać w to przypadkiem po prostu. Tak powiedzmy.
6: Płatności.
5: Płatności.
6: Twoje przejazdy.
5: Twoje przejazdy.
6: Darmowe przejazdy.
5: Darmowe przejazdy. Pozycje w menu. Kolejne.
6: Pomoc.
5: Pomoc.
6: Ustawienia.
5: Ustawienia.
6: Zostań kierowcą.
5: Zostań kierowcą.
6: Informacje prawne.
5: Informacje prawne.
6: Informacje prawne. Ustawić pomoc. Twoje płatności. Płatno. Wróć. Przycisk.
5: Pozycja w menu płatności.
6: Płatność. Na

0: pierwszej jazdy. Tutaj mamy historię, wszelką historię skorzystania z Ubera.
1: Twój przyszły przycisk, nadchodzący przycisk, rodzinny.
0: Ale potrafimy mieć też na historię plus zaplanowane oraz w momencie, gdy mamy nadchodzące, to jest nasze indywidualne, a w przypadku właśnie przeszłych mamy albo po prostu przeszłe indywidualne, albo rodzinne.
1: 17.11.2017.22.7.31.6 Skoda Rapid. 17.11.24.301.
0: I właśnie w historii mamy informacje. Każda pozycja to jest data, kwota za przejazd i jaki był pojazd. Jak wejdziemy w szczegóły, no to możemy się dowiedzieć konkretnie o informacjach, czy o szczegółach przejazdu, no to zgłosić jakieś reklamacje, zażalenia. Gdyż czasami no, są nieporozumienia i nie utrwam, że już nieraz zgłaszałem reklamacje, pod których były zwracane koszty przejazdu.
1: Menu.
0: Bo na przykład kierowca przyjechał samochodem dostawczym. Taki przykład.
1: Mamy 4 kroki, korzystasz, płat, twoje darmowe przejazd, pomoc, ustawienia, pomoc.
0: Pomoc to się nie będziemy zagłębiać.
1: Ustawienia.
0: Ustawienia aplikacji.
1: Wróć, przycisk, Mateusz nie, wróć, ustawienia. Mateusz niewidomy duc, 690, ulubione. Mateusz niewidomy.
0: Tam informacje profilowe.
1: Ulubione. Dodaj
0: miejsce
1: zamieszkania, przycisk. Dodaj lokalizację, praca, przycisk.
0: Żeby dodać lokalizację, jedną i drugą.
1: Więcej zapisanych miejsc, przycisk.
0: Zapisane miejsca.
1: Imprezy i wydarzenia.
0: Imprezy i wydarzenia.
1: Sporty kalendarza, podłącz kalendarz.
0: Możemy sobie podpiąć kalendarz, że jeżeli będziemy mieli jakieś wydarzenia, to będziemy mogli automatyzować zamawianie przejazdów.
1: Rodzina.
0: Rodzina.
1: Ustaw członków rodziny, płać ze swoich bliskich i otrzymuj powiadomienia o przejazdach.
0: Również takie grupowe sprawy.
1: Profile. Dodaj profil służbowy, oddziel rachunki służbowe i prywatne.
0: Rozdzielenie spraw prywatnych i biznesowych.
1: Ustawienia prywatności.
0: Prywatność.
1: Wyloguj się.
0: Możliwość wylogowania się z aplikacji.
1: Wyloguj się. Dodaj ulubiony. Mapę ustawię. Wróć. Przycisk. Ekran, dokąd jedziemy? Przycisk.
0: Nie utrwam, że dosyć często korzystam z Ubera. Ze względu na dużo niższe ceny względem taksówek. Nie znając po prostu okolicy tutaj. Gdzieś dalszego terenu. Poza Sosnowcem, gdzie studiuję. Użytkuję aplikację. Jest w miarę okej. Okay. Kierowcy z reguły są mili. No i jakoś się udaje znaleźć wspólnie z kierowcą. To jeszcze zaznaczę, że kierowca ma aktualnie 4 minuty ma czekać. Po 4 minutach ma zadzwonić. Jeżeli się nie zadzwoni, może odjechać, anulować kurs i wtedy nam naliczy opłatę 10 zł. Tak samo jeżeli my anulujemy kurs, było kiedyś 5 minut, teraz jest albo 1 minuta, albo 2 minuty na anulowanie kursu, bezpłatne. Powyżej tego również jest właśnie pobierana opłata 10 zł. Tyle właśnie w temacie aplikacji Uber. Aplikacja prosta, dostępna. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy 29 dzień listopada 2016 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, zapraszam na kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Dziś opowiem o aplikacji naprawdę prostej i która nie powinna nikomu sprawić najmniejszych trudności w obsłudze, a jest to aplikacja z pewnych względów mogąca okazać się naprawdę aplikacją użyteczną. Mówię tu o aplikacji Just Press Record. To jest aplikacja, która przede wszystkim przyda się tym, którzy są posiadaczami duetu Apple Watch i iPhone. Dlaczego? Dlatego, że domyślnie za pomocą Apple Watcha no to tak za bardzo nagrywać nie możemy. To urządzenie jest oczywiście wyposażone w mikrofon, jest ten mikrofon nawet całkiem niezłej jakości, natomiast no jeżeli chodzi o nagrywanie, jest problem. Nie ma aplikacji Dyktafon na tym zegarku. Musimy o coś postarać się we własnym zakresie. No i o co? O kosztującą

0: no niestety. I to wcale nie mało, bo ponad 4 euro aplikację Just Press Records. Aplikację pobieramy z App Store'a. Znajdzie się ona także wtedy na naszym zegarku. Aplikacja pozwala na zapisywanie naszych notatek głosowych. To jest po prostu taki dyktafon, można by powiedzieć, który posiada jednak kilka całkiem użytecznych funkcji. Między innymi pozwala na transkrypcję naszych głosowych notatek na zawartość tekstową. Jak to działa? No, mogłoby lepiej, uczciwie powiem, ale do krótkich notatek sprawdza się całkiem dobrze. Dodam jeszcze, że dziś ukazała się nowa wersja aplikacji Just Press Records. Obawiałem się, że będą jakieś problemy, ale nie. Rzeczywiście twórcy poprawili nawet kilka kwestii, więc myślę, że może być tylko lepiej. Ale nie przedłużając tej naszej dzisiejszej krótkiej audycji, może jeszcze tylko zwolnimy trochę mowę. Dobrze. Pojawiło się pytanie, czy audycje Tyflo Podcastu są tylko w poniedziałki, czy się coś zmieniło? Nie, nie zmieniło się, bo audycje Tyflo Podcastu już od dawna nie są w poniedziałki tylko i wyłącznie, są jeszcze też w inne dni. Proponuję śledzić naszego Facebooka, chociażby facebook.com, i tam wpisujemy Tyflo Podcast i na pewno uda się odnaleźć naszego fanpage'a. Tam publikuję wszelkie informacje dotyczące tego, co i kiedy na żywo na naszej antenie się pojawia. O, w międzyczasie wygasiła mi się aplikacja, wygasił mi się ekran, więc jeszcze raz odblokowuję.
1: Just Press Record, Record, przycisk.
0: I mamy aplikację Just Press Record. Cóż my tu mamy? Mamy przycisk Record. Jak sama nazwa wskazuje, służy on do nagrywania. Mamy ustawienia, do których to ustawień za chwileczkę wejdę. One są naprawdę nieskomplikowane.
1: More. Przycisk.
0: Tu mamy jeszcze More.
1: Close. Przycisk.
0: Close. A, to dlatego, że miałem tu jeszcze odpaloną jakąś notatkę wcześniejszą. Więc przycisk. Jeszcze raz. Mamy Record. Settings. Mamy Settings.
1: Przycisk. iCloud Drive. Przycisk wróć.
0: Mamy tutaj coś takiego jak iCloud 2016, Drive, 11, więc 29, też jeszcze z tego wyjdziemy.
1: Info. Search. iCloud Drive. Nagłówek.
0: I to jest wtedy nagłówkiem.
1: Info. Przycisk.
0: Mamy przycisk info.
1: Search. Pole wyszukiwania.
0: Mamy pole do wprowadzenia jakiejś frazy, którą chcielibyśmy wyszukać.
1: 2016, 11, 29. Folder. Przycisk.
0: I mamy coś takiego.
1: Dostępne czynności. 2016, 11, 24. Folder. Przycisk.
0: Te
1: dostępne czynności.
0: Daty, które tu się pojawiają, to są po prostu nazwy naszych folderów. On sobie grupuje to wszystko według dat. W każdym tym folderze możemy mieć ileś tam różnych notatek głosowych. Jeżeli będziemy nagrywać pierwszą notatkę danego dnia, to po prostu folder zostanie utworzony. Ja to od razu pokażę, bo usunę sobie ten pierwszy folder.
1: 11, 29, folder.
0: Folder z dziś. Wystarczy, że użyję standardowego gestu do czynności, wybiorę delete.
1: Uwaga, delete dwa recordings.
0: Tak, delete to recordings.
1: THE folder 2016, 11, 29, THE dwa recordings need sometimes will be permanently deleted from iCloud Drive on all your devices. Delete from iCloud Drive, przycisk.
0: Tu jeszcze właśnie jedna ważna informacja. Just Press Records korzysta z iCloud Drive'a, więc jeżeli mamy niezbyt dużą pojemność wolną na naszym iCloud Drive'ie, to może lepiej sobie rozważyć w sercu dokupienie tej pojemności. To nie są jakieś wielkie pieniądze na miesiąc, a może się przydać.
1: Delete from iCloud Drive. Delete from iCloud 2016.
0: Kasujemy.
1: 11.
0: I teraz proszę zobaczyć.
1: 2016, 11, 24.
0: Już tego katalogu nie ma. Załóżmy, że ja chcę coś nagrać. Że ja chcę nagrać moje pierwsze dzisiejsze nagranie jakieś testowe. Więc stukam dwa razy w ekran dwoma palcami. Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie voiceover jest nieaktywny, co ma swoje pewne negatywne reperkusje. Jakie? O tym za chwileczkę. Teraz zatrzymam nagrywanie. Stuknę dwoma palcami dwa razy ponownie. O.
1: Play. Przycisk.
0: I mamy rzeczy następujące.
1: 0%. Transcript in progress. Recorded 19. Recorded 29. Close.
0: Mamy okno naszej notatki.
1: Settings. More.
0: Tu mamy settings i tak dalej, ale to jest wszędzie.
1: 19, 06, 57. Pole tekstowe.
0: Tu możemy zmienić nazwę tej naszej notatki, jeżeli mielibyśmy takie życzenie.
1: Recorded 29.11.2016.
0: To jest informacja, 6. Od której zostało to nagrane.
1: Transcript View. Przycisk.
0: Transcript View. Ja za chwilę pokażę, o co chodzi.
1: 0%. Regulacja.
0: 0%, czyli przewijanie.
1: 0. 0. 25.
0: Tu jest 0 sekund z 25 sekund.
1: Play. Przycisk.
0: I przycisk play. Spróbujmy teraz to odtworzyć.
1: Pauzę.
0: Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie VoiceOver jest nieaktywny, co ma swoje pewne negatywne reperkusje. Jakie o tym za chwileczkę. Teraz zatrzymam nagrywanie. Stuknę dwoma palcami dwa razy ponownie. No i proszę, nagrało się. Czy ja z tym coś jeszcze mogę interesującego zrobić? Tak, mogę użyć przycisku More.
1: More, uwaga, delete, przycisk.
0: Mogę usunąć to nagranie, bo załóżmy, że mi się nie podoba.
1: Share recording,
0: mogę podzielić się tym nagraniem. Mogę wysłać je na przykład na maila, wrzucić na Dropboxa i tak dalej, i tak dalej.
1: Share transcript,
0: mogę podzielić się także transkrypcją tego nagrania, która została już zrobiona. W międzyczasie
1: przycisk.
0: Mogę usunąć transkrypcję, czyli przepisanie tego nagrania na tekst.
1: Cancel. Przycisk.
0: I wyjść z menu, użyjąc cancel. Przycisku More. Cancel.
1: Close. 19.
0: Mamy tu jeszcze 29. jeden dość 1. interesujący przycisk.
1: Transcript 0%. Transcript View. Przycisk.
0: Transcript View. Naciskam to.
1: Transcript.
0: I cóż my tu mamy?
1: Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie króciutkie i piknięcie. To piknięcie sygnalizuje, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie. W tym momencie VoiceOver jest nieaktywne, co ma swoje pewne negatywne reperkusje, jakie o tym za chwileczkę. Teraz zaczynam nagrywanie. Stuknęło na palcami dwa razy ponownie.
0: No jak słychać, no to nie jest jakieś dokładne tłumaczenie, ale to się może przydać, jeżeli ktoś korzysta z notatek tekstowych, jeżeli ktoś woli. Życzę powodzenia przy wstawianiu chociażby znaków interpunkcyjnych, żeby to się do czegoś nadawało, ale na przykład wyobrażam sobie, że powiedzmy lekarze, tak, mogliby używać tej aplikacji do sporządzania różnych notatek, bo w medycynie to już jest dość popularne. Tego typu oprogramowanie, które głos lekarza zapisuje w postaci tekstu, nie tylko w postaci mowy, ale także przerabia na postać tekstową.
1: 19.10.
0: Dobrze. Wtorek, to nam
1: 29
0: zapisało.
1: Listopada.
0: Teraz.
1: Tego nie było dość wyraźnie słychać, ale było słychać takie. Recorded 29.11.19. Close. Przycisk. Close.
0: Dobrze,
1: play.
0: No to zatrzymujemy, a właściwie wychodzimy z tego nagrania. A teraz pokażę, o co chodzi w przypadku, kiedy VoiceOver jest wyłączony i kiedy zapragniemy coś zrobić. Włączam znowu nagrywanie. OK. I teraz przesuwam palcem po ekranie. Nie dzieje się nic. Wychodzę z ekranu. W ogóle z aplikacji, a przynajmniej się staram. Blokuję ekran. No, nic się nie dzieje. Telefon po prostu jest jedną wielką cegłą. Ja nic nie mogę zrobić. Stukam dwa razy dwoma palcami. I też się nic nie dzieje. I pytanie, co ja w takiej sytuacji powinienem zrobić? Proszę Państwa, sposób jest banalny. Naciskam home'a i trzymam tego home'a. Po zawibrowaniu telefonu i po tym, jak pojawi się taki dźwięk, który sygnalizuje informację, że fajnie by było, gdybyśmy powiedzieli na przykład, do kogo chcemy zadzwonić, naciskamy tego home'a jeszcze raz i
1: 19.11.
0: VoiceOver nam ożył. To tak być nie powinno, to moim zdaniem jest błąd. Ale widocznie twórcy nie chcą tego poprawić albo nie mogą z pewnych przyczyn. No w każdym
1: 19,
0: razie, zobaczmy, ile nam się teraz z tego nagrania zachowało.
1: Kalendarz, wtorek, 20.
0: Nie chcę kalendarza,
1: ekran przełącza. Just press record, done, just press record.
0: Chcę te aplikacje.
1: Just press record, record, play, przy, play, przycisk, play, przy, play, 0, 34.
0: O, no i teraz...
1: Play, przycisk, pauzę.
0: Okej, okay. I teraz przesuwam palcem po ekranie. Nie dzieje się nic. Wychodzę z ekranu. W ogóle, z aplikacji, a przynajmniej się staram. Blokuję ekran. No, nic się nie dzieje. Telefon po prostu jest jedną wielką cegłą. Ja nic nie mogę zrobić. Stukam dwa razy dwoma palcami. i też się nic nie dzieje. I pytanie, co ja w takiej sytuacji powinienem zrobić? Proszę Państwa, sposób jest banalny. Naciskam home'a i...
2: No właśnie, naciskam home'a i rzeczywiście się wyłączyło. I zatrzymało się nagrywanie. I to jest jedyny mi znany sposób na zatrzymanie w takiej sytuacji aplikacji Just Press Record. Tak zachowuje się ta aplikacja na iPhone'ie. Jak to wygląda na Apple Watchu? No, mogę pokazać. Będzie trochę to skomplikowane, bo Apple Watch, ten głośniczek ma niezbyt głośny, a ja nie mam niestety takiego tu sprzętu jak kolega Piotr Witek, żeby wszystko tak fajnie zbierało. Ten mój mikrofon jest też wybitnie kierunkowy, no ale spróbujmy przynajmniej coś pokazać. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie nagrywania w aplikacji Just Press Records jest wyciągnięcie jej komplikacji na tarczę Apple Watcha. Wtedy mamy coś takiego. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć program Just Press Records. Stukam. Apple Watch mi w tym momencie zawibrował. I ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię. Mogę jeszcze coś powiedzieć. Za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie, jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu? Po prostu naciskamy któryś z przycisków, albo koronkę, albo ten przycisk znajdujący się obok koronki. O, i już. I się zatrzymało. A teraz biorę ponownie do ręki iPhone'a.
1: 19.14, aby od 19, wtorek, 29. Just settings, record, set, more, close, 19, close,
2: zamykamy szyk,
1: close,
2: to.
1: 2016, search, info, search, 2016, 2016, 11, 24, 2016,
2: w tym folderze
1: 11,
2: teraz 3
1: 19,
2: nagrania.
1: 13, search, 19, 19, 19, 06, 5, 9,
2: są 3
1: 19,
2: nagrania.
1: 3, search, info, search, 19, 13,
2: więc
1: 57,
2: posłuchajmy tego ostatniego nagrania, czynności, które się pojawiło przed momentem.
1: Search, 19, 3, zaznaczone. Pause, przycisk.
2: Apple Watch mi w tym momencie zawibrował. I ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię. Mogę jeszcze coś powiedzieć. Za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie, jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu? Po prostu naciskamy któryś z przycisków, albo koronkę, albo ten przycisk znajdujący się obok koronki. No i się zatrzymało. Zobaczmy teraz.
1: 19, record, setkin, more, close, 19, record, transcript, VF, przycisk.
2: Nam to wszystko przepisał na tekst. Just Press Records.
1: Record, transcript, VF, transcript. Apple Watch mi w tym momencie ksawibrowaru, ja w tym momencie mówię do tego zegarka, mówię coś tam do niego, mówię, mogę jeszcze coś powiedzieć się, za chwileczkę odsłucham sobie tego na nieco lepszym głośniku w postaci mojego iPhone'a. Teraz pytanie, jak najskuteczniej wyłączyć nagrywanie w Apple Watchu, po prostu naciskamy któryś z przycisków albo koronka, albo ten przeciw znajdujący się obok koronki.
2: No, tak to rozpoznał. Aplikacja na Apple Watchu jest nieco bardziej rozbudowana. Ja postaram się ją teraz pokrótce pokazać, ale bardzo, bardzo pokrótce, bo tu niewiele jest do pokazania. To, co pokazałem, to jest komplikacja tak zwana, czyli to, co wyciągamy sobie na tarczę naszego zegarka. Aplikacja ma jeszcze troszeczkę więcej funkcji, ale do tej aplikacji to my się musimy... dostać. O. Mamy. I w aplikacji Just Press Records na Apple Watchu mamy kilka rzeczy. Mamy przycisk Start Recording, no to wiadomo do czego to jest. Recents, czyli ostatnie nagrania, jakie nam się udało tu zarejestrować i które są na Apple Watchu. Outbox Zero Pending. Outbox, czyli skrzynka nadawcza. Skrzynka, do której lecą nagrania i które później znajdują się na naszych pozostałych urządzeniach i co jest synchronizowane przez iClouda. Kilka ostatnich nagrań znajduje się w Apple Watchu. Dokładnie ile, szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, ale wszystko jest w dziale najczęściej zadawanych pytań w aplikacji, więc można sobie to sprawdzić. Zobaczmy, czy to nagranie będzie. Apple Watch mi się zablokował. Wchodzimy sobie do Just Press Record. Recents. No właśnie, jest. Tak, i tu mam kilka tych nagrań, które są, które zostały nagrane, ostatnich kilka nagrań na Apple Watchu. Mogę sobie je lokalnie odsłuchać, przy czym no przyjemność z tego jest średnia, bo głośniczek Apple Watcha nie należy do jakichś wybitnych głośników, z których ten dźwięk by się wydobywał. Ja może spróbuję to nawet pokazać. Oczywiście Apple Watch się już w międzyczasie zablokował, ale nie. Tak, no i to bardzo, bardzo cichutko brzmi, ale ten mój mikrofon jeszcze przy okazji to tak zbiera. Dostałem pytanie, dlaczego ta aplikacja jest na Apple Watchu bardziej rozbudowana, a na iPhone'ie nie. No, ja się nie do końca z tym zgodzę. Na iPhone'ie mamy troszeczkę więcej opcji, na Apple Watchu mamy opcje adekwatne do tego, co nam się tam może przydać. Możemy sobie odsłuchać ostatnich nagrań, możemy sobie sprawdzić, czy nam coś jeszcze brakuje do synchronizacji, ale to jest tyle. Tu więcej nic nie zrobimy za pomocą tej aplikacji Just 19, 19,
1: aby odblokować, naciśnij
2: miałem jeszcze przycisk. Wejść w ustawienia jest aplikacji na iPhone'ie i to teraz settings, zrobię. Przycisk. Wejdę w sobie w ustawienia, czyli w settings.
1: Settings, nagłówek, done. Przycisk. Transcription language. Nagłówek. Polski. Polska. Przycisk.
2: Transcription language, czyli język transkrypcji. Język może być ustawiony od teraz, niezależnie od naszych ustawień systemowych. Od wersji, która ukazała się dziś, czyli 29 listopada. Kiedyś tak nie było, teraz już jest. Przy czym tak w ogóle jako ciekawostkę powiem, że Just Press Record to była pierwsza aplikacja, która chciała ode mnie zgodę na dostęp do usług rozpoznawania
1: ekran
2: mowy
1: wygaszony
2: od Apple'a.
1: 19:20.
2: Wcześniej nigdy takiego komunikatu nie miałem.
1: Just Press Record. Done. Transkryp. Polski. Polska. Przycisk.
2: Tu sobie możemy wybrać język.
1: Autotranscribe. Nagłówek.
2: I jeszcze autotranscribe, czyli automatyczna transkrypcja.
1: Short recordings.
2: Short
1: przycisk
2: recordings, czyli krótkich nagrań.
1: Short recordings.
2: Ale możemy
1: przycisk
2: sobie
1: short
2: to zmienić.
1: Short recordings. Autotranscribe. Autotranscribe. All recordings.
2: All recordings, czyli wszystkie nagrania.
1: Zaznaczone.
2: Zaznaczone.
1: Short recordings.
2: Short.
1: Never.
2: Never, czyli nigdy nie przetwarzaj na tekst. Myślę, że przetwarzanie na tekst naprawdę może się przydać niekiedy, aczkolwiek muszę z przykrością powiedzieć, że przynajmniej na razie z moich testów nie zawsze działa to dobrze na długich nagraniach. Na przykład ta aplikacja jest w stanie przetłumaczyć tylko część tego długiego nagrania, czasem się okazuje, że nie przetłumaczy tego wcale na tekst. No, działa to różnie. Na krótkich, kilkudziesięciosekundowych nagraniach działa całkiem okej. W dzisiejszej wersji dodano wsparcie dla przecinków, kropek i innych znaków interpunkcyjnych. Także ponoć, jak powiemy new paragraph, to zacznie nam od nowego akapitu. Jeszcze nie sprawdzałem, czy trzeba powiedzieć, nie wiem, nowy wiersz albo nowy akapit, żeby zadziałało to w języku polskim, ale takie są aktualizacje. Aplikacja całkiem ciekawa, naprawdę ta kwestia związana z tłumaczeniem tych nagrań na postać tekstową, to jest coś, z czego naprawdę korzyść mogą mieć niektórzy użytkownicy, chociażby tacy, którzy mają problemy ze słuchem. Jeżeli chciałoby to tłumaczyć naprawdę długie, długie nagrania, przetwarzać je na tekst, no to mogłoby być naprawdę coś. Jeszcze pojawiło się pytanie od Gracjana, czy możliwe jest przetwarzanie i przesyłanie tych nagrań gdzieś poza aplikację. Oczywiście możemy wysłać mailem, możemy wysłać na WhatsAppa, na Dropboxa, gdzie tylko chcesz. Od tego, gdzie możemy wysłać, zależy to standardowe, udostępniane takie przez iOS-a okienko do podzielenia się danym plikiem. Bez problemu jest to do zrobienia. Pliki zapisywane są w formacie M4A. No i oczywiście dźwięk jest monofoniczny, bo zarówno Apple Watch, jak i iPhone rejestrują w mono. Też z tego, co wiem, jest jeszcze dodatkowa aplikacja Jaspers Record i też z tego, co wiem, dodatkowo płatna na komputery Apple. Jeszcze jej nie sprawdzałem, ale być może warto, kto wie, może by się to również do czegoś przydało. Także tak to wygląda, tak działa aplikacja Jaspers Record. Myślę, że niektórym może się przydać, a myślę, że niektórzy uznają ten wydatek 4 euro za zbędny, bo w końcu tyle jest różnych dyktafonów, nagrywaczy, więc po co wydawać i po co przepłacać. I jedni, i drudzy moim zdaniem będą mieć rację. A wybór jak zawsze. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, pozostawiam wam, dziękując za uwagę i za wysłuchanie tej dzisiejszej krótkiej audycji. Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji na antenie Tyflo Radia. Nazywam się Nowicki Radosław, a dziś moim gościem będzie Marcelina Hernik, prezeska, założycielka i pomysłodawczyni Fundacji ICU. Witam Cię bardzo serdecznie.
5: Również witam serdecznie.
4: W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o właśnie o wspomnianej fundacji, o tym, jak ona powstała, skąd wziął się na nią pomysł, także o jej beneficjentach, o tym, jakie ma plany na przyszłość. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania naszej audycji. I tak na początek może chciałbym poprosić Cię o opowiedzenie kilku słów o sobie, ponieważ jakby sama jesteś osobą mającą dosyć duży problem ze wzrokiem. A przecież no nie zawsze, a nawet dosyć rzadko zdarza się, że właśnie takie osoby decydują się na założenie fundacji.
5: Mam dysfunkcję wzroku dosyć poważną. Moje pole widzenia określa się jako mniej więcej do 2%. Jest to choroba genetyczna, tak naprawdę zdiagnozowana dopiero w roku 2018 dzięki badaniom genetycznym. Choroba Stargarda obu oczu. Jedna na w zasadzie 100 tysięcy urodzeń, więc nie jest tak bardzo popularna, należy do grupy chorób rzadkich. No, nie jest to łatwa choroba, ponieważ wciąż po jej rozwój trwa i wciąż się pogłębia, więc to widzenie tak jakby się zmniejsza. Nie mam widzenia centralnego, tylko bardziej wybiórcze, ruchowo-obwodowe i utrudnia to zdecydowanie codzienne funkcjonowanie. Sam pomysł na fundację tak naprawdę zrodził się nie tylko w mojej głowie, tylko w całej moim tutaj otoczeniu najbliższych przyjaciół. Zainteresował się nasz założyciel, czyli pan Daniel, u którego byliśmy na pobycie z beneficjentami. Ówcześnie pracowałam wówczas w innej fundacji i byliśmy po prostu na pobycie w ośrodku czasowym i postanowił założyć właśnie fundację i wspierać osoby z dysfunkcją wzroku, ponieważ uważał to za bardzo opuszczone jakby środowisko, które nie uzyskuje takiego wielkiego wsparcia, a powinno, ponieważ są to osoby równie wartościowe, a jednak pomijane czy w środowisku zawodowym, czy gdzieś w jakiś społeczny. Fundacja nazywa się ICU, ponieważ jesteśmy bardzo ambitni i planujemy rozszerzyć swoją działalność bardziej na zagraniczną, międzynarodową. W tej chwili mamy wsparcie ze strony Kanady i Niemiec, więc już działamy tak naprawdę małymi kroczkami poza granicami kraju. Fundacja powstała w lipcu 2016 roku, więc stosunkowo jesteśmy fundacją młodą, a do naszego zacnego grona beneficjentów mamy zarejestrowanych blisko 150 osób, więc taka potrzeba integracji, potrzeba spotykania się i w ogóle potrzeba pomocy dla osób z dysfunkcją wzroku jest bardzo duża.
6: To może tak jeszcze cofnijmy się do początku. Nie miałaś obaw właśnie związanych z tym, że jakby no to jest dość odpowiedzialne zadanie, a twoje jakby problemy ze wzrokiem mogą gdzieś tam stanąć na przeszkodzie właśnie w realizacji tych celów?
5: No ja myślę, że tylko głupi by się nie bał. Ja się bardzo bałam, zresztą do tej pory mam takie obawy, ponieważ jestem osobą bardzo ambitną i chcącą jak największej ilości osób pomóc. W głowie tworzą się co rusz nowe pomysły, ale jednak nie mam takiej siły przerobowej. Moja praca przy komputerze też jest ograniczona. Nie jestem w stanie pracować tyle, co zdrowy człowiek, dobrze widzący. A fundacja na tą chwilę nie ma też takich możliwości, żeby zatrudniać sztab ludzi, którzy mogliby wspierać mnie w tym działaniu. Na szczęście mamy wolontariuszy, którzy nam trochę pomagają oczywiście w takim codziennym funkcjonowaniu naszej fundacji, organizacji. Nie jest to łatwe, ponieważ jako organizacja działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nie ma to żadnego znaczenia, czy w urzędach, czy w bankach jest to traktowane trochę jak każda działalność gospodarcza, więc trzeba było bardzo dużo rzeczy się nauczyć. No i nie da się ukryć, czy to będzie ZUS, czy będzie to jakiś inny urząd. Wszystkie dokumenty są pisane standardową czcionką, czyli taką bardzo niewielką i jest to utrudnienie dodatkowe, z którym trzeba się borykać i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, czyli trzeba sobie pomóc przez jakieś aplikacje, bądź prosić kogoś o przeczytanie danego dokumentu. No nie jest łatwo i nie było łatwo. Moje obawy teraz są nieco mniejsze, bo jestem o rok starsza i o rok mądrzejsza przez rok prowadzenia fundacji jako prezes. I w tej chwili też mam obawy, ponieważ choroba postępuje, ale jest już takie doświadczenie, że mogłabym śmiało powiedzieć, że jestem po prostu bogatsza w doświadczenie i ten strach się, myślę, z każdym tygodniem, miesiącem po prostu zmniejsza. Też wsparcie ze strony beneficjentów i chęć udziału we wszystkich naszych przedsięwzięciach jest też mobilizująca. Trzeba troszkę pozwolić oczom odpocząć, bo też się męczą. Męczą się szybciej niż zdrowe oczy i chwilkę dać sobie czasu odpocząć i od nowa napędzać naszą machinę społeczną.
6: A wcześniej sama korzystałaś z jakiejś pomocy, nie wiem, fundacji, organizacji albo jakiejś instytucji państwa, gdzie widziałaś, że właśnie jakby jest taka wyrwa, taka luka, że właśnie ta pomoc tym osobom właśnie mającym problem ze wzrokiem by się przydała, czy nie?
5: To znaczy tak, ja odkąd byłam dzieckiem, gdzie okazało się, że mam dysfunkcję wzroku, należałam do państwowej organizacji, z tym, że ani ja, ani moi rodzice, moja rodzina, na którą spadła ta choroba, nie czuliśmy się zaopiekowani. Niestety nie miało znaczenia. Być może dlatego, że to była jakaś mniejsza miejscowość i może dlatego też nie było tych dzieci tam tak dużo, tylko odkąd pamiętam, były same osoby starsze. I w późniejszym troszkę etapie, jak już byłam nieco starsza, trafiłam do świetnego stowarzyszenia w Grudziądzu, które bardzo mi pomogło, wspierało mnie w tej chorobie. Okazało się, że ja jestem tak naprawdę normalna, z tym, że mam dysfunkcję wzroku i to jest wszystko. Niczym innym się nie różniłam od innych dzieci, tylko ja miałam dysfunkcję wzroku. Było to bardzo integrujące stowarzyszenie, działające do tej pory zresztą prężnie. Dzięki nim pierwszy raz pojechaliśmy na wyjazd integracyjny, na turnus rehabilitacyjny. My wcześniej z rodzicami, z rodzeństwem moim nie korzystaliśmy z żadnych możliwości. Nie było żadnej integracji społecznej, nie było czegoś takiego. Raczej byłam zawsze w gronie towarzyszy gdzieś tam, czy w szkole, czy w klasie, byłam raczej jeńcem, niżeli towarzyszem do zabawy. To było przykre i ciężka praca była w szkole, walka w zasadzie. aż do momentu uzyskania całkowitej samodzielności i odpowiedniego wykształcenia. Ale tak, to stowarzyszenie, do którego należałam, jak najbardziej pomogło mi w tym takim dojrzałym podejściu do swojej choroby, do swojej dysfunkcji. Z tym, że żeby uzyskać jakąś informację, gdzie, do jakiego lekarza się zgłosić, nie było takich konkretnych informacji, ale też może po prostu nie było na tamten moment, nie było może nawet takiej bazy. Trzeba było pukać z taką trudną chorobą niezdiagnozowaną, trzeba było pukać do drzwi, które niejednokrotnie już były otwarte, czyli tak jakby nasze koło się zataczało i ciężko było trafić do odpowiedniego specjalisty. Tak więc tak, no, stowarzyszenie mi dużo dało w życiu, a takie dążenie do uzyskania kompletnej diagnozy trwało prawie 17 lat.
6: Czyli tak naprawdę te twoje własne doświadczenia życiowe też były przyczynkiem ku temu, żeby właśnie tą fundację założyć, ICU?
5: Tak, jako małe dziecko mówiłam do mamy, że będę pielęgniarką, albo będę weterynarzem, no w związku ze swoją chorobą, no to trzeba wykluczyć takie zawody. I zawsze gdzieś udzielałam się charytatywnie jako wolontariusz gdzieś w jakimś domu pomocy, gdzieś w fundacji jakiejś, tak? I zawsze mi brakowało właśnie takiego przepływu informacji. I w momencie, kiedy założyliśmy tą fundację, ja zaczęłam najpierw od tworzenia bazy lekarzy. Lekarzy, którzy się w czymś bardziej wyspecjalizowali. I jak moim takim marzeniem dla fundacji jest stworzenie takiego nie tylko biura doradczego, gdzieś konsultacyjnego, tylko stworzenie całej takiej bazy medycznej, też psychoterapii, gdzie ta osoba, na którą spada choroba, bądź on nie radzi sobie z jej przebiegiem, bo są różne choroby i różny przebieg, a co człowiek, to świat, więc każdy z nas inaczej tą chorobę przeżywa. Chciałabym stworzyć takie centrum, gdzie okulistyczne, centrum ICU, gdzie byłoby cała baza danych, która byłaby niezbędna do zdiagnozowania, uzyskania odpowiedniego wykształcenia, kursów, możliwości zawodowych, gdzie byłaby opieka dla całej rodziny. To jest takie nasze marzenie, do którego będziemy oczywiście dążyć.
6: Czyli jakby priorytetem jest to wsparcie takie informacyjno-psychologiczne, nazwijmy je?
5: Na pewno ono jest bardzo ważne, dlatego że rodzice, wiem to z autopsji, tak, rodzice byliby w stanie wyprzedać cały swój majątek, oddać jakby część swojego życia, czy cokolwiek wyprzedać, żeby móc pomóc temu dziecku swojemu. I nieważne, czy ono będzie miało 5 lat, czy 12, czy 14, czy będzie mieć 40 lat. I brakuje takiej informacji, takiej kompendium, takiego, gdzie, z czym można się udać. Ludzie pukają od drzwi do drzwi, nie wiedzą, że można korzystać z różnych dofinansowań, nie wiedzą, że można składać wnioski o rentę, jaka jest procedura. Nie mają takiej informacji, bo urzędy o tym wiedzą, ale nie monitorują na tyle, żeby do tego człowieka wyjść naprzeciw. Jeżeli my sami tego nie będziemy kontrolować, to są przypadki, kiedy ktoś z jakąś chorobą żyje 20 lat i dopiero po 20 latach życia z tą chorobą okazuje się, że może uzyskać zasiłek pielęgnacyjny albo jakąś rentę, więc jest to, no jeszcze raczkujemy w Polsce z takim dostępem do informacji i jest to oczywiście bardzo ważne, jest to podstawa, żeby wiedzieć, jak walczyć z chorobą, bądź jak z nią żyć, bo nie każdą chorobę można wyleczyć, nie każdą chorobę można spowolnić. Niektóre po prostu dążą do całkowitej degeneracji układu wzrokowego. Żeby móc żyć z taką chorobą, to trzeba mieć informację potwierdzoną, czy to aby na pewno jest ta choroba i czy aby na pewno nie ma żadnych sposobności na jej leczenie. Tak, a psychoterapia, wsparcie psychiczne, wsparcie społeczne przez wyjazdy integracyjne, przez wspólne wyjścia, wspólne biesiadowanie, przez wszystkie nasze warsztaty, które robimy, to też spaja i to też potwierdza, daje taki trochę komfort psychiczny, że nie jesteśmy sami w tej chorobie, że tych osób jest więcej i stworzymy taką gromadę, która jest w stanie zrobić rzeczy, które nie śniły się zdrowym osobom, a my jednak je realizujemy. I to na pewno mobilizuje.
6: A czy to nie powinno być tak, twoim zdaniem, że właśnie takie kwestie informacyjne powinny leżeć w gestii samego państwa, a nie tych wszystkich organizacji pozarządowych? Jak się na to zapatrujesz?
5: No, brakuje tego. Tak jak mówiłam, oczywiście uważam, że w momencie, kiedy rodzice trafiają do jakiegokolwiek lekarza pierwszego kontaktu i nie mówię tylko o chorobach oczu, bo podejrzewam, że jestem pewna, że są choroby genetyczne czy choroby jakieś mutacyjne czy neurologiczne, wymieniać można mnogo, choroby, które są trudne do zdiagnozowania i ci rodzice, te rodziny przechodzą taką katorgę, taką wielką, trudną ścieżkę, zanim dotrą do odpowiedniego specjalisty. Uważam, że w momencie, kiedy trafiam do lekarza, który mu wskazuje, co się dzieje z moim dzieckiem, ma na przykład oczoplot, z oczka ucieka, dziwnie reaguje na światło. W tej chwili zaburzenia takie psychoruchowe u dzieci jesteśmy w stanie szybciej zdiagnozować niż na przykład chorobę oczu. I to jest straszne, ponieważ układ, nasz narząd wzroku jest elementem układu nerwowego, bardzo delikatny i nie da się ukryć, że jest niezwykle istotny w codziennym funkcjonowaniu człowieka do adaptacji przestrzennej, do przyswajania treści, materiałów, kodowania. To jest narząd, który to tak naprawdę stanowi fundament do przyswajania informacji. Oczywiście mówimy o osobie zdrowej, bo są też przypadki, kiedy dziecko rodzi się już niewidome, to wtedy wiadomo, że ta informacja przychodzi za pomocą innej sensoryki, więc uważam tak, że państwo tego brakuje. Brakuje takiej bazy, bynajmniej ja nie mam wiedzy na temat, żeby była taka możliwość, że idę do lekarza okulisty i on mi da rozpiskę, jakie mogłoby być podejrzenie, do jakiego specjalisty innego się udać. Puka się od kliniki do kliniki, w internecie, to Częstochowa, to Kraków, to Lublin i odsyłają od miejsca do miejsca. Jedynym potwierdzeniem bądź wykluczeniem jakiejś choroby są badania genetyczne, które są kolosalnie drogie. Więc tak, takie jest moje zdanie, że państwo być może tego brakuje. Na pewno organizacje pożytku publicznego powinny wspierać państwo w takim działaniu, ale żeby to uzyskać taką informację w momencie, kiedy idę do lekarza z problemem, troszkę tego brakuje, tak sądzę.
6: A wspominasz tutaj o dzieciach. Czy oni są jakby głównymi waszymi beneficjentami, czy jakby rozpiętość wiekowa jest bardzo różna?
5: Mamy dzieci takie w wieku nawet od 2 lat, kiedy tak naprawdę rodzice dopiero zaczynają tą batalię, bo ciężko jest diagnozować dziecko, które jeszcze nie do końca mówi i jego motoryka jest słaba, tak więc jest ciężko mówić o jakiejś mega dobrej diagnozie, to tak naprawdę przez wiek dojrzewania, przez okres taki maturalny, studyjny, aż do osoby dorosłe, pracujące, aktywne zawodowo, aż do osób nieaktywnych zawodowo w wieku takim poprodukcyjnym, już mamy też i emerytów, rencistów. Tak naprawdę nasza fundacja przyjmuje każdego, kto potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, czy to będzie tylko doradztwo, czy to będzie pomoc w zarejestrowaniu się do lekarza, czy to będzie pomoc w przetransportowaniu czegoś, kogoś do jakiejś placówki, czy będzie to pomoc wolontariusza, żeby pójść do teatru, pójść na spacer, czy nawet, nie wiem, wytłumaczyć, jak autobusy czy aplikacje zainstalować. Nie odsyłamy nikogo bez żadnej informacji. I trafiają do nas ludzie z różnymi problemami, trafiają osoby z konkretnym pytaniem, co robić w danej sytuacji i nikogo staramy się nie wypuszczać bez żadnej informacji zwrotnej.
6: Czyli tak naprawdę ta rozpiętość tematów, z którymi zwracają się do was beneficjenci, jest bardzo szeroka z tego, co tutaj opowiadasz?
5: No tak, jest bardzo szeroka i też fundacja nie zamyka się tylko na takie schorzenie, tylko na taką chorobę, tylko na taki wiek. Uważam, że jako prezes, ale w ogóle takie fundacje czy organizacje czy stowarzyszenia jako główny cel swoją misję powinny mieć przyjąć pomagać i dla kogoś pomoc będzie wsparcie słowem, a dla kogoś innego będzie to terapia, a dla kogoś innego to jeszcze będzie wyjazd na jakiś obóz bądź zdobycie takiego wykształcenia zawodu, pracy satysfakcjonującego, więc ludzie przychodzą z różnymi problemami, ale nie tylko z problemami, bo też trafiają do nas beneficjenci, którzy mają pomysły. Pomysły na integrację, pomysły na marzenia, pomysły na wyjazdy i to też jest dla nas cenne. No, tak naprawdę każdy beneficjent jest inny i mimo to, że mają czasem taką samą chorobę bądź taki sam problem, każdy z nich i tak jest inny. Każdy inaczej tą swoją chorobę i te życie w tej takim bezradności czasem też inaczej przeżywa. Ja staram się być dla naszych beneficjentów przyjacielem, nigdy nikogo nie oceniam, a wszystkim staram się pomóc.
6: A jak odniosłabyś się do takiego trochę stereotypu panującego w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, że ogólnie rzecz biorąc jesteśmy tacy trochę roszczeniowi, że uważamy, że nam się coś należy, albo tego typu historie. Czy twoim zdaniem to się potwierdziło w twojej jakby praktyce kontaktu z ludźmi, czy zupełnie nie, że to jest w ogóle jakiś mit i trzeba z nim walczyć?
5: Jeśli chodzi o stereotypy, jeśli chodzi o tak zwane szufladkowanie osobowości osób, stygmatyzowanie, powiem tak, jako nauczyciel akademicki zadawałam pytania swoim studentom, z czym się kojarzy zjawisko, postać osoby z dysfunkcją wzroku, osoby niewidomej w zasadzie. Więc podawali bardzo przykrą charakterystykę, że jest to osoba, która z reguły ma czarne okulary, może chodzi po ścianach, używa białej laski, puka, szora, czasem jest ubrana na opak, to gdzieś na lewą stronę, to jakoś niedobrane kolorystycznie ciuchy. Tudzież ma psa przewodnika, zdarza się, tak, że ma psa przewodnika. Więc w momencie, kiedy ja mówię, że jestem zakwalifikowana do osób niewidomych, osób, które widzą tak niewiele i przemieszczam się przy pomocy białej laski, to wtedy doznają szoku, że są osoby chorujące, chore, ciężko tak naprawdę borykające się z tą chorobą, z utratą wzroku i mogą normalnie, aktywnie pracować i funkcjonować. Więc fundacja przyjęła sobie za jeden z celów edukację. Edukujemy zdrowe społeczeństwo, tak to nazwijmy, osób, które nie mają styczności z dysfunkcją wzroku. Edukujemy ich, że osoba niewidoma jest równie wartościowa, że osoba niewidoma może normalnie pracować, jest tak samo wartościowym pracownikiem, może wykonywać większość zadań powierzanych przez pracodawcę, a nasz naród, nasze środowisko właśnie osób z dysfunkcją wzroku też muszę uświadamiać i to przyjęłam jako cel, że po pierwsze świat się do nas nie dostosuje na tyle, że wyjdziesz sobie panie X czy Y i będziesz sobie chodził po pięknie przygotowanych chodnikach równiutkich, gdzie będą tylko ścieżki naprowadzające, informacje i tyflografiki i wszędzie dźwięk. Bądźmy realistami. Takiego świata nie doczekam ani ja, ani myślę moje dzieci, wnuki i jeszcze dalej. Na pewno świat się zmienia w naszą stronę i idzie naprzód. I też my jako środowisko osób niewidomych nie możemy oczekiwać, i tak jest moja opinia, że wchodzę do sklepu wielkopowierzchniowego z białą laską i proszę mnie w tej chwili obsłużyć. Dlatego, że w pędzie życia, w takich czasach, jakie mamy, czyli mass media, internet i wszystko, ludzie troszkę zapędzają się w tej swojej pracy i też często stajemy się tacy zupełnie gdzieś wkomponowani w otoczenie i nie można mieć pretensji do kogoś, że nas nie dostrzeże. Proponuję podejść do nawet czy do ochrony, czy do kogokolwiek, kogo napotkamy i zapytać się, czy byłaby możliwość, żeby mi pomóc, żeby zrobić ze mną zakupy. Ja sama praktykuję to i sprawdzam w wielu sklepach wielkopowierzchniowych i to działa. Nie spotkałam się z czymś takim, że ktoś mnie brzydko potraktował, czy jakimiś epitetami, że ja nie mam przeszkadzać, albo że ja przeszkadzam komuś w pracy. Są różne choroby, już nasze społeczeństwo otwiera się też na osoby niewidome. Jesteśmy na szczęście, jakby idziemy krok naprzód, a nie krok do tyłu. Są oczywiście sytuacje, które są dramatyczne, są przykre i smutne, bo stanowią barierę czasem nie do przeskoczenia. wiadomo, są też sfery wychowania i wszystkiego. Ale czy nasze środowisko jest roszczeniowe? Myślę, że przez ten cały czas, kiedy tak naprawdę osoby niewidome były pomijane, bo to też trzeba podkreślić, że tak naprawdę środowisko osób niewidomych i głucho niewidomych jest w grupie tej ryzyka wykluczenia społecznego. Kiedy nas tak naprawdę nie było, nas mówię o osobach niewidomych i słabowidzących, poruszających się przy pomocy białej laski, tak? Nas nie było widać długo na ulicach. Kiedyś w ogóle osoby niepełnosprawne, jakie bądź, to było, były raczej skryte gdzieś, nie wychodziły na zewnątrz, może był jakiś wstyd, jakiś, tym bardziej w jakichś mniejszych miejscowościach. W tej chwili my wychodzimy tak jakby, dopiero od niedawna mamy takie wsparcie, od niedawna stosunkowo, bo osoby niewidome rodzą się przecież tak długo człowiek chory się rodzi, jak istnieje świat, no są choroby różne i tak naprawdę stosunkowo niedawno zaczęły wpływać pewne możliwości dla osób ze funkcjami wzroku. Jakby wizerunek osoby niepełnosprawnej, nawet jako plakietka dla osoby niepełnosprawnej, kojarzona jest z osobą na wózku inwalidzkim i te osoby nawet opatrzyło się nasze społeczeństwo z osobami na wózku inwalidzkim i stało się to takie, nie chcę powiedzieć, że normalne, tylko pojawiają się te osoby jakby dłużej i nie stanowią takiego zjawiska w społeczeństwie. Jakby oswajamy się z tym, że tej osobie trzeba troszkę pomóc w razie jakichś progów i te osoby normalnie pracują, niektóre biegają, mając protezy, pokonują wszelkie swoje słabości, bariery. I to się nam tak obyło i bardzo dobrze, ja oczywiście uważam, że tak, a nasze środowisko przez jakiś czas było jakby trochę mimo wszystko wykluczone z jakichś norm, z jakichś projektów i od tak naprawdę chwała związkowi, który funkcjonuje tak i jednoczy te osoby, ale mimo wszystko byliśmy jakoś tak pomijani i tak naprawdę od niedawna się dopiero od niedawna się pojawiamy na tych ulicach, w tych projektach i stajemy się, tak jakby wchodzimy na nowo do społeczeństwa, co jest dobre. I być może tutaj uwarunkowane jest to określenie, to takie stereotypowe myślenie, że ta osoba niewidoma jest taka roszczeniowa, bo być może nie miała wcześniej możliwości korzystania z takich przedsięwzięć, czy dotacji, czy jakichś projektów, czy ulg, że to pojawiło się tak naprawdę niedawno, bądź dopiero niedawno dostali taką informację. Może stąd wynika to określenie, że ktoś jest roszczeniowy.
7: Czyli co? Czyli to dzięki temu, że na przykład działają takie fundacje jak wasza, dzięki temu, że jakby jest dostęp do coraz lepszej technologii, że są udźwiękowione komputery, telefony, aplikacje mówiące i tak dalej, ci ludzie właśnie stają się dzięki temu właśnie widoczni w społeczeństwie? Tutaj mówię o tych osobach niewidomych?
5: Myślę, że tak. Myślę, że to ma bardzo duży wpływ, że pojawiają się technologie, które ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie. No, przepraszam, wystarczy wziąć pod uwagę nawet GPS-a, który istnieje już bardzo długo i w ogóle i w armii i wszędzie, ale jednak w tej chwili te GPS-y są na tyle dokładne, że ta osoba niewidoma czy z dużym uszczerbkiem analizatora wzrokowego potrafi się samodzielnie przemieszczać. Są aplikacje, które zczytują znaki, są aplikacje, które informują, jaki nadjeżdża autobus. I są takie możliwości i one jak najbardziej ułatwiają codzienne funkcjonowanie i jakby dzięki temu też osoby niewidome wychodzą do społeczeństwa. Takie jest moje zdanie, tak.
7: A wspominałaś też o edukacji tych osób pełnosprawnych. Na czym ona polega? Wychodzicie gdzieś do szkół, do jakichś zakładów pracy? Jak to wygląda?
5: A to znaczy przyjęliśmy, w ogóle już jakiś czas temu przyjęliśmy zajęcia w przedszkolach, w szkołach integracyjnych również, ale też w szkołach masowych. Fundacja w zeszłym roku prowadziła tak zwane pogadanki w ramach godziny wychowawczej, którą każdy z nas pamięta ze szkoły, dotyczącej właśnie funkcjonowania osoby niewidomej i słabowidzącej. Szkoły są jak najbardziej otwarte. Fundacja robi to w ramach po prostu kampanii społecznej, jako działalność swoją, taką jako misję, ponieważ no, cała przyszłość jest w naszym młodym narodzie jeżeli my nie będziemy uświadamiać dzieci i młodzieży, no to nie, no wiadomo, to jest po prostu misja. Edukacja jest bardzo potrzebna, więc zaczęliśmy od przedszkoli, potem mamy i szkoły, średnie. Jak najbardziej prowadzimy takie zajęcia, gdzie są też warsztaty, zapraszamy też osoby niewidome, które mają swojego przyjaciela, psa, przewodnika, co zawsze stanowi wielką furorę i euforię wśród dzieci i młodzieży. Nie spotkaliśmy się z żadnym inną reakcją jak taką. Pojawiają się bardzo przeróżne pytania podczas takich pogadanek, które dla osoby tak jakby z dysfunkcją wzroku nie stanowią ani problemu, ani zagwozdki, a jednak dla osoby widzącej coś budzi kontrowersje czy wątpliwości, chociażby jak się ubrać, skąd wiedzieć jakie ciuchy i tego typu rzeczy. Szczególnie dziewczyny pytają, jak się malować, jak to jest, że się ktoś pomaluje albo że ma włosy uczesane, jak to jest, no bo jak ona widzi, to sobie to zrobi. Ale kolejnymi takimi procesem edukacyjnym to są również firmy. Oczywiście niejednokrotnie mamy przypadek, kiedy osoba z dysfunkcją wzroku bardzo potrzebuje pracy, bo ma trudną sytuację finansową i znajdujemy jakąś pracę, ale nie jest poważana, tak, nie jest tak traktowana, bądź kiedy spada ta choroba na osobę z dysfunkcją wzroku, pracodawca zmienia swój stosunek i nawet jest gotów zwolnić osobę, ponieważ nie ma wiedzy. Ja zawsze to mówię, że to jest brak świadomości, brak wiedzy w społeczeństwie, jak pomagać, i też nie da się ukryć, że można w pewnym sensie skorzystać z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, bo wpłyną z tego też i korzyści, ale można również tą osobę przygotować do pracy. Można wziąć, złożyć wniosek na przykład o dotację na specjalistyczny sprzęt, dostosować stanowisko pracy, co na pewno gwarantuje lepszą wydajność takiego pracownika. On będzie miał specjalne warunki, z którymi nie będzie miał trudu sobie radzić ze wszystkimi zadaniami. Więc takie szkolenia się odbywają. Zgłaszają się też do nas firmy, które obsługują osoby niewidome i słabowidzące, niepełnosprawne w ogóle, z prośbą o przeszkolenie pracowników właśnie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych. I fundacja również się tym zajmuje. Mamy certyfikaty, teraz też zgłosiliśmy fundację do takiego rejestru firm szkoleniowych, więc żeby to też była gwarancja. Mamy też odpowiedni personel wykwalifikowany, też i pedagogów, i szkoleniowców, psychologów, więc to też myślę dobrze, korzystnie wpływa na jakość naszych szkoleń. Zawsze są to warsztatowe też, zawiera też elementy warsztatowe, kiedy trzeba ubrać gogle, bądź przemieścić się przy pomocy białej laski, wykonać jakieś zadanie. I to wszystko wpływa na nie tylko wiedzę, ale i też świadomość. Bo ważne jest, żeby edukować nasze społeczeństwo, to zdrowe, w jaki sposób świadomie pomagać. Bo świadoma pomoc nigdy nie będzie krzywdząca. Nie wolno ingerować w czyjąś sferę osobistą. Trzeba po prostu wiedzieć, w jaki sposób można tej osobie pomóc. I to właśnie robi też fundacja.
8: I jakie są reakcje ludzi tych pełnosprawnych, jeśli na przykład ubiorą takie gogle, przejdą się z białą laską? Odczuwają taki troszkę szok? Czy...
5: To znaczy tak, jest głównie najczęściej po prostu też się gubią, ponieważ jeżeli znają Trójmiasto z kółka, tak, czyli jako pasażerowie bądź kierowcy samochodu, no to z reguły nie wiedzą nawet, jaka jest struktura tego chodnika, czy gdzie są światła, gdzie tutaj najlepiej przejść, którędy. I jak zakładają takie gogle i dostają do ręki białą laskę, która ma tak naprawdę ich kierować, wskazywać na przeszkody, no często nie potrafią zrobić kilku kroków, bojąc się, że wpadną w dziurę, że spotkają studzienkę, że w kogoś uderzą, że nie znają słupa. No są takie obawy i to ich uświadamia, że ta osoba niewidoma jest bardzo odważna, choć też mamy takie obawy, jest odważna i sobie jakoś radzi, tak? Lepiej, gorzej, ale sobie radzą. I w momencie, kiedy wracają z takiego szkolenia i już tak jakby mogą tego Google zdjąć i na nowo doświadczyć swojego widzenia, to z reguły nasuwa im się jeden wniosek, że po pierwsze nie wiedziałem, no bo skąd miałem wiedzieć, po drugie nie rozumiałem, no bo jak mogłem zrozumieć, skoro nigdy tego nie doświadczyłem, a po trzecie mówią, mają, po trzecie mówią, że teraz ja już wiem, czyli mają taką świadomość,

0: dużo, większość naszego społeczeństwa, czy w ogóle ludzi na świecie chciałoby pomóc, ale może się właśnie boją.
1: Albo nie wie jak. No właśnie.
0: No właśnie. Tak, boją się, nie wiedzą jak, chcieliby zrobić krzywdy. Więc ja zachęcam jak najbardziej. Fundacja teraz będzie wydawać taki biuletyn informacyjny też o wizerunku osób niepełnosprawnych. On się pojawi najpierw na stronie internetowej i na Facebooku. Takie, myślę, że to będą cykliczne scenki, które będziemy wrzucać ku świadomości, ku powiększaniu, polepszaniu wiedzy i świadomości.
1: A właśnie ludzie, beneficjenci trafiają do Was właśnie przez środki takie te społeczne, czyli właśnie przez Facebooka, przez strony internetowe, czy bardziej metodą kuli śniegowej dowiadują się od kogoś, na przykład, że istniejecie, że pomagacie i też chcą skorzystać z Waszej pomocy. Jak to wygląda?
0: To znaczy, trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawiła się fundacja, ja wcześniej też już byłam w środowisku i ta metoda kuli śnieżnej przerodziła się po prostu w taką lawinę i większość naszych beneficjentów tak jakby zna siebie nawzajem i też zna mnie jako panią pracownika, a teraz jako prezes, wiedząc, że ja już działałam w środowisku. Jednak, ale mamy też bardzo dużo osób, tak jakby w ogóle spoza Trójmiasta, spoza tego środowiska tutaj trójmiejskiego, którzy dowiedzieli się o naszej fundacji właśnie z Facebooka albo ze strony internetowej, wygooglując po prostu pomoc osób dla osób z dysfunkcją wzroku i tak to działa i tak do nas też trafiają. Tak, myślę, że internet i te nasze mass media mogą też korzystnie wpływać i zachęcać do aktywności na rzecz fundacji.
1: Przez te półtora roku no pewnie już trochę zrobiłaś, ale czy było tak w pewnym momencie, że zetknęłaś się tak, z jakąś taką ścianą, że coś okazało się nie do przeskoczenia? Czy raczej no, udaje się wszystkie jakby projekty, wszystkie plany doprowadzać do końca?
0: To znaczy, ja właśnie po tym całym roku działalności zrobiłam sobie taki rachunek sumienia i można wierzyć bądź nie, wszystkie przedsięwzięcia, które robiliśmy, były pokryte z budżetu fundacji. Największym trudem, z jakim ja się zmagam i z tą właśnie głową w mur, gdzie myślałam, że jak nie drzwiami wejdę, to może oknem, a jak nie oknem, to może kominem, że uda się coś zdobyć, coś ugrać, ale tak pozytywnie, tak? Coś, jakieś, czy wnioski, czy cokolwiek, to okazało się, że taką przeszkodą nie do przejścia dla mnie są dotacje państwowe, są wnioski publiczne, kiedy składałam już kilka i po prostu decyzja była odmowna na przyznanie środków publicznych. Jako tak jakby argument to był, że za krótka jest działalność fundacji. Wszystko w porządku, ale jest za krótka działalność fundacji, więc państwo nie uzyskacie tej kwoty. Ja mówię, zawsze proszę, może odwołam się, mówię, może chociaż część tego wnioskowanego, bo też trzeba powiedzieć, że fundacja nie składa wniosków na 20 czy 50 tysięcy. To są za te zamówienia, te wnioski, konkursy, to i też i małe granty, więc nigdy ta kwota wnioskowana nie przekroczyła 8-9 tysięcy, więc też nie mówmy, że fundacja jest tak bardzo zachłanna i chciałaby nie wiadomo jak wielkie pieniążki, ale i tak jest to coś, z czym nie mogę sobie poradzić. Nawet miałam osoby, które pomagały mi w tworzeniu projektów, składaniu ofert konkursowych. No niestety nie udało się. Nie poddajemy się jak najbardziej, no bo nie na tym rzecz polega, żeby skulić ogon czy schować głowę w piach. Z nowym rokiem budzą się nowe pomysły, być może pojawią się za chwilę nowe oferty, na które będzie można składać. Na pewno się nie poddamy, ale jest to coś, z czym ja nie sądziłam, że będzie taki kłopot. Inną rzeczą jest też w ogóle finansowanie fundacji. Nie da się ukryć, że fundacja ponosi koszty administracyjne i to nie jest żadna tajemnica, nie jest to sekret. I tak jak każde biuro musi za siebie płacić, zużywa energię, zużywa prąd, żeby móc realizować internet czy telefon. I jakby miała pracowników, to tak samo musi zatrudniać pracowników i to jest tak samo koszt. I to finansowanie fundacji nie jest łatwe. Nie jest łatwe pozyskiwanie środków.

0: darowizn. Nasi beneficjenci czują się jakby w takim, czują się w takim jakby troszkę obowiązku, może nie, chcą, coraz częściej chcą nas wspierać i z własnych środków dofinansowują naszą fundację, dzięki czemu na przykład możemy sobie pozwolić na wyjścia do teatrów, na wyjazdy. To wszystko, które pieniążki, te darowizny, które wpływają na konto fundacji, czy też do kasy tutaj w biurze, przeznaczamy na nasze wspólne wyjścia, na przewodników, na bilety wstępu. No tak, w ten sposób to funkcjonuje. I to jest fajne. Chciałoby się mieć więcej darowizn, chciałoby się, żeby fundacja zaczęła jakby sama siebie realizować, żeby można było spłacać ją, żeby nie trzeba było do niej dokładać jak najbardziej. Ale jest to tak, jak jest. Finansowanie organizacji publicznych, pozarządowych chyba po prostu tak funkcjonuje w Polsce i chyba myślę, każda organizacja się z tym boryka. Co nie zmienia faktu, że bariery ludzkie są bardziej krzywdzące, niżeli te finansowe czy jakieś architektoniczne. Kiedy w głowie zrodzi się pomysł, robimy kroki, żeby go zrealizować, a właściciel czy prezes jakiejś spółki powie, że nie przyjmie beneficjentów z dysfunkcją wzroku, bo się boi o swoje czy ich bezpieczeństwo, bo się poślizgnie, bo no, abstrakcyjne czasem argumenty, ale no, niestety okazuje się, że nie do przeskoczenia. I nasze, moje czy moich beneficjentów pomysły czasem zderzają się ze ścianą. No, z reguły
1: często tak się zdarza?
0: Czy często? No nie, raczej nie, dlatego że jednak uważam, że jesteśmy społeczeństwem otwierającym się na osoby z dysfunkcją wzroku, na osoby niepełnosprawne, ale jednak się zdarza, tak. Nie tak często. Przypuśmy sobie, jeżeli mamy 10 jakichś pomysłów, no to na te 10, 2 kończą się fiaskiem, stają się utopijne, bo jest czynnik ludzki, tak? Za nim stoi czynnik ludzki, jakaś niechęć, strach, obawy. I do momentu, kiedy nasze społeczeństwo nie będzie właśnie świadome, nie będzie wyedukowane, no to takie obawy będzie stwarzać. Nie mówimy też tutaj o chodzeniu po wulkanie, czy skakaniu ze spadochronu do wulkanu, tylko raczej mówimy o takich wyjściach integracyjnych, poznawczych. No to zdarzają się takie. Przypuśćmy, 2 na 10 naszych pomysłów kończy się w ten sposób.
1: Wspomniałaś tutaj właśnie o wyjściach takich, no jakby grupowych. Z tego co wiem, no to też duży nacisk kładziecie na zwiedzanie, tak? Okolic, na taką warstwę turystyczną Trójmiasta.
0: Tak, to znaczy ja w ogóle jestem osobą bardzo aktywną i chciałabym za wszelką cenę aktywizować moich beneficjentów. Mamy taki cykl wyjść, takie sensoryczne zwiedzanie Gdańska, to jest, zaczynamy od Gdańska, ale będziemy zwiedzać całe Trójmiasto i potem iść dalej w kierunku być może Mierzei Wiślanej. Uważam, że my jako mieszkańcy Pomorza, mieszkańcy województwa pomorskiego, mieszkańcy Trójmiasta powinniśmy mieć taką wiedzę historyczną, turystyczną, gdzie się udać, kiedy przyjadą do nas goście. I bardzo mi na tym zależy, żebyśmy też lokalnie poszerzali swoją wiedzę, lokalnie działali. No, mieliśmy za sobą Oliwę, mieliśmy park sensoryczny i przed nami teraz jest kolejnym etapem. Jak tylko troszkę aura się poprawi, mamy nowy port, starą taką dzielnicę Gdańska, razem ze zwiedzaniem Muzeum Lechii Gdańskiej i naszego pięknego stadionu bursztynowego, więc myślę, że bardzo atrakcyjne, myślę, że bardzo fajne. Uważam, że taka wiedza dla nikogo nie jest zbędną, a nawet jest taka, uważam ją za taką kluczową dla kogoś, kto po prostu tutaj mieszka.
1: No wiedza, znaczy wiedza wiedzą jakby, ale no też przede wszystkim wyciągnięcie tych ludzi z domu, prawda? Żeby nie siedzieli w tych przysłowiowych czterech ścianach, tylko żeby też gdzieś poszli, żeby jakoś troszkę inaczej spędzili czas.
0: Tak, zdecydowanie, ale muszę powiedzieć i muszę się pochwalić, że nasi beneficjenci są bardzo aktywni I nawet kiedy jest taki miesiąc jak styczeń, w którym tak naprawdę jest i zakończenie roku działalności fundacji, jakieś rozliczenia, i to jest taki w zasadzie przestój troszkę po świętach, to już są telefony ze strony beneficjentów, kiedy możemy się udać na jakąś aktywizację, kiedy coś będziemy robić, bo już im za długo siedzieć w domu, więc ja mogę pochwalić się i z dumą reprezentować moich beneficjentów, którzy myślę, że przez ten cały rok, kiedy brali czynny udział w różnych przedsięwzięciach, po prostu już na tyle się zmobilizowali, że mają ochotę uczestniczyć dalej. Wszystkie nasze zajęcia, które robiliśmy, nie kończyły się jakby na jednym wyjeździe. To były najmniej dwie bądź trzy tury w ramach jednego pomysłu, tak? Więc też warto o tym powiedzieć, że po prostu jest potrzeba ze strony środowiska i też, co trzeba podkreślić, że te nasze, nasi beneficjenci się po prostu lubią. Lubią ze sobą spędzać czas, lubią ze sobą się troszkę pośmiać, lubimy ze sobą śpiewać, tańczyć i pływać i skakać, więc to też jest ważne, że stworzyliśmy sobie w fundacji taką trochę rodzinę, która sobie lubi ze sobą spędzać czas.
1: A jakieś inne jeszcze aspekty właśnie fundacji? Bo wyczytałem taką informację, że chociażby organizowaliście już chyba pierwszy raz, ale chyba będzie też drugi raz, takie warsztaty wokalne, prawda? Właśnie dla osób, które jakiś mają talent związany ze śpiewaniem.
0: Tak, ogłosiliśmy casting, zgłosiło się na tą chwilę nie aż tak wiele osób, ale to też dlatego, że fundacja działa dopiero rok i chciałabym oczywiście te warsztaty robić cyklicznie, zawsze na początku roku. Zgłosiło się 12 osób po wstępnej kwalifikacji, które mają talent wokalny i chciałyby się troszkę zaprezentować. I takie warsztaty będą się odbywały w lutym i marcu, a kulminacją tych warsztatów wokalnych, mam nadzieję, że dojdzie do realizacji, będzie konferencja we współpracy z naszą Dumą i Chlubą, czyli z Uniwersytetem. I tam będzie właśnie konferencja taka prospołeczna, troszkę paranaukowa, gdzie będzie też moment dla sławy, dla chwały i wypromowania talentów w środowisku osób niepełnosprawnych, czyli tych osób, które będą brały udział w tych warsztatach.
1: Czyli jakby ta konferencja to jest kolejny ten aspekt edukacyjny?
0: Tak, tak. O tym marzyłam od momentu, kiedy powstała fundacja. Z tym, że moje jakby ambicje, aspiracje zderzają się z rzeczywistością i to wszystko troszkę trwa i oczywiście chciałabym to zrobić na wiosnę. Zobaczymy, czy pozwolą na to finanse, czy będzie też taka wola jak do tej pory ze strony naszego partnera i czy uda nam się po prostu to wszystko przygotować. I oczywiście takie informacje zamieścimy też na naszym Facebooku, na koncie, bądź też na stronie internetowej. No ale tak, jest to etap, kolejny etap edukacji społecznej.
1: I jakby co byłoby głównym jakby aspektem tej konferencji?
0: Głównym aspektem jest jednak wizerunek osoby z dysfunkcją wzroku, który powinien się zmieniać w mentalności. Jak wizerunek osoby niepełnosprawnej wzrokowo, to i też jej ścieżka edukacyjna i możliwości właśnie jakieś medyczne rozwiązania. Będziemy gościć, myślę, specjalistów wysokiej rangi, którzy będą trochę opowiadać, przedstawią jakiś cykl badań, być może przedstawią też wyniki pierwszych badań genetycznych, które gdzieś w Ameryce się tworzą. No, wszystko jest tak jakby przed nami. Na tą chwilę nasz program ramowy jest uszczuplony, ponieważ no, cały czas budujemy i tworzymy go.
1: A myślisz, że właśnie ta genetyka to jest taką przyszłością dla osób mających problemy ze wzrokiem?
0: Ja myślę, że w ogóle badania genetyczne stanowią początek do tworzenia genoterapii, być może wprowadzenia to na jakimś etapie klinicznym. Ja uważam, że tak. Uważam, że tak naprawdę w ogóle genetyka jest bardzo młodą nauką, bardzo prężnie się rozwijającą. I tak jak już można walczyć z rakiem, który no, niejednokrotnie doprowadza do zgonu pacjenta, tak myślę, że wielka przyszłość przed chorobami układu wzrokowego jest przed nami. Oczywiście, jeżeli już prowadzimy badania genetyczne, to po coś one są robione. Był taki projekt prowadzony, gdzie badania genetyczne, pobierano próbki krwi do badań genetycznych, żeby też ustalić, jakie najczęstsze schorzenia są w naszym społeczeństwie. I myślę, że to jest początek do tego, jak leczyć potem pewne jednostki chorobowe naszego społeczeństwa, jakie mamy tendencje też do jakich chorób. I myślę, że w kolejnych etapach będzie również to terapia genowa na zwyrodnienia jakieś czy na jakieś choroby oczu. Tak mi się wydaje, że tak może być, że tak będzie. Mam głęboką nadzieję i wierzę w to, że tak będzie, że te badania genetyczne, które w tej chwili są robione, które nasi beneficjenci też licznie robią, w późniejszym etapie będą jakby mieli może pierwszeństwo do terapii genowej, tak?
1: Chociaż,
0: taką mam nadzieję.
1: Chociaż tak naprawdę ta genetyka to taki jeszcze trochę niezbadany obszar, prawda?
0: Jeszcze tak. Myślę, że dlatego mówię, jest to młoda dziedzina i mam nadzieję po prostu, że sama jeszcze w swoim życiu doczekam się jakiejś początkowej fazy chociaż terapii genowej dla swojej choroby. No też trzeba powiedzieć, że osoba niewidoma jakby nie umiera na ślepotę. Tak, że są choroby, ja zawsze to mówiłam, tłumaczyłam to i do tej pory to tłumaczę, może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale w gruncie rzeczy nie umiera się na ślepotę, tak?
1: No nie, no bo to się, z tym się żyje, że tak powiem, prawda?
0: Więc nie umiera się na ślepotę, a są choroby genetyczne, na które kończą się zgonem. I być może trzeba po prostu trochę cierpliwości, kiedy wprowadzą terapię genową na takie jednostki chorobowe, które doprowadzają do śmierci i uda się to zatrzymać i wtedy zostanie więcej czasu na spowolnienie jakichś chorób genetycznych oczu bądź całkowite uzdrowienie. Ja w to wierzę oczywiście i myślę, że to wszystko jest przed nami, ale tak jak mówię, ja na ślepotę nie umrę, tylko na być może szereg innych chorób. I zdecydowanie, w moim odczuciu, tak, ja mówię o sobie, zdecydowanie wolałabym leczyć choroby, które kończą się tragicznie, które dążą do po prostu do śmierci, śmiertelne choroby, niżeli tą, z którą ja się borykam. Może ktoś mieć oczywiście inne zdanie, być może bardziej egoistyczny i chcieć sobie najpierw pomóc. Ja uważam, że w pierwszej kolejności powinny być to choroby, które są śmiertelne.
1: A tak jeszcze wracając do samej fundacji, no tak opowiadaliśmy o tym, że jakby troszkę pomagacie ludziom w takich sferach informacyjnych, jakby doinformowujecie ich, troszkę właśnie stawiacie na taką edukację, troszkę też na takie aspekty społeczne, kładziecie nacisk. A jakie jest z takimi typowo kwestiami związanymi dla osób niewidomych? Czyli mam tutaj na myśli chociażby jakieś poruszanie się z białą laską, nauka na przykład korzystania ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego, z udźwiękowionych telefonów itd., itd. Czy w tym zakresie też jakieś działania podejmujecie?
0: To znaczy, jeśli chodzi o orientację przestrzenną, czyli naukę z białą laską, fundacja się tym stricte sama nie zajmuje, dlatego że my współpracujemy jako fundacja, czyli zarząd fundacji tego nie robi, ale współpracujemy z instruktorami, którzy mogą i uczą naszych beneficjentów takiego przemieszczania się, poruszania się jak najbardziej. Dajemy też możliwości kontaktu z innymi organizacjami, które działają na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, gdzie mogą dostać jeszcze więcej takich informacji, bądź większą ilość godzin z finansowania. finansowano na przykład z jakiegoś projektu, bo też takie projekty się pojawiają i my tych beneficjentów tam kierujemy, żeby nie musieli komercyjnie płacić za jakieś spotkania, bądź kiedy tych godzin jest niewystarczająco dużo w ramach jakiegoś projektu, to dostajemy taką, przekazujemy taką informację, gdzie mogą uzyskać tych godzin więcej i jakieś jeszcze inne dodatkowe wsparcie. Jeśli chodzi o obsługę urządzeń, oczywiście najpierw różne są tego jakby czynniki, bo możemy pomóc w zdobyciu takiego sprzętu poprzez wypełnienie wniosku, złożenie tego w odpowiednim urzędzie, wystawienie, pokierowanie, jakie to mają być wartości tych urządzeń, pomoc w dostarczeniu, przekazaniu tych wszystkich dokumentów. I potem, jak już jest zrealizowany ten zakup przez różne firmy, bo też osoby z funkcją wzroku myślą, że komputer trzeba kupić tylko u jakichś wiodących firm handlujących sprzętem dla osób niewidomych, co jest wprowadzaniem ich w błąd, bo nie tylko, bo można kupić sprzęt, zakupić tak naprawdę wszędzie. I pomagamy w znalezieniu najlepszej oferty, gdzie nie trzeba tych pieniążków tak dużo wydać. Czasem fundacja pokrywa też wkład własny w ramach takiego dofinansowania. I wtedy, jak już mamy, uzyskujemy ten sprzęt, on czasem przychodzi do biura fundacji, bo państwo chcą sobie popróbować, zobaczyć, to wówczas współpracujemy z bardzo fajnymi wolontariuszami, którzy są też zawodowo i naukowo uczą się w zakresie informatyki bądź obsługi właśnie nowoczesnych technologii. I takie odbywają się po prostu szkolenia z zakresu obsługi tych urządzeń. Sama prowadzę szkolenia dla osób bardzo słabo widzących, niewidomych też mam kilka, z obsługi właśnie smartfona, ponieważ sama się musiałam tego nauczyć i doskonale go znam i żyję z nim w symbiozie i do tego namawiam zawsze moich beneficjentów, żeby szli krok naprzód i sobie ułatwiali życie. Więc te nowoczesne technologie oczywiście tak, są specjalne oprogramowania, które już trzeba niestety zakupić w specjalistycznych tutaj salonach handlowych, punktach handlowych i one są instalowane w naszych urządzeniach i z tego też jest szkolenie oczywiście.
1: Jakie marzenia masz takie na przyszłość? Gdzie jest jakby taki największy jeszcze jakby punkt, które chciałabyś w takiej najbliższej przyszłości zrealizować? Co to by było?
0: W najbliższej przyszłości? To znaczy ja bym z takich mniejszych rzeczy, to wiadomo, że ja bym chciała zrealizować swoje małe projekty, które mieszczą się na trzech kartkach formatu A4. I to są takie przedsięwzięcia, które od lat mi chodzą po głowie i dążę do tego, żeby je zrealizować. Chociażby loty balonem, czy to nasze wspomniane już tak bardzo dawno nocne zwiedzanie Malborka, co jednak okaże się, że jest to możliwe. I to nie będzie zwykłe przedsięwzięcie, ale o tym nie będę na razie wspominać, bo spotkanie z muzeum dopiero przede mną. Ale z takich dużych rzeczy, takiego mojego osobistego marzenia do fundacji, tutaj to byłoby, tylko nie myślę, że to będzie tak bardzo szybko, ale myślę, że to się zwiastuje, że to będzie. Że się zdarzy, chciałabym stworzyć właśnie takie centrum, duże centrum, które zaangażowałoby nie tylko osoby niewidome. Chciałabym zaangażować być może osadzonych w więzieniu, którzy by w ramach swojej pracy uspołeczniali się, też wracali do społeczeństwa, adaptując naszą przestrzeń, dbając o nasz park. Fundacje za jakiś czas, ciężko powiedzieć za jaki to będzie czasookres, widzę właśnie w takim, jako takie wielkie centrum, gdzie byłoby miejsce dla każdego, gdzie każdy uzyskałby informacje, został przebadany, został dobrze pokierowany, być może zostałby objęty terapią, gdzie każdy mógłby wziąć chwilę oddechu i swoją całą sensorykę poddać takim doświadczeniom, kiedy będzie można po prostu różne struktury i różne bariery też pokonywać i poznawać.
1: Czyli ambitne plany.
0: Myślę, że bardzo ambitne, tak, ale też myślę, że do zrealizowania, tylko nie na tym etapie, kiedy fundacja jeszcze tak naprawdę nie korzysta z środków publicznych. mam nadzieję, bardzo na to liczę, że uda się pierwsze projekty w tym roku zrealizować z budżetu państwa po prostu, tak, z publicznych pieniążków, aniżeli tylko ze środków fundacji czy wkładu firm, czy ludzi dobrego serca po prostu, którzy nam pomagają.
1: No nie ukrywajmy, że jednak jeżeli chce się takie jakieś większe projekty realizować, no to potrzebne są no, pieniądze, tak? No bez tych pieniędzy, no nawet największe chęci, najlepsza motywacja, no niewiele będzie w stanie zrobić, prawda?
0: No więc właśnie, to jest to, z czym fundacja się boryka, z takim naszą gorączką, bolączką, z czym jest mi ciężko się pogodzić. No to jest pewnego rodzaju walka o też dla niektórych też o przetrwanie, bo niektóre fundacje tylko bazują i funkcjonują dzięki właśnie projektom z środków publicznych. My na szczęście jesteśmy na tą chwilę jeszcze na tyle wystarczalni i samowystarczalni, że sobie radzimy, co nie zmienia faktu, że bez wsparcia państwowego, bez środków publicznych jest po prostu trudno i na pewno moje ambitne plany nie zrealizują się, jeśli nie uzyskamy wsparcia z budżetu państwa.
1: Czyli co, tak na najbliższe miesiące to głównym celem jest ta konferencja?
0: Konferencja i dalszy ciąg integracji społecznej i szkolenia, to cały czas się tworzy i tutaj się nic nie zmieni. Nasze ambitne plany rozwojowe będą się toczyć. Jesteśmy na etapie bardzo ciekawych rozmów z różnymi placówkami publicznymi, gotowymi z nami współpracować, bo też warto dodać, że fundacja dołączyła do rządowego programu Dostępność Plus jako sygnatariusze. Jesteśmy sygnatariuszem, ambasadorem tego programu, z którym też wiążemy duże nadzieje, że jednak idzie to ku lepszemu.
1: A jakie te nadzieje? Znaczy, co konkretnie chciałabyś, jakby, jakie pole do, że tak powiem, popisu widzisz w tym programie właśnie Dostępność Plus? Co mogłoby się zmienić na korzyść osób?
0: Na pewno dla fundacji widzę możliwość głośniejszej jakby edukacji społecznej przez ten program, ale również widzę rozwiązania architektoniczne, pokonywanie barier w przestrzeni publicznej. To jest bardzo ważne, żeby te osoby miały jak najwięcej, te osoby, czyli mam na myśli środowisko osób z dysfunkcją wzroku, miały możliwość uczestniczenia w tym życiu społecznym, tak jakby we wszystkich placówkach, i to placówka to nie jest tylko, dajmy na to, muzeum, które akurat zastosowało jakąś linię naprowadzającą. Czy tu chodzi o to, że będzie wprowadzony taki standard i wszystkie publiczne placówki będą zobowiązane do jakby wprowadzania tych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami różnymi. I to jest szansa też dla fundacji, żeby uczestniczyć w tym, żeby wskazywać placówkom, firmom, no każdemu, kto będzie miał wolę korzystania z tego, wolę bądź przymus, bo sądzę, że będzie po prostu będzie to taka norma, jak są normy europejskie, tak będzie norma po prostu dostępności przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych i my jako fundacja właśnie będziemy w tym uczestniczyć właśnie w słowie doradczym bądź też wykonawczym, żeby kadry, personel przeszkolić, żeby pokazać, wskazać, co jest niezbędne do adaptacji przestrzennej, a co jest wskazane, bo niektóre rzeczy są niezbędne, tak jak są to linie naprowadzające, a są rzeczy, które są wskazane, na przykład duża tyflografika na środku budynku bądź przy recepcji, która wskazuje, gdzie się znajdują, jakie przestrzenie dostępne dla osób zwiedzających bądź nie wiem, petentów urzędu, bo nie da się ukryć, że urzędy nasze dopiero raczkują z dostępnością i jest to utrudnienie nie tylko dla osób niewidomych czy słabowidzących, ale no w ogóle są te bariery, które tak naprawdę wymagają likwidacji bądź budynki, które wymagają modernizacji i tej adaptacji właśnie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1: No i przede wszystkim chyba też takie ujednolicenie, o czym wspomniałaś, prawda?
0: Tak, normy, tak. chodzi o normy. Chodzi o to, żeby było wszystko tak samo, a nie każdy autobus, tramwaj inaczej oznaczony gdzie indziej. Ten przycisk, gdzieś jest tablica udźwiękowiona, a gdzieś nie jest, gdzieś na środku jest ścieżka, a gdzieś indziej prowadzi na schody, gdzieś indziej w mur. No niestety, często, ja też chciałabym powiedzieć, że często takie absurdy budowlane, jak są na niektórych dworcach, gdzie ścieżka właśnie prowadzi na przykład do ekranu, który nie jest udźwiękowiony. No jest to pewnego rodzaju absurd, no bo po co on ma tam prowadzić, skoro on nie jest udźwiękowiony. Albo prowadzi wzdłuż ściany dookoła, tak jakby, że ta linia naprowadzająca nie wyprowadza człowieka z peronu, tylko może po prostu chodzić sobie w kółko. I wydaje mi się, że nikogo nie usprawiedliwiam, absolutnie to są pieniążki, niemałe pieniądze wyrzucone tak naprawdę w błota, w zasadzie w bruk, które zostały po prostu nieświadomie wykorzystane. W momencie, kiedy budują się jakieś ulice, są remontowane, bądź jakieś dworce, perony, powinna być brana pod uwagę opinia środowiska.
1: Ale ktoś to musiał przecież odebrać, prawda?
0: No i właśnie, kiedyś nie było takiego wymogu, że trzeba, tylko można było zrobić taką adaptację, można było przystosować na przykład chodnik, ale nie trzeba było. W tej chwili prawo mówi, że w momencie remontowania drogi, kładzenia nowej nawierzchni czy wymiany jest obowiązek przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. I w tym momencie jest powoływana jednostka pozarządowa, która musi wydać taką opinię. No i tu jest też szansa dla fundacji, żebyśmy pomijali byle jakość. Dążyli do tej dobrej jakości, do tych dobrych zmian i do tego, żeby jednak te ścieżki naprowadzające nie kończyły się w drzewie, w słupie czy śmietniku, tak?
1: A dzięki temu też pewnie będzie więcej niepełnosprawnych, niewidomych właśnie wychodzących na zewnątrz, prawda?
0: Oczywiście, jest to aspekt społeczny na pewno bardzo ważny i jest to czynnik niezbędny do tego, żeby te osoby się czuły komfortowo i bezpiecznie.
1: Czego można Ci życzyć na te następne miesiące pracy w fundacji?
0: Na pewno cierpliwości i wytrwałości, to na pewno tak.
1: Ale bardziej do przepisów czy do beneficjentów?
0: Nie, do beneficjentów tej cierpliwości myślę nie zabraknie, bo sami są moim motorem napędzającym. Raczej do przepisów, raczej do takiej nieudolności bądź niechęci ludzkiej. To na pewno.
1: W takim razie tego serdecznie Ci życzę. Przypominam, że moim i gościem wszystkich słuchaczy była Marcelina Hernik, prezes Fundacji ICU. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za poświęcony czas.
0: Dziękuję serdecznie również.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry Państwu, z tej strony Piotr Machacz. Witam Was w moim pierwszym nagranym Tyflo Podcaście. Miałem już wcześniej okazję rozmawiać z Państwem w jednej audycji na żywo o Macach. Tym razem również będzie o sprzęcie, a dokładnie o piątej generacji linijkach brajlowskich Focus. Na moim przypadku będzie to Focus 14, ale to, o czym opowiem, ma też zastosowanie przy linijce Focus 40. Krótko opowiemy sobie, jak ta linijka wygląda, co potrafi, jak działa. Może pomoże to Państwu w podjęciu decyzji, czy ten sprzęt jest akurat dla Was, czy nie. No więc właśnie, zacznijmy naszą eksplorację urządzenia od fizycznego wyglądu. Nie miałem okazji widzieć poprzednich generacji Focusa, ale z tego co wiem, piąta generacja wygląda zdecydowanie lepiej. No na pewno wygląda lepiej od niektórych linijek innych firm, z czym się na pewno mogę zgodzić. Praktycznie cały sprzęt jest zrobiony z metalu, cały górny panel i dolny jest zrobiony z metalu, jedynie panel przedni jest z plastiku i dolna część lewego i prawego boku, a także przyciski. Ale natomiast cała góra i dół, cały spód jest zrobiony z aluminium, co daje Focusowi bardzo nowoczesny wygląd. Na pewno wygląda to solidnie, że nie rozbije się od razu za pierwszym razem, gdyby nam spadło. A może spaść, dlatego że to jest bardzo mały sprzęt, zwłaszcza tutaj mówię o Focusie 14, który bardzo spokojnie zmieści się do kieszeni, na przykład jeansów. Nie powinno być z tym problemu, więc bardzo przenośny sprzęt, można go zabrać praktycznie wszędzie. Spód urządzenia jest praktycznie pusty, poza wytłoczonym numerem seryjnym zarówno w Braille'u, jak i przepuszczam w czarnodruku. A z prawej i z lewej strony znajdziemy dwa gumowe paski, które stabilizują urządzenie na biurku czy na stole. Na górze lewy i prawy bok nieco odstając znajdziemy na nich tak zwane zderzaki, a przynajmniej takie nazywa dokumentacja, które mają za zadanie zabezpieczenie fokusa, gdyby upadł nam na ziemię. Chronią podzespoły urządzenia, zwłaszcza z lewej strony, bo po prawej stronie nic tak naprawdę nie ma pod tym zderzakiem, ale z lewej strony znajdziemy włącznik, czyli taki prostokątny przycisk, który nieco odstaje, wejście USB typu C, do którego podłączamy kabel, jeśli chcemy połączyć fokusa z komputerem czy z ładowarką, a także wejście na kartę microSD, która jest używana przez notatnik. Na przednim panelu, czyli tym, który znajduje się najbliżej nas, mamy dosyć dużo przycisków. Od lewej strony jest to lewy selektor, czyli kwadratowy przycisk z dołkiem na środku. Później lewy rocker, czyli dwa przyciski połączone obok siebie, które można naciskać osobno do góry lub do dołu. Później lewy przycisk przewijania z wygrawerowaną strzałką w lewo. Potem małe wzniesienie, na którym znajdują się obok siebie dwa małe przyciski, lewy i prawy shift. Potem prawy przycisk przewijania, który również ma wygrawerowaną strzałkę w prawo. Potem prawy rocker, identyczny do lewego. I prawy przycisk selektor, który również ma dołek na swoim środku. Na górze urządzenia znajdziemy właściwą linijkę brajlowską. W moim przypadku ma ona 14 znaków. I na lewej i na prawej stronie znajdziemy małe rockery nawigacyjne, podobne do tych, które opisałem na przednim panelu, tylko że troszeczkę mniejsze. I nad każdymi z nich znajdziemy mały, okrągły przycisk MORE. Te rockery zastępują kółeczka, które kiedyś znajdowały się na poprzednich fokusach, a także na linijkach PackMate, jeśli ktoś miał z taką do czynienia. Robią dokładnie to samo, wysyłają te same polecenia do czytnika ekranu, z tym, że nie musimy ich przesuwać. Jeśli trzymamy przycisk, to polecenie się powtarza, a w ustawieniach fokusa możemy ustawić dokładnie, jak szybko to powtarzanie zachodzi. O ustawieniach za chwilę powiem. Nad każdą komórką znajdziemy przycisk przywołania kursora, a jeszcze wyżej znajdziemy klawiaturę brajlowską w standardowym układzie ośmiopunktowym. Pomiędzy przyciskiem punktu pierwszego i czwartego znajdziemy też podłużny przycisk do wchodzenia w menu. Klawiatura jest bardzo wygodna, fajnie się na niej pisze, klawisze są duże, a spacja znajduje się pod komórkami na środku, więc jeśli ktoś ma duże ręce, to nie ma problemu, żeby je wygodnie ustawić. W niektórych linijkach, jak na przykład na linijce Bailey czy Himsa, spacja znajduje się centralnie pod punktem pierwszym, czwartym i jeśli ktoś ma duże ręce, to nie jest tak wygodna jak ustawienie spacji na fokusie. A teraz przejdziemy do omówienia ustawień linijki. Będę ją pokazywał na najnowszym oprogramowaniu, a przynajmniej podczas tego nagrania. Jest to wersja 5.81.34. Moja linijka przyszła ze starszym wersją oprogramowania. Najnowszą wersję można ściągnąć bezpośrednio od producenta na stronie freedomscientific.com, pisane freedomscientific.com przez 2e. Wchodzimy tam na sekcję Downloads, a potem na sekcję Focus Blue Firmware. Ja wrzucę pod komentarzem link do najnowszej wersji oprogramowania, która dała funkcję notatnika, a także spolszczyła cały interfejs, więc jak najbardziej gorąco polecam aktualizację, którą nie jest bardzo trudno przeprowadzić. Po prostu podłączamy linijkę do komputera, ściągamy plik AXE ze strony. Jest nam potrzebny tutaj komputer z Windowsem, więc jeśli ktoś jest na Macu, no to będzie trzeba tu zrobić przez wirtualną maszynę lub przez Bootcamp. Otwieramy ten plik AXE, klikamy Start Update, bodajże tak się ten przycisk nazywa, i oprogramowanie samo zaktualizuje nam linijkę, co potrwa jakieś 4-5 sekund, także naprawdę prosta procedura. Ja teraz włączę fokusa, naciskając włącznik z lewej strony przez jakieś 2 sekundy. O, właśnie już się nam włączył i pokazuje nam się godzina ze zmieniającymi się sekundami. Jeśli chcemy te sekundy, czy nie, można ustawić w menu, zaraz do tego przejdę, więc wyświetliła nam się godzina. Jeśli nacisnę prawy przycisk przewijania, no to wyświetliło nam się poziom baterii. W tej chwili jest to 60% i widzę tutaj również te trzy znaki zapytania informujące mnie, że w tym momencie nie jestem połączony z żadnym urządzeniem. Gdybym był połączony przez Bluetooth lub przez USB, no miałbym tutaj napis BT1 do BT5, bo może być połączone 5 urządzeń Bluetooth lub USB. Między tymi urządzeniami możemy się przełączać naciskając przycisk menu z punktem pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, w zależności które urządzenie Bluetooth chcemy połączyć, lub z punktem ósmym, co połączy nas z urządzeniem podłączonym przez USB. Teraz krótkie naciśnięcie przycisku menu otworzy nam menu z ustawieniami, ja to teraz zrobię. I na lince nam się teraz pokazał napis Focus 14BT i później identyfikator, który jest unikalny dla każdego Focusa, który wyświetli nam się na urządzeniu, z którym chcemy ją połączyć. W tym momencie również linijka weszła w tryb powiązania, więc jeśli łączymy ją pierwszy raz z jakimś urządzeniem, no to po prostu wchodzimy do menu i wtedy urządzenie nam pokaże się na liście Bluetooth telefonu czy komputera, z którym chcemy ją połączyć. Po menu poruszamy się rokerami na przednim panelu, obojętnie czy użyjemy lewego lub prawego. Ja teraz nacisnę lewy roker na dół i pierwsza opcja, która nam się pokazuje, to powtarzanie. Ta opcja kontroluje, jak szybko będzie powtarzane polecenie jednego z tych przełączników nawigacyjnych po lewej i prawej stronie linijki. Nacisnę punkt ósmy na klawiaturze, żeby do tego wejść i teraz pokazały mi się cztery punkty. To znaczy, że jest ustawiony najszybszy tryb. Jeśli poruszę się teraz znów rokerami, no to mogę ją ustawić między trzema punktami, dwoma lub jednym, czyli po prostu to są wolniejsze tempa. Nie wiem czemu po prostu Freedom nie postanowił pokazać tego po prostu liczbą, ale zrobili to w ten sposób, więc i więcej punktów jest wyświetlone, tym częściej te rockery będą nam powtarzać polecenie. Następna opcja, usypianie, kontroluje po jakim czasie komórki monitora przejdą w stan uśpienia, czyli po prostu zostaną wyłączone. Cała reszta urządzenia jest włączona, więc połączenie USB czy Bluetooth jest utrzymywane, po prostu monitor nie będzie nam się zmieniał, dopóki czegoś na nim nie naciśniemy. I tutaj już wyświetlają nam się normalne liczby, mamy dostępne opcje 5, 15, 30 lub 45 minut. Następna opcja to zegar, w której po prostu ustawiamy godzinę. Działa ono na takiej zasadzie, że jeśli naciśniemy Enter, wyświetla nam się godzina i w moim przypadku obok liczba 24, to jest format 24-godzinny. Zegar Focusa zauważyłem, że bardzo potrafi się rozregulowywać, zaczyna się nam późnić, więc ja osobiście mam już tą linijkę od kilku miesięcy, no i średnio raz na miesiąc muszę wejść tutaj i ustawić prawidłową godzinę, bo Focus gubi mi gdzieś około 2 minuty. Ustawiamy to w ten sposób, że przyciskami przewijania ustawiamy punkt 7, 8, który nam pokazuje podświetlenie, co zmieniamy. I potem albo rockerami lub po prostu wpisując liczby z klawiatury zmieniamy pole. Więc pierwsze pole to jest godzina, drugie pole to jest minuta, trzecie pole kontroluje nam, czy chcemy wyświetlać sekundy lub nie, a czwarte pole ustawia nam między 24 a 12-godzinnym formatem. Następna opcja to kalendarz. Ustawiamy tutaj datę, dokładnie tak samo jak ustawiamy godzinę, więc może już nie będę tego szczegółowo opisywał. Następna opcja to jest twardość. Reguluje nam to, jak twarde są punkty. Każdy pewnie ma jakieś inne do tego preferencje. Jeśli korzystamy z programu odczytu ekranu, który daje nam tą możliwość, czyli to jest chyba z tego co wiem tylko JAWS, no to JAWS nam tą opcję nadpisze, ale jeśli korzystamy z innego programu, tak jak NVDA czy VoiceOvera, no to tutaj możemy tą opcję zmienić. Mamy dostępne opcje od 100%, 75%, 50%, 25% i 0%. Następna opcja to połączenia, które pozwala nam na przełączenie się między urządzeniami Bluetooth z menu lub skasowania wszystkich powiązanych urządzeń. Jeśli ja tu wejdę, to po prostu wyświetla mi się lista wszystkich urządzeń, z którymi się połączyłem, czyli u mnie pierwsze to jest iPhone, drugie to jest MacBook, trzecie to jest komputer, a potem wyświetla mi się opcja usuń wszystkie. Pod spodem mamy opcję język. Tutaj możemy zmienić język. W najnowszej wersji mamy dostępny język polski. Jeśli kupicie Focusa, nie jestem pewny z jaką wersją oprogramowania on do Was przyjdzie. Jeśli po prostu będziecie mieli inny język, na przykład angielski, no to wejdźcie do menu i szukacie opcji Language, pisane Language. Jeśli zaktualizowaliście Focusa do najnowszej wersji, no to opcja polski powinna tutaj być dostępna. I pod spodem mamy notatnik. Do notatnika przejdziemy dosłownie za moment. I to jest wszystko w menu. Jeśli zmienimy jakieś ustawienia, żeby je zapisać, wychodzimy z menu prawym przyciskiem selektor. Przypomnę jeszcze raz, to jest ostatni przycisk z prawej strony z takim dołkiem na środku. Naciskamy ten przycisk, on nam wtedy wszystkie ustawienia zapisuje i zamyka ustawienia. Znowu wracamy do urządzenia, z którym jesteśmy połączeni, lub do godziny, jeśli nie jesteśmy połączeni z niczym. Zanim przejdziemy do wbudowanego notatnika, może krótko powiem o tym, jak Focus sprawuje się jako linijka brajlowska połączona z różnymi urządzeniami. Korzysta z Bluetootha 4, dzięki czemu połączenie jest bardzo szybkie i bardzo stabilne. Z iPhone'em wykonuje polecenia nawet, bym powiedział, szybciej jak klawiatura bezprzewodowa. Zmienia się bardzo szybko i potrafi naprawdę szybko się odświeżać, co się może przydać, jeśli korzystamy z jakichś aplikacji, w których szybko zmieniają się informacje, na przykład rozpakowanie jakiegoś pliku lub szybko zmieniający się tekst w wierszu poleceń. Ja może to szybko zademonstruję. Mam tutaj swój telefon, ja go odblokowuję i on powinien nam automatycznie nawiązać połączenie z Focusem. I jeszcze zmienię język na polski. Już właśnie się połączył i od tego momentu mogę wykonywać polecenia na linijce. Jak słychać, bardzo szybko reaguje, nawet linijka zmienia się szybciej niż syntezator zdąży wypowiedzieć, co jest na ekranie. A teraz, żeby zademonstrować odświeżanie, po prostu odblokuję telefon. Ustawię się na ekranie głównym. Wyciszę syntezator i wykonam polecenie czytaj wszystko. I teraz zobaczycie, jak szybko ta linijka potrafi się zmieniać połączona z iPhone'em. Linijka zmieniała się szybciej niż słychać było dźwięki voiceovera. Także naprawdę tutaj widać, że ten Bluetooth 4 naprawdę daje efekty. Równie dobre efekty udało mi się uzyskać na komputerze z NVDA czy z JOS-em, także naprawdę prędkość reagowania tej linijki jest jedną z jej większych plusów. Natomiast jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, jest taka, że najnowsza generacja Focusa działa tylko z najnowszymi iPhone'ami, to znaczy z każdym iPhone'em, który ma na pokładzie system iOS 11. Jeśli mamy jakiegoś starszego iOS'a, to musimy go zaktualizować. Jeśli mamy starszego iPhone'a, no to będzie iPhone 5 lub starszy, no to po prostu z nim Focusa nie użyjemy. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z Androidem. Wiem, że starsze generacje Focusa na pewno są wspierane przez Brailleback. Nie wiem, jak jest z piątą generacją, po prostu nie miałem okazji tego przetestować. Na komputerami Focus działa praktycznie ze wszystkim. Testowałem ją z NVDA, z JOS-em, a także z narratorem na Windowsie 10. Tutaj nie było żadnych problemów. Działa również z voiceoverem na Macu i tutaj też nie mamy żadnych problemów. A teraz przejdę do omówienia funkcji notatnika, który właściwie można też nazwać brudnopisem. Zresztą tak nazywa go Freedom Scientific, bo w angielskiej wersji oprogramowania ta funkcja nazywa się Scratchpad. No coś w tym prawdy jest, dlatego że ten notatnik nie jest jakoś bardzo zaawansowany, nawet w porównaniu do innych linijek brajlowskich, które potrafią często zapisywać w bardziej zaawansowanych formatach, tak jak TXT. W menu jest funkcja Export, o której zresztą za chwilę powiem, która po prostu wysyła nasz zapisany tekst jako przyciski na klawiaturze, tak jakbyśmy sami to napisali, więc eksportowanie polega na tym, że otwieramy plik tekstowy na komputerze czy na telefonie, ustawiamy tablicę brajlowską w czytniku ekranu taką, jakiej pisaliśmy naszą notatkę, no i po prostu naciskamy eksport i Focus nam to pisze. Żeby wejść do notatnika, możemy to zrobić w menu, tak jak wcześniej pokazywałem, lub zastosować skrót klawiszowy, trzymając przycisk menu i naciskając na klawiaturze literę N. Wtedy godzina nam po prostu znika i pokazuje nam się mrugający punkt 7-8, czyli kursor. No i po prostu jesteśmy teraz w nowym, pustym pliku i możemy zacząć pisać. Ja w takim razie coś napiszę. To jest test Focusa dla Tyflo podcastu. Kropka. Punktem 8 robimy Enter, punktem 7 kasujemy w lewo, więc służy nam jak backspace. Mamy do dyspozycji również kilka innych skrótów. Jeśli ktoś kiedyś korzystał z JOS'a, z linijką brajlowską lub miał do czynienia ze starym notatnikiem firmy Blazy, takim jak Brailand Speak czy Braillite, no to tutaj nie będzie większych niespodzianek, bo te skróty są po prostu z tych notatników przeniesione. Spacja z literką L, czyli punkt 1, 2, 3, przynosi nas na początek notatki. Spacja punkt 4, 5, 6 na koniec. Spacja punkt 4 i 1 przynoszą nas do następnej poprzedniej linii. Spacja punkt 5 i punkt 2 przynoszą nas do poprzedniego i następnego słowa. A spacja punkt 6 i 3 do następnego i poprzedniego znaku. Możemy oczywiście również korzystać z przycisków przywołania kursora, a także z rockerów. Rockery na przednim panelu przenoszą nas do poprzedniej i następnej linii, a rockery po lewej i po prawej stronie linijki możemy ustawić. Przyciskami Mode nad rockerami możemy przełączać się pomiędzy opcją nawigacji po liniach, przesunięciem linijki lub akapitach. I tak samo jak przy urządzeniu mobilnym czy komputerze, trzymając ten rocker, nawigacja nam się będzie powtarzać. Więc w ten sposób można bardzo szybko przeskakiwać po pliku. Notatnik ma swoje menu, które zawiera kilka dodatkowych funkcji, więc teraz nacisnę przycisk menu. I mamy tu teraz kilka opcji. Plik, edycja, eksport i pomoc. Pomoc nam raczej się nie przyda, dlatego że jeszcze nie ma polskiego pliku językowego. Zostanie otwarty plik angielski, który na dodatek jest napisany brailem drugiego stopnia, brailem skrótowym, więc jeśli ktoś tego braila nie zna, no to raczej będzie bardzo trudno tą pomoc rozszyfrować. Jest dostępna wersja elektroniczna na stronie internetowej i raczej z tą wersją radziłbym się zapoznać lub po prostu posłuchajcie tego podcastu do końca, bo omówię wszystkie dodatkowe skróty klawiszowe, bo każda z tych opcji menu ma również swój skrót klawiszowy. Więc najpierw wejdźmy sobie do menu plik. Pierwsza opcja to jest standardowo nowy. Skrót do niej to jest prawy shift i litera N. No i ona po prostu tworzy nam nowy plik. Pod spodem mamy otwórz. Skrót to jest prawy shift i O. No tutaj też bez większych niespodzianek pozwala nam to na otwarcie pliku z karty. Jeśli pierwszy raz włożymy kartę do Focusa, otworzy nam kilka folderów na tej karcie. Utworzy nam folder FSI. W tym folderze będzie podfolder Focus, a w tym folderze będzie następny podfolder Scratchpad. W tym folderze będziemy mieli dwa foldery. Books, czyli książki, i Notes, czyli notatki. W folderze Books możemy wklejać pliki PRF. To są po prostu pliki sformatowane brajlowskie, bardzo popularne w zagranicznych bibliotekach dla niewidomych. A w folderze Notes Focus będzie zapisywał notatki, które sami napiszemy we własnym formacie. O ile mi wiadomo, oprócz funkcji eksportów na samej linijce nie ma na razie żadnego programu na komputer, który by nam te notatki odczytał jako tekst, aczkolwiek wydaje mi się, że nie byłoby trudne, żeby taki program stworzyć. Więc jeśli teraz nacisnę opcję Otwórz, no po pierwsze jesteśmy pytani, czy zapisać Twoją pracę, T lub N. Więc teraz mogę nacisnąć tak, jeśli chcę zapisać ten plik testowy, lub N, jeśli nie chcę. Ja nacisnę T, wyświetliło nam się, wpisz nazwę pliku, napiszę test, nacisnę Enter i teraz wyświetliło nam się, plik został zapisany. Znów naciskam Enter, żeby to zamknąć i teraz jestem właściwie na karcie, wyświetliło mi się wybierz plik i teraz mogę rockerem lub spacją z punktem czwartym i pierwszym przemieszczać się po folderach. Foldery są oznaczone w nawiasie, więc tutaj właśnie widzę folder Books i folder Notes. Do folderu wchodzimy Enterem, czyli punktem ósmym. Cofamy się punktem siódmym, czyli Backspace'em. Co ciekawe, nie można z tego menu wyjść, więc jeśli otworzymy menu otwórz, no to po prostu musimy jakiś plik otworzyć. Więc zastanówcie się kilka razy, zanim wejdziecie do tego menu, bo po prostu już później z niego nie wyjdziecie. To jest bardzo ciekawe niedociągnięcie. Kilka takich niedociągnięć w tym oprogramowaniu jest. Ja teraz znów otworzyłem sobie plik test i teraz wrócimy do przechodzenia po menu. Byliśmy na opcji otwórz. Następna opcja to jest zapisz. Skrót to jest prawy shift S. No chyba nie muszę tłumaczyć, co ta opcja robi. Pod spodem mamy zapisz jako. Skrót do tej opcji to jest prawy shift DA. Usuń. Wydaje mi się, że te skrót do tej opcji to jest prawy shift i D. Tak, tak, to jest skrót do tej opcji. No i po prostu na takiej samej zasadzie jak otwieranie plików pozwala nam na usunięcie pliku. Jeśli nacisniemy Enter na jakimś pliku, wyświetla nam się komunikat, czy jesteś pewien, T lub N. Więc ja teraz nacisnę N, bo nie chcę nic hasować. No i wróciłem do pliku, w którym byłem. I ostatnia opcja w tym menu to jest wyjdź. Skrót to jest prawy shift i X. Od exit. Jeśli wcześniej nie zapisaliśmy pliku, no to najpierw jesteśmy pytani, czy chcemy wyjść z notatnika. Możemy również notatnik zminimalizować, więc jeśli na przykład piszemy jakąś notatkę, a przychodzi nam wiadomość na telefonie, a nie chcemy, żeby nasza praca się skasowała, no to możemy nacisnąć menu i literkę B, jak background, czyli tło. I wtedy notatnik zostanie tak jakby zminimalizowany, możemy odpisać na SMS-a. Kiedy skończymy, naciskamy menu i N, żeby wrócić do notatnika i jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Jeśli wyłączymy fokusa podczas pisania notatki, to nasza notatka zostanie zapisana. To jest wszystko w menu plik. Przejdziemy teraz do menu edycja. Mamy tutaj kilka opcji. Wytnij, to jest lewy shift i X. Kopiuj, lewy shift i C. Wklej, lewy shift i V, czyli dokładnie takie same skróty jak na komputerach. Wstaw czas i wstaw datę. Te polecenia nie mają własnych skrótów. Znajdź, prawy shift i F. Znajdź następne, prawy shift i punkt czwarty. I co ciekawe, wracamy do opcji wytnij, więc nie możemy szukać do tyłu. Myślę, że teraz zademonstruję je opcję znajdź, więc ustawię się na początku pliku. To jest akurat bardzo krótki plik, ale spróbujemy znaleźć słowo Tyflopodcast. Jestem na początku pliku. Słowo Tyflopodcast na linijce w tej chwili nie ma. Naciskam prawy shift i F. Pokazuje nam się wpisz poszukiwany tekst. Napiszę Tyflo. Naciskam Enter. I teraz na linijce wyświetliło mi się fokusa dla i kursor znajduje się pod literką T w słowie Tyflo Podcastu. Także opcja wyszukiwania przyniosła nas w prawidłowe miejsce. Żeby funkcje wytnij, kopiuj i wklej działały, musimy mieć zaznaczony tekst. Za bardzo nie wiem, czemu tego w menu nie ma, jak ustawić zaznaczenie, więc ja to teraz zademonstruję. Najpierw ustawiamy się na początku miejsca, które chcemy zaznaczyć, więc ja się ustawię może na początku pliku. Zaznaczymy sobie słowa to jest test. Jestem na początku pliku i żeby rozpocząć zaznaczenie, naciskam lewy shift i M. Nic nam się nie wyświetliło, ale teraz została wstawiona zakładka. Gdybyśmy chcieli wrócić do tej zakładki, bez robienia zaznaczenia możemy w każdej chwili nacisnąć lewy shift i G, więc ta funkcja też służy nam do robienia jednej zakładki w pliku. Ta funkcja działa również w plikach brajlowskich, w tych plikach BRF, gdzie normalnie pisać nie możemy. Teraz ustawię się na końcu słowa test. Po prostu nacisnąłem przycisk, żeby przywołać tutaj kursor. I teraz naciskam lewy shift i S, żeby wykonać zaznaczenie. I w tym momencie pokazał mi się pasek punktów 7-8, tak jak w każdym czytniku ekranu, który informuje mnie, że ten tekst został zaznaczony. No i teraz mogę wykonać opcję wytnij, kopiuj czy wklej, więc ja może sobie to wytnę, lewy shift i X. I teraz ten tekst mi zniknął, nacisnę lewy shift i V, żeby go wkleić. I co ciekawe, lewy shift i V nam nie działa, mimo to, że jest opisane w dokumentacji. A więc żeby wkleić tekst, musimy wykorzystać opcję wklej z menu. Chyba że wklej to jest lewy shift i P. Tak, lewy shift i P. Nie wiem, czemu nie zrobili lewy shift i V. Wydawało mi się

0: notatki na moim iPhone'ie. Otworzymy nową notatkę. Nacisnąłem New Note. Teraz włączę syntezę, żebyście wiedzieli, co się dzieje.
1: Notę, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
0: Jesteśmy w pustej notatce. Ja teraz przywrócę notatnik, więc nacisnę menu i N. Wróciliśmy do naszego testowego pliku. Przechodzę do opcji export i teraz nacisnę Enter. Ok, skończyliśmy. Wróciliśmy do notatnika, więc nie jesteśmy połączeni z naszym telefonem. A teraz zobaczymy, co napisałem.
1: Notę, pole tekstowe, edycja. To jest test focusa dla tyflo.środkowa Y. Tu, 14, 40. Tryb znaków, punkt wstawienia na końcu.
0: No i najwyraźniej coś tam nam się zjadło. Kilka punktów zostało nam zjedzone. W zagranicznej publikacji jeden z użytkowników, który też testował tą funkcję notatnika, napisał, że bez większych zaskoczeń funkcja eksportowania działa najlepiej z czytnikiem ekranu JAWS. Zwłaszcza jeśli chodzi o braille skrótowy, no tutaj napisał, że jeśli próbujemy napisać coś braillem skróconym, no to na iPhone'ie jest porażka. Najwyraźniej nawet z braillem nieskróconym często mogą pojawić się też problemy. Na komputerze przypuszczam, że z NVDA eksport by się udał prawidłowo w całości. Zresztą może to zaraz sprawdzimy szybko. Mam teraz focusa połączonego z moim komputerem. Przechodzę do notatnika. Włączam głos z powrotem. No i znowu otwieramy notatnik. Połączenie przy okazji akurat w tym momencie jest zrobione przez Bluetooth. No i znowu wchodzimy do opcji export. Ja się upewnię, że mam włączone echo znaków, żeby zobaczyć w ogóle, jak szybko ten eksport się odbywa, i naciskam Enter. No jak widać, to chyba udało się lepiej niż na iPhone'ie. Komputer nie zjadł tylu znaków. A teraz sobie sprawdzimy, co nam się napisało.
2: 14 blank, to jest test focusa dla tyflo podcastu.
0: No i tutaj już nie było problemu ze zjedzonymi znakami. No tutaj dużo osób mówi, że jednak przepisywanie Braille'a na iPhone'ach działa dosyć wolno, nawet jeśli nie korzystamy z Braille'a skrótowego, no i tutaj wydaje mi się, że to było widać. Ale funkcja eksportu działa, zwłaszcza jeśli korzystamy z komputera, to najwyraźniej nie ma tutaj większych problemów. Podsumowując, no co myślę o Focusie? Na pewno na plus muszę zaliczyć obudowę urządzenia. Jest bardzo nowoczesna, wygląda wytrzymale. Jakość punktów też jest świetna, można je ustawić bardzo twarde. Ja takie osobiście wolę, ale jeśli ktoś wolałby coś bardziej miękkiego, miększe punkty, to też to jak najbardziej można ustawić. Wtedy te punkty są bardziej podobne do tych, które byśmy znaleźli na kartce brajlowskiego papieru. Bateria jest bardzo wytrzymała, zarówno wersja 14 i 40 znakowa działa ponad 20 godzin, no i z mojego doświadczenia to się zgadza, przynajmniej dla wersji 14 znakowej. Reaguje bardzo szybko, no ale jest też kilka minusów. Notatnik jest bardzo prosty. Jeśli komuś zależy na robieniu notatek na linijce, które potem może bardzo szybko przerzucić sobie na komputer jako pliki tekstowe, no to Focus tej opcji nie ma. Na przykład Braille Edge, który również posiada wbudowany notatnik, może zapisywać notatki w pliku tekstowym, może też otwierać pliki tekstowe, może też otwierać pliki RTF, pliki DOC i tam kilka jeszcze innych formatów. Focus otwiera tylko pliki BRF, no i notatki we własnym formacie. To jest pewnie spowodowane tym, że Focus nie działa na podstawie jakiegoś systemu operacyjnego, dzięki czemu reaguje szybko, no ale coś za coś po prostu nie ma tyle w pamięci, chyba żeby mieć takie funkcje dodatkowe. Na minus muszę również zaliczyć to, że jest nam jednak potrzebny komputer z Windowsem, żeby robić aktualizację jako użytkownik również MacBooków. No jeśli ktoś ma tylko Maca, no to jest z tym jednak mały problem, chociaż Focus nie jest jedyną linijką, która ma taki problem. Drugą rzeczą, która jest napisana na stronie Freedoma, jest to, że żeby wykonać aktualizację oprogramowania, jest nam potrzebny zainstalowany JAWS. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Jeśli to jest prawda, no to też jest, wydaje mi się, jednak dosyć duże ograniczenie. Ja osobiście nie mam w tym momencie jak tego sprawdzić. Ja przypuszczam, że jeśli mamy chociaż zainstalowane sterowniki, które można ściągnąć osobno,

0: podobno dzięki czemu Focus będzie nam współpracował na przykład z programem NVDA, no to wydaje mi się, że aktualizacja powinna działać. Jeśli nie działa, no to jest jednak takie dosyć troszkę przykre, bo sam program JAWS jest dosyć duży, waży ponad 100 MB, właściwie więcej, bo w tle nam ściąga swój komponent do OCR-u, więc jeśli ktoś musiałby aż tyle rzeczy ściągać tylko żeby zaktualizować swoją linijkę, no to chyba wydaje mi się jest to troszeczkę za dużo. No i to będzie wszystko, o czym chciałbym opowiedzieć. Jeśli ktoś z Was ma jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu pod podcastem. W ten sposób, jeśli inni słuchacze będą przeglądać archiwa, to też będą mieli okazję zobaczyć odpowiedzi na Wasze pytania. Ja będę te komentarze co jakiś czas sprawdzał. Jeśli będą jakieś pytania, no to postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Jesień idzie, nie ma na to rady. Kiedyś była taka piosenka, a teraz Tyflo Przegląd idzie i też nie ma na to rady. Jest 20 i dzisiaj kolejny, zdaje się, 6 Tyflo Przegląd, tak mi się wydaje, tak?
3: Dobrze ci się wydaje.
2: Chyba tak.
3: 6.
4: Dobrze, tak.
2: Tak. Dzisiaj nas jest osób 6, jest Kasia Ślipek, jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz, Piotrek Malicki, jest Paweł Mostarczyk, no i ja, czyli Tomek Bilecki. W 6 Tyflo Przeglądzie będzie oczywiście jak zwykle sporo tematów. Zaczynamy od rzeczy, które się wyklarowały po ostatniej audycji, a jest tego trochę, bo jest jeden temat a propos iPhone'ów w Stanach, a potem będą jeszcze rzeczy z komentarzy, bo tych komentarzy pod audycją też kilka się pojawiło. To może najpierw o tych iPhone'ach, które to też temat wspomnieliśmy w poprzedniej audycji o zakupie iPhone'ów za oceanem.
5: Z tych informacji, które ja otrzymałem, sytuacja wygląda tak, że podczas zamawiania iPhone'a w Apple Store przez internet inną rzeczą jest kraj, w którym zamawiamy, a inną rzeczą jest, i to niezależnie od adresu wysyłki, niezależnie od tego, że kupujemy to w Stanach przez amerykański Apple Store, niezależnie ustalamy to podczas zamawiania, gdzie tego iPhone'a zamierzamy używać. I jeżeli wybierzemy jakiś kraj europejski, nawet Polskę, to zostanie nam przysłany model wspierający nasze europejskie częstotliwości. Więc o tym trzeba po prostu pamiętać, kupując iPhone'a w Apple Store. No więc tu problem może polegać na tym, że w momencie, gdy kupimy coś po jakiejś okazji, w jakimś Best Buy'u, czy broń Boże od jakiegoś operatora amerykańskiego, no to tu może być jakiś problem, ale oficjalnie z Apple Store możemy wybrać, jaki region nas interesuje. Takie informacje otrzymałem ja od osoby, która wiem, że kupowała i działa.
6: Znaczy się, z tego co ja wiem, to też tam jest tego typu problem, że iPhone'y typu unlocked, czyli bez simlockowe, bez żadnych ograniczeń, w Stanach to się pojawiają dopiero po jakimś dłuższym czasie od premiery. To co możemy kupić po wydaniu nowego iPhone'a, to są iPhone'y z umową operatorską do jednego z tych czterech operatorów, które są w Stanach wspierane. No i to nie jest dla nas dobra opcja, bo ten iPhone ma SIM-locka.
3: To jest w ogóle ciekawa sprawa, Mikołaju, o której mówisz, bo warto wspomnieć, że nie wiem, czy tak jest do teraz, ale jeszcze niedawno to w ogóle Apple na swoich konferencjach, kiedy pokazywał nowe iPhony, to podawał cenę i mi ta cena zawsze się taka dość atrakcyjna wydawała, ale to była cena właśnie w ramach kontraktu z jakimś operatorem, nie cena wolnorynkowa, bo po prostu w Stanach Zjednoczonych no nie ma opcji, żebyśmy coś takiego na samym początku otrzymali.
6: Tak.
2: Tak, i tam tutaj... w ogóle chyba taki model kupowania telefonów z operatorów jest chyba znacznie większy niż u nas.
6: Tak, tam bardzo rzadko, znaczy teraz już jest tego więcej, ale do niedawna to tam naprawdę bardzo rzadko kupowało się telefony tak po prostu w sklepie, prepaid
7: na wolnym rynku.
6: doładowywanie telefonów, to o tym to mało kto słyszał i to już naprawdę raczej domena biednych i bezdomnych. A osoby o jakim takim poziomie zamożności to jednak kupowały najczęściej u operatorów. No właśnie dlatego, żeby nie wydawać jednej dużej sumy na raz, tylko po prostu w ratach. O czym też warto pamiętać, są niektóre kraje, z tego co wiem, niektóre modele w Wielkiej Brytanii, które były sprzedawane, były kiedyś dostępne w ten sposób, że tak, teoretycznie telefon był bez SIM-locka, ale on sobie tego SIM-locka robił na pierwszą sieć, do której on się zalogował w użytkowaniu. Czyli jeżeli kupiliśmy to na przykład od nowości i zarejestrowaliśmy go powiedzmy w Orange'u, włożyliśmy kartę SIM powiedzmy Orange'a i włączyliśmy, to do końca swoich dni był powiązany do naszego polskiego Orange'a. Dlaczego to tak działało? Nie wiem. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ale wiem, że takie rzeczy też były do kupienia, więc jeżeli kupujemy z zagranicy, to też właśnie na to warto uważać.
2: No to są
6: uważać.
2: Pewnie ciągle te mechanizmy przywiązywania klientów do kupowania nowego telefonu. Zmiana operatora wymaga zmiany telefonu. Jakby u nas no na chyba szczęście, przynajmniej klientów, te praktyki simlockowe już dość dawno odeszły, no ale nie wszędzie tak jest.
6: To znaczy, bo to chyba także nawet prawnie u nas nie jest już za bardzo dozwolone.
2: No, w każdym razie tak mniej więcej wygląda kupowanie telefonów w Stanach. Może teraz przejdźmy do komentarzy pod naszymi audycjami. Kilka tych komentarzy jest. Na przykład Zator napisał a propos korzystania z playera. Ja korzystam z playera w ten sposób, że na przykład wpisuję w Google'ach tytuł odcinka serialu, na przykład Pułapka sezon 1, odcinek 1 i w pierwszym linku jest odnośnik do playera. Odpalam i gro. Strona niedostępna. No ale jakoś da się. Zipli nie korzystam. No
3: dokładnie, jak ktoś chce sobie poradzić, to sobie poradzi. Tam problem jest jeszcze jeden a propos playera. To zwłaszcza do tych wszystkich, którzy używają wszelkiego rodzaju blokerów reklam. Player jest bardzo czuły na tym punkcie i tam jest jakiś chyba dość dobry mechanizm, który wykrywa tego typu narzędzia. No i on dość jest uciążliwy dla użytkowników, bo nie da się tego za bardzo obejść. A przynajmniej jak jakiś czas temu chciałem coś obejrzeć z włączonym adblockiem, to musiałem robić regułkę sobie, żeby jednak zezwolić na emisję tych reklam. No ale cóż, jak widać, po prostu grupa Discovery dba o to, żeby pieniądz gęstym strumieniem wartko do nich płynął.
2: Zapewne. Natomiast Grzegorz Turek tutaj podał stronę do tego polskiego asystenta, tego polskiego głośnika z asystentem. www.ai-speaker.com i tyle. Także jakby ktoś chciał, to może sobie sprawdzić tę stronę. Zresztą tych projektów asystentów jest kilka. Tutaj też podał jeszcze jedną stronę. Projekt kolejny jakiś tam polskiego asystenta na głośniku. Aha, tylko tu jest link chyba do artykułu na ten temat, a nie do ich strony, więc on jest powiedzmy dość długi, ale czy to ma jakąś nazwę? O, nie wiem.
3: W każdym razie pod poprzednią audycją są te komentarze, więc sobie można też do nich tam zajrzeć, bo też są linki.
2: Tak, to się chyba nazywa projekt Seremi.
6: Coś tego typu też laski prezentowały przecież na konferencji Reha for the Blind. To się chyba miało Tonos nazywać?
3: Tonos, tak, takiego. Tonos.
2: W każdym razie można sobie wpisać Seremi. No i oczywiście można wejść na stronę Tyflo Podcastu i w komentarzach pod piątą audycją Tyflo Przegląd zobaczyć sobie te linki, bo one tam wszystkie są podane. Można to sobie sprawdzić. Mateusz jeszcze Bobruś napisał komentarz. W audycji był poruszany temat player i wtyczki do Kodi. Zaciekawiło mnie to, bo wspomnieliście, że Kodi ma możliwość odtwarzania płatnych materiałów. Czy aby na pewno, z tego co wiem, bez reklamodawców można odtwarzać jedynie treści bezpłatne, bo tylko one mają możliwość rozwiązywania automatycznego identyfikatora. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
6: Ja powiem tak, tam to się ciągle zmienia, oni ciągle aktualizują te mechanizmy, to jest wiecznie blokowane, zmieniane, tu nic nie można powiedzieć, bo to za chwilę będzie inaczej. Więc kiedyś to działało, o, tak powiem. Czy działa to teraz? Nie wiem. Mhm.
2: I jeszcze jest komentarz odnośnie tych tekstów alternatywnych w Wordzie. Do obrazów jakby w Wordzie 2019. Mam Office 360. Po wysłuchaniu audycji postanowiłem sprawdzić, jak mi to działa. Przy okazji sprawdzając sobie... Moment, bo tutaj jest troszeczkę jakoś... Jakiś mam problem. Okej. Okay. Sprawdzając, jak sobie z tym radzi Chrome. Zrobiłem tak. W Google znalazłem sobie zdjęcie z kotkami, konkretnie to, i tu jest link do. Tu jest link, więc jak ktoś sobie tam. No, można sprawdzić
3: w komentarzu. Z komentarza można po prostu ten link wydobyć.
2: Na moim komputerze. Moment. Chrome na moim komputerze potrafi zidentyfikować, że na zdjęciu są małe kotki na niebieskim tle. A to też ciekawe, że. Znowu kolejna osoba, u której działa identyfikowanie.
3: To dodajmy, Piotr napisał zdjęć. Ten komentarz.
2: Tak, dodajmy, Piotr napisał. Przez menu kontekstowe skopiowałem obrazek do schowka. W Wordzie upewniłem się, że pole do automatycznego generowania opisów jest zaznaczone. Do pustego dokumentu wkleiłem obrazek. Na początku NVDA czytał tylko obraz jeden. Zrobiłem akapit, a gdy kilka sekund później wróciłem do obrazka strzałkami, tym razem usłyszałem biały kot z otwartym pyszczkiem. Opis wygenerowany automatycznie, czyli wygląda na to, że jeśli mamy to pole zaznaczone, to
3: samo się będzie generowało.
2: Tak, to się będzie to robiło samo.
3: Tak, no to dobrze akurat, w sumie tak na dłuższą metę.
4: To dobrze.
3: Dobrze, tylko
4: tak
3: też...
4: To by było bardzo...
3: Tylko też dobrze, że można to włączyć lub wyłączyć, że nie jest to gdzieś tam automatycznie, no bo wiadomo też, to jest kwestia jednak mimo wszystko jakiejś prywatności. Czasem różne dokumenty redagujemy i niekoniecznie chcielibyśmy, żeby wszystko leciało do chmury i wszelkie treści
2: były analizowane.
3: No tak, ale
2: od tego stopole to zaznaczania.
3: Tak, tak,
2: to
3: dlatego trzeba... mówię, że właśnie o tym mówię, że dobrze, że można to włączyć
2: aczkolwiek
3: lub wyłączyć.
2: Gdyby była możliwość, bo pewnie jest, wklejenia ileś obrazków, to chyba byłoby to pierwsze rozwiązanie, w którym moglibyśmy ileś tych obrazów sobie dość szybko rozpoznawać. Co się czasami zdarza, bo na przykład jeżeli powiedzmy robimy ileś zdjęć, bo tak nam się akurat spodoba, powiedzmy jakimś smartfonem czegoś, to można sprawdzić, które na przykład zdjęcie w ogóle są do rozpoznania przez te wszystkie algorytmy, albo na przykład dostajemy jakieś zdjęcia z wycieczki i powiedzmy jest jakaś szansa, oczywiście nie ma pewności, ale jest jakaś szansa, że na przykład bylibyśmy w stanie wyłowić zdjęcia, to takie, które byśmy chcieli wrzucić na jakiś tam kanał, na jakiś Facebook albo coś, albo przynajmniej no, mamy jakieś narzędzie do... No już nie mamy tylko nazw plików, najczęściej 0001 JPG czy tam coś takiego.
3: Tak.
2: Także tak to wygląda.
3: Natomiast jeszcze Tomku, bo ja też mam ten komentarz przed sobą i tu Piotr jeszcze pisze o jednej istotnej rzeczy. Bowiem zrobił jeszcze jedną próbę, mianowicie sprawdził, czy z tych obrazów jest wydobywany tekst, ale wygląda na to, że to nie jest robione. Bo Piotr zrobił zrzut ekranu strony na Wikipedii i usłyszał jedynie, że obraz prawdopodobnie przedstawia ekran komputera. Także Word nam co najwyżej rozpozna obiekty, ale nie rozpozna tekstu. Za to Chrome nam rozpozna w większości przypadków tekst. No,
2: tekst.
3: Warto mieć wszystko w zasięgu ręki.
2: Tego wszystkiego. No i jeżeli mówimy o rozpoznawaniu tekstu, to Sync AI doczekał się nowej wersji, w której możemy wybrać język rozpoznawania.
3: Tak, i short, ważne, tekst. Tak, i ważne jest to, że możemy wybrać tu także język polski i z tego, co się dowiedziałem, bo szczerze mówiąc nie miałem jeszcze za bardzo osobiście na czym sensownym tego sprawdzać, ale ponoć zniknęły problemy z polskimi literkami, no bo niestety w dużej mierze w przypadku short tekstu Seeing AI z tymi polskimi literami miał problem, a teraz ponoć radzi sobie już z tym zdecydowanie lepiej. Także no, tak, w końcu się
4: ja
3: testowałeś.
4: Testowałem też rozwiązanie, tak, i naprawdę fajnie rozpoznaje, nawet bym powiedział, że lepiej rozpoznaje niż wcześniej, tak, takie mam doświadczenie, być może tak mi się udało, ale lepiej rozpoznaje i te polskie znaki też właśnie rozpoznaje od teraz.
3: Tak, a były już
7: takie... Tak. Z wyświetlaczem...
3: O, i pojawił się Robert.
8: Tak, pojawił się od jakiegoś czasu,
7: bo ja was Robert szukałem na tym poprzednim czymś tam, ale się potem mi rozwaliło.
2: Natomiast dla ludzi, którzy mają Siri, to tutaj też tak. Miki, tutaj Mikołaj Hołysz ma
6: właśnie
2: informację.
6: Należy dodać, że Seeing AI umożliwił teraz za pomocą skrótów Siri po pierwsze nawet nie tyle uruchamianie aplikacji, co uruchamianie aplikacji na konkretnym kanale. Czyli możemy sobie przypisać skrót na przykład do Recognize, co spowoduje nam, że uruchomi nam się Seeing AI na short tekście. Możemy sobie przypisać skrót do powiedzmy Read This, czyli że nam się uruchomi na dokumencie. Możemy sobie przypisać do, nie wiem, What color is this, że nam się uruchomi od razu rozpoznawacz kolorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu jedna komenda, odblokowujemy iPhone'a i mamy już uruchomione narzędzie gotowe, możemy używać. Nic nie musimy klikać, szukać, sprawdzać, po prostu mówimy i działa. Przydatne w jakichś dziwnych miejscach, gdzie musimy coś szybko zrobić.
2: Tak, mi się na przykład coś takiego przydało, tylko ja nic nie słyszę.
5: My cię słyszymy.
2: Aha, tak, chyba dobrze. Mikołaj stracił zasięg.
7: Jak najbardziej.
2: Albo nie?
6: Nie, jestem. Nie, dobrze jestem. Jest.
2: To nie wiem czemu. No, w każdym razie tyle chyba na ten temat, a tymczasem z kolei Paweł Masaczyk natrafił na bardzo ciekawy projekt brajlowskiej krawatury do smartfona, tylko że do samodzielnego montażu.
5: Tak, jest to osiągnięcie austriackie, wiedeńskie. Natomiast nie wiem, na ile to będzie miało wspólnego z fortepianem do grania walców Strausa, bo jest to klawiatura, ale brajlowska, ośmiopunktowa, którą możemy zamontować sobie na pleckach telefonu za pomocą magnesów, które to są połączone z prawdopodobnie jakąś płytą główną lub mikroprocesorem. Wgrywa się do nich odpowiednie oprogramowanie. Wszystko jest open source i do samodzielnego wydrukowania w 3D. Na stronie projektu, która pojawi się w komentarzach, możemy przeczytać sobie w wiki, jak to wszystko wygląda. Nawet są filmy na YouTubie z montażu. Niestety wszystko jest raczej po niemiecku, jeśli chodzi o dokumentację techniczną. Ale można zmontować taką klawiaturę i istnieje zarówno wariant oburęczny, jak i jednoręczny. Na razie ten model, który wyszedł, nazywa się Concertina i pozwala na montaż właśnie tych 8 klawiszy i połączenie ich po Bluetoothie ze smartfonem. Więc zamysł jest taki, że jeżeli nie radzi sobie ktoś z ekranową klawiaturą brajlowską, może wspomóc się właśnie taką sprzętówką. I to może być bardzo ciekawe właśnie w rękawiczkach, właśnie dla osób, do których te niewidzialne kropki na ekranie jakoś nie przemawiają, właśnie w użyciu jednoręcznym i tak dalej, więc ja kibicuję projektowi i jestem ciekaw, kto pierwszy to złoży, żeby chociażby zobaczyć, jaki to ma potencjał w takim codziennym użytkowaniu, bo wygląda, muszę powiedzieć, dość interesująco.
2: No, poza tym myślę, że no, oczywiście to na razie jest brajlowska klawiatura, ale możliwe, że jeżeli koncept się by przyjął, to może zaczną też tworzyć inne klawiatury typu alfanumeryczne i byśmy mieli telefon, który mógłby być sterowany troszeczkę jak te stare telefony ze strzałkami.
3: Albo nawet właśnie nie tylko alfanumeryczne, ale właśnie jakieś joysticki albo rzeczy tego
2: albo
3: typu.
2: Joystick,
3: tak,
2: albo kwerty,
3: bo to na przykład to części osób też tego brakuje, tak? Jakiegoś takiego fizycznego manipulatora do sterowania tym telefonem. Więc może się będzie rozwijało.
5: Osoby słyszałem, że chętnie by korzystała, nawet niedowidzącej, że korzystałaby chętnie z takiej naklejanej klawiatury 3x4. Więc no może
2: właśnie,
5: ten rynek docelowy się nawet poszerzy.
2: Miejmy nadzieję, że projekt zacznie być rozwijany.
6: Kiedyś to czegoś takiego w sumie ECE próbowało w ramach etui do bodajże Samsunga Galaxy S4 takich.
2: To nie było etui, ja to...
5: I to nie było ECE, tylko NPN chyba, nie?
2: To był NPN, dokładnie. Natomiast projekt chyba po jakimś tam czasie zarzucili właśnie dlatego, upadł. Że to był chyba do 2 czy 3 telefonów. Znaczy tu jest to o tyle fajne, że to można go sobie nakleić na jakikolwiek telefon. I to mi się bardzo podoba.
6: Działa to z iPhone'em?
5: Powinno.
2: A z drugiej strony, jak powinno, to się nakleja na
5: plecki... Powinno, bo software jest na poziomie urządzenia, więc jakby całe przetwarzanie Braille'a, czyli pewnie jakiś LeapLouis, działa w tych mikroprocesorach, czy w tym mikroprocesorze, który zasila całe to ustrojstwo.
6: Aha, i łączy to się czym? Bluetooth?
5: Bluetoothem i jest też, staje się jakieś przejście PSP32, tylko to nie wiem, do czego to można wtedy podłączyć. Niby, że do telefonu, ale jakiś rodzaj USB-C, czy czegoś tam, coś, jakieś złącze takie kablowe też jest chyba wspierane.
2: Ciekawe. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem z różnych pogłosek i innych takich, może inaczej, narzekaliśmy na nawigację dla niewidomych. Może jest szansa, że przestaniemy narzekać przy pomocy map Google. I tu znowu Paweł Masarczyk.
5: Albowiem w komunikatach do tłumaczeń najnowszej wersji beta Google Maps znaleziono wzmianki o czymś, co roboczo nazywa się Eyes Free Walking Mode, czyli bezwzrokowy tryb pieszy, tryb nawigacji pieszej. Który ma działać w ten sposób, że wskazówki nawigacyjne będą podawane częściej i z większą dokładnością, jakby z większym poziomem szczegółowości. Nie wiadomo, co to oznacza w praktyce, bo w komunikatach nie ma żadnego przykładowego komunikatu na przykład. No, można się stąd domyślać, że prawdopodobnie wykorzystywane będą tylko te informacje, które już są tak czy siak w mapach zaszyte, więc nie liczyłbym na przykład na tryb 12-godzinny nawigacji zegarowy, raczej kierunki świata, niestety.
2: Chyba, ale... że będzie osobne API po prostu po stronie serwera i serwer będzie wysyłał odpowiednie komunikaty.
5: No, też można, tylko to myślę będzie gdzieś tam bazowało na tym, co umożliwia też kod na bazie, na telefonie. Nie wiem, czy ten kompas jest na tyle dokładny.
2: No, znaczy w ogóle to też swego czasu była jakaś taka, gdzieś tam krążyła jakaś taka pogłoska, że Google chce stworzyć jakieś w ogóle rozwiązanie do pomocy poruszania się osób niewidomych, które wykorzystuje i nawigację, i aparat do rozpoznawania obiektów, i tam jeszcze milion innych rzeczy. Takie kompleksowe rozwiązanie do pomocy w poruszaniu się osób niewidomych. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale swego czasu krążyły jakieś takie pogłoski.
5: No ja wiem, że oni robili jakiś research w Stanach, szukali do badań jakichś respondentów, którzy by się wypowiedzieli właśnie, w jaki sposób można by zmienić mapy Google, żeby były bardziej przyjazne niewidomym. Nie wiem, czy to, o czym mówisz, nie pochodzi jeszcze z czasów Google Tango i tego projektu, kiedy to telefony miały mieć wszystkie możliwe czujniki do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości. Natomiast to, co jest teraz, to raczej będzie coś dużo prostszego, po prostu takie częstsze wskazówki. Na pewno w komunikatach pojawiło się spadłeś z trasy, wyznaczam nową. Więc będzie komunikat o tym, że zeszliśmy z trasy, taki też głosowy. I opcja, zdaje się, z komunikatów wynika, że będzie oferowana każdemu po włączeniu nawigacji. Wyskoczy taki banerek, że istnieje taki tryb, jeżeli chcesz, to możesz go włączyć. Jeżeli nie, to zawsze możesz go później włączyć w ustawieniach, więc ta funkcja będzie w jakiś sposób promowana, więc chyba nie jest adresowana tylko do osób niewidomych, ale też po prostu do osób widzących, które chcą skupić się na rozglądaniu się wokół siebie na ulicy, a nawigację mieć tylko jako pomoc gdzieś tam w tle, nawet może z zablokowanym ekranem.
3: No bo na chwilę obecną ten tryb pieszy nawigacji to czasem nam może kazać zjechać z ronda na którymś tam zjeździe.
2: To jest jedno, natomiast on czasami ma trochę za mało komunikatów, bo powiedzmy raz powiedz za 300 metrów skręć w prawo i tyle. Jeżeli długo, powiedzmy długo ten nic. Komunikat z jakiegoś powodu przegapimy, bo coś tam, no to trzeba telefon wyjmować, zatrzymywać się i podróż z taką nawigacją może być czasem dłuższa i bardziej jakoś tam uciążliwa niż w ogóle bez czegoś takiego. Także to troszeczkę
4: jeszcze dodam,
2: różnie
4: to jeszcze
2: z tym
4: dodam,
2: bywa.
4: Że... Ostatnio na iPhone'ie widziałem po aktualizacji oczywiście systemu, że Google Maps nie wypowiadał tych komunikatów. Włączało się nawigację do pewnego miejsca i cisza była. I też nie wiadomo, czy to jest spowodowane.
2: No to tak a propos No to tak a propos właśnie iOS-a i właśnie tutaj Piotrek, jesteś przywołany oficjalnie tutaj do wypowiedzi. Co nowego w iOS-ie 13? Żeby tak w skrócie, będzie o tym tak, audycja,
4: w skrócie,
2: ale jakby...
4: I bardziej o takich ogólnych funkcjach niż takie dostępności, bo dostępności to będziemy mówić szerzej, więc z funkcji dostępności dużo się tam pojawiło nowych, ale o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu. A z takich dodatkowych funkcji, które mogą się też przydać, to tak, gdy powiedziemy, zrobimy gest przesunięcia palcem w dół, mamy dostępne coś takiego jak menu kontekstowe. I tam są różne opcje, zależy na w którym miejscu to zrobimy. Możemy na przykład zmienić nazwę jakiegoś folderu, czy w jakichś tam wiadomościach też zrobić odpowiedź, czy coś takiego, więc można sobie w każdym miejscu zobaczyć, co w tym menu kontekstowym jest.
2: Takie jak czynności troszeczkę.
3: Ale czasem to menu kontekstowe, słuchajcie, to ja już zauważyłem, to jest prawdopodobnie bug, bo to czasem to menu kontekstowe nie ma nic w sobie. To znaczy możesz wywołać menu kontekstowe, ale co z tego, że jak przesuniesz palcem, chcesz wywołać to menu, to po prostu możesz sobie klikać, nic się nie dzieje.
7: No to tak, jest to
9: być może to jest zrobione dlatego, że nie ma teraz nie jest wspierana ta funkcja Forced Touch. Ja nie mam już iPhone'a od dawna i nie wiem, czy w ogóle to było wspierane dla dostępne dla niewidomych, ale właśnie...
3: Było. Oczywiście, było.
9: Wiem, że Apple się pozbyło tej funkcji Forced Touch, tego 3D Touch, to się różnie na to mówi. I być może dlatego po prostu zastąpiono to menu kontekstowym.
5: A jak to działa? To jest jedna z pozycji pokrętła, czy po prostu...
4: Nie, tak, pokrętło na pokrętle czynności i wtedy palcem w dół. Jest tryb edycji na przykład na pulpicie i w dół jeszcze palcem menu kontekstowe.
3: Dokładnie, stukasz w to i wybierasz sobie opcję.
4: Jesteś ustawiony. Tak,
5: ale to jest tożsame ze skrótami na przykład na aplikacji właśnie 3D Touch, czy to jest jeszcze coś innego?
4: Nie, coś innego. Znaczy to jest tożsame, ale trochę inne jednak są to.
6: To jest tożsame A z przytrzymaniem, z naciśnięciem 3D Touch, tym mocniejszym, i B z przytrzymaniem dłuższym danej rzeczy.
5: W sensie, bo ja na przykład mam iPoda Touch i iPod Touch nie ma 3D Touch, więc pytanie, czy ja mogę tym dostać się na przykład do skrótów na ikonce apki tych
3: szybkich
5: dostępu.
3: Możesz.
4: Tak.
5: Super.
6: Teraz 3D Touch nie jest wymagany, teraz przytrzymanie robi to samo, co robił kiedyś 3D Touch.
5: Okej, fantastycznie.
7: Aczkolwiek pierwsze słyszę, że Apple się pozbywa 3D Toucha.
9: Tak, nie ma w tych nowych iPhone'ach.
5: Teraz jest Haptic Touch jakiś, na którego ludzie narzekają, już dzisiaj czytałem, ale nie wiem, czy to jest jakieś podobne.
2: Tu w ogóle mamy taki fajny zapis w tym naszym takim redakcyjnym ściągawce, takiej naszej ściągawce, że oficjalna wersja iOS 13 jest pełna błędów, także
4: tak,
2: no
4: tak,
2: to jest...
3: Ale wiecie co, ale co w tym wiecie, jest, co z tym, że wersja jest pełna błędów, to z jednej strony oczywiście, no zawsze pierwsza wersja to tam tych błędów ma ileś, ale moje subiektywne wrażenie jest takie, że jednak ta wersja pierwotna, którą instalujemy jako pierwszą, to takich błędów, które by jakoś mocno przeszkadzały w codziennym użytkowaniu,
4: to nie ma aż tak
3: wiele. Tam wiadomo, że się coś znajdzie. Ale i powiem jeszcze jedno, ja mam iPhone'a 6s, no i zastanawiałem się bardzo mocno nad tym, czy kupować sobie w tym roku nowego iPhone'a, czy sobie jeszcze poczekać. Wygląda na to, że jeżeli będzie to działało na tyle dobrze i na tyle fajnie, a jeszcze tam pozbędą się pewnych uciążliwości tego iOS-a 13, to jeszcze spokojnie sobie z tą 6s-ką będę mógł poczekać do następnego roku i naprawdę nie będzie konieczna jeszcze w tym roku wymiana telefonu.
4: Tak, bo w iOS 13 bardzo przyspieszyły pracę właśnie w starszych iPhone'ach.
3: Wiesz co, akurat nie zauważyłem przyspieszenia, ale nie zauważyłem też spowolnienia.
4: Tak szybciej chodzi. Natomiast, to jest ważne.
2: Natomiast a propos jakichś takich błędów, ja się zastanawiam, z czego to wynika, bo moja Dorka, moja żona, ma zegarek Apple Watch trzeciej generacji, którego dość dawno nie używała i próbowaliśmy go jakoś ostatnio, próbowaliśmy go ostatnio jakoś zmartwychwstać i nagle się okazało, że to sporo problemów powoduje, to znaczy jakby zanim w ogóle udało się nam go przywrócić do świata żywych, to minęło chyba 2 dni, było ileś prób w ogóle dokonania sparowania tego zegarka z iPhone'em. i średnio co 3 minuty trzeba było ten zegarek w ogóle przeuruchamiać od nowa. I tam różne rzeczy takie dziwne się działy. Typu na przykład kod, który trzeba było wpisać, zmieniał się na tyle szybko, że po wpisaniu 4 z 6 cyfr iPhone mówił: OK, operacja w toku. Nie wpisaliśmy wszystkiego. Albo we wcześniejszym etapie, gdzie trzeba było, gdzie można było tę procedurę przejść przy pomocy zbliżenia, jakby z aparatu fotograficznego i kodu generowanego na zegarku, no to w ogóle aparat nie widział tego kodu. A jak próbowaliśmy tutaj zasięgnąć porady ludzi, którzy używają tych iPhone'ów na co dzień, zegarków, i konfigurują to dość często, niewidomych, to dostaliśmy informację, że na przykład też niedawno jakiś człowiek, który miał w ogóle problemy z jakieś tam manualne, udało mu się to przejść bez żadnego problemu. Także coś dziwnego jest na rzeczy. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego najnowszego systemu, czy to jest, nie wiem, czego jeszcze kwestia. W każdym razie no jakiś tam mieliśmy problem w ogóle ze skonfigurowaniem tego zegarka. To jakby w ostatecznym rozrachunku to nastąpiło, natomiast no takie łatwe to nie było i no tak, no jakby też uwaga na to, bo to nie jest takie fajne, jak było kiedyś. Może jest to tylko przez chwilę, ale no my takie doświadczenie mamy.
6: Tu a propos Apple Watcha warto wspomnieć, bo to taka dość ważna nowość i coś, czego chyba niewidomi do tej pory nie mogli doświadczyć. Podobno w najnowszym systemie jest ta funkcja EKG, jest ona dostępna w Polsce i jest ona dostępna dla voice-overa, czyli to prezentowanie wykresów, które tu kiedyś było pokazywane, jest podobno teraz też dostępne na Apple Watchu i da się wykres EKG sobie odtworzyć za pomocą dźwięku, co jest ciekawe.
2: No, rzeczywiście jest ciekawe. Zresztą chyba też właśnie natknęliśmy się na tę funkcję, że tam ten wykres, coś tam można sobie sprawdzić, ale jeszcze nie sprawdzaliśmy. Ale ponoć jest, no bo nie mamy najnowszego zegarka. Ale...
7: A propos jeszcze iOS-a, chciałem powiedzieć, informacja sprzed dosłownie kilku sekund, 13.1 już wyszedł, można go pobrać.
3: To jest, Robercie, nawet informacja sprzed mniej więcej godziny, tak. Tylko co z tego, skoro ja cały czas proszę o aktualnienie.
5: I ponoć dalej ma błędy ciekawe, na przykład tak, jak się rozłączy rozmowę, to może być konieczny restart telefonu.
3: Ojej!
2: Świetnie.
3: No to pytanie, czy dobrze jest prosić o tę aktualizację?
5: Gdzieś się plącze między kanałem rozmownym, tym, gdzie voice-over jest w niższej jakości, a kanałem tym muzycznym, gdzie voice-over jest w wyższej jakości i iPhone głupieje. No i w rezultacie nie wie, czym ma mówić i nie mówi niczym, więc...
2: Aha, no. No dobrze, bo za chwilę ta audycja się tutaj zamieni w przegląd nowości i bugów na iOS-ie. To może
3: a to w przyszłym tygodniu i już myślę, że możemy powiedzieć, że spotkamy się w poniedziałek. W poniedziałek po godzinie 19 na antenie Tyfloradia będziemy sobie przeglądać to, co tam nowego w iOS-ie pod względem dostępności. Zapraszamy bardzo serdecznie.
4: Dokładnie, zapraszamy.
2: Tak, a tymczasem, jeżeli ktoś pamięta jeszcze taki syntezator Eloquence, czy taką markę syntezatorów Eloquence, syntezatory były i poniekąd są dostępne na Androida, ale za chwilę ta sytuacja się zmieni. O tym Paweł Masarczyk.
3: To akurat ja tak. Chyba nawet.
2: A nie, to tak rzeczywiście, tak.
3: Ale, tak, to okay. Ale jak będzie Paweł chciał coś dodać, to przecież wiadomo, bo okazało się, że my obaj trafiliśmy na te informacje, tylko po prostu w różnych miejscach.
5: Ja nie wiedziałem, czy ją publikować, bo jakby ona nie dotyczy bezpośrednio polskich użytkowników, ale to jest na tyle legendarny
3: tak, ikoniczny to jest legendarny syntezator, dokładnie. Dlatego,
5: warto o tym wspomnieć.
3: Dlatego ja się zdecydowałem, żeby o tym wspomnieć, bo są przecież tacy użytkownicy, znamy takiego użytkownika, pozdrawiamy serdecznie Rafała, który no wprawdzie nie w telefonie, ale w komputerze swoim stacjonarnym korzystał z Eloquence'a na polskich Windowsach, więc są,
5: no tak, tak.
3: Są i tacy hardkorowcy.
6: Nie on jeden, ja jedną też taką znam.
3: No widzisz, no to jak widać można. Natomiast już dobijając do brzegu, To Code Factory poinformowało, że już niestety nie będzie rozwijany Eloquence dla Androida. Powód jest taki, że Google w swoich najnowszych wytycznych dotyczących publikacji aplikacji mobilnych zaleca, a wręcz nakazuje, żeby aplikacja, która jest wypuszczana, była w wersji 64-bitowej. No, w końcu. Ale kwestia jest po prostu taka, że najzwyczajniej w świecie Code Factory uznało po analizie kosztów, że się to zwyczajnie nie opłaca. Ten kod jest już tak stary i ten syntezator też jest ponoć tak stary, że tam no, nie ma to sensu robienia aktualizacji do wersji 64-bitowej, bo za dużo byłoby z tym roboty. No i teraz tak, ci wszyscy, którzy kupili Eloquence'a, to mają do niego dostęp i będą mieć do niego dostęp. Pytanie jak długo, ale to już jest kwestia bardziej systemowa nawet niż jakakolwiek inna, ale polityka Google'a jest taka, że jak coś kupiliśmy, to mamy do tego dostęp, choćby tam nie wiem co. Natomiast wsparcie też jakieś będzie świadczone dotychczasowym użytkownikom, natomiast nie mamy co liczyć już na żaden nowy release, na żadną nową wersję Eloquence'a dla Androida, także niestety, jeżeli ktoś liczył, że coś nowego będzie, to nie będzie i jeżeli ktoś by chciał kupić, to już też chyba się nie da w ogóle zakupić nawet i tego, co teraz jest.
5: Play.
3: Tak, tak, tak.
6: Ale mówiąc o Eloquence'ach, bo to też może ludzi zainteresować, firma, która zajmowała się wydawaniem Eloquence'ów na Linuxa, czyli dajże Voxin, coś by było ogłoszone, że koło października, listopada ma wypuścić wokalizery, czyli użytkownicy, którzy by gdzieś z tym Linuxem chcieli się bliżej zaprzyjaźnić, a były takie przypadki, że chcieli, ale SPIC ich odstraszał, że oni nie lubią SPIC-a, że to nie fajna synteza, a Milena to jeszcze gorsza synteza, no to teraz będzie wokalizer, będzie opcja, będzie to działało z Orką, będzie można.
10: I to oczywiście dobrze, ale z drugiej strony mi jest trochę żal takich starych syntezatorów, które były niewielkie, które bardzo niewielkie zasoby wykorzystywały, ale z drugiej strony miały tak naprawdę mało błędów różnego rodzaju językowych, dlatego że tam nie było sklejania sampli, a jeżeli nawet było, to było to bardzo proste. I jakby dzięki temu w gruncie rzeczy nie było aż tylu błędów, które mają nieraz te takie nowe syntezatory, które są tworzone przy pomocy Bóg wie jakich technologii. I troszkę mi szkoda tych takich starych, dobrych syntezatorów, które gdzieś tam odchodzą. No i to jest no, z jednej strony proces nieunikniony, z drugiej trochę szkoda, bo to często naprawdę było niezwykle responsywne. Potrafiło być dość zrozumiałe, jak na przykład właśnie Eloquence. I to po prostu działało, to się nie psuło i to jak syntezator był stworzony w latach 90. zdaje się, to ludzie do tej pory z tego korzystają. A o wokalizerach to różnie to mówić i to co chwilę ma jakieś dziwne błędy i oczywiście one są jakoś tam poprawiane, ale przy okazji często są tworzone nowe, także no tu jest powiedzmy jakiś taki znak czasów troszkę.
6: Oj, ale z postulatem, że Eloquence był syntezatorem, który nie miał dużo błędów, to ja się zdecydowanie nie zgodzę. To był chyba jeden z najbardziej pełnym błędów syntezatorów, jakie szczerze mówiąc widziałem, bo bez tych dodatkowych ochron, które teraz już te najnowsze sterowniki do Eloquence'a, chociażby do NVDy oferują, to tak naprawdę jednym słowem można było wysypać albo cały screen reader, albo czasem nawet i cały system. Były takie słowa...
10: Okej, dobra. Eloquence to może faktycznie, natomiast no, były takie syntezatory, które rzeczywiście no, działały.
6: No, Syntok chociażby, myślę.
10: No właśnie. A to jest no, w gruncie rzeczy bardzo prosty syntezator, zrobiony no, właśnie w latach 90. I to w połowie lat 90. chyba, zdaje się. Może nie pod SAPI, ale algorytm jako taki to jest.
3: Ale niewiele później on był zrobiony pod SAPI. Mam wrażenie, że tam chwilę później się pokazała wersja na SAPI 4 po opracowaniu tego przez Neurosoft. Także owszem. A przecież SPIC taki na przykład, no to jest przecież syntezator, który swoją bazę fonemową to jeszcze ma z czasów DOS-a.
10: No tak, to się zgadza. SMP, no to są takie syntezatory, które które działają po prostu i oczywiście mają kilka błędów, ale to jest kilka błędów i do tego da się przyzwyczaić. No i trochę szkoda, że one jakby są porzucane, bo no oczywiście z jednej strony nie ma to racji bytu, z drugiej no po prostu szkoda.
3: Tomku, jako użytkownik syntezatora jeszcze w wersji sprzętowej cały czas, to pozostaje mi się tylko z tobą zgodzić.
10: Tak. A tymczasem, jeśli już mówimy o znakach czasu, no to takim znakiem czasem może być metro warszawskie. Powstały niedawno 3 nowe stacje. Niedawno, to znaczy jakieś dosłownie tygodnie temu. I Piotrek tutaj, zdaje się, ty byłeś chyba teraz na jakiejś stacji?
4: Tak? Nie byłem, ale nie udało mi się znaleźć informację.
10: Ale wiesz o tym, że na nowych stacjach są ułatwienia dla niewidomych.
4: Tak, dokładnie wiem. Na odcinku wschodnim tak zwanym, czyli Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Drocka, na tych 3 stacjach, podczas budowy były prowadzone konsultacje z Polskim Związkiem Niewidomych i dzięki temu na podłogi są wykonane z płyt antypoślizgowych. Ścieżki prowadzące wykonane są w tych płytach i są też antypoślizgowe i nie będzie już takich problemów ze ślizganiem się po jakimś deszczu czy śniegu, jak to było na poprzednich, jak to jest na poprzednich stacjach. Więc jest to już tutaj bezpieczne. Ścieżki prowadzące prowadzą do schodów, do wind oraz do map typograficznych. Również guzki, czyli takie ostrzegające przed schodami, za schodami oraz przy torach, zostały wykonane z innych materiałów, też antypoślizgowych, i są one w kolorze czarnym. Również słupy na stacjach, które w drugiej linii metra, no były takie dosyć duże i przejście pomiędzy tym słupem a tymi guzkami było naprawdę wąskie i w 2 osoby to ciężko tam było przejść tak bezpiecznie. Podobno są też mniejsze te słupy, więc też tutaj będzie łatwiej jakby przechodzić. Więc tutaj jakby jest dużo tych ułatwień, tych dostosowań. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że nie wiadomo, po co to zostało zrobione. Na przykład w infomatach ZTM klawisze są oznaczone w piśmie Braille'a, nie są dźwiękowione. Więc niewidomy tego nie obsłuży, a podotykać się może i to tyle, tak? Na stacji Szwedzka też podobno jest taka barierka, o którą się można skaleczyć, ostra. I jest też na niej napis brajlowski, no który jest tak długi, że ciężko jest go zapamiętać i dojść sobie według tych wskazówek do danego miejsca. No więc jest też kilka minusów, ale też jest to antypoślizgowość, myślę, tutaj jest dużym plusem i to, że te ścieżki są wyryte w płytach. Więc takie informacje.
9: Może ten automat uzyskać. Po prostu wymaga słuchawek?
4: Nie. Podobno nie. Podobno nie ma w ogóle dźwiękowienia, więc to jest tutaj taki problem.
10: No to jest ciekawa rzecz. No i tak a propos takiego naszego szepolskiego podwórka, no to temat, który regularnie pojawia się na łamach Tyfloprzeglądu,
3: żeby tylko
10: 500+ dla niepełnosprawnych. No nie tylko w ogóle na Tyfloprzeglądu rzeczywiście. Mam informację, po pierwsze, że od początku października będzie można składać wnioski przez internet do tego 500+ dla niepełnosprawnych i przy okazji kilkoro z nas wybrało się do ZUS-ów, uzyskało jakieś informacje i możemy tu skonfrontować, czy te informacje wzajemnie się pokrywają, czy też nie. Ale najpierw, no właśnie, no to co? Mikołaj, ty się chyba tutaj wpisywałeś informacjami.
6: Co do, jeszcze wspomnę właśnie tego dostępu przez internet. Wnioski mają się pojawić na platformie PUE, czyli Platformie Usług Elektronicznych ZUS. To jest zupełnie inny serwis niż ePUAP. To jest inna strona, tam trzeba sobie osobno założyć konto. Oczywiście to też działa z profilem zaufanym. Też wnioski podpisujemy w ten sposób, możemy podpisywać w ten sposób, ale no jest to odrębna platforma, odrębny serwis. Co do już samego 500+, to tak naprawdę informacje, które uzyskałem w ZUS-ie, osobiście będąc w ZUS-ie, z informacjami, które uzyskałem na infolinii, różniły się dość znacząco. No bo teraz tak, na infolinii mnie straszono, że orzeczenia to tylko w oryginale, żadnych kopii, żadnych odpisów. Mówię o orzeczeniu tym z PCPR-u. Jeżeli ktoś nie ma niezdolności do samodzielnej egzystencji stwierdzonej, to tam jest podane, że ma przynieść, jeżeli ma orzeczenie o stopniu znacznym. To mówili, że tylko w oryginale, że żadnych odpisów, i że oni to będą musieli zabrać, że oddadzą później, że nie wysyłać pocztą, przyjechać osobiście, bo wtedy będą mogli sobie sami ksero zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co się okazało, pojechaliśmy do ZUS-u, się tam okazało, że w sumie to jednak niekoniecznie, że może być kopia, bez problemu, okej. Przynajmniej, no mówię, przynajmniej u nas w ZUS-ie, bo co komu powiedzą, to też jest inna sprawa. Też mówili na infolinii, że skoro jest orzeczenie, skoro jest oświadczenie od lekarza, to komisji raczej nie będzie. Tam, no, że będzie, że raczej będzie wezwanie na komisję i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to nic nie wiadomo, każdy mówi coś innego. Swoją drogą, dostępność tych ZUS-ów to nie należy do najprzyjemniejszych. Ja tam akurat byłem z osobą widzącą, więc nie miałem jakiegoś większego problemu, ale tak trochę obserwowałem po
9: kolejkomaty,
6: prostu, jak proces przebiega dokładnie. I tak, po pierwsze mamy ekrany dotykowe przy automatach, gdzie pobieramy numerek, z tego co wiem, i no nie wiem, czy one są dotykowe, w każdym razie obsłużyć po niewidomemu tego zdecydowanie nie obsłużymy, bo nie jest to w żaden sposób udźwiękowione. Po drugie, numery są wywoływane, ale to jest takie ciche, że absolutnie nie da się tego usłyszeć i to jeszcze wywoływane jest co któryś. Więc jeżeli chcemy iść do ZUS-u, zaopatrzmy się w widzącego przewodnika, bo inaczej to moim zdaniem nie ma za większego sensu.
9: Mało tego, on podaje numerek, wywołuje i mówi na przykład proszę podejść do stanowiska numer, nie wiem, A, B, C czy tam coś i wtedy skąd niewidomy ma wiedzieć,
6: no, a to
9: gdzie
6: też
9: znajduje się dane stanowisko. Więc to
10: znaczy
9: też
10: teoretycznie tak. Tego wszystkiego można, o to wszystko się można zapytać, natomiast no, chyba nie o to tu chodzi.
9: No tak, tak.
6: No i też ja pytać się co dwie minuty, czy to już nasz numer, czy to już nasz numer, czy to już nasz numer, no to też takie mało fajne.
10: To się zgadza.
7: Ale nie tylko. Też przede wszystkim tam jest dużo ludzi, ja nie wiem, z jakiegoś tam innego powodu i każdy jest zajęty swoimi sprawami. Ja też wczoraj byłem dosłownie w tej instytucji, także moja informacja jest wczoraj. U nas na przykład to nie jest może cicho, te komunikaty, ale są podawane bardzo niewyraźnie, że tam naprawdę ciężko zrozumieć co jak z czym. Natomiast
9: a wracając do właśnie tego porównania trochę z Mikołajem, to ja też byłam właśnie w ZUS-ie i jeżeli chodzi o moje 500+, jeżeli tak się wyrażę, to ja się bardzo obawiałam tego. Ja ten przepis był tak dla mnie mało przejrzysty, że ja się obawiałam, że osoby, które mają rentę rodzinną, a ja taką posiadam, ponieważ jestem półsierotą i po prostu jeden z rodziców mi zmarł. I jakby zsumować zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną oraz rentę rodzinną, to ja przekraczam 2000. I każdy tak będzie miał. I teraz, a tam jest taki zapis, że do 2000 można uzyskać to 500+.
6: Do 1600 chyba?
4: Tak, do 1600. No na pewno.
9: Ale co 1600?
6: Problem co 1600 jest tego, co wiem, 1600, problem, a nie 2000.
9: A, okej, okay, więc nawet. Więc ja się obawiałam, że mówię, no ja się na pewno nie załapię. Wypełniłam ten wniosek i tak nieśmiało podchodzę, a pani mówi, nie, no po pierwsze nie wlicza się w to zasiłek pielęgnacyjny, nawet jeżeli on jest z ZUS-u i nie wlicza się w to, uwaga, renta rodzinna. Wlicza się tylko renta socjalna. Rodzinna renta nie wlicza się do 500+. Także ci wszyscy, którzy mieli takie obawy, że nie mieścimy się w progach, idźcie i składajcie, bo okazuje się, że da się. Mało tego, większe szanse mają osoby, które mają zasiłek pielęgnacyjny z ZUS-u, nie z MOPS-u. Dlatego, że oni tam mają wszystkie konta, mają to podpięte wszystko razem. I ja tak naprawdę zaniosłam wniosek, dałam orzeczenie i to tyle. Natomiast mój mąż, gdzie ja bym po prostu od razu powiedziała, że na pewno on dostanie, okazało się, że nie dostał, musi iść do lekarza, potwierdzić swoje orzeczenie i trochę ma z tym zabawy. Także to jest bardzo różnie i ci, którzy uważają, że są pewniakami, no to też muszą się trochę taką kontrolkę z tyłu głowy mieć, że to naprawdę jest różnie rozpatrywane. A te osoby, które mają rentę rodzinną i obawiają się, że przez tą rentę rodzinną na pewno nie dostaną 500+, to uspokajam, dostaniemy. Także to tyle mi się udało załatwić. Wiem, że osoby, które nie mają napisane niezdolne do samodzielnej egzystencji, muszą stanąć na komisji, przynajmniej tak ma mój mąż. I on teraz ma zabawę, bo musi iść do lekarzy dwóch, ponieważ ma dwa orzeczenia i to się strasznie przedłuża, ponieważ wiadomo, jak jest z naszą służbą zdrowia. Teraz są kolejki i tak dalej. Nie da się oczywiście tego zrobić tak szybko na NFZ, więc do tego też wchodzą koszty jakieś, żeby te wizyty prywatne opłacić po prostu.
6: A ja szczerze mówiąc przyniosłem od rodzinnego, bo niby można. Czy oni to przyjmą, to inna sprawa, ale...
9: Powiedzieli, że nie, że musi być, no mój
3: nie,
9: mąż
3: najlepiej,
9: ma,
3: najlepiej, to znaczy jest taka opcja, słuchajcie, jest opcja taka, że można od rodzinnego, ale najrozsądniej, najbezpieczniej i najpewniej jest dostać takie zaświadczenie jednak od okulisty. I jeszcze jedna rzecz, i to jest też myślę, że ważne, słuchajcie, a propos tego lekarza, do którego będziemy szli. Najlepiej też iść do takiego, o ile oczywiście... Można, bo nie każdy może pójść do takiego lekarza, który już jakoś tam nas kojarzy i który będzie jakoś też kojarzył historię naszej choroby, bo różnie też jest z tą dokumentacją. Czasem ta dokumentacja jest wieloletnia, sprzed wielu lat, ona nie jest aktualna, no bo czasem po prostu no nie ma potrzeby. Jeżeli się nic z tym wzrokiem już nie da zrobić, no to przecież też nie każdy chodzi do tego okulisty co jakoś regularnie i też bywają z tym problemy. Także to myślę, że też warto mieć na uwadze, żeby po prostu pójść do takiego lekarza, jeżeli jest możliwość, który jakoś tam zna naszą historię.
9: Mało tego, nawet jeżeli pójdziemy do tego lekarza i uzyskamy takie zaświadczenia jako taką o rodzaj opinii, to nie jest tak, że to wystarczy, bo nam powiedziano od razu, jakby w przypadku mojego męża, że to służy jakby jako podstawę do stawienia się na komisję. Więc znam przypadki, że wystarczyły na przykład tylko właśnie te zaświadczenia i te opinie od lekarza.
10: Czyli innymi słowy, w różnych ZUS-ach jest różnie generalnie.
9: Tak, o tym właśnie chcę powiedzieć.
10: Trzeba mieć to na rzecz, bo różnie to
4: bywa. Sobie, bo właśnie u mnie było zupełnie inaczej, niż tutaj mówicie. Zaświadczenie miałem normalne od lekarza rodzinnego i to wystarczyło i przyjęli to bez problemu. Orzeczenie też oczywiście dam, oryginał zeskanowali. I co więcej, musiałem dać dokument, czy mogłem, żeby to przyspieszyć wszystko, dać dokumenty takie moje właśnie o stanie zdrowia. Dodałem tam wypisy ze szpitala i tak dalej, tego typu dokumenty. I z tego co dowiedziałem się, to lekarz to przejrzy i wystawi decyzję, więc nie będzie żadnej komisji z tego co sami powiedzieli.
3: Bo jest taka opcja, słuchajcie, bo jest taka opcja, że lekarz orzecznik może to orzec zaocznie. Jest taka opcja, natomiast nie jest i nikt nie ma gwarancji, że dostanie to zaoczne orzeczenie. Także to też się nie ma co na to z góry nastawiać. Tymczasem mamy telefon. Halo, kogo witamy?
11: Witam bardzo serdecznie. Patryk z tej strony.
3: Witaj, Patryku.
11: Ja bym chciałem powiedzieć o kilku rzeczach. Może zacznę od kilku świeżynek, o których chciałem powiedzieć. Pierwsze powiem o iOSie 13, a w zasadzie o iOSie 13.1, który to się ukazał, ponieważ ja już testuję od jakiegoś czasu betę, znaczy, która jeszcze była oznaczona jako beta 4, czyli Golden Master. No i muszę powiedzieć, że no ze czasów Steve'a Jobsa, kiedy żył i kiedy zarządzał firmą Apple, to takich rzeczy nie o takich rzeczach się nie śniło. Błędów to ma tak naprawdę tyle, że masakra.
10: Znaczy ja myślę, że też będzie można bardziej porozmawiać o iOSie 13 w audycji, która będzie w poniedziałek.
11: Ale ja właśnie chciałem przestrzec tych użytkowników użytkowników, którzy będą, którzy 13 mają, a mieliby zainstalować 13.1, nie róbcie tego przynajmniej u mnie, jeżeli chodzi o iPhone'a SE. Jest wielki dramat, jeżeli chodzi o aplikację mail, bo kursor po prostu tak wariuje, po prostu potrafi sobie tak, ja jestem na przykład na 30 wiadomości, a na przykład on potrafi z uporem maniaka przeskakiwać sobie na trzecią, hops, na trzecią wiadomość i od trzeciej znowu do 30 i hops na trzecią i od 30. Czasami oczywiście można eksploracją jakoś to tam zrobić, ale po prostu jest jakiś dramat. Tak samo jeżeli chodzi o obszar powiadomień, to jest po prostu jakaś masakra. W 13.1 jest jeszcze gorzej niż w iOSie 13, jeżeli chodzi o centrum powiadomień. Jeżeli mamy tych powiadomień całkiem dużo, to jest po prostu jakiś dramat. Tego się nie da używać. Jeżeli oczywiście korzystamy z GES.

0: Tak, także różnie to bywa. Natomiast takich rzeczy, to takich rzeczy mainstreamowych, Steam, platforma, która już była poruszana jakiś czas temu, platforma, znana platforma do gier na Windowsa, staje się dostępniejsza krok po kroku. Mianowicie mówię to dlatego, że odkryłem, iż można testować Steama w wersji beta na systemy Windows. I od wczoraj taką betę Steama testuję. I co się stało? A mianowicie stało się to, że biblioteka Steam, czyli biblioteka z naszymi wszystkimi grami, jest dostępna z NVDA. Do tego stopnia, że możemy strzałkami sobie tą bibliotekę przeglądać. Wygląda to jak strona internetowa.
1: A to bardzo dobra wiadomość, bo z tą biblioteką to zdaje się był dość duży problem, żeby tam coś wybrać z niej.
0: Zgadza się, natomiast teraz wygląda to tak, że możemy strzałkami chodzić sobie po bibliotece, natomiast jeżeli chcemy wejść w interakcję z czymś, no to musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki, w sensie w nawigacji obiektowej NVDA. Tak samo jeżeli klikniemy menu kontekstowe, czyli prawym, nie zadziała kliknięcie tego przycisku obok kontrola, musimy to zrobić myszką. Ale już nawet możemy czytać menu z tej biblioteki typu zainstaluj grę, typu tam zobacz osiągnięcia, tam no takie różne rzeczy i to menu też jest HTML-owe, czyli to też jak strona internetowa wygląda. Natomiast nie potrafię klikać jeszcze po innych sekcjach Steama. To trzeba zrobić jeszcze z menu kontekstowego, które jest do obsłużenia OCR-em. Podobno nasz redakcyjny kolega tutaj Tomek Tworek, którego też znacie z audycji, podobno zna jakiś sposób na klikanie po sekcjach, że można się przemieszczać po wciśnięciu skrótu Alt-F, niby jak się jest na bibliotece i znajdzie się jakąś literę, natomiast u mnie to nie działa niestety. Natomiast już można korzystać z biblioteki. Są oczywiście rzeczy w tym Steamie niedostępne, natomiast oczywista rzecz jest taka, i tu warto powiedzieć, niestety bez osoby widzącej nie uda się wam kliknąć, zainstalować wersji beta, ponieważ tam trzeba wejść w opcję, to jeszcze zrobimy przy pomocy OCR-a, ale nie klikniemy w przycisk, który jest oznaczony jako zmień i nie wybierzemy z listy, że chcemy zainstalować beta, niestety bez oka. Przynajmniej mi się to nie udało, ja musiałem o to poprosić osobę widzącą, ale działam, testuję, także... działa to coraz lepiej.
2: Z informacji zobaczymy, co będzie dalej.
0: Natomiast tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy bardzo smutnej, a mianowicie jeżeli chodzi o program, którego bardzo często używałem, a w zasadzie jest to usługa, aplikacja do usługi, czyli IFTT. Myślę, że wiecie, co to jest. To jest mniej więcej program, którego używam do powiadomień z RSS-ów, bo on się też do tego nadaje i nie tylko.
3: Innymi słowy, automatyzacja czynności. Jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie, to wykonaj jakąś czynność. Od właśnie powiadomień przez jakieś odpowiedzi na maile, publikacje postów na portalach społecznościowych, jeżeli opublikujemy na jednym, to wrzuć na wszystko i tak dalej, i tak dalej.
0: No i tu niestety muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu była taka sytuacja jeszcze miesiąc temu, że aplikacja IFTT stała się po którejś aktualizacji totalnie niedostępna dla VoiceOvera. Tam w zasadzie nic nie było poetykietowane. Teraz niby wyszła jakaś aktualizacja, która coś tam dodaje, polepsza, jeżeli chodzi o tą dostępność, natomiast ja kompletnie nie potrafię się z tym nowym interfejsem zaprzyjaźnić. Kompletnie nie wiem, jak tam dodać nowy taki applet, czyli to nowe wydarzenie, zupełnie nie mam pojęcia, jak to tam wygląda. Nie wszystko jest zrobione tak, jak być powinno, także nie mam pojęcia, co oni z tą dostępnością zamierzają zrobić, czy oni w ogóle są świadomi tych problemów.
3: Coś się bo ma nie dziać. Do końca sprawdzałem. Z tego, co słyszałem, coś się ma dziać.
0: No niestety to już tak jest, że jak przychodzi nowy interfejs, to są problemy. Jeszcze chciałem się odnieść do audycji poprzedniej, którą gdzieś było mówione o aplikacji Discord. Ja niestety natrafiłem na problemy podczas logowania do tejże aplikacji, do Discorda. Problemy są z kapczą.

0: A mianowicie kapcza niestety w aplikacji mobilnej jest taka typu kliknij w ikonkę, na której są mosty albo na której są światła uliczne na przykład.
1: No czyli oczywiście... kapcza od Google'a, tak? Można kliknąć tak, mamy w nie jestem robotem i potem można wybrać sobie odpowiedź audio i nie działa, jak rozumiem.
0: Możemy sobie klikać, kliknij odpowiedź, wybierz odpowiedź audio, można sobie klikać. Wyszła dzisiaj aktualizacja do Discorda. Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, czy coś to poprawiło, czy nie, ale no cóż, nie klikniemy w odpowiedź audio. Zresztą ja nigdy nie znalazłem aplikacji na system iOS takiej, tak, której by ta audio kapcza działała. Mimo że były przyciski pobierz tam audio, to nie chciało działać. Nie wiem, z czego to wynika, czy to na iOSie po prostu nie działa.
2: Aplikacji na system iOS, w którym z tą recapturą byłby jakiś problem, bo u mnie to zawsze, jeżeli już to działa, tak o, po prostu, jeszcze się nie spotkałem z wybierz obrazki, które na iPhone'ie.
1: No to widzicie, po prostu różne doświadczenia też być może zależy od sieci, od telefonu, od różnych innych czynników.
2: Google.
1: Tak, od konta Google. Dobrze, Patryku, to w takim razie dzięki za nowości. Czekamy na jakieś kolejne. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś dla nas będziesz miał albo teraz, albo w najbliższym czasie. Ja przypominam, że jeżeli ktoś chce do nas zadzwonić, to 123 834 835. Nie podaliśmy tego numeru nawet, a ludzie pamiętają i ludzie
3: ale
1: dzwonią.
3: Ktoś zadzwoni.
1: Tak, tak.
3: Nowości były,
4: nowości
3: są.
4: Do ZUS-u jeszcze, do 500+. Aha. Ja chciałem powiedzieć, ponieważ ja jestem tym starym dziadem, który tą młodzież troszeczkę próbuje zakrzyczeć, ale ja mam jeszcze to orzeczenie sprzed 1 września 97 z tak zwanego KIS-u. I to też chciałem powiedzieć, bo tu były też wątpliwości, czy to zadziała. Według ustawy powinno działać i rzeczywiście mogę powiedzieć, że jeżeli macie takie orzeczenie, nawet jeżeli macie późniejsze, to dajcie tamto orzeczenie właśnie z KIS-u z 90. Sprzed 1 września 97. W tym momencie będziecie mieli, że tak powiem, kłopot z głowy. Bo to tak, to taka rada, że to jednak działa.
2: I jeszcze jedna rzecz, nawet jeżeli składacie wniosek w oddziale ZUS fizycznie, co sobie fajnie zrobić? Fajnie założyć sobie wcześniej właśnie konto na tej platformie usług elektronicznych z jednego prostego powodu. Wypełniając wniosek, mamy opcję zaznaczenia, w jaki sposób chcemy otrzymać odpowiedź. I możemy ją otrzymać albo do odbioru w siedzibie, albo pocztą, albo właśnie przez platformę usług elektronicznych. No i jeżeli otrzymamy ją przez platformę usług elektronicznych, to wiadomo, będziemy ją mogli przeczytać samodzielnie, nie będziemy się musieli bawić w skany albo proszenie osób widzących.
3: Tak. Także tak to mniej więcej wygląda. A propos troszeczkę skanowania, może nie do końca, to mamy ciekawą nowość a propos głośników Amazona i o tym Paweł Masarczyk.
5: Zgadza się? Wczoraj została opublikowana ta informacja na blogu Amazona, który to postanowił współpracować z ośrodkiem rehabilitacji osób niewidomych Vista w Kalifornii, w Santa Cruz, i stworzyli oni funkcję Show and Tell. Funkcja rodem z Władcy Pierścieni, bo tam takie słynne pytanie zadaje Gollum: zgadnij, co mam w kieszeni. To my tym razem pytamy Aleksę o to, aby odgadła, co trzymamy w ręku. What am I holding in my hand? I na to pytanie Alexa odpowiada nam nazwą produktu. Jest to podane w formie takiego zdania pełnego, więc nie jest to takie odczytywanie tekstu, który widzi, ani jakaś tam próba nakierowania nas na kod kreskowy, aczkolwiek jakieś wskazówki odnośnie ułożenia produktu w ręku są nam też podawane, podobno. Tak było wspomniane w filmie demonstracyjnym. Natomiast otrzymujemy odpowiedź w stylu: prawdopodobnie jest to makaron takiej a takiej firmy, albo wygląda jak słoik czosnków w proszku. Taki był przykład podany. No, w Stanach są takie rzeczy.
3: No ciekawe, bo to na gdyby razie, to weszło.
2: Na razie dostępne, z tego co wiem, w Stanach dla tak. użytkowników głośników Echo Show, czyli tych z kamerą.
5: Z kamerą i z ekranem.
3: Z kamerą i ekranem, bo te głośniki mają ekran. Tak, w związku z tym mogą na przykład takie, wysiedlić że... na nim pogodę albo inne takie rzeczy.
5: Albo potrafią sobie dokonać wyborów w sposób taki bardziej naturalny niż komendami głosowymi. No zastosowanie jest ogólnie takie, że ta Alexa stoi na naszym stole kuchennym na przykład czy gdzieś w okolicy. Nie musimy biegać, szukać telefonu, innego urządzenia, tylko po prostu przykładamy ten produkt gdzieś do Alexy i Alexa nam opowiada, co to może być.
3: Opowiada. Natomiast a propos opowiadania, to może Michał Dziwisz nam opowie o tym, co znajdziemy pod adresem raport.lepszyweb.pl.
1: Proszę bardzo, mogę opowiedzieć, przynajmniej pokrótce. Znajdziemy tam generator dostępności. To jest narzędzie, z którego raczej tak statystyczny niewidomy nie skorzysta, ale wszak nie od dziś wiadomo, że wśród niewidomych, pracujących, aktywnych zawodowo też się kilku testerów dostępności znajdzie. Oczywiście wiadomo, że to niewidomy wszystkiego nie sprawdzi, ale w różnego rodzaju badaniach dostępności jesteśmy także angażowani i ten właśnie adres, o którym wspomniałeś, raport lepszyweb.pl, lepszyweb.pl, to jest generator raportu do WCAG 2.0, zgodności strony z WCAG 2.0. Właśnie, 2.0, z tego co wiem, nie 2.1 na razie, ale pewnie za jakiś czas się pojawi. Ważne jest to, że ten generator jest zrobiony po polsku. Ważne jest też to, i to jest kilka takich rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, bo to jest wiadomo, generator. Tak więc nie jest to narzędzie, za pomocą którego zbadamy dostępność strony, tylko po prostu wypełnimy odpowiednie informacje dotyczące zgodności pewnych konkretnych punktów wytycznych WCAG badanej witryny. Ten generator także, no warto też sobie zapisywać od czasu do czasu pracę, którą tam za jego pomocą wykonujemy, bo to jest narzędzie takie typowo przeglądarkowe, które nie zapisuje nigdzie na serwerze swojej pracy, efektów swojej pracy, więc trzeba też co jakiś czas zapisywać gdzieś sobie lokalnie na dysku plik z naszym raportem. Ale myślę, że jeżeli ktoś robi takie testy, robi takie badania, audyty, no to warto jest przyjrzeć się temu narzędziu. Tak samo jest takie narzędzie, też znalazłem na grupie Dostępność Web Accessibility, również z portfolio lepszyweb.pl. Mamy kontrast lepszyweb.pl, to jest z kolei coś dla projektantów stron internetowych. Jest to narzędzie, które podpowiada, ja przynajmniej tak to rozumiem, bo to jest z kolei coś dla osób słabowidzących, które ułatwi im życie, a wykorzystać to mogą wszyscy, którzy tworzą strony internetowe. Dostaniemy tam informacje na temat tego, jakiego tekstu powinniśmy użyć, jakich kolorów tekstu i tła, jeżeli coś tam sobie tworzymy na stronie internetowej, czyli po prostu zostanie nam podany odpowiedni kontrast, którego moglibyśmy użyć. Jakie kolory będą nam pasowały? Na przykład jeżeli mamy tekst w takim, a takim kolorze, to jaki kolor powinno mieć tło? Dostaniemy taką podpowiedź. Więc jeżeli ktoś tworzy strony internetowe, chce je tworzyć w sposób dostępny, no to kolejne narzędzia, za pomocą których może to sobie usprawnić, więc warto.
3: Tak. A propos usprawnień, to już przechodzimy do takich newsów bardziej technologicznych. Chyba temat się przewinął troszkę, jak mówiliśmy o Google Maps, bo tu jako pierwszą informację mamy fakt, że Google Maps będzie miał integrację z Siri. Zdaje się, że o tym mówiliśmy, albo nie?
2: Chyba nie.
6: Tak, że w najnowszym systemie iOS 13 po aktualizacji do Google Maps możemy wywoływać sobie prowadzenie nas do danego punktu przez właśnie Siri. Musimy wywołać Siri, powiedzieć nam, żeby nas poprowadził do danego miejsca w Google Mapsach, w Google Mapach, bo inaczej nas będzie w mapach albowskich prowadził. No i w ten sposób możemy szybko sobie wyznaczyć jakąś trasę daną do przejścia. Google Maps. To tak to działa. Mhm.
3: Tymczasem mamy też informację niezbyt, znaczy nie wiem, czy właśnie niezbyt wesołą, ale dla tych, którzy zamawiają coś w InPoście, a propos powiadomień SMS.
6: Tak, niestety InPost z powodu ataku cyberprzestępców właśnie SMS-ami wycofał się z powiadomień SMS w ogóle. I zostały teraz tylko powiadomienia mailowe, no i możemy oczywiście też sprawdzić w aplikacji. Więc niestety już nie dostajemy SMS-a, że dana paczka dotrze do nas na przykład dzisiaj, tylko właśnie za pomocą maila albo w aplikacji będziemy mogli takie informacje sprawdzić.
1: Ja dostałem jeszcze przed momentem informację prywatnym kanałem komunikacyjnym od Grzegorza, który napisał, że IFTT jest całkiem dostępne na Androida, że nie ma problemów z talkbackiem. Także to taka informacja
3: też
1: dla
3: mi się tak
1: Patryka,
3: wydaje.
1: Gdyby chciał się pobawić,
3: ale,
1: potestować.
3: Ale też tak mi się wydaje.
2: IFTT jest stroną rzeczywiście. Można się pobawić, bo przynajmniej kiedyś ona była ładnie dostępna, nie wiem jak jest teraz.
3: Natomiast mamy jeszcze taki news a propos filmów Disneya, które mają dostać audiodeskrypcję, ale o tym trochę Mikołaj i trochę Piotrek.
6: To ja może zacznę, tylko że a propos Disney, to Disney Plus właśnie wystartuje 12 listopada. Na początku wystartuje w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Kanadzie i tam jeszcze kilku innych krajach. Będzie trzeba będzie zapłacić abonament około 28 zł miesięcznie. Będzie na początek dostępny 700 filmów i 170 seriali ponad, więc dosyć spora biblioteka, która będzie dalej poszerzana. No i będzie można między innymi obejrzeć całą sagę na przykład Gwiezdnych Wojen w tym właśnie kanale filmowym, że tak powiem, Disney Plus. No i zobaczymy, kiedy to trafi do Polski. To taka informacja.
7: A to rzeczywiście jest fajne, nawet dla dzieciaków jakieś bajki, jak chcą obejrzeć czy coś, to zawsze to było takie niedostępne, jakieś tam kreskówki czy cokolwiek właśnie disneyowskie,
6: no, więc zobaczymy,
7: seriale i tak dalej, to też jest ważne.
2: A pojawiła się informacja, że gdzieś tam jest jakiś spis, przynajmniej amerykański, właśnie filmów, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, i że audiodeskrypcję jakaś duża część ma mieć, ale nie wszystkie. Nie wszystkie filmy będą takie bez, ale jakaś tam część ma tę audiodeskrypcję mieć.
3: I ciekawe, jakie filmy będą mieć audiodeskrypcję po polsku. No, ale...
5: no miejmy nadzieję, że starsze też. Byłoby ciekawe, że w ogóle jakby coś było, to już byłoby dobrze. Natomiast ciekawe, czy te starsze, takie, które na przykład ja pamiętam z dzieciństwa, jakieś stare Króle Lwy.
3: Z tym może być problem, bo teraz przecież jest nowy Król Lew i wątpię, że będą zainteresowaniem robieniem deskrypcji do tego starego Króla Lwa. No, ale
5: z jednej strony tak, a z drugiej strony Król Lew to był tylko przykład, bo jest dużo więcej takich filmów,
6: tak, tak.
5: Ale jest teraz moda na taką nostalgię, dużo rzeczy się odświeża, do wielu starych rzeczy się wraca, dużo starych rzeczy się udostępnia też ludziom, żeby mogli mieć do nich dostęp.
3: No, zobaczymy.
6: Zobaczymy.
3: I mam jeszcze jedną informację, taką też, może nie to, że z ostatniej chwili, ale dość niedawno. Zaktualizowałem sobie aplikację na Androidzie Lidl, sklepu Lidl, i okazuje się, że teraz podobno, jeszcze tego nie testowałem, ale można dokonywać zakupów online przez tą aplikację Lidl. Tak jak mówię, nie testowałem tego, poza tym Lidl online tylko sprzedaje rzeczy niespożywcze, tylko wszystkie, znaczy nie, właśnie nawet nie też wszystkie, tylko część jakichś tam innych i to też chyba nie wszędzie.
7: Tekstylne.
3: Jakieś tam tekstylia, jakieś tam inne takie. Natomiast zarejestrowałem się w Glovo, jeszcze tam nic nie kupowałem. Natomiast no... Sprawdziłem, jak wygląda interfejs przynajmniej na Androidzie. No i przynajmniej ceny w sklepach i przeglądanie produktów jest dostępne, choć trzeba się troszeczkę naflikać, bo na przykład jest nazwa produktu, przycisk left coś tam, przycisk center coś tam, przycisk click coś tam, chyba jakaś cena, coś tam jeszcze i dopiero następny produkt. Także powiedzmy, no nie jest to może najłatwiejszy sposób na przeglądanie oferty, no ale no da się jakoś tam. Przy czym też jest ciekawa rzecz, że tam z kolei można robić zakupy spożywcze w Glovo. Natomiast tam z kolei też nie ma całego asortymentu. Na przykład nie ma rzeczy dla dzieci, którymi teraz jestem akurat ja zainteresowany. Także,
5: i to no, w Warszawie tak, działa, nie w Piasecznie.
3: To w Warszawie działa, w Piasecznie nie. I to mało tego, też w niecałej Warszawie to działa. I u mnie no na przykład były ceny... Jak byłem w pracy, to mimo że Biedronkę mam 100 metrów od sklepu, jak pokazuje aplikacja, de facto ona jest może jeszcze bliżej, No to mam koszty rzędu chyba 5 albo 6 zł. W każdym razie no to nie jest może 3 zł, ale no w każdym razie da się jakoś. Także no zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Zobaczymy, czy to będzie też gdzieś tam dalej dostępne, nie tylko w centrum miast. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Tyflo Przegląd. Chyba, że ktoś z was jeszcze coś tam ma takiego, o czym...
7: Tak, mi się teraz... właśnie nasunęło.
2: Ja też bym coś dodał.
7: I chciałam powiedzieć o mBanku. Po pierwsze taka malutka dygresja, że gdzieś tam są pogłoski, ale to spokojnie. To są na razie pogłoski, że mBank idzie pod młotek i że będzie sprzedany. Ale to jakby ja nie o tym. Od jakiegoś czasu mBank sobie podwyższył ceny za swoje różne usługi. I między innymi wypłacanie z celów, czyli z takiej tak dawnej skarbonki. Teraz kiedyś było tak, że jednorazowo mieliśmy za darmo, a potem było 2,50 każde dodatkowe wypłacenie z celów. W tej chwili to jeżeli wypłacamy to za pomocą wypłat z konta, to mamy 9 zł. I ja kiedyś zadzwoniłam na infolinię, co tu zrobić, żeby to obejść. No i mi powiedziano, niech se pani zamknie cel i po prostu wszystkie pieniądze z celu wrócą na konto, a potem go pani sobie znowu otworzy. No dobrze, tylko że po pierwsze z tym jest trochę zabawy, bo tam trzeba oprocentować, ile tam chcemy, żeby nam to pobierało i tak dalej. A po drugie, nie o to w tym chodzi. Jeżeli mam zbierać na ten cel, to nie będę go otwierać i zamykać. I po, nie wiem, wcześniej tego nie było, bodajże po najnowszej aktualizacji aplikacji jest coś takiego, jak że chciałam właśnie zamknąć cel, tak jak mi mówili, bo już tam niewiele było i mówię, no dobrze, tak jak mam to wypłacić, to zamknę ten cel, ale pojawiła się opcja wypłać z celów i jeżeli to klikniemy, to się znajduje pod niezaetykietowanym przyciskiem, tam sobie chodzimy i jest zamknij cel i potem jest przycisk bez etykiety oczywiście, więc jego sobie wciskamy i potem eksploracją znajdujemy sobie wypłać z celów i wtedy nam się otwiera takie duże pola edycyjne się otwierają i tam oczywiście już tam mBank sobie sam ustawił, ile ja chcę wypłacić oczywiście, bo jest mądrzejszy, ale to można zmienić, tam są pola edycyjne i można to po prostu wykasować, co on tam sobie ubzdurał i wpisać samemu, co ile my chcemy wypłacić. I nigdzie nie poinformowano mnie, żeby tam kwota była jakby taka brana za usługę, to 9 zł. Czyli wydaje mi się, ja tego jakoś nie przeliczałam jeszcze, ale wydaje mi się, że jeżeli nie mamy tego ostrzeżenia, to pozby to jakby nie, za każdym razem nie będziemy musieli płacić tego 9 zł. No bo uznajmy, że powiedzmy źle obliczyliśmy coś i za mało wypłaciliśmy z tych celów. I teraz nagle na szybko musimy znowu coś tam wypłacić. I tu znowu 9 zł, potem znowu 9 zł. I tak naprawdę no to z tych celów nam dosyć sporo umyka tych pieniędzy dla mBanku. A po co? Więc jeżeli chcemy wypłacać z celów, to nie wypłacajmy z konta na konto, czyli tam właśnie z celów na n-konto i tak dalej. Tylko wchodzimy w finanse, w cele, niezaetykietowany i wypłać z celów. Taka moja rada.
3: No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale... Przy czym tutaj chodzi oczywiście o aplikację na Androida, przypomnijmy.
7: Tak, oczywiście, że tak.
2: Ja również coś o finansach. Chodzi o apkę Revolut na iOS-a. To jest aplikacja do... Jest to, powiedzmy, bank, coś ala bank. No możemy sobie założyć tam konto. Mamy bardzo korzystne kursy wymiany walut. Nie mamy prowizji za przelewy międzynarodowe. Możemy sobie generować karty fizyczne, wirtualne, jednorazowe wirtualne. Jak na przykład
4: jest audycja o tym, Michał.
2: Tak, ale jakby tylko Prosto o co chodzi. Była mowa o tym, że na iOS-a ta aplikacja jest jakaś źle dostępna, że to jest słabe, że to ciężko to jakoś obsłużyć. Nie wiem, ja sobie tę aplikację pobrałem ostatnio, założyłem to konto i ten interfejs jest naprawdę ładny. Czy tam się coś zmieniło? Czy on zawsze taki był? Nie wiem, ale jak dla mnie to ta dostępność jest, no, dobra. Dość dobra. Więc jeżeli ktoś testował i mu się nie podobało, zachęcam gdzieś tam do potestowania jeszcze raz, bo jak dla mnie to na teraz przynajmniej jest to jak najbardziej używalne i całkiem do używania fajne. Drugi newsik. Szukałem ostatnio, i to szukałem od dłuższego czasu, aplikacji do powiadomień, głównie do powiadomień w kwestiach futbolowych. Bo w sensie na przykład bramki, mecze i tak dalej. Bo tych aplikacji jest ileś, ale większość to jest tak średnio dostępna, szczerze mówiąc. Skończyło się na aplikacji Forza Football, bardzo dobrze dostępna, fajnie działa z voice-overem, gdzieś nawet w jednym czy dwóch miejscach jakieś podpowiedzi widziałem dla voice-overa, więc chyba ktoś tam jakkolwiek o tej dostępności myślał. Więc jeżeli ktoś takiej aplikacji potrzebuje, to tak tylko sygnalizuje, żeby nie musiał się za bardzo naszukać, ta aplikacja działa.
5: A propos Revoluta, może jeszcze dorzucę, że w zeszłym tygodniu dla użytkowników premium wskoczyła możliwość zajmowania się handlowania akcjami na giełdzie dla różnych firm. A drugi krótki newsik, chwilowo działa generowanie adresów w Dotwalkerze, więc jeżeli macie Dotwalkera, to tydzień temu jeszcze działało, nie wiem czy teraz dalej działa, ale o takich rzeczach warto sobie mówić, bo nie wiadomo jak długo to jeszcze podziała.
3: A tymczasem mam jeszcze jeden news, choć dziwny news, dotyczący warszawskiej karty miejskiej. Cytuję, WKM-ka w języku Braille'a, czyli warszawska karta miejska.
1: Czyli po francusku
3: szkoda,
1: może.
3: Tak. Natomiast rzecz jest o tyle ciekawa, że na warszawskich kartach miejskich już od dłuższego czasu jest wydrukowane Braille'em WKM, więc nie wiem, co by to miało zmienić, że nowe są karty również w języku Braille'a, ale no, zobaczymy. Może będzie to temat na przyszły Tyflo Przegląd, może ktoś coś wie. Próbuję jakoś to czytać na audycji, ale niewiele mi to tutaj wyjaśnia, także no, zobaczymy, może coś się uda na przyszły tydzień. Język Braille'a.
6: Co do kart miejskich, takich, to dodam jeszcze, że wiadomo, są one potrzebne, żeby przejść przez bramki, tak? Przede wszystkim nam osobom niewidomym. Zdarza się tak, że nagle, gdy przykładamy tą kartę do bramki, takiej tradycyjnej, tak? Że ją po prostu pchamy, że mam taki długi sygnał, tak? I nas po prostu nie przepuszcza. No i kiedyś trzeba było się udać do punktu ZTM i oni ją prawdopodobnie namagnesowali. I działała, a teraz nie wiem, czy ona magnesowuje, czy to jakoś odblokowuje, ale wystarczy pójść do takiej bramki szerokiej z drzwiczkami, która się otwiera i tam przełożyć kartę. I wtedy, kiedy tam przełożymy tą kartę, zaczyna działać też na innych, tych starszego typu bramkach, więc to też jest dobra wskazówka, że nie trzeba szukać, a takie szerokie bramki, z tego co mi się wydaje, są teraz na każdej stacji przynajmniej jedna.
3: Tak, kiedyś tam były drzwi awaryjne, wejścia awaryjne, teraz są takie szerokie, dokładnie. Przesuwne bramki.
6: Tak, więc to też można odblokować kartę.
3: To jest też dobre, jak ktoś idzie, powiedzmy, podejrzewam, że z psem przewodnikiem, może z jakimś bagażem, z walizką,
7: tak,
3: to
7: dokładnie.
3: Są takie bramki szerokie rzeczywiście.
7: I one naprawdę się sprawdzają.
4: Natomiast ja mam coś świeżego z Inteligo, żeby nie było. Tak zwanego IVR-u telefonicznego. I tutaj może nie najlepsza wiadomość, słuchajcie, tam jest coś takiego, że dzwonimy na bezpłatny numer telefonu. Rzadko kiedy to się zdarza, ale tutaj bezpłatna infolinia, rzeczywiście bezpłatna. No i zostaniemy przywitani, po czym pan nas informuje o RODO, to możemy sobie ten komunikat odsłuchać albo nie. Ja go nie odsłuchuję, bo szkoda czasu. Wprowadzamy identyfikator, wprowadzamy hasło, no i dostajemy komunikat twoje konto i tak dalej. I wszystko jest fajnie. No, wciskam twoje konto, wybieram jedynkę, po czym saldo rachunku, wybierz jeden. wpisuję 1 i słyszę. Proszę wprowadź kod SMS numer 1. Wszystko, wszystko fajnie. Tylko zanim ten kod do nas przyjdzie i zdążymy go przeczytać, to już czas upłynął.
1: I dlatego, proszę Państwa, trzeba się przerzucić na bankowość internetową albo mobilną.
2: Owszem, też.
4: Mówię tylko dla zasady, przedtem tego nie było.
1: Tak, no
4: niestety,
1: bo teraz właśnie
4: zanim ten kod
1: właśnie
4: przyjdzie
1: PSD.
4: I zanim voiceover nam go przeczyta, tak. Ja mam na 80% prędkość, może nie najszybciej. Czas nam po prostu do wprowadzenia tego kodu mija. Niestety przy każdej rozmowie, przy każdym telefonie, to nie jest to, że możemy wprowadzić stary kod, nie.
1: Musimy
4: kod jest
1: nowy.
4: Za każdym razem nowy.
1: Oczywiście.
7: One są generowane.
1: Są generowane, no i to jest niestety ta cała zgodność PSD2, o której było głośno i która została wprowadzona i która została wdrożona. Pytanie, czy na przykład, bo szczerze mówiąc, ja w dzisiejszych czasach nie bardzo w większości przypadków, oczywiście wiadomo, jeżeli nam padnie telefon czy coś, to jest sytuacja, w której warto mieć dostęp do takiego centrum telefonicznego, natomiast w większości przypadków, no to raczej niespecjalnie widzę sens korzystania z tego, aczkolwiek pytanie, czy na przykład coś takiego dziać nam się będzie, kiedy będziemy chcieli porozmawiać z konsultantem, czy też będziemy musieli jakiś kod wprowadzać. Podejrzewam, że nie i tyle w tym dobrego.
3: Pewnie wszędzie tam,
4: ja doszedłem do opcji sprawdzenie salda i twoich pieniędzy nie jest możliwe. Proszę poczekaj na zgłoszenie się konsultanta. Dalej nie czekałem, bo...
1: I wtedy zapewne mógłbyś jakoś może z konsultantem to sprawdzić. Pytanie, czy nie byłoby to dodatkowo płatne.
2: Tylko, że podejrzewam, że to się na tym samym by skończyło, że konsultant powie OK, to
1: tylko wiesz,
2: prawo,
1: konsultant poczeka. Tylko konsultant poczeka, a system IVR.
4: Jedyne, do czego się konsultanci przyczepiają, to do tego, a kto z panem jest? Kto to mówi?
1: Wiesz co, to ja nie miałem takiej sytuacji, szczerze mówiąc. A też korzystam z Inteligo. No ale jak widać, innych konsultantów mamy.
4: A kto to mówi? I trzeba było tłumaczyć. No, mówię, wiadomości, SMS czytając, się czytają. Ale jak to się czytają, to pan nie może przeczytać. Ja nie mogę. Mógł tam przeczytał.
3: No, także cóż, kilka jak zwykle nieplanowanych newsów się na audycji pojawiło, no ale z drugiej strony o tyle to ciekawe, że no, gdzieś tam zawsze jest jakiś taki element nowego dla wszystkich, nawet dla nas, kiedy ta audycja się dzieje. Także to chyba faktycznie wszystko na dzisiaj. Dość sporo tematów, jak to zwykle bywało. Tak w ogóle przyznam się, że na początku zastanawialiśmy się, czy w ogóle to będzie miało sens prowadzenie takiej audycji co tydzień.
1: I czy co tydzień
3: czy
1: właśnie
3: w ogóle wystarczy nam tematów nawet na 2 tygodnie, czy to nasze co miesiąc nie trzeba będzie robić takich audycji, ale okazuje się, że tematów jest naprawdę.
1: Jakbyśmy chcieli, Tomku, robić te audycje co miesiąc, to okazałoby się, że musielibyśmy tu robić tyflonocki.
6: Tak jest. Technologia idzie do przodu i teraz
1: tak
6: jest coraz więcej. Więc...
3: I to by się musiał nazywać, nie wiem, tyflomaraton.
1: Owszem.
3: Albo coś takiego.
6: Nocny.
1: Tak.
3: Nocny tyflomaraton. No dobrze, no to w takim razie dzisiaj tyflo przegląd, który zaczęliśmy w osób 6, skończyliśmy w osób 7. Czyli skończyliśmy w składzie Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz,
7: dobrej
3: Michał
7: nocy,
3: Dziwisz,
7: dziękuję.
3: Piotrek Malicki, dziękuję. Paweł Masarczyk, Robert dziękuję. Łabęcki i dziękuję. Tomek Bielecki. No i do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: To jest telewizji, grane oczy, radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
10: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Ja z tego miejsca chciałem cię zapytać na dobry początek, jak ty się w ogóle czujesz jako producentka muzyki country? Jakie to jest uczucie?
1: Zawsze mówisz na dobry początek, a dlaczego założyłeś, że on był dobry, skoro akurat rzeczywiście to mnie przypadło w udziale dokonanie tego, czego tutaj mieliście wysłuchać, chociaż no częściowo przypadło to mnie, częściowo dokonały tego za mnie inne mechanizmy, więc to nie jest tak, że stałam się kompozytorką i twórczynią tekstów w takim właśnie stylu, bo wydaje mi się, że gdyby ten tekst jednak wyszedł spod pióra mojego albo twojego, to no okej, no żadne z nas nie czuje się autorem, natomiast pewnych niezręczności by tam nie było. Musimy chyba na początek się wytłumaczyć w ogóle, dlaczego my tutaj dzisiaj...
0: To było w ogóle.
1: Dlaczego my tutaj dzisiaj jesteśmy? Bo nas miało nie być, prawda?
0: No miało i tak nas
1: spodziewaliśmy
0: nie być.
1: Się, że pojawi się niewiele informacji w tym najbliższym, no w sumie teraz już minionym, ale no tak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, no że w tych następnych dniach, w tym tygodniu takim krótszym z uwagi na święto nie będzie zbyt wielu informacji, to i sobie poczekacie na nasze kolejne wydanie, a tymczasem mogliśmy wziąć was z zaskoczenia, może w ogóle sobie nie planowaliście, żeby nas słuchać, aż tu nagle jesteśmy. No tylko, że po pierwsze i najważniejsze, no rozumiecie, że jak powstało takie coś, czym rozpoczęliśmy nasze wydanie numer 232, co akurat pojawiło się w pieśni, ten konkretnie numer, no to nie mogliśmy się doczekać, żeby wam to zaprezentować. No druga rzecz jest taka, że informacje również się znalazły, jest kilka drobiazgów, z powodu których stwierdziliśmy, że warto tutaj się na antenie pojawić, no ale ten akcent artystyczny jest najważniejszy, bo jeszcze w nawiązaniu do tego, czym mówiliśmy tydzień temu, do Off Radia Kraków i do ich eksperymentu ze sztuczną inteligencją, oni postanowili go już zakończyć po dużo krótszym czasie niż planowali.
0: Bo miały być 3 miesiące.
1: 3 miesiące, skończyło się na tygodniu, bo stwierdzili, że wszystko, co już chcieli tym eksperymentem osiągnąć, to oni już osiągnęli. Wszelkie cele już właśnie, które sobie wyznaczyli, no to już się wydarzyło. No to... Dyskurs publiczny gdzieś tam się ożywił w temacie, no to faktycznie rzeczywiście się stało. Bo
0: bardzo, bardzo. I teraz znowu tego radia nikt nie będzie słuchał.
1: No więc właśnie, bo niby czymże mieliby przyciągnąć. No w każdym razie oni zakończyli ten eksperyment, w związku z czym Radio DHT właśnie rozpoczęło eksperyment ze sztuczną inteligencją, ale w wymiarze nieco innym, bo tak jak mówiliśmy, my się tutaj nie damy wykurzyć i jak najbardziej warstwa słowna naszego programu jest wciąż przygotowywana przez te dwie osoby, które przygotowują ją zawsze. To się może od razu przedstawimy, żeby nie zapomnieć, a więc bez, chociaż w zasadzie nasze imiona też się pojawiły w piosence, ale jeszcze nazwiska warto dodać. Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o merytoryczną stronę, no to dalej to jesteśmy my. Jeżeli chodzi o prezentację tych treści, to dalej jesteśmy my. Ale stwierdziliśmy, że skoro AI umożliwia takie właśnie rzeczy, które też prezentowaliśmy ostatnio, którymi się Tomasz Sakiewicz bardzo ucieszył, że mógł zrobić piosenkę o Tusku. Skoro AI może śpiewać sama o sobie, to czemu by nie miała zaśpiewać o programie RTV? Zastanawialiśmy się trochę, czy taką niespodziankę wam przedstawić już teraz, czy może czekać do jakiegoś jubileuszowego wydania RTV, numer no 300 to będzie takie najbliższe, kiedy no rzeczywiście może będzie coś świętować, no bo minie nam kolejna setka, ale tak doszliśmy do wniosku, że zanim dojdziemy do numeru 300, no to jeszcze upłynie sporo wody w Wiśle, a skoro już tutaj powstało takie dzieło, nie bójmy się dużych słów, bo one są tutaj zasadne, skoro powstało takie dzieło, to wam je pokażemy teraz, a nic chyba nie stoi na przeszkodzie, żeby za czas jakiś, kiedy rzeczywiście będziemy celebrować nasze wydanie opatrzone okrągłą liczbą, no żeby znów się skierować ku tym właśnie rozwiązaniom, bo rzeczywiście za jakiś tam czas one mogą stwarzać jeszcze lepsze możliwości i powstała wówczas pieśń może mieć mniej mankamentów niż ta, którą tutaj wam wyemitowaliśmy na początku, bo nie oszukujmy się, ona miała pewne mankamenty. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystko tam było najbardziej zręczne. Od chociażby to, że sztuczna inteligencja niekoniecznie dobrze sobie radzi z liczbami i to jest też coś, z czym się bardzo mocowałam, żeby przekonać ją do dobrego odmieniania liczb w języku polskim. No niekoniecznie ona chce mnie słuchać i tam momentami było dobrze odmienione, momentami niekoniecznie.
0: Też z morą było słowo podobnie. Co na przykład.
1: Na przykład, bo tych wersji, słuchajcie, piosenek o RTV to powstało co niemiara, natomiast wybraliśmy tę, mimo właśnie tam pewnych błędów, tego właśnie, że z tą liczbą ona sobie nie radzi, bo 232, tam pod koniec to się z tego zrobiło 202, więc mamy nadzieję, że to nikogo z Was w błąd nie wprowadziło, bo już jednak jesteśmy dalej niż 202, mamy 232. Ten jakiś dziwny rym, że newsy tam świeże jak poranna kawa i oni powiedzą, co się w radiu sprawa. Tak, zdajemy sobie sprawę, że to tam było.
0: Ja chciałem tylko dodać, że i z prawa, i z lewa, i ze środka.
1: To jest prawda. Ale już postanowiliśmy tego nie ruszać, nie modyfikować tekstu, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. No i też myślę, że dlatego wybraliśmy ten właśnie utwór spośród tam iluś propozycji, które wygenerowałam. Są dwa powody, jak sądzę. Jeden powód to jest to, co się tam pojawia na początku, czyli taka diagnoza sztucznej inteligencji w naszym kierunku, która to sztuczna inteligencja stwierdziła, cytuję, co do naszego programu, że zawsze jest ciekawie i trochę dziwnie.
0: No?
1: Droga sztuczna inteligencja, skąd wiedziałaś?
0: To prawda. Wiedziała.
1: Ona nigdy nie słyszała naszego programu.
0: Ja a tego nie wiesz, na czym to było trenowane, te modele?
1: W sumie. Ja tam wrzuciłam informacje, co to za program, gdzie on leci, kiedy była premiera, kto to prowadzi i co tam się w ogóle odbywa. I na tej podstawie sztuczna inteligencja stwierdziła, że czasem jest ciekawie i trochę dziwnie.
0: Ja myślę, że to no, taka głębsza diagnoza tej sztucznej inteligencji tu mogła nastąpić, no bo zobacz, które radio ma program o innych radiach?
1: No, to jest prawda. Może to uznała za dziwne, ale nie łudźmy się, jest to określenie, które czasami rzeczywiście można odnieść do tego, co się tu u nas dzieje. No, przecież wiecie, jakie rzeczy były w tym programie. Czytanie poezji było przy akompaniamencie utworu Chopina. No, różne takie sytuacje. No, to jest, myślę, że i ciekawie, i dziwnie, to są dwa określenia, które do nas pasują. Ale drugi powód, to jest absolutnie wspaniały i najlepszy. Cóż z tego, że trochę nieskładny rym, który się pojawia w tej piosence i w ogóle postuluje Michale, żebyśmy zrobili sobie z tego nowego dżingla i taki nowy liner, bo mamy już ten jeden rymowany liner, do którego wrócimy za moment, o tym, że co jest w telewizji grane i o czym radia szumią fale. Natomiast ten, który tutaj się pojawił w piosence, absolutnie zapadł głęboko w moje serce i twoje też. Gdy nowy program w telewizji wchodzi, oni pierwsi powiedzą, co tam chodzi.
0: No, co jest?
1: To jest takie dobre. I tak wiemy, dobre, że to jest nie po polsku, że większy sens by miało, gdyby tam było, o co tam chodzi, ale też wtedy by straciło ten rytm, więc mimo takiego małego uszczerbku na gramatyce...
0: Wiesz, ewentualnie zamienić, co tam chodzi, na o co chodzi.
1: A o co chodzi? A
0: ewentualnie, albo no tak, o co chodzi, to będzie najlepsze. No tak. Tak mi się wydaje.
1: Masz rację. Oczywiście cóż z tego, że tam chodzi, że to rytm jakiś
0: nie,
1: taki
0: tam
1: średni, że jest taki jak z podstawówki. No nieważne. Mnie to przekonuje. No i chyba też muzycznie ta piosenka się jakoś obroniła, bo taka z powerem i z energią ona jest. Może pewną jej wadą jest to, że ona kończy się tak mniej więcej ze 3 razy, bo już w połowie cały tekst został wyśpiewany i potem jest opracowywany na wiele tam jeszcze sposobów. Już masz wrażenie, że ona się zaraz skończy, nie?
0: A
1: ona tam
0: nie,
1: idzie dalej.
0: Nie. Ale to jest dość częste akurat w przypadku Suno, że on tak lubi trochę skończyć, trochę zacząć, czegoś nie dokończyć, ale to też jest o tyle potem fajne, że przynajmniej w niektórych sytuacjach, jeżeli on ci coś takiego wypluje, to ty potem możesz to sobie zmontować i rzeczywiście coś z tego stworzyć fajnego.
1: Tak jest. No i jeżeli chodzi o styl tego utworu, no to rozumiecie, że jest taki styl, który jest po prostu memem dla tej audycji, więc w tym polu, gdzie się tam wpisuje styl muzyczny, no bo właśnie jedna rzecz to jest ta, że musiałam zdefiniować, o czym będzie piosenka, mogłam wpisać swój tekst, no ale tutaj chciałam wszystko właśnie pozostawić sztucznej inteligencji, więc jej kliknęłam, żeby ona napisała sama tekst o tym, o czym ja bym chciała. No a w kolejnym polu musiałam wpisać styl muzyczny, no i rozumiecie, że tutaj, no musiałam się poświęcić i swój komfort psychiczny i stąd to pytanie Michała do mnie, jak się czuję jako producentka utworu w stylu country, no bo tak się właśnie wydarzyło, że tą producentką zostałam, aczkolwiek próbowałam też utworów w innym stylu, takim bliższym mojemu sercu. Michał słyszał utwór rzekomo w stylu barokowym o RTV i było to dosyć
0: brzmiało
1: zabawne.
0: To jak piosenka kabaretowa.
1: To było najdziwniejsze, co słyszałeś pewnie w swoim życiu, więc tego wam oszczędzimy. Rozpoczęliśmy właśnie tak to nasze wydanie numer 232, bo ten numer się udało przemycić w piosence. Chociaż jeżeli chodzi o początek naszej audycji, no to takim jej prapoczątkiem, to była jeszcze jedna rzecz tutaj nowa, którą mogliście wykryć, aczkolwiek była ona tak króciutka, że być może ona tutaj umknęła czyjejś uwadze, natomiast jeżeli umknęła, no to nie martwcie się, myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby ją tutaj dzisiaj powtórzyć, a nawiązujemy do tego naszego hasła, co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, które zawsze słyszycie na początku i na końcu czytane głosem Darka Marchewki, a hasło to, czy dobrze pamiętam, że wymyśliła je Magda Rutkowska?
0: Zgadza się.
1: Kiedy szukaliśmy właśnie czegoś, co by tutaj mogło być takim promosem naszej audycji, Magda wymyśliła jakiś taki dłuższy wiersz, bo tam jeszcze było coś, że co tam knuje czwarta władza, gdzie
0: tak,
1: ta
0: tak,
1: łapy
0: tak.
1: Znowu wsadza, coś takiego, a my wtedy stwierdziliśmy, że my tak nie mówimy o tej czwartej władzy. To się zmieniło może trochę przez tych 7 lat, więc może jednak ta reszta wiersza Magdy byłaby adekwatna teraz, no bo wiadomo, że kształt naszego programu ewoluował, no ale został ten jeden fragment, Magda go wymyśliła, Darek go przeczytał, zmontował, natomiast stwierdziliśmy teraz, bo są tacy ludzie, znamy ich, którzy uważają, że wyznacznikiem dobrego radia są tak zwane śpiewane dżingle.
0: Pozdrawiamy Roberta.
1: Robercie. Więc Radio DHT ma takowe śpiewane dżingle. No i może jeszcze byłoby fajnie, żeby miała je sama audycja RTV. I do tego również posłużył nam wspomniany mechanizm Suno, z którym troszeczkę powalczyliśmy i też mieliśmy wiele prób, bo on tam wypluwa z siebie bardzo różne rzeczy, kiedy mu się właśnie wrzuci ten tekst naszego dżingla i teraz już nie prosiliśmy go o to, żeby stworzył coś na bazie tego, tylko konkretnie muzykę do tego tekstu, który tam u niego w nim umieściliśmy. No i powstało to, co słyszeliście na początku, a jak Michał jeszcze tam to i owo przemontował, wydłużył tę część instrumentalną, dołączył do tego głos Darka Marchewki, no to objawił się nasz nowy śpiewany dżingiel, który myślę, że będzie się tutaj pojawiał wymiennie z tamtym mówionym dżinglem, który już znacie od 7 lat. I to nie jest nasze ostatnie słowo, prawda?
0: Bo będziemy rzeźbić.
1: Tak, nie wszystkie próbki, które nam sztuczna inteligencja podrzuca, są udane, ale już mamy to i owo w zanadrzu, co się rzeczywiście udało stworzyć i co nas satysfakcjonuje, tylko tam jeszcze coś podmontować, poprawić i będziemy jeszcze mogli czymś naszą audycję wzbogacać, bo czemu nie, jeżeli udaje się sztucznej inteligencji stworzyć coś, co brzmi dobrze, a tak się rzeczywiście zdarza w jednej na ileś tam prób, no to myślę, że jak najbardziej, a wy, jeżeli chodzi o taką pełniejszą piosenkę, to możecie wyczekiwać wydania numer 300, bo pewnie wtedy się pokusimy, żeby stworzyć utwór jubileuszowy. Ja w ogóle myślę, że prędzej to będzie obchodziła jubileusz inna audycja i jak będzie 300 odcinek Tyflo Przeglądu, to może Michale byś spróbował o was stworzyć piosenkę i tam wpisać.
0: Myślę, że tak, zresztą nawet w którymś Tyflo Przeglądzie to nasz stały słuchacz, zresztą też z tego co wiem słuchacz RTV, czyli Wojtek Figiel, stworzył taką piosenkę i wysłał nam, więc kiedyś była ona wyemitowana na naszej antenie, ale to oczywiście wiadomo, że te modele się rozwijają, są coraz bardziej pomysłowe, więc pewnie jeszcze coś będziemy tworzyć, będziemy próbować, zresztą też i Paulina przed którymś tyfloprzeglądem stworzyła piosenkę z użyciem sztucznej inteligencji o panu Zdzisławie 70-letnim, który do nas dzwonił i zadawał różne pytania. Także no, parę już takich podejść było.
1: Myślę, że to jest w ogóle jakieś rozwiązanie, Michale, do naszego RTV, bo czasami siedzimy, głowimy, jaką tu piosenkę zagrać do jakiejś produkcji, która treścią byłaby związana z tą właśnie produkcją. Jak mamy po prostu 48 serial kryminalny, no ile można grać kryminalną miłość Justyny Steczkowskiej? To po prostu wrzucić opis tego serialu, taki właśnie z jakiegoś medialnego portalu, albo niech go potraktuje jak tekst, albo niech coś tworzy na bazie tego. Wybierzemy właśnie jakiś odpowiedni styl muzyczny, więc jak to będzie serial kryminalny, to coś tam wpiszemy takiego odpowiedniego, żeby klimat zachować i będziemy mieć utwory. Tak naprawdę to nie wiem, czy się na to zdecydujemy.
0: Już chyba w ostateczności tak naprawdę,
1: rzeczy,
0: bo bardzo często jednak coś tam znajdujemy prędzej czy później, natomiast wadą tej sztucznej inteligencji jest właśnie to, o czym wspomniałaś, że żeby coś rzeczywiście fajnego stworzyć, to wcale nie jest tak, że to się się wpisuje i to się generuje od razu. Tych prób trzeba naprawdę całkiem sporo. To jest metoda prób i błędów. Tu rzeczywiście trzeba mieć, po pierwsze, no jakiś pomysł na to, jak to w ogóle ubrać w słowa, co my chcemy stworzyć, a to też nie jest zawsze takie proste, ale po drugie, to trzeba też wykazać się cierpliwością i się nie zniechęcać, bo te pierwsze wyniki wcale nie muszą być dobre.
1: No i też należy być obecnie gotowym na te problemy AI z językiem polskim, problemy tych niektórych głosów, które nam się mogą odzywać właśnie w wygenerowanych wokalnych próbkach, bo w mojej pierwszej piosence RTV to w ogóle nie miałam 232, tylko 232, jakoś tak on to przeczytał. DHT też nie był w stanie przeczytać, tylko jakieś DHT, więc Michał mi tutaj zasugerował, żebym wpisała DHT, wiecie, dy, e, hy, a, ty, e, żeby on już tutaj nie miał wątpliwości, i tak zrobiłam, potem już problemów nie było. To, że właśnie on nie umie tego odmieniać i że z DHT soboty 232, a nie dwie, także no rzeczywiście może to nie być taka próbka często, która będzie odpowiadała naszym oczekiwaniom, żeby to komuś pokazać, zaprezentować, ale widzieliśmy na przykład kiedyś coś takiego na Facebooku, nasz znajomy stworzył piosenkę urodzinową na urodziny dla swojej babci, bodajże Stasi. No tak. I stworzył tę piosenkę, babcia Stasia tam ma chyba 90 lat, no i co, babcia się nie ucieszyła? Na pewno, no,
0: na pewno się ucieszyła.
1: Ucieszyła bardzo.
0: I to jeszcze w takim klimacie z jej lat młodzieńczych było, więc rzeczywiście to może być fajne narzędzie. Jak zawsze to się sprawdza, co do każdej technologii, do wszystkiego podchodzić po prostu z głową.
1: Ale też wczoraj Michałowi opowiadałam moją przygodę, bo szukałam dla odmiany jakiejś piosenki do siebie, do pracy. Jak wiecie, pracuję z dziećmi, jak wiecie, zbliża się 11 listopada, więc połączcie kropki, już rozumiecie, jakiego repertuaru poszukiwałam. I znalazłam jakiś właśnie utwór, że tam utwór o Polsce dla dzieci, wrzucony dzień temu, to sobie myślę, o,
0: coś nowego.
1: Świeżynka jakaś taka, której nikt nie śpiewał, żadne dziecko nie zna, bo to jeszcze zawsze jest ryzyko, że ktoś się tam uczył, wiecie, gdzieś indziej, w przedszkolu albo na jakichś zajęciach i że to dziecko się będzie nudziło, bo już to zna. No to coś wsadzone dzień temu, nikt tego nie zna, super, ja to włączam, a to po prostu, wiecie, zwłaszcza jak jeszcze się bawiłam właśnie tym Suno w ostatnim tygodniu, no to już po prostu czuję AI na kilometr, jeżeli chodzi o tekst, jeżeli chodzi o wokale, bo one też różnie brzmią, jeżeli chodzi o naturalność tego głosu. Także no idzie to w tę stronę, że będzie to nas zalewać.
0: Zastanawia mnie, wiesz co, kiedy uda się komuś stworzyć za pomocą tego typu narzędzi, czy Suno, czy jeszcze jakichś innych, taki utwór, który naprawdę stanie się jakimś na przykład TikTokowym przebojem i rzeczywiście, kiedy będzie tak, że no to szczególnie młodsze pokolenie będzie to śpiewać, tak jak w przypadku jakichś znanych hitów. To jeszcze jest, mam wrażenie, przed tymi narzędziami, ale ja się wcale nie zdziwię, jeżeli tak się stanie, no bo przecież tym modelom możesz na przykład podrzucać własny tekst, więc jeżeli na przykład tak jak ja nie potrafisz śpiewać, ale masz jakiś tam pomysł na tekst, no to co za problem, żeby właśnie tę sztuczną inteligencję wykorzystać do tego, żeby za ciebie to zaśpiewała.
1: Tak jest, ale tak, jeżeli chodzi jeszcze o sztuczną inteligencję, już kończąc, bo myślę, że wszystko, co mieliśmy, to powiedzieliśmy, a przecież o mediach jest ten program, a nie o AI, to ja się obawiam jednej rzeczy, już tak nie w kwestii muzyki, ale w kwestii tych wszystkich deepfake'ów, wykorzystywania głosu ludzkiego, że ty kiedyś weźmiesz próbkę mojego głosu. Jeżeli, moi drodzy słuchacze, usłyszycie kiedyś na przykład na antenie albo w jakiejś innej przestrzeni, jakobym ja mówiła coś w stylu muzyka country jest najlepszą muzyką, a muzyka z epoki baroku absolutnie dopięty i nie dorasta i jest beznadziejna, to już rozumiecie, co tutaj kolega poczynił.
0: No, to zawsze mogłaś zmienić zdanie po prostu. Od razu mnie tu jakieś deepfake'i
1: to się posądzasz. Nie wydarzy, to będzie deepfake, także może jednak zajmijmy się tworzeniem utworów i dżingli śpiewalnych, żeby nasze radio było coraz lepsze. Może nam coś tutaj jeszcze fajnego sztuczna inteligencja wyrzuci. No tak to jest, słuchajcie, swoją jak się drogą, dzieciom da zabawkę.
0: Swoją drogą widzisz, Off Radio zakończyło ten eksperyment, a ja naprawdę liczyłem na to, że z tego eksperymentu może prędzej czy później powstanie coś, co my będziemy mogli zaimplementować, dzięki czemu nasze radio w tym momencie bardzo muzyczne zyska też, no może i sztuczno inteligentnego, ale jednak jakiegoś prezentera albo prezenterów, którzy będą się pojawiali, a oni tak szybko ten eksperyment skończyli, że oni nawet nie zdążyli go zacząć. Tak zupełnie serio, to i tak w to nie wierzyłem, żeby im coś z tego wyszło, że to pójdzie właśnie w tę technologiczną stronę, ale no, mimo wszystko człowiek jednak się jakoś tam łudził.
1: No tak, tyle po ich eksperymencie. My na pewno się z Michałem będziemy bawić dalej, bo wspaniała to zabawa jest.
0: Oczywiście.
1: Wciąga. Mamy nadzieję, że was wciągnęło słuchanie nas, chociaż już minęły 24 minuty, a my w ogóle nie mówimy na temat tej audycji. Świetny program, najlepsza audycja w ogóle ever, bo jest przecież o radiu i telewizji.
0: No jest zawsze ciekawie i trochę dziwnie.
1: No i właśnie i o to chodzi. No sztuczna inteligencja jednak, twoja sztuczność nie sprawia, że brakuje ci tutaj pewnej orientacji w rzeczywistości, bo coś jednak wiesz, wyczytałaś, wyczaiłaś o nas aż tak dobrze, nie znając. W każdym razie nie mamy w swoim skrócie takich literek A jak AI, jak AI, jak sztuczna inteligencja, tylko RTV, więc jednak o czym innym jest nasz program i dzisiaj tak po kolei pójdziemy tymi literkami. Zaczniemy od R, choć nawiążę jeszcze do tego, o czym mówiliśmy przed momentem, bo będziemy teraz mówić o pewnym prezenterze, który odchodzi z pewnego radia, właściwie nie tyle prezenterze, bo prezenter nam się kojarzy z tym panem czy panią, co przychodzi i muzykę na antenie włącza, a tutaj mamy na myśli osobę, która zajmowała się publicystyką, prowadzeniem wywiadów politycznych. I są takie opinie krytyczne bardzo wobec tego pana, które się pojawiły właśnie po informacji o jego odejściu, że w sumie to mogłaby go zastąpić sztuczna inteligencja i by się tutaj zbyt wiele nie stało.

0: się z RMF-em już od najbliższego tygodnia, tylko do końca roku ma tam jeszcze być. A po nowym roku ktoś inny przejmie pałeczkę, o tym za moment, ale jeżeli chodzi o pana Roberta, jak on tutaj się odnosi do sprawy, pozwolę sobie zacytować, bo to tak zawsze najlepiej. Zasiedziałem się, lecz wszystko kiedyś się kończy, więc mam bardzo dobrą wiadomość. Z końcem 2024 roku kończę współpracę z RMF. Rozstajemy się w zgodzie i sympatii, a wszystkim słuchaczom, gościom i współpracownikom serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia, bo jeszcze nie przechodzę na emeryturę, choć chętnie skorzystam z uroków późniejszego wstawania. Rozumiemy, to od razu nam się przypomina pani Obczowska, którą cytowaliśmy w poprzednim RTV, która tak bardzo się poświęcała do prowadzenia tych poranków w stacji w Polsce 24, że aż 20 razy w miesiącu wstała o 5 rano,
1: No to
0: a
1: jest poświęcenie.
0: Robert Mazurek od poniedziałku do piątku, te rozmowy po 8, no to też musiał wstawać pewnie o jakiejś podobnej porze, bo zanim jeszcze do studia dojechać i tam wszystko inne ogarnąć. No to tak rzeczywiście było. Jak będziemy wspominać Roberta Mazurka? Oczywiście bardzo ciepło, tak naprawdę to może i we mnie, i w tobie te wspomnienia nie będą jakieś super żywe, no bo to nie jest moment, w którym, to nie jest ani radio, którego słuchamy, ani moment, w którym słuchamy radio, może w
1: Ja
0: ten
1: będę go
0: sposób.
1: wspominał jako kogoś, kto jeżeli się w tych wywiadach na kogoś uwziął, to on był dosyć napastliwy w tych swoich pytaniach. Takie odniosłem wrażenie, jeżeli tam kilka razy zdarzyło mi się wysłuchać tych jego wywiadów.
0: No bo na pewno jakieś fragmenty i do mnie, i do ciebie z tych jego wywiadów przez tych 8 lat przenikały do naszych social mediów, bo ludzie to udostępniali, więc no było wiadomo, jak on to prowadzi, nawet jeżeli się tego nie słuchało, bo właśnie ktoś chciał albo pokazać, co tam polityk powiedział, albo zademonstrować, w jaki sposób Robert Mazurek te wywiady prowadził. A bywał rzeczywiście napastliwy, chociaż wiemy, że jego relacje z politykami bywały znacznie cieplejsze niż
1: Oczywiście.
0: można byłoby to wywnioskować z jego stylu bycia na antenie, bo należy sobie przypomnieć tamtą słynną imprezę, na której nie jeden polityk z niejednej opcji gościł, to jest jedna rzecz.
1: Mi się, wiesz, z jakim komentarzem Robert Mazurek kojarzy? Zwłaszcza z tym, jeżeli na przykład on najpierw zacznie drążyć jakiś temat, później ktoś próbuje oponować albo jakoś tłumaczyć, że to jednak nie zupełnie o to chodzi. I wtedy Robert Mazurek mówi swoje słynne: no dobrze, zostawmy to.
0: No i druga rzecz jest taka, no wiecie, fajnie by było prowadzić takie wywiady, mając już jakiś, jak to się mówi, background, jakąś wiedzę, i my nie odmawiamy panu Robertowi, że na pewno w wielu dziedzinach taką wiedzę ma, ale jest już taka słynna sprawa, tylko to mogło nie być w RMF-ie, to mogło być gdzieś u Stanowskiego, nie jestem tutaj pewna, że Mazurek w rozmowie z jakimś ekspertem, rozmowie dotyczącej Rosji, zadał takie pytanie, no dobrze, ale jak to się właściwie stało, że w Rosji nie było nigdy rewolucji. I to jest drażliwe, zabawne, bo
1: No
0: nie
1: tak.
0: trzeba być jakoś super zorientowanym w historii Rosji, żeby wiedzieć, że to tak nie do końca działa. To jest jednak taka wiedza szkolna, no nie bójmy się tego słowa. Więc to nie świadczy jednak za dobrze o przygotowaniu merytorycznym. No i trzecie, z czego Robert Mazurek słynął w social mediach, to jest taki styl prowadzenia rozmowy, taki, w którym on się przeistaczał w egzaminatora. Że jeżeli wiedział, że ktoś jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, to zadawał jakieś takie pytanie wiedzowe, na które może trudno było tej osobie odpowiedzieć w tym konkretnym czasie, bo też trochę po co innego tutaj przyszła. I oczywiście wiadomo, że fajnie byłoby sprawdzać tych polityków, jeżeli chodzi o ich wiedzę, chociaż gdy ich sprawdza ta osoba, która sama ma wiedzę, jak przed chwilą wam zademonstrowałam, średnio, no to wiemy też, jak jest z wiarygodnością. Natomiast my chyba też troszeczkę po co innego przychodzimy, żeby w ogóle słuchać tych wywiadów. No przykład jest taki, że dajmy na to, gdyby tam przyszedł Michał i powiedział, że zajmuje się radiem, to Robert Mazurek mógłby mu zadać pytanie, to proszę wymienić wszystkie radiostacje w Polsce. Albo gdybym ja przyszła i powiedziała, że jestem z wykształcenia teoretyczką muzyki, to by mi powiedział, proszę wymienić wszystkich kompozytorów. No to jest taki troszeczkę mem, ale właśnie tak się często ludzie na portalach społecznościowych komentujący politykę natrząsali z tego Mazurka i tworzyli memy właśnie na tej zasadzie, że Mazurek pyta, to proszę wymienić wszystkie coś tam, bo taką właśnie ma formę tych wywiadów, że egzaminuje ludzi, a czy to rzeczywiście w te strony powinno iść, no pozostawiam to waszej własnej ocenie. Natomiast

0: wiedziałam oczywiście, że ktoś tutaj tę pałeczkę przejmie, bo to nie jest tak, że wywiadów politycznych nie będzie od stycznia w RMF-ie. Przecież ich tradycja jest długa, to też muszą one być. A zatem spodziewacie się może jakiejś nowej osoby, nowego współpracownika radia? No to nie jest tak, bowiem w porannych rozmowach Roberta Mazurka zastąpi Tomasz Terlikowski, który już współpracuje z RMF-em od września 2021 roku. Zaczynał od prowadzenia popołudniowych rozmów na antenie radia. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym radiu RMF24. Tam od września roku bieżącego jest również gospodarzem codziennej rozmowy o godzinie 7, więc przypuszczam, że już nie będzie, no bo nie będzie prowadził rozmowy po 7 i po 8. No bez przesady może. No także sami sobie oceńcie, czy to jest dobry wybór, że to będzie Tomasz Terlikowski. Co sądzisz, Michale?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Mam wrażenie, że on będzie jednak mniej wyrazisty niż Mazurek. Jeżeli ludzie włączali tę poranną rozmowę w RMF FM po to, żeby posłuchać, jak Mazurek, jak to się kolokwialnie mówi, masakruje kogoś tam.
0: Zaorał.
1: Tak, albo zaorał, to mogą czuć się rozczarowani, bo jednak Tomasz Terlikowski, mimo też, mam wrażenie jednak tak poglądów dosyć podobnych do Roberta Mazurka.
0: Bardzo wyrazistych, tak. Chociaż tam w ostatnich latach trochę temperowanych, przynajmniej w kontekście tego, jak tam on je przedstawia, ale rzeczywiście sposób wypowiadania się nie jest taki, jak ten, z którym był kojarzony Robert Mazurek. Tutaj masz rzeczywiście rację. Natomiast jeżeli właśnie ktoś sobie ceni ten sposób prowadzenia rozmów i będzie tęsknił za Robertem Mazurkiem, no to spokojnie rozstaje się z RMF-em, ale nie rozstaje się z Krzysztofem Stanowskim,
1: więc dalej
0: będzie w kanale Zero, czyli będzie prowadzić program emitowany w weekendy, debaty, jeszcze nagrywać jakieś odcinki, takie commentary, czyli pewnie tam komentuje jakieś rzeczy takie bieżące. A też przypomnijmy, że z Robertem Mazurkiem była związana taka szczególna sytuacja, bo on równocześnie działał w medium komercyjnym, w radiu komercyjnym, jakim jest RMF FM, i przez pewien czas również w radiu publicznym, w radiowej dwójce, tylko że tam robił zupełnie inne rzeczy, bo prezentował muzykę i otrzymał właśnie zgodę obu stron na te rodzaje działalności, żeby one się odbywały właśnie w tym samym czasie, no bo nie mają one konkurencyjnego charakteru, nie miały. No i ta zgoda sobie trwała, ale w pewnym momencie jednak stwierdzono, że mu nie przedłużą tej umowy. Omawialiśmy całą tę właśnie sprawę, kiedy Robert Mazurek zniknął z dwójki, potem się tak gorzko wypowiadał o Krzysztofie Czabańskim, o jego żonie, którą nazywał szarą eminencją, i nawet to było takie całkiem zabawne, w jakim stylu o tym pisał. No a też w ostatnim czasie można było przeczytać to, co ma do powiedzenia o świecie w Rzeczpospolitej i w dzienniku Gazecie Prawnej. Także takie są zmiany w RMF-ie, a teraz kolejne zmiany w innym radiu, w radiu obecnym w przestrzeni internetowej, czyli w radiu Nowy Świat. I my tutaj się spodziewaliśmy, że takie zmiany zaistnieją w związku z odejściem jednej z prowadzących, czyli z odejściem Elizy Michalik, o czym mówiliśmy ostatnio. I Nowy Świat wtedy nam zapowiadał, że jak nadejdzie listopad, to oni powiadomią nas, cóż takiego nowego będą właśnie szykowali w miejsce audycji Elizy Michalik. To tak nie jest do końca, że coś się pojawi nowego właśnie w miejscu audycji Elizy Michalik, czyli w niedzielę po godzinie 17, bo będą pewne przetasowania w tej niedzielnej ramówce. Za chwilę to sobie wszystko omówimy. No ale tak czy inaczej, jutro, czyli w niedzielę 3 listopada o godzinie 19, także nie 17, 19 na antenie Radia Nowy Świat premierę będzie mieć nowa audycja literacka zatytułowana Kącik Różowej Grzywki, którą poprowadzi Sylwia Hutnik. To jest osoba, którą myślę, że możecie kojarzyć, bo pojawia się w mediach w różnych kontekstach jako publicystka, komentując jakieś bieżące wydarzenia. Była chociażby w zeszłym tygodniu w Kwiatkach Polskich jako pisarka. Mnie się Sylwia Hutnik zawsze będzie kojarzyła z moją próbną maturą z polskiego. Kiedy to lat temu 11, otrzymałam na tej próbnej maturze rozszerzonej, fragment jej książki, jej powieści Dzidzia, i tam miałam napisać na tej podstawie jakąś pracę, jakoś to zinterpretować, i całkiem się dobrze w tym wtedy odnalazłam. To nie jest książka, którą czytałam, którą znałam wtedy, no ale trzeba było właśnie na bazie tekstu, który nam przedstawiono, coś stworzyć, i pamiętam, że czułam się w tym dobrze i napisałam jakąś taką długą pracę, też chyba lepiej ocenioną niż później moja praca na tym rozszerzonym polskim, tym niż majowym. Także Sylwia Hutnik pod tym kątem na zawsze w moim sercu. Jest też laureatką paszportu polityki, a co ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o swoją audycję? To będzie godzina z książkami, muzyką, ale i skarbami ze śmietnika. To jest frapujące dosyć. Rozmowami o kulturze czytelniczej i księgoznawstwie. Natomiast kolejna ważna rzecz jest taka, że moglibyście się spodziewać, że to będzie emitowane co tydzień, jak to zwykle w standardzie jest, ale nie do końca, bo Sylwia Hutnik poprowadzi w listopadzie jeszcze jedną audycję 17 listopada, czyli mamy 3, mamy 17. Natomiast w kolejnych tygodniach na zmianę pojawią się inne programy. I tak oto będzie Piosennik Andrzeja Poniedzielskiego. To już jak najbardziej myślę, że może brzmieć znajomo, bo Piosennik powraca na antenę, z czego się bardzo cieszę, bo pan Andrzej już chyba nie ma takich możliwości, żeby prowadzić to co tydzień, jak to robił u progu startu właśnie stacji Nowy Świat, ale no dobrze, że gdzieś tam udaje się tę współpracę wznowić. I kolejny program, który ma się pojawić w tym miejscu, to jest seryjny rozmówca Wojciecha Zimińskiego, który już, co mi zresztą umknęło, wcześniej współpracował z rozgłośnią, natomiast nie miał, o ile się nie mylę, jeszcze jakiejś takiej swojej autorskiej audycji, a tutaj właśnie ona się pojawi pod szyldem seryjny rozmówca. I teraz tak, audycja Wojciecha Zimińskiego, przypomnijmy, dziennikarza, artysty kabaretowego, którego możecie kojarzyć ze Szkła Kontaktowego, zadebiutuje 24 listopada, zaś znany już słuchaczom Piosennik Andrzeja Poniedzielskiego wróci na antenę 1 grudnia. Czyli teraz tak, 3 listopada mamy Sylwię Hutnik, jak i 17, 24 mamy Wojciecha Zimińskiego, 1 grudnia mamy natomiast Andrzeja Poniedzielskiego. Więc tutaj rzeczywiście może być takie wrażenie, że czegoś brakuje, bo o 10 listopada jeszcze nic nie wiemy. I myślę, że się dowiemy, ale o tym jeszcze za moment, bo teraz słowo o tych właśnie przetasowaniach w ramówce niedzielnej, które wynikają z odejścia z rozgłośni Elizy Michalik, bo nowości mamy o godzinie 19, przepraszam. Natomiast audycja Dalej niż Północ autorstwa Olgi Bobienko i Jana Janczego, która dotąd była emitowana właśnie o 19, pojawiać się będzie o godzinie 17, czyli to jest właśnie to miejsce, w którym była audycja Elizy Michalik. Rozumiecie? Tutaj się właśnie przenosi audycja Bobienko i Janczego, a o 19 mamy to takie pasmo zmienne, w którym będą różni autorzy. Jak informuje Radio Nowy Świat, docelowo w niedzielnym wieczornym paśmie tych autorów ma być 4, ale na razie jednak rozgłośnia nie ujawniła ostatniego z tych autorów, bo rozmowy jeszcze trwają. No ale jeżeli ten autor miałby się pojawić 10 listopada, no to już tak te rozmowy należałoby doprowadzać do końca i już niebawem się powinniśmy dowiedzieć, kto tutaj się jeszcze może nam na antenie pojawić. Także no tutaj taka, wiecie, pewna nieregularność może być, jeżeli chodzi o te poszczególne audycje, no bo nawet o tej Sylwii Hutnik nie możemy powiedzieć, że będzie raz na 2 tygodnie, bo mamy jedną audycję 3, drugą 17, ale za kolejne 2 tygodnie no to będzie poniedzielski, więc po prostu wypatrujcie, śledźcie media społecznościowe Radia Nowy Świat, słuchajcie samego Radia Nowy Świat, a wtedy na pewno wam nie umknie informacja, kiedy będzie audycja tego autora, którego akurat wyczekujecie. A jeżeli wyczekujecie muzycznego podsumowania tego naszego wejścia, to ono teraz nastąpi. Może być to podsumowanie już wam znane, bo ono gościło na naszej antenie, kiedy mówiliśmy o tym panu, co to nie wie o tym, że w Rosji była rewolucja. No i ten muzyczny akcent, co prawda może trochę nie na tę porę roku jest, bo tam są odniesienia do Świąt Wielkiej Nocy, bowiem to wtedy Mazurek jest gościem polskich stołów, natomiast stał się Robert Mazurek, jego głos, gościem pewnej piosenki, którą nie kto inny jak Artur Andrus stworzył, a Artur Andrus przecież też co jakiś czas współpracuje z Radiem Nowy Świat, o którym było przed momentem, więc wszystko się nam jakoś tutaj plecie. Tak więc posłuchajmy tegoż właśnie utworu, chociaż święta nie te, bo już bliżej do innych świąt, no to Mazurek może smakować o każdej porze roku.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Skoro było radio, to teraz będzie telewizja.
0: Tak jest. Jeszcze tylko nawiążę, bo cały czas się zastanawiam, ilekroć słuchamy tego utworu, czego akurat dotyczyła rozmowa Roberta Mazurka, z której pochodził ten fragment z Koronowa, z Karczewa, skądkolwiek. Co było w Koronowie, czy Karczewie i o co mu tam chodziło. Robert Mazurek oddał serce, my wam też oddajemy serce w tej naszej piosence, naszej piosence sztucznej inteligencji też było dwa głosy, jak dwa serca, beat, chociaż on to śpiewał jako bet w ogóle.
1: Dokładnie.
0: Strasznie to śmieszne. Milena i Michał tworzą świetny hit. To akurat jest bardzo ładne zdanie, które też nam powinno przyświecać. W związku z czym idziemy dalej, idziemy do telewizji, tak jak powiedziałeś, do telewizyjnej dwójki, w której mamy nowość, jakby mało było tych nowości, które wrzucili we wrześniu, no to dają nam kolejne właśnie w listopadzie i tak oto na antenie dwójki rusza nowy program poradnikowy pod tytułem Rodzina nie od święta. Dlatego to tak wymawiam, że to jest bardzo istotna pisownia, bo mamy rodzina, później nie od, zapisane w nawiasie, i święta. Także to jest taka gra słów wyższego rzędu, bo jak sobie wytniecie nie od, to wam zostanie, no, rodzina, już wiecie jaka ta z przymiotnikiem, że ona taka święta jest podobno. Co już tam tutaj może sugerować jakiś wydźwięk tego programu? No, ma być to program z udziałem trzech katolickich małżeństw znanych z działalności w sieci i powstaje on we współpracy z redakcją katolicką TVP. W programie występują Monika i Marcin Gomułkowie, Maja i Krzysztof Sowińscy oraz Izabela i Konrad Grzybowscy, znani z działalności w sieci, w której promują życie zgodne z wiarą i katolickimi wartościami. No, przyznam, że nie natknęłam się nigdy na tych twórców, być może dlatego, że to nie jest mój obszar zainteresowań, ale oczywiście nie ujmuję im tego, że na pewno swoje grono odbiorców mają. Za moment jeszcze przybliżę wam bardziej ich sylwetki, ale jeżeli chodzi o to, co mają zamiar w ogóle w tym programie robić, to pochylą się nad różnymi zagadnieniami związanymi z życiem rodzinnym i małżeńskim. Postarają się poprzez pryzmat własnych doświadczeń i konkretnych rozwiązań pokazać, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. No jeżeli chodzi właśnie o te konkretne pary, to pierwsza z nich, Gomułkowie, to autorzy vloga Początek Wieczności, który na Instagramie obserwuje prawie 98 tysięcy osób, więc no chyba ładny faktycznie wynik.
1: No, to sporo.
0: Dalej, Maja i Krzysztof Sowińscy znani są między innymi z podcastów Na Werandzie i Sowiński, ale to jest taka pisownia światowa, Sowiński, jakby ktoś chciał to znaleźć, więc przez N i przez Y na końcu. A Grzybowscy z kolei to autorzy projektu i założyciele fundacji Sterna Miłość, która zajmuje się między innymi działalnością edukacyjną i rekolekcyjną. Poza wspomnianymi gospodarzami w programie pojawią się także eksperci oraz goście znani z telewizyjnych programów śniadaniowych. No i to jest właśnie ten moment, w którym by się przydał Tomasz Wolny Tej, bo akurat on by się odnalazł w tej tematyce. Tak mówię, bo on na Facebooku się tak nazywał. Ale no, Telewizja Polska się z nim rozstała i już sobie nie podziała w tym obszarze, który rzeczywiście by mu podpasował, jak sądzę, co by nie mówić. Możemy jeszcze przeczytać w zapowiedzi programu, że jego zaletą ma być także nowoczesny sposób realizacji, cokolwiek to znaczy, który ma dawać widzom poczucie bezpośredniej rozmowy z prowadzącymi. No, trzymamy ich za słowo w takim razie. TVP zapewnia, że w przytulnej scenerii oglądający poczują się jak w domu. Jeżeli chodzi o osoby odpowiedzialne w ogóle za stworzenie tego programu, no to mamy kolejne małżeństwo, Irmina i Marcin Śliwińscy. Oni podobno prężnie działają w branży filmowej i są też współorganizatorami spotkania Chwała Mu, więc jak widać to jest takie kolejne katolickie małżeństwo, także już czwarte mamy do kolekcji. A emisja programu Rodzina nie od święta będzie miała miejsce w środę o godzinie 11:15 w telewizyjnej dwójce, tuż po pytaniu na śniadanie, więc to pora to jest taka, że wiecie, część ludzi jednak pracuje w tym czasie, nie będzie miała możliwości tego oglądać, ale spokojnie, bo program będzie także dostępny na, w serwisie TVP VOD i na YouTubie ponoć, co się przecież nie zdarza, jeżeli chodzi o wszystkie produkcje, więc tutaj taka wyjątkowa sytuacja. No a premiera w najbliższą już środę, czyli 6 listopada.
1: Wiesz, tutaj ten YouTube to też myślę, że nie bez przyczyny może się pojawiać, chociażby dlatego,